0: sakramentalny, co tydzień msza święta. Nawet gdy wyjeżdżaliśmy gdzieś za granicę do takich krajów, w których no, trudno o kościół, jak na przykład Tunezja, to mój mąż potrafił znaleźć kościół francuskojęzyczny, no ale obydwoje ten język znaliśmy, więc nie było problemu. No i tak to było, z tym, że no właśnie.
1: Czy kiedy wpadłaś w rozpacz, zaprosiłaś Boga do tej sytuacji, czy to była rozpacz samotnej kobiety zostawionej no właściwie w absurdalny sposób, no bo jeśli ktoś miałby się czegoś takiego spodziewać, no to może byłabyś jedną z...
0: Chyba byłabym ostatnia, prawda? Która by się tego spodziewała. Zupełnie się tego nie spodziewałam. To było dla mnie grom z jasnego nieba. Natomiast rzeczywiście moje myśli skierowały się wówczas do Pana Boga, ale z takim wyrzutem sumienia tak naprawdę, dlatego że...
1: Z wyrzutem do Niego, tak?
0: Nie, z wyrzutem sumienia do siebie tak naprawdę, że jak trwoga, to do Boga. Że tak naprawdę, no to... Że to tak nawet mi było głupio, że właśnie w tej sytuacji to tak chcę no, zwracać się o pomoc. Tak, ale przypomniałam sobie słowa mojej siostry, bo ona zawsze była bliżej Pana Boga ode mnie. Miała tą relację taką bardziej osobową. Zresztą studiowała swego czasu na Akademii Teologii Katolickiej.
1: Nie straciła wiary?
0: Nie.
1: Tam się traci wiarę.
0: Nie, nie,
1: tak
0: nie.
1: Tak mówią studenci.
0: Nie, no to było już x lat temu. No i pamiętam, kiedyś taką rozmowę miałyśmy ze sobą, że właśnie ludzie bardzo często w jakimś takim trudnym momencie życia zwracają się do Pana Boga. Ja byłam tak sceptycznie do tego nastawiona. Natomiast ona mówi, dobrze, że przynajmniej wtedy. I właśnie przypomniawszy sobie tę rozmowę, pomyślałam sobie, że no właśnie może właśnie dobrze, że no trudno, dobrze, że chociaż wtedy, ale no do kogo, jak nie do Boga w takiej chwili.
1: Patrząc na swoją siostrę wcześniej, czy widziałaś różnicę jej relacji z Bogiem i swojej, w stosunku do swojej relacji?
0: Tak.
1: I co? Nie niepokoiło cię to?
0: Gdzieś tam troszeczkę tak, ale jakoś tak nie umiałam być bliżej. Nie umiałam, nie potrafiłam być bliżej, może dlatego, że w sumie mi się dobrze w życiu powodziło. Że w zasadzie, no tak mi Pan Bóg, mogę powiedzieć, błogosławił, że chciałam troje dzieci, miałam troje dzieci. Chciałam dobrego męża, miałam dobrego męża. O czymkolwiek bym nie pomyślała tak naprawdę, że czegoś bym chciała, to właściwie zaraz miałam. I tak i chciałam przyjaciół, miałam przyjaciół. W zasadzie dopiero po przyjeździe do Warszawy jakoś tak mniej mi się układało dobrze. Natomiast, no właśnie, bo nie potrafiłam pozyskać sobie przyjaciół, nie potrafiłam nawiązać bliższych relacji z ludźmi tutaj. Jakoś tak każdy był mocno zajęty swoimi sprawami i tego mi brakowało. Natomiast, no właśnie, w tej sytuacji, kiedy zostałam, wydawałoby się, sama, no to właśnie zwrócenie się do Pana Boga, no... Mnóstwo modlitwy, mogę tak powiedzieć, takiej nieudolnej, bo ja w zasadzie właśnie z modlitwą to całe życie miałam problem. Jakby czułam obecność Pana Boga, gdzieś tam się modliłam trochę, ale tego wszystkiego było, ja sama czułam, że tego jest za mało, że jakoś tak nie potrafię tej bliższej relacji nawiązać, że wiedziałam, że Pan Bóg jest, że wiedziałam, że się mną opiekuje, że po prostu wiedziałam, że jest. Natomiast nie miałam nigdy takiej właśnie bliższej relacji z Panem Bogiem i udało mi się, znaczy nie mnie się udało, tylko mnie Pan Bóg w zasadzie odnalazł w tej właśnie bardzo, bardzo trudnej sytuacji dla mnie.
1: Jak zareagowały dzieci?
0: Na odejście męża? No, że ojciec zwariował. Ale to już tyle czasu trwa, więc...
1: Były poza domem? Są w domu jak?
0: Nie, no od razu się wyprowadził, bo...
1: Nie, chodzi o dzieci. Czy dzieci były...
0: Nie, dzieci nie było. Była córka jedna tylko wtedy w domu. Natomiast...

0: starsza córka już się usamodzielniła w tym czasie, wyszła za mąż, a syn studiował i studiuje nadal jeszcze tam, skąd pochodzimy. Była jedna córka, była wtedy też siostrzenica u nas w domu. No ja zupełnie straciłam poczucie rzeczywistości. W ogóle pamiętam na tamten moment jakiś sens życia.
1: Dzieci są wierzące.
0: No właśnie. Syn poszukuje chyba. To też był taki mój problem, bo zawsze zależało mi na tym, żeby dzieci były wierzące, żeby żyły w wierze katolickiej, żeby były chrześcijanami, żeby no, uczestniczyły właśnie we mszy świętej niedzielnej, bo to mi się takie wydawało najważniejsze. Nawet jak dzieci były małe, to modliliśmy się razem. Natomiast w pewnym momencie mój syn trochę odszedł od kościoła. Było to dla mnie bardzo trudne. Ale rzeczywiście w ostatnim czasie, tych kilka miesięcy przed odejściem męża, zauważyłam coś dziwnego w jego zachowaniu. To znaczy bardzo taki się zrobił niechętny na wspólne wyjścia na niedzielną mszę świętą. Tak jakoś kombinował, że może on pójdzie później, że może po południu. No, ja wiedziałam, że jeżeli nie pójdzie z nami, to może nie pójdzie, więc zawsze starałam się z nim na niego poczekać i czasami chodziliśmy na 18 razem. No właśnie, ale coś powinnam pewnie była zauważyć, że coś dzieje się nie tak, ale wtedy ta właśnie starsza córka, trwały przygotowania do jej ślubu. I tak właściwie mniej zwracałam uwagę na zachowanie męża. Bardziej kładłam to na karb tego, że przeżywa, że traci swoją ukochaną córeczkę. Natomiast to już była fascynacja kimś innym.
1: Czy Bóg odpowiedział na te twoje nieudolne modlitwy? O co się modliłaś?
0: Prawdę powiedziawszy, ja mam taką trochę na dzień dzisiejszy lukę w pamięci. Nie chcę pamiętać tamtych chwil, tamtych strasznie trudnych chwil. I tak, bo to wtedy mniej boli. Natomiast myślę sobie, że na pewno odpowiedział. Na pewno odpowiedział, bo nie byłabym w tym miejscu, w którym jestem. I nie byłabym tą osobą, którą jestem, gdyby Bóg nie odpowiedział. Bo ja nie wiem, co by się ze mną stało, gdyby jednak nie wiara, gdyby jednak nie to, że właśnie mogłam się, że jednak mogłam się modlić, że jednak wtedy, tak jak nigdy w życiu, potrafiłam. Mnie było, pamiętam, mówiłam, odmawiałam różaniec i różaniec się kończył, a mnie było smutno, że on się już kończy. I tak strasznie nie chciałam żyć. Tak strasznie nie chciałam żyć. Tak strasznie chciałam, żeby to wszystko się skończyło, żeby mnie Pan Bóg zabrał natychmiast z tej ziemi, bo za bardzo to wszystko bolało. I myślę, że właśnie przez te modlitwy, wówczas jeszcze teść był mocno umierający, co też mnie jakoś tak mobilizowało do modlitw za niego. Ale myślę, że właśnie dzięki tym modlitwom ja sobie uzmysłowiłam, że moje małżeństwo to jest sakrament, że to nie jest jakiś taki sobie zwyczajny związek dwojga ludzi, którzy dzisiaj są razem, a jutro nie, ale że jest to coś znacznie więcej, że jest to, no, że jest to relacja, która jest pobłogosławiona przez Pana Boga, że myśmy ślubowali przed Bogiem, że na swoją miłość, wierność, uczciwość małżeńską i to, że się nie opuścimy aż do śmierci. No i właśnie myślę, że uświadomienie sobie tego faktu spowodowało, że szukając tak w internecie właśnie uzasadnienia czy odpowiedzi na to, co się w ogóle stało w moim życiu, trafiłam na taką wspólnotę Sychar, wspólnota trudnych małżeństw. Sychar, której charyzmatem jest właśnie to, że każde sakramentalne małżeństwo jest do uratowania. Ja się tego tak trochę złapałam, jak jakiś taki liny ratunkowej, że no niezależnie od tego, jak będzie, no to ja jestem w związku sakramentalnym i niezależnie od tego, co mój mąż robi...
1: Czy zostaniecie uratowani razem, czy tylko ty? Jakiś happy end jest możliwy, tak?
0: Tak właśnie, tak sobie myślę. Ja myślę, że ja już zostałam uratowana, bo odnalazłam sens w swoim życiu. Chociaż tak jak mówię, droga była dosyć długa.

0: Mogę zadawać ci trudne
1: pytanie?
0: Na pewno?
1: Myślę, że tak.
0: Co czuje kobieta? Piękna kobieta. Jesteś piękną kobietą. Zostawiona przez faceta, któremu dała pół życia.
1: Co czuje kobieta?
0: Co poczułaś wtedy?
1: Co ja poczułam?
0: Co poczułaś wtedy?
1: Ja nie mogłam... Ja najpierw nie dowierzałam. No ale w momencie, kiedy dotarła do mnie ta informacja... No to jak się może czuć kobieta porzucona przez mężczyznę? No czuję się po prostu beznadziejnie. Jak po prostu osoba, która się nie spełniła w życiu. Która właściwie, no zaczęłam szukać winy w sobie. Po prostu. Co ja takiego strasznego zrobiłam temu człowiekowi?
0: Co do niego czujesz w tej chwili?
1: W tej chwili? Żal mi go tak naprawdę.
0: A w najgorszym momencie co do niego czułaś?
1: Złość. Olbrzymią złość. Złość...
0: Ale złość jest dobra. To jest dobry opis sytuacji.
1: Właśnie tutaj zadałeś takie pytanie... Mogę tak na tym mówić.
0: Ja zacząłem. Tak. Wbrew regułom i konwenansom.
1: Takie pytanie, co... No właśnie... Bardzo często tak jest, że no niestety po złości przychodzi takie zastanowienie się, jaka ja muszę być strasznie beznadziejna, skoro ten człowiek sobie poszukał kogoś innego. I taki bezsens, kompletny, totalny bezsens i niechęć do właściwie dalszego życia.
0: Nienawidziłaś się?
1: Siebie tak. Siebie tak.
0: Wcześniej miewałaś takie uczucia?
1: Nie. Nie. Nigdy wcześniej tego nie miałam, a...
0: Myślałaś, że jesteś
1: w tej
0: jaka?
1: Chwili tak. To niczego. Po prostu...
0: Wybrakowana.
1: Po prostu do niczego. Do wyrzucenia na śmietnik. To było straszne. To było straszne i zresztą tego typu myśli... W jakichś takich trudnych chwilach życiowych, bo przecież takie się ciągle zdarzają, jeszcze mnie czasami dopadają. Jeszcze mnie czasami dopadają. Kiedy coś mi nie wychodzi, to momentalnie zaczynam uderzać w siebie. No jest to niedobre, ale...
0: Co powiedzieli ci w tej wspólnocie? Czego się od nich dowiedziałaś?
1: Po pierwsze, że trzeba się modlić.
0: Pomogli ci?
1: Tak, że trzeba się modlić, że to jest pierwsze, co trzeba zrobić. No i właśnie, że trzeba naprawiać swoje małżeństwo, zaczynając od siebie. Akurat tak się dobrze złożyło, że w tej wspólnocie, która trwa już tak od 5 lat, z tego, co ja się orientuję, zaczęto się rozglądać za jakąś taką pogłębioną drogą rozwoju osobistego i jedna z koleżanek znalazła program 12 kroków, 12 kroków ku pełni życia. Udało nam się pozyskać do współpracy Jacka, który tutaj prowadzi w soboty poradnie uzależnień. I miałam to szczęście, że byłam w pierwszej grupie 12-krokowej na Skaryszewskiej.
0: Która poszła programem,
1: która poszła tym programem.
0: Który powstawał akurat wtedy, kiedy trafiłaś, już był gotów do tego, żeby
1: tak,
0: ruszyć.
1: Tak.
0: Czyli to byłaś uzależniona od męża?
1: Chyba w pewnym sensie tak. Długo sobie, ja sobie w zasadzie z tego zupełnie nie zdawałam sprawy, ale pewnie tak było. Pewnie tak było.
0: Czy można zrobić takie założenie, że gdyby wasza relacja była naprawdę zdrowa, tak do dna zdrowa, to nie mogłaby się rozpaść. A być może dlatego, że za bardzo na niego liczyłaś, za bardzo od niego się uzależniłaś, to się stało. Bo mam jeszcze jeden obraz. To są te bożki, o których mówi Stary Testament, prawda? Że czyni się z rodziny, z męża, z dziecka, dzieci, kogoś, kto jest ważniejszy od Boga.
1: Więc ja sobie tak po jakimś czasie uświadomiłam, że że chyba tak było, że właśnie ja sobie ze swojego męża zrobiłam bożka, że w zasadzie zawsze się opierałam na jego zdaniu, że zawsze on miał ostatnie zdanie, że no w zasadzie był dla mnie najważniejszy tak naprawdę. Paradoksalnie na dzień dzisiejszy on ma poczucie, że zupełnie tak nie było. Chociaż ja w pewnym sensie miałam też poczucie, że ja byłam dla niego bardzo ważna. Ja się czułam kochana, ja się przez całe życie kochana czułam. Ja się czułam ważna i tym bardziej właśnie sytuacja, która zaistniała, była dla mnie jakaś zupełnie irracjonalna.
0: Przeszłaś te 12 kroków.
1: Przeszłam te 12 kroków i uświadomiłam sobie już tak naprawdę w pierwszym kroku.
0: To jest poczucie bezradności, tak?
1: Taką bezsilność, taką totalną bezsilność właśnie w tej mojej sytuacji, w jakiej się znalazłam.
0: Bo pierwszy krok to jest przyznanie się do bezradności, tak?
1: Tak, do bezsilności, bo tak tutaj Jacek zwraca uwagę zawsze, że bezradność to jest wtedy, kiedy człowiek sobie zupełnie nie potrafi znaleźć jakiejś drogi rozwiązania. Natomiast bezsilność to jest
0: wtedy, kiedy
1: wtedy właśnie można się zwrócić rzeczywiście do Pana Boga. I no moja droga tak naprawdę do tej osoby, którą ja jestem dzisiaj, to była naprawdę bardzo długa. No to tak jak mówię, 2,5 roku.
0: Co było na tej drodze?
1: Od takiego totalnego zagubienia do takiej osoby, która kompletnie przestała wierzyć w jakiekolwiek swoje siły i w jakiekolwiek, no w ogóle cokolwiek w siebie, do tego momentu, kiedy zaczęłam stać na własnych nogach, oczywiście w oparciu o Pana Boga, nie o własnych siłach do końca, ale z tą świadomością, że jest ze mną Pan Bóg.
0: Opowiedz te 2,5 roku poprzez to, co w tobie się zmienia w kontekście straty i poprzez równolegle zmianę twojej relacji z Bogiem. Czyli te dwa wątki. Co działo się po kolei? No bo to jest proces.
1: To jest proces, tak.
0: I jakieś momenty, które są istotne. Startujesz z rozpaczy. Jest rozpacz. Jest rozpacz. Miałeś myśli samobójcze?
1: Były takie momenty. Były takie momenty, ale właśnie, gdyby nie moja wiara jednak, no i gdyby nie córka, która była przy mnie, to mogłoby być różnie. Ale mogę powiedzieć tylko tyle, że rzeczywiście tego typu myśli, to przynajmniej w moim przypadku, bo nie mogę mówić za innych, ale w moim przypadku to była taka, to był taki krzyk rozpaczy i krzyk o pomoc. Bo to, co ja przeżywałam, to tak naprawdę było nie do wytrzymania. Ja nie mogłam tego znieść, tego, co ja czułam. Nie mogłam sobie z tym kompletnie poradzić. Ja nie mogłam spać, ja nie mogłam jeść. Ja nic nie mogłam. Po prostu czułam taki ból, że chyba żaden ból fizyczny nie jest gorszy od tego bólu emocjonalnego, psychicznego, który ja przeżywałam. To jest niewyobrażalne. Rzeczywiście moment, kiedy trafiłam tam na Skaryszewską, kiedy poznałam ludzi przeżywających podobne sytuacje, bo niestety, ale trafiają tam osoby z podobnymi przeżyciami. No i to, że zobaczyłam ludzi, którzy po tego typu stracie byli już kilka lat i potrafili właśnie dzięki zwróceniu się do Pana Boga, dzięki modlitwie, dzięki ufności, potrafili wyjść z tej strasznej traumy, no to mi dodawało sił. To mi dodawało nadziei, że jest możliwe, że to się kiedyś skończy. Bardzo duże wrażenie na mnie zrobiła msza święta, odprawiana właśnie tam na Skaryszewskiej przed spotkaniem wspólnoty. odprawiana przez księdza Jana Pałygę. W bardzo małym gronie i taka bardzo osobista. Ja wtedy po raz pierwszy poczułam takie jakby dotknięcie Pana Boga. Ja poczułam, że ja jestem dzieckiem Bożym i że jestem dla Pana Boga ważna, że jeszcze pewnie mam coś w tym życiu do zrobienia. I tak się właśnie od tamtego czasu zaczęła moja droga zdrowienia. W zasadzie zaczęłam sobie uświadamiać, że faktycznie w moim życiu Pan Bóg nie był na pierwszym miejscu. Na pierwszym miejscu była rodzina, był mąż, były dzieci. Pan Bóg był, zawsze był. Zawsze był i zawsze był ważny. Zawsze był ważny w niedzielę. Ale zawsze miałam wyrzuty sumienia, że ja za mało się modlę. Nie było sakramentów świętych tak często, jak to powinno być. No, były dwa razy w roku tak naprawdę i okazjonalnie. No a jednak one dają siłę. I trzymają na tej drodze prawości, prawda? Ratują od pokus wszelkiego rodzaju. No i jak ta moja droga wyglądała? No właśnie 12 kroków. Później, po zakończeniu 12 kroków...
0: Dotknięcie Pana Boga.
1: A tak.
0: Poczułaś...
1: Poczułam, tak. Coś niesamowitego takiego poczułam. A właśnie. I później wyjazd na pierwsze rekolekcje wspólnotowe do Ciechocinka. To było też nieprawdopodobnie głębokie przeżycie duchowe. Też osoby poranione przez swoich współmałżonków i małżeństwa również. I no i właśnie, i te rekolekcje postawiły mnie na tyle na nogi, że ja mogłam wrócić do pracy. Że już mogłam zacząć pracować, zacząć normalnie żyć.
0: Ile czasu miałeś przerwy w pracy?
1: Pół roku.
0: Jak sobie poradziłaś z utrzymaniem siebie, domu, córki, siostrzenicy?
1: Właśnie. Nie mogłam niczego robić, co wymagało pracy umysłowej. A ja akurat taką wykonuję, więc nie mogłam wrócić do pracy. Natomiast miałam bardzo dużo energii w tym czasie. I zrobiłam w domu bardzo wiele porządków, bo jedyne, co mogłam robić, to wykonywać pracę fizyczną. I ta praca fizyczna dawała mi tak troszeczkę takiej ulgi.
0: Modlitwo ciałem.
1: Tak. I a tak czysto, tym, jak wtedy, to ja nie miałam nigdy w życiu w domu.
0: Nadawanie ładu?
1: Musiałam mieć porządek. Tak.
0: Wokół siebie.
1: Tak. Generalnie nigdy jakaś nie byłam taka uporządkowana na zewnątrz. Pocieszałam się tym, że mówiono, że kto ma porządek w sobie, to nie musi mieć takiego porządku na zewnątrz. Natomiast rzeczywiście... No, ale rzeczywiście wtedy, kiedy wszystko we mnie się rozpadło, to ja nagle potrzebowałam mieć idealny porządek wokół siebie. Także było to dla mnie w pewnym sensie jakieś takie potwierdzenie, prawda, tego, że nieporządek w środku i jakieś rozbicie spowodowało, że ja musiałam mieć idealnie wszystko poukładane. Taki pedantyzm prawie, że wpadłam w taki pedantyzm. Teraz już jest normalnie.
0: Normalnie porządek czy ład?
1: Tak, artystyczny nieład czasami. No właśnie. I ta droga do Pana Boga to była trochę taka, że jak sobie tak przypomnę, to takie trochę niedowierzanie. Z takim niedowierzaniem w to wszystko wchodziłam, że jak to, że Pan Bóg się tak mną tutaj taką istotą zagubioną aż tak interesuje, bo tak mi wszyscy mówili, że przecież jesteś ważna dla Pana Boga. To takie dla mnie było nowe.
0: Ale tylko mówili, czy czułaś, że jesteś ważna?
1: Zaczęłam to czuć. Zaczęłam to też czuć poprzez osoby, które mnie otaczały. No bo jak Pan Bóg może inaczej działać, jak nie poprzez ludzi, prawda?
0: On ma wszystkie
1: sposoby. Też inaczej. Tak, to
0: rękawie. Może no uzdrawiać, może uwalniać, może dawać charyzmaty, może całkowicie przebudować człowieka. Znam kobietę, której dał niewinność, prostytutkę, której dał wewnętrzną niewinność. Padło może wszystko.
1: No właśnie. I ja sobie myślę tak, że ja zostałam uleczona z tej ogromnej rany, bo ja mogę o tym teraz spokojnie mówić.

0: Jestem oczywiście otwarta na pojednanie z moim mężem. On w tej chwili tego nie chce.
1: Czy cierpisz w tej chwili, kiedy o tym opowiadasz? Bo powiedziałeś, że jest czas, do którego nie chcesz wracać.
0: Nie chcę sobie przypominać tego bólu, który przeżywałam, ale ja tego bólu już nie czuję. Ja już mogę spokojnie mówić o tym wszystkim, co się wydarzyło. Mnie to już nie boli.
1: Na pewno modliłaś się na początku o to, żeby mąż wrócił, żeby był sakrament.
0: Tak, na początku tak. Zresztą nawet do dzisiaj modlę się, żeby się tak naprawdę nawrócił, bo myślę, że gdyby się nawrócił, to wtedy jedyną drogą byłby powrót.
1: Ale w pewnym momencie okazało się, że może to być dłuższa historia niż się wydawało w tej pierwszej nadziei.
0: Tak, w pierwszej chwili się to wydawało takie...
1: Jak przyjęłaś tę wiadomość? Że może być i tak, i tak.
0: Było to trudne na początku, ale teraz jestem przygotowana na to, że to może tak być.
1: Czy możesz powiedzieć, że oddałaś tę sprawę Panu Bogu i że przyjmiesz każde rozwiązanie, które...
0: Dokładnie tak. Dokładnie tak. I właśnie, dobrze, że na to zwróciłeś uwagę, bo faktycznie w momencie, kiedy tak zrobiłam, kiedy to kompletnie oddałam, kiedy odpuściłam, kiedy przestałam walczyć...
1: Stałaś się wolna.
0: Tak. I teraz czekam na rozwój wypadków.
1: Jak była twoja relacja z twoim ojcem?
0: Trudna. Teraz jest zdecydowanie lepsza. Teraz się potrafimy dogadać. W zasadzie od czasu, jak mogę tak powiedzieć, od czasu, jak jestem osobą dorosłą, to jest moja relacja lepsza. Natomiast ja się zawsze bałam mojego taty. Ja z nim nie umiałam rozmawiać. On był dla mnie takim groźnym kimś, z kim no tak nie można do końca porozmawiać. Dzisiaj wygląda to trochę inaczej. W tej mojej trudnej sytuacji on się bardzo sprawdził. Był całkowicie po mojej stronie, potrafił mnie wesprzeć. I cieszę się z tego, że tak teraz jest.
1: Czy przyniosłaś jakoś relację z ojcem na małżeństwo? Bo powiedziałaś taką jedną rzecz, którą nie... Dlatego zapytałem o ojca. Bo powiedziałaś, że powiedziałaś coś, co wskazywałoby na to, że nie do końca ceniłaś siebie przez całe swoje życie i że ta relacja z mężem jakby sztukowała, tak powiedzmy brzydko.
0: Ja miałam jeden problem, tak teraz o tym wiem i sobie to dokładnie uświadomiłam. Bardzo się lubiłam przeglądać w cudzych oczach. Potrzebowałam takiego zewnętrznego dowartościowania. Ja to dowartościowanie dostawałam od mojego męża. I pewnie dlatego, w momencie, kiedy go zabrakło, tak totalnie straciłam poczucie własnej wartości. Niedawno trafiłam na rekolekcje ewangelizacyjne Odnowy przy Placu Grzybowskim. To była też niesamowita dla mnie, ja nie wiem, w cudzysłowie przygoda duchowa z Panem Bogiem właśnie.
1: Tak dokładnie jest z Panem Bogiem.
0: Właśnie. W zasadzie mogę powiedzieć, że od stycznia, bo w styczniu się te rekolekcje zaczęły. Trwały do kwietnia. To była kolejna taka moja droga, zbliżająca mnie do bliższych relacji i tym razem już konkretnie do Jezusa. Niesamowite wrażenie i niesamowite przeżycie było dla mnie podczas ostatniego nabożeństwa tych rekolekcji, modlitwa charyzmatyków. Bardzo to było oczyszczające i...
1: Ludzi obdarzonych charyzmatami.
0: Tak, tak.
1: Powiedziałaś o tym, że twoja relacja z ojcem się poprawiła, że poprawiła się twoja relacja z Bogiem, a stało się to dzięki temu traumatycznemu wydarzeniu.
0: Paradoksalnie tak. Ja sobie tak uświadomiłam w pewnym momencie, że Pan Bóg potrafi z najtrudniejszych i najstraszniejszych dla człowieka trudnych sytuacji wyciągnąć dobro. I kiedy ja sobie to tak uświadomiłam od początku do końca i uwierzyłam, że tak jest, postanowiłam, że po raz kolejny postanowiłam, że przeczytam Biblię. I kiedy czytałam historię Józefa, odrzuconego, sprzedanego przez swoich braci do Egiptu, to po prostu w tym momencie sobie uświadomiłam, że nawet z tak strasznej sytuacji, kiedy no naprawdę, no przecież ten człowiek przeżył najgorsze, co takie dziecko mogło przeżyć w swoim życiu, to jednak pomimo to, no tak naprawdę Pan Bóg wyciągnął dla wszystkich dobro z tej całej sytuacji. Więc tak sobie pomyślałam, że jeżeli ja zaufam, to nie może mnie spotkać taka krzywda, której ja nie byłabym w stanie znieść.
1: Odkąd pierwszy raz poczułaś się dzieckiem Boga, wtedy, kiedy poczułaś to dotknięcie? I jaka była najtrudniejsza sytuacja, którą już z Panem Bogiem uświadomionym, że On jest kimś, kto jest obok nas, najgłębiej w nas, najbliżej, jak to jest możliwe?
0: Najtrudniejsza sytuacja życiowa, tak?
1: Najtrudniejsza sytuacja w twoim życiu po tym już dotknięciu.
0: Bardzo niedawno na sali sądowej, gdy mój mąż skłamał przed sądem, że nie odszedł do innej kobiety. Myślę sobie, że gdybym nie była tak mocna jak w tej chwili, gdybym nie wiedziała, jaka jest prawda, gdybym nie miała tej wiary, którą mam, to nie wiem, czy bym była w stanie to kłamstwo przeżyć, nie wpadając znowu w jakiś straszny, koszmarny dół, tak zwany.
1: Ponieważ on tym kłamstwem osiągnął coś, czy chciał osiągnąć coś, co uderzało w swoje poczucie sprawiedliwości, tak?
0: Tak. I w poczucie mojej godności również.
1: Bo?
0: Bo od samego początku było dla mnie, była dla mnie bardzo ważna ta informacja, czy mój mąż odchodzi ode mnie, bo nie może ze mną wytrzymać, czy odchodzi, bo zafascynowała go inna kobieta. Zafascynowała go inna kobieta, od razu to powiedział, od razu się przyznał do, co to jest za kobieta, od razu z tą kobietą zamieszkał. I wszyscy najbliżsi oczywiście o tym wiedzieli. Ja się niestety zachowałam na tamten czas tak, jak nie powinnam się była zachować, ponieważ chciałam chronić mojego męża i nie opowiedziałam całemu światu prawdy. Tylko przeżywałam ten straszny ból w gronie tylko najbliższych.
1: To też cecha uzależnienia, chronienia.
0: Właśnie, teraz to wiem. Natomiast no, uderza to teraz we mnie. Ale no takie życie.
1: Boże młyny.
0: Proszę?
1: Boże młyny mielą powoli.
0: No właśnie.
1: Ale nie ma przed tym ucieczki.
0: No właśnie.
1: Zostawiłaś to Panu Bogu?
0: Zostawiłam to. Zostawiłam to I oczywiście nie znaczy to, że nie robię nic ze swojej strony, bo...
1: Jakie ma konsekwencje to kłamstwo?
0: No na razie nie ma żadnego. Trudno powiedzieć, co będzie za pół roku, bo za pół roku jest kolejna rozprawa. Ale było to strasznie bolesne dla mnie. Po prostu coś niewiarygodnego. Nie spodziewałam się, że można tak nisko upaść. Ten mój mąż, którego ja miałam za... Zresztą był taki do bólu uczciwy. I prawy człowiek, który w zasadzie dopóki byliśmy razem, to nie było takich sytuacji, żebym go przyłapywała na jakimś kłamstwie. Nie. Teraz nagle przed sądem potrafił skłamać. Upadek moralny dla mnie po prostu niewiarygodny. Nie znałam go takiego.
1: Pewnie on siebie też takiego nie znał. Czy potrafiłabyś się modlić, czy potrafisz modlić się o jego szczęście?
0: Potrafię się modlić o jego szczęście, ale nie z tą kobietą.
1: Gdyby. A tak bezwarunkowo po prostu. Bez żadnych.
0: Pytanie, co to jest szczęście?
1: Boże szczęście. O pełnie szczęście dla niego.
0: Czyli o zbawienie, tak naprawdę. Tak. Ja się potrafię modlić też nawet za tą kobietę już w tej chwili. Bo krzywda, którą ona wyrządziła swojej rodzinie, jest też ogromna. Bo to nie była samotna kobieta. Mężatka z dzieckiem. Zostawiła swoje dziecko z mężem. I poszukała sobie szczęścia w ramionach mojego. I w tej chwili byłoby mi trudno to wszystko. Byłoby mi trudno, naprawdę. Dużo trudniej to wszystko przeżyć. No gdybym nie ufała, że Pan Bóg nawet z takich sytuacji potrafi wyprowadzić jakieś dobro.
1: Kogo poznałaś? Kim jest Bóg? Jakie cechy Jego poznałaś? Kto to jest w ogóle?
0: Ostatnio sobie uświadomiłam, że Pan Bóg jest miłością. Że jest nieprawdopodobnie dobry.
1: Chyba to słyszałem już.
0: I że chce dać człowiekowi naprawdę prawdziwe szczęście.
1: Chyba to już ktoś gdzieś mówił. Ja pytam się o twoje doświadczenie. Jak to odkryłaś, że jest miłością? Co to dla ciebie znaczy? Wiesz, o co pytam?
0: To jest strasznie trudne do powiedzenia, ale...
1: Poznajesz osobę, tak? Mówisz o relacji, czyli poznajesz osobę.
0: No tak.
1: Jaka ta osoba jest? Co czujesz do niej?
0: Bardzo trudno jest odpowiedzieć mi na to pytanie.
1: A Jezus? Kim dla ciebie jest Jezus?
0: Z kimś bliskim. Jest kimś, kto mnie rozumie, kimś, kto...
1: Był facetem.
0: Właśnie, ale on tu na ziemi przeżył ból odrzucenia. Odrzucenia miłości. I myślę sobie, że nie ten ból fizyczny, który przeżywał, tylko to odrzucenie, właśnie odrzucenie miłości, odrzucenie tego dobra, które ludziom przyniósł, było najbardziej bolesne dla niego. I dlatego myślę sobie, że jest mi jak brat, który rozumie, co ja przeżywałam. Uświadomiłam sobie, że przecież podobne rzeczy... I pewnie w większym wymiarze jeszcze przeżywał Jezus tutaj na ziemi. Ja zostałam odrzucona przez jedną osobę. Natomiast on został odrzucony przez tłumy, które wcześniej rzucały gałązki oliwne pod jego stopy. I to jest nieprawdopodobne, że właśnie Jezus przeżył dokładnie wszystko to, co my tutaj ludzie na ziemi. Wszystkie te straszne, traumatyczne, trudne przeżycia i te emocjonalne, i te właśnie fizyczne, prawda? Ja akurat teraz fizycznych cierpień nie miałam, ale cierpiałam emocjonalnie, prawda? Moja miłość została odrzucona, prawda? Zostałam odrzucona jako człowiek, jako kobieta, jako w ogóle no zdeptana. Tak się czułam. I sobie pomyślałam, że cóż to jest w porównaniu z tym odrzuceniem, które przeżywał Jezus.
1: O co się pomodlimy teraz z naszymi słuchaczami?
0: Tak mi przychodzi na myśl, że może o to, żeby w każdej trudnej sytuacji, żebyśmy zawsze w każdej trudnej sytuacji potrafili prosić o pomoc Jezusa.
1: Drodzy Państwo, zapraszam. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy
0: naszym winowajcom.
1: I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem była Halszka. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Drogi słuchaczu, staramy się tworzyć program, który zaspokoi Twoje potrzeby, także te najgłębsze. Jeśli więc treści, które przed chwilą usłyszałeś, ubogaciły Cię, poruszyły Twój umysł lub serce, odwzajemnij się. Wspomóż nasze działania darowizną. Szczegóły na naszej stronie internetowej lub w sekretariacie.
2: Niepokarana FM. Pokoju pełne radio.

0: Drogi Panie Boże, niech będzie ten czas Twoim czasem. Niech wszystko będzie, co będziemy mówić, na Twoją chwałę, Panie. Prosimy Cię o Twoje światło, o Twoją moc, o Twoje słowa, Twoje natchnienia. Przysłuchaj też aniołów, które będą schronili, Panie.
1: Święcie, działaj, Panie.
0: Oddajemy Ci to,
1: Panie. Święty do tego czasu, do tego miejsca. Przyjdź. Daj dobre słowo. Prosimy Cię, Panie.
0: I Ciebie, Maria, tutaj serdecznie zapraszamy pod Twoją obronę.
2: Uciekamy się, Święta Boża, Rodzicielko, naszymi prośbami, czy nie gardzić w potrzebach naszych, a od wszelakich złych przygód nasz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, swojemu Synowi nas polecaj, swojemu Synowi nas

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Michał Petryszak. Witaj.
1: Witam.
0: Z Panem Bogiem jest łatwiej czy trudniej?
1: Dużo łatwiej. Dużo łatwiej.
0: Czy on jest doświadczeniem Twojego życia od dzieciństwa?
1: Nie od dzieciństwa. Myślę, że nie mogę tak powiedzieć, że od dzieciństwa. Może od wczesnej młodości, ale nie od dzieciństwa.
0: Z jakiej rodziny się wywodzisz? Czy to jest rodzina wierząca?
1: Tak, to jest rodzina wierząca i praktykująca. Myślę, że tą podstawę wiary, podstawę jakiejś praktyki wiary otrzymałem właśnie od rodziców, to znaczy codzienną modlitwę i uczestnictwo w niedzielnej mszy świętej. To im zawdzięczam właśnie. Ale takie już głębsze wejście, to wejście w relacje z Panem Bogiem, to nastąpiło potem. To już, że tak powiem, jeśli mogę tak powiedzieć, sam. Też wiadomo, że nie sam, bo przez Niego, przez właśnie, że Pan Bóg mnie pociągnął do siebie, ale to już tak jakby dalej rodzice w to nie wchodzili.
0: Gdzie się wychowywałeś? Co to było za środowisko, miasto?
1: Wieś? Wychowałem się w Lublinie. Pochodzę z Lublina.
0: Jakaś taka dzielnica zasiedziała? Ludzie, jacy sąsiedzi? Co to było za miejsce w ogóle? Wierzące?
1: To znaczy, tak, no, Lublin jest raczej takim miastem, gdzie myślę, większość jest wierząca i praktykująca, z tego, co widziałem. Różnie jest z ludźmi, którzy napływają z zewnątrz, chociażby studentami, ale miejscowi ludzie są praktykujący. Ja dzieciństwo spędziłem na takim osiedlu starszym, takim na obrzeżach Lublina, można powiedzieć. Ale szybko wszystko się zmieniło, kiedy moja rodzina przeprowadziła się na nowe osiedle. I różnica polegała na przykład na tym, że kiedy w starym bloku wszyscy sąsiedzi się znali i tam jakoś do każdego można było pójść, o coś poprosić, tak już w nowym bloku już tego nie było. Już większość kontaktów sprowadzało się do dzień dobry i tyle. I no, pamiętam, że mnie to zawsze nie odpowiadało, ale właśnie tak to było w nowych domach.

0: Jakim byłeś dzieckiem w podstawówce? Rządziłeś w klasie, czy raczej byłeś gdzieś z tyłu?
1: Nie, mi się wydaje, że ja zawsze byłem z tyłu. Zawsze byłem z tyłu i nigdy nie próbowałem się jakoś wybić do tej jakiejś rządzącej elity. Do piątej klasy podstawówki, kiedy jeszcze mieszkałem na starym osiedlu, dużo biegałem po dworze i mało się tak zajmowałem nauką. A potem, kiedy przeprowadziłem się na nowe osiedle, to już, no, tak jakby wszystkie te moje relacje z dzieciństwa zostały jakby przerwane. No i wtedy bardziej skupiłem się na nauce. Ale nigdy też nie byłem jakimś takim specjalnie zdolnym uczniem.
0: Ale byłeś z tyłu, ale czy to było odrzucenie, czy raczej tylko takie bezpieczne miejsce z dystansem do grupy?
1: To znaczy, myślę, że bezpieczne miejsce z jednej strony, a z drugiej strony, no, moje usposobienie jest takie, że po prostu no, nigdy się tam nie próbowałem jakoś rządzić, czy jakoś tak. Po prostu to wychodziło samo z siebie, z mojego zachowania.
0: Czy buntowałeś się jako młodzieniec?
1: Buntowałem się troszkę przeciw rodzicom i też w pewnym okresie swojego życia też przeciwko Panu Bogu. Był taki okres buntu, pamiętam. Był taki moment w moim życiu, kiedy nie chciałem chodzić do kościoła. Chodziłem jedynie z tego, żeby no, nikt nie miał wątpliwości, że coś się ze mną dzieje nie tak z rodziny. To był taki okres buntu.
0: Skąd on się wziął?
1: Myślę, że z samotności. Że samotność była zawsze takim moim problemem. I był okres, kiedy ja chciałem za wszelką cenę z tego się uwolnić. Tylko nie widziałem rozwiązania. Jak to zrobić? I miałem pretensje do Pana Boga, że dlaczego mnie wtrzyma w takiej sytuacji? Dlaczego tak się dzieje, skoro chodzę do kościoła, jakoś tam się modlę? Dlaczego tak jest? No, wtedy chyba sobie pomyślałem, że po prostu Pan Bóg nie interesuje się mną.
0: Ile miałeś lat?
1: To było w drugiej, przełom drugiej, trzeciej klasy liceum.

0: czy to odwrócenie się od niego jakoś wpłynęło na twoje życie?
1: Myślę, że taka ciemność, która się stała w tym okresie, potem jakoś zaowocowała tym, że kiedy doświadczyłem jego miłości, tego, że tak naprawdę on jest blisko mnie, że nastąpił taki zwrot w moim myśleniu, w moim odczuciu co do Boga. Myślę, że to po prostu był właśnie taki upadek, który potem dzięki niemu odbiłem się, prawda, od jakiejś takiej swojej ciemności.
0: Czy ta ciemność przekładała się również na jakieś takie łamanie 10 przykazań?
1: Myślę, że sama taka ciemność samotności nie. Można powiedzieć, że grzechem w takiej sytuacji jest trwać w takim smutku i mówić sobie, że nie ma nadziei i tak mnie nikt nie rozumie i tak jest wszystko źle. Myślę, że to jest grzechem i to też było. Natomiast nie przekładało się to na jakieś takie czynienie zła ze złośliwości do Pana Boga. To było raczej takie trwanie w takim przygnębieniu, takie po prostu, można powiedzieć, usychające drzewo.
0: Ile to trwało i jak się zaczęło toczyć w drugą stronę?
1: To znaczy, trwało to? Myślę, że w jakiś stopniu i w jakiś sposób postępowało już od chwili przeprowadzki, czyli tam od podstawówki, od 6 klasy. A trwało aż do... też nie mogę powiedzieć, że trwało do jednego momentu i nagle się wszystko zmieniło. Pamiętam, że przełomem były rekolekcje w 3 liceum, kiedy przyjechali do nas jezuici i zorganizowali w kościele, do którego należała nasza szkoła, rekolekcje. I na tych rekolekcjach, to był Wielki Post, usłyszałem takie słowa: bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi od ciebie, mówi Pan. I te słowa były jakoś, pamiętam, wiele razy powtarzane wtedy. I one mi wtedy dały jakoś do zrozumienia, że to nie jest tak, jak myślę, że Pan Bóg nie jest daleko, że nieprawda, że On jest kimś, kto ma ważniejsze sprawy niż ja. Ja po prostu poczułem, że są to jakoś słowa do mnie skierowane, że to On chce mi powiedzieć, że nie jest tak, jak myślę. Że właśnie przeciwnie, Go bardzo obchodzi to, co się ze mną dzieje i że On jest obecny w tym moim cierpieniu. To były dla mnie mocne słowa.

0: I od tych rekolekcji, od tych słów, można powiedzieć, wszystko zaczęło się odwracać.
1: To znaczy co?
0: To znaczy przede wszystkim moja relacja do niego, odniesienie, to, że ja zacząłem z nim rozmawiać. Rozmawiać jak ze swoim przyjacielem, a nie z kimś, z kim jestem na takich obojętnych stosunkach jak wcześniej. Zacząłem po prostu mówić mu o tych problemach, ale to są takie moje właśnie wewnętrzne przeżycia, a jeśli chodzi o życie, to zmienił się mój stosunek do innych ludzi. Wcześniej było to dla mnie trudne otworzyć się przed kimś i rozmawiać z nim otwarcie. Często męczyła mnie rozmowa z drugim człowiekiem, bo ja wiedziałem, że no, jest we mnie jakiś problem, o którym ja mu nie powiem, a on o nim nie wie. I to była taka bariera, jakaś nie do pokonania. I kiedy Pan Bóg już zaczął przemieniać to wszystko we mnie, ja zacząłem odczuwać radość z tego, że z kimś rozmawiam. Radość po prostu

0: No bo tak jakoś rozmawiasz częściej, wychodzisz do ludzi, jakiś taki odważny się stałeś. No, ja się uśmiechnąłem, myślę sobie, no rzeczywiście, że to Pan Bóg we mnie zmienił wtedy.
1: Czyli co, zaczęła się praktyka modlitwy codziennej, ale takiej już nie formułkowej?
0: To znaczy, modlitwa codzienna była zawsze, oprócz tego czasu takiego buntu, kiedy no, przestałem się modlić, tak, może na złość Panu Bogu, no, tutaj, no, może to właśnie na złość było. Zaczęło się przede wszystkim takie otwieranie, że ja nie traktuję modlitwy jako coś, co trzeba, nie wiem, przeczytać, powiedzieć, odklepać. Odmawiałem różaniec, czasami jakoś litanie, ale przede wszystkim skupiłem się na sercu, na tym, co na początku to było, co ja chcę Panu Bogu powiedzieć, co ja chciałbym Mu powiedzieć. A potem dochodziłem do wniosku, że właśnie trzeba też słuchać i no myślę, że to przede wszystkim, że ta modlitwa stała się taka od serca, że to ja z Nim zacząłem rozmawiać, a nie coś recytować, nie wiadomo komu.

0: jakbym tutaj zaczął dziękować tym, którzy mnie doprowadzili do Pana Boga, to bym nie wiem, czy skończył prędko. To znaczy, Pan Bóg od początku stawiał na mojej drodze ludzi, którzy prowadzili mnie do Niego, którzy mi jakoś Go ukazywali. Raz to był Piotrek, który mnie wyciągnął na pielgrzymkę. Raz to była Baśka, która swoją po prostu swoim radosnym usposobieniem, sposobem bycia po prostu mnie wyciągała z takiego przygnębienia, gdy jeszcze w nim trwałem, kiedy z nią rozmawiałem. A potem już na studiach to była wspólnota. Wspólnota i tam ludzie, którzy myślę przede wszystkim swoją postawą ukazywali mi Boga. Tym, jak po prostu oni przeżywają Jego obecność. To było dla mnie zawsze takie mocne doświadczenie.
1: To znaczy, co zobaczyłeś? Co to znaczy, że przeżywają spotkanie?
0: Zobaczyłem ludzi, którzy się starają żyć zgodnie z Ewangelią, starają się żyć z Jezusem. I to było dla mnie takie mocne, że no, ja tą pobożność zawsze znajdowałem w sobie, a teraz zobaczyłem ją w innych ludziach. I po prostu widząc kogoś, kto angażuje się w jakieś dzieło ewangelizacji, czy jakieś inne zaangażowanie wspólnotowe i widząc, że on ma z tego radość i to go umacnia. To jest takie właśnie ono budujące i takie daje do myślenia, że co ja mogę właśnie z jego postawy skorzystać? Co ja mógłbym dla siebie właśnie przenieść na swoje życie?
1: I zacząłeś to naśladować.
0: No, zacząłem naśladować, a może to po prostu takie dostałem wezwanie, żeby po prostu żeby tam być i żeby się jakoś angażować. Takie, można powiedzieć, pragnienie ewangelizacji to powstało już we mnie na pierwszym roku. I tak jakoś tak już zostało. To znaczy pojechałem na rekolekcję Paweł ewangelizacyjne, zaangażowałem się w diakonię ewangelizacji u nas we wspólnocie i właśnie no czuję, że to jest moim też powołaniem, żeby właśnie mówić o Chrystusie innym, że to nie jest tak, że ja mając z Nim relacje zostawiam to dla siebie, tylko właśnie, że trzeba wychodzić.

0: I jak to zacząłeś robić? Jak zacząłeś wychodzić do ludzi?
1: To znaczy, myślę, że na początku było to w moich relacjach takich zwykłych, codziennych w akademiku, czy może czasem na wydziale, że...
0: Ktoś to zauważał?
1: Myślę, że ci, z którymi rozmawiałam, zauważyli i się zastanawiali, dlaczego tak chcę rozmawiać o tym, ale nie było to jakimś czymś, co się, powiedzmy, rzucało mocno w oczy. Rozmowa jak rozmowa o Bogu, to tak jak z zewnątrz wygląda jak każde inne, prawda? Tylko.
0: A później? Już jakieś konkretne formy są pewnie, prawda?
1: Tak, tak. No właśnie, jeśli chodzi o diakonię ewangelizacji, to u nas we wspólnocie, w Wodzie Życia, można wiele w tym kierunku się zaangażować w wielu, wielu rzeczach. Nasz ksiądz Roman jakoś dogaduje się z księżmi z innych parafii. Czasami jeździmy na jakieś rekolekcje wyjazdowe jako grupa prowadząca i każdy ma tam jakąś funkcję swoją. Czasami są takie okresowe zaangażowania jak teraz, na przykład bierzmowani, gdzie przygotowujemy na spotkaniach, na cyklu spotkań tych bierzmowanych. Czy tam ewangelizacje uliczne, które są okresowo, kiedy jest cieplej na Starówce. No dużo, dużo jest form, dużo jest możliwości i to jest fajne też, że każdy może jakoś swoje talenty wykorzystać, że każdy jest potrzebny i to, jak będzie wyglądała ewangelizacja, to zależy od naszych pomysłów i też od różnorodności tych pomysłów, zdolności ludzi, którzy się angażują.
0: Jakieś momenty, które były ważne dla ciebie osobiście?
1: To znaczy we
0: wspólnocie. W tej posłudze.
1: Posłudze. Myślę, że ważną rzeczą, ważne momenty to były takie, kiedy ja zdawałem sobie sprawę, że to, że ja jestem po tej drugiej stronie, wśród tych, którzy jakoś tam prowadzą albo pomagają przy prowadzeniu, to wcale nie jest tak, że ja jestem jakiś mocniejszy wiarą, czy jakiś taki, że mógłbym czuć się wyższy w stosunku do tych, którzy uczestniczą normalnie w tych rekolekcjach, bo były takie momenty, kiedy rzeczywiście było jakieś ćwiczenie czy jakaś decyzja oddania się Jezusowi i ja widziałem, że mam z tym problemy. To znaczy, że to nie jest tak od razu, że to nie jest tak, że ja już mam jakiś poziom duchowości, relacji z Panem Jezusem i teraz to już mogę się rozdawać innym i tam jakoś służyć i angażować się cały czas. Nie, że tak samo muszę się nawracać jak ci ludzie i tak naprawdę zrozumiałem, że no to, że ja jadę na rekolekcję Filip i będę pomagał tam w jakichś, powiedzmy, rekwizytach czy sprawach technicznych, to nie to, że jestem lepszy od tych, którzy normalnie tam przyjechali, tylko to są też rekolekcje dla mnie, tylko ja akurat jestem na innym miejscu.

Trudnością wydaje mi się na początku dla mnie, i to nie tylko w tej wspólnocie, nie tylko w czasie bycia w tej wspólnocie, to było to, że wiarę opierałem dużo na emocjach. Na czymś, co mi się wydawało, na czymś, co mi jakoś tam podpowiadało, właśnie drogą emocji. I z czasem zauważyłem, i też była o tym mowa na nauczaniach, rekolekcjach, że to jest złe, że nie tędy droga. I to się z czasem zaczęło kształtować. Patrząc na, teraz na moją wiarę, to jest to bardziej dojrzałe niż kiedyś. Bardziej takie stateczne, no niezależne od takich humorów. Myślę, że to jest ważne. Jeśli chodzi o takie etapy, to woda życia nie ma jakiejś takiej formacji jak w oazie, że są różne stopnie, prawda? Jeśli chodzi o etapy, to myślę, że ważnym momentem było przejście z takiego zwykłego uczestnika tych spotkań na animatora. No wtedy dostałem grupkę i no trzeba było jakoś być tym prowadzącym choćby tą modlitwę wspólną i no może na początku troszkę się bałem, nie wiedziałem, czy podołam, ale się okazało, że nie, że to jest, że to nie jest wcale takie złe, trudne, w sensie trudne i da się. Myślę, że etapem może być to, że zrozumiałem w pewnym momencie, że nie chodzi tylko o to, żeby usłyszeć o tej Bożej miłości i od razu mówić o niej innym, tylko żeby też samemu przeżywać tą miłość. Że nie można iść po wierzchu. Jeżeli się właśnie człowiek angażuje, to musi uważać na to, że on jest taki sam jak inni, że nie jest kimś, nie jest jakimś aniołem, który po prostu jest przeznaczony, no nie wiem, do ewangelizacji. Tylko po prostu, no ja też jestem grzesznikiem i mam często te same grzechy, co ludzie, którzy dopiero przychodzą do wspólnoty. Może już w mniejszym stopniu, ale no nadal. I muszę uważać na siebie. Myślę, że ostatnim czasem zrozumiałem to, że bardzo ważne jest takie codzienne słuchanie Boga i modlitwa Pismem Świętym. Że podstawa wiary to nie jest działanie, to nie jest ewangelizacja, tylko to jest moja osobista relacja z Jezusem. Że to jest podstawa wiary. I to są takie etapy, może nie mogę powiedzieć, że to od tego momentu do tego momentu, tylko to się jakoś z czasem kształtuje.

0: I jak teraz myślisz, że właśnie to budowanie tej relacji osobistej, w jaki sposób? Czy jest jakiś właśnie, macie jakieś narzędzia duchowe, którymi wspólnota pomaga?
1: No, narzędzi jest dużo, wewnątrz wspólnotowych i nie wewnątrz wspólnotowych. No, na przykład ostatnio ksiądz Roman, ostatnio, znaczy od 2 lat, zaczął organizować nam rekolekcje ignacjańskie w Kaniach pod Warszawą i no, ja byłem na 2 tygodniach i muszę powiedzieć, że bardzo dużo mi dały. Właśnie nawet w takim zwykłym spojrzeniu na wiarę i na relacje, że o co w tym chodzi tak naprawdę, że to no, że najważniejsze jest słuchać Boga. Nie działać, tylko słuchać. Myślę, że to jest takie narzędzie, z którego ja skorzystałem, ale są różne formy. Na przykład forma modlitwy, która była na ostatnich rekolekcjach, mnie nie odpowiada, ale odpowiada innym i zaczęli ją stosować. A ja na przykład wolę formę modlitwy takiej trochę ignacjańskiej, prawda? Że każdy może coś wybrać dla siebie. I no i to jest dobre.
0: Czy widziałeś w trakcie tych działań ewangelizacyjnych, no, że Pan Bóg się tobą, wami posługiwał?
1: Tak, tak. W tamtym roku, kiedy byliśmy na rekolekcjach w Szymanowie, w liceum żeńskim, po rekolekcjach, po naszych świadectwach, nauczaniach, były osoby, które podchodziły do nas i chciały porozmawiać, bo jakoś ich dotknęło, czy moje, czy czyjeś świadectwo, czy jakieś słowo może też. I to są takie pierwsze owoce, które widać, że rzeczywiście Pan Bóg dotyka serc tych ludzi. Takie najbardziej zewnętrzne znaki to jest choćby na ewangelizacji ulicznej, kiedy widać, że podchodząc do ludzi z dobrą nowiną o Jezusie, rozmawiając z nimi, widzi się łzy w ich oczach. Ja sobie tak myślę, że ja to bym nie wzruszał się specjalnie. Tak, patrząc obiektywnie, no bo czym? A kogoś to właśnie tak dotyka, że no właśnie widać, że w tym działa Duch Święty. Że to nie jest tak, że ja mam takie piękne, kwieciste słowa, że ktoś się wzrusza, że to po prostu jest działanie z zewnątrz.

0: Jak myślisz, jakie jest twoje powołanie?
1: Ha. No tutaj jest sprawa bardzo jeszcze, że tak powiem, nierozeznana. Jakbym miał tak powiedzieć i strzelić, to bym strzelił, że kapłaństwo. Ale ponieważ tutaj nie należy strzelać, więc powiem na razie jeszcze, że nie wiem.
0: A co cię do takich strzałów skłania, do takiego strzału?
1: No jakieś doświadczenie już przebyte, prawda? I jakieś takie odczucia, które przeżyłem i też słowa innych, którzy mnie jakoś obserwowali. Myślę, że to mi dało do myślenia. No i jest to cały czas takie rozeznawanie, prawda, że rozeznaje się swoje powołanie i to nie jest... No to Pan Bóg wybiera sobie moment, kiedy ma to odkryć, kiedy ja mam o tym wiedzieć. To nie tak, że pójdę i się zapytam i będzie.
0: Ale nie mówisz mu nie na wejściu.
1: Nie mówię mu nie. Ja mógłbym, bo to było bez sensu.
0: Wiesz, różnie jest. A powiedz... Taka najtrudniejsza rzecz, która cię do ziemi przygina. Święty Paweł miał oścień.
1: Oścień?
0: Tak. Bo świat, w którym żyjemy, nie jest taki łatwy, mówiąc tak, prymitywnie. Tak. A ty żyjesz normalnie w świecie.
1: Myślę, że to jest wyrzeczenie, które czeka mnie. Świadomość wyrzeczenia, która czeka mnie, jeżeli wybiorę drogę, którą on mi wskaże. Jeśli byłoby to kapłaństwo, to boję się samotności. Boję się takiego wejścia w takie życie samotne. Boję się znoszenia tego przez całe życie. To jest coś, czego się boję.

0: A tak na co dzień różne są ścienie. Myślę, że to pierwsze, co powiedziałem, to przede wszystkim.
1: Kościół ma mnóstwo różnych rzeczywistości, od sakramentów po świętych obcowanie, liturgię godzin, wszystko. Co tobie daje życie na tej drodze duchowej? Co dla ciebie jest ważne?
0: To znaczy, na co dzień jest to Eucharystia i Komunia Święta.
1: Starasz się być codziennie?
0: Staram się być codziennie, nie zawsze mi to wychodzi. Ale tak jakoś wyszło. Nie jest to jakimś moim takim obligatoryjnym postanowieniem, że codziennie. Ale tak wychodzi, tak chcę. Ważna jest też dla mnie spowiedź. No nie jestem zadowolony, kiedy mi tak wychodzi, że spowiadam się rzadziej. Wolę spowiadać się częściej, bo czuję wtedy właśnie łaskę Boga, która we mnie działa i no wtedy jest mi łatwiej iść Jego drogą. Wtedy jest mi łatwiej wybierać Jezusa na co dzień, kiedy się często spowiadam. To też dotyczy moich przeszłych doświadczeń, kiedy na początku nawracałem się i kiedy jakoś nie czułem takiej nawet ochoty, czy chęci, czy takiego przynaglenia właśnie, żeby iść do tej spowiedzi na tych rekolekcjach, to kiedy poszedłem, to widziałem Boże działanie we mnie potem. Mimo, że tak jakby ja nie odpowiedziałem ze swojej strony jakoś szczególnym pragnieniem. Że to było dla mnie zawsze taka ręka Boga, która działa we mnie niezależnie od moich jakichś tam chęci i zapału. Że właśnie przez spowiedź się to dokonywało.

0: co jeszcze cię buduje?
1: No tak jak powiedziałem, obserwowanie innych we wspólnocie, ludzi, którzy angażują się i mają z tego radość i tym żyją. I dla których no, relacja z Jezusem to jest życie. Dla których Jezus jest najważniejszy, to jest ja ich obserwuję i dużo z tego czerpię. Często widzę, że ja jestem wiele słabszy i no, staram się jakoś może nie dopasowywać, tylko no właśnie naśladować.
0: Powiedziałeś, że dzięki tej częstszej spowiedzi, że czujesz działanie łaski w sobie. Co to znaczy?
1: No jest większa chęć do modlitwy. Łatwiej jest modlić się dłużej. Jest większa miłość do Pana Boga. Takie uczucie otwarcia na Niego. Że ja chcę z Nim być, z Nim rozmawiać. I pragnienie dawania świadectwa, że ja chcę po prostu innym o tym opowiedzieć. To jest taki właśnie mocny znak tego, że Jezus rzeczywiście wchodzi jeszcze bardziej wtedy w moje serce.
0: Jaką osobą jest Jezus? Kogo poznajesz?
1: Na rekolekcjach ignacjańskich usłyszałem, że jest moim mistrzem. A tak osobiście? Tak, jest mistrzem. Jest nauczycielem. I przyjacielem. To znaczy jest kimś, kto po prostu ma inicjatywę. Jak Jezus wyprzedził uczniów po zmartwychwstaniu do Galilei, tak można powiedzieć, mnie wyprzedza ciągle, bo często brak mi takiej inicjatywy, że co ja mam z sobą zrobić, co to w ogóle będzie, nie wiem, co mam robić. I wtedy po prostu się modlę. I to jest ktoś, kto mnie napełnia takim życiem zapałem. W nim znajduję źródło do tego, żeby właśnie jakoś starać się bardziej żyć dla innych niż dla siebie. Starać się nie skupiać na sobie. Starać się lepiej postępować.

0: za co jesteś mu najbardziej wdzięczny?
1: Myślę, że właśnie za nawrócenie. Za to, że często widzę, że nie jestem jakiś lepszy, a czasami nawet gorszy od ludzi, którzy nie wierzą, którzy nie mają z nim relacji. A ja mam. Nie czuję się jakiś taki zasłużony do tego specjalnie, a jednak.
0: A powiedz, bo ktoś mógłby, słuchając tego, co mówisz, jeszcze dowiadując się, że jesteś przystojnym mężczyzną, mógłby ci po prostu nie uwierzyć. Bo on zna świat inny. On zna świat, w którym ludzie postępują tak, jaka jest katecheza tutaj płynąca z telewizorów, z reklam, z postaw ludzi, którzy są na szczycie. I mógłby powiedzieć, że ty nie mówisz całej prawdy po prostu, że to za łatwe jest, to co mówisz.
1: No to ja mu powiem, żeby po prostu, jeżeli chce doświadczyć tego, że Bóg jest, także w jego życiu, powiedział mu po prostu zaproś go do swojego życia. Po prostu go zaproś. I wykaż minimum inicjatywy po prostu. Minimum inicjatywy tego, żeby z nim porozmawiać i żeby jakoś współpracować, żeby nie zamykać się. Na przykład zacznij czytać Pismo Święte i zobacz, jakie to ma odniesienie do twojego życia. Jak to się sprawdza, co tam pisze w twoim życiu.

0: ale to oni mówią wtedy, no tak, no, spróbowałem, nie działa. Ja żartuję oczywiście, bo pomiędzy tym, co ty mówisz, co jest prawdą, a takimi, no właściwie to są dobre momenty dla tych ludzi, bo oni czegoś, znaczy czują jakiś dysonans, prawda? Mhm. Mówią, ja nie wierzę, że można tak żyć, jak mówisz, ale gdzieś tam na dnie jest jednak taka nutka nadziei, że kurczę, a może to prawda jest, nie? I tak sobie myślę, że po prostu te sprawy duchowe toczą się wolniej i trzeba mieć więcej cierpliwości, żeby zebrać owoce tego, co ty mówisz. I no bo taka mądrość potoczna jest, no po prostu nie ma możliwości, żeby ludzie się nie zdradzali, nie ma możliwości, żeby księża żyli w celibacie, nie ma możliwości, żeby nie było ślubu, seksu przedmałżeńskiego, po prostu wokół mnie tak się nie dzieje, więc takich możliwości nie ma.
1: Znaczy myślę, że właśnie podstawa to jest najpierw poszukać w sobie tej możliwości i przekonać się, czy to jest możliwe. A jeżeli we mnie to jest możliwe, znaczy, że w innych też. Właśnie to jest, myślę, błąd. Skupiać się właśnie na tym, jakie inni mają możliwości, a nie patrzeć na swoje możliwości.
0: No ale też jest tak, że Pan Bóg cię jakoś tak bardzo mocno też chroni. Tak mi się wydaje, że...
1: Mnie też.
0: Że można mówić o opiece bardzo takiej...
1: Tak, tak. Znaczy często nawet dotyczy jakichś relacji, że czasami można powiedzieć, odbiera mi te relacje, w które chciałbym wejść, ale potem widzę, że rzeczywiście to nie byłoby dobre. Dobre dla mnie, a może dla tej osoby, że to nie byłoby dobre.
0: No to już jest dowód taki wprost.
1: No to już jest wprost, no właśnie...
0: Że ma jakieś zamiary wobec ciebie.
1: No nie wykluczam.
0: W jakiej intencji się pomodlimy?
1: Chciałem się pomodlić w intencji bierzmowanych, których teraz przygotowujemy u siebie w wspólnocie. Chciałem się też pomodlić o to, żeby więcej w Wodzie Życia było ludzi, którzy chcą właśnie ewangelizować, chcą o tym mówić.
0: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Ojca i Syna i Ducha Świętego, drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Michał Petryszak. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
1: Z Panem Bogiem.

0: imię Ojca
1: i Syna,
0: i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dobry Panie Boże, prosimy Cię, Panie, byśmy potrafili Cię chwalić, Panie, byśmy potrafili oddawać Ci cześć, Panie, naucz nas tego. Daj nam teraz spokojny i bezpieczny czas, abyśmy mogli wypowiadać słowa, które będą oddawać Twoją potęgę i moc i miłość w naszym życiu przez Chchrystusa Pana naszego.
1: Amen. Amen.
0: Ciebie, Mario, serdecznie zapraszamy pod Twoją obronę.
1: Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami,
0: racz nie gardzić w potrzebach naszych,
1: ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednej, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Darek. Witaj.
1: Witam, szczęść Boże.
0: Jaka jest najważniejsza cecha życia z Panem Bogiem?
1: Myślę, że wierność jest dosyć ważnym elementem. Miłość względem Niego i ludzi.
0: Kiedy możesz powiedzieć, że świadomie prowadzisz życie z Bogiem? Od kiedy?
1: Od kiedy? Myślę, że Bóg, który dał mi życie, od początku dał mi te łaski, bym mógł żyć w miłości, bo przecież stworzył nas dobrych. Tak jest zapisane w Księdze Rodzaju. Ale ta nasza natura słaba może powodować, że często zdradzamy Go, zsuwamy się od Niego. No i wtedy z tą wiernością jest gorzej. A jak brak wierności, to i miłość szwankuje wtedy, prawda? Jest wtedy gorzej.
0: Pytam konkretnie o Twoje życie.
1: No, w moim życiu, kiedy szukałem własnych dróg, kiedy szuka się jakiegoś tutaj pola decydowania samemu i jeszcze się tego Boga dokładnie nie poznało, to, no to wtedy w moim życiu było tak, że gdzieś te wartości, które rodzina mi przekazała, czasami były pomijane. Ale Bóg pozwalał się odnaleźć i wtedy wracałem do Niego. Były jednak też okresy, kiedy no nie zawsze pewne ostrzeżenia, które Kościół przekazywał, były do końca respektowane. To dotyczyło również no, ten brak miłości, to znaczy przykazania Boże mogłem łamać i jak zresztą każdy grzeszny człowiek. Z tym, że były może sytuacje bardziej jakieś trudne, drastyczne. No, na pewno grzech ciężki zdarzał się i tu sprawa tego, czy to posłuszeństwo wobec przykazań Bożych było zachowane.
0: Jaka to była rodzina, w której się wychowywałeś? Jakie to czasy, jakie miejsce?
1: No, moja rodzina, w której wyszedłem, składała się z 5 osób, ale znaczy dodatkowo ja i 5 osób, ale była jeszcze siostra, która wcześniej zmarła. Ojciec mój pochodził z Warszawy, mama z Lwowa i szczególnie mama miała taką siłę przekazywania nam wiary, ale rzetelność, uczciwość i taka solidność, która była w ojcowskim postępowaniu, była zawsze dla mnie też wzorem.
0: I gdzie mieszkaliście? Czy wokół żyli ludzie wierzący? Jakie to środowisko było?
1: No, tam to krąg rodzinny był osób wierzących. Tu zawsze było...
0: Duże miasto, wieś?
1: Warszawa. Cały czas urodziłem się i mieszkałem w Warszawie.
0: Ale wokół chodzenie do kościoła była normą, czy chodzenie do kościoła była normą, czy raczej nie?
1: No, do powiedzmy 16-17 lat to było norma. Tak, no, niedziela, mieszkaliśmy w Międzylesiu, ale również i były późniejsze lata, kiedy ten uczestnictwo we mszy świętej, praktyki religijne były osłabione.
0: Ale czy to, że to były czasy komunistyczne, miało jakieś znaczenie?
1: Miało znaczenie o tyle, że człowiek korzystał z pewnego rodzaju no, doświadczeń środowiska, kontakt ze środowiskiem, także i ideologie, które były w szkole przekazywane, to na pewno deformowało strukturę młodzieńca, czy tak w tym wypadku jak ja, ale myślę, że przekaz rodzinny był bardzo istotny, bardzo mocny i tu to fundament był i dlatego myślę, że tam w ostatecznym rozrachunku nie było źle.
0: Czy miałeś świadków wiary, takich prawdziwych, którzy dziś już wiesz, że mieli relację z Bogiem? w młodości swojej?
1: No, było kilka takich osób. Miałem zaprzyjaźnionego księdza tam w ośrodku takim prewentoryjnym, który prowadziły siostry franciszkanki rodziny Maryi. Tam z tym księdzem byłem w takiej dobrej komitywie, pożyczał mi książki, pomimo że mój ojciec sam był kolekcjonerem książek, ale i tam zawsze poruszaliśmy ciekawe tematy. Jakaś taka więź była bogatsza. A ponadto myślę, że kilka osób w rodzinie było takiej silnej wiary, z której mogłem czerpać wzorzec. Dziadek mój, no i cały szereg osób, które odegrały ważną rolę.
0: Czy w podstawówce byłeś takim do przodu chłopakiem, czy raczej chowającym się po kątach?
1: Nie, nie było tak źle. Myślę, że w podstawowej... Zmieniałem często szkołę, bo to tak tutaj z rejonu Czerniakowa. Przeniosłem się do Międzylesia, no i tu i były szkoły w budowie, to jeszcze były bardzo trudne warunki, bo to lata 50. No to jeszcze te szkoły dopiero powstawały, budowały się, także czasami warunki szkolne nie były najlepsze, ale jeśli chodzi o aktywność ruchową, to ojciec zawsze dbał o sprawy sportu, rodzice nigdy nie poświęcali się i nigdy nie żałowali nam czasu na wakacje, także wyjeżdżaliśmy. Dobrze, to były dobre lata i myślę, że stan zdrowia i odpowiedniego wychowania rzutował na późniejsze moje sytuacje. Chociażby to, że zajmowałem się potem turystyką, zajmowałem się również przewodnictwem turystycznym, to w jakiś sposób, tak samo i udział w sporcie, dosyć intensywny, bo w szkole średniej aktywny byłem w sportach również obronnych, powiedzmy, tak jak judo, to, tak, no, to miało swoje znaczenie. No i turystyka, aktywna turystyka.
0: I co wpłynęło na to osłabienie praktyki i na ile one było osłabione właśnie już w takim nastoletnim wieku? Czy to był efekt buntu?
1: Może powiedziałbym, że nie, tylko jednak cały szereg obowiązków, jeżeli jest liczna rodzina, to ten czas do pilnowania tych dzieciaków nie był najlepszy. A z religią najpierw były w szkole może... religijne zajęcia, czasami się zdarzało, że opuszczałem. No i wtedy no, ten kontakt delikatnie się urywał. Także i może jakieś koleżeńskie ciekawostki, zajęcia odsuwały od praktyk religijnych, takich stałych, jak i dodatkowych. Ale ogólnie można powiedzieć, że nie było tak źle.
0: I przed decyzją o dorosłym życiu, gdyby ktoś tak patrzył na ciebie z boku, to by kogo widział? Bo są łobuzy sympatyczne, są też niesympatyczne, są tak zwani porządni chłopcy, są klauni klasowi, no różne są sposoby radzenia sobie młodego człowieka ze zbliżającą się odpowiedzialnością.
1: Powiedziałbym, że względnie spokojny chłopak, który raczej zdarzało się, że czasami cicha woda.
0: Rozumiem. I jak myślałeś o życiu dorosłym? Czy Pan Bóg był w tym myśleniu?
1: Często tematy rodzinne dotykały tych zagadnień i tu wtedy temat Boga gdzieś tam wewnętrznie był rozpatrywany. Myślę, że intensywniej to miało miejsce dopiero tak gdzieś bliżej 20 lat.
0: No. I co myślałeś o życiu swoim, że jak będzie przebiegało, że jakie miałeś marzenia?
1: Myślę, że byłem aktywnie zaangażowany właśnie w sport i wtedy w te wszystkie działania, które no jeszcze ten Pan Bóg nie był taki skonkretyzowany. Na pewno były gdzieś wartości przekazywane przez rodzinę, które gdzieś miały swoje odzwierciedlenie w Bożych nakazach, przykazaniach, no ale to potem stopniowo mogło być No tak jak ten wiek, 17-18 lat, człowiek szuka innych dróg, innych, poznaje życie tak na własną rękę i wtedy o Panu Bogu się nieco zapomina.
0: Na ile ty zapomniałeś o Panu Bogu?
1: No, był okres już późniejszy, kiedy...
0: A jaką drogę wybrałeś? Poszedłeś na studia, do pracy?
1: Tak, zacząłem studia, nie dokończyłem ich.
0: Jaki kierunek?
1: To był inżynieria sanitarna, ale poszedłem do pracy, bo trzeba było wspomóc rodzinę. I jak kiedy zaczęły się moje działania już w zakresie prowadzenia wycieczek jako turysta. Jako turysta to byłem bierny, ale jako przewodnik już musiałem gdzieś aktywnie działać. No i wtedy pojawiły się różnego rodzaju, jak to się mówi, życiowe przyjemności, różne kontakty, które starałem się nigdy nie nadużywać alkoholu, ale zdarzały się kontakty. Lata 60., lata 70. To kontakt już był taki turystyczny z alkoholem dosyć powszechny, ale wzorzec ojca właśnie pozwolił mi zachować tę stabilność. Ale to młodzieńcze zainteresowania spowodowały, że gdzieś było zainteresowanie i płcią przeciwną i życiem. No i tutaj mogły nastąpić pewnego rodzaju zagubienia, no, które spowodowały, że tak gdzieś zainteresowanie elektroniką, zainteresowanie turystyką, to wszystko odsunęło mnie od Pana Boga tak w znacznym stopniu.

0: Jak daleko doszedłeś w tej drodze? Bo...
1: No, wtedy no, nie było tak źle. No, powiedzmy sobie, jedynie pomijane były msze święte, niedzielne. To tu było, z tym nie było najlepiej. A jedyne co, no to ta ciekawość życia spowodowała, że pojawiło się zainteresowanie innymi filozofiami, innymi kulturami. Szukanie Pana Boga było tak troszkę na własną rękę. No, na pewnym etapie, również w latach 70. to było Towarzystwo Psychotroniczne. To również... No to również... na nowo powrót do Pana Boga.
0: Ale zanim do tego powrotu dojdziemy i do tych różnych zainteresowań światopoglądowych różnych, to jak myślałeś o swojej realizacji w takiej warstwie rodzinnej, prawda? Czy myślałeś zakładać rodziny? Nie.
1: Na razie zainteresowanie własną rodziną nie było takie mocne. Dopiero moją małżonkę poznałem na kursie przewodnickim i, no i wtedy już się zaczęło to wiek, powiedzmy, 24 lat, a wcześniej nie było tego zainteresowania. Jedynie no był czas jeszcze wojska, był tak...
0: Jakie to lata w wojsku?
1: No to tak 68.
0: To ciężkie czasy jeszcze.
1: Tak, to wtedy pamiętam wydarzenia marcowe, wydarzenia na uniwersytecie. No właśnie, to trudne i na pewno byłem zdecydowanie po stronie ludzi pracy czy ludzi studentów. Wiary, no ale jednak samemu błędy się popełniało. Nie było, tak jak mówię, no nie, ogólnie nie było chyba tak źle, jednak pomału... można tego Boga zagubić, oddalając się od tych praktyk religijnych typu modlitwa czy uczestnictwo we mszy świętej, przyjmowanie Najświętszego Ciała Pana Jezusa.
0: Żona była wierząca?
1: Moja małżonka, tak, była wierząca.
0: I czy to jakoś wpłynęło na twoje... No bo rysujesz taki proces powolnego, niezauważalnego odchodzenia
1: tak.
0: od Boga.
1: Bardzo silnym wydarzeniem dla mnie była sytuacja, kiedy nie byłem taki właśnie zaangażowany w praktyki religijne i wtedy czekaliśmy z małżonką przez 9 lat na dziecko i nie było. I tak żeśmy się przyzwyczaili. Stało się to praktycznie no, już normą, że nie stosowaliśmy żadnych ograniczeń w jakiejś sytuacji. No, zwlekania, żeby to dziecko było później. I też dziwnie Pan Bóg mnie wezwał do czytania Słowa Bożego. Odjeżdżałem dosyć daleko z Żoliborza do Międzylesia. To odległa droga i wtedy miałem tą ochotę czytania Pisma Świętego.
0: Ale skąd? Czy można było młodego technika czytać albo tak, żołnierza polskiego?
1: I to też było czytane, ale jednak jakieś poruszenie nastąpiło. Tak jak wspomniałem, no może na pewno znaczenie miał też i ksiądz, którym tam miałem kontakt i pewne tematy wiary, pewne zagadnienia, które gdzieś tam w sercu się rozbijały i one dochodziły do, myślę, że natchnienie Ducha Świętego co do tego czytania Słowa Bożego, ono mnie tak na nowo ożywiało. No i te oczekiwanie. I pewnego dnia dostałem wezwanie takie w modlitwie, bym pomodlił się o dziecko. Wewnętrzne wezwanie, które przyjąłem, pomodliłem się i ku wielkiemu zaskoczeniu żona została brzemienną. No i to...
0: Czyli innymi słowy, Pan Bóg wam wcześniej po prostu nie błogosławił.
1: Z tego widać, nie błogosławił. Chociaż dopuszczam, że w jakiś sposób miał swój plan. Bo potem, kiedy...
0: No ale go już zarysowałeś przecież. Przed chwilą powiedziałeś, że kiedy zacząłeś się do niego z powrotem zbliżać...
1: Tak, ale ja bym powiedział, że to on się postarał o to, żebym ja wrócił do niego, a nie ja robiłem jakieś specjalne zabiegi.
0: No, ale to tak zawsze jest.
1: No tak, ja wiem.
0: Tylko, że on wychodzi do człowieka.
1: Tylko do końca mi wtedy jeszcze to nie było jasne. Dopiero w latach kilka lat później, kiedy byłem w towarzystwie psychotronicznym, jednocześnie przylgnąłem do neokatechumenatu. I wtedy te...
0: To ciekawe zestawienie.
1: Tak. I wtedy te uderzenie Słowa Bożego stawało się bardzo silne. A i było to równoległe. Było towarzystwo psychotroniczne. Robiłem nawet wykłady z powiedzmy astrologicznych, bo skończyłem kurs astrologii kilkuletni. No, ale i jednocześnie obecność papieża już wtedy. To było przecież koniec lat 70. I ten papież też spowodował pewne ożywienie takiego młodzieńca, jakim byłem.
0: Ale wróćmy jeszcze do tego towarzystwa, bo to były czasy, kiedy takie zaangażowanie kompletnie nie kłóciło się w umysłach ludzi z wiarą, prawda?
1: No, właściwie nie. Chociaż byłem już pewnego rodzaju obserwatorem wydarzeń, które tam miały miejsce, bo kiedyś, chociaż ze znajomą robiłem również jakieś wykłady na temat tarota, ale jednocześnie, kiedy jedna z wykładowczyń mówiła jakoś w sposób taki obojętny, poniżający nawet, omawiając drogę krzyżową czy samo cierpienie Chrystusa, to ja wtedy miałem pobudzenie serca, by za nią się modlić, by właściwie zaprotestować wewnętrznie na jej takie treści. Mm-hmm. A z drugiej strony była ta ciekawość, bo gdzieś ta wiedza tajemna uwzględnia gdzieś Pana Boga, tylko nie do końca. Jeszcze byłem tego świadomy, że to jest manipulacja, no, znaczna manipulacja.
0: I zniekształcenie obrazu Boga całkowite.
1: No właśnie, to zniekształcenie było podawane wielu osobom. Potem te osoby, które tam były i nawet na jakichś znaczniejszych stanowiskach, potem je spotkałem w wspólnotach.
0: Także to katolickich.
1: Było, tak, katolickich, we wspólnotach katolickich.
0: A co cię pociągnęło w ogóle do wiedzy tajemnej?
1: No, to zawsze temat był to takie młodzieńcze poszukiwanie, ale gdzieś zdarzyło się, że pewne właśnie tych wydarzeń było sporo, ale powiedzmy sobie, znajoma w pracy zaprosiła mnie do tego towarzystwa psychotronicznego. I niemniej wcześniej była literatura, były też pewnego rodzaju ciekawostki z zakresu tych zagadnień tajemnych.
0: I czy w trakcie praktyki astrologicznej, czy jakiejkolwiek innej, czy działy się rzeczy nadzwyczajne, czy wszedłeś w to duchowo, nie tylko intelektualnie?
1: Tak, tu wszedłem w ogóle w praktyki, byłem bioenergoterapeutą. Wszedłem na bardzo poważnie, także miałem swój udział. No już nie będę wymieniał jakich szpitalach, ale prawda, ale czy u ludzi chodziłem. I mogę powiedzieć, że było to ciągle z takim poszukiwaniem, żeby pomóc tym ludziom. Nie było tam jakieś zaangażowanie, by robić z tego materialne jakieś ukierunkowanie. I dopiero właśnie, tak jak wspomniałem, w tym neokatechumenacie stawałem się świadomy tego, że co Pan Bóg naprawdę od człowieka wymaga.
0: Ale czy były osoby uzdrowione przez Ciebie jako bioenergoterapeuta?
1: Myślę, że było dużo takich znaków, tak. Ale to było właściwie bardzo dziwne, bo kiedy jedna z ordynatorek poprosiła mnie, bym przyszedł do dziecka, wiedzieli już, że się tym zajmuję, kiedy poproszono mnie, żebym przyszedł do dziecka, które miało z kleszczowego porodowego tego zabiegu uszkodzony rdzeń kręgowy, i wtedy modliłem się do Matki Bożej. To dziecko było w inkubatorze. Modliłem się do Matki Bożej, przystawiłem ręce do tych przewodów, które dostarczały temu dziecku krew. I to dziecko było

umysłu, powiedzmy, i tych praktyk również miało miejsce. I wtedy było zadziwiające, bo Pan Bóg te predyspozycje, które były z praktyk bioenergoterapeutycznych, zmienił na dary w grupie odnowy w Duchu Świętym, we wspólnocie odnowy w Duchu Świętym.

0: czy poza tym dzieckiem zasieniaczonym, które to zniknęło, czy były jakieś inne momenty, kiedy nie modliłeś się do Matki Bożej, tylko kiedy po prostu robiłeś to, czego się nauczyłeś na kursach? Czy były jakieś nadzwyczajne wydarzenia?
1: I może to było tak, że ja byłem indywidualistą. Nie wchodziłem w praktyki pana Emfazego Stefańskiego, który stosował tam różnego rodzaju praktyki doskonalenia umysłu, czy jeszcze inne. Były tam ćwiczenia innych osób. Ja zasadniczo w nie wchodziłem. Tak jak mówię, byłem indywidualistą, sam ćwiczyłem, sam praktykowałem, sam byłem jak gdyby ożywiony tymi tajemnymi zdarzeniami. Gdzieś tam ksiądz Klimuszko był dla mnie jakimś też, byłem zainteresowany jego postacią. I mogę powiedzieć, że w sytuacjach, kiedy byłem proszony do osób chorych na raka, czy osób cierpiących, gdzieś występowały wydarzenia, które mógłbym powiedzieć, że dawały jakiś obraz zmiany sytuacji na dobre, albo powiedzmy sobie, jedna z koleżanek redaktorek, prosiłem kiedyś, bym jej koleżanki córkę otoczył modlitwą, bo miała guza mózgu, i pomimo, że wtedy modliłem się za tę osobę, dziwne, prawda? Praktyki te miały zupełnie troszkę inny charakter. Kiedy się modliłem za tę dziewczynę, nakładałem ręce. Efekt był taki, że ta dziewczyna dobrze się miała. Niemniej w jakiejś tam podróży lotniczej nastąpił wylew, zatrzymanie. I potem ta matka tej dziewczyny opowiadała mi potem, że ta dziewczyna nie odzyskała przytomności, jednak miała ciekawe sny.
0: Matka miała sny.
1: Tak, matka.
0: Czyli dziewczynka zmarła, tak?
1: Dziewczynka po pewnym czasie zmarła, jednak te sny i wspólne nasze rozmowy spowodowały, że ta matka wróciła do Boga, modliła się za tę. Takie miałem nastawienie, by ją ku temu skłaniać do modlitwy.
0: Czyli innymi słowy, nie wchodziłeś w te
1: praktyki
0: magiczne, transowe, działania, których symbolem jest działalność Lecha Emfazego Stefańskiego?
1: Tak, nie, właśnie nie wchodziłem. Przeraziło mnie nawet na pewnym etapie, kiedy dowiedziałem się, że praktykuję mszę, czarne msze. To dla mnie było szokujące. Poza tym miał jakiś taki groźny, powiedzmy sobie, diaboliczny wzrok. Także to też mnie nie...
0: Skąd w tych mszach wiesz?
1: No, potem były ogłaszane. To było nawet ogłaszane.
0: Ogłaszane?
1: Tak.
0: W towarzystwie,
1: I w towarzystwie, i nawet na plakatach można było powiedzieć, że tam...
0: Potem... Jakimi słowami?
1: No, że były to msze... Jak dokładnie już w tej chwili nie pamiętam, jak to było ogłoszone, bo to było przecież to było latach 70., połowie lat 70., czy tam pod koniec lat 70. Niemniej osoby, które przekazywały czy ogłoszenia, że zapraszane są do starej prochowni, że tam są tego typu...
0: Ale padało słowo czarne msze?
1: Nie, czarne msze nie, ale z przekazów osób, które tam o tym wiedziały, tak.
0: Że realnie to było takie zdarzenie.
1: Tak.
0: I jak Pan Bóg

0: dobrał się do ciebie.
1: On się dobierał cały czas, tylko ten proces był może czasami taki bardziej radykalny. No niemniej powiedziałbym, że właśnie że tu neokatechumenat odegrał rolę. No potem moje zajęcie się dzieckiem. Było tak, że praktycznie tego roku, kiedy się mój syn urodził, to no, zajmowałem się dzieckiem. Mieliśmy wtedy bardzo słabe mieszkanie. Tak, zostaliśmy takie mieszkanie zastępcze, które nie było zbyt dobrym do utrzymywania dziecka. Nie, no, trzeba było, załóżmy, kąpać dziecko po powrocie ze spaceru, kiedy temperatura była ledwo 3 stopnie, prawda? Trzeba było to... No, ale jakoś dawaliśmy sobie radę. Dziecko się hartowało i zabezpieczaliśmy to w jakiś sposób razem z małżonką. Potem sytuacja się poprawiła, ale mogę powiedzieć, że od następnego roku, jak się mówi, od następnego roku zacząłem chodzić na pielgrzymki i praktycznie 27 lat tych pielgrzymek do tej pory częstochowskich praktykuję.
0: No i jaki był powód bezpośredni, żeby pójść na pierwszą?
1: Było to zaproszenie mojej siostry ciotecznej, ale tam miałem okazji dość, żeby rozmyślać nad łaskami Bożymi, nad darami Bożymi, nad miłością Bożą. Poza tym jeszcze był taki zachwyt, zacząłem sporo czytać na temat objawień fatimskich, wszedłem wtedy, coraz głębiej wchodziłem w modlitwę. I te praktyki modlitewne, no to już takie całe życie duchowe ubogacało się na tyle, że coraz bardziej rozumiałem Pana Boga, coraz bardziej byłem zainteresowany tym, no i to mnie ożywiło do mocniejszej wiary, no, powiedzmy tak w skrócie.
0: I kiedy możesz powiedzieć, że odzyskałeś relacje? Że zacząłeś również czuć jakby w sercu, że no bo do Boga można się zbliżać, ale jest taki moment, tak, kiedy człowiek jakby czuje, że jest w nim jakby, że jego życie zależy od kogoś, kto nie jest nim, tym człowiekiem, prawda?
1: Myślę, że to, że nie było takiegoś momentu radykalnego, jednak stopniowo było tak, że byłem w kręgu przyjaciół zaangażowany, także chodziłem na msze święte z modlitwą o uzdrowienie. Tam też to oczyszczanie serca na pewno Pan Bóg czynił, to jestem o tym przekonany. I również wysyłałem osoby na modlitwę wstawienniczą do tej grupy wesołej, w której potem przez wiele lat, przez 20 lat uczestniczyłem, brałem udział we wspólnych spotkaniach i osobiste życie duchowe bardzo się ożywiło, poprawiło. I takie widziałem potrzeby ludzi, które były dla mnie tak ważne, że albo się modliłem za nie, albo właśnie obmadaliśmy we wspólnocie. To było mocne ożywienie i to jest tak, jak jeżeli człowiek się modli, to wewnętrznie czuje obecność Boga i to pragnienie Jego obecności jest stałe. Wtedy mogę powiedzieć, że to poruszenie Ducha Świętego było tak wielkie, że momentami no, budziłem się w nocy i radośnie się modliłem, prawda? Czy też... nie żałowałem czasu na modlitwę, że inne sprawy stały się mniej ważne, że nie jakoś te sprawy tego świata nie były dla mnie jakieś porywające. No, odsunąłem jakieś swoje zainteresowania takie przyziemne. No, ale mogę powiedzieć, że to ten proces nawracania trwa nadal, bo to wiadomo, że to jest taki charakter natury ludzkiej, że do końca będzie się musiał zmieniać. Jednak ta potrzeba służenia Panu Bogu była coraz większa. Miałem swój tam udział w parafii, świętych apostołów Jana i Pawła. Tam redagowałem pisemko dla tej parafii. I, no i tak, kiedy to pisemko miało swój tytuł apostoł, i kiedy w swoim czasie była modlitwa o wylanie Ducha Świętego, to zapragnąłem daru apostolstwa. No i dostałem ten dar, powiedzmy. Nie dlatego, żebym się chwalił, bo to dopiero potem się rozkręcało. No i praktycznie moje...
0: Ale co to znaczy, że dostałeś dar apostolstwa?
1: To znaczy, prosiłem o dar apostołowania. I znaczy, no, myślę, że to miało wiele takich, powiedzmy, gałęzi. Swoje doświadczenia turystyczne skierowałem na prowadzenie pielgrzymek, obozów o charakterze religijnym, do spółki ze znajomymi kapłanami, czy też z ludźmi, którzy byli zaangażowani we wspólnocie. I organizowanie rekolekcji ze znajomymi kapłanami. Także to było takie zaangażowanie. Poza tym, no poza tym w jakimś tym kręgu znajomych obmandaliśmy poza wspólnotą jeszcze te osoby, które wymagały tej potrzeby, modlitwy, odwiedzanie osób potrzebujących. Także były ciekawe znaki tego. Także ludzie, którzy gdzieś tam byli w trudnych sytuacjach, potem wracali do Pana Boga, czy przez wspólną modlitwę byli zapraszani do powrotu do Pana Boga. No i powiedzmy sobie, też było takie bardzo ciekawe wydarzenie, kiedy mój przyjaciel prosił, żebym się pomodlił nad ludźmi, którzy nie mają dziecka dłuższy czas. No, efekt był taki, że miałem takie duchowe poznanie, że oni powinni się na nowo wrócić do Pana Boga. No i rzeczywiście uwierzyli, przyjęli, w krótkim czasie to dziecko się narodziło. Ale już wtedy praktykowałem modlitwę za dzieci narodzone. Praktykuję już ponad 20 lat. I to też chyba była taka łaska, że tym ludziom, którzy albo mieli problemy, albo się chwiali, albo postanowili popełnić aborcję, to tym osobom już było łatwiej zrozumieć niektóre zagadnienia i myślę, że to była jeszcze kolejna gałązka, prawda, w tych działaniach. No, było ich sporo, z takich właśnie wspólnych, przyjacielskich, rodzinnych, czy kontaktów z nieznajomymi ludźmi.

0: Jak dzisiaj służysz Bogu?
1: Jestem...
0: Pracujesz?
1: Tak, tak, nadal pracuję, pomimo, że już mógłbym emeryturę przejąć, ale jestem we wspólnocie odnowy w Duchu Świętym, a dodatkowo, ponieważ w swoim czasie, w latach 80., drugiej połowie lat 80. w Medjugorju dostałem też takie wewnętrzne wezwanie, bym prowadził pielgrzymki tam, także i tam pielgrzymuję. No, na ile czas pozwala, to jest to czas modlitwy też własnej. Spotykam się w kręgu ludzi znajomych na takich wspólnych jakiś temat, wspólnych spotkaniach, gdzie tematem jest często Bóg. Ale, no, ale to też tak, nie jest tak łatwo, dlatego że jeżeli są obowiązki i służbowe, i w pewnym sensie rodzinne, chociaż mój syn już jest dorosły, żona jest bardzo pomocna i tolerancyjna względem moich takich ciągłych gdzieś rozjazdów, no to jest jeszcze sporo przyjaciół i no i jest jeszcze 12 chrześniaków, z którymi częścią jestem w takim sporym kontakcie, częstym kontakcie. No, szczególnie taka jedna moja chrześnica, to jest też taki dar od Pana Boga, gdzie miałem możliwość poznania, że to dziecko jest tym dzieckiem, które duchowo adoptowała. No, takie zadziwiające, bo kiedy jej matka miała problemy z ciążą bardzo poważne i obmadlaliśmy, miała być to dziecko usunięte razem z przydatkami tej matki, a jednak modlitwa całego szeregu osób, zmiana lekarza, sytuacja z bardzo ciężkiej ulegała poprawie. No i potem, kiedy dziecko już urodziło się szczęśliwe i zdrowe, to ta matka, ci rodzice poprosili mnie, żebym został ojcem chrzestnym. No i w efekcie, kiedy już było po chrzcie, modliłem się właśnie na Ostrobramskiej. Tam ten kościół też odegrał dosyć ważną rolę w moim życiu i do tej pory ten proboszcz jest tam zawsze dla mnie takim wzorem proboszcza. Tam właśnie przed obrazem Matki Bożej Ostrobramskiej dostałem znowu taki dar poznania, taką z wielką pewnością, że to dziecko jest tym dzieckiem, które duchowo adoptowałem. No i jesteśmy w dobrej więzi, w dobrym kontakcie. Jest taki jakiś rodzaj ukrytej wdzięczności tej dziewczyny, która już teraz jest 18-latką.
0: Taki moment, kiedy przez Twoją posługę zobaczyłeś najsilniejsze działanie Boże. Coś, co Ciebie budowało też w tej drodze do Boga.
1: Myślę, że to Boże miłosierdzie zarówno w moim życiu, wtedy, kiedy nawet byłem mu niewierny, kiedy jak to się mówi, były czasami takie zachowania wsteczne, bo to taki proces jest, że były bardzo silne wzloty, ale też i osłabienia okresowe. To ciągle ten Pan Bóg tą swoją troskliwość okazywał, ciągle tą dobroć, tą łaskawość, tę miłosierdzie. Do tej pory, kiedy się modlę, to On nie daje mi poznać, że jest na mnie zły, tylko zaprasza do zmiany na ku dobremu. I to mnie zachwyca, to mnie ta Jego dobroć, to Jego ciepło, ta czułość Chrystusa jest wielka. No, także myślę, że to się utrzymuje. I to ta Jego miłość mnie ciągle przywraca do tego, bym odchodził od sytuacji, które mogły mnie na nowo ku grzesznym sytuacjom ściągnąć. I tych sytuacji jest dużo. Począwszy od pracy, kiedy modlę się, powiedzmy, za moich przełożonych, jak również i ludzi, którzy mnie czasami narobią nieźle kłopotów, czy ich postawa jest dla mnie trudna, a skończywszy na sytuacjach codziennych, kiedy nie zwierzam się, ale czasami obmadlam osoby, które potrzebują tej pomocy i wiem, że Bóg przyjdzie z pomocą i ufam, że nie musi to być od razu, ale że modlitwa ma swoje wielkie znaczenie. I tu mogę powiedzieć, że Pan Jezus ciągle wskazuje mi na swoją matkę i Maryja też odgrywa olbrzymią rolę w moim życiu. Jej pomoc, jej stawiennictwo, jej starania o moje zbawienie jest dla mnie w pełnej świadomości.
0: A taki konkretny dwa znaki, jedno, dwie sytuacje, w których po prostu widać było, że Pan Bóg działa mocno, z mocą.
1: No, były takie sytuacje, kiedy, tak jak wspomniałem, kiedy modliliśmy się za osoby, modliliśmy się za narkomanów, których mieliśmy we wspólnocie pod opieką. Byli tacy, którzy wracali do Pana Boga. Są teraz, powiedzmy, jeden z tych jest organistą. Były modlitwy również za dziewczynę, która była w takiej depresji, w takim osłabieniu, gdzie weszła w narkotyki. Potem pojechała do Medjugorje. Myślę, że ta modlitwa matki, modlitwy nasze też były pomocne i tu działania Boże były bardzo silne. No, począwszy od tego momentu, który był dla mnie tak silny, że zaraz po tej modlitwie ten syn mój, prawda, począł się, a skończywszy na wydarzeniach, powiedzmy sobie, bieżących, kiedy nie zawsze przykre sytuacje, no powiedzmy sobie, kiedy jestem nawet wzywany, kiedy czasami jakieś cierpienie, trud się pojawia i dostaję wezwanie, że to jest dane mi, bym wspomógł te inne osoby swoim trudem, modlitwą, cierpieniem, to przyjmuję to jako Boża ingerencję w moje życie, abym się zaangażował w to kroczenie Kościoła ku zbawieniu. No.
0: A najtrudniejsza sytuacja już w tym takim okresie, w którym nawróciłeś się i starałeś się iść ku Bogu?
1: Były takie momenty zachwiania, kiedy pojawiła się osoba, która podobała mi się, mówię o kobiecie, prawda? Ale przyszło opamiętanie, Boży silny znak, i to od razu się wyciszyło. Poza tym, no, czasami z moim ćwiczył mi Pan Bóg w cierpliwości, z posłuszeństwem wobec Boga, które się przejawia czasami w sytuacjach przełożonych, też mnie Pan Bóg ćwiczył. I tutaj starałem się to posłuszeństwo zachować. Chociaż nie zawsze tak było słodko.
0: A sytuacja takiego największego przytulenia przez Pana Boga?
1: Ich było tak dużo, że mogły powiedzieć, że kiedyś wezwał mnie, bym pisał jego wskazania. Dziwne, bo przecież mówił mi to do serca w modlitwie, ale jakieś miałem taką potrzebę, by zapisywać tak na luźno czasami jego myśli. A powiedział, że nie na karteczkach, w konkretnych zeszytach, prawda? I potem i ciągle te jego słowa, błogosławię ci, otaczam cię opieką, daję ci wsparcie, wzmocnienie. Myślę, że to jest taki cały ciąg. To działanie Ducha Świętego miało miejsce na różnych polach, w różnych sytuacjach. I kiedy modliłem się ze wspólnotą i kiedy indywidualnie i kiedy chodziłem z jakimś posługą do innych. I ta dobroć Boża ciągle. W swoim czasie byłem na przykład zaskoczony, bo organizowałem jakoś tak wszedłem nie tylko w poznanie lektury świętej Marii Alacoque, jak tę cześć serca Jezusowemu należy oddawać. Jakoś tak się tym zachwyciłem, ale w swoim czasie bez żadnych przygotowań. Dla dwóch kapłanów tam przygotowywałem pielgrzymkę. No i pojechaliśmy do Francji. No i akurat trafiło się, że do Paray Le Monial. I akurat trafiliśmy na święto Pana Jezusa. No i też to taki dawać mi się drobny epizod, ale jakoś tak Pan Bóg mnie właśnie zaprosił. Często też jeżdżę do Łagiewnik z grupami, przynajmniej 2-3 razy w roku i jest mi dane tam być i te Boże Miłosierdzie, czy to dotyczy mojego kraju, mojej ojczyzny, czy dotyczy to mojej najbliższej rodziny, czy mnie osobiście, to te Boże Miłosierdzie widzę, czuję przez dary tych świętych, papieża, przełożonych, nawet trudów, które czasami nie daje mi Pan Bóg łatwej drogi, czy zbyt wygodnego życia, ale mam swoje słabości również, na które Pan Bóg mi wskazuje i tą pomocą jest na co dzień moja żona, która czasami coś tam przypomni o to i owo, w sposób bardziej zdecydowany, czy nawet z wydarzenia, które w życiu się zdarzają. Ale ilekroć zwrócę się do Boga, to czuję Jego wielką pomoc.
0: W jakiej intencji się pomodlimy teraz?
1: Myślę, że intencji naszej ojczyzny, także i potrzeb Kościoła. Myślę, że papież potrzebuje tego wsparcia i nasz Kościół, aby trwał wierność Bogu.
0: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Darek. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.

0: I pamiętam, że podszedłem do niego. Nie znałem regułki, bo wcześniej do kościoła nie chodziłem. Jako małe dziecko od młodych lat przestałem chodzić do kościoła, mimo że pochodzę z rodziny katolickiej. I pamiętam, gdy podszedłem do tego księdza, do niego na ty, słuchaj, że czuję się w śmieć, chciałbym opowiedzieć o sobie. I w momencie, gdy on zaczął mnie słuchać, a ja zacząłem wyznawać moje życie, moje grzechy. I tak naprawdę bardzo szczerze, prosto z mostu, tak jak potrafiłem, że nie dam rady żyć, że świat mnie przytłacza, że jestem złodziejem. Pierwszy raz w prawdzie. Dzisiaj już wiem, że jednym z pierwszych takich darów Ducha Świętego to jest to, że pozwala nam, pokazuje nam prawdę o nas samych. I ja wtedy naprawdę jakby poznałem siebie, jaki ja naprawdę jestem. Że nie jestem taki wspaniały, jak mi się wydawało, ale jestem słabym, zrujnowanym człowiekiem, nie? I po wyznaniu moich grzechów nastąpiła cisza. Nastąpiła długa, 20-sekundowa cisza. Trochę byłem, nie wiedziałem, jak się zachować w tej ciszy. Czemu on milczy? Tak się sam siebie pytałem. I w pewnym momencie ksiądz mówi zdanie, jak się nazywasz? Ja od razu pomyślałem, co to komisariat, nie? Zaraz jeszcze imię ojca spyta. Ja byłem bardzo nieufny. Dobra, odpowiedziałem, nazywam się Piotrek. I on na to odpowiedział, wiesz co, Piotrek, całe niebo się teraz cieszy twoim szczęściem i za pokutę zmów litanie.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Ja nazywam się Piotrek, tak wypada się przedstawić na początek. Wraz z Jackiem tworzymy grupę ewangelizacyjną Wyrwani z niewoli. Naszym mottem przewodnim jest takie hasło, takie zdanie z listu do Galatów: ku wolności wyswobodził nas Chrystus. Także to zdanie zawiera wszystko tak naprawdę, że Chrystus nas wyswobodził ku wolności i mieliśmy takie doświadczenie grzechu, wręcz kąpania się w grzechu. Ten grzech nas bardzo mocno zniewalał. Doprowadziło to do całkowitej destrukcji, nie? Destrukcji na każdej płaszczyźnie życiowej, można powiedzieć, nie? Ale to wszystko było pod pozorem szukania miłości, szukania szczęścia. Od młodych lat, ja powiem za siebie, że jestem osobą, która doświadczyła wiele cierpienia, które nie były jakby zawinione przeze mnie. Po prostu, gdy byłem małym dzieckiem, byłem ofiarą molestowania seksualnego. I to doświadczenie sprawiło, że po prostu zamknąłem się bardzo mocno w sobie. To doświadczenie sprawiło, że ktoś mi odebrał moją godność, odebrał moją wartość. I ja tak naprawdę przez całe swoje życie szukałem potwierdzenia, że ja to znaczę, że jestem kim, że nie jestem zerem. I pamiętam, jako dziecko, gdy chodziłem na lekcje religii, w podstawówce widziałem księdza, który mówił, Bóg cię kocha, Jezus jest miłością. Dla mnie to wydawało się takie slogany puste, bez żadnego przekonania. I pamiętam, bardzo się na to buntowałem, na te słowa. I zadałem sobie takie pytanie, że to dlaczego Bóg pozwolił, że ja tak cierpiałem, jeżeli tak kocha, jak mówią ci księża? I pamiętam, że wtedy miałem taki ogromny bunt w sobie i powiedziałem, Bóg nie istnieje. I automatycznie, gdy odrzuciłem Boga, w moje życie zaczęło wkraczać zło. W jakiej postaci? Szukałem po prostu. Szukałem jakiejś akceptacji, żeby mnie ktoś przygarnął. I właśnie w taki sposób wszedłem w kradzieże, w dragi, w alkohol, w różne motywy, bójki. Wszedłem w pewną grupę ideologiczną. I już tutaj wiadomo, nie chcę się w to wszystko zagłębiać, ale był pewien moment, gdzie moje życie bardzo mocno legło w gruzach. Te życie, które budowałem po swojemu. I był pewien moment, gdy wyjechałem do Gdańska. Kolega mi załatwił pracę. I będąc w tym Gdańsku, dowiaduję się wtedy strasznych dla mnie informacji, że wszyscy moi koledzy, którzy byli do tamtej pory całym moim światem, całym moim życiem, odwracają się ode mnie. I to było dla mnie straszne. Poszła pewna plotka, miałam problemy u nich i po prostu się ode mnie odwrócili. Ale co jest ważne, to, że do tamtej pory koledzy byli moimi bogami. Ja byłem takim manekinem. Oni mówili, zrób to, ja to robiłem. Ukradnij, ja kradłem, naćpałem. I tak to wyglądało. I wtedy zrozumiałem, że ci koledzy, którzy zawsze byli przy mnie, od dziecka na dobrą sprawę, mnie opuścili. Pamiętam, że dzwonili do mnie z pogróżkami i powiedzieli, że jak wrócę, to zrobi mi to. I wtedy pamiętam, wtedy świat mój legł w gruzach. Ja to tak nazywam, że ten świat, który ja po swojemu budowałem, legł w gruzach. Ten mój świat, który budowałem oczywiście na piasku. I pamiętam taki zrozpaczony, będąc w tym Gdańsku, wsiadłem do pociągu. Z Gdańska do Białegostoku. I do przedziału wszedł pewien człowiek. Usiadł naprzeciwko mnie, wystawił rękę, przedstawił się, że nazywa się Paweł. I ja tak sobie pomyślałem, no fajnie, że się nazywasz Paweł, nie? Ale co mnie to obchodzi? I pamiętam, siedzieliśmy w tym przedziale i po pewnym czasie on mówi do mnie, że słuchaj, jestem zakonnikiem. I ja w tym momencie wielki śmiech, bo od razu skojarzyłem sobie z tym księdzem z podstawówki, który teraz będzie mnie nawracał, mówił mi te puste slogany, jak mi się wtedy wydawało. Ale co było ciekawe, ten gość mnie nie nawracał. Po prostu on ze mną rozmawiał. Ja na początku się bardzo jego potraktowałem lekceważąco, wręcz wyśmiewałem go, jego poglądy i to, że jest zakonnikiem, nie dowierzałem nawet temu. Ale w pewnym momencie, siedząc w tym przedziale, zobaczyłem dwie rzeczy. Jechaliśmy przez 5 godzin, no, zwyczajnie rozmawialiśmy i zobaczyłem dwie rzeczy. Pierwszą rzeczą, którą zobaczyłem, to było to, że ten chłopak był zupełnie inny niż ja. Całkowity przeciwieństwo mnie. Ja tylko przyjemności świata, a ten człowiek w jakimś zakonie, bez w ogóle, dla mnie się wydawało, bez żadnych perspektyw, jakiś zakon, bez dziewczyny. A drugą rzeczą, którą zobaczyłem, to było to, że on był szczęśliwy. A ja patrzę na swoje życie, jestem nieszczęśliwy. I to był taki pierwszy moment w moim życiu. Pierwszy moment, gdzie zobaczyłem pewne światełko. I pamiętam, po powrocie do mojej miejscowości, 3 dni później trafiam do kościoła. W bardzo nieoczekiwany sposób. Nie ma czasu na to, aby teraz wchodzić w szczegóły, jak to się stało. Myślę, że to nie jest istotne. Ważne, że trafiłem do kościoła. I pamiętam to jak dziś, to był 17 listopada 2008 rok. Ja przyszedłem w dresach, łysy taki, jaki byłem. Ze swoim bagażem życiowym, ze swoim ciężarem. Ja w tamtym czasie mówiłem, że nie wierzę w Boga. Więc pytanie, po co przyszedłeś? Przyszedłem po to, aby szukać jakiejś ostatniej deski ratunku, nie? Bo tak naprawdę już nie widziałem żadnego sensu, nie wiedziałem, gdzie mam szukać pomocy totalnie. Moje uzależnienie już wtedy bardzo mocno postąpiło, że już nie dałem rady żyć bez cipania tak naprawdę. I pamiętam, gdy szedłem do kościoła, zobaczyłem spojrzenia ludzi. Ludzi, którzy patrzyli na mnie takim trochę potępiającym wzrokiem, nie? Bo nie wyglądałem na takiego, co by się modlił. I pamiętam, ale nie zrażałem się tym i siedziałem w tym kościele. I w pewnym momencie poszedł kapłan do konfesjonału i zaczął spowiadać ludzi. I pamiętam jak dzisiaj, że miałem wielkie takie pragnienie pójścia do tego księdza i opowiedzenia mu swojego życia. Miałem takie wielkie pragnienie stanięcia w prawdzie. Całe życie w kłamstwie, całe życie w udawaniu, w oszustwie, w zmyślaniu, w wyolbrzymianiu. A wtedy pierwszy raz zapragnąłem stanąć w prawdzie. I mówię, to jest ten moment. I pamiętam, że podszedłem do niego. Nie znałem regułki, bo wcześniej do kościoła nie chodziłem. Jako małe dziecko od młodych lat przestałem chodzić do kościoła, mimo że pochodzę z rodziny katolickiej. I pamiętam, gdy podszedłem do tego księdza, do niego na ty, słuchaj, że czuję się w śmieć, chciałbym opowiedzieć o sobie. I w momencie, gdy on zaczął mnie słuchać, a ja zacząłem wyznawać moje życie, moje grzechy. I tak naprawdę bardzo szczerze, prosto z mostu, tak jak potrafiłem, że nie dam rady żyć, że świat mnie przytłacza, że jestem złodziejem. Pierwszy raz w prawdzie. Dzisiaj już wiem, że jednym z pierwszych takich darów Ducha Świętego to jest to, że pozwala nam, pokazuje nam prawdę o nas samych. I ja wtedy naprawdę jakby poznałem siebie, jaki ja naprawdę jestem. Że nie jestem taki wspaniały, jak mi się wydawało, ale jestem słabym, zrujnowanym człowiekiem, nie? I po wyznaniu moich grzechów nastąpiła cisza. Nastąpiła długa, 20-sekundowa cisza. Trochę byłem, nie wiedziałem, jak się zachować w tej ciszy. Czemu on milczy? Tak się sam siebie pytałem. I w pewnym momencie ksiądz mówi zdanie, jak się nazywasz? Ja od razu pomyślałem, co to komisariat, nie? Zaraz jeszcze imię ojca spyta. Ja byłem bardzo nieufny. Dobra, odpowiedziałem, nazywam się Piotrek. I on na to odpowiedział, wiesz co, Piotrek, całe niebo się teraz cieszy twoim szczęściem i za pokutę zmów litanie. I jak gdy to usłyszałem, pomyślałem sobie, po pierwsze, jaka litania, skoro ja nawet podstawowych modlitw nie znam, jakim szczęściem, skoro ja przeżywam, odkąd pamiętam nieszczęście, I tak się wkurzyłem, że chciałem wyjść w ogóle z kościoła. I gdybym wtedy wyszedł, jestem pewien, że dzisiaj nie dawałbym świadectwa, nie dzieliłbym się tym, czym się teraz z wami dzielę tutaj w radiu, bo to, co się stało pod koniec tej spowiedzi, zaliczam do najpiękniejszych chwil mojego życia. I pamiętam każde zdanie tego księdza podczas tej spowiedzi. W końcówce, gdy mówi regułkę odpuszczania grzechów. I mówi ostatnie zdanie. Bardzo wyraźnie, bardzo dokładnie. Które większość z was, jeżeli jesteście katolikami, słyszycie bardzo często na spowiedzi. Gdy ksiądz powiedział do mnie: ja odpuszczam tobie grzechy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I gdy zakreślił nade mną znak krzyża, ja pamiętam, że wybuchnąłem płaczem. Nie potrafię opisać tego, jak to się stało, ale ja wiem jedno, że wybuchnąłem po prostu płaczem. To była eksplozja. I wiem, że nigdy tak nie płakałem. I poczułem się, jakbym pierwszy raz był prawdziwy. Od dawna, od wielu lat. I pierwszy raz szedłem przez kościół, zapłakany jak małe dziecko, ale czułem się z tym dobrze, czułem się wolny, jakby ktoś mnie wypuścił z klatki, jakby ktoś mnie wyszedł z niewoli właśnie. I po tym doświadczeniu spowiedzi przyjąłem komunię świętą, pierwszy raz po kilkunastu latach na dobrą sprawę. I po tym doświadczeniu zaczęła się największa przygoda mojego życia. Największa przygoda bycia z Chrystusem, ale to nie było łatwo, od tej pory zaczął się proces. Ja byłem uzależniony fizycznie. Pierwsze pół roku mojego życia spędziłem na pewnej wiosce i tam jakby zacząłem się odbudowywać w ogóle pod względem też psychicznym, nie mówiąc już o duchowym. Duchowość zaczęła wkraczać w moje życie. I na dobrą sprawę Jacek miał bardzo podobne doświadczenie. Co jest ciekawe, wcześniej się nie znaliśmy. W zupełnie innym miejscu Jacek przeżywa bardzo podobne doświadczenie spowiedzi świętej. I po roku, rok później się spotykamy na pewnych rekolekcjach. Opowiadamy sobie to doświadczenie i mówimy: chłopie, mówię do niego: chłopie, to jest grane, czemu ty to przeżyłeś, to samo co ja? I tak zaczęliśmy pytać Boga: Panie Boże, co z tym robić teraz? Skoro on to doświadczył, ja też tego doświadczyłem, wręcz takie bliźniacze to wszystko było i rozeznaliśmy, że Bóg nas powołuje do głoszenia. I tak naprawdę już od 4 lat jeździmy po całej Polsce, i głosimy Jezusa, który wyrwał nas z niewoli. Z niewoli grzechu, z niewoli uzależnień, z wszelkiej niewoli, w której byliśmy spętani. I Bóg dał nam nowe życie. Mimo że jestem słabym człowiekiem, grzesznym, ale Bóg mnie chce takiego i przyjmuje mnie takiego. A ja ze swoim grzechem rzucam się właśnie w ten ocean Bożego Miłosierdzia w spowiedzi. I tego doświadczam. Doświadczam mocy Boga w moim życiu i myślę, że dlatego nazywamy się wyrwani z niewoli, nie? To jest moja odpowiedź. Jak teraz wygląda moje życie? Wygląda dosyć szalenie. Myślę, że dla większości ludzi, którzy są w społeczeństwie, moich znajomych, moje życie jest bardzo szalone. Wiele osób mnie zadaje pytanie: czemu nie zaczniesz żyć normalnie, a robisz jakieś dziwne akcje, że ewangelizujesz, jeździsz po Polsce? No właśnie, od 4 lat ewangelizujemy. I w pewnym momencie mieliśmy takie zjawienie ewangelizacji, z tym, że Jacek jeszcze pracował. Jacek jest z zawodu ślusarzem i spawaczem, pracował w firmie. Ja też dorywczo gdzieś pracowałem, ale w pewnym momencie mieliśmy takie wielkie pragnienie, by wyjść i dzielić się, bo jeśli nie my, to kto? No i tak się to wszystko bardzo mocno rozwijać. Do tego stopnia, że jeździliśmy po całej Polsce, zaczęliśmy, jeden ksiądz nas usłyszał, drugi ksiądz nas usłyszał i tak nas z miejsca do miejsca zabierali, że tak powiem. Umożliwiali nam danie świadectwa. I to się wszystko zaczęło rozwijać, zaczęliśmy się konkretnie formować przy wspólnocie jednej. I od pół roku temu były pewne znaki, że powstaje właśnie fundacja i ta grupa Wyrwanie z Niewoli. Dostaliśmy też błogosławieństwo księdza biskupa Henryka Ciereszko, który też jakby opiekuje się nami. Sam powiedział, że możemy się powoływać na to, że on jesteśmy pod jego opieką. Dał nam błogosławieństwo, akceptację na nasze działania. No i Jacek również zajmuje się muzyką hip-hopową. Staramy się właśnie przez muzykę trafić z Ewangelią do młodych ludzi. Także już niedługo będzie wydawana nowa płyta, bo pierwsza płyta była nagrana z takim judoką. Ksywka judoka, też chłopak z ulicy, można powiedzieć, gość, który był bandytą i doświadcza nawrócenia. Także czy jest 4 lata szaleństwa, ewangelizujemy, jeździmy po całej Polsce. Będziemy 2 miesiące nieustannie w drodze, tylko z miejsca do miejsca. Trafimy do, myślę, kilkudziesięciu, nawet tysięcy ludzi, szczególnie młodych, bo działamy w szkołach. No i jest niesamowite szaleństwo, no. Jestem szczęśliwy, tak powiem. Czuję się spełniony, czuję, że odkryłem w swoim życiu misję i idę za głosem serca. Skąd pomysł na taką nazwę? W sumie ta nazwa została wymyślona jakiś czas temu. To znaczy, przetestowaliśmy nazwę tych rekolekcji już w Adwencie, w ubiegłym roku, czyli w 2013. Prowadziliśmy rekolekcje akademickie w Białej Podlaskiej. I ksiądz, który tam organizował rekolekcję, prosił nas, żebyśmy dali mu hasło na rekolekcji, bo chciał zrobić plakat. No więc od razu, tak podczas modlitwy w sumie, wpadła myśl, żeby właśnie w taki sposób nazwać. Dlaczego? To jest, myślę, hasło bardzo takie prowokacyjne, wręcz kontrowersyjne, ale myślę, że potrzeba dzisiaj takich kontrowersyjnych haseł, aby móc przyciągnąć ludzi do Chrystusa. I widzimy na tych rekolekcjach, mamy wiele świadectw, na tych rekolekcjach akademickich, gdzie ludzie powiedzieli nam, po samych rekolekcjach, że ze względu na ten plakat, bo na plakacie była łysa głowa i właśnie te hasło, ze względu na plakat przyszli na rekolekcję. I na przykład jedna dziewczyna pisała, że po 8 latach przystąpiła do spowiedzi. Jeden chłopak napisał, że po 10 latach przystąpił do spowiedzi. Także jak widzimy, są owoce tego. I myślę, że powinniśmy być bardzo chytrzy dzisiaj, w dzisiejszym świecie. Powinniśmy szukać sposobów, aby przyprowadzić ludzi do Chrystusa. Bo dzisiaj nie jest łatwo. Tak, no, na czym polega ewangelizacja? Myślę, że ewangelizować nie można, gdy się nie doświadcza osobistej relacji z Bogiem. Podstawą ewangelizacji jest to, żeby ewangelizacja wypływała z modlitwy. Dlatego tak bardzo ważne na przykład w życiu codziennym jest adoracja Najświętszego Sakramentu, msza święta, czytanie Pisma Świętego, medytowanie. W naszym przypadku z tego wypływa ewangelizacja. Bo skoro jeżeli ja bym nie spotykał Jezusa na modlitwie, to co ja mogę głosić? Mogę głosić tylko zwykłą jakąś teorię, jakąś ideologię. Mogę mówić wiedzę. A ewangelizacja to przede wszystkim mówienie o żywym Bogu, który działa w Kościele. Który jest żywy, obecny. I tym, to co my robimy, to dzielimy się żywym Bogiem, jakiego my doświadczamy. Ale również prowadzimy rekolekcje, czyli nasze rekolekcje to są rekolekcje kerygmatyczne, nie? Czyli poruszają podstawowe prawdy wiary. Wychodzimy od miłości Bożej, grzech, zbawienie. I staramy się doprowadzać osoby do konkretnej decyzji, żeby pod koniec rekolekcji mogli wyznać Jezusa jako swojego Pana, przyjąć Go. Miłosierdzia Bożego doświadczamy w każdej spowiedzi. Bo tam się to miłosierdzie dokonuje. Bo teraz pytanie, doświadczacie miłosierdzia Bożego? To może nie jest tak uczuciowe, tak emocjonalne, jakie było na początku, bo już nasza droga, moja i Jacka, trwa już ponad 5 lat przy Kościele, przy Chrystusie i tak naprawdę na początki były bardzo emocjonalne, że tak można powiedzieć, doświadczaliśmy miłosierdzia. Ale ja tak uczuciowo, ale mi się wydaje, że doświadczyć miłosierdzia Bożego to trzeba na każdej spowiedzi. Na każdej spowiedzi jest to doświadczenie. Na każdej spowiedzi świętej Bóg obmywa nas swoją krwią. I ta wiara w to, że mimo, że nawet nie ma czasami uczuć, nie ma czasami już takich uniesień, ta wiara nas trzyma. Ten akt woli, że tak, ja wierzę, Panie, że doświadczyłem Twojego miłosierdzia w tej spowiedzi, gdy wyznałem dla kapłana moje grzechy. I mimo, że nie czuję, to doświadczam. W jakich okolicznościach? To było w Białymstoku na pewnych rekolekcjach. Rekolekcjach ojca Jamesa Maniakala. Nie wiem, czy jest znana ta postać. Jedyny kapłan katolicki, głoszący Ewangelię właśnie w taki sposób, gdzieś tam oficjalny w krajach Zatoki Perskiej, nie? Historie z nim są niebywałe, ale to myślę, to nie temat na to. Z Jackiem poznałem się na jego rekolekcjach. I pamiętam, że to były rekolekcje, gdzie było około 1500 ludzi. Ja siedziałem, to było na hali gimnastycznej, takiej dużej w Białymstoku. Ja siedziałem na górze, na balkonie. I na dole widziałem łysą, świecącą się głowę. Jak pewnie domyślałem się, to był Jacek. patrzę, łysa świecąca głowa, ja też mają łysą głowę. I tak było śmiesznie, bo za bardzo łysych tam nie było, tylko my we dwóch. I patrzę, jakieś tatuaże na plecach on ma, kurczę, myślę sobie, ręce złożone niesamowicie, oczy zamknięte. I pomyślałem sobie, podejdę do niego i z nim zagadam. Bo ja wtedy nie miałem wspólnoty, byłem sam, sam przeżywałem swoją wiarę. To znaczy, moją wspólnotą były kilka starszych kobiet, z którymi odmawiałem różaniec, ale nie miałem takich rówieśników, z którymi mógłbym się dzielić. No i wchodzę ostatniego dnia do Jacka, podaję rękę, mówię, siema, co tam u ciebie? On, siema, nic, no, jestem nawrócony, ja też. I to było ciekawe, i zaczęliśmy się poznawać, parę dni później po lekcjach poznaliśmy się u niego w mieszkaniu. No i zaczęła się przygoda. Od tamtej pory zaczęliśmy ewangelizować, nie? Dzięki tym rekolekcjom trafiliśmy na siebie i już 4 lata razem ewangelizujemy. Maryja jest naszą matką. Matką Kościoła. Bardzo mocno doświadczamy wstawiennictwa jej, nie? I tak samo jak Jezus przyszedł na świat przez Maryję, wierzę w to głęboko, że chce przychodzić do nas też przez nią. Doświadczałem bardzo mocno też modlitwy różańcowej, nie? Ja moim takim, jestem bardzo maryjnym człowiekiem. Od początku mojej drogi z Bogiem odmawiałem różaniec. I zawdzięczam tej modlitwie bardzo dużo, bo tak naprawdę przede wszystkim wyjście z nałogu. Były chwile, gdzie naprawdę miałem wielkie ciśnienia, chciało mi się ćpać, chciało mi się wrócić do nieczystości, bo byłem mocno uzależniony od pornografii, od tych spraw. I zawsze, gdy chwytałem za różaniec i z pokorą modliłem się przez Maryję tak naprawdę do Jezusa, to zawsze Bóg zabierał ode mnie pokusy, nie? I dla mnie Maryja jest taką mamusią moją, nie? Ja się do niej uciekam, a ona zabiera mi pokusy. Ja się do niej uciekam, a ona przedstawia moje prośby dla Jezusa, nie? I dlatego 3 lata temu kupiła nam pewna kobieta figurę Matki Bożej i jeździmy po całej Polsce, nie? Czyli nie mamy na razie samochodu, być może niedługo będziemy mieli, ale póki co jeździliśmy przez 3 lata z tą figurą pociągami, autobusami. Także są niesamowite sytuacje też. Idziemy przez dworzec centralny, to wszyscy ludzie po prostu patrzą się na nas. Myślę sobie, o kurczę, ja sam powiem osobiście, ja nigdy nie widziałem osób młodych, chłopaków, którzy by nieśli jakiś znak, taki symbol katolicki czy religijny, to się nie spotyka, dlatego reakcje ludzi są bardzo, bardzo śmieszne, podchodzą do nas, gdzie ukradliście tę figurę, często nas policja zatrzymuje, spisują, bo myślą, że buchnęliśmy z kościoła, także, ale widzimy, że to jest taka trochę prowokacja. Prowokacja do tego, aby móc rozmawiać na tematy wiary. Aby móc dać światło. Wielokrotnie w ciągu ktoś podszedł do mnie, do nas, ze względu na tą figurę i zapytał, po co wam to? Co wy robicie? Zwariowaliście? I my w tym momencie mieliśmy okazję podzielić się świadectwem. I jedna dziewczyna po takiej ewangelizacji pisała do nas maila, właśnie, że wróciła do kościoła, nie? Mimo, że wiele lat nie była. No i to pokazuje, że są owoce tego, nie? Że warto dzisiaj. Dzisiaj niestety tak jest, że my katolicy boimy się, lękamy się. Widać to, jadąc na przykład autobusem w Białymstoku, jak ludzie, którzy przyjeżdżają przy kościele, próbują zrobić znak krzyża. To zanim robi taka osoba znak krzyża, to na początku się ogląda na prawo i lewo, czy nikt nie widzi, nie? Żeby przypadkiem nikt nie zobaczył. A dzisiaj, zobaczmy, jak jest niestety, tego się powinniśmy uczyć od muzułmanów, którzy, która by nie była godzina i, to znaczy, oni mają określone godziny, w jakim by nie byli miejscu, rozkładają dywaniki, walą dzięcioły w podłogę, prawda? A niestety katolicy wstydzą się, boją. Dlatego my słabi prosimy Ducha Świętego o odwagę i On nam daje tę odwagę, żeby się do Niego przyznawać publicznie. I dzięki temu mogą się dziać wielkie rzeczy. Myślę, że tak. Myślę, że to jest skuteczny sposób. Szczególnie Jacek, bo Jacek nagrywa muzykę, on pisze teksty. Jego pseudonim artystyczny to ZY. ZY, skąd to pseudonim? To są, z tego co wiem, to są Jacka inicjały. Tak mi się wydaje, bo to on nazwisko ma na Z. Jakoś tak to. Ale myślę, że nie wchodźmy w szczegóły, bo to tam mało istotne. Ale to tak mi się wydaje, że to jest jego też ksywka sprzed lat, nie? Taką miał ksywkę i po prostu tak się przyjęło, że ona została. Odpowiadam na pytanie, czy jest przez muzykę, czy można mówić o Jezusie przez muzykę hip-hopową? Myślę, że można. Myślę, że można trafić do ludzi, którzy są przysiągnięci w tej kulturze hip-hopowej. I tak naprawdę to jest czasami jedyny sposób do dotarcia do ich serca właśnie z takimi wartościami, z takim przesłaniem ewangelicznym, nie? Także gdybyśmy nie wierzyli w to, że to nie jest skuteczne, to byśmy tego nie robili. Takie sprawy już trzeba oddawać Panu Bogu, bo tak naprawdę czasami można dzielić się, głosić i nie widzieć żadnych rezultatów. To znaczy, powiem, jak wygląda to zewnętrznie. Zewnętrznie jest tak, że gdy prowadzimy jakieś spotkanie, jest ogólnie takie zewnętrzne poruszenie, że ludzie słuchają, są skoncentrowani, skupieni, ale do końca nie wiemy, co się dzieje w ich sercach, nie? Jesteśmy świadomi tego, że są i zwolennicy tego, co mówimy, ale są też i przeciwnicy. Bo wiadomo, mówiąc o tych sprawach, o Jezusie, staramy się mówić bardzo radykalnie o Jezusie, bo chcemy też żyć radykalnie. A co za tym idzie, mówić radykalnie o Jezusie. Dlatego to się niektórym nie podoba, bo to nie jest wygodne. Szczególnie w dzisiejszym świecie. Co chcę powiedzieć jeszcze, że widzimy najbardziej po listach, które osoby do nas piszą. Rzucamy zawsze takie hasło, że można napisać do nas list, napisać do nas maila, odezwać się na Facebooku, bo prowadzimy na Facebooku też naszą stronę. Wystarczy wpisać Wyrwani z niewoli. I po takich rekolekcjach, na przykład w ubiegłym roku przez Wielki Post dostaliśmy kilkaset listów, maili. To było niesamowite, nie? Niesamowite, takie dla nas budujące bardzo. No tak jak powiedziałem wcześniej, we wcześniejszych odpowiedziach, że osoba po wielu latach do spowiedzi poszła, tu ktoś dostał nową nadzieję. Niedawno napisała do mnie osoba, która, gdy przyjechaliśmy do niej do szkoły, chciała popełnić samobójstwo. Miała już przygotowane wszystko i napisała 2 miesiące temu ta osoba i napisała, że to się stało rok temu, gdy byliśmy u niej w szkole i mówi, że celowo nie odpisywała tyle czasu, bo chciała poczekać, czy to nie jest tylko chwilowe. I ona mówi, że od momentu, gdy byliśmy u niej w szkole, zaczęła chodzić do kościoła, zaczęła przyjmować komunię świętą i wszystkie myśli samobójcze odeszły, że Bóg ją uwolnił od tego. A mówiła, że w momencie, gdy przyjechaliśmy do niej do szkoły, to bardzo zlewała to sobie, bardzo sceptycznie też do tego podeszła, kto to jest, co oni będą nam mówili, nie? I jak sama napisała w tym liście, że daliśmy jej nadzieję, że Jezus jest w stanie zmienić jej życie, nie? I ona uwierzyła w te słowa po prostu i podjęła konkretną decyzję. Poszła do spowiedzi i teraz jest w kościele, nie? Także imienia nie będę ujawniał, bo ta osoba prosi o anonimowość, myślę, że nie o to chodzi, żeby wymieniać, ale no widzimy owoce tej posługi. Myślę, że Pan Bóg celowo nam pokazuje te owoce, daje nam takie cukiereczki, bo wie, jak słabi jesteśmy i wie, że gdyby nie dawał nam tego, być może byśmy już się załamali, bo czasami nie jest łatwo. Czasami jest też ciężko, czasami człowiek jak to, też jest słaby, czasami przychodzą wątpliwości, po co to wszystko, po co ewangelizować i tak przecież ludzie się nie zmieniają, nie? Ale wierzymy, Bóg daje nam właśnie takie owoce tej naszej misji, działania, poprzez to ciągle mamy zapał do tego, aby iść dalej, aby głosić Chrystusa, który nas wyrwał z niewoli, który zmienił nasze serca i chcemy, by każdy tego doświadczył, by cały świat tego doświadczył, dlatego to robimy. No to jest czasami bardzo trudne, bo bardzo trudne. Ja chcę dać przede wszystkim nadzieję, bo jest nadzieja. I chcę ci powiedzieć, jeżeli teraz toniesz w swych brudach, toniesz w syfie życiowym, chcę ci powiedzieć, że Jezus jest nadzieją. Że Jezus kiedyś 2000 lat temu wziął na siebie swój krzyż, wziął na siebie cały twój grzech, wszystkie twoje uzależnienia, nałogi, wziął na siebie. I odkupił się na krzyżu. I myślę, że jeżeli otworzysz swoje serce na Niego, na maksa, to On jest w stanie zmienić twoje życie, jakiekolwiek by nie było. W dzienniczku świętej Faustyny jest napisane, takie fajne zdanie, którym zawsze, moje ulubione wręcz. Chociażby dusza była jak trup rozkładająca się i po ludzku nie było już nadziei, nie tak jest po Bożemu. Cud miłosierdzia Bożego jest w stanie dotknąć tą duszę całej pełni. I myślę, że to jest nadzieja. Chrystus jest nadzieją. Ale czasami ciężko, jest to prawda. Ja mam wielu kolegów, którzy też tkwią w nałogach i pytają mnie, Piotrek, dlaczego ci się udało, a dlaczego mi się nie może udać? Dlaczego ja nie mogę z tego wyjść? Ośmielam się powiedzieć brutalnie, ale myślę, że prawdziwie te osoby po prostu nie chcą. Te osoby nie chcą zaufać Bogu do końca. Kiedyś słyszałem na kazaniu bodajże księdza Pawlukiewicza, jak mówił o tym, że żeby mógł Bóg zadziałać w naszym życiu, on dał takie porównanie osoby, która wchodzi do wody i zanurza się tylko do kolan. A tutaj trzeba zanurzyć się całkowicie. Wejść pod wodę całkowicie. Dlatego ośmielam się powiedzieć, że wiele osób, które mówi, że chcą zmienić się, chcą oddać Bogu swoje życie, chcą, żeby On im pomógł, to wchodzą po prostu do wody po kolana. A potrzeba całemu

0: a potrzeba całego oddać całe serce Bogu i wtedy on uczyni cud. I wtedy jest w stanie wyzwolić z narkotyków, wyzwolić z alkoholu, wyzwolić z seksoholizmu, z hazardu i bądź czegokolwiek innego. I ja wiem, że w swoim życiu oddałem całe serce swoje Bogu. Całą swoją słabość, cały swój ciężar i się dokonał cud, który trwa już 5 lat. I ty, bracie, siostro, jeżeli teraz czegoś takiego doświadczasz, to oddaj całe swoje serce Bogu, a dokona się cud. Nic nie zostawię dla siebie. I myślę, że to jest moja recepta. Myślę, że to jest recepta na przemianę. I to jest przede wszystkim recepta na szczęście, bo często się wydaje, że gdy osoba zaufa Bogu, to jego życie się stanie bardzo smutne. Jego życie będzie takie ponure, że będę teraz takim lamusem, który chodzi do kościoła, że będę taką rozmawiam z dziewczynami, myślę, jedna dziewczyna mi powiedziała, że wydawało mi się, że będę taką cnotką, dewotką, a rzeczywiście jest inaczej. To szatan daje lęk, bo boi się, że człowiek się nawróci, bo boi się, że człowiek przybliży się do Boga. Dlatego on stawia lęk, chce przestraszyć za wszelką cenę, abyśmy tylko nie oddali mu całego serca. A potrzeba oddać całe serce i wtedy dokona się cud, nie? Nie wiem, czy odpowiedziałem wyczerpująco, trochę chaotycznie, ale z serca.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki.

0: Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dobry Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że Ty się z nami nie nudzisz, że nie odpychasz nas, niezależnie od tego, czy jesteśmy śmieszni, czy groźni, czy robimy krzywdę innym, czy sobie. Panie, dałeś nam ten czas, żeby Ciebie chwalić. Spraw, byśmy potrafili to robić. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Amen. Ciebie, Maryjo, serdecznie zapraszamy tutaj, pod Twoją obronę.
1: Uciekamy się, święta Boże Rodzicielko, naszymi prośbami, racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód.

0: racz nas zawsze wybawiać.
1: Panu chwalebne i błogosławione, o Pani nasz, orędowniczko nasz, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swoim nas polec, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Bartek Pulcyn. Witaj.
1: Witam.
0: Czy masz doświadczenie życia bez Boga?
1: Nie, nie mam. Nie mam, bo od samego początku mojego życia On był obecny. W różnej formie. To się trochę zmieniało oczywiście. Ale nie było takiego momentu. Być może to jest właśnie jakiś znak, że jeszcze nie jestem tak jak ci najwięksi. Znaczy, daleko mi bardzo do tych, którzy właśnie to przeżywają kiedyś. Mają takie momenty, nawet lata. Ja całe szczęście z tego się cieszę, że nie. Że zawsze jest.
0: To znaczy, że wyszedłeś z rodziny, która wiarę przekazywała.
1: Tak, tak. To jest tak. To dziedzictwo.
0: Warszawska rodzina i...
1: Warszawska.
0: I gdzie się tacy ludzie uchowali jeszcze w Warszawie?
1: Na Pradze. Ale to chyba nie jest kwestia.
0: A środowisko wokół było wierzące, czy raczej odstawaliście?
1: Tak, tata jest dziennikarzem katolickim już od dawna, od lat. Skończył teologię, apologetykę dokładnie. A mama jest z Bielan, też z rodziny bardzo takiej wierzącej, katolickiej.
0: A otoczenie, sąsiedzi?
1: Sąsiedzi bardzo. My mieszkamy na Gocławiu, gdzie tak naprawdę była bardzo, bardzo dużo rodzin. Nasi sąsiedzi wszyscy praktycznie są gdzieś tam spoza Warszawy. I jakoś wspólnie, tak jak teraz patrzę na te lata, bo to już w sumie mieszkamy tam 20 kilka lat, to bardzo ciekawe jest też środowisko właśnie. A pod względem takim religijnym to wierne bardzo. Cały nasz blok chyba.
0: To fajnie, czyli jakaś wioska się zrobiła, tak?
1: Wioska, tak. I praktycznie wszyscy mieszkają tam od początku.
0: Ale to nabożeństwa majowe są na klatkach, czy nie?
1: Nie, nie, ale była kiedyś peregrynacja obrazu, to pamiętam, to jak byłem bardzo mały. A teraz jeszcze szykuje się peregrynacja figurki Ojca Pio, bo nam się zmieniła parafia i teraz jesteśmy już w parafii Ojca Pio.
0: Aha, i co, i wszyscy przyjmowali wtedy?
1: O ile pamiętam, tak. Chociaż miałem wtedy chyba 6 lat.
0: Super. I powiedz, ale do szkoły chodziłeś już jako tam kilkunastolatek i w szkole już nie wszyscy tacy byli. Co się wtedy? Zdziwiłeś się, że są niewierzący ludzie?
1: Tak, myślę, że to było jakieś takie było zdziwienie. Znaczy, pamiętam z podstawówki, to są już zamieszłe lata, kiedy były rzeczywiście, to większość się uczęszczała na prawie wszyscy, na religię, kiedy ona dopiero potem, ona była dopiero do szkoły wprowadzona, wróciła. Bo jeszcze, jak przygotowałem się do komunii, to jeszcze było w salkach przy parafii. Właśnie, ale były już pierwsze takie zdziwienia właśnie kolegi, który jakoś to jawnie odrzucał i to było zdziwienie. A potem już nie, potem już liceum i studia to już

0: możesz o takim 10-letnim, czy 8-letnim, czy 11-letnim doświadczeniu Boga powiedzieć swoim? Czym to było?
1: Znaczy mi się tak, jak teraz sobie myślę, to tak przypomina mi się moja katechetka z właśnie z tej drugiej klasy szkoły podstawowej. To było, ile miałem, na 8 lat. No i to była taka chodząca miłość. Zresztą myśmy ją bardzo też kochali, bo pamiętam i do tej pory, jak to wspominam, to się uśmiecham, bo myśmy, no to jeszcze było przed wielkimi tam zmianami na Gocławiu, taki bardzo skromny kościółek drewniany stał wtedy, obok takiej zupełnie baraki, w którym mieliśmy religię, a pani nadchodziła z przyczółka, to jakieś było 500 metrów takiej polnej drogi. Teraz to już jest asfaltówka. I kiedy ona się tylko na horyzoncie pojawiła, to myśmy taką chmarą biegli do niej rzeczywiście i tak z nią. Z nią przychodzili na to samo miejsce. No to myśmy ją bardzo kochali, myślę, że ona też nas, chociaż była surowa, bardzo wymagająca. I też taki pamiętam ciekawy moment, że jak był Wielki Post, to ona miała taki zwyczaj, że jak grupa się zachowała dobrze, to przyklejała kwiatek na koronę cierniową przykładała, że Panu Jezusowi jest lżej wtedy. I niestety moja grupa bardzo mało tych kwiatków miała. Ale to pamiętam do tej pory. To jakieś takie, no właśnie, wspomnienia.
0: A twoje wewnętrzne, czy były, czy jesteś świadom tego z tamtego czasu?
1: Nie wiem, czy jestem w stanie w tej chwili sobie przypomnieć. Jakoś tak powrócić do tamtego czasu takiego spotkania osobistego. Myślę, że było, nie było zbyt to takie dojmujące, żebym to zapamiętał. Zresztą to chyba, tak jak teraz patrzę, też wybiegając już trochę do przodu i widząc to moje życie całe, to jednak lata późniejsze to było takie poznawanie się dopiero tak naprawdę, takie kształtowanie tej takiej relacji osobowej po prostu.
0: Liceum. Co to za doświadczenie?
1: Liceum było doświadczeniem fantastycznym, jeżeli chodzi o wspólnotę. No, wspólnotą może dużo powiedziane, ale przyjaźnie wśród moich rówieśników i jakieś takie poczucie, że się przyjaźni, no, bardzo mocne. Przyjaźni, która zresztą trwa do dzisiaj. No i liceum to również, jeżeli chodzi o kwestie duchowe, to już początek, już nawet byłem jakoś mocniej w ruchu Światło-Życie. Z którym się zetknąłem jeszcze w podstawówce. Jeszcze właśnie w tamtej parafii drewnianej, małej. Wtedy po raz pierwszy wyjechałem na rekolekcje razowe, no i tak to już trwa od tam kilkunastu lat.

0: No i to był właśnie moment takiego poznawania się z Panem Bogiem, bo to rekolekcje pierwszego stopnia, oaza nowego życia i następnych. No i taka droga. Nie jestem w stanie chyba teraz powiedzieć dokładnie, kiedy, co się wydarzyło, bo to już było jakiś czas temu.
1: Ale powiedz mi, jak myślisz, dlaczego ci ludzie, których spotkałeś w liceum, którzy mieli kompletnie różne już pomysły na życie, dlaczego oni cię nie zachęcili do przyjęcia swojego sposobu myślenia, w którym nie było miejsca dla Boga?
0: Pierwsza sprawa to jest to, że nie było rzeczywiście takiej alternatywy, nie było takiej sytuacji, że jakby to były tak kompletnie różne światy, w którym ja stałem przed jakimś wyborem, wybieram A albo B. Nie. Zresztą, ja nie byłem też osobą, na której można byłoby chyba duży wpływ wywrzeć. Raczej myślę, że postrzegany byłem jako osoba taka bardziej... miałem jakieś tam cechy przywódcze, jakieś odnajdywałem w sobie, i koledzy też to widzieli, byłem przez wiele lat jakimś tam liderem w klasie. Natomiast myślę, że z jednej strony to właśnie to, a z drugiej strony kwestia tego, że już to wtedy byłem w ruchu Światożycie, który bardzo wyraźnie stawiał pewne wymagania, pewne ramy, i ja po prostu miałem taki fundament, do którego się mogłem odnieść. Dużym, dla mnie też bardzo, i to jeżeli chodzi o liceum, to najbardziej dużą wartością była Krucjata Wyzwolenia Człowieka, czyli takie dzieło oazowe, ale nie tylko. Czyli taka decyzja trzeźwości, abstynencji całkowitej od alkoholu. I kiedy się ten alkohol już w liceum pojawiał, ja już byłem w krucjacie i to był taki wyraźny znak. Zresztą nie miałem z tym nigdy specjalnie problemów, bo całkowicie wszyscy moi przyjaciele z liceum korzystają z alkoholu, zresztą alkohol nie jest niczym złym, jak wiadomo. Natomiast ja zawsze byłem abstynentem już wtedy.
1: Jak to było przyjmowane?
0: Zawsze się dobrze, chociaż to jest wielkie szczęście, że było dobrze. Oczywiście nie zabrakło jakichś tam dowcipów, które do tej pory zresztą są, ale już to jest kompletnie w formie takiego wspomnienia wesołych chwili, a ja nigdy tak naprawdę nigdy nie odczułem jakichś szykanów czy wyśmiewania się. Jeżeli to były żarty, to były żarty naprawdę tylko dla zabawy. Nie miałem żadnych z tym problemów kompletnie. To też jest wielka radość dla mnie.

0: jak następuje to dojrzewanie twoje w wierze, w relacji? Jakie są, tu nie chodzi o chronologię, tylko jakie są takie ważne momenty, chwile? Bo to była decyzja istotna, prawda? Że jakoś musiałeś charakter swój i swoją osobowość utwierdzać w tym, co wybrałeś, wybierając zachowanie kompletnie przeciwne wszystkim.
1: No jako, że to nie była rewolucja. Bo wiem, że takie doświadczenie moje i moich bliskich z właśnie Oazowiczów, różnie to bywa. U mnie to była właśnie ewolucja bardziej. Dlatego trudno jest wskazać właśnie konkretne momenty, takie wydarzenia przełomowe, ale doświadczenie bliskości, jakiejś miłości Pana Boga, czy jakiejś takiej konkretnej interwencji, to były takie, no to były ważne chwile na pewno.
0: Ale... Powiedz o nich.
1: No, na przykład na jednej z innych moich rekolekcji, też druga moja jedynka, czyli to było Mur Zasichle, Zakopane.
0: Czy to jest jedynka?
1: Jedynka to jest pierwszy stopień. Oazowe rekolekcje są podzielone na stopnie. No nie jest to w żaden sposób stopień kariery, szczeble, nie wiem, doskonałości, tylko po prostu uporządkowanie treści. Bo każde rekolekcje to inny temat. Temat pierwszego stopnia to jest kerygmat, czyli no, fundament wiary. Takie cztery podstawowe prawa życia duchowego i jego konsekwencje później. A drugi stopień to już jest tajemnica wyjścia, połączenie Starego Testamentu, wyjścia z Egiptu z odkupieniem nowotestamentalnym. Trzeci stopień to jest Kościół. No są jeszcze dla młodzieży, ale to może już nie będę tutaj o tym mówił, jednakże dla młodszych, dla gimnazjalistów teraz. No i jedynka, czyli poznanie z Chrystusem. I był taki moment, taka zabawa, która jest czasami bardzo przeżywana przez ludzi. Mianowicie takiego, zostaliśmy gdzieś tam pozostawieni sami sobie, tak? Był taki moment, że dosłownie to trwało 15 minut, ale tak było atmosfera i tak byliśmy przygotowani przez prowadzących, przez animatorów, że mieliśmy jakby taką świadomość jakiegoś tam osamotnienia właśnie, że może poczucia przez chwilę, że nikogo nie wokół nas, że jesteśmy sami i że jest nam źle. I rzeczywiście to było. Po czym, już nie wnikając w scenariusz tej zabawy, po czym każdy z nas był wyciągany na naszą prośbę, na nasze wezwanie, zabierany, przegarniany i zaprowadzany w takie miejsce, gdzie było wesoło, gdzie była radość, gdzie był śpiew, który słyszeliśmy gdzieś tam z oddali. Mieliśmy też wtedy właśnie zawiązane oczy, nie mieliśmy takich kontaktu ze światem. Dopiero tam, kiedy się dostawaliśmy, mogliśmy wszystko zobaczyć, wszystko poczuć. No i to był dla mnie bardzo ważny moment, bo właśnie to było takie doświadczenie fizyczne tego, że z takiej samotności, z takiego smutku jest właśnie Chrystus, bo to było powiedziane, że to Chrystus wyprowadza do radości, do takiej pełni życia. To był taki bardzo ważny też emocjonalnie dla mnie moment, ale właśnie emocjonalnie to myślę, że to był ważny, tak, ważna chwila.

0: A potem były takie, myślę, że etapy już takiej pracy może wewnętrznej nad sobą, kiedy kiedy ja po prostu na tej mojej drodze, myślę, że to wolno trwało, ale jakoś trwało. Stawiałem sobie jakoś, myślę, że na pewno pod natchnienie Pana Boga, kolejne zadania.
1: Jakie?
0: Takie, które się wiązały z zgodnością życia. Takie doświadczenia...
1: Po kolei powiedz.
0: Po kolei, tak. Żebym to wiedział, po kolei to było.
1: Może być nie po kolei.
0: No, na pewno jednym z takich pierwszych moich decyzji to było to, że chcę rzeczywiście korzystać z sakramentu Eucharystii codziennie. To nie było, nie trwało jakoś to. Znaczy nie było jakieś super dawno temu, ale to była taka decyzja. I wtedy, no właśnie, otwierały się oczy, mogłem doświadczyć, że to jest wielka łaska, że to jest wielka siła dla mnie. Tak naprawdę żyć w wolności. Później była też kolejna decyzja, takiej kompletnej, chyba jakoś podwójce, myślę, kiedy o tej wolności jest dużo, że taka decyzja, że chcę żyć właśnie jak najbardziej właśnie w takiej wolności wewnętrznej, czyli właśnie w pokoju, w czystości. To jest taki ważny moment. I Pan Bóg to błogosławił. I Pan Bóg to do tego mnie uzdalnia cały czas.
1: Ale powiedz, jaki efekt w twoim realnym życiu miała tak konkretna decyzja? Chodzę codziennie, przyjmuję ciało Chrystusa. Bo jeśli o tym mówisz, to domniemuję, że udaje ci się przynajmniej w dużej mierze być codziennie
0: tak,
1: w kościele.
0: To dzięki temu, że mam taką pracę, jak ja nie inną. No jest mi po prostu łatwiej trwać.
1: Kiedy zauważyłeś, że to coś zmienia w twoim życiu?
0: Kiedy dokładnie data?
1: Nie. Stan ducha. Bo to się widzi. W pewnym momencie nagle patrzysz i mówisz,
0: No wtedy, kiedy stwierdziłem, że mogę żyć tak, jakbym tego chciał. Kiedy mogę żyć tak, jak sobie to wymarzyłem. W kwestii duchowej, w kwestii mojej też grzeszności. Kiedy byłem wolny od tego. Było mi łatwiej być wolnym od różnych...
1: A co przeżywałeś wcześniej, kiedy tej wolności nie miałeś? Kiedy ją dopiero sobie zamierzałeś wyprosić?
0: Myślę, że było dużo takiego lęku. Dużo lęku, dużo... myślę, że brak jakiejś takiej pewności. Może niepewności siebie takiej, jakbyśmy powiedzieli, nie wiem, tak właśnie, że jakbym jakiś skryty, czy nieśmiały, ale taki... on takiej siły wewnętrznej.
2: Niepokarana FM. Pokoju pełne radio.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stwórciela nieba i ziemi. Pan Jezusa Chrystusa, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowano Maryi pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, święte obcowanie grzechów, opuszczenie ciała, zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Szczęść Boże, Emilio, Marleno, Lucy, Doroto, Alu, Adalbercie, Joanno, Jolu, Gabrielo, Pawle, Sławku, Anito, Małgorzato, Łukaszu, o przymnożenie wiary, nadziei, miłości się módlmy. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Szczęść Boże, Łukaszu, Andrzeju, Kasiu, zachrześniaków i ich rodziny, o życie sakramentalne i potrzebne łaski, modlę się w tej tajemnicy pierwszej, radosnej. Z Gabrielą modlę się za Olgę, o uzdrowienie, o bezpieczne, za bezpieczny wyjazd, za sukcesy i o bezpieczny powrót. Syna Kamila modli się ojciec, oddaję Ci za wszystko, co mnie dzisiaj spotyka i dziękuję Ci za to. O potrzebne łaski dla Asi, Maxa, Donatki i Bena modli się Dorota. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. O szczepienie bez komplikacji dla Helenki. Tajemnica pierwsza, radosna. Z jednej strony mówi się, że życie ludzkie przebiega według pewnego Bożego planu. A z drugiej strony mamy wolną wolę i możemy robić różne rzeczy. I są etapy życia nawet osób wierzących, które, no jak patrzymy na nie, no to absolutnie to nie ma nic wspólnego z wolą Bożą. Są ludzie, którzy uważają, że życie ludzkie jest całkowicie zdeterminowane przez Boga albo przez przyrodę i że cokolwiek by nie robił, to zawsze na jedno wychodzi. No i to jest pogląd dość straszny, bo on właściwie rozgrzesza z wszystkiego, tak? Więc to spojrzenie, które my mamy, zachowuje jednocześnie wszechmoc Bożą, ale też naszą wolną wolę. Módlmy się z Maryją o to, żebyśmy rozpoznawali te Boże znaki, a jeśli ich nie rozpoznajemy, abyśmy byli po prostu zaufali i szli za Bogiem. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. O Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica druga, nawiedzenie świętej Elżbiety. Za Marysię i Michała modli się Andrzej. Uwolnienie mojej rodziny od wszelkiego zła. Za mamę, siostry i braci. Bartosz modli się o uwolnienie Celiny. Andrzej o życie wieczne dla taty i teściów. Szczęść Boże Moniko. Odbudowanie i umocnienie miłości małżeńskiej i powrót żony do domu. Uwolnienie Marty i pełnię życia. Dla niej modli się Marlena. Za Wiktorię, łaskę wiary, o powrót do życia sakramentalnego, o opiekę Matki Bożej i bezpieczną podróż dla syna Andrzeja, za męża i syna o potrzebne łaski. Boże, bądź uwielbiony we wszystkim, czego doświadczamy. Bądź wola Twoja. Modli się Gabriela. Ja modlę się za Janka o bezpieczny powrót. Z Zabrza o wszystkie łaski sakramentalne dla niego. Spełnienie marzeń. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Za moją córkę błogosławieństwo Boże. Bóg poprzez tę, w tej tajemnicy mówi nam, że to służba jest sensem naszego życia, bo i że służba daje radość. Tak jak Maryja cieszyła się z tego, że może pomóc Elżbiecie. My czasami odchodzimy i wtedy jest smutek, są depresje, są różne negatywne rzeczy się dzieją z człowiekiem. I my dzięki łasce możemy, i są tacy ludzie, którzy od początku do końca życia szli za Bożą łaską. Módlmy się za to, żeby nasze życie, choć było znakiem i świadectwem, choć dla jednej osoby, żeby choć jedna osoba trafiła do Kościoła i przyjęła Chrystusa za Pana i Zbawiciela.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Julita, dziękuję za badanie i dobry jego wynik. Modli się o Boże błogosławieństwo dla Jędrzeja, Macieja i Marty, za męża Bogusława i za siebie samą, za duszę w czyściu cierpiące. Za moją córkę błogosławieństwo Boże modli się Anita. Ja modlę się za Zosię i Piotra, o wszystkie łaski sakramentalne, o spełnienie marzeń. Za chorych modli się Lucy. Boże, bądź uwielbiony. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Jezus powiedział, że łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu dostać się do nieba. Maryja i Józef. No, najważniejszy moment swojego życia, narodziny syna, który był błogosławieństwem dla Żydów wtedy niezwykłym. Spędzili w warunkach nie takich, jak sobie wyobrażali. Ale szli w zaufaniu. Oni posłuchali zarządzenia okupanta. I to mówi nam o tym, żebyśmy akceptowali to, co jest. To zarządzenie okupanta nie łamało niczyjego sumienia. I dlatego Józef postanowił je wypełnić. Więc tutaj też mamy pokazane, jaki powinien być stosunek do praw stanowionych przez państwo. Abyśmy mieli światło oczy serca. A dzięki czynnie za wsparcie modli się do Lota, Marlena, za wszystkich członków grupy Dwa Serca. I we wszystkich jej intencjach, za Jagody, jej bliskich, o Woliny, Celiny, Eweliny, Piotra i wszystkich objętych modlitwą. O uzdrowienie Marysi z endometriozy modli się Andrzej. Za Kamilę i Błażeja, o nawrócenie i uzdrowienie małżeństwa. O uzdrowienie relacji w małżeństwie modli się Bartosz. O zdrowie dla
Filipa. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica czwarta, radosne ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni. O zdrowie dla Filipa, dziękczynię Panu Jezusowi Maryi za różaniec we wszystkich, za wszystko, co mam, za codzienną ochronę, za wspaniałą rodzinę, modli się Paweł. O łaskę wiary katolickiej dla wszystkich, którzy jej nie mają. Ja modlę się za Maryję i Krzysia o chrzest. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie widź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. O uzdrowienie z bólu, za wujka Henka i ciocię Zosię, modli się Dorota. O. Bóg wzywa nas do tego, byśmy ofiarowali Mu nasze słabości, nasze potknięcia, nasze niewierności, wszystko to, co może On przepalić ogniem swojej krwi. A my się modlimy o zaufanie, że Bóg nie daje krzyża ponad siły i że tym, który daje wielki krzyż, że to jest też w zamyśle Bożym i żeby te osoby przylgnęły do Jezusa, bo wtedy mają szansę nie popaść w rozpacz. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami,
Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. O dobre relacje w małżeństwie potrzebne łaski modli się Elżbieta. Ja modlę się za Franka o poukładanie wszystkich spraw tam w Hiszpanii, o to, żeby ten czas był dla niego czasem refleksji o wszystkie łaski sakramentalne. Za umierających, aby dostąpili łaski zbawienia. O uzdrowienie Magdy z Boreliozy. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Wszyscy czegoś szukamy. Lepszego życia, sensu życia. Módlmy się o to, abyśmy porzucili utarte ścieżki, a poszli za Jezusem. I to może się wydawać trudniejsze, ale na pewno będzie owocne. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Ja modlę się za Klarę w tej tajemnicy pierwszej światła, o bezpieczną podróż, o zwycięstwo na wystawie, o bezpieczny powrót, o wszystkie łaski sakramentalne. Za wszystkie dzieci poczęte, aby szczęśliwie przyszły na świat, modli się Marlena. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie uwiedź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. O nawrócenie rodziców modli się Emilia. Chrzest jest otwarciem i pieczęcią, abyśmy, rozumiejąc tajemnicę chrztu, otworzyli się na Jezusa, na Boga, Ojca, na Ducha Świętego i szli przez życie razem z nimi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. O Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Ja modlę się za Antoninę o to, żeby Bóg prowadził ją przez te wakacje i jeszcze przez ten czas wakacji w szkole, w klasie maturalnej. Modlę się za Wiolę, o uzdrowienie jej z choroby psychicznej i o to, za całą jej rodzinę, o wszystkie niezbędne im łaski, o potrzebne łaski dla Sylwii, Gosi, Grażyny i Seweryna, za wzrogów Kościoła katolickiego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Małżeństwo jest sakramentem, jest czymś nieskończenie ważnym dla człowieka, jest czymś, co trwa czasami większość jego życia. Zapytajmy się teraz w trakcie tej dziesiątki różańca, czy wpuściliśmy Boga do najważniejszych naszych relacji, właśnie to jeśli mamy żonę lub męża, to czy Bóg jest w tej relacji i we wszystkich relacjach bliskości, które mamy, i zapytajmy się, czy nie mamy jakiejś osoby, z którą relacje jakby ukrywamy przed Bogiem,
w cudzysłowie, ale których to relacji nie oddaliśmy Bogu. A Marzena, za tatę chorego na demencję, za Mojmira, za moją pracę zawodową modli się. Marzena Bartosz za rychłe uzdrowienie Jagody i dla wszystkich, i wszystkie łaski potrzebne dla Konrada, o uzdrowienie mojego małżeństwa i nawrócenie męża. Modli się Małgorzata. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. O Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Proszę o lajki, o kciuki. Wtedy więcej osób się z nami będzie modlić. O zdrowie dla syna Pawła. We wszystkich innych intencjach Anny. Za Miłosza Marcela i za siebie samą modli się Renata. Za duszę w czyściu cierpiące, zwłaszcza za te najbardziej zapomniane. Za Zdzisława łaskę trzeźwości, za kapłanów o siłę i wytrwałość, a ja w tej tajemnicy trzeciej modlę się o nawrócenie mojej mamy, o dobrą spowiedź. Modli się Joanna. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw do złego. Amen. Za Justynę o uzdrowienie z kaszlu, za dusze czyśćcowe. Módlmy się, aby Jezus dał nawrócenie wszystkim ludziom, aby nikt nie zaginął. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. O opiekę dla moich dzieci i wnuków prosi Joanna, za nawrócenie mojej córki Zuzanny. Modli się Bolesław prawdopodobnie. We wszystkich intencjach Anny, za papieża. O wszystkie potrzebne łaski. Dziękczynnie za wszystkie łaski tego tygodnia i rozwiązanie trudnych spraw w pracy. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. O zdrowie dla teściowej, za mnie samego modli się Tomasz i my z Tomaszem. Bóg Ojciec objawia się w obłoku. Czasami nasze życie też, w naszym życiu też Bóg jest zakryty. Abyśmy wymodlili sobie rozjaśnienie naszego wzroku, abyśmy patrzyli na Boga takim, jakim On jest. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus.

0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. W Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica piąta. Światło ustanowienia Eucharystii. Módlmy się za Marcina, Wiktorię, Michała i Laurę, o potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej, o spokój wewnętrzny. O pokój wewnętrzny dla Mateusza, o rozwiązanie trudnych spraw, za duszę świętej pamięci wieś, za moją całą rodzinę i we wszystkich i za wszystkich, których mam w sercu, modli się Marlena. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Nie odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Rozważaliśmy już sakrament chrztu, rozważaliśmy sakrament małżeństwa. Teraz czas na najważniejszy sakrament, na Eucharystię, która nas ożywia, która daje usprawiedliwienie, które oczyszcza nas. Módlmy się o to, abyśmy korzystali z łask sakramentalnych. O wsparcie dla rodziny wujka Mietka. Modli się Dorota. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Za Marcina. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica pierwsza bolesna. Modlitwa w Ogrójcu. O zdrowie psychiczne dla Łukasza, o bezpieczny powrót Kasi z Francji, za księży Rafała, Piotra, Krzysztofa, Andrzeja, Kamila, Jacka i za księży z mojego miasta, wszystkie potrzebne łaski, błogosławieństwo Boże, modli się Marlena. W intencji dziękczynnie za żonę i dzieci oraz za Kasię, dzieciątko pod jej sercem, Maryją i jej pod opieką wczoraj urodzonego Jakuba, Jana. Modli się Dariusz. Ja modlę się za moich chrześniaków. Wszystkie potrzebne łaski. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. O unormowanie ciśnienia dla mnie, to Dorota, za wspólnotę Sychar, za siebie i za żonę Martę, modli się Sławek. Wzywają nas święci i osoby, które podejrzewamy o świętość, do ofiary, mówiąc, że prawdziwa miłość bez ofiary nie istnieje, że nie ma miłości, jeśli nie ma ofiary, no bo wtedy nie ma służby. Jak przyjrzymy się swojemu sercu, to egoizm jest czymś, co jest dla nas najbardziej naturalne, więc módlmy się, aby Bóg przemieniał naszą naturę. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica druga bolesna. Łaskę nawrócenia Angeliki i Aleksandra, za Anio dar przebaczenia. Ja modlę się za wszystkich odpowiedzialnych w grupie Dwa Serca. Marlena, o błogosławieństwo Boże dla wszystkich, których skrzywdziłam i dla tych, którzy mnie skrzywdzili. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Dziś żyjemy w środowisku medialnym, popkulturowym, ale też kulturowym, które jest przeciwne Panu Bogu. Widziałem wczoraj filmik, w którym w trakcie nagrania prowadzący wstukiwał różne hasła, które można było umieścić na kubku. Chyba chodziło o firmę Google, nie, o Coca-Cola. No i okazało się, że można wpisać Allah jest dobry, ale nie można wpisać Jezus jest dobry. Można wpisać Jezus jest zły, i wszystkie jakby pozytywne odniesienia do wiary katolickiej, do chrześcijaństwa były całkowicie uniemożliwione. Firma się potem jakoś tam tłumaczyła, ale to tłumaczenie było całkowicie absurdalne. Módlmy się za tych, którzy nas biczują. Jezu Chryste, uzdolnij nas do tego. Za zmarłych rodziców z mojej rodziny i za teścia. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Wielu znasz mój warunek, modlimy się za Ciebie codziennie i za Twoją rodzinę, ale tym warunkiem jest to, że nie wpisujesz tutaj żadnych na czacie żadnych próśb, ponieważ potrafisz wciągać w swoją chorobę, zaczynasz kłamać i to nie służy Tobie w żaden sposób, więc pamiętaj o tym, że bardzo wiele osób tutaj Cię pamięta i się za Ciebie modli. W tej tajemnicy modlę się za zmarłych rodziców i zmarłych z rodziny Doroty. Tomasz oddaje cierpienie Tobie, Maryjo. Opomóc w znalezieniu dobrej pracy dla syna Aleksandra, modli się Ireneusz. Aby modlitwa Różańca Świętego była bardziej rozpowszechniona i ukochana, modli się Marlena. Ja modlę się za wszystkich, których mam w sercu, za wszystkich, których skrzywdziłem, za osoby, za które odpowiadam. O poukładanie tego, co trudne, modli się Katarzyna. O zdrowie dla mojej mamy, bo odzyskała wzrok, i za moją pracę, by ludzie, którzy tam pracują, dobrze mnie traktowali. Modli się nasza siostra Jarosław, modli się w trudnej sprawie. I Wiolu, też wyjdź z wszystkich grup, w których modlitewnych, w których tutaj jesteś w sieci, abyś też ich nie... Aby ich reakcje nie utwierdzały Cię w Twojej chorobie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. O wsparcie w odbudowie Kościoła Najświętszego Serca Jezusowego w Lublinie. Tajemnica cierniem koronowania wzywa nas do tego, byśmy przebaczali naszym wrogom, byśmy się za nich modlili. Prośmy Boga o to, żeby uzdrawiał te rany, które zadają nam ludzie. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. I wielu my Ci nie odrzucamy, tylko nie chcemy Twojego, abyś się pogrążała w tej chorobie. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Anita prosi za sobą i za swoją rodziną o siły fizyczne dla mojej żony Edyty. Modli się Ireneusz. Ja modlę się o wszystkich podopiecznych poradni. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw do złego. Amen. Za wspierających kanał i Radio Niepokalane FM, otwarcie serc nowych ofiarodawców. Ja w tej tajemnicy modlę się za podopiecznych poradni. Modlę się też za ludzi tworzących kanał w intencji Szymona i Michała o wiarę i potrzebne łaski. Dziękczynnie za tę grupę modlitewną modli się Dorota. Za ojczyznę, za duszę w czystu cierpiące. Za kapłanów nieprzyjaciół Polski, z Radio Niepokalana FM, za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski oraz świętego Andrzeja Boboli. Abyśmy mieli siły do niesienia tego krzyża i abyśmy przyjęli na wiarę, że Bóg nie daje cierpienia ponad miarę i z każdej sytuacji potrafi wyprowadzić dobro. W intencji Szymona i Michała o wiarę i potrzebne łaski. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Dziękuję za otrzymane łaski, za rodzinę, dary Ducha Świętego w pewnej intencji, za wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny Królowej oraz Wenantego Katarzyńca, modli się Zbigniew, o cud nawrócenia Aleksandry i Angeliki, Boże mi ich w swojej opiece, w intencji Marty, za Monikę, Anię, Marka i Dawidka, o potrzebne łaski, w intencjach moich bliskich, modli się Edyta, o potrzebne łaski, błogosławieństwo Boże dla nich, o rozwiązanie trudnych spraw męża, syna i moich, za wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do rozwoju radia i kanału. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Ja, wiedziony różnymi doświadczeniami, w tej chwili mam tutaj na komputerze blisko mnie tak bardzo delikatnie włączone radio, ale już to, które jest na antenie. Po to, żeby mieć cały czas kontrolę nad tym, no bo wiadomo, to jest ubogie radio. I różne rzeczy są zrobione tak, żeby działały. I to, co najlepiej słyszę, to jest szeleszczenie. Tak? Ja mam wadę wymowy, ale dzięki tej wadzie wymowy mój głos jest rozpoznawalny. Wielokrotnie tak było, że gdzieś w autobusie, w każdym razie, kiedy ludzie na mnie nie patrzyli, to poznawali mój głos. Bóg właśnie w taki sposób z śmierci rodzi życie, z błędów rodzi owoce dobre. Tak przemieniać może tylko i wyłącznie z jeden warunek, byśmy tego chcieli. We wszystkich intencjach Ani. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica pierwsza chwalebna, zmartwychwstanie Pana Jezusa. Ja modlę się za moich bliskich z mojej rodziny i za przyjaciół. Za Andrzeja i za Marzenę, aby Duch Święty dał im światło, radość nieba. Dla Janusza, za duszę świętej pamięci rodziców chrzestnych, Zofii i Czesława, za wszystkich potrzebujących modlitwy. Krwi Chrystusa okryj nas wszystkich tu modlących się i naszych bliskich i uczyń niewidzialnymi dla zła, za brata Adama i jego rodziny. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas do pokuszenia, ale nas zbaw od złego. Amen. Często zdradzeni przez ludzi, którym ufaliśmy, pamiętając o tym cierpieniu, którego byli źródłem, zamykamy się, tak, zatrzaskujemy się. I potem nasze serce kamienieje, bo nie ma wymiany miłości. A poza tym ten kamień też powstaje na naszym sercu. Każdy grzech zostawia jakiś fragment kamienia. Więc tak jak Jezus, któremu nie przeszkodził kamień zamykający jego grób, aby Jezus, który wyszedł na świat, rozdawać swoją miłość, abyśmy my uczynili choćby najmniejszą szparkę w tym kamiennym murze, który oddziela nas od świata, od bliźnich, abyśmy poprosili Jezusa, żeby uczynił nasze serce z ciała, a nie z kamienia. Módlmy się za Paula, o nawrócenie Michała i przemianę jego serca. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Za Karolinę i Przemka, w intencji Waldemara, w 48. rocznicę urodzin, o Boże błogosławieństwo, dla niego modli się Grzegorz, o nawrócenie Michała i przemianę jego serca. Ja modlę się za wszystkich, którzy ofiarują w intencji radia i kanału swoje cierpienie, swoją modlitwę i swój post oraz za wszystkich, którzy wspierają nas finansowo. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Za zmarłych rodziców, siostry i dusze w czyściu cierpiące modli się Katarzyna. Za Karolinę i Przemka. Każdy, kto doświadczył nieba w swoim życiu, to znaczy każdy, kto chodził w Chrystusie, każdy, kto dostąpił tego pokoju wewnętrznego, choćby przez chwilę, tydzień, miesiąc, wie, czym jest zapowiedź nieba i może przypuszczać, czym jest niebo. Boże, daj mi siły, abym w każdej sekundzie mógł prosić Jezusa o wsparcie. O światło Ducha Świętego modli się Dorota. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Ja w tej tajemnicy zesłania Ducha Świętego modlę się za wszystkich, którzy są uzależnieni, którzy są dręczeni, za wszystkich opętanych, za okultystów, artystów, intelektualistów, za bezdomnych, za ludzi brulionu. O równowagę psychiczną dla Karoliny prosi Joanna. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Maryja modliła się wspólnie z uczniami i apostołami i modlili się we wspólnocie. Ja modlę się za Edwarda, Ewę i Gośkę, uwolnienie z raka. W intencjach serca Maryi otwórz serce uszy, Panie, na Ciebie wszystkim. Modlę się o to, byśmy tak jak apostołowie Maryja trwali w jedności, abyśmy my mieli swoje wspólnoty w Kościele, aby w czasie trudnym ktoś nas niósł, a w czasie naszego pocieszenia, abyśmy nieśli innych. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. W tajemnicy w niebo, w tajemnicy w niebo wzięcia Maryi modlę się o wzięcie do nieba dusz wszystkich moich bliskich, szczególnie za ciocię Lusię, za Andrzeja, za Wieśka, za Zygmunta i za Dominikę. Robert pozdrawia z Hamburga, przeprowadzka przebiegła pomyślnie, Bóg zapłać, za moje ukochane dzieci, Monika, o zdrowie dla Włodzimierza, to Jola, ja modlę się też za Moniką, która aby ten proces rozwodowy nie doprowadził do tego, by ona straciła kontakt z dziećmi. Modlę się do Ciebie, Boże, o Twoją wolę w tej sytuacji, o wytrwanie Moniki w tym wszystkim, co zmieniło się w jej życiu na dobre od momentu, kiedy podjęła decyzję. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Oto byśmy otworzyli się na Maryję, która, tak jak baranek, poświęciła całe swoje życie na wspieranie Jezusa, a potem Kościoła. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Za przyjaciół, dary Ducha Świętego, zdrowie. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica piąta. Chwalebna, ukoronowanie Maryi na Królowe Nieba i Ziemi. Ja modlę się za wszystkich, którzy kiedykolwiek modlili się tutaj z nami na różańcu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Maryja może dziś wyprosić u Boga wszystko. Módlmy się o wszystkie łaski dla nas, tutaj modlących się, dla naszych bliskich, dla wszystkich, którzy tej modlitwy potrzebują. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. O pokój w Polsce i na świecie. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba. I dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkich, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciół Kościoła Świętego i poleconych Tobie. I na cały ten dzień błogosławi nas Ojciec, Syn i Duch Święty. Wszystkiego dobrego. Z widzami kanału się już żegnam. A w radiu za chwileczkę. Ewangeliarz.
1: Niepokarana FM. Pokoju

zwykłego. Spoczęła na mnie ręka Pana i wyprowadził mnie On w duchu na zewnątrz i postawił mnie pośrodku doliny. Była ona pełna kości i polecił mi, abym przeszedł dookoła nich i oto było ich na obszarze doliny bardzo wiele. Były one zupełnie wyschłe i rzekł do mnie: Synu człowieczy, czy kości te powrócą znowu do życia? Odpowiedziałem: Panie Boże, Ty to wiesz. Wtedy rzekł on do mnie: Prorokuj nad tymi kośćmi i mów do nich. Wyschłe kości, słuchajcie słów Pana, tak mówi Pan Bóg. Oto ja daję wam ducha, abyście ożyły. Chcę was otoczyć ścięgnami i sprawić, abyście obrosły ciałem i przybrać was w skórę i dać wam ducha, abyście ożyły i poznały, że ja jestem Pan. I prorokowałem, jak mi polecono, a gdy prorokowałem, oto powstał szum i trzask i kości jedna po drugiej zbliżały się do siebie. I patrzyłem, a oto powróciły ścięgna i wyrosło ciało, a skóra pokryła je z wierzchu, ale jeszcze nie było w nich ducha. I powiedział on do mnie: Prorokuj do ducha, prorokuj o Synu Człowieczy i mów do ducha. Tak powiada Pan Bóg: z czterech wiatrów przybądź duchu i tchnij na tych pobitych, aby ożyli. Wtedy prorokowałem tak, jak mi nakazał, i duch wstąpił z nich, a ożyli i stanęli na nogach. Wojsko bardzo, bardzo wielkie. I rzekł do mnie: Synu człowieczy, kości te to cały dom Izraela. Oto mówią oni: wyschły kości nasze, znikła nasza nadzieja już po nas. Dlatego prorokuj i mów do nich. Tak mówi Pan: Oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów ludu mój. I wiodę was do kraju Izraela i poznacie, że ja jestem Pan. Gdy wasze groby otworzę i z grobów was wydobędę, ludu mój, udzielę wam mego ducha, abyście ożyli. I powiodę was do kraju waszego i poznacie, że ja, Pan, to powiedziałem i wykonam. Mówi Pan Bóg. Z psalmu 107. Chwalmy na wieki miłosierdzie Pana. Tak niech mówią odkupieni przez Pana, których wybawił z rąk przeciwnika i których zgromadził z obcych krain, ze wschodu i zachodu, z północy i południa. Chwalmy na wieki miłosierdzie Pana. Błądzili na pustym od ludzi do miasta zamieszkałego, nie znaleźli drogi, cierpieli głód i pragnienie i wygasło w nich życie. Chwalmy na wieki miłosierdzie Pana. W swoim utrapieniu wołali do Pana, a On ich uwolnił od trwogi i powiódł ich z prostą drogą, aż doszli do miasta zamieszkałego. Chwalmy na wieki miłosierdzie Pana. Niech dziękują Panu za dobroć Jego, za Jego cuda wobec synów ludzkich, bo głodnego nasycił, a łaknącego napełnił dobrami. Chwalmy na wieki miłosierdzie Pana. Naucz mnie, Boże, chodzić Twoimi ścieżkami, prowadź mnie w prawdzie według swych pouczeń. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy faryzeusze posłyszeli, że zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w prawie, wystawiając go na próbę, zapytał: Nauczycielu, które przykazanie jest najważniejsze? On mu odpowiedział: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest najwyższe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach zawisło całe prawo i prorocy. Komentarz ojca Michała Nowaka. Mam współbrata, który ma takie swoje powiedzonko: a dusze giną. Używa go jednak w najmniej adekwatnych sytuacjach. Na przykład wsiadając na rower i ruszając na wycieczkę. Według mnie to nie jest nieadekwatne, bo poświęca czas sobie, a dusze giną. Oczywiście to żart, chociaż może nie do końca. I to stało się, ta nieadekwatność stało się źródłem wielu anegdot. Samo powiedzenie przestało być dla wielu z nas nośnikiem niezwykle ważnej prawdy, którą wyraża. Podobny proces erozji treści dokonuje się w słowach: kocham cię. Pracowałem kilka lat w USA i słyszałem te słowa wiele razy dziennie. Niekoniecznie adresowane do mnie,
a za to wypowiadane na zakończenie spotkań czy rozmów telefonicznych. Słowa, które stały się zwrotem grzecznościowym, odartym często z najgłębszych treści, którą trudno zresztą o bardziej wieloznaczne słowo niż miłość. Dlatego tak niemądrym zwrotem jest miłość to miłość, które na swoich sztandarach wypisują środowiska homoseksualne. Zupełnie inaczej bowiem kochamy ojczyznę, inaczej ojca i matkę, a jeszcze inaczej pieska czy lody waniliowe. Jeśli ostatecznie wszystko sprowadzi się do sportowego niemal turlania się w pościeli z kim popadnie, a taką tendencję w tym świecie dostrzegam, to dokona się swoista profanacja tego, co dla nas najświętsze, bo do takich rzeczy należy zdolność kochania.

0: najwyższym poetą, jakiego nosiła Ziemia. Ma kilka obrazów takich, które zostaną na zawsze dla Europejczyków, dla ludzi Zachodu, zawsze będą żywe, zawsze będą działać. Ta Dolina Kości i to, w jaki sposób Bóg nas ożywia, jest znakiem zmartwychwstania. Jest znakiem nadziei, że dla nas też jest zmartwychwstanie. Jest znakiem nadziei, że możemy powstać z upadku. I czytajmy Biblię i szukajmy w Księdze Ezechiela niesamowitych symboli. Bóg odkupia człowieka. Bóg wzywa człowieka z pustyni. Bóg zaspokaja nasze cierpienie, nasz głód i pragnienie. Wygasało w nas życie, a Bóg w swoim utrapieniu wołali do Pana, a On ich uwolnił od trwogi. Boże, uwolnij mnie od trwogi. Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. To największe przykazanie. To przykazanie wziąłem na jako podtytuł, tę jego część dotyczącą Boga, jako podtytuł do audycji Pocieszenie i Strapienie, tam gdzie są świadectwa. Świadectwa z serca i duszy, umysłu i mocy, czyli woli. I to jest miłość bliźniego i miłość Boga. To jest być może formuła, kolejna krótka formuła opisująca chrześcijaństwo. Tak, najkrótszą jest: Jezu, ufam Tobie, ale kochaj Boga i bliźniego i siebie samego. To również jest znak, który możemy nosić na sztandarach, abyśmy dorośli do tego. Modlę się, Boże.
1: Niepokarana FM. Pokoju pełne radia.

Ostatni dzień świętego Daniela, męczennika. Nasza bowiem ojczyzna jest w niebie, skąd też jako zbawcy wyczekujemy Pana naszego Jezusa Chrystusa. Z listu do Filipian. 16 lutego 309 roku. Od 6 lat na świecie panuje rzymski terror. Cesarz Dioklecjan chce, by chrześcijaństwo przestało istnieć. Cezarea Palestyńska. Wczesne popołudnie. W oddali szumi morze. Nazywam się Kajus. Jestem mierniczym. Moim światem są linie proste, piony i granice. Jeśli coś nie mieści się na mapie, cesarstwo uznaje to za niebezpieczną pustkę. Dziś słońce pali bruk pod bramą miasta. Namiestnik Firmilian siedzi w cieniu. Przed nim stoi 5 mężczyzn z kamieniołomów Cylicji. Pył z kopalni osiadł na ich tunikach. Są chudzi, plecy mają proste. To chrześcijanie. Namiestnik potrzebuje danych. Pyta o imiona, o miejsca, o domy, w których zbierają się wyznawcy Chrystusa. Wszyscy widzą, że ta piątka pochodzi z Egiptu. Odzywają się po kolei. Eliasz, Jeremiasz, Samuel, Izaak. Ostatni patrzy namiestnikowi w oczy. Daniel. Patrzę na tabliczkę skryby. Stylus zawiesza się nad woskiem. To nie są ich imiona. Skryba nachyla się nad namiestnikiem, coś szepcze. Wiem co. To są imiona proroków zakazanego narodu. Namiestnik pyta o miejsce zgromadzeń, o domy, o miasto, z którego przybyli. Daniel mówi spokojnie. Jeruzalem. Na mojej mapie Jeruzalem jest ruiną, starte z powierzchni ziemi siłą Rzymu. Nie ma ulic, nie ma dzielnic, nie ma punktów zaczepienia. Skryba nie ma czego zapisać. Nie ma adresu, nie ma nazwiska, które prowadziłoby dalej. Nie mówią nic więcej. Firmilian dostaje tylko imiona dawnych proroków i miasto, którego nie ma na mapie. Pięciu ludzi stoi przed namiestnikiem. Nie widzę w nich szaleństwa, nie widzę kłamstwa, tylko spokój, którego nie rozumiem. Firmilian wstaje powoli, a ja wiem, co będzie dalej. Wyrok zapadł. Znam procedurę. Prowadzą ich za bramę, którą rano sprawdzałem. Daniel mija mnie o krok. Nie patrzy na bruk, patrzy przed siebie, jakby wygrał to starcie. Po wszystkim żołnierze wycierają miecze. Skryba kończy pracę. Namiestnik wraca do pałacu. Stoję z moim sznurem pomiarowym. Mury Cezarei są proste. Granice imperium są pewne. Rozkładam mapę. Nie ma na niej Jeruzalem. Wieczorem napiszę raport. 5 skazanych z Egiptu. Imiona nieustalone, wyrok wykonany. Miejsce zamieszkania nieznane. Wiem, co robili. Chronili innych. Żadnych nazwisk, żadnych adresów, żadnego tropu. Ale zwykle jest w tym strach. U nich nie było. A na mojej mapie nie ma miejsca dla ludzi bez strachu.

0: nawet jak moja mama zaczęła bardzo chorować na nowotwór, to gdzieś tam cały czas była ta ufność, że Pan Bóg wie lepiej, chociaż cały czas się oczywiście modliłam, żeby stał się cud i żeby mama jeszcze była na moim ślubie, żeby jeszcze była no, ze mną. Znaczy wiadomo, jest teraz cały czas ze mną, ale na wtedy tak fizycznie. I właśnie. I w młodości to może bardziej nie, takie właśnie, taki może nie bunt, ale takie właśnie pytanie, dlaczego, może nawet nie dlaczego, tylko właśnie chciałam tak po ludzku mieć tą mamę dla siebie, ale w pewnym momencie dostałam takie łaski, takiej modlitwy o właśnie tą wolę Pana Boga. Tak jak już my się pomodlili przed tym wywiadem, nie? Że właśnie z tym Ojcze Nasz właśnie też jest bądź wola Twoja. I to było dla mnie takie odkrywcze, że Pan Bóg wie najlepiej, kiedy ktoś z nas, że tak powiem, ma zgasnąć. No i faktycznie mama odeszła w Sylwestra w chwilę po Aniele Pańskim.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Szczerze mówiąc, zastanawiałam się, jak zazwyczaj, przed Wielkim Postem i jakoś tak nie mogłam wybrać takiego pasującego do mnie, takiego w sensie takiego właśnie wprawdzie, ale pomyślałam sobie, że to, co się wydarzyło niestety na świecie, spowodowało we mnie ogromną otwartość na przyjęcie rodziny z Ukrainy do domu. I myślę sobie, że to jest takie może nie postanowienie, ale takie taka rezygnacja z siebie właśnie w Wielkim Poście, z jakichś swoich planów, z jakichś takich nawet swoich takich prozaicznych planów, takich codziennych, właśnie z myślą o tej drugiej rodzinie, która jest u nas w domu. Jest to mama i córeczka 8-letnia, które właśnie uciekły z wojny. I myślę, że tak Pan Bóg odpowiedział na moje pragnienie tego poszukiwania właśnie postanowienia, żeby właśnie tak wyjść poza swoją strefę komfortu, swoich planów, takiego trochę uporządkowanego życia, chociaż jestem szalonym człowiekiem, ale jednak jakiegoś rytmu, więc bardzo się cieszę, że ta rodzina trafiła do nas i też uczy cierpliwości większej, takiego właśnie wychodzenia poza siebie. Tak, myślę, że tak od bycia małą dziewczynką to chciałam, chociaż miałam taki epizod, że chciałam być piosenkarką. Oczywiście dezodorant był mikrofonem, także bardziej mama pokazywała swoim życiem. Tata tak, że tak powiem, nie to, że na przekór, ale na pewno mama była takim jakby przykładem osoby wierzącej. Bardzo też dużo razy pielgrzymowała, zawierzała pewne rzeczy, pewne ważne rzeczy i mniejsze. I pamiętam, jak byłam mała, to byłam w takim trochę okresie buntu, ale mama wszystko robiła, żebyśmy... jak był nasz papież w Polsce, żebyśmy były tam, gdzie on. Czyli zabierała mnie do Zakopanego. I ja się buntowałam, że trzeba tak rano wstać, na tą Krokiew, ale mamo, po co? I tak nas papież nie zobaczy. A mama uparcie, idziemy. Później jak był w Warszawie, to też pomacha, jak jechał krakowskim przedmieściem. I mam takie obrazy, przebłyski, że rzeczywiście stałam w tym tłumie i machałam, chociaż miałam świadomość, że jestem jakby ziarenkiem wśród tych wszystkich ludzi. Ale przez takie niesamowite sytuacje i też walkę z chorobą, którą dwa razy ją dotknęła, no też pokazywała taką ogromną wiarę i ufność Panu Bogu. Także mama, taki autorytet. No raczej spokojnym i takim no też chyba szalonym jednak. Natomiast gdzieś tam były tłumione we mnie emocje, które miałam, jak dojrzewałam i nie mogłam za bardzo powiedzieć swojego zdania, trochę ponieść głosu, więc gdzieś tam to mi na pewno bardzo w dzieciństwie doskwierało, że nie mogę być do końca sobą. Ale myślę, że generalnie byłam chyba dobrą córką, ale to pewnie trzeba byłoby zapytać taty, bo już mamy nie mam, ale myślę, że chyba są zadowoleni. Tak, ale taki bardzo krótki w zasadzie. Nawet jak moja mama zaczęła bardzo chorować na nowotwór, to gdzieś tam cały czas była ta ufność, że Pan Bóg wie lepiej, chociaż cały czas się oczywiście modliłam, żeby stał się cud i żeby mama jeszcze była na moim ślubie, żeby jeszcze była no, ze mną. Znaczy wiadomo, jest teraz cały czas ze mną, ale na wtedy tak fizycznie. I właśnie. I w młodości to może bardziej nie, ale taki właśnie, taki może nie bunt, ale takie właśnie pytanie, dlaczego, może nawet nie dlaczego, tylko właśnie chciałam tak po ludzku mieć tą mamę dla siebie, ale w pewnym momencie doznałam takiej łaski, takiej modlitwy o właśnie tą wolę Pana Boga. Tak jak już my się pomodlili przed tym wywiadem, nie? Że właśnie z tym Ojcze Nasz właśnie też jest, bądź wola Twoja. I to było dla mnie takie odkrywcze, że Pan Bóg wie najlepiej, kiedy ktoś z nas, że tak powiem, ma zgasnąć. No i faktycznie mama odeszła w Sylwestra w chwilę po Aniele Pańskim, także w takim jednocześnie pięknym czasie. Ale no, takiego ewidentnego buntu oczywiście poszukiwałam, a czy na pewno Pan Jezus istniał? Takie pytania takie stawiałam mamie. Ale mama i przykładem, i rozmowami, chociaż była bardzo zapracowana, ale starała się tak przybliżać i takimi różnymi właśnie przykładami ludzi no, dawać takie odpowiedzi. No, jestem pewna, że mama na 100%. Myślę, że mama w swojej cichości serca, czy właśnie w takich bardziej spektakularnych momentach, jak był papież, to rzeczywiście się bardzo modliła. I oczywiście moja cudowna chrzestna, mam cudowną mamę chrzestną z Gdańska, która jak byłam mała, zawsze mi przysyłała telegramy i zawsze oznaczała tak swoją pamięć i miłość. I do tej pory mam z nią wspaniały kontakt i czuję takie wsparcie zawsze, jak coś się dzieje u mnie w życiu, to ona jest na bieżąco informowana i zawsze wiem, że omadla. I zawsze myślę, że od samego początku zawsze ciocia Halinka mnie omadlała. Także czuję tutaj ogromne takie wsparcie duchowe. W dzieciństwie, bo teraz wiadomo, że są mi przyjaciele i mąż i ubogacona. Także wiem, że jest... Myślę, że zawsze taka byłam, ale oczywiście uczyłam się przez obserwację. Myślę, że zawsze widziałam, jak mój tata bardzo często lubił pomagać. Jak już dorastałam, jakieś były urodziny, to tata zawsze odwoził moich wszystkich znajomych do domu. Zawsze trzeba było komuś pomóc, zawsze mama pomagała, tata. Więc i też to było takie naturalne i takie było u nas w domu... Taka pomoc, wdzięczność, tak jakby na porządku dziennym. Ale rzeczywiście chyba od w ogóle początku życia zawsze byłam takim innym dzieckiem. W tym sensie, że tak się cieszyłam naprawdę z wszystkiego. Dorastałam, też się cieszyłam. Zawsze widziałam to... I ktoś nie widział tego światełka w tunelu, ja widziałam. No nie, tak mi się wachlarz zawsze otwierał pozytywnych rozwiązań. I czasami zderzałam się z tym, że tak świat nie wygląda, że nie jest taki kolorowy i nie można być takim hura optymistą. Ale z drugiej strony to bardzo mi też pomagało. No też przeszkadzało. Czasami wiadomo, bo trzeba też racjonalnie myśleć, podchodzić do pewnych rzeczy. Ale nie żałuję, że jestem optymistką i myślę, że ta wdzięczność jest też tak połączona z tym, że też bardzo lubię dziękować, nie wiem, kierowcom, że mnie przepuszczą, mrugnąć światłami, czy dzieciom, moim uczniom, czy właśnie przyjaciołom, sprawiać jakieś takie małe i większe niespodzianki, pamiętając o ich języku miłości, bo to też jest różnie. Mhm. Była na pewno tradycyjna i była właśnie, jak pięknie powiedziałeś, widziałam tę żywą wiarę, szczególnie w mamie. Naprawdę. Tata też był wierzący, ale jednak no, ewidentnie widziałam, że mama, że bardziej tata idzie za mamą i to nie wypływało jakby, tak mi się wydaje, z jego takiego właśnie takiej relacji z Panem Bogiem, jaką miała mama. Więc tutaj ewidentnie mama była takim przykładem żywej wiary, takiej ufności totalnej jemu. No tak, może trochę tak. Chociaż miałam takie wrażenie, że jak zrobię coś źle, to właśnie Pan Bóg nie będzie zadowolony, no nie, że był taki srogi. Ale wiadomo, że człowiek się kształci i też rozwijam się też cały czas, staram się duchowo rozwijać i pamiętać o tym, że Pan Bóg chce dobrze i to, co nas spotyka, no ma jakiś na pewno sens. Jeśli chodzi o studia, czy po studiach? No to wyszłam za mąż. To była taka, no jednak z ważniejszych decyzji życiowych. No i cóż, i później wiadomo w małżeństwie, no chciałam zostać mamą, więc mój mąż tatą, więc wiadomo, że staraliśmy się o dzieci. Natomiast no 3 razy niestety straciłam ciążę, byłam 3 razy i niestety no nie mamy dzieci tutaj ziemsko, ale na szczęście mamy w niebie naszych orędowników, także bardzo się cieszę, że są tam. No na pewno leżąc w szpitalu i przeżywając i fizycznie, i psychicznie bardzo ciężko te wszystkie straty, zwłaszcza te 2 ostatnie, to no rodzą się takie pytania, czy to już jest koniec świata w sensie takim, tak, dla kobiety, że Panie Boże, znasz moje pragnienia, też przecież chcesz, żeby te rodziny wszystkie miały dzieci raczej, które się pobierają, chcą żyć tak jakby no normalnie. Ale tak naprawdę no Pan Bóg wie, co jest najlepsze. I jakoś wierzę w to bardzo głęboko, że no po coś to się zadziało, mimo że były to trudne mega doświadczenia. To jednak jak na przykład wychodziłam za 3 razem do szpitala, to jak wenflon mi zdjęli i był taki wacik, to okazało się, że na nim pojawiło się takie serduszko z krwi, no nie? A więc ja już od razu to zauważyłam i mówię, tak spojrzałam w niebo i mówię, Panie Boże, wdzięczność, że mogłam choć na chwilę zostać tą mamą i jakby się już nią nazywać do końca życia. No właśnie po ludzku myślę, że byłoby mi o wiele ciężej, bo jednak pomimo sztabu, pomimo wspaniałych ludzi wokół, to jednak no, trzeba to cierpienie przeżyć w samotności. Myślę, że każdy, kto zaznał cierpienia, to no, musi jakoś sobie też z tym poradzić. Bardzo mi też ratował różaniec z Janem Pawłem II. Bardzo taka ufność, myślę, cały czas w to, że Pan Bóg jakoś z tego wyprowadzi dobro i pomimo, że teraz jest mi źle, tak jakby psychicznie i kobiecość mi spadła, że tak powiem, i poczucie własnej wartości i to, że właśnie nie potrafię tej ciąży utrzymać, że coś jest nie tak, chociaż nie mamy przyczyny, nie znamy przyczyny dlaczego, no to jednak właśnie ta wiara tak trzyma na powierzchni, utrzymuje, kiedy tak po ludzku wydawałoby się, że się świat bardzo rozsypuje. Więc myślę, że tutaj wiara była na pewno kluczowa i myślę, że wsparcie osób, które też mnie znały i wiedziały też, jak mi pomóc. Chociaż też czasami bywało z tym różnie, z najbliższymi albo z dalszymi osobami, które ewidentnie chciały pomóc, ale czasami padały jakieś słowa, które były jeszcze bardziej trudne. Tak, myślę, że przez poruszanie w ogóle takich trudnych tematów zauważyłam, że otwierają się serca innych kobiet i czasami jak coś napiszę w mediach społecznościowych od czasu do czasu, to zdarza się, że piszą do mnie obce w ogóle kobiety, że dziękują za dany wpis i to jest takie budujące, że no właśnie ten optymizm wychodzi właśnie w takich momentach, że gdzieś tam mam wrażenie, że coś jest po coś, więc skoro mnie to dotknęło, to jeszcze mam taką naturę, to być może będę mogła komuś pomóc przez swoje doświadczenie przejść troszkę lżej, choćby przez właśnie stratę dzieci, czy przez stratę bliskiej osoby. No bo wiadomo, że też tego doświadczyłam, więc tak, więc myślę, że to takie połączenie. Na pewno bardzo mnie bolały słowa typu na pewno było chore, dzieciątko oczywiście, lepiej teraz niż później. To znaczy wiadomo, no każda ciąża, myślę, że rzeczywiście z każdym etapem ciąży na pewno jest trudniej. Natomiast jakby jak jest tak się na świeżo, bo takim doświadczeniu jest to i tak cios, bo wydaje mi się, że każde, nawet potencjalnie następne dziecko, no jakby nie spowoduje zatarcia tych wspomnień, że jakby zawsze będę o nich pamiętać. Choćbym miała, nie wiem, piątkę dzieci, to zawsze będę o tej trójce pamiętała. Na pewno też teksty, może to przez kłótnie, takie wpędzanie trochę w poczucie winy, że może to jednak nasza wina. No nie pomagały na pewno i myślę, że bardzo fajnie, bardzo dobrze znać tą osobę, z której chcemy bardzo pomóc, bo myślę, że najprostsze rozwiązanie, czyli nie wiem, jak ci pomóc, ale wiedz, że jestem przy tobie, możemy pomilczeć, możemy razem płakać, możemy razem pojechać, nie wiem, na koniec Polski, żeby gdzieś tam zmienić otoczenie. Też myślę, że jest bardzo ważne i czasami nie trzeba za bardzo kombinować, tylko najprościej powiedzieć, że bardzo chcę być z tobą, ale no nie wiem kompletnie, jak się zachować, ale wiedz, że jestem. I to jest, myślę, tak uwalniające, bo wtedy być może ta osoba, która cierpi, powie nam, słuchaj, potrzebuję iść do kina, nie wiem, potrzebuję iść z tobą na spacer, potrzebuję pomilczeć albo właśnie gdzieś sobie wyjechać i to wtedy będzie takie najlepsze. Tak mi się oczywiście wydaje. Tak. Właśnie w szpitalu, jak leżałam, to nie miałam już siły odmawiać, a też jestem w ruszach różańcowych, więc wiedziałam, że też zobligowałam się, więc też wiadomo, że trzeba, a nawet tą dziesiątkę było mega trudno odmówić, bo a to byłam po narkozie, a to przed jakimś zabiegiem, tutaj jakiś po prostu szpital, wiadomo, więc śpisz, nie śpisz, wszystkie takie różne czynniki bardzo różne powodowały to, że włączałam YouTube'a z Janem Pawłem II, który mnie tak ukajał i bardzo pomagał mi. I też właśnie tam odmawiał różaniec i ja razem z nim. I najczęściej zasypiałam, jak już tak odmówiłam, to jakoś tak zasypiałam, taka bardziej spokojna. No wcześniej tak trochę miałam bunt na różaniec, szczerze mówiąc, bo jakoś tak mi się bardzo kojarzył z osobami starszymi. Że to jest różaniec dla właśnie babci, dziadka, tak bardzo stereotypowo, a w pewnym momencie tak odkryłam taką radość właśnie z różańca. I w ogóle ostatnio byłam też na rekolekcjach w Szymanowie, niedaleko Niepokalanowa i zabrałam dziewczyny, która jedna przyleciała z Londynu w ogóle i nie widziała Niepokalanowa, więc pojechałyśmy w tak zwanym międzyczasie. I patrzę, jest różaniec ze świętą moją ukochaną Ritą i także mam kolejny, także jest... Jest cały czas ten różaniec jakby w moim sercu. No, jej życie było troszeczkę takie podobne. Bardzo lubiła góry. Ja bardzo też lubiłam góry. Miała trudne małżeństwo. No, my też z mężem pracujemy nad różnymi naszymi cechami charakteru, różnymi nawykami, które niekoniecznie gdzieś tam wiadomo, że są spójne z tą drugą osobą, więc ciągła, nieustanna praca. No i też dlatego właśnie jest mi... No i też straciła dzieci, tylko wiadomo, w inny sposób, ale też ta ufność, że jakby no właśnie ten Pan Bóg jest najważniejszy i choćby nie wiem, co się działo, to trzeba omadlać i robić to, co można równolegle po ludzku i po Bożemu. Mhm. Czyli na przykład wszystko to, co dobre nas spotyka, ma super sens. To, co nas trudnego spotyka, myślę, że no, z mojego doświadczenia, z perspektywy czasu widzę to tak bardziej, że w momencie takim właśnie bardzo emocjonalnym, kiedy rozsypujesz się na milion kawałków, ciężko zobaczyć tą nadzieję i jakby tą właśnie tego Pana Boga, który cię kocha, a z drugiej strony nie rozumiesz, że właśnie jakby coś zostało zabrane, twoje marzenie, pragnienie i nie rozumiesz tego tak po ludzku, no nie? Że jeszcze pracuję z dziećmi, więc gdzieś tam ten instynkt mogę sobie gdzieś tam powiedzmy troszeczkę zrekompensować, ale to nie jest wiadomo to samo. Więc gdzieś tam daje mi taki jakby obszar zawodowy, że może gdzieś tam się sprawdzam w pracy z dziećmi, a tutaj, więc może jednak byłabym może jakąś taką może nawet niezłą mamą. Albo choćby w jakimś tam procenciku dobrą mamą, a jednak tego dzieciątka tak fizycznie nie ma, nie? Więc, ale jakby jestem, też ostatnio odkrywam właśnie duchowe macierzyństwo. Żeby właśnie to moje takie pragnienie bycia dla dzieci, robienia coś takiego dla nich, tak jak dla swoich dzieci robiła, żeby gdzieś zostało, żeby po prostu ta miłość, którą mam w sercu do dzieci, czy to przyjaciół, czy moich uczniów, którzy wiem, że są tylko na chwilę, tak? Ale gdzieś tam, żeby dać siebie wszystko i też właśnie pamiętać, że coś jest po coś i żeby też tak, jakby chodzi mi o to, żeby też siebie tak nie zamykać. Tak w środku, w takim znaczeniu nawet tego cierpienia, prawda? Że widzieć jakoś tak głębiej, dalej. Że okej, teraz mogę nie rozumieć, ale za jakiś czas postaram się jakoś to tak bardziej widzieć szerzej, że właśnie może komuś to wszystko pomóc innemu. Tak przejść daną drogę. Także może dlatego. Tak, to prawda. Do duszpasterstwa zaprowadziła mnie oczywiście mama. Chociaż powiem szczerze, że widok pierwszy raz świętej Anny pełnej złota, takiego przepychu, niestety tak mnie trochę odrzucił, bo wydawało mi się, że nie, no wszystko powinno być takie skromne, że dlaczego tyle złota, tak bardzo po ludzku oczywiście. Ale mama tam to, że tak powiem, krople drążyła w skalę i pojechałam na Światowe Dni Młodzieży do Kolonii. Wtedy miał być nasz papież jeszcze, ale niestety zmarł i był już Benedykt XVI papieżem na Światowych Dniach Młodzieży, a mój mąż z kolei pojechał w tym samym czasie na obóz zerowy dla studentów i tak trochę się tam spotkaliśmy właśnie niezależnie od siebie, właśnie dowiedzieliśmy się o tej skamie całej, naszym Stowarzyszeniu Katolickiej Młodzieży Akademickiej. Oczywiście z tego miejsca pozdrawiamy Beatkę, którą obydwoje znamy, też z duszpasterstwa. I no, powiem szczerze, że rzeczywiście tam wzrastałam też jako studentka. Były msze święte, były spotkania prowadzone też przez naszego rektora, księdza Bogdana Bartołda, który, jeśli słucha, to gorąco pozdrawiam, który też był też na pielgrzymkach, do których też chodziłam trzy razy właśnie w służbach w UAPM. I więc jakby Święta Anna tak mi się kojarzy tak zadaniowo, towarzysko, także bardzo miło. No i oczywiście wiara tam wzrastała i rzeczywiście... No, już takim się stała, takim tak naprawdę, można być takim drugim domem. Już to złoto mi nie przeszkadzało. Już ten obraz Matki Bożej Częstochowskiej gdzieś tam też do mnie powracał. Zresztą też tam brałam ślub, więc też jednak się okazało, że był ważny ten kościół. Więc faktycznie to było bardzo ubogacające bycie tam, zwłaszcza, że w pewnym momencie też byłam odpowiedzialna za organizację imprez właśnie studenckich w Dolnym Kościele, więc to też było takie, wiesz, fajne, że ja, która raczej jestem szalona, jednak mogłam ogarnąć te imprezy. Oczywiście z osobami to też był za to odpowiedzialne, więc też z Justynką, także naprawdę to był taki super czas, żeby też odkrywać w sobie jakiś kolejny dar, być może, bo kiedyś się śmiałam, jak robiłam dwa wieczory panieńskie koleżankom, że stwierdziły, że muszę kiedyś pomyśleć, bo gdzieś tam pomysły są, gdzieś tam ta moja kreatywność gdzieś tam się jednak udziela, i czy w bajkach, czy właśnie w takich różnych miłych rzeczach dla innych, to też tak fajne to było zobaczyć właśnie w duszpasterstwie, że no jednak można być jeszcze w czymś innym, nie? Takim w miarę dobrym. Tak, to był niesamowity czas. Byłam 3 razy. Miałam ten przywilej być w służbach. To znaczy, że też wstawałam o 4 rano, a ci, którzy, czy nawet o 3, ci, którzy mnie znają, wiedzą, że raczej jestem typem sowy, który lepiej funkcjonuje w nocy, więc to też była dla mnie taka lekcja pokory. Ale to był taki naprawdę piękny czas pomagania innym, służby innym, księżom, koleżankom, też budowanie fajnego zespołu, że jeżeli któraś z nas miała pragnienie pójść na przykład cały dzień, no bo to nie było tak, że żeśmy szły, no bo miałyśmy obowiązki, które wiadomo, że na nas spoczywały, więc nie mogłyśmy tak przechodzić, jak rzeczywiście pielgrzymi idą, wiesz, codziennie. Ilokrotnie coś mi się zawsze działo, ale to już było takie już chodziły fajne takie anegdotki. Także raz prawie skręciłam nogę, bo zapomniałam, że w bazie, bo codziennie się baza zmieniała. I raz były takie fajne schodki, takie bardzo krótkie i zapomniałam o tym, że są. Oczywiście spadłam z tych schodów w środku nad ranem, nie? Więc w ogóle było śmiesznie. Właśnie wtedy mama chciała mnie odbierać, a propos takiej nadopiekuńczości. Jak się dowiedziała, to już po prostu przyjeżdża. Ja mówię, nie, mamo, ja dam radę w ogóle absolutnie. I później prawdopodobnie miałabym w gipsie tą nogę, ale nie oparłam się, że do końca. Także to było niesamowite. Raz się odwodniłam, a raz właśnie wpadłam w drut w ogóle kolczasty, jak właśnie miałam intencję za mamę właśnie, bardzo taką mocną. I to byłam taka zła właśnie na Pana Boga, że kurczę, Panie Boże, dałeś mi piękną pogodę. Ustawiłam, że te koleżanki, ustawiłyśmy się razem, że mogę iść w intencji mamy. W ogóle idę, po prostu idę. Słońce piękne i w ogóle. No i była taka niesamowita, taka starsza pani, taka babcia, która miała ogromne pragnienie rozmowy. Więc my z koleżanką oczywiście otwartość na rozmowę i tak mówiła. I w pewnym momencie powiedziałyśmy, że niestety musimy już iść. Więc zaczęłyśmy doganiać grupy tak boczkiem. No i niestety wpadłam na drut, którego nie zauważyłam, kolczasty. Także wbił się w nogę, ale twardo chciałam iść. Natomiast też zrozumiałam taką też pokorę, nie? Że kurczę, no nie można do końca tak trochę nieodpowiedzialnie się zachowywać, nie? Że gdzieś tam tak skrótem sobie iść. Chociaż nikomu się nie stało innemu, ale akurat mi takim miałam, Panie Boże, tak stałam na tym rozdrożu dróg i mówię, idę, ale no chłopaki tutaj mnie ze służb zgarnęli po właśnie wiadomości od koleżanki, że jednak coś mi się dzieje z tą nogą, więc trzeba tutaj mnie ostrzej potraktować dla dobra sprawy, więc rzeczywiście mnie zabrali do punktu medycznego, ale też był taki dobry moment właśnie no takiego oddania Panu Bogu, tak, że jakby też może to też było po coś, nie? Tak zobaczyć, że ktoś się o ciebie troszczy, że jesteś ważny i dla Pana Boga, i dla tych ludzi, z którymi jesteś i że ta intencja jest dla tą mamę, nie? Że jakby to nie jest tak, że jak już nie poszłam tego dnia, no nie? To jest takie trochę takie czasami rozliczanie, prawda? Że kurczę, no nie poszłam, to się nie pomodliłam, to pewnie to nie zadziała, no nie? Więc jakby też to było takie rozwijające w sumie, że tak leżałam w tym namiocie medycznym i tak mówię, kurczę, Panie Boże, no Ty wiesz, co jest najlepsze. No myślę, że powrót znowu do fundamentu, czyli do wiary, do takiej ufności, ale jednocześnie oczywiście robienia czegoś, czyli no mnie bardzo uspokaja też, nawet jak jadę samochodem, koronka do miłosierdzia z księdzem Teodorem na teobańkologii, więc później też jest wieczorem różaniec, takie też online z rozważaniami, ale myślę, że każdy z nas może znaleźć swojego jakiegoś duszpasterza, czy osobę, która może gdzieś tam podpowiedzieć, czy ta forma po prostu też podpowie, jak się bardziej tak duchowo uspokoić, bo wydaje mi się, że no pierwszy tydzień myślę, że był chyba najcięższy dla nas wszystkich. No ja odczułam bardzo taki trochę lęk. Wiadomo, pierwszy dzień to w ogóle rzeczywiście człowiek tak żyje, tak jadę do pracy i mam w głowie tych ludzi, którzy też tak jechali. I nagle spadają bomby, więc dla mnie to było przerażające. A z drugiej strony za chwilę się widzę z uczniami, drugoklasistami, którym nie mogę dać swojego niepokoju, chociaż zawsze jestem z nimi szczera i zawsze im odpowiadam jakby zgodnie z prawdą, ale oczywiście nie tak, żeby ich straszyć, tylko też musiałam ich przygotować, że możemy mieć w klasie właśnie uchodźców, że możemy mieć dzieci, które nie będą nas rozumiały i jakby tą całą taką terapeutyczną też tutaj też się trochę przydała wiedza terapeutyczna, żeby właśnie też pomóc dzieciom i jakby też w nich sprawić, że też one są sprawcze. Czyli, że na przykład, oczywiście na początku powiedziały, że co one mogą, skoro są małe, nie są politykami, wiadomo, także to już takie poważne tematy. Natomiast ucieszyły się, że na przykład doszliśmy do wniosku, że nawet jak mama przygotowuje z tatą paczkę, no to one mogą narysować laurkę, że mogą coś miłego napisać, że to też jest niesamowite, że mogą się modlić za oczywiście o pokój i się modlimy codziennie. Więc to jest niesamowite. myślę, że wydaje mi się, że nauczyciele też powinni mieć takie wsparcie. A niestety z tym wsparciem jest różnie. Żeby też jakoś tak dobrze funkcjonować, bo jednak wchodząc do klasy, moim obowiązkiem taki serca i wiadomo jest to, żeby dzieci czuły się bezpieczne. I ja mogę potem jakoś odchorować, że tak powiem, ale myślę, że taki właśnie pokój daje to, że jakby robimy po ludzku, też musimy normalnie pracować, funkcjonować, więc po ludzku trzeba robić to, co kiedyś mówiła Marcelina Darowska, te poręcze, nasze obowiązki, że właśnie musimy robić to, do czego nas Pan Bóg powołał. I właśnie z tą ufnością, żeby... Myślę, że też tak technicznie, wiecie, myślę, że też nie czytać co chwilę tych newsów, wiadomości, bo myślę, że też to bardzo działa na psychikę, że raczej media nam sugerują bardzo takie różne, bardzo traumatyczne obrazy i myślę, że to jest takie dla nas ciężkie, że zasypiasz z głową pełną, co będzie jutro, budzisz się, nie wiesz, sprawdzasz od razu wiadomości, co się zadziało na świecie, więc myślę, że też to odcięcie w pewnym momencie, nie wiem, może godziny, wiesz, na przykład rano sprawdzasz i wieczorem sprawdzasz, albo w połowie dnia, a nie co chwilę, nie, bo jest taki nawyk, prawda, że jakby sprawdzania, co nie jest oczywiście złe, ale jakby jak się robi to za często, to myślę, że to też może nas obarczać tak psychicznie. Myślę, że też, żebyśmy się, co może pomóc jeszcze, żebyśmy otaczali się ludźmi, którzy są pozytywni, którzy nie robią takich, wiesz, takich katastroficznych wizji, tak? Że bardzo już czarno wszystko widzą, bo to na pewno nie pomaga. Też wiadomo, że nie można być hura optymistą, żeby też tak racjonalnie podchodzić. Ale no myślę, żeby tak to, co można po ludzku odciąć, to nie bombardować, no że może to złe słowo, nie brać na siebie zbyt tak wielu właśnie tych różnych wiadomości. Z drugiej strony starać się żyć normalnie i myślę, że też co jest ważne, to pomaganie. Coś, co mnie tak wzruszyło w Polsce i w ogóle później na świecie, że rzeczywiście każdy z nas pomaga jak może. Jeden wpłaci na zbiórkę, drugi jedzie z kanapkami na dworzec, trzeci po prostu, no nie wiem, użycza z samochodu, nie wiem, jedzie na granicę, przewozi tych ludzi, jeszcze inny użycza mieszkanie, czy właśnie mieszka tak jak my. No każdy z nas... Wydaje mi się, że to jest też, myślę, ważne w tej całej sytuacji, żeby znaleźć coś takiego dobrego, co w tej całej smutnej sytuacji możemy przekuć w dobro. Bo jeżeli właśnie będziemy komuś pomagać, tak czy tak, to też my będziemy się czuć tak trochę psychologicznie, trochę lepiej, tak? Że robię, co mogę na tą chwilę. Mam taki zasób, to robię to, z czego mogę? Nie wiem, nie jestem gotowa na przyjęcie uchodźców, ale mogę pomóc, nie wiem, przyjaciołom, mogę zrobić zupę dla, nie wiem, właśnie osób wojskowych, cokolwiek, tak? Chociaż ja nie jestem kulinarna, ale tak mówię jako przykładem oczywiście, że można po prostu, myślę, to jest, myślę, bardzo kluczowe, żeby w tym wszystkim znaleźć jakiś plus takiego takiej bezinteresowności, takiego serca na dłoni, żeby zrobić coś, w czym czujemy, że jesteśmy sobą w tej pomocy. Nie, że ktoś nam każe, wiesz, czy tak, tylko po prostu to wypływa z nas i myślę, że wtedy ten ktoś odczuje też, że to jest bardzo szczera intencja. Dobrze. No dobrze, więc Duchu Święty oraz wszyscy nasi święci patronowie, patronki, wspomagajcie nas. Sprawdźcie, żebyśmy byli coraz lepszymi ludźmi. Tam, gdzie nas stawiasz, Panie, pomagaj tym z nas, którzy nie wierzą w swoje możliwości, w swoje talenty, żebyś jakoś tak popchnął ich do tego, że jednak mogą zrobić coś więcej, mogą zawalczyć o właśnie to, żeby właśnie nieść ten swój talent dalej, żeby go nie zakopywać, tylko przez to, że go pomnożymy, będziemy mogli pomagać innym. Żebyśmy nieśli miłość, dobro, pokój tam, gdzie Panie Boże nas posyłasz. I uzdrawiaj tam, gdzie mamy bardzo trudne relacje. Czy to w pracy, czy w życiu prywatnym. Spraw, żeby to wszystko właśnie, żebyśmy odczuwali głębszy sens i przyszły dobre owoce naszych modlitw. Bardzo, bardzo dziękuję i może jeszcze do usłyszenia.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki.
2: Niepokarana FM. Pokoju pełne radio.

Byłem na spotkaniu z autorem, a właściwie autorką, i ona po zakończeniu swojego wystąpienia, po tym jak podpisywała książki przy stole, usiadła z tyłu i tym osobom, które jeszcze zostały, wpisywała dedykację. W każdej z tych dedykacji było zawarte coś, co wywoływało zdziwienie, a czasami szok u ludzi, którzy te książki zakupili. Moja dobra znajoma wiedziała o rzeczach, które się za chwilę staną. Potem okazało się, że było to związane z jej wywoływaniem duchów i z różnymi innymi takimi zaangażowaniami spirytystycznymi w młodości. Młody chłopak potrafił podać szczegóły związane z operacją swojego ojca, mimo że w tym czasie był poza Polską. Czego dotyczą, jaki jest temat wspólny łączący te historie? Otóż tym tematem są zwodnicze, dokuczliwe duchy. Istoty bezcielesne o wielkiej inteligencji, które nas bardzo, a to bardzo nienawidzą. Moi drodzy, wszystkie te audycje i w Radiu Niepokalane FM i po części tutaj na tym kanale powstają dzięki temu, że wspieracie naszą działalność. Fundacja Brulionu prosi o wsparcie. Jeśli zechcecie wesprzeć moje działania, to w opisie kanału jest link do zrzutki. Tak samo na Facebooku, jeśli ktoś używa tych takich mediów społecznościowych, to jest w podpiętym poście, jest również link do zrzutki. Zapraszam serdecznie i dziękuję z góry. Anatomia opętania. O czym w ogóle jest mowa? Te złośliwe duchy, w których właściwie istnienie nie wierzą tylko ludzie nazywający siebie materialistami, uważającymi, że reprezentują światopogląd naukowy, a tak naprawdę są to wierzenia w nieistnienie Boga. Ci ludzie odmawiają istnienia tym bezcielesnym inteligencjom. Moim zadaniem jest ostrzegać świat przed nimi. Dlaczego? Ponieważ kontakt z nimi, wejście z nimi w relacje rodzi potworne problemy. Kiedyś kultura uczyła, w jaki sposób unikać tych przestrzeni, w których mógł następować kontakt ze złym duchem. Dziś wręcz przeciwnie, kultura podsuwa ludziom różnorodne jakieś ideologie, różnorodne praktyki, które mogą prowadzić człowieka do depresji, których się nie da leczyć farmakologicznie, do paraliży okołosennych, tak zwanych, coś tutaj uciska na klatkę piersiową, statystycznie nieprawdopodobnej ilości negatywnych wydarzeń w życiu i tak dalej, wielokrotnie o tym mówimy. Te bezcielesne inteligencje, te zwodnicze duchy, one mogą kusić, mogą dręczyć i mogą zniewalać. Opętanie jest właśnie efektem zniewalania. O dręczeniu, o takiej obecności, ale która jednocześnie nie jest jeszcze opętaniem, będę mówił, przedstawiając kilka historii za chwilę. Natomiast no, kuszenie to jest to, w jaki sposób zły duch kontaktuje się z nami, w jaki sposób próbuje wchodzić z nami w relacje. Bo przekroczenie grzechu to jest właśnie wejście z nim w relacje. Dlaczego ja z taką absolutną pewnością mówię o tym świecie demonicznym, świecie duchowym? No, między innymi dlatego, że widziałem działanie złego ducha i widziałem sytuacje, w których ludzie robili rzeczy, których robić nie potrafią. Pierwsza, która przychodzi mi do głowy, słyszałem jakiś czas temu świadectwo i muszę o tym opowiedzieć wam, ponieważ to świadectwo przypomniało mi kilka elementów tej sytuacji, o których zapomniałem. Jest dziewczyna, ma problemy
jakieś dramatyczne ciągi nieszczęść w jej życiu się dzieją, zaczyna szukać pomocy, znajduje ludzi, którzy się za nią modlą. W pewnym momencie przychodzi do radia, tam po całym dniu, kiedy już tylko na antenie byli ludzie, zaczęliśmy się modlić. Duży stół i na tym stole krucyfiks. I ona trzymała rękę na tym krucyfiksie. Ja nagle w pewnym momencie usłyszałem stukot, a właściwie jakiś taki jeszcze głośniejszy dźwięk, tak? Otworzyłem oczy i zobaczyłem, że ta dziewczyna trzyma rękę na krucyfiksie, ale ten cały stół podskakuje. Nie trzymała ręki pod stołem, zresztą nie byłaby w stanie go podnieść. Trzymała tę rękę na stole i ten stół odbijał się od ziemi. Ta dziewczyna była opętana. Ta nadzwyczajna sytuacja pokazuje właśnie, co dzieje się, gdy zły duch próbuje powstrzymać człowieka przed modlitwą uwolnienia czy przed egzorcyzmami. Dlaczego to robi? Dlatego, że jeśli w sposób nadzwyczajny opanowywuje człowieka tak, że może wywoływać dręczenia czy też obsesyjne myśli, które my wiemy, że nie pochodzą z naszego umysłu, tylko że z naszego wnętrza, ale to nie od nas one pochodzą, my o tym wiemy, bądź w przypadku opętania, no to już jest tu pełen ten sztafaż rzeczy, na które zwracają naszą uwagę na egzorcyzmy. Więc to zło, dobierając się do człowieka w taki sposób, ono odżywa. Dlaczego? Dlatego, że egzorcyzmy zmuszą demona do powrotu do piekła, czego one panicznie się boją. I dlatego tak potężnie walczą, żeby nie zostać wyrzuconymi z człowieka po prostu. I teraz, jakie rodzi to konsekwencje i dlaczego możemy z pewnością mówić o tego typu uzależnieniu? Po pierwsze, to osoby mają wiedzę niemożliwą. Tak jak ten chłopak, który widział załamanego lekarza, potem widział jakąś sytuację, która odmieniła całkowicie przebieg tej operacji u swojego ojca, która skończyła się pozytywnie. On miał wiedzę, której mieć nie mógł. Skąd ją miał? No od złego ducha, na którego otworzył się poprzez podróże astralne. OB, podróże poza ciałem. I to jest absolutny dowód na to, że światopogląd materialistyczny nie potrafi wyjaśniać faktów związanych z oddziaływaniem duchowym. I to jest też dowód na to, że nauka nie jest w stanie objąć sobą, swoimi narzędziami, całej rzeczywistości. Po prostu ta część duchowa podlega prawidłowościom religii. I możemy dużo na ten temat wiedzieć właśnie dzięki temu, że istnieje tradycja, w kościele istnieją posługa egzorcysty, kumulowana jest wiedza. I teraz, skąd pani Wanda Prądnicka, ta osoba, która wpisywała te szokujące dla niektórych ludzi dedykacje, wiedziała o tych rzeczach? Proszę zauważyć, nigdy nie są to rzeczy dobre. To jest wiedza zawsze o sprawach, które są efektem grzechu, nienawiści. I to są opowieści w ogóle zawsze budzące lęk. Tak samo jest ze zdaniami, które wypowiadają wróżbici, tarociści. To nigdy nie dotyczy tej radosnej części ludzkiego życia. Dlaczego? Dlatego, że zły duch ma dostęp do tej ciemnej strony życia związanej z grzechem. I stąd pani Wanda mogła pisać ludziom rzeczy, o których nikt czasami poza nimi nie wiedział, które były tak dobrze dopasowane do ich historii, że wywoływało to w nich reakcje naprawdę u niektórych osób bardzo mocne.
co na pewno ci ludzie potem zrobili. No, na pewno zainteresowali się spirytyzmem, skoro on daje takie efekty. Bardzo te podróże poza ciałem są jedną z odmian spirytyzmu. Natomiast bardzo często ta wiedza jest również związana z wróżbiarstwem, czyli zupełnie

czy też ściąga nasz wzrok, powiedzmy tak najdelikatniej, żeby pokazać nam, że dzieje się coś niezwykłego, tak? No bo budzimy się o 2:22, patrzymy na rejestrację 20:22:22 i tak dalej, i tak dalej. Jaki jest powód tego działania złego ducha? Otóż, aby człowieka zniewolić, zły duch musi najpierw wpłynąć na sposób myślenia tego człowieka. Co to oznacza? Oznacza to tyle, że jeśli człowiek posługuje się światopoglądem otwartym na prawdy naukowe i na prawdy wiary, tego człowieka nie da się zwieść. Natomiast wszyscy ludzie, którzy zaczynają dotykać jakichś toksycznych duchowości, jakiejś wiedzy tajemnej, jakiegoś świata, który opisuje sprawy, opisuje rzeczywistość metodami, których się nie da naukowo potwierdzić, no to to już jest pierwszy krok w stronę złego ducha. To znaczy najpierw zawsze jest, że człowiek uwierzył człowiek w coś, czego nie da się potwierdzić naukowo, a przed czym Kościół ostrzega. I teraz znam osoby, które w snach miały, no, mówiły, to się sprawdza. Gdzieś jakiś sennik wzięły te osoby i potem sprawdzały to, co widziały, potem to się działo, tak? No, to jest dokładnie takie samo działanie złego ducha, manipulacja polegająca na tym, że człowiek w pewnym momencie bierze jakiś sennik, którego treść jest absurdalna zupełnie, no bo nie ma w związku z tym, że śnić zęby, że ktoś umrze bliski, tak? No, nie ma żadnego związku przyczynowo-skutkowego. Natomiast zły duch, wiedząc pewne rzeczy, może podsuwać takie sny. Zły duch nie może działać na fakty, tak? Ale może działać na wyobraźnię naszą, na sny bardzo często oddziaływa. Chodzi tutaj o jeden efekt, o zainteresowanie się tym. A posługiwanie się sennikami, czy też oczekiwanie od snów wiedzy o przyszłości jest sprzeczne z wiarą. My mamy Boga, który chroni nas dziś, tutaj i teraz i będzie nas chronił w przyszłości. My nie musimy na własną rękę z jakichś niewiadomych źródeł czerpać informacji. Albo ufamy Bogu, albo mu nie ufamy i wtedy musimy szukać tego typu rzeczy. Chodzi mi o to, że istnieje mechanizm stopniowalności, mechanizm wciągania, mechanizm taki, w którym najpierw człowiek zaczyna wierzyć w rzeczy absurdalne, a potem dochodzi w pewnym momencie do miejsca, gdzie następuje otwarcie się na złego ducha. I on już jest całkowicie znieczulony na irracjonalizm danej sytuacji i po prostu pogrąża się w jakiejś bioenergoterapii, w jakichś wróżbach tarota, praktykuje jakieś techniki transowe, chodzi do hipnoterapeuty i tak dalej, i tak dalej. I ten mechanizm stopniowalności jest chyba uniwersalny. To znaczy, że poza paktem, ale nawet pakty są, do nich jest człowiek prowadzony, tak jak była prowadzona Kasia, która najpierw z głupoty poszła do szeptuchy, chciała iść tam jej siostra, ona poszła tak po prostu zupełnie absurdalnie i tam już nastąpiło takie, no ona wykonała te rzeczy, o których szeptucha mówiła. To jajko, którym otoczyła wokół głowy Kasi szeptucha, zostało wyrzucone na rejestrach dróg przez lewerami i tak dalej, i tak dalej. Całkowity absurd, ale chodzi o to, że to było już takie wbicie pierwszego haczyka, żeby rybę wyłowić. Potem były dręczenia, nie jakieś straszne, ale zawsze. A potem przeczytała, tak? Chciała coś z tymi dręczeniami zrobić, przeczytała jakieś książki i po prostu zawarła pakt z szatanem. To skończyło się utratą, nieomalże rozbiciem rodziny i tak dalej, i tak dalej, ale po egzorcyzmach to wszystko wróciło do normy. Inną taką sytuacją ilustrującą ten mechanizm wciągania jest historia.

0: historia kobiety, która najpierw uwierzyła w to, że ekran, jakieś promieniowanie, na pewno ekrany promieniują w jakiś tam sposób, tak, ale ta kobieta jeszcze w czasach tych dużych kineskopów, dziś ekrany komputerów są cieniuteńkie, kiedyś miały pół metra głębokości, że tak powiem. I ona uwierzyła w to, że stawianie kasztanów na tych kineskopach broni człowieka przed promieniowaniem. Uwierzyła w coś, co jest absurdem. Potem bardzo łatwo weszła w praktykę feng shui. Myślała, że od ustawienia przedmiotów zależy jej życie. Czyli ten element zdobycia intelektu człowieka, tak? Wyciągnięcia człowieka z przestrzeni bezpiecznej, przestrzeni opisywanej przez naukę i wiarę nastąpił. Ona uwierzyła dzięki feng shui, dowiedziała się, że w cudzysłowie istnieje energia chi i ona weszła w te praktyki, a potem weszła w reiki, która ta japońska metoda uzdrawiania, to jest czysty demonizm. Kiedy zapytałem siostrę Mariuszę Bugaj, która była taką wielką promotorką reiki w Polsce, mimo że była siostrą zakonną, miała zakaz, ale mimo tego dalej to robiła, miała zakaz od przełożonych. Ja rozmawiałem z nią i poprosiłem, żeby ona jakby opisała ten cały proces. I w pewnym momencie ona doszła do miejsca, w którym mówi, no i teraz wizualizuję sobie takie trzy symbole. Tym jednym symbolem to jestem ja, drugim symbolem jest ten uzdrawiony człowiek, a trzecim symbolem jest ten przepływ. Tak? Ja mówię, czy siostra wie, co te symbole znaczą? Co one dla ludzi, dla szintoistów znaczą? I w tym momencie 3 sekundy przerażenia, ale potem wyparła to siostra. Po latach znalazłem informację w jakimś tam piśmie japonistycznym, wręcz w jakichś wspomnieniach czyichś, że są to imiona demonów. I ona przyzywała demony. Reiki to jest właśnie taka dziedzina uzdrawiania, gdzie te dokuczliwe, zwodnicze duchy mają pełnię możliwości działania i zwodzą. Tak, bo najpierw trzeba zwieść umysł, żeby nastąpił akt otwarcia się. Najczęściej są to sytuacje takie, nie wiem, jak prośba o zdrowie, czy prośba o wiedzę, czy prośba o ochronę. Dlaczego? Dlatego, że chodzi o to, żeby po drugiej stronie był darczyńca. Bioenergoterapeuta, tarocista, ktoś taki. I my od niego czegoś oczekujemy. Jak od kogoś oczekuje się daru, to ten człowiek się na tego darczyńcę otwiera. A tak naprawdę otwiera się na demona, który za tym człowiekiem stoi. O ile ten człowiek nie jest oszustem po prostu, bo są też ludzie nazywający się bioenergoterapeutami, którzy są zwykłymi oszustami, ale jeśli dzieją się te rzeczy nadzwyczajne, o których mówiłem, ta wiedza niemożliwa, czy nadzwyczajne możliwości ludzie mają jakieś, no to znaczy, że tu nie mamy do czynienia z oszustem, czyli, ale mamy do czynienia z okultystą. I teraz, co jeszcze takiego nadzwyczajnego jest dowodem na istnienie rzeczywistości demonicznej, tak? Czyli nie tylko wiedza niemożliwa, ale też o zdolności, których nie może mieć człowiek. Czyli na przykład mówienie językami, których się nie uczył. W naturze anioła coś takiego jest. Anioł porusza się z prędkością światła, czy myśli. Anioł ma wgląd w naturę rzeczy, zna wszystkie języki, oczywiście ten wgląd na tym poziomie, na którym Bóg zezwolił, tak? Zna wszystkie języki, potrafi doprowadzić człowieka do lewitacji. To ksiądz Jarosiewicz miał taką dziewczynę w trakcie spowiedzi, która zaczęła lewitować. Jeden z egzorcystów warszawskich, już miałem powiedzieć jego nazwisko, ale nigdy go nie wymienię, pokazywał mi słoik ze śrubkami, które w trakcie egzorcyzmów wypluł mężczyzna i to nie była taka ilość, którą można by było ukryć gdzieś tutaj w ustach czy coś takiego. To w ogóle nie wchodzi w rachubę. Opowiadałem tutaj historię Zbigniewa, chodzenie po ogniu. No, różnego typu nadzwyczajne możliwości czy nadzwyczajne stany, które świadczą o istnieniu tego świata duchowego. I jedną z tych rzeczywistości jest trans. I bardzo mocno spenetrowała tę przestrzeń religijność Wschodu. W europejskiej tradycji pojawiło się to wraz z Francem Mesmerem. Potem to przekształciło się w spirytyzm. Spirytyzm potem w uzdrawianie i właśnie w hipnoterapię. O co chodzi? Chodzi o to, że w człowieku złożona jest pewna zdolność do wykorzystywania pełni swoich możliwości w jakiś bardzo skupiony w czasie sposób, tak? To znaczy, taki najbardziej oklepany przykład, kobieta, której dziecko uwięzło pod samochodem, podnosi ten samochód, mimo że waży 48 kilo, ta kobieta, tak? To jest niemożliwe. Ale w stanie szoku ludzie mogą robić różne rzeczy, czyli zły duch wykorzystuje realnie istniejący mechanizm w człowieku, mechanizm na sytuacje wyjątkowe, ale wykorzystuje go w swoich celach. I to już jest coś, co nas kaleczy duchowo. Zatem nadzwyczajne możliwości, ale też na przykład taka sytuacja, gdzie na kursie metody kontroli umysłu według Silwy, tam jest taki jest takie wezwanie w pewnym momencie do osób praktykujących, żeby teraz sobie wyobrazić i przywołać przewodników duchowych i że to mogą być, może nawet to być jakieś istoty z kreskówek, czy ktokolwiek, kogo tam sobie chcecie. Tylko że okazuje się, że nie zawsze te osoby przychodzą, które sobie wyobraziliśmy. I jeden ze świadków, którego historię przedstawiłem w Jarmarku Cudów, odpowiedział, że on zobaczył twarz, czy kaptur mnisi, tak, człowieka z zakrytą twarzą, i w pewnym momencie ta istota, to oczywiście było w takiej wizualizacji, tak, ta istota się odwróciła i zobaczył, że ona nie ma twarzy. I po latach w jednym z kościołów na Dolnym Śląsku zobaczył dokładnie tę osobę. Tak? Czyli już w średniowieczu byli ludzie, którzy mieli kontakt, być może nekromanci, którzy mieli kontakt z tą sferą. Kiedyś to było kilka tylko dróg do tych duchowych istot, złośliwych i zwodniczych. Dziś tych dróg są już nawet setki, a nie tylko dziesiątki. Następna rzecz. Niechęć do świętych przedmiotów. Osoba opętana wie, czy hostia jest konsekrowana, czy nie. No i tego w żaden sposób się nie da wytłumaczyć. Ta osoba nie usiądzie na krzesełku, pod którym rozsypana jest sól egzorcyzmowana. Ktoś, kto nie jest opętany, a udaje, usiądzie. Także egzorcyści nie zajmują się przypadkami oszustów, bo są w stanie jedną myślną modlitwą, nie na głos, doprowadzić do manifestacji. Albo wiedzą, że taka osoba po prostu albo jest psychicznie chora, albo z jakichś dla siebie istotnych przyczyn udaje opętanie. I teraz oczywiście jest jeszcze siła nadzwyczajna, tak? Oczywiście ta wiedza, o której mówiłem, jest znajomość języków, ale to reagowanie na przedmioty i osoby konsekrowane, czy też na świętych, no to jest dla mnie taki dowód, którego się nie da odeprzeć. Bo jak materialista jest w stanie, załóżmy, że robimy taki eksperyment, tak, że rozkładamy 10 pudełek, w 5 z nich jest hostia konsekrowana, w 5 z nich nie. No i teraz przychodzą osoby opętane i w 100% potrafią rozpoznać to bez nawet zaglądania do. A mogłyby zajrzeć, bo przecież te hostie wyglądają w sposób identyczny. Więc jest to dowód na istnienie świata ponadzmysłowego. Zmysłami nie jesteśmy w stanie zobaczyć różnicy pomiędzy hostią konsekrowaną a niekonsekrowaną. Zmysłami jest to nam niedostępne. Natomiast bardzo często na taki jeszcze w takiej przejściowym stanie pomiędzy stanem normalnym kontaktu z duchem a wejściem już w sferę jego oddziaływania od wnętrza człowieka, pojawia się coś, co może ludzie nazywają głęboką intuicją, tak? Gdzie właśnie wiedzą, co się zaraz stanie, mają jakieś intuicje na temat innych ludzi. To wszystko jest jeszcze takie niewyraźne, ale to już jest bardzo wyraźny sygnał ostrzegawczy. Zwrócę jeszcze uwagę na trzy rzeczy. Manipulacja. Te duchy są zwodnicze, więc manipulacja jest ich narzędziem działania. Ludzie, którzy podpisali cyrograf, sądząc, że wysyłają prośbę o diagnozę jasnowidczą, w tej prośbie były po pierwsze ich deficyty, to w jakim celu proszą o to jasnowidzenie, w jakim kierunku, czy to chodzi o zdrowie, czy o relacje i tak dalej, czy mają jakieś lęki, czy z nimi coś się działo nie tak. I wtedy, mając te cyrografy podpisane, ci ludzie, którzy za tym stoją, oddają tych, którzy się podpisali, którzy wyrazili zgodę, oddają ich we władzę demonowi. To jest kosmiczna rzecz, ale w jakim celu wykupywaliby rubryki reklamowe w gazetach? Bo to były dawne czasy. I dużym drukiem, tak żeby łapali się na to ludzie starsi, którzy mają już kłopoty z czytaniem, prezentowali te swoje treści. Wymanipulowany pakt, cyrograf. Czyli manipulacja. Dalej. Dziedziną właściwie, której istotą jest manipulacja, są amulety. Dlatego, że mówi się nam, że chodzi o zdrowie, bezpieczeństwo czy władzę, a w swej istocie, nosząc te kształty symboliczne, my otwieramy się na rzeczywistość duchową, ponieważ tych kształtów symbolicznych używano i używa się do przywoływania złych duchów, czyli ktoś, kto nosi takie symbole, tego demon uważa za osobę, która prosi go o to, żeby on do niej wszedł. To nie są istoty mające jakiś szczególnie wyrafinowany system moralny, tak, system wartości. To są osoby, które wykorzystają każdy pretekst, żeby dopaść kogoś, tak, żeby tę osobę dręczyć, żeby niszczyć życie tego człowieka, więc taka historia. Egzorcysta modli się nad człowiekiem, ewidentnie cechy opętania. Te wszystkie objawy się wycofują po egzorcyzmach, po 2-3 tygodniach wracają. I po 6 czy 7 razie ten egzorcysta młody nie wiedział już w ogóle, o co chodzi i zadzwonił do swojego mentora, starego mnicha egzorcysty, i on zapytał się, i on powiedział tak: zapytaj się, czy w mieszkaniu tego chłopaka nie ma jakichś dziwnych przedmiotów. Tak? Egzorcysta zadał temu chłopakowi pytanie, a on mówi: tak, są maski. W moim domu rodzice przywieźli maski afrykańskie. Okazało się, że to nie są takie maski, które gdzieś tam można na straganie przy lotnisku przywieźć, tylko to są maski kultyczne. Oni byli zaprzyjaźnieni z jakąś rodziną lekarzy, której to rodzice tego chłopaka, której to rodzinie tam mieszkającej w Afryce, szaman ofiarował te maski. To była wielka, wielka sprawa i ci ludzie, którzy się nie widzieli 10 lat, wielka przyjaźń, podarowali tym ludziom mieszkającym w Polsce rodzicom tego chłopaka. I te maski były zawieszone w takich ważnych miejscach w domu. One jakby dominowały tę przestrzeń. I zły duch uważał, że wszystko, co znajduje się w tej przestrzeni, jest pod jego władzą. Kiedy te maski zostały chyba zniszczone, jedna modlitwa egzorcyzmów zakończyła całą tę sytuację. Więc jest to dość mocny dowód na to, że nie warto nosić amuletów. Czyli mówiliśmy o stopniowalności, mówiliśmy o nadprzyrodzoności, mówiliśmy o manipulacji, mówiliśmy o nadzwyczajnych możliwościach, o wiedzy, o językach, o sile niezwykłej, niechęci do świętych przedmiotów, o tym, że jest kuszenie, dręczenie i zniewalanie, i opętanie jest związane z tym ostatnią formą złego ducha, działania złego ducha. Wszystkie te, które są w pełni wymanipulowane, to są właśnie dręczenia. No i zostaje sfera normalnego oddziaływania szatana, czyli oddziaływania przez na przykład kuszenie. I teraz dlaczego warto w ogóle, dlaczego ja się tym wszystkim zajmuję? Ponieważ widziałem, jak osoby, które weszły w relacje ze złym duchem i które chciały i dowiedziały się, jakim mechanizmem zostały zmanipulowane i chciały się tego całkowicie wyrzec, bo to zniszczyło ich życie, rozpad relacji, utrata pracy, pech po prostu, którego się nie da, no nie da się uznać, że to jest przypadek, tak, że jeśli dzieją się seriami rzeczy niedobre. Nie udało się tej kobiecie wyjść w żadną relację, traciła pracę. No, to była naprawdę rzeczywistość strasznie, strasznie tragiczna. I jedna modlitwa, bo ta osoba po prostu dowiedziała się, jaki był mechanizm zniewolenia, i była w takim szoku, że dała się tak nabrać, a jednocześnie to było czyste oszustwo. Ona nie szukała władzy po tamtej stronie, tak? Nie szukała szczęścia, bogactwa, tak? Jej serce nie było jakby głęboko, te pazury nie były wbite w jej serce głęboko. I jedna modlitwa o uwolnienie zakończyła wszystkie te problemy. Tej dziewczyny depresji, której się nie dało leczyć farmakologicznie przez 3 lata. I dlatego zajmuje się tą rzeczywistością. I teraz, ilu osób może dotyczyć to, o czym mówię? Dlaczego my nie jesteśmy w stanie podać jakiegoś nawet szacunku? Dlatego, że dopóki ci ludzie nie szukają pomocy w kościele, to one nie są w stanie zrozumieć swojej sytuacji. Czasami jest wręcz tak, że zły duch pomaga im w jakiejś działalności. I one są bardzo zadowolone. Na przykład pani Wanda Prątnicka sprzedaje książki, jest zadowolona, tak? Natomiast kiedy czyta się opisy śmierci okultystów, był taki przypadek w szpitalu przy Czerniakowskiej, i to przypadek opisany przez prasę warszawską, przez kilku dziennikarzy równolegle, to co do obiektywizmu faktyczności tego zdarzenia nie ma w ogóle żadnych wątpliwości. Otóż w szpitalu przy Czerniakowskiej przez ściany przelatywały jakieś elementy wyposażenia gabinetu zabiegowego. Tak? No i o tym mówili tym gazetom lekarze, ludzie niewierzący. No, tego się nie dało w żaden sposób. W żaden sposób się nie dało tego ukryć. Okazało się potem, ktoś się tym zajął, kto miał wiedzę na ten temat, że wtedy w tym czasie umierał i przechodził jakby z jednej ze strefy życia w strefę śmierci i znów to wszystko się działo tam, no, jakieś potworne zawirowania wokół okultysty właśnie się działy. I śmierć okultystów najczęściej jest bardzo trudną śmiercią. Jak patrzymy na twarze świętych, których mamy zdjęcie, małą Tereskę, Gemmę, świętą Gemmę czy inne osoby, to widzimy tam spokój i szczęście. A dokładnie co innego jest na twarzach okultystów, bo oni nagle rozumieją, że wszystko to, czym karmili się, to są śmieci. Że te dokuczliwe i zwodnicze duchy zapanowały nad ich życiem. Że oni sami jakby zarażali inne osoby właśnie tym duchowym złem. I teraz te wszystkie ekscesy, to chodzenie po ogniu, ta wiedza o rzeczach niemożliwych, ta siła, no to wszystko, o czym mówiłem, może być czasami zachętą dla ludzi, którzy nie wierzą w świat duchowy. Tak. Ale jeśli tego słuchasz i tak myślisz, no to możesz się bardzo pokaleczyć. To są wszystko konsekwencje styku naszej rzeczywistości z rzeczywistością duchową, z rzeczywistością duchowego zła, które nas nienawidzi. I zły duch ma ograniczoną ilość mocy. On posługuje się tutaj, nie wchodząc w szczegóły, jest po prostu na ziemi, nie ma. Przejawy mocy są tylko wtedy, kiedy sytuacja jest graniczna i kiedy on wie, że może za chwilę kogoś przygwoździć tak duchowo do ziemi. Zazwyczaj unika wysiłku w tym świecie, woli mamić, kusić i tak dalej. Ale cuda okultystyczne zdarzają, w cudzysłowie oczywiście, cuda zdarzają się bardzo, bardzo rzadko. Zresztą zazwyczaj są to oszustwa. To znaczy ktoś, kto był u bioenergoterapeuty i chorował na wątrobę, może mieć poczucie uzdrowienia, a umrze na zupełnie inną chorobę, dlatego że te objawy się przeniosą. Bo w sferze duchowej coś takiego jest możliwe. Dobrze, drodzy Państwo, ja serdecznie proszę o wsparcie naszej działalności. Fundacja Brulionu prowadzi radio i ten kanał. Zrzutka trwa. Linki są w opisie kanału na Facebooku. Serdecznie dziękuję wszystkim i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
1: Niepokarana FM. Pokoju pełne radości.

0: Chwała Tobie, Panie Jezu Chryste, za ten czas i to spotkanie. Za Twoją obecność. Przybądź Duchu Święty. Przybądź z radością, spokojem, z miłością. Prowadź nas.
1: Cierpliwość nas na to, że jesteś
0: bądź umiejętnie
1: przyszłującym. O Twoją łaskę teraz i światło proszę. A Ciebie, Maryjo, też serdecznie tutaj zapraszam. Pod Twoją obronę.
0: Uciekniesz się, święta Boża Radzicielko, naszymi prośbami. Racz mi gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód. Racz nas zawsze wybawić. Panno chwalebna i błogosławiona, Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Andrzej Pruszkowski. Witam.
1: Pan Bóg w moim życiu był ważny, wydaje mi się, chociaż ja tego nie dostrzegałem od zawsze tak naprawdę. Przypieczętowanie tej ważności nastąpiło w momencie mojego chrztu. Ale tak świadomie i poważnie, kiedy ja nawiązałem relację z Panem Bogiem, to było stosunkowo niedawno, bo w 2000 roku. Ja myślę tak, że jeżeli relacja z Panem Bogiem jest poprawna i odniósłbym to osobiście do siebie, mam tu na myśli szczerą relację, odpowiedzialną, to jest bardzo łatwo się dogadać z Panem Bogiem. Myślę, że tutaj nie ma jakby większego problemu. Problem pojawia się wtedy, kiedy mój egoizm i pycha próbuje brać górę nade mną, albo powiedzmy, kiedy mówię, że najważniejsza jest wola Pana Boga i staram się, żeby tak było, bywa niekiedy, że jest inaczej. Bywa niekiedy, że jest inaczej.
0: Dzieciństwo w rodzinie wierzącej?
1: Rodzina wierząca.
0: W jakim miejscu w Polsce?
1: Obecnie teraz to jest województwo zachodniopomorskie.
0: Duże, małe miasto, wioska?
1: Właściwie osada tak naprawdę, nawet nie wioska. Wioska to się kojarzy z jakimś rolnikiem. Tam w tej wiosce akurat rolnika nie było. Dla tamtych czasów jeszcze mojego dzieciństwa były PGR-y, które już nie istnieją od lat chyba około 15.
0: Jakim byłeś uczniem? Jakim byłeś młodym człowiekiem w podstawówce? Z tych, co rządzą w klasie, czy z tych, co raczej na boku?
1: Chyba nie było moim celem, żeby się gdzieś wybić i pokazać. Aczkolwiek trochę niechcący czasami tak to wyglądało. Myślę, że byłem z tych takich żwawszych osób. Nie wiem, jakby to określić. Otwartych, ciekawych, ciekawy świata, nie wiem, różnych doświadczeń. Miałem często, nie wiem, jakieś indywidualne spojrzenie na świat. Nie wiem, chyba za wcześnie powiedzieć, że zbuntowany wtedy już mogłem być, na coś raczej nie. To nastąpiło trochę później.
0: A bunt ku czemu się skierował głównie?
1: Początki tego były na pewno w szkole.
0: Ale jakie konsekwencje były tego buntu?
1: Konsekwencje zawsze, no jak w takich sytuacjach, są trudne. Ja niestety zrobiłem kilka, jakby to powiedzieć, kilka rzeczy w życiu, których może nie tyle żałuję, ale które były trudne i jakby konsekwencje, pewne konsekwencje muszę dźwigać do dzisiaj i myślę, że nawet do końca życia. Chociaż może one nie są jakoś tak jakoś trudne i uciążliwe, ale są.

0: co można powiedzieć o tych rzeczach?
1: Były to trudne doświadczenia. Myślę, że gdyby ich nie było, albo powiedzmy zdarzyły się w odpowiednim czasie i wyglądały trochę inaczej, mam tu na myśli pewną normalność, ponieważ prosty przykład, chociażby kontakt z alkoholem. Myślę, że będąc osobą dorosłą, odpowiedzialną, wiedzącą, czemu służy ta rzecz, jak się tym posługiwać, żeby na przykład nie zrobić sobie w pierwszym etapie krzywdy, chociażby żeby się nie upić. Gdybym ja to wiedział wtedy i miał taką wiedzę, to nie musiałbym przeżywać trudnych doświadczeń związanych właśnie chociażby z alkoholem.
0: Czy to były rzeczy, które były związane z krzywdą innych ludzi?
1: Wydaje mi się, że rzadko. Może nawet nie. Przede wszystkim, jeżeli krzywdziłem alkoholem, to chyba przede wszystkim siebie. Ponieważ na tyle, na ile pamiętam, nigdy nikogo nie zmuszałem do, nie wiem, do zapalenia papierosa, do wypicia.
0: A inne trudne rzeczy, czy krzywdziły innych ludzi?
1: Inne trudne rzeczy. Na przykład chociażby relacje takie, no na tamtym etapie chłopak-dziewczyna, które po prostu odbywały się w pewnej nieświadomości pewnych rzeczy. Myślę, że krzywdziły, ponieważ ja miałem kilka takich relacji z różnymi dziewczynami i one no, nie wyglądały dobrze. Dzisiaj to widzę, dzisiaj to wiem. Wtedy tego nie wiedziałem. Wtedy próbowałem jakoś nie być sam, mieć jakąś bliską osobę, żeby pobyć, porozmawiać. Ale niestety pewna niewiedza no, kierowała jakby nie w tą stronę. Zamiast być z tą osobą i się rozumieć, często kończyło się to inaczej. Cierpiały najczęściej dwie strony wtedy z jakiegoś takiego braku zrozumienia się. A można byłoby się zrozumieć, gdyby używać odpowiednich narzędzi. A ja wtedy tych narzędzi nie miałem, nie znałem. Nawet nie wiedziałem, że takowe mogą być. Taki był to etap wtedy.

0: Czy w ogóle w tym okresie Pan Bóg jakkolwiek się pojawił?
1: Pan Bóg był obecny. Chociaż czy ja go próbowałem zbywać wtedy albo nie dostrzegać, nie wiem. Ja byłem niemalże zaraz od komunii pierwszej świętej ministrantem przez chyba 8 do 9 lat. Ten cały okres zaraz od komunii świętej przez 8-9 lat. To jest spory kawałek czasu. Zawsze stałem blisko ołtarza księdza, fajnego zresztą, którego do dzisiaj wspominam z pewną sympatią. Byłem lektorem. Co niedzielę czytałem czytania i jakby można by powiedzieć, że powinienem być perfekto obeznany z pismem, ale niestety jednak było inaczej. Ale na pewno Pan Bóg był obecny w moim życiu. On mnie chronił, pomimo że ja, jakby to powiedzieć, nie odwzajemniałem Jego miłości, bo to chyba tak to wyglądało. On był ze swoją miłością, on się opiekował, dbał i myślę, powiem nawet chyba, że wyciągał mnie często z różnych tarapatów. Ponieważ co najmniej kilka razy moje życie było zagrożone, wiem o tym. Wtedy tego nie wiedziałem. To czas pozwala wyciągać pewne wnioski.
0: A czy te dwie sfery, czyli no bycie przy ołtarzu i alkohol, dziewczyny, czy to się nie łączyło, ten dysonans? Jak z nim sobie radziłeś?
1: Zanim pojawił się alkohol, jakieś powiedzmy niepoprawne relacje między chłopakiem a dziewczyną, bo one nie były na tamten czas nie były dobre. No takie nie powinny być. To był już ten okres, kiedy ja przestawałem być ministrantem. No i kiedy przyszedł ten dzień, kiedy już przestałem być po prostu. Nadal chodziłem do kościoła, miałem kontakt z Panem Bogiem, tylko właśnie jaki ten kontakt był wtedy? No on był taki chyba nieszczery, bo z jednej strony gdzieś byłem katolikiem, chrześcijaninem i jakoś odbywałem praktykę, ale z drugiej strony jakby niewiele interesowałem się Panem Bogiem, ponieważ to co robiłem było sprzeczne z nauką Jezusa.

0: robienie takich rzeczy nie jest neutralne dla człowieka.
1: Nie jest. Tamte doświadczenia niepoprawnych relacji, używania alkoholu w pewnej nieświadomości, no doprowadziły mnie no właśnie do tych konsekwencji, które muszę do dzisiaj jakby dźwigać. Tak jak na początku wspomniałem, one nie są jakoś tam trudne, chociaż nie wszystkie. Jest pewna rzecz, o której nie mogę niestety powiedzieć, ale ta rzecz i ten problem, będę się z nim mierzył pewnie do końca swojego życia. No jest to trudna sprawa. Ale powiedziałbym chociażby o takich relacjach tutaj chłopak-dziewczyna. Gdyby mi ktoś kiedyś wtedy, na tamtym etapie powiedział, dzisiaj wydaje mi się, że powinni to zrobić moi rodzice. Oni tego nie zrobili, ale też wiem, że nie dlatego, że nie chcieli, czy zaniedbali. Wydaje mi się, że po prostu też pewnie nie wiedzieli, że tak należałoby zrobić. Myślę, że to jakoś tak z pokolenia na pokolenie idzie. Pewna nieświadomość, ponieważ gdyby ktoś mi powiedział, że relacja między mężczyzną a kobietą, jeżeli nie będzie poprawna moralnie, jeżeli nie będzie z jakiejś miłości, powiedzmy, spojrzeniem na drugą osobę, nie karmienie swojego egoizmu. Gdyby ktoś mi kiedyś to powiedział, to ja po prostu nie doświadczyłbym trudnych rzeczy, jak na przykład kontakty seksualne przed małżeństwem po prostu. Bo niestety coś takiego mnie dotknęło. Ja dzisiaj wiem, że jakoś tak, no nie tylko ja, ale i powiedzmy tamte dziewczyny, myśmy próbowali szukać miłości, która tak naprawdę była, ale nie w tym miejscu. I ona nie tak wygląda. I ja teraz, kiedy jestem w małżeństwie i mam dzieci, myśmy nie mogli się z żoną cieszyć sobą i czystością, ponieważ no ona minęła. To się stało za wcześnie, nie tak jak powinno się stać.

0: jak tak myślę sobie o innych, innych małżeństwach, które, które mogą doświadczać tego, tego ofiarowania siebie i złożenia właśnie takiego daru w postaci właśnie nocy poślubnej i to wszystko odbywa się właśnie z Panem Bogiem w miłości, to myślę, że jest to no, wspaniała rzecz, której myśmy nie doświadczyli, ponieważ no, zatraciliśmy gdzieś to, gdzieś po drodze poprzez właśnie pewną nieświadomość, jak się do tego zabrać, ponieważ w szkole nikt nigdy nie powiedział, jak to powinno normalnie wyglądać. Biologicznie było to wyłożone, skąd my się bierzemy, skąd są ludzie i tak dalej. Nikt nigdy nie przestrzegał przed tym, że zbyt wczesne kontakty seksualne mogą strasznie poranić psychikę, skomplikować życie człowiekowi. No ja nawet nie słyszałem tego od moich rodziców. Nikt nigdy na tamtym etapie mojego życia nie stanął, żeby mnie jakoś uformować, żeby mi o tym powiedzieć, żeby mnie przestrzec.
1: No jeszcze dzisiaj też nie wszyscy młodzi ludzie mają okazję tego słyszeć. To jest, wychodzimy z potężnej ideologii, która...
0: Tak.
1: I to nie z komunizmem nie ma wspólnego, tylko z takiej ideologii właśnie, no ideologii śmierci po prostu, co jest takim takim momentem najtrudniejszym w tamtym jeszcze czasie do tego 2000 roku, w którym się dzieje w drugą stronę historia.
0: Tych trudnych momentów było sporo różnych, tylko że ten trud był przeżywany w samotności. Myślę, że to trochę tamtą rzeczywistość odróżnia od tej teraźniejszej, ponieważ przed czasem, powiedzmy, takiego pierwszego mojego nawrócenia ten trud był obecny, tylko że ja go przeżywałem sam. Sam, po prostu sam, bez nikogo. Bo nawet osoby, które znałem, bliskie, moja rodzina, brat, no myśmy się nie dzielili tym. Nie było takiej otwartości. Ja musiałem to przeżywać sam. Wierzę, że wtedy i tak było, że był Pan Bóg, który przeżywał to ze mną, ale ja nie wiedziałem tego, że on to czuje. Dzisiaj jest o tyle inaczej, że są trudy i jest ich sporo, ponieważ małżeństwo, kapłaństwo, czy jakikolwiek stan przynosi trud. A już tym bardziej, kiedy się idzie drogą i Pana Jezusa, jest to trud. Ale ja wiem, że ten trud jest przeżywany z Panem Bogiem. Pan Bóg daje siłę do przeżywania tego trudu. Inaczej się go znosi, inaczej się go rozumie. I jest nawet motywacja, żeby go podejmować. Są cele. Widać sens. Ten trud jest diametralnie inny od tamtego. Można powiedzieć, że tamten to na marne, a ten, który będzie owocował, owocuje.
2: Tehilinków mój, halleluja, halleluel bekodesho, halleluhu birkiya uzo, halleluhu bigwurotaw, halleluhu kerow udlo, halleluhu beteka ashofar, halleluhu benevel vechinor, halleluhu betof umachol, halleluhu beminim veogav, halleluhu betzilzelei shamak. הללוהו בצלצלי תרועה, כל הנשמה תהלל יה, הללויה.
1: Jaki stan ducha miałeś w tym właśnie pół roku, w tych miesiącach poprzedzających moment nawrócenia?
0: To był dziwny czas, bo ja przyjechałem do Warszawy w jednym celu, wtedy dla mnie najważniejszym, czyli do pracy. Ponieważ byłem jeszcze w takiej miejscowości po drodze koło Kutna, tam mieszkaliśmy, żadnych perspektyw na to, żeby jakoś poukładać sobie życie. No przede wszystkim po raz kolejny temat praca. Nie ma pracy, nie ma środków do utrzymania się i nie wiadomo, co ze sobą zrobić, gdzie mieszkać, co począć. To przyjeżdżając do Warszawy w konkretne miejsce, do konkretnej pracy, funkcjonując tak przez około 3 lat, nadal ten Pan Bóg był. Nie powiem, że go nie było w moim życiu. Był, tylko jakoś tak moje oczy i uszy były zamknięte gdzieś na niego, bo ja chodziłem nadal co tydzień w niedzielę regularnie do kościoła. Było to dla mnie ważne. I nie chodziłem dlatego, że ktoś mi kazał, że musiałem, że czułem przymus. Ja chciałem chodzić. Bo ja się czułem katolikiem, chrześcijaninem, aczkolwiek o jakiejś tam ograniczonej wiedzy, czy o jakimś takim, powiedziałbym, ograniczonym swoim przeżywaniu tego chrześcijaństwa. Ale chodziłem, bo wiedziałem, że Pan Bóg jest. Jeszcze ta relacja wtedy nie była taka, jak była później i jest teraz. Ale myślę, że ten kontakt z Panem Bogiem doprowadził właśnie do tego doświadczenia i mojego nawrócenia. I czas, kiedy to nawrócenie się odbyło, to były rekolekcje Filip w Kaniach. Myśmy z bratem którejś niedzieli się zorientowali już tak koło południa, że nie byliśmy na mszy jeszcze i że warto by było pójść, ponieważ mieszkałem wtedy na Ochocie. Jeszcze teren nie był mi dobrze znany, krótki czas. Pojechaliśmy się zorientować, gdzie by znaleźć taki kościół i jakąś mszę popołudniową. Trafiliśmy na plac Narutowicza, na mszę o 19 studencką. I wychodząc z tej mszy otrzymaliśmy ulotkę zapraszającą na spotkanie Wspólnoty Wody Życia. I kiedy przyszliśmy tam we wtorek, właściwie mógłbym powiedzieć, że ten proces mojego nawrócenia zaczynał się w tej wspólnocie. Ta pewna jakaś świadomość widzenia Pana Boga innego, Pana Boga, który przede wszystkim jest Bogiem miłosiernym. Bo ja do tamtej pory znałem Pana Boga sprawiedliwego, sędzia surowego. To takiego poznałem Pana Boga. Myślę, że ten obraz, który, Pana Boga, którego poznałem właśnie jako chłopiec w wieku tam szkolnym i później dorastając z takim obrazem Pana Boga właśnie przede wszystkim, który za złe ukaże i pierwsze co zrobi, to ukaże, to ja będąc we wspólnocie poznawałem Pana Boga, który jeżeli na coś patrzy, to przede wszystkim na mnie jako na osobę, z miłością i akceptuje mnie takiego, jakim jestem.

0: mogę się potknąć, mogę zgrzeszyć, że no jestem po prostu, jestem słaby i jakby no mam prawo do tego. I ten Bóg, ten Pan Bóg w tej wspólnocie, on mi się wydał ciekawy, interesujący, który wreszcie ktoś, kto mnie zaczyna rozumieć. Spotkałem kogoś takiego.
1: I co się zmieniło?
0: Do grupki, której trafiłem, była Ania, animatorka, taka bardzo fajna dziewczyna, gdzie jej postawa pokazywała, że ona kocha Jezusa, że idzie tą drogą. Jej świadectwo właśnie takie tym samą postawą świadczyła, że Jezus jest obecny w jej życiu. Niewiele trzeba było i zachęciła nas w tej grupie do tego, żebyśmy pojechali na... To były pierwsze moje w życiu rekolekcje. Ja nawet nie wiedziałem, że tego typu formy właśnie spotkań, rekolekcje się odbywają, że coś takiego istnieje. I na tych pierwszych rekolekcjach kursie Filip właśnie miałem możliwość naprawdę osobistego spotkania Pana Jezusa i wyznania Go swoim Panem, swoim Zbawicielem. Czyli ja miałem możliwość opowiedzenia się za kimś, żeby ktoś... Ja mogłem w końcu trud, który dźwigałem, trud dźwigania swojego życia, swojej przyszłości, mogłem zrzucić na kogoś, kto się na tym lepiej zna po prostu. Gdzie mogłem to oddać komuś, kto mnie poprowadzi do celu pewnie.
1: Ale to są słowa.
0: Nie trzeba było tak naprawdę długo czekać. To było kilka miesięcy, ale moje życie zaczynało się zmieniać.
1: Jak?
0: Przede wszystkim częstszy kontakt z Panem Bogiem. Czytanie lektury Pisma Świętego. Praca nad swoją duchowością, nad swoją grzesznością. Żeby zmieniać swoje złe nawyki, przyzwyczajenia. Wtedy był to też etap właśnie początku bycia we wspólnocie, kiedy ja miałem relację z pewną dziewczyną i to była niezdrowa relacja. I właśnie bycie we wspólnocie, poznawanie bliżej Pana Boga pomagało mi kończyć pewne złe relacje, kończyć złe przyzwyczajenia, pozbywać się pewnych tych wszystkich rzeczy, którymi sprawiałem Panu Bogu przykrość.
1: No to poważna sprawa, żeby zostawić dziewczyny.
0: To nie było aż takie trudne, dlatego że ja wiedziałem, że to jest, że pomimo, że właśnie trwałem w różnych takich stanach z dziewczyną, to ja wiedziałem, że ta relacja nie jest dobra. Ona nie jest budowana na Bogu i wiedziałem, że to nie jest ta osoba tak naprawdę. Że to nie można tego dalej ciągnąć, kiedy ja czułem, że to nie jest ta osoba, że czas dodatkowy będzie tylko ranił bardziej ją i mnie. I efekt będzie taki, że coraz bardziej wzajemnie będziemy się siebie ranić. Mało tego, ja już tak nie mogłem w momencie, kiedy swoje życie oddałem Jezusowi, żeby trwać w takiej dwojakiej relacji. Pewnego zawierzenia i pracy nad sobą, a tutaj jakby prowadzenia drugiego życia. No to już się absolutnie nie godziło.

To już tak nie mogło być w momencie, kiedy ja podjąłem jakąś decyzję świadomie. To był inny etap niż czas przed nawróceniem, kiedy jakby robiąc sprzeczne dwie rzeczy ze sobą, jakoś je tam tolerowałem, chociaż nie powinienem. Dalej będąc w tej wspólnocie, przyszedł taki czas, gdzie ja naprawdę czułem się już, mając Pana Jezusa przy sobie, też czułem się już taki samotny i lat mając wtedy 20, już chyba 3-4 jakoś tak, czułem, że moje życie tak naprawdę nie ma sensu. Gdzieś tam pracowałem, z tą pracą było różnie. Uczęszczałem właśnie na spotkania wspólnotowe we wtorek. Jakoś tam próbowałem się bardziej angażować w swoje chrześcijaństwo, tak bardziej odpowiedzialnie niż do tamtej pory. I w końcu poczułem, że no moje życie jakoś nie ma sensu i tak subtelnie na modlitwie prosiłem Pana Boga, żeby jakoś nadał cel i sens temu życiu. Ale już z tą świadomością, nie żeby to było tak jak ja chcę mojego, tylko z Jego wolą. I pamiętam, był taki fajny etap właśnie takiej modlitwy, takiego rozeznawania i takiego cierpliwego czekania, kiedy ja prosiłem Pana Boga, żeby właśnie dał mi cokolwiek. To nie było ważne co, czy to będzie małżeństwo, kapłaństwo, czy jakikolwiek inny stan, żeby mojemu życiu nadał sens, cel, żebym ja miał takie poczucie, że czas, który mija, że on jest wartościowym czasem. Bo do tej pory właśnie dużo czasu było takiego niewykorzystanego, zmarnowanego. Świadomość tego, że miałem już 20 kilka lat za sobą, bo niewiele zrobiłem, jakoś niewiele z siebie dałem, tak. Taka pustka i o to prosiłem właśnie Pana Boga. I w bardzo krótkim czasie, niesamowicie krótkim, bo w przeciągu chyba kilku miesięcy, to było niesamowite. Ja wtedy uczestniczyłem właśnie z jednych kursów Filip, gdzie byłem właśnie tam w ekipie prowadzących. Moja funkcja była wtedy taka pomocnicza, jakoś techniczna przy rekwizytach i tak dalej. No jakkolwiek próbowałem się zaangażować, żeby ten wolny czas, ale przy okazji też jakby rozwijałem swoją duchowość, angażując się właśnie

0: pamiętam, podczas jeszcze tego kursu nawiązała się taka relacja, dialog. To było oczywiste, że wzajemnie byliśmy zainteresowani jakoś swoją osobą, ale mi przede wszystkim zależało na tym, żeby Ola no jakby spotkała Pana Jezusa tutaj, bo to był cel jej przyjazdu, chociaż później się okazało, że jakby ona też nie do końca wiedziała, po co przyjeżdża. I ona zyskała właściwie wtedy na tych rekolekcjach przede wszystkim Pana Jezusa, i jak to określa, i dostała mnie, a ja dostałem ją wtedy. Ale mi przede wszystkim zależało na tym, żeby ona spotkała Jezusa i została w tej wspólnocie. I powiem tyle, że jak się już rozjeżdżaliśmy, zaprosiłem ją we wtorek. Ona się spodziewała, że wymienimy telefony. Ja niestety nie zaproponowałem, bo nie to było moim celem wtedy, żeby jakoś podtrzymać tą. Ja chciałem, żeby jeżeli będzie chciała i miała potrzebę, żeby się pokazała we wtorek, a wiedziałem, że jeżeli Pan Bóg chce, żebyśmy byli ewentualnie, to już takie dalekie myślenie razem, to nie jest mój problem. Nie powinienem się w ogóle o to martwić. Jakby wiem, że już na tamtym etapie wiedziałem, że on sobie spokojnie z tym poradzi. I rzeczywiście tak było. Ola się pokazała na tym spotkaniu. Później jakoś powoli nawiązywaliśmy relacje. I w bardzo szybkim czasie, ekspresowo, niemalże, po nie wiem, chyba około 7-8 miesiącach, zostaliśmy małżeństwem.
1: Co jeszcze Pan Bóg w Twoim życiu zmienił? Czego dokonał?
0: Pan Bóg w moim życiu dokonał już, powiem, że naprawdę dużo. Ale jak spokojnie tak sobie pomyślę, zastanowię się, to cały czas dokonuje we mnie dużo zmian, dużo rzeczy się dzieje. Są to rzeczy, których po prostu nie rozumiem. Dzieją się, mogę się domyślać, mogę próbować rozeznawać, ale są takie rzeczy, których ja nie rozumiem do końca. Wierzę po prostu, że Pan Bóg zgodnie ze swoją wolą, o ile ja daję możliwości wypełniania jej, jakoś się nie zapieram, nie próbuję iść pod prąd gdzieś tam Panu Bogu, że z jednej strony dzieje się Jego wola, a ja jakby próbuję narzucać swoją. Nie. To wtedy wiem, że idę we właściwym kierunku. Tak to widzę, kiedy się poddaję Jemu, Jego działaniu Ducha Świętego. I generalnie tak wygląda moje życie, że ja się ofiarowuję każdego dnia właśnie Panu Bogu, Jego woli, aczkolwiek wiem, że się wyłamuję. Taka jest też prawda, że się wyłamuję spod tej Jego woli. Może już nie tak często jak kiedyś, ale też gdzieś się zapędzę, zapomnę i nagle się okazuje, że ja już trzymam ten ster w rękach.

0: I cieszę się, że on mi poprzez ludzi, doświadczenia i wspólnotę jakby pomaga odkrywać to, że o, jest ten moment, zabrałeś ster, może być za chwilę niedobrze. Że mi jednak pokazuje właśnie takie moje, jakby to powiedzieć, takie wyskaki chyba.
1: Ale konkretnie co zrobił?
0: Pan Bóg zabrał mi taki nauk jak tytoń.

Paliłem papierosy przez 7 lat, a w tym roku w grudniu minie 10, jak nie palę. Zabrał mi Pan Bóg alkohol, którego na pewno nadużywałem. Nie wiem, czy byłem uzależniony, bo nie skonfrontowałem nigdy się z czymś takim jak uzależnienie. Po prostu nie znalazłem się w okolicznościach ani możliwości, które by na to wskazały, ale wiem, że nadużywałem, bo picie kilka razy w tygodniu, mówienie, że to dla przyjemności, no to coś to było nie tak. Ale alkoholu nie piję już od 98 roku. W ogóle nic. Dlatego, że nie chcę. Nie chcę. Nie czuję potrzeby. Nie jest on mi do niczego potrzebny. Poza tym przykre doświadczenia związane z alkoholem i zdrowy rozsądek nakazuje mi jednak, żeby takiego postanowienia się trzymać. Mało tego, to nie jest wcale dla mnie trudne. Picie i niepalenie dla mnie dzisiaj nie sprawia mi żadnej trudności. Ja nie muszę pilnować się, żeby tego nie robić. Ja po prostu tego nie robię. Jest to dla mnie normalne. I właśnie to Pan Bóg uczynił w moim życiu, że pozabierał mi właśnie pewne używki, które z jednej strony zatruwały mój organizm, a poza tym ja na etapie trwania tych używek dawałem złe świadectwo wtedy. To nie było dobre świadectwo. Jest jeszcze właśnie taka jedna sprawa, którą Pan Bóg aktualnie leczy od jakiegoś czasu. No jest to trudna rzecz, o której nie mogę powiedzieć teraz. Nie wiem, jak w przyszłości. Być może będę chciał takie świadectwo powiedzieć w przyszłości tej mojej choroby. Teraz nie mogę. Ale wiem, że bez Pana Boga na pewno bym sobie z tym nie poradził. Nie jest to absolutnie możliwe. Nie jest to możliwe bez Niego.

0: jak wygląda twoja codzienność? Z jakich korzystasz narzędzi, żeby wzrastać duchowo? Co dla ciebie jest ważne w tym, co Kościół daje?
1: No więc w ciągu dnia wydaje mi się, że takimi podstawowymi rzeczami, znaczy jest kilka podstawowych rzeczy. Mam tu na myśli modlitwę, jedna z podstawowych rzeczy w ciągu dnia. Eucharystia codzienna, gdzie wspólnie z żoną uczęszczamy od jakiegoś czasu i wiemy, że to jest dla nas dobre i potrzebne i chcemy, pomimo że wstawanie o godzinie tam 6 trochę jest dla mnie ekstremalnym wyczynem, to też wiem, że to nie jest moja zasługa. To właśnie chciałbym to powiedzieć, że to nie jest moja zasługa. Ja osobiście, gdybym miał wstać o tej godzinie i po prostu sam pójść do kościoła bez pomocy Ducha Świętego, nie widzę tego jakoś. No ja wiem, że to jest jakaś łaska nam dana, że my po prostu jakoś tam wstajemy i się wzajemnie motywujemy, że nam się udaje bywać na Eucharystii, ale to też wiemy, jakich doświadczamy owoców tego, że tam jesteśmy, jak ten dzień inaczej wygląda, jak się go łatwiej przeżywa. No właśnie przede wszystkim w małżeństwie tutaj, gdzie no trzeba mierzyć się z różnymi trudami, są dzieci, praca, także no myślę, że dla mnie takimi podstawowymi właśnie to jest modlitwa nasza wspólna, Eucharystia, czytanie Pisma. Teraz sobie czytamy Dzieje, zaczęliśmy, apostolskie przygody Pawła, które są fascynujące. Ostatnio trochę nam podupadła, że tak powiem, adoracja. Wiem, że to jest też bardzo ważna, czy bardzo ważna relacja i przebywanie tutaj bezpośrednio z Panem Jezusem. Jest dużo takich rzeczy w ciągu dnia. Koronka, różaniec. Nie ze wszystkiego jakby da się korzystać, bo no to jakieś takie trudne realia, ale staramy się, na ile mamy siły, możliwości i na ile Pan Bóg nam daje takiej łaski i pomocy, to staramy się właśnie korzystać z wielu rzeczy, które Kościół jakby daje tutaj. No ale wydaje nam się, że podstawowa rzecz dla nas to właśnie modlitwa i Eucharystia i codzienny kontakt z Panem Bogiem, żeby później ten dzień właśnie z Nim przeżywać w pracy, no, gdziekolwiek się znajdziemy.

0: A sakrament małżeństwa, czy to jest jakaś ważna rzeczywistość?
1: Gdyby nie sakrament małżeństwa, nie ma szans na to, żeby się nasz związek, będę mówił o naszym związku, przetrwał. Nie jest to absolutnie możliwe. Doświadczyliśmy już naprawdę wielu trudnych rzeczy, pomimo że w czerwcu będziemy dopiero 5 lat ze sobą, małżeństwem 5 lat. To doświadczyliśmy wielu trudów. Ciężki wypadek, w którym razem uczestniczyliśmy i trudniej go przeszła moja żona, ale to było poważne doświadczenie dla nas oboje. Dzieci, które wychowujemy i staramy się je wychowywać, a nie chować. To znaczy, to czego ja nie otrzymałem, te braki i jakby tych wskazówek i narzędzi, których mi było brak później, żeby odnaleźć się w swoim dorastaniu i życiu, to my jakoś staramy się i zabiegamy o to właśnie, żeby to już od najmłodszych lat przekazywać naszym dzieciom. Przede wszystkim, żeby spędzać z nimi czas na etapie tego, no powiedzmy, ich no to tego pierwszego dorastania, bo to jest etap od zera do kilku lat, żeby im poświęcić jak najwięcej czasu, nas, miłości, bliskości. Wracając do sakramentu małżeństwa. No tak jak powiedziałem, gdybyśmy nie stali przed ołtarzem, byśmy nie złożyli sobie tych ślubów, to ja jestem przekonany, że gdyby to był związek oparty na mnie i na Oli, bez Jezusa, to my dzisiaj najprawdopodobniej byśmy nie byli razem. W skutkach byłoby to tragiczne. Najbardziej tragiczne dla dzieci. To jest coś, co my jako dorośli, mam świadomość, że poranieni, ale byśmy jakoś tam kuleli w tym życiu i dokulali się pewnie tak do śmierci, ale dzieci, które mogłyby właśnie doświadczyć tego, nie wiem, rozstania na przykład związku i niebycia z dwojgiem rodziców i rozbita miłość, dla mnie to jest coś, co mnie przeraża. Ja jestem wdzięczny Panu Bogu, że się znalazłem w takich okolicznościach, choć są one trudne często, ale ja wiem, że On jest, wiem, że On czuwa, że On prowadzi ten związek, pomimo że my często upadamy. To ja wiem, że to jest zależne od Niego.

0: Byliśmy kiedyś na takich rekolekcjach właśnie organizowanych tam we wspólnocie małżeńskiej Wody Życia. Był tam kapłan, który je prowadził. Ja nie pamiętam teraz, jak on się nazywał, ponieważ było dużo różnych rekolekcji i to ciężko czasami spamiętać. Ale on zaproponował takie odnowienie codzienne ślubów małżeńskich. I my właśnie po takiej naszej modlitwie ślubujemy sobie miłość, wierność, uczciwość małżeńską oraz to, że Cię opuszczasz do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedyny, wszyscy święci. Codziennie ponawiamy ten sakrament, który przypomina nam, dlaczego, po co i z kim, i wspomaga nas. To takie codzienne właśnie stawanie przed Panem Bogiem w tej przysiędze, bo myślę, że łatwo jest przeżywać małżeństwo, kiedy nie przechodzi się przez trudności. Wtedy to myślę, że prawie każdy mógłby z tym sobie poradzić, ale kiedy jest trud realny i radzenia sobie właśnie, ja to przede wszystkim ze swoim egoizmem tutaj mu powiedział i pychą, bo kiedy nie byliśmy z Olą razem, to ja właściwie wszystko było dobrze. To później nagle się okazało, że no, że jednak nie jest, że ja jednak jestem egoistą. To wychodzi, ta konfrontacja taka i trzeba się z tym mierzyć. Trzeba się mierzyć właśnie z tym. Ale to właśnie związek sakramentalny daje tę możliwość i daje tą gwarancję.
1: W całej tej historii jakiego poznałeś Boga? Kim On jest?
0: W historii mojego życia całego? Ja zawsze byłem przekonany, że Pan Bóg jest i w Niego wierzyłem. Zawsze to poczucie miałem i mam do dzisiaj. Mi nie jest nikt w stanie i żadna ideologia powiedzieć, że Pan Bóg jest wymyślony, że Go nie ma. Ja po prostu wiem, ja to czuję. Ja wiem, że On jest.

0: Wiem, że On jest wszechmocny i może wszystko. Dla mnie Pan Bóg tak naprawdę jest wszystkim. Aczkolwiek, tak jak wspominałem, jestem bardzo słabym człowiekiem. Często się gubię w życiu. Jestem zaabsorbowany albo zaabsorbuję się jakimiś rzeczami, które jakby mnie trochę sprowadzają z tej drogi takiego kroczenia z Panem Bogiem, z Panem Jezusem. Ja wiem, że Pan Bóg był od początku w moim życiu. Na istnienie Pana Boga i Jego miłości jest mnóstwo dowodów w świecie. Jeżeli ktoś chciałby poszukać takich dowodów, to naprawdę nie trzeba daleko sięgać, chociażby nasz, tak mówię, Ojciec Święty Jan Paweł II. Dla mnie jest to tak wspaniała postać, tak wspaniały człowiek, że wystarczy, że sobie o nim pomyślę, przypomnę, to dla mnie jest to dowód na to, że Pan Bóg jest. Że jest, że jest miłosierny i że kocha wszystkich ludzi.
1: W jakiej intencji się pomodlimy?
0: Chciałbym się pomodlić chyba przede wszystkim za młodzież, szczególnie za tą młodzież, która gdzieś się boryka z różnymi problemami, z jakąś pseudomiłością, z którą nie radzi sobie dlatego, że ktoś nie zadbał, nie podał narzędzi, nie powiedział jak, że się mierzy z tym trudem, a mogłoby być inaczej, jakieś takie wsparcie dla tej, szczególnie dla tej młodzieży.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj
0: i odpuść nam nasze winy,
1: jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Drodzy Państwo, naszym gościem był dzisiaj Andrzej Pruszkowski. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.

0: Ona mówi, zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Ona jest genialna. I tu dochodzi współdziałanie człowieka. Pan Bóg nic nie zrobi bez nas. Żydzi nawet z diaspory przyjeżdżali do Nazaretu, bo tam były najpiękniejsze Żydówki w Izraelu i żeby sobie wziąć ładną żonę, to przyjeżdżali w te okolice. No, Maria pochodziła stamtąd. Jaka była historycznie, jaki był jej wygląd, tego nie wiemy. Dlaczego się cieszę, że nie było objawień na Jasnej Górze? Dlatego, że ta wiara ludzi prostych i szlachetnych narastała przez wieki. Ona jest przez czas zweryfikowana. Ona poddana została próbie.
1: Jesteśmy. Szczęść Boże. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
0: Na wieki wieków. Amen.
1: Dzisiaj mamy spotkanie z ojcem Andrzejem Napiórkowskim, który jest profesorem, który jest teologiem i który jest mariologiem. Nie wiem, czy mogę tak powiedzieć.
0: Jak najbardziej. Witam Państwa, witam Panią redaktor. Mam taki dar, że mam powołanie w powołaniu w tym moim byciu Paulinem. No, już od 42 lat. Jestem zakonnikiem w białym habicie. W tym moim podstawowym powołaniu jest powołanie do teologii. Także mam zaszczyt być teologiem.
1: To są bardzo, bardzo ważne słowa. Dzisiaj teologowie są nam bardzo potrzebni w świecie, w tych różnych zawirowaniach, również wewnątrz Kościoła, którzy będą nam pewne kwestie prostować, wyjaśniać, a to dotyczy również tego tematu, o którym chcemy dzisiaj rozmawiać, czyli Niepokalanej. Nasze radio przyjęło właśnie takie imię, Niepokalana FM, a to jest wielkie zobowiązanie, prawda?
0: Ale też i piękna misja.
1: Żeby nie było tak, że to tylko obowiązek. No właśnie. My chcemy w tych rozmowach, które prowadzimy z osobami duchownymi, ale też ze świeckimi, próbować przybliżać zwykłym ludziom Pana Boga i opowiadać o może czasami trudnych kwestiach teologicznych takim językiem, który będzie zrozumiały dla zwykłego człowieka, ale też, który będzie dotykał serca. Więc ja bardzo mi zależy na tym, żeby ojciec też często odwoływał się do swojego doświadczenia, takiego osobistego, i opowiadał o tym, co jak ojciec osobiście doświadcza tych spotkań z Matką Najświętszą, duchowych oczywiście, z Panem Jezusem. No i takie moje pierwsze pytanie, to które zresztą już wysłałam ojcu w mailu. Kiedy zakochał się ojciec w Maryi?
0: Nie wiem, co rozumiemy przez słowo zakocham. Zakochał się, bo miłość to jest najpierw jakieś zauroczenie, fascynacja. No chyba muszę powiedzieć, u mnie tego etapu nie było, bo ja wciąż dorastam i nie rozumiem ani siebie, ani Maryi. Jestem ciągle w drodze. Oczywiście jak dostanę kwiaty, jak mam urodziny, imieniny, rocznicę kapłaństwa, dostaję kwiaty, czy jak wpadnie mi grosz jakiś, to kupuję tutaj u krakowskiej kwiaciarki kwiaty i niosę tak cichcem do kaplicy naszej wewnętrznej zakonnej i nie stawiam sobie na biurku w celi, tylko niosę Maryi. Ale moja maryjność, jeśli miałbym być taki bardzo osobisty, przepraszam może za takie wyznania, to jest taka rodzinność, która wyrosła i z polskiej tradycji, a przede wszystkim z domu rodzinnego. Dlatego miałem szczęście wspaniałych rodziców. No tata mój już nie żyje, mama natomiast skończyła w tym roku 92 lata, więc myślę zawsze o nich, o moim księdzu proboszczu, o nauczycielach, katechetach, o życiu oazowym, o pielgrzymkach pieszych. To wszystko było pewnym procesem. I dopiero na tym gruncie rodzi się jakaś więź, jakaś relacja z Maryją. Ale żeby ta moja pobożność maryjna dopiero z czasem przyjdzie jakaś refleksja intelektualna, była zrozumiała, to muszę najpierw powiedzieć po prostu o mojej wierze. Ta moja wiara była bardzo mocna, taka, bym powiedział, Jezusowa. Dopiero z czasem przyszło odkrycie, że Jezus jest Chrystusem. Później miałem takie swoje lata, już w życiu zakonnym, że zacząłem odkrywać Boga Ojca. Gdzieś po 30 latach w życiu zakonnym to zacząłem z kolei bardziej modlić się do Trójcy Świętej. Taką zresztą robiłem moją mariologię i eklezjologię w moich wykładach na uniwersytecie czy w seminarium wyższym, duchownym, w różnych seminariach zakonnych i diecezjalnych. Także to był taki proces. Nawet sobie nieraz myślałem i mówiłem moim studentom, że Najświętsza Maria Panna na pewno by się ucieszyła, jakbyśmy oddali parę jej świąt, czy wspomnień, czy uroczystości, które obchodzimy w Kościele, oddali Duchowi Świętemu. Tak sobie myślę, że z tego odkrywania Jezusa, Trójcy Świętej, to pora nastała w moim życiu duchowym do odkrywania bardziej tajemnicy Ducha Świętego, który jest dla nas właśnie tą czystą miłością. I może tutaj byłoby jakieś takie złączenie właśnie tej samej czystej miłości, jaka jest Ojcem i Synem, którą jest właśnie Duch Święty, i w to jego prowadzenie by mnie bardziej prowadziło z modlitwy do Maryi, do wejścia w jej szkołę. Jej szkołę, czyli tu myślę, to co my często taki błąd robimy, że częściej się modlimy do Maryi, jak naśladujemy ją. A istota prawdziwej maryjności polega na jej naśladowaniu. To jest prawdziwa szkoła Maryi, a nie tylko na modlitwie. Zresztą każda dobrze ustawiona modlitwa maryjna jest przede wszystkim modlitwą z Marią do Ojca, do Boga, do Trójcy Świętej. Tu u nas w klasztorze tak właśnie taki, skoro o Duchu Świętym zacząłem mówić, mamy Ojca, co skończył, Ojca Jana, co skończył 100 lat, jest Ojciec Stanisław, co skończył 90 lat, więc takie tematy mamy też eschatologiczne. No i ostatnio jeden z ojców mówi, że trzy rzeczy nas w niebie zadziwią. Będą trzy zdziwienia. Czy pani redaktor słyszała?
1: Nie, nie słyszałam, czekam.
0: No pierwsze zadziwienie będzie takie, że w ogóle tam nie będzie ludzi, o których myślimy, że oni na 100% znajdą się w niebie. Już kto jak to, ale oni na pewno tam będą. Drugie zdziwienie będzie takie, że spotkamy tam tych, których to w ogóle, ale to w ogóle byśmy nie oczekiwali. Już kto jak to, ale nie oni. Trzecie zdziwienie to będzie takie, że my tam się sami zobaczymy.
1: No to chyba jest najlepsze zdziwienie. Tak. Obyśmy wszyscy tego zdziwienia mogli dostąpić.
0: No, także ta moja relacja do Najświętszej Marii Panny jest bardzo, bardzo mocno i trwale wpisana w tajemnicę misterium Trójcy Świętej.
1: Ale wspomniał ojciec też o takich początkach związanych z rodziną i opowiedział ojciec, jak, że jest to miejsce, w którym ta maryjność też dojrzewała, rodziła się i rodzina, która podprowadzała trochę pod te tajemnice Maryi. Ale ja tak się zastanawiam, co w takim razie z tymi ludźmi, którzy w domu nie doświadczyli wiary, nie mieli możliwości spotkania się z Maryją, z różańcem na przykład, z innymi nabożeństwami, majówkami śpiewanymi. Ja ze swojego doświadczenia właśnie pamiętam te majówki u mojej babci na wsi i chociaż wtedy zupełnie sobie z tego sprawy nie zdawałam, na ile to jest, jak bardzo to jest ważne, to do mnie wraca teraz. I ja z ogromną nostalgią wspominam tamte majówki śpiewane. Czy tak nie było też u ojca? I co właśnie z tymi osobami, które tego doświadczenia nie mają? Jak one mogą do Matki Bożej dotrzeć?
0: No są różne drogi. No, cóż ja mogę powiedzieć, to jest tajemnica każdego ludzkiego życia i to musi być działanie obopólne. To znaczy musi Duch Święty zadziałać, otworzyć ich umysł i serca, ale musi być też działanie człowieka. Zobaczmy na sytuację w Kanie Galilejskiej, kiedy zabrakło wina. Jezus nie robi sam cudu. Musi być współdziałanie ludzkie. Zauważmy, co Maria mówi. Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Maria jest kapitalna, jest bardzo mądra, bo mówi, no my byśmy w naszych jakichś kazuistycznych czy rygorystycznych zapędach powiedzieli, nie rób tego albo zrób to. Maria nie. Ona mówi, zdaje się na wolę Jezusa, bo normalnie, no, znaczy normalnie, w cudzysłowie, matka powiedziałaby tam do syna, synu, powiedz im jakąś fajną, antyalkoholową mowę, że już dość, wystarczy, popili. No, czyż nie tak? A ona wcale nie daje mu propozycji jakiegoś apelu antymonopolowego, antyalkoholowego. Mówi, nie poucz ich, jak oni mają być abstynentami. Nic z tych rzeczy. Ona mówi, zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Ona jest genialna. I tu dochodzi współdziałanie człowieka. Pan Bóg nic nie zrobi bez nas. To, co miał już zrobić, on zrobił, bo dał swojego syna, dał nam matkę. I chcę przez to powiedzieć, że jest działanie Boga i to działanie Boga wkracza w naszą rzeczywistość na tyle, na ile my Panu Bogu pozwalamy. Każdy ma swoje życie, ponosi za nie odpowiedzialność. Nie zbawiajmy nikogo na siłę. Zobaczmy, co robił Jezus. Jezus uczył nas o Królestwie Bożym, przedstawił około 50 przypowieści o Bogu Ojcu, o tajemnicy Królestwa Bożego i powiedział, jeśli chcesz. Wielu ludzi mówiło, tych jego słuchaczy, no tego się nie da słuchać, innym razem cię posłucham. Ty nie znasz życia. I odchodzili. I Pan nasz za nikim nie biegł, nie przepraszał, nie zmieniał. Słowo padło. I przyniosło plon obfity, stokrotny, 80-60-krotny. Więc tu jest ludzka wolność, prawda? To już zaczęło się od ogrodu Eden. Chrześcijaństwo jest zaprzeczeniem determinizmu. My nie jesteśmy zniewoleni. Tu nie ma koncepcji podwójnej predystynacji, to co mówił Calvin, że jesteśmy do czegoś zobowiązani, czy przeznaczeni na potępienie, czy na wybawienie. Nie. Jesteś wolny. I Pan Bóg tą wolność człowieka wziął, obdarował go, więc dotarcie, wracam do pytania pani redaktor, jest miłość Boga do każdego człowieka, bo tak jak Pan Bóg stworzył wszystkich ludzi, tak też wszystkich odkupił. Czy się wszyscy zbawią, my tego nie wiemy. To jest tajemnica ludzkiej wolności i miłości Boga. My o tym nie orzekamy. Ale człowiek, skoro ma, chce być szczęśliwy i przeżyć życie sensowne, to nie może niszczyć samego siebie. Czyli my jesteśmy tak stworzeni, skonstruowani, że jesteśmy otwarci na nieskończoność. My nie jesteśmy nieskończeni, ale jesteśmy otwarci na nieskończoność. Potrzebujemy czegoś, co nas przekracza, co nas nasyca. Potrzebujemy tej transcendencji. Językiem religijnym powiemy, że chcemy Boga. My chcemy Boga. Bo człowiek jest tak stworzony, że on nie może żyć bez pewnego świata, który go przekracza. I ja nie wiem, co z tymi ludźmi, co nie znają Boga, co nie dotknęła ich Najświętsza Maria Panna. Ona też jest ich matką, choć jest w pierwszym rzędzie matką wierzącą. Tak, jak Jezus, Jan 20, Jezus daje testament pod krzyżem, to nie tylko mówi do Jana, oto matka twoja, ale mówi też do Maryi, oto syn twój. My czasami zapominamy, że Maria też ma zobowiązanie. Tak? Człowiek jak umiera, to nie mówi nic albo mówi tylko parę słów i to są wtedy bardzo ważne słowa. Na pewno nie jedna z nas tutaj osób była przy śmierci osoby, która umiera, prawda? To wiemy, jaki ciężar gatunkowy jest tych słów. jak Jezus mówi do Jana, oto matka twoja, to Jan to bierze na poważnie, ale mówi też do Marii, oto syn twój. Więc to jest dla nas wielkie pocieszenie, umocnienie, że Maria też ma ten testament, tak? I ona też się troszczy. I chcę powiedzieć przez to, wieńcząc tą odpowiedź, że Najświętsza Maria Panna też ma to zobowiązanie wobec tych, którzy jej nie znają, albo nam się wydaje, że jej nie znają, że nie mają tej pobożności, tej praktyki, ale ona też w jakimś sensie jest dla nich matką. Więc bądźmy spokojni.
1: Bądźmy spokojni, ale tak jak ojciec zauważył, mamy wolną wolę i możemy przyjąć, a możemy odrzucić. I na przykład we mnie się zawsze pojawia pytanie, dlaczego bracia protestanci mają taki problem z Maryją, myśląc, że Maryja zasłania Pana Jezusa i myśląc, że katolicy bardziej czczą Maryję niż samego Pana Jezusa. Ja wielokrotnie uczestniczyłam w takich rozprawach z moimi znajomymi protestantami. No i dało się wyczuć pewien mur i niechęć przyjęcia tej prawdy, że Maryja tutaj nikogo nie zasłania, tak jak ojciec powiedział. No, ona jest tak jak w Kanie Galilejskiej. Ona cały czas pokazuje na Jezusa. Róbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Czy protestanci mają szansę na spotkanie Maryi?
0: To znaczy, no, świat protestancki jest bardzo bogaty i podchodzą z ekumeniczną wrażliwością. To jest mi smutno, że niektóre nurty protestanckie są tak nawet nie tylko pasywnie, ale nawet wrogo nastawione do pobożności maryjnej. I to mówię z całą miłością do braci protestantów, bo jestem osobą, która napisała chyba pierwszy, w Lublinie był pierwszy podręcznik do ekumenizmu. Tutaj w środowisku krakowskim byłem pierwszym, który napisał podręcznik do ekumenizmu. Trzeba tutaj troszkę rozróżnić ten świat protestancki, bo są na przykład Anglikanie. W Anglii jest duże miejsce pielgrzymkowe odwiedzane przez Anglikanów, i ono jest jeszcze sprzed czasu aktu supremacji, przed 1534, kiedy król Henryk VIII odłączył się od kościoła katolickiego. To sanktuarium maryjne funkcjonowało i ono po dzisiaj funkcjonuje. Wycliffe, czy później Hus, czy Luther, to byli czciciele Maryi. No, jest przepiękny komentarz do Magnificat, który wyszedł spod pióra Marcina Lutra. Więc, ale tu bracia protestanci niech nie będą dla nas wyznacznikiem z paru powodów. Pierwszy powód to jest biblijny, bo jest 5 miejsc w Piśmie Świętym, które mówią o tym, żeby czcić Maryję. Jeśli oni wyznają zasadę sola scriptura, że tylko Pismo Święte, to niech będą konsekwentni. A mamy 5 miejsc, gdzie jest wezwanie do kultu maryjnego. Jakie to są miejsca? To jest pierwsze pozdrowienie Archanioła Gabriela w Nazaret w chwili zwiastowania. Zdrowaś Maryjo, kecharitomene, bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą. Dalej mamy pozdrowienie Elżbiety w Ain Karim. Błogosławiona jesteś matką mojego Pana. Dalej mamy kobietę z tłumu, która krzyczy, błogosławione łono, które cię nosiło i piersi, które ssałeś. Nawet bezimienna kobieta czci Maryję. To są wszystko miejsca biblijne. Mamy 3. Czwarte jest nawet samo wyzwanie Maryi, odtąd błogosławić mnie będą. I 5. miejsce, list do Rzymian, gdzie ze stworzenia poznaje się piękno Stwórcy. Maryja jest przepięknym obrazem, przepiękną ikoną Boga. Jak się w nią wpatrujemy, jak ją próbujemy naśladować, wchodzimy do jej szkoły, to my czcimy Boga. Tak jak piękny jest wazon czy jakaś rzecz, no to myślimy o Twórcy. I Maryja podprowadza nas pod Stwórcę. Więc proszę mi nie mówić, że w Biblii nie ma miejsca, żeby czcić Maryję. Po drugie, Nasza teologia katolicka, zwłaszcza w Europie, ulega pewnej niezdrowej protestantyzacji. Mówię to z całą sympatią i wrażliwością ekumeniczną. Przepraszam, że powiedziałem o moich tutaj pracach na rzecz jedności chrześcijan. Ulega takiemu zafałszowaniu i tutaj popada tylko w tą zasadę albo sola scriptura, albo solus Christus. Gdzie jest cała myśl patrystyczna? Gdzie są kościoły przedchalcedońskie? Dlaczego jest tam czasami bliżej do protestantyzmu niż do kościołów koptyjskiego, armeńskiego czy innych, które wywodzą się ze starożytnych stolic apostolskich? To jest dziedzictwo wiary, więc pilnujmy się raczej tutaj objawienia, to co nam Pan Bóg przekazał przez Jezusa Chrystusa. A to objawienie nie jest zawarte tylko w Piśmie Świętym. Według teologii katolickiej, którą mam zaszczyt tutaj prezentować, objawienie nasze zawarte jest w Piśmie Świętym i tradycji. Przecież tradycja wyprzedza nawet Pismo. Pismo to jest bardzo ważna część spisana tradycji. Więc oczywiście mamy tradycję przez duże T i przez małe T. To zajmował się tym taki francuski teolog Congar. No bo są takie małe tradycje, które my powinniśmy usuwać. No, są małe tradycje przez T. W opowieściach Ojców Pustyni czytałem taką historię, jak to mnisi odmawiali brewiarz. Modlili się psalmami, wpadł kot. No i przeor mówi: on nam przeszkadza uwiązać tego kota. No to mnisi złapali tego kota, uwiązali go i mogli spokojnie odmawiać brewiarz. Następnego dnia się znowu zgromadzili, no nie ma kota, wczoraj był kot, trzeba zachować tradycję. Uwiązali tego kota, no i tak się modlili. Po paru latach ten kot zdechł. Przerwano modlitwę psalmami. Abba, przeor, kazał przynieść nowego kota. I oni się tylko modlili, jak był ten kot. Więc takie tradycje my przez 2000 lat w Kościele mamy, narastają i je kasujemy. Ale jest ta tradycja apostolska, pisana przez duże T, i ona wraz z Pismem Świętym to jest źródło naszej wiary. Tam jest zawarte objawienie.
1: Ojcze, poruszmy temat objawień maryjnych. Bo wspomniał ojciec o tym, że Maryja jest piękna, jest najpiękniejsza i to jej piękno wskazuje nam na Stwórcę. No i moje pytanie, czy my wiemy, jak Maryja wygląda? Mamy świadectwa osób żyjących jeszcze dzisiaj, które z Maryją się spotkały, które nie potrafią wręcz opisać tego piękna, ponieważ to jest trudne do opisania, a z drugiej strony mamy doświadczenie nasze takie wewnątrzkościelne, kiedy spotykamy się z różnymi dziełami sztuki, na których ta Maryja była przedstawiana w różnych stylach, najróżniej oddana, namalowana, choćby ikona jasnogórska, która pojawiła się też w różnych odsłonach, choćby w Chorwacji, Serbii i wielu innych krajach południowych, bo znam tę historię paulińską o tych kopiach Matki Bożej Częstochowskiej, Czarnej Gospy. I za każdym razem artyści próbują ją oddać jak najpiękniej, no ale chyba efekt nie jest taki, jak powinien być.
0: No pani redaktor tłumaczyła książki nawet z chorwackiego już na polski o Matce Bożej, więc ma rozeznanie.
1: Ciekawa, bardzo ciekawa historia.
0: Ale o jakiej Maryi mówimy, tej historycznej czy w niebowziętej?
1: Niebowziętej.
0: Bo o historycznej, no to nie zachowały się żadne antefakty, żadne zdjęcia czy podobizny. No Maryja była piękna kobieta, Żydówka, jak wiemy z badań historycznych. Żydzi nawet z diaspory przyjeżdżali do Nazaretu, bo tam były najpiękniejsze Żydówki w Izraelu i żeby sobie wziąć ładną żonę, to przyjeżdżali w te okolice. No, Maryja pochodziła stamtąd. Jaka była historycznie, jaki był jej wygląd, tego nie wiemy. No, coś w jej postaci jednak było szlachetnego, pięknego. Jakaś moc, jakaś energia, którą wzbudzała fascynację, zainteresowanie. No nieprzypadkowo oko Józefa spoczęło na niej. Musiała w sobie mieć jakiś urok i to nie wynikało tylko z jakiegoś jej estetycznego, zewnętrznego wyglądu, ale po prostu z tego, że była niepokalana, tak? Homer w Iliadzie, gdy przeglądamy literaturę grecką, to jest VIII wiek przed naszą erą, jedno z pierwszych zapisów, to mówi, że niepokalane jest wino. I on rozumie przez to greckie słowo niepokalane, że jest to wino bez domieszki, czyste, bez żadnych dodatków. To tak jak mamy czasami wino, które jest blend, ma różne szczepy, prawda? A czasami jest tylko jeden szczep winogron w butelce, prawda? I niepokalana dla mnie w pierwszym słowa tego znaczenia oznacza, że ona nie czciła żadnego innego boga, bożka. A w Izraelu wówczas też było tego sporo. Była cała oddana tylko Jahwe, tylko Bogu. I to jest jej dziewictwo i czystość, że ona nie skalała się kultem wobec żadnego obcego Boga. Tak? I teraz to tu bym widział tą jej piękność historyczną, prawda? Tej Maryi z Nazaretu, która rodzi Jezusa. Natomiast gdy chodzi o jej wygląd jako wniebowziętej, jej wygląd jest już inny niż tej Maryi historycznej. Dlaczego? Bo ona ma uwielbione ciało, tak? I chrześcijaństwo jako jedna z niewielu religii, no ma parę rzeczy wyjątkowych, dlatego tu musimy się strzec przed zestawianiem chrześcijaństwa na jednej płaszczyźnie z islamem, czy z buddyzmem, czy z konfucjonizmem. To nie jest tak. Budda to nie jest Jezus, Budda to nie jest też to samo, co Mahomet. Tu musimy sobie chrześcijanie zastrzegać tą wyjątkowość chrześcijaństwa, która wypowiada się w paru elementach, ale do tego może wrócimy. Natomiast cielesność Maryi w niebo wziętej jest inna niż cielesność Maryi z Nazaretu. Tak? To jest ta sama Maryja i nie jest ta sama Maryja. To nie jest ta Maryja historyczna, tylko z uwielbionym człowieczeństwem. To nam pokazał Chrystus właśnie zmartwychwstały Pan. Mówimy właśnie, że ten Jezus historyczny jest tożsamy z ukrzyżowanym Panem, chwalebnym, bo On ma już po śmierci uwielbione ciało. I każdy z nas, z ludzi, będzie miał takie przemienione człowieczeństwo. Tak? I ta Maryja, która, bo wspomniała pani redaktor o objawieniach Matki Bożej, więc tak. Maryja ukazuje się w swoim uwielbionym człowieczeństwie. Więc tutaj czasami z tych opisów objawień maryjnych mamy jak gdyby uchylony rąbek zasłony, jak ona wygląda z tych przekazu świadków czy widzących, jak czasami mówimy.
1: No ciekawe jest to, że Maryja, nie wiem czy nie zawsze, proszę mnie poprawić, jeśli się mylę, wybiera sobie osoby, którym chce się ukazać. Są to osoby bardzo proste, albo dzieci, albo osoby dorosłe, które mają takie proste serca. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego to nie jest wykształcony teolog, który będzie potrafił wszystko nazwać? No właśnie, dlaczego tak się dzieje?
0: No mamy też objawienia i Józefa, mamy objawienia też nawet samego Jezusa jako zmartwychwstałego Pana. Weźmy łagiewniki i siostrę Faustynę. Także weźmy mistyków, weźmy świętych, błogosławionych. No znamy film Mela Gibsona Pasja, który powstał na podstawie tego pierwszego tomu objawień
1: Katarzyny Emery.
0: Katarzyny Emerich, jest drugi tom jego objawień, jej objawień, tej bawarskiej mistyczki, który z kolei jest poświęcony Maryi. I tym tomem zasugerowany papież Benedykt pojechał pod Efes do tego domku Maryi. Więc te objawienia Maryi są różne. Oczywiście nam bardziej do świadomości przenikła Fatima czy Lourdes, czy może nawet, ale no polski Getrwałd, prawda? Tam nie było dzieci. Więc tu troszkę, przepraszam, że tak będę prostował, ale ja bym się bał stwierdzić, że objawia się tylko dzieciom. Natomiast bym szedł raczej w kierunku tym, że objawia się tym osobom, które przyjmą jej orędzie i nie będą jego przekręcać, nie będą nadinterpretować, nie będą reinterpretować, nie będą dodawać swojego, tylko ukazuje się ludziom przede wszystkim raz, po pierwsze wierzącym, dwa, którzy przekażą to orędzie takie, jak ona podaje. Ja jestem na przykład bardzo szczęśliwy, jako Paulin, że na Jasnej Górze nigdy nie było objawień.
1: Tak. Dlaczego?
0: Dlatego, że jest to zdrowa, piękna polska pobożność maryjna. Czasami dajemy sobie wmówić to, że nasza pobożność maryjna jest nadmierna, czy rozbuchana, czy zbyt zemocjonalizowana. To po części jest prawda. Ale mówią to ludzie o niskich czołach, którzy nie widzieli na przykład pobożności hiszpańskiej, czy włoskiej, czy nie byli na Filipinach. Ja też nigdy nie byłem na Filipinach, nie wiem dokładnie, jak tam wygląda, ale wiem, jak wygląda w Europie. Przypominam sobie książkę świętego Johna Henry Newmana, który teraz niedawno został ogłoszony doktorem Kościoła katolickiego i on bardzo jako pastor anglikański z Oxfordu szukał wiary, bo był niezadowolony z sytuacji Church of England i pojechał do Europy, przyjechał, zobaczył Europę i opisuje to w swojej książce Apologia Pro Vita Sua. Zdaje sprawę ze swojego życia i bardzo go zraziła pobożność hiszpańska i włoska, że jest taka tylko obrzędowa, że jest tradycyjna. Miałem znajomego księdza, który pracował, był tam inkardynowany, już wpisany do diecezji włoskiej, pracował na Wyspach Liparyjskich, to jest tam za Sycylią. I była jakaś uroczystość maryjna i opowiadał mi sytuację, zrobili procesję z figurą, cała wioska niosła feretrony, to było niedawno, z 15 lat temu. I przechodzili koło gospody, karczmy, zostawili tą figurę Matki Bożej na stojaku, sami poszli do karczmy tam napić się piwa czy wina, czy coś chłodnego, żeby się schłodzić. Puściutko było. On był tak zaszokowany, że prawie że mowę stracił. Został przy tej figurce Maryi. Oni się pokrzepili, ci włoscy czy sycylijscy wieśniacy wrócili i poszli dalej. No u nas w Polsce to by się nie zdarzyło, więc powtarzam, polska maryjność jest piękna, ona czasami jest nieuczesana, bądźmy z niej dumni, ale wrócę do książki Apologia Pro Vita Sua. I Newman, który ostatecznie przechodzi na katolicyzm, zdaje sprawę ze swojego życia, bo zaczęli go oskarżać katolicy, że on takim jest kryptoanglikaninem, że on tak nie do końca przeszedł. A znowuż Anglicy mówili, że to zdrajca, bo konwertyta przeszedł na katolicyzm. No i on odchodzi na ubocze, zakłada sobie oratorium. Notabene kilka tygodni temu aktualny król Anglii nawet pojechał do tego oratorium Newmana. Newman udaje na takie odludzie, modlitwę i pisze tą książkę, żeby zdać ze swojego sprawę życia i podaje powód konwersji, bo mówi, Kościół katolicki rzymski jest dalej kościołem apostolskim. Zachował to, co idzie od Jezusa. I to jest dla niego argument, żeby stać się katolikiem, że to dziedzictwo, które przekazał Jezus, nauczali apostołowie, jest niezmienione w kościele katolickim. I wracam do początku. Dlaczego się cieszę, że nie było objawień na Jasnej Górze? Dlatego, że ta wiara ludzi prostych i szlachetnych narastała przez wieki. Ona jest przez czas zweryfikowana. Ona poddana została próbie przez wieki. Tak? Ona tam narastała. Jak się wejdzie do tej kaplicy jasnogórskiej, to czuć. To człowiek zyskuje inną energię, inną moc, bo to jest omodlone już przez ludzi, ale też działanie Boga. Tu niedaleko Krakowa jest Kalwaria Zebrzydowska, takie sanktuarium maryjne. Ale nie wiem, czy państwo wiedzą, że w tym sanktuarium archidiecezji krakowskiej, Kalwarii Zebrzydowskiej, jest kopia obrazu Matki Bożej. Oryginał jest w Myślenicach. I przed tym oryginałem mało się kto modlił, nie było działania Bożego. Zrobiono kopię, zaczęli ludzie się modlić, przyszła moc Boża z góry. Jak się człowiek spotka z Panem Bogiem, to dzieją się rzeczy piękne.
1: Ale czy to znaczy, że Pan Bóg wybiera sobie pewne miejsca na miejsce kultu, na swoje miejsca?
0: Jak poczuje, że jest otwartość człowieka, on tam wchodzi z łaską. Nie niszczy, ale daje moc Bożą, udziela się. To jest to samo udzielanie się Boga, którego my, chrześcijanie, najpełniej właśnie doświadczamy w Eucharystii, tak? Bo tam mamy Boga osobowego. Tak? Jezus Chrystus jest też obecny i poza Kościołem, ale w Kościele jest najpełniej. Dlaczego? Bo on jest tutaj pełny osobowo. Ktoś może być obecny gdzieś myślą, duchem, może wysłać e-maila, wejść na social media i też gdzieś być tam w jakiś sposób obecny. Ale najpełniej człowiek jest obecny, jak jest obecny jako osoba. I tylko w Kościele katolickim i w kościołach, które zachowały sukcesję apostolską, bo jest ważnie sprawowane misterium Eucharystii, jest w pełni Jezus Chrystus. Oczywiście luteranie, czy metodyści, czy kościoły episkopalne chcą, jak podpisujemy z nimi jakieś deklaracje, żebyśmy nazywali ich kościołami. My ich to szanujemy. My szanujemy i mówimy, to jest kościół luterański. Ale nasza teologia katolicka mówi wyraźnie, jednoznacznie. Kościołem nazywamy tylko taką wspólnotę wiary, gdzie jest sukcesja apostolska i dzięki temu jest ważnie sprawowany misterium Eucharystii.
1: Tak jest.
0: Więc nie było nas w tej górze objawień i nie potrzeba, bo tam człowiek wychodzi do Boga, a Bóg mu się udziela właśnie przez Maryję. Mhm. I Maria nie modli się, my się do niej nie modlimy. Ona modli się z nami. To jest właśnie najpiękniejsza modlitwa. Maria jest z nami, bo ona jest w pełni człowiekiem, prawda? Bo Jezus Chrystus nie jest Bogiem. Jezus Chrystus nie jest człowiekiem. On jest i Bogiem, i człowiekiem. A Maria jest cała i tylko albo aż człowiekiem, dlatego ona tak jest nam też i bliska.
1: Są takie historie, bo ojciec opowiada o tym, że doszedł do Maryi, do tej maryjności pewną taką drogą, bo ona się pojawiła trochę później. Najpierw był Pan Jezus, potem Trójca Święta i potem Maryja.
0: Bóg Ojciec.
1: I tak jest. A zdarzają się przecież takie historie, że ktoś, kto nie ma żadnego związku z Kościołem albo wręcz jest wrogo nastawiony do Matki Bożej, jedzie sobie na przykład, no ja podam taki przykład, który jest mi bliski, Medjugorje, który no też jest w pewnym sensie kontrowersyjny, bo te objawienia nie zostały jeszcze oficjalnie przez Kościół potwierdzone. I tam dokonuje się pewien zwrot. Wręcz Medjugorje jest znane z tego, że osoby,

0: konny nie otworzył tej furty do ogrodu, żeby on sobie rano pospacerował przed mszą świętą, no to chodził tak, aby się spocić, zmęczyć z pierwszego piętra na trzecie, tam i z powrotem, żeby mieć kondycję. To taki był człowiekiem bardzo zdyscyplinowanym. I on mówił: jacy wy Polacy jesteście szczęśliwi, że u was nie zanikł jeszcze konfesjonał. Bo dlatego księcia kościoła wielkiego formatu, Meissnera, było bardzo ważne, żeby była Eucharystia i konfesjonał. Spowiedź święta i msza święta. Mówił, to są dwa płuca. Jak w duszpasterstwie to zaniknie, to nie będzie ani duchowości, ani rozkwitu życia wewnętrznego. Nie będzie tej poduszki takiej, prawda? Bo dzisiaj mamy bardzo ciekawe czasy, wiele ułatwień, ale też wiele wyzwań, takich zagrożeń, które uderzają właśnie w człowieka wewnętrznego, psychicznego. Dlatego potrzebujemy takiej duchowej poduszki, tak? Czytaj modlitwy, rozmyślania. No paradoksalnie 4 czy 5 godzin, jak to dane statystyczne podają, spędzamy przed telewizorem, przed monitorem, a nie możemy się zdecydować na 10 minut lektury Pisma Świętego. No, to będzie miało swoje konsekwencje, prawda? Więc te dwa sakramenty to są takie dwa filary. Jeśli jest spowiedź i Eucharystia, to będzie dobrze, ale jeśli chcemy, żeby było bardzo dobrze, to w dzisiejszych czasach musimy wejść w jakieś wspólnoty pogłębionego życia religijnego, czy domowy kościół, czy oaza, czy studium właśnie Biblii w jakiejś grupie, wspólnocie, bo ten czas niesie nowe wyzwania i pyta się o jakość naszej wiary, prawda? Pamiętam, jak byłem rektorem, to często mnie się pytano, a ile ty masz kleryków? Ilu jest seminarzystów? A mało kto mnie zapytał, a jacy oni są? Tak? Ciągle mamy w głowie taką kwalifikację numeryczną, a nie jakościową.
1: To chyba też świadczy o tym, że nie wolno mierzyć wagi pewnych miejsc, tak jak Fatima czy Częstochowa, ilością pielgrzymek, które tam przybywają, bo przecież każdy to jakoś tam odbiera indywidualnie. Ja pamiętam mojego męża Chorwata, który wchodząc do kaplicy jasnogórskiej, pozostał bez słowa, to jest to, o czym ojciec mówi, że to jest te 800 lat, które się czuje każdą swoją komórką. Widok tych wszystkich wod, które są rozwieszone na ścianach, no to jest każdy z nich to jest historia jednego człowieka i jeszcze tysiąca innych, które prawdopodobnie modliło się za tego, kto te wota tam zostawiał. Odpowiedzi na razie na temat Medjugorja nie otrzymałam. Wydaje mi się, że jest to temat trudny.
0: Te objawienia jak gdyby jeszcze trwają i nie trwają. No więc właśnie. Nie można mówić, jeśli nie są zamknięte, bo nie wiadomo, co jeszcze przyniesie. To jest normalna procedura. Więc taki no, paradoks, ciekawy no, paradoks.
1: Ciekawy paradoks, ale to też przypomina mi taką historię związaną z sanktuarium tutaj na wschodzie, w Kodniu Matki Bożej Kodeńskiej, które jest właśnie dowodem tego, że to Pan Bóg wybiera miejsce i błogosławi temu miejscu. Obraz, który został wykradziony. Człowiek, który został obłożony karą kościelną za to, że ten obraz wykradł, nagle staje się, zapuszcza korzenie w tej społeczności i Maryja mówi tak temu miejscu i Bóg mówi tak temu miejscu, a może odwrotnie, najpierw Bóg. Więc to są takie tajemnice, że mimo tych różnych...
0: Na nieprawości ludzkiej Pan Bóg buduje dobro.
1: No właśnie. No, my możemy taki argument krytyczny postawić jakby wobec każdego sanktuarium, bo wokół sanktuariów przecież toczy się zwykłe życie, jest handel i są takie osoby, które jadą...
0: Tylko.
1: No właśnie.
0: Najgorsze, że jest handel jeszcze z Panem Bogiem, bo to, że handel między ludźmi, to... Bo często są przypadki, często gęsto właśnie tej religijności transakcyjnej.

0: Inny temat.
1: No właśnie. Jeszcze tylko jedno pytanie. Jak traktować sny, w których pojawia się ktoś święty, Maryja, czy Jezus? Czy to są objawienia prywatne już? Czy to jest po prostu tylko sen, na który nie trzeba zwracać uwagi? Czy to coś nam mówi?
0: No, sny są także nośnikiem, pewnym pasem transmisyjnym tego, co ta rzeczywistość pozaziemska chce nam przekazać. Rzadziej nam się chyba śnią święci czy błogosławieni, raczej nasi bliscy, nasi rodzice, co odeszli na drugą stronę życia, czy jacyś znajomi. Pan Bóg w Biblii mamy, jak przekazuje swoją wolę, na przykład świętemu Józefowi. W zasadzie Józef jest taką postacią dosyć ciekawą, bo nie ma ani jednego słowa jego.
1: Tak.
0: Ani jednego słowa. A cały czas Pan Bóg komunikuje się z nim tylko przez sny. Więc myślę, że to każdy powinien indywidualnie sam rozeznawać. One mają charakter absolutnie podrzędny wobec tego objawienia podstawowego zawartego w Piśmie Świętym i tradycji, które jest nam udzielane i przekazywane w czasie liturgii, zwłaszcza niedzielnej, kiedy jako wspólnota ludu Bożego gromadzimy się razem i we wierze chcemy iść drogami zbawienia. Ale też tak totalnie nie lekceważyłbym tych snów, bo to jest pewna jedność, oczywiście dynamiczna, tego świata widzialnego i niewidzialnego. Mhm. Święci błogosławieni chcą nam pomagać, oni nam podpowiadają, robią nam jakieś wyrzuty sumienia, coś nam przypominają. Tak samo my im pomagamy przez naszą modlitwę, przez naszą szlachetność i prawość. Jeśli chcemy być złączeni właśnie z Chrystusem, skracamy ich czasami pobyt czyśćcowy, prawda? Bo co to jest czyściec? Czyśćca nie wymyślił Pan Bóg, tak? Czyściec to nie jest jakiś obóz koncentracyjny, to nie jest męczarnia, tylko czyściec jest to wielkie pragnienie człowieka, żeby jak najszybciej złączyć się z Panem Bogiem. To jest jak promień miłości, którym zaczynamy pałać do Boga, bo Duch Święty tak nas rozświetlił, tak otworzył nam oczy, rozdarł na nasze serca, bo nasze serca są z kamienia. Ono musi pęknąć, żeby coś się z nami działo. I wtedy zaczynamy tak łaknąć Pana Boga, tak Go pragnąć, tak jesteśmy z Nim zafascynowani. I to jest czyściec, bo my chcemy jak najszybciej połączyć się z tym najpiękniejszym, największym dobrem, które nie jesteśmy nawet w stanie wypowiedzieć czy opisać. I święci, i błogosławieni, tu jak mówię święci, błogosławieni, to myślę o tej drugiej grupie, co powiedziałem, gdy chodzi o zadziwienie na początku. To nasi rodzice, czasami bliscy, sąsiedzi, przyjaciele, oni chcą nam pomóc. Dlatego oni w ten sposób nam przekazują, prawda? Jakąś tam wiadomość, a przede wszystkim no, chcą nas na te ścieżki zbawienia sprowadzić.
1: Dlaczego, jeszcze ostatnie pytanie, o Marię Współodkupicielkę. Dlaczego Kościół tak broni się przed przyznaniem tego tytułu Matce Bożej?
0: Temat, no ale dobrze. Maria cieszy się pewnymi przywilejami. I mamy tylko dwa dogmaty. Dlaczego dwa dogmaty? Bo nieomylność papieska została dopiero ogłoszona, zdefiniowana w XIX wieku, 1870, Konstytucja Pastor Eternus, był dogmat o nieomylności papieskiej. I papież ogłosił dogmat o niepokalanym poczęciu i wniebowzięciu. I to się kończyło tak zwane stulecie maryjne z dogmatem o wniebowzięciu w 1950 roku. I na Soborze Watykańskim II też były pewne głosy, żeby ogłosić Maryję Cor Redemptrix, współodkupicielką. Ale ojcowie Kościoła, ojcowie Soborowi w czasie Soboru Watykańskiego II, lata 1962-65, powiedzieli nie, nie róbmy Maryi krzywdy. Maryję trzeba wciągnąć, a nie stawiać poza lud Boży. Trzeba ją włączyć bardziej w Kościół. Dlatego wśród 16 dokumentów soborowych nie wydano osobno żadnego dokumentu maryjnego ani mariologicznego. Tylko ostatni rozdział Konstytucji Dogmatycznej o Kościele stał się mariologią. I nosi tytuł Mariologia Chrystotypiczna i Eklezjotypiczna. Błogosławiona Maryja Dziewica w tajemnicy Chrystusa i Kościoła. I ten 8 rozdział Konstytucji o Kościele jest mariologią. Mariologia została włączona w Kościół. Kościół potrzebuje Maryi, a Maryja poza Kościołem nie ma sensu. I w związku z tym ta mariologia stała się bardziej eklezjalna, bardziej kościelna i bardziej zorientowana na Chrystusa. Innym z powodów było także ta wrażliwość ekumeniczna, otwarcie na świat innych chrześcijan, żeby nie zacieniać roli Chrystusa jako jedynego odkupiciela. Dzieje apostolskie 4:12. Nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym mogliby być zbawieni. Więc Chrystus jedynie jedyny odkupiciel. Później po Soborze Watykańskim II w czasach pontyfikatu Jana Pawła II, lata 1978-2005, również ponownie podniosły się głosy jednak ogłosić Maryję jako współodkupicielkę. Papież, który ogłasza dogmat, to nie robi tego sam z siebie, tylko słucha ludu Bożego. No i Jan Paweł II bardzo mądrze też postąpił, bo zwołał teologów i zlecił to zadanie Papieskiej Akademii Maryjnej. No przebadajcie, czy większość ludzi rzeczywiście tak myśli, zapytajcie się księży biskupów. I odbył się wielki kongres i ten kongres stwierdził, że nie ma takiej potrzeby. Dlaczego nie ma takiej potrzeby? Bo Kościół katolicki ogłasza dogmat tylko wtedy, jak jakaś prawda wiary jest zagrożona, jest stawiana pod znak zapytania. Tym się nikt nie zajmował. To zobaczmy na ten dogmat maryjny, niepokalane poczęcie, jest ogłoszony dopiero w XIX wieku. Albo w niebowzięcie w 1950. Choć myśmy to wierzyli już przez 20 wieków. Więc jak nie ma potrzeby, nie dogmatyzujemy. Zostawiamy wolność. Tylko jak wchodzimy w błędną drogę, to ogłaszamy ten dogmat.
1: Ale to nie
0: na
1: jest
0: gruncie
1: tak...
0: amerykańskim jest dosyć spora grupa teologów. To są tak zwani, bo tam teologia amerykańska jest bardzo taka biblijna. Oni literalnie trzymają się Pisma Świętego. I teraz jak został papież Amerykanin, to pomyśleli, że znowuż tą sprawę uda się przeforsować. Ale papież Leon XIV jest roztropny i podtrzymał nauczanie i teologów, i Jana Pawła II. I odrzucił to. I dlatego zlecił dykasterium do spraw wiary wydać pewną notę. I ukazała się nota, która wszystkie te maryjne przywileje jak najbardziej podtrzymuje, natomiast wycofuje się jednoznacznie z jakichś tendencji, żeby ogłaszać kolejny dogmat współodkupicielki. My ją możemy spokojnie dalej czcić i nazywać, bo przecież mówimy pod twoją obronę. Nazywamy ją pośredniczką i współodkupicielką. I to wszystko jest prawda, tylko nie ma potrzeby dogmatyzowania, bo współodkupicielami możemy też rozumieć nawet naszych szlachetnych rodziców, czy dobrych ludzi, którzy dają nam fajny przykład. Bo wszyscy jesteśmy ludzie jakoś połączeni, nie tylko przez naturę, ale przez środowisko, przez pragnienia, przez myśli. Oddziaływujemy na siebie, interpersonalne są reakcje, więc jakoś też na tej drodze zbawienia się łączymy i idziemy do przodu. Rodzice uczą dzieci wiary. To przecież rodzina jest najwspanialszym pierwszym seminarium. To jest właściwy Kościół, rodzina. I tam też jest to współodkupienie, ale zanurzone w tym jedynym współodkupicielu Jezusie Chrystusie.
1: Ojcze, bardzo dziękuję. Bardzo wyczerpująca odpowiedź. Dużo mi to w głowie rozjaśniło. Mnie osobiście. Tego się trzymajmy. Jesteśmy w rodzinach odpowiedzialni za to, żeby pokazywać Maryję, jak bardzo jest piękna, że jest niepokalana, najczystsza. No i niech nas prowadzi.
0: Szczycimy się naszą polską maryjnością, bo naprawdę jest unikalna, mówię to z całą odpowiedzialnością po moim jakimś tam skromnym rozeznaniu, ale Jestem już 35 lat księdzem katolickim, mam zaszczyt być katolickim teologiem, 42 lata mam życia zakonnego i mam, moi uczniowie pracują na różnych placówkach świata, opowiadają mi i naprawdę Polska, Marijność jest piękna. Pamiętam na jednym sympozjum ktoś, bo ja bardzo nie lubię, jak mówią, że na przykład, no, jak umierał Rahner w 1984 roku, Karl Rahner, taki niemiecki teolog, mówiono, największy teolog XX wieku. Później była moda na Baltazara, taki szwajcarski teolog, Hans Urs Baltazar. O, miałem, pisali u mnie doktoraty i o Adrian von Speyer i tak dalej. I na jednym sympozjum ktoś mówi, Hans Urs von Baltazar, największy teolog XXI wieku. No mnie aż skręciło, no ktoś to zauważył, no i zadał dobre pytanie temu prelegentowi. Dlaczego Hans Urs von Baltazar jest największym teologiem XXI wieku, skoro w Szwajcarii są puste kościoły? Dla mnie największym teologiem jest święty Paweł Apostoł. Natomiast polska teologia ma sporo braków, ale ma też zalety. Przede wszystkim tą zaletę, że jest służebna wobec ludu Bożego. I tego nie mają inne tak teologie w innych krajach, ale polska teologia właśnie jest służebna. Ona ma tą funkcję służebną i polscy księża teologowie tutaj robią wielką pracę. Czytałem niedawno wywiad z biskupem niemieckim, który jest odpowiedzialny za pion ewangelizacji w kościele. To taki niemiecki teolog Michael Kale przysłał mi ten wywiad, co ja o nim sądzę. I ten niemiecki biskup odpiera te zarzuty, że taka tragiczna sytuacja katolików w Niemczech. I mówi, ale to my zmieńmy nasze myślenie. I daje taki przykład, cytuję prawie, że jak to jest, że myśmy wymordowali 1/3 księży katolickich polskich w czasie II wojny światowej. On Niemiec tak pisze. I ta pozostałość po II wojnie światowej polskich księży musiała stawić czoło komunizmowi. I dali radę. Tak? I on kończy ten swój wykład właśnie. Idźmy w głębie naszej wiary, a nie patrzmy, ilu nas jest. Więc mamy naprawdę tutaj, ale to pokornie i z drżeniem, mamy powód do tego, żeby być dumni z naszej Marijności, bo jest piękna.
2: Niepokarana FM. Pokoju pełne radio.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
1: Amen.
0: Panie Boże, wymawianie Twojego imienia, Twoje imię w ustach człowieka to niemalże bluźnierstwo, Panie, który jesteś kimś całkowicie niezrozumiałym, a jednocześnie najbardziej bliskim. Boże Ojcze, niech będzie Tobie chwała i cześć, uwielbienie, Jezu Chryste. Dla Ciebie wdzięczność i miłość za to, że cierpiałeś za nas, Duchu Święty. Polecamy się Tobie, oddajemy ten czas, prosimy Cię, żebyś był w naszych sercach, żebyś działał, żeby dzięki Tobie żebyśmy dzięki Tobie mogli powiedzieć: Jezus Chrystus jest naszym Panem. Tak, Panie, ten czas jest dla Ciebie. A Ty, Maryjo, oblubienicu Ducha Świętego, pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem jest Marek Nowicki. Witaj.
1: Witaj, Robercie.
0: A z nami miasto. Ten dźwięk, który dochodzi z otwartych okien.
1: Szumi, ale nie pada.
0: To Warszawa. Co to za miejsce dla Ciebie?
1: Słuchaj, pytasz o radio.
0: Pytam o Warszawę. Co to za miejsce w ogóle jest? Mieszkasz pod Warszawą, ale pracujesz w Warszawie.
1: Mieszkam pod Warszawą. Wiesz, koledzy się czasami ze mnie podśmiewają, że mieszkam pod Warszawą, ale ja się urodziłem w Warszawie. Całe moje życie to Warszawa. Tu się wyedukowałem, tu poznałem Chrystusa, ale też bardzo kocham historię Warszawy. Skończyłem historię, napisałem pracę magisterską o pewnym epizodzie związanym z Warszawą. Wychowałem się na opowieściach z Powstania Warszawskiego. Wtedy, kiedy jeszcze to powstanie nie było tak bardzo trendy, jak w tej chwili jest. Także Warszawa to jest całe moje życie.
0: A teraz mieszkasz w Otwocku.
1: W lesie. Bardzo mi tam dobrze.
0: I postanowiłeś o tym, że Jezusie, którego poznałeś w Warszawie, mówić w Otwocku.
1: Od 10 lat. Organizuję ze swoją wspaniałą żoną Małgosią czuwania takie modlitewne dla ludzi aktywnych zawodowo.
0: Raz do roku, tak?
1: Raz w miesiącu.
0: Raz w miesiącu.
1: Raz w miesiącu. W roku jest tych spotkań raptem 9. Nie spotykamy się w lipcu i w sierpniu i w grudniu. W grudniu ze względu na gorączkę przedświąteczną.
0: Ale teraz jest jakieś specjalne spotkanie.
1: No jest spotkanie specjalne w listopadzie, z tego względu, że my w tym Otwocku spotykamy się już 10 lat. I no i po prostu to jest dla nas cud, że to już trwa 10 lat. I z tego powodu chcieliśmy po prostu porządnie poświętować. Po prostu zorganizujemy w listopadzie z tej okazji święto. Wielki jubileusz, czuwanie jubileuszowe. Weekendowe rekolekcje.
0: Mówiłeś już o tym u Marka Jaromskiego godziny temu ponad?
1: No wspominałem, ale myślę, że pewnie...
0: Że czas rozwinąć.
1: Że też słuchacze inni się włączyli.
0: Pracujesz w telewizji. Czasami masz zadania w 25 sekund powiedzieć o czymś, co wymaga 3 lat studiów. I jakbyś teraz powiedział w 25 sekund... Dlaczego mam przełożyć wyjazd do Ugandy, żeby zostać i być w Otwocku?
1: Słuchaj, warto. Nie, masz naprawdę wyjazd do Ugandy, jeszcze śmiejesz się.
0: W listopadzie, nie.
1: Naprawdę?
0: No tak.
1: To powiem ci tak, jedź do Ugandy. Dobra. Nie miałbym sumienia namawiać się na zostanie w Otwocku na ten czas. Ale jeżeli by się okazało, że jakoś te terminy dałbyś radę połączyć, no to bardzo serdecznie również ciebie zapraszam.
0: Który weekend?
1: 12-13 listopada. To jest ten długi weekend, bo 11 listopada wypada w czwartek, Święto Niepodległości, więc zapewne wiele osób sobie zrobi długi weekend, w piątek sobie weźmie wolny. 12 po południu, wieczorem rozpoczynają się te rekolekcje. No i potrwają do nocy z soboty na niedzielę. Zakończą się wielką, uroczystą Eucharystią koncelebrowaną, którą poprowadzi arcybiskup Henryk Hozer. A potem może jeszcze będzie nad ranem agapa. No zupełnie jak w Paschę w neokatechumenacie.
0: Czyli gospodarz diecezji.
1: Gospodarz diecezji z jego błogosławieństwem to wszystko organizujemy. Bez jego błogosławieństwa nawet nie spróbowalibyśmy tego zorganizować. Zbyt duża impreza, zbyt duża walka duchowa o takie dzieło, zbyt wiele osób zaangażowanych, zbyt ważne sprawy, żeby pasterz tej diecezji, tego kościoła lokalnego nie pobłogosławił. W sensie takim, że po prostu bez jego błogosławieństwa nie ruszylibyśmy tego.
0: I kto będzie?
1: No właśnie, no to zacznę od pasterza właśnie. Będzie arcybiskup Henryk Hozer. Odwiedziliśmy arcybiskupa już w listopadzie zeszłego roku i tak nieśmiało przedstawiliśmy ten projekt. No i reakcja księdza biskupa przerosła nasze oczekiwania. Wspaniale w ogóle zareagował. Stwierdził, że nie tylko pobłogosławi, ale przyjedzie osobiście i nawet nie tylko, że odprawi mszę świętą, ale poprowadzi warsztaty tematyczne o rodzinie. Także no, jesteśmy naprawdę szczęśliwi z tego powodu. I powiem ci, Robercie, że jak organizujemy to czuwanie, to jest ogromne przedsięwzięcie. To błogosławieństwo, nie wszystko się udaje. Wiesz, wiele rzeczy idzie jak po grudzie. Są różnego rodzaju kłopoty i finansowe, i takie. I po prostu to błogosławieństwo biskupa nas niesie przez te wszystkie miesiące. To jest niesamowite. Niesamowite doświadczenie błogosławieństwa w Kościele, bo podstawą czegokolwiek, jakiejkolwiek działalności w Kościele jest, a czasami niestety trzeba powiedzieć, powinno być. Ale bo niektórzy tego nie doceniają. Jest błogosławieństwo. Posłanie.
0: Jest taka charyzmatyczka Katalina Riva. Nie wiem, jak wymawia się to nazwisko, chyba Meksykanka, tak na pewno Meksykanka, która tak, ona ma taką potężną wizję, potężną misję w Kościele i między innymi moje ukochane siostry, służebnice Miłosierdzia Bożego z Rybna, osobom, które są z nimi w takiej wspólnocie, w trzecim odcieniu, tak to powiedzmy, przesłały właśnie jej świadectwo jej wizji. I tam jest na przykład o Eucharystii i o tym, jak te elementy uczyłem Marysię, która do pierwszej komunii przystępowała właśnie na podstawie jej świadectwa. I ona mówi takie nieprawdopodobne rzeczy o tym błogosławieństwie, że ludzie czasami wychodzą. A to jest moment, w którym kapłan to błogosławieństwo zrzuca związania duchowe, które mimo spowiedzi powszechnej, mimo Eucharystii jeszcze na człowieku mogą być, że to błogosławieństwo. Dlatego tak warto błogosławić dzieci.
1: Tak warto prosić o błogosławieństwo.
0: Tak. Każdego kapłana, z którym się rozmawia.
1: Tak, ja się rozkochałem w błogosławieństwie. Byłem ostatnio we Włocławku. Miałem taki wykład tam w tamtejszym seminarium duchownym dla księży. O telewizji, generalnie rzecz biorąc. I akurat miałem taką możliwość, żeby spotkać się z księdzem biskupem Dębowskim, który jest już tam emerytowanym biskupem. I mogłem się z nim spotkać na 5 minut i właściwie jedyne co mogłem w tym czasie powiedzieć i poprosić księży biskupie o błogosławieństwo, proszę.
0: Wróćmy jeszcze do tej imprezy. Kto będzie, dlaczego tam warto być?
1: No to tak, wspomniałem, arcybiskup Henryk Hozer. Gospodarz miejsca, błogosławieństwo, katecheza o rodzinie, familia. Skoro już jesteśmy przy tym, bo będą warsztaty tematyczne w czterech blokach tematycznych. Skoro już zaczęliśmy od tej familii, to dokończę. Oprócz arcybiskupa Henryka Hozera, Krzysztof Łoskot. Znany chyba z tych fal, z tej anteny.
0: Dzięki swojej córce.
1: Ale bywał też, słyszałem go tutaj na antenie, bywał ze swoją małżonką. Oczywiście. Wspaniały animator, głosi katechezy. Opowiada o rodzinie na bazie swojego doświadczenia. Ojciec kilkorga dzieci, ojciec kilkorga wnucząt. On poprowadzi nauczanie o nastolatkach. Jak wychowywać nastolatków. Bardzo ważny temat, czasami zaniedbany. No więc to mam czas, żeby dalej mówić, tak?
0: Tak.
1: No więc to familia. Ale są jeszcze trzy inne warsztaty tematyczne. Pozostałe to są Ora, Labora i Laudate. Ora et Labora. Te czuwania nasze w Otwocku odbywają się w klasztorze sióstr benedyktynek misjonarek. I one się odbywają oczywiście również w duchowości benedyktyńskiej. To są spotkania dla ludzi aktywnych zawodowo, więc ta duchowość, taka duchowość po prostu aż no, do korzenia ewangeliczna, polegająca na tym, że modlitwa przenika pracę, praca przenika modlitwę, że to są rzeczywistości Marii i Marty. Właściwie to jest cała kwintesencja Ewangelii. Pracujesz i się modlisz i się pracujesz i bez modlitwy, praca bywa przekleństwem. I, no i będziemy to rozważać. I właściwie w tym duchu cały czas organizujemy te spotkania. No więc ora et labora. No więc ora. Będą warsztaty o modlitwie. I tutaj też jest to, są te warsztaty związane z tym miejscem, bo tutaj macie po sąsiedzku wspólnoty jerozolimskie od niedawna. Wspaniałe wspólnoty kontemplacyjne, które tutaj zjechały do Warszawy.
0: Na Łazienkowskiej, które odbudowały same.
1: Niesamowicie.
0: Wspólnoty, te ludzie z tych wspólnot odbudowali.
1: Wnieśli tu ducha przede wszystkim, w te ciężkie mury.
0: Po niemiecki również.
1: I to nawet nie wiedziałem.
0: Niemcy dobudowali tutaj część, dlatego to jest takie, takie oszalałe to.
1: To ciekawe. No to może nie przez przypadek ludzie mówią Malbork na to.
0: Powiedział mi o tym pan Leszek Moczulski, który tutaj miał parafię jako dziecko. Mhm.
1: W każdym razie właśnie bracia, bardzo się cieszę, bracia i siostry ze wspólnot jerozolimskich będą głosić katechezę o modlitwie. I to jest nie lada gratka, ponieważ oni są od niedawna i tak naprawdę nie słyszałem, żeby jeszcze tutaj w Warszawie gdzieś głosili, czy w ogóle w Polsce katechezy, a oni też przede wszystkim rozeznają swoje powołanie do modlitwy, a nie do nauczania. Dlatego jeżeli jest okazja do posłuchania tego, co oni mają do powiedzenia w oparciu o własne doświadczenie, nie wiedzę książkową, no to myślę, że warto skorzystać z tego. Będą mieć dwie katechezy. Do tego jeszcze katecheza taką główną powie brat Maurice Morel, szef małych braci od Jezusa, Karola de Foucault, szef tutaj w Polsce, Francuz.
0: Czyli
1: niesamowity człowiek.
0: Tacy bracia, którzy wchodzą w miasto, pracują, ewangelizują życiem. Ale pracują w normalnych zawodach.
1: Pracują w normalnych zawodach i mieszkają w normalnych miejscach. Ja byłem u nich na Brzeskiej. Robert. Zachęcam cię kiedyś. Nie zachęcam słuchaczy, bo bracia myślę, że niekoniecznie byliby zachwyceni, gdyby tam do nich pielgrzymki udawały się, ale mieszkają w zwykłej kamienicy, w zwykłym mieszkaniu.
0: Brzeska to brzmi jak Ząbkowska prawie.
1: A to jest ten sam standard. Ale tam mieszkają ludzie i oni są do tych ludzi posłani. I właśnie brat Maurice będzie też mówił katechezę. No to są warsztaty o modlitwie.
0: Zróbmy teraz antrakt, czyli jestem sobie i chcę być w Otwocku. I co, każdy może przyjść? Gdzie to się odbędzie?
1: No to teraz rzecz ważna, którą pewnie będziemy jeszcze powtarzać, czyli adres internetowy. Tam jest wszystko na tej stronie www.jmtalbot.pl www.jmtalbot.pl. Dlaczego J.M. Talbot? To za chwilę się okaże. W każdym razie od nazwiska Johna Michaela Talbota www.jmtalbot.pl.
0: Warsztaty i o ten Talbot.
1: To chciałem powiedzieć o warsztatach Labora, ale tutaj nakłaniasz mnie, żeby powiedzieć o Laudate, bo będą jeszcze warsztaty Laudate, takie łacińskie nazwy Laudate, czyli chwalmy, uwielbiajmy Pana. Te warsztaty będą poświęcone muzyce uwielbienia. No i tutaj głównym gościem będzie właśnie John Michael Talbot. I to też...
0: Jeśli nikomu to nazwisko nie mówi, to powiedz dlaczego.
1: Amerykański pieśniarz. Niezwykła postać, osobowość, artysta, śpiewający od 30 lat, śpiewający i tworzący pieśni uwielbienia. Ja po raz pierwszy z tymi pieśniami zetknąłem się w latach 80. i cały czas on mi chyba będzie się kojarzył z kasetami, gdzieś tam przegranymi po raz 10, setny, granymi na jakichś magnetofonach typu Grundig, Kasprzak. On był duchową inspiracją dla mnie, ale był duchową inspiracją dla dziesiątek tysięcy ludzi na świecie. Niesamowity człowiek, były hippies. Założył w latach 60. wraz ze swoim bratem Terrym taki zespół Mason Profit i grał po prostu taką muzykę, jaką grało się w tamtych latach. No to był po prostu taki człowiek... Dzieci kwiaty, no to środowisko. I on przeżył na początku lat 70. nawrócenie. Szukał. Szukał swojej drogi, sensu życia. Tak jak szukało wielu ludzi w tamtym czasie. Szukali w duchowościach wschodu. On też szukał w duchowościach wschodu. W różnych duchowościach szukał. I wreszcie znalazł, zachwycił się duchowością świętego Franciszka z Asyżu. I święty Franciszek z Asyżu doprowadził go do kościoła rzymskokatolickiego. On się urodził w rodzinie metodystycznej, więc no, miał jakieś korzenie chrześcijańskie, ale nie było życia, ale nie było życia też w tym jego życiu metodystycznym. I stało się tak, że w połowie lat 70. John Michael Talbot przyjął chrzest warunkowy w kościele rzymskokatolickim, przystąpił do kościoła rzymskokatolickiego i założył habit. Założył habit, ale jest osobą świecką. Nie złożył ślubów czystości, nie jest celibatariuszem. Potem ożenił się, ma żonę, zresztą z tą żoną przyjedzie do Polski. Viola jest jej imię. No i założył taką wspólnotę już wtedy w latach 70. braci i siostry miłosierdzia. A zaczynał naprawdę tak jak święty Franciszek, od zbudowania pustelni, sam nosił drewno, sam nosił kamienie, sam zbudował pustelnię w lesie. Mieszka do tej pory zresztą w górach Ozark w stanie Arkansas i tam w takiej małej miejscowości Berryville założył właśnie ten klasztor, tę wspólnotę i tam mieszka.
0: Szkoda, że nie mamy muzyki.
1: Mamy.
0: Mamy muzykę, ale to za chwilę, więc pomówmy jeszcze przez czas jakiś.
1: No dobrze, no to dalej w takim razie. Ale to jeszcze o Laudate, bo John Michael Talbot, owszem, ale jeszcze dwie oddzielne katechezy powie o muzyce uwielbienia Robert Cudzich.
0: Ale co, nie będzie Talbot śpiewał?
1: Będzie śpiewał. Dwa razy wystąpi jakby w Otwocku. Jego aktywność będzie podwójna, to znaczy w sobotę tego 13 listopada poprowadzi warsztaty muzyczne dla muzyków. I tutaj są absolutnie zaproszeni. Priorytetowo, w pierwszej kolejności, ludzie, którzy animują modlitwę we wspólnotach, którzy grają na różnego rodzaju instrumentach. Oni w pierwszej kolejności, na te warsztaty, zachęcamy. No niepowtarzalna okazja. Pierwszy raz do Polski i być może jedyny przyjeżdża John Michael Talbot. Warto posłuchać tego, co on ma do powiedzenia na temat muzyki uwielbienia. Tym bardziej, że on prowadzi takie szkolenia w Stanach Zjednoczonych. On założył takie stowarzyszenie katolickie Troubadour of the Lord. I on po prostu uczy Amerykanów, katolickich Amerykanów, jak prowadzić modlitwę uwielbienia. Po raz pierwszy będą mieli taką okazję posłuchać tego, co ma do powiedzenia w tej sprawie również Polacy. I on poprowadzi te warsztaty rano, a potem wieczorem o godzinie 20, już dla wszystkich osób, dla tych wszystkich uczestników, którzy będą uczestniczyć w tych rekolekcjach weekendowych, zagra koncert. Chociaż to będzie koncert dwugodzinny z 15-minutową przerwą. Chociaż on zaznacza i bardzo prosi, żeby tego nie nazywać koncertem, że on prowadzi cały czas muzyczne rekolekcje. Bo to jest tak, że on gra, śpiewa, ale jednocześnie prowadzi rozważania, prowadzi medytację. Rozmawia z ludźmi czasami, chodzi po kościele, więc dużo się dzieje i on mówi, przysłał dwa dni temu, przysłał list, w którym napisał, że rano, bardzo pięknie napisał, że ten przekaz poranny jest do wszystkich ludzi dobrej woli, do ludzi różnych wyznań. Że to będzie proste podanie, czym jest muzyka, modlitwa, radość, muzyka chrześcijańska i medytacja chrześcijańska. A wieczorem poda stały pokarm. Stały pokarm polegający na tym, jak dotrzeć do osobistej relacji z Jezusem Chrystusem.

0: zanim przejdziemy do ciągu dalszego, to powiedz mi, jak spotkałeś w Warszawie Jezusa? W ciągu dalszego opowieści o listopadowej imprezie, na którą już zapraszamy.
1: Wiesz co, Robercie, no tak, ja się wychowałem w rodzinie katolickiej, więc w sensie takim...
0: Jaka dzielnica?
1: Wola. Kościół... To znaczy, długo mieszkałem na Woli, w Kościół Świętego Wawrzyńca. Znasz te tereny?
0: Nie, Dełtymy znam tylko.
1: No to po sąsiedzku parafia. Tam teraz jest parafia Dobrego Pasterza, wybudował się nowy kościół przy Redutowej. W każdym razie, no wychowałem się w rodzinie katolickiej, więc chrzest, pierwsza komunia, wszystko odbyło się tak jak należy, ale taka, pytasz o takie spersonifikowane spotkanie Jezusa, to zdarzyło się w Oazie, jak miałem 15 lat. Po prostu, to tam się zdarzyło. Wtedy zacząłem czytać Pismo Święte. Nagle, jako ten 15-letni młodzieniec, zobaczyłem, że to jest żywa księga. No, jak trafiłem do Oazy, to nawet nie miałem swojego Pisma Świętego. Pamiętam, że pożyczałem od siostry zakonnej, która prowadziła tę naszą grupkę wtedy.
0: I jakim byłeś człowiekiem jako 15-latek? Do czego ten katolicyzm bez osobistego spotkania?
1: Byłem zbuntowany, bo na katolicyzm taki 15-latek patrzy przez pryzmat różnych drobnych wydarzeń. Zresztą może nie tylko 15-latek, 13-latek. W każdym razie ja patrzyłem przez pryzmat swojego księdza od religii, który...
0: Nie był świętym Franciszkiem.
1: Nawet miał taką mało pobożną ksywkę wśród kolegów, którzy chodzili na tę religię. Nie, no nie powiem, bo jest obraźliwa. W każdym razie nie był świętym Franciszkiem i trochę mnie zniechęcał. Ale okazuje się, że przez takich ludzi...
0: Nie chcę powiedzieć, jak wołali na księdza. No nieźle.
1: Nie, myślę, że...
0: Mikołajka żeby... i na nauczyciela wołali rosół.
1: Nie, no to
0: już spójrz mi w oczy.
1: Tak, Rosu jest bohaterem
0: wielu opowieści okulistów.
1: Tak. W każdym razie nie namówisz mnie, żebym tę ksywkę tutaj powiedział do mikrofonu.
0: Drodzy Państwo, niestety mam do czynienia z człowiekiem mediów, no nie da się go namówić.
1: Jestem asertywny. No w każdym razie przez tego księdza, który nie był świętym Franciszkiem, trafiłem do Oazy. Moja mama się zaniepokoiła. No, wiesz,
0: że masz zły...
1: Tak, że idę gdzieś tam nie w tym kierunku, co trzeba. I tam w pewnym momencie padła ta propozycja, że może takie spotkanie.
0: I do czego poszedłeś?
1: Wiesz co, nie, kompletnie sobie w tej chwili nie przypominam, dlaczego ja tam poszedłem. Ze względów towarzyskich, ale to nawet powiem ci, że nie jestem w stanie w tej chwili przypomnieć sobie, czy tam kogokolwiek znałem. Być może nawet nikogo nie znałem. Także na pytanie, dlaczego ja tam poszedłem, to muszę ci odpowiedzieć, że nie wiem. No po prostu poszedłem.
0: I dlaczego drugi raz
1: może
0: poszedłeś?
1: Zrobiłem to kompletnie bezmyślnie. Ale bardzo szybko...
0: Co się stało?
1: Wiesz co, niesamowita atmosfera grupy młodzieżowej, modlitewnej, połowa lat 80.
0: Nędza, smutek, wiesz co, ale nie, szarość.
1: No tak, ale ogromny entuzjazm w tej grupie. Wśród ludzi, ja kończyłem wtedy podstawówkę i to...
0: Na zewnątrz była beznadzieja.
1: Tak, a tutaj wiesz, po prostu jakaś niesamowita
0: szarość,
1: życie.
0: Ludzie byli całkowicie zniechęceni, bo moment wolności został zabrany, czołgi przejechały przez Solidarność.
1: Wiesz, no, była w tych grupach i w tej grupie, do której ja trafiłem, była jakaś cywilizacja, to była jakaś alternatywa. Oni mieli jakieś swoje pomysły, swoje plany. Gdzieś się umawiali na jakiś wyjazd, już coś wspominali.
0: Komuś się chciało,
1: tak. No mieli, wiesz, jakieś takie... To są śmieszne rzeczy, jakie teraz sobie pomyślę, ale mieli, wiesz, jakieś takie znaczki, dostali, pamiętam, od agapowców takie były... Na czerwonym tle taki czarny krzyż z jakimś napisem jeszcze po angielsku ewangelizacyjnym.
0: Czyli
1: zwróć się do Jezusa. Byli, wiesz...
0: Byli jacyś.
1: Byli określeni, tak.
0: Czyli to były barwy. Czyli to było plemię.
1: I to fascynowało. Pamiętam jakieś, wiesz, pierwsze dni wspólnoty, kiedy nagle się okazało, że tej grup jest dużo. potem jak wszedłem w to głębiej i poszedłem do liceum, to nagle się okazało w tym liceum, że co piąty czy co dziesiąty po prostu ma kontakt z tą oazą, że to był ruch powszechny. To się w ogóle oazowiczą teraz, współczesnym, się to w ogóle w głowie nie mieści. Jak bardzo był to powszechny ruch.
0: Tak, ale w tej audycji Pocieszenie i Strapienie, która trwa 12 rok, 30%, może 40% osób miało doświadczenie oazy. Do mnie dotarło, że ksiądz Blachnicki przeorał Polskę tak jak kardynał Wyszyński, że to są postaci porównywalne z Janem Pawłem II i z księdzem Popiełuszko. Że ta czwórka, że to są ludzie, którzy zmienili ten kraj całkowicie.
1: No ja czytałem gdzieś jakieś dane, ktoś to policzył, że w latach 80. około 100 tysięcy ludzi przewinęło się przez ten ruch. To są po prostu jakieś gigantyczne liczby.
0: Tak, na Polskę...
1: I to przebudzenie, ta fala, to, wiesz, ty tutaj od 12 lat nagrywasz te świadectwa, rozmawiasz z ludźmi, no ja też rozmawiam z ludźmi na tych naszych czuwaniach, zapraszamy ludzi z całego kraju. To też jest niesamowite, wiesz, można byłoby mapę ułożyć, jak ten Duch Święty, jak po tym ściernisku szedł, zaczęło się gdzieś tam od Krakowa w latach 70. Błogosławieństwo. Wracamy do błogosławieństwa. Blachnicki, ale Karol Wojtyła. Jako ordynariusz tej diecezji błogosławił temu ruchowi. I to tam, wiesz, po prostu eksplozja. Wylanie Ducha Świętego. I to poszło w kraj. Poszło. Bardzo. No i ja się z tym zetknąłem w tych latach 80. Przepraszam, ale to jest żywe radio.
0: To jest dżingiel, proszę państwa.
1: Przepraszam, ale to...
0: Ale to jest brak mojego profesjonalizmu, bo powinienem doprowadzić do tego, żeby wszyscy wyłączyli w studio telefon.
1: Ale już to zrobiłem. No w każdym razie... W tych latach 80. zetknąłem się z Johnem McLaren Talbotem, z tymi kasetami, o których ci wspominałem, ale zetknąłem się na przykład też z jakimiś misjonarzami typu Nicky Cruz czy John Wimber. No wtedy były bardzo popularne ich książki. Nicky Cruz opowiada, Krzyż i Sztylet. Teraz to chyba Tonącą Myszką. Może myślę, że młodzież zewangelizowana ma swoje jakieś tam bestsellery. Natomiast wtedy to były te książki. I oni przyjeżdżali. Pamiętam też ogromne jakieś duchowe doświadczenie, kiedy ten Nicky Cruz, ten bandzior z Nowego Jorku przyjechał i opowiadał o swoim nawróceniu. Czarnoskóry, taki po prostu drapichrust. I hala gwardii wypełniła się ludźmi właśnie z całej Warszawy. No z tym mi się kojarzy też Warszawa, z takimi wydarzeniami. Hala gwardii i po prostu wielka modlitwa uwielbienia. Nie prowadzona przez katolików, ale ja pamiętam, że to było ogromne przeżycie wtedy dla mnie. I przeżycie w kontekście też znalezienia Boga w oazie i znalezienia Boga żywego w życiu.
0: Jak w dużej korporacji się czuje człowiek, który ma relację z Chrystusem?
1: Wiesz co, to pytanie często pada z ust wielu osób i ono jest zrozumiałe, bo TVN nie uchodzi za pobożną telewizję, ale nie czuję się...
0: Tak jak twój ksiądz nie uchodził za świętego Franciszka. Tym razem ja się powstrzymam...
1: Ja też nie uchodzę za świętego Franciszka.
0: Tym razem ja się powstrzymam od epitetów.
1: Robert, w każdym razie powiem ci, że nie czuję się osamotniony. Tak najkrócej mógłbym odpowiedzieć na twoje pytanie.
0: No tak, mieliśmy tutaj na pewno już pana Zubilewicza.
1: Ale jest mnóstwo.
0: Mówię o takich osobach, które były w Pocieszeniu.
1: No Artur Moczarski. No, tak. Przecież to jest człowiek, który pracuje. Kolega, z którym się widuje codziennie na korytarzu. Mhm. Ostatnio Brygida Grysiak przecież dawała wywiad do Gościa Niedzielnego. No i Nie jestem uprawniony, żeby tutaj rzucać nazwiskami, ale to są akurat te osoby, które w pierwszej
0: Publicznie
1: kolejności...
0: już powiedziały.
1: Tak.
0: Zaprosimy.
1: A Bogdan Rymanowski też publicznie się przyznaje do swojej wiary. Mnóstwo jest takich osób. To są jakieś tam stereotypy. Stereotypy i nie świat się nie dzieli na pobożne instytucje i niepobożne. Ta walka dobra ze złem toczy się w naszych sercach. I...
0: Dotyka cię takie pytanie? Twoich emocji?
1: Nie. Dla mnie jest to pytanie zrozumiałe. Pytanie wynikające z jakiejś takiej zwykłej ciekawości, jakiejś takiej...
0: Nie no, patrzenia na TVN i na tego, jaki jest ogólny wydźwięk tego radia. On jest absolutnie antykatolicki. Jeśli chodzi o całość, to znaczy to jest taki sposób myślenia, znaczy ja nie mówię, że to jest specjalnie takie, prawda, ale duch tego świata jest absolutnie sprzeczny z chrześcijaństwem, nie? A to radio, a ta telewizja jest po prostu wyrazem ducha tego świata. I te rodzynki, które tam są, no nie zmieniają faktu, że gdyby zapytał 100 Polaków, no to oni by 70% by tak powiedziało pewnie jak ja. Nie? Ci, ale którzy wiesz, no, w ogóle są świadomi, prawda?
1: Robert, ja nie mam zamiaru wchodzić z tobą w jakąś taką dyskusję na ten temat, ale wydaje mi się, że jest to opinia nie do końca uprawniona. Z tego względu, że jeżeli mamy na przykład kanał informacyjny, takim jakim jest stacja TVN24, kiedy nadawane są dzięki ciężkiej pracy dziesiątek, setek ludzi informacje, całą dobę, ludzie służą tą informacją, to ja w tym nie widzę nic antykatolickiego.
0: Może nasi słuchacze, jak będziemy już rozmawiać, wypowiedzą się w tej kwestii. Bardzo jestem ciekaw. Dokończmy teraz wątku spotkania listopadowego.
1: Nie widzę w tym nic antykatolickiego, pod warunkiem, że potrafimy odróżnić politykę od religii.

0: Powtórzmy stronę, na której www, na której można dowiedzieć się więcej o spotkaniu, o którym mówimy dziś.
1: jmtalbot.pl.
0: I przerwaliśmy w chwili,
1: kiedy mówiliśmy o warsztatach Laudate.
0: Uwielbienie.
1: Ktoś może włączył się w trakcie, no to ja zacząłem mówić o warsztatach Familia, o rodzinie, potem powiedzieliśmy o warsztatach Ora, o modlitwie, teraz jesteśmy przy Laudate, czyli o muzyce uwielbienia i powiedzieliśmy, że głównym gościem będzie John Michael Talbot.
0: A to wszystko dzieje się w listopadzie
1: w Otwocku,
0: w długi weekend 12-13-14. Puentą jest msza, którą
1: odprawi arcybiskup Henryk Hozer.
0: Apostołów, ktoś, kto ma przekaz od świętego Piotra.
1: To właśnie o tych warsztatach jeszcze Laudate. A więc oprócz Talbota, Robert Cudzich z zespołu New Life M. Dwie sesje poprowadzi on i potem również poprowadzi po koncercie Talbota, poprowadzi razem z Małgosią, moją żoną, taką modlitwę wielką uwielbienia w kościele u księży Palotynów. Także myślę, że to będzie spore wydarzenie. Już szyjemy flagi do modlitwy. Mamy logo, te flagi w kolorze ognia będą wyprodukowane, będziemy się modlić, uwielbiać Pana, wielkie święto. I ostatnie warsztaty, o których jeszcze nie powiedzieliśmy ani słowa, to są warsztaty labora, o pracy. I tutaj główną katechezę powie Roman Kluska. Roman Kluska, który przeżył niesamowite nawrócenie, a poza Romanem Kluską Andrzej Solecki, dyrektor prywatnej kliniki ortopedycznej z Bielska-Białej, człowiek, który z rozeznania założył prywatny szpital i który zawsze przed posiedzeniem zarządu modli się, zanim podejmie jakąś decyzję. Andrzej Solecki, a poza tym Andrzej Sionek, też o pracy. Twórca pierwszej szkoły ewangelizacji w Polsce. Ta szkoła do tej pory działa trochę w innym kształcie, ale działa w Lanskoronie koło Wadowic. Także to jest ten zestaw wszystkich, już tutaj wymieniłem gości. No myślę, że po prostu zachęciłem Państwa do tego, żeby wejść na tę stronę www.jmtalbot.pl. My prowadzimy od miesiąca zapisy już na to czuwanie. Jesteśmy w stanie przyjąć 600 osób, tylko 600 osób, z tego względu, że tyle mieści się w kościele u księży Palotynów i to już jest taki naprawdę full. Jeżeli okaże się, że zainteresowanie będzie większe, no to będziemy martwić się, żeby może jakiś telebim postawić, żeby więcej osób jeszcze ten koncert obejrzało.
0: Jest też stadion w Otwocku.
1: No tak, ale to jest listopad jednak. To jest jednak listopad. Z tego względu liczymy się z tym, że zainteresowanie może być większe, dlatego jest taki plan, że Talbot da jeszcze drugi koncert w Krakowie. Dwa dni później, 15 listopada. No ale na razie tutaj jest wszystko załatwione, zorganizowane, więc przyjmujemy te zapisy na te rekolekcje właśnie w Otwocku.
0: Mówiliśmy o twojej historii, o tym, jak młody chłopak w latach 80. spotkał żywą wspólnotę, a w tej żywej wspólnocie żywego Boga. Powiedz, co w tej drodze do relacji, bliskiej relacji z Chrystusem i potem już w drodze z towarzyszącym Bogiem, co dla Ciebie jest najważniejsze? Sakrament małżeństwa, wychowywanie, czy praca, służba? No to są chyba najważniejsze takie sfery życia.
1: Wiesz co, no, bałbym się postawić tutaj na którejś z tych sfer jakiś akcent, że ona jest ważniejsza. One są komplementarne, uzupełniają się. No i to jest chyba to, ale to też pewnie, to pewnie trzeba doświadczyć i zobaczyć i zrozumieć, że one się przenikają.
0: Która z nich jest źródłem najtrudniejszych doświadczeń? Już od momentu, kiedy jesteś w relacji.
1: No i znowu boję się postawić akcent. Wszędzie są trudne doświadczenia. I w pracy są trudne doświadczenia, i w relacji małżeńskiej są trudne doświadczenia. I
0: o czym możesz, o czym chcesz
1: i w sferze
0: powiedzieć.
1: Wiary.
0: Takie, wiesz, sytuacje, w których, które dały ci rozwój duchowy, chociaż były potwornie trudne.
1: Rozwój duchowy w tej chwili dało mi kierownictwo duchowe. Od żona właściwie namówiła mnie, żeby mieć własnego kierownika duchowego, i to się zdarzyło pół roku temu. I to jest... Nie spodziewałem się, że to jest tak silne doświadczenie. Masz kierownika duchowego?
0: Zbyt wielu ich mam, nie mam jednego.
1: No, ale to wiesz, polecam. Ja nie wiedziałem, że to aż tak jest ważne. To jest kwestia też pewnej odwagi cywilnej. Stajesz cały czas przed tym samym człowiekiem i nie jesteś anonimowy. To kierownictwo duchowe dokonuje się przez Kościół. Stajesz przed Bogiem, ale w imieniu Kościoła się dokonuje to przebaczenie i ten Kościół staje się bardzo realny. I jeżeli pytasz mnie o ważne doświadczenie duchowe z ostatniego czasu, tak żeby ci nie opowiadać historii sprzed 20 lat, wiesz, kombatanckich, harcerskich, z dawien dawna, to jest bardzo ważne doświadczenie z ostatniego czasu.
0: Bo
1: widzę ogromny rozwój, bo widzę, jak straszna walka duchowa toczy się.
0: Opowiedz o tym.
1: Toczy się wokół po prostu tego przewodnictwa duchowego. Słuchaj, no, ja w tej chwili organizuję to czuwanie. To jest czuwanie, które jest ogromnym przedsięwzięciem. No, to będą rekolekcje ogólnopolskie, na które przyjdzie kilkaset osób. W tej chwili już przy organizacji tych rekolekcji pracuje około 100 osób. No, są to w 99% wolontariusze. Kontaktuję się z ogromną liczbą osób, kontaktuję

0: Witam je bardzo krótko. 600 osób w Otwocku to jest bardzo mało, więc mój pomysł jest taki, czy można to wszystko nagrać i puścić później w Radiu Plus, żeby wszyscy to usłyszeli.
1: Zapewniam pana, że to wszystko będzie porządnie nagrane. Na pewno będzie audio, a być może też wideo. W ogóle tak pewnie też ze względu na mój fach jesteśmy bardzo uczuleni medialnie na taką porządną organizację, więc na przykład to czuwanie jubileuszowe w listopadzie jest promowane przez teledysk. Na tej stronie jotemtalbot.pl można znaleźć porządnie nagrany i wyprodukowany teledysk z pieśnią Johna Michaela Talbota w polskiej wersji. Holy is his name, święte jest imię Twe. I jest to bardzo porządna reklama tego spotkania. Za chwilę zresztą ruszy konkurs. Sam zaśpiewaj Magnifikat. Robert, śpiewasz trochę?
2: Nie.
1: Szkoda. A jak z muzykalnością w Twojej rodzinie?
2: Bardzo dobrze.
1: No to zachęcam w takim razie. Może Klarę?
2: Ona zawsze.
1: Do zaśpiewania tej pieśni. Tam jest tekst na tej stronie, a są nuty i też właśnie śpiewa zespół Jotem Project tę pieśń. Ruszymy za chwilę z konkursem Sam zaśpiewaj Magnifikat. Każdy będzie mógł zaśpiewać i nagrać swoją pieśń. Umieścimy ją na YouTubie i na tej stronie również. I nie będzie podziału na amatorów i profesjonalistów, i na solistów, i na zespoły. W każdym razie pan pytał o nagranie. Oczywiście, że tak. Będzie wszystko nagrane.
2: Będzie wszystko nagrane. Będzie mogło dostać. Witam, panie Arturze.
3: Witam panów. Ja jednak chciałem wrócić do tego tematu obecności, albo też strategii obecności chrześcijan, ludzi, którzy w jakimś sensie żywo rozpoznają swoją relację z Chrystusem we współczesnym świecie. To temat dla niektórych coraz bardziej palący, kiedy można powiedzieć non possumus w tym świecie. Ja gościa wcale w żaden sposób nie chciałbym egzaminować jego obecności w ITI, choć szczerze powiedziawszy, wedle mojego rozeznania sumienia ja nie pracowałbym tam. Ale też muszę powiedzieć, że wedle rozeznania mojego sumienia nie pracowałbym w oficjalnym medium katolickim też. Z tego względu, że pewnych pytań, które w imię prawdy trzeba zadać, po prostu czasem też się w mediach katolickich nie zadaje.
2: No ale proszę je zadać teraz.
3: To znaczy na przykład ta cała sfera, która jest rzeczywiście oparta, jeśli chodzi o tą kwestię pedofilii, nie została głęboko rozpoznana w mediach katolickich, na przykład w radiofonii katolickiej. Z drugiej strony...
2: Ale co to znaczy? Bo ja nie rozumiem.
3: Panie Robercie, znaczy myślę, że chodziłoby o rzeczywiście taką głęboką analizę problemu, jego korzeni i tak dalej. Ja w żaden sposób nie mówię, że...
2: Ale ja słyszałem w tym radiu Tomka Terlikowskiego, który mówił na ten temat i właściwie wszystko zostało wypowiedziane. No, w każdym środowisku są ludzie, którzy zachowują się w pewien sposób i w pewien niedojrzały sposób starają się zaspokoić swoje potrzeby i w tym środowisku akurat księży nie ma ich więcej.
3: Ale myślę, że trzeba, znaczy, panie Robercie, nie chcemy się skupiać w tym temacie. Myślę, że trzeba byłoby postawić pytanie moim zdaniem dalej o kwestię. Vittorio Masori powiedział, że problem pedofilii jest po prostu odpryskowym problemem wiary, jeśli chodzi o Kościół, znaczy kryzysu wielkiego wiary, jeśli chodzi o Kościół, szczególnie...
2: No, dlaczego o tych rzeczach nie rozmawiać? Nie rozumiem.
3: Nie chcę zajmować anteny zbytnio długo, żeby...
2: Ale nie, bo w pana pytaniu była, w pana opinii była sugestia, że są jakieś rzeczy, które na tej antenie powiedzieć nie można, a wie pan, ja się szczycę tym, że od 85 roku pracuję tylko w mediach, w których mogę mówić wszystko, co chcę. I nigdy nie spotkałem się poza jedną próbą w pierwszym programie w 89 roku, próby cenzury i ja tych...
3: Tak, ale na przykład mam problem z tym, że na przykład nie można dosyć swobodnie omówić na antenie Radia Katolickiego Oficjalnego tak zwanego stylu duszpasterskiego polskich biskupów, który pozostawia wiele do życzenia. Tak pan sądzi, że można wszystko tak swobodnie...
2: No oczywiście, że tak.
3: ...omówić?
2: No oczywiście, że tak. Jeśli pan ma argumenty, a nie uprzedzenia czy emocje, no to...
3: Nie mam żadnych uprzedzeń. Po prostu rozpoznaję to dosyć tak bardzo krytycznie. Styl, jeśli chodzi o nowomowę katolicką, jeśli chodzi o pewne klisze postępowania, jeśli chodzi o obraz, który dociera do ludzi. Nie wiem, na ile on jest przedstawiony fałszywie, na imię jest prawdziwy, natomiast jest problem z tym stylem duszpasterskim.
2: No, ja rozumiem, że pan tak to widzi. No, są zapewne inne opinie i gdybym prowadził program publicystyczny, chętnie bym się tym tematem zajął.

0: tematy, to by właśnie ja nie mówię, żeby ten temat przerobić jakoś antyhierarchicznie, natomiast pewne sprawy należy poruszyć. Ja myślę, że jest problem, jeśli chodzi o stydusz pasterski biskupów polskich. I w ogóle to jest odprysk w ogóle moim zdaniem problemu ze stydusz pasterskim może biskupów zachodnich, a to już mówił George Weigel, że jest taki problem. Więc myślę, że takie tematy też można było pogłębić w pogłębiony sposób poruszyć. Natomiast jeśli pan mówi, o właśnie pyta się pan pana Marka o ten problem tej moralności i pracy w ITI, to ja chciałbym panie Robercie powiedzieć, że sam Radio Plus na całym swoim paśmie przekazu też w jakiś sposób rygorystycznych kryteriów moralności chrześcijańskiej nie spełnia. Ale myślę, że to trzeba jakoś inaczej rozpatrywać. Raczej bym tutaj mówił jakby...
1: A proszę podać dwa przykłady niespełnienia.
0: No jak pan sobie posłucha tej playlisty, to tam leci rzeczywiście w tych piosenkach częstokroć.
1: Mógłby pan napisać maila z 5 przykładami takich niemoralnych utworów?
0: Chyba to nie chodzi o niemoralne utwory, w sensie nawet słowne, ale chodzi o samą warstwę na przykład piosenkarzy, z jaką kulturą się łączą. Tak samo mówiłam to na przykład, że bardzo trudno jest na przykład usłyszeć piosenkę z imieniem Jezus, choć ja mam wrażenie, że te piosenki rzeczywiście czasem zostawiają wiele do życzenia. W paśmie między 9 a 15 to jest problem, więc ja bym powiedział raczej, że to jest pewien problem z semantyką przekazu, że ona jest niespójna. I to samo także też dotyczy państwa rozgłośni, tak samo jak też dotyczy na przykład koncertu ITI, kiedy widzę na przykład na platformie Onet TV 3 roznegliżowane panienki. To jest telewizja, czy serwis internetowy, a potem jest zdjęcie z Janem Pawłem II. To znaczy, tu jest jakiś problem, jak się traktuje przekaz, czy się traktuje poważnie, czy też nie, bo ten przekaz na przykład, jak przedstawiłem, jest po prostu sprzeczny ze sobą.
1: Jasne.
0: I myślę, że...
1: Tutaj między nami akurat nie byłoby i w tej wcześniejszej opinii, i w tej nie byłoby jakiejś większej różnicy. Ja dziękuję serdecznie za telefon, chętnie bym porozmawiał dłużej, ale mam nadzieję, że pan nie czuje się niewypowiedziany, że nie mógł pan wypowiedzieć jakichś kwestii, o których pan myślał, że nie będzie można na tej antenie wypowiedzieć. Mam nadzieję, że został wypowiedziany.
0: Ja chciałbym panu Markowi życzyć i w ogóle osobom, które tam są. Znaczy myślę, że tam trzeba ewangelicznie postępować w ten sposób, że bądźcie roztropni jak węża, nieskazitelni jak głębie. I chyba to jest...
1: Amen. Dzięki serdeczne. Pozdrawiam. Wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem. Witam Pani Paulino.
2: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
2: Ja nie mogę sobie podarować, żeby nie podziękować Panu redaktorowi Markowi za pracę w katolickim radiu w Miedzeszynie. Mam przed sobą taką książkę wydaną, w której znajduje się również jego wywiad i muszę powiedzieć, że mój kontakt, mój początek, moje spotkanie z Bogiem zaczęło się właśnie od jego audycji. Pracowałam w środowisku, wówczas większość ludzi była daleko od Boga, ja również. Zdarzało się również krytykować Kościół i wszystko, co z nim związane. Niechcący spotkałam trwale właśnie i usłyszałam głos, jakiś reportaż, już w tej chwili nie pamiętam, pana Marka. Zaciekawiło mnie to i zaczęłam słuchać to katolickie radio, które dawało jakoś dużo ciepła, spokoju i po prostu od tego się zaczęła moja przygoda z wiarą, z religią. Także panie Marku, serdecznie panu dziękuję.
3: No bardzo mi miło,
2: co pan zrobił. Szkoda,
3: bardzo mi miło,
2: że pan jest taki skromny i nie wspomina nic o swojej iluletniej pracy. Cudowne były te pana audycje, takie autentyczne, takie z serca i muszę powiedzieć, że to, co ktoś miał zastrzeżenia, że pan pracuje w takiej telewizji, ja również pracowałam w środowisku ludzi niewierzących i moja ta przemiana spowodowała to, że ludzie zaczęli się dziwić, dlaczego ja jestem inna. Po prostu. I dzięki temu nie chcą się chwalić. No, o parę ludzi zmieniło swoje postępowanie. Także gratuluję, że pan tam jest, bo powinno się jak najwięcej ludzi autentycznie bożych pracować w takich środowiskach i szkoda tylko, że nie udziela się pan również w tym kanale religijnym, który jest bardzo ciekawy i który w miarę możliwości również oglądam. Również z ciekawością i słucham pana wypowiedzi, dlatego że po prostu no, to jest głębia znajomość tematu, w którym pan się specjalizuje. Także moje słowa uznanie, gratulacje i dzięki za wszystko.
1: Wielkie dzięki za ten telefon. Wielkie dzięki.
2: Wszystkiego dobrego. No panie Marku, jak usłyszałam pana, nie mogłam sobie podarować, żeby to nie powiedzieć, może trochę nieskładnie ze względu na trochę emocji, ale wszystkiego dobrego. I tak
3: bardzo
2: dalej.
3: Bardzo
2: i
3: pani
2: tak
3: dziękuję.
1: Z panem Bogiem, wszystkiego dobrego.
3: Ja może wyjaśnię, że było takie w ogóle radio w Międzyszynie. To było radio, które założył ksiądz Tadeusz Łakomiec. To radio, którego spadkobiercą w tej chwili jest Radio Warszawa. Radio, które kiedyś było radiem archidiecezji warszawskiej, jeszcze przed podziałem tutaj na diecezję warszawsko-pracką i archidiecezję warszawską. Ksiądz Łakomiec założył to radio na strychu. Kupił maszt od żaglówki, zamontował antenę na maszcie od żaglówki i zaczął nadawać najpierw w promieniu kilometra, a potem rozszerzył na prawie całą Warszawę. I pani właśnie opowiadała o tej rozgłośni, która też była w jakimś sensie może protoplastą Radia Józef.
1: A ty w Radiu Józef też chyba coś robiłeś, prawda?
3: No jakże, no pewnie, że tak.
1: No ja tamtych czasów nie pamiętam.
3: Ale przecież,
1: nie pamiętam.
3: Przecież i to jest miło mi, że dzisiaj mnie zaprosiłeś, zresztą sam się tutaj wprosiłem do tej audycji, ale tak naprawdę byłem gościem w jednej z pierwszych twoich audycji w 98 roku.
1: Ale ja mówię o tym, że ty chyba w poprzednim Józefie coś też robiłeś.
3: No tak, no tak, właśnie. Bo to było tak, że przez pierwsze 4 lata Józefa razem z Małgosią, moją żoną, robiliśmy audycję Fata.
1: No i potem, pamiętam.
3: No, Fata zeszła z anteny, stwierdziliśmy, że to już jest czas dobiegł i końca w sierpniu 98 roku. No to był akurat ten czas, kiedy ty rozpoczynałeś swoją pracę wtedy.
1: Czerwiec.
3: Przyjąłeś pałeczkę od nas.
1: Pierwsza audycja była w czerwcu 29, czyli w święto Piotra i Pawła. I dlatego niedługo będzie jubileusz. Bardzo ciekawe spojrzenie pani Pauli na temat niezbędności obecności chrześcijan w trudnych miejscach.
3: Czy wyobrażasz sobie, to ja ci teraz zadam pytanie, jakieś instytucje, w których chrześcijan mogłoby nie być?
1: Oczywiście, że tak. Służby specjalne. Wyobrażam sobie. Mamy jakiś SMS? O, zobaczmy. O, i chyba jeszcze. Jak to? O. Witam, chcę zapytać dlaczego. Ale to nie jest pytanie.
3: A dlaczego w służbach specjalnych? Nie widzisz chrześcijan. Myślisz, że to jest taka służba, która jest wyłączona z moralności? Że tam nie obowiązują
1: zasady? Ona nie
3: zasady?
1: Jest wyłączona z moralności, natomiast znane służby specjalne posługują się takimi narzędziami, no, w których nie ma możliwości, żeby chrześcijanie takich narzędzi...
3: Czyli uważasz, że w Polskiej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego nie powinna być chrześcijan?
1: Nie wiem, czy ona używa wszystkich technik, jakie używają służby specjalne rosyjskie, amerykańskie, izraelskie. Nie wiem. Natomiast jeśli używa, to chrześcijanin nie może prowadzić...
3: No, ale chciałbyś, żeby o bezpieczeństwo naszego państwa dbała służba, w której nie ma chrześcijan?
1: Jeśli pozwolisz, skończę odpowiedź na pytanie. Nie wyobrażam sobie, żeby nie wiem, ktoś, kto będzie wysłany na misję do innego kraju z kobietą, która musi być jego, odgrywać jego żonę na przykład, prawda? Po czym po 5 latach do innego kraju będzie inna kobieta, która będzie odgrywała jego żonę. No po prostu są pewne rzeczy, które są niemożliwe do pogodzenia. Z chrześcijaństwem 622-2098 na przykład ciągłe kłamstwo, prawda? Żeby stworzyć dobrą legendę, trzeba cały czas kłamać. I tutaj się nie da. No, poznałem paru takich ludzi, którzy byli całkowicie zniszczeni wewnętrznie poprzez to, że musieli przez całe życie kłamać i manipulować ludźmi, prawda? No bo jak się... To znaczy agent. To jest człowiek złamany albo kupiony, który zdradza.
3: No ale to na moje pytanie odpowiedziałeś podając taki ekstremalny przypadek.
1: No nie, no mówię o normalnych służbach specjalnych, które wykonują pracę no taką. Znam bank, w którym zatrudniani są tylko ludzie jednego wyznania, ponieważ oni są absolutnie do szpiku kości uczciwi.
3: No, nawet nie musisz wymieniać.
1: Znam sytuacje, w których na przykład w soboty pracują ci, którzy mogą pracować w soboty, a w niedzielę pracują ci, którzy, dla których niedziela nie jest dniem świętym, więc można na różne sposoby organizować przestrzeń bezpieczeństwa państwa.
4: Drogi słuchaczu, staramy się tworzyć program, który zaspokoi twoje potrzeby, także te najgłębsze. Jeśli więc treści, które przed chwilą usłyszałeś, ubogaciły cię, poruszyły twój umysł lub serce, odwzajemnij się. Wspomóż nasze działania darowizną. Szczegóły na naszej stronie internetowej lub w sekretariacie.

0: Panie Robercie, w Radiu Plus zdarzały się bzdurne reklamy ze złotem, wróżek, głupimi żartami z rozwodów. Ciągle wraca piosenka i tutaj jest jakaś nazwa po angielsku, w języku, którego nie znam, ale jak rozumiem, no jest to nieobyczajne, bądź jakieś takie. W taki sposób słuchacze odbijają piłeczkę. No będę się musiał zastanowić nad tym.
1: Wiesz co, to ja myślę, że po prostu może słuchacze dają sygnał. Ja myślę, że oczywiście równie dobrze mogłyby przyjść inne maile, ale wydaje mi się, że...
0: SMS-y,
1: że takie tropienie tak naprawdę do niczego nie prowadzi.
0: Witamy pani Ewo.
2: Witam cię, Robercie, mówi Ewa. Ja jakoś się zdecydowałam zadzwonić, chociaż jest mi trudno, bo się denerwuję, a poza tym jest późno. Bo jednak uważam, że jest bardzo ważne, gdzie się pracuje. To znaczy nie mogłabym pracować w wielu miejscach. Wtedy, kiedy przyjęłam chrzest, a było to w wieku 20 lat, znaczy ja miałam 20 lat, w 81 roku. Zmieniłam studia właśnie dlatego, że to, co studiowałam, wydawało mi się niezgodne. No w każdym razie mniej potrzebne niż to, co mogę robić, będąc chrześcijanką. I mogę wymienić, no na przykład, apteka. Jeżeli by była taka sytuacja, że musiałabym sprzedawać, no wiadomo, coś sprzedaje w aptece, nie jest zgodne z nauką Kościoła, środki antykoncepcyjne czy inne jakieś tam homeopatie czy inne takie rzeczy. Jeżeli ja bym to musiała sprzedawać, no to bym nie pracowała w takiej aptece. Jeżeli byłaby taka sytuacja, żebym nie musiała, no to bym mogła pracować. Tak samo jak pracuję w poradni. Ja pracuję w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Jeżeli bym musiała prowadzić jakimiś metodami niezgodnymi z moim przekonaniem, metodami pedagogicznymi czy psychologicznymi, to też bym nie pracowała. Bo nie o to chodzi, żeby nie pracować w jakimś środowisku, tylko żeby nie być zmuszonym do ulegania jakiejś manipulacji. Jeżeli TVN, no wiadomo, że na TVN-ie czy na TVN24 dużo rzadziej można spotkać treści zgodne z nauką katolicką niż no nawet wolę Trójkę, szczerze mówiąc, ten program informacyjny niż TVN24. To wtedy, jeżeli bym ja musiała się podporządkowywać jakimś tam zaleceniom z góry, no to wtedy bym nie mogła pracować. Jeżeli by mi nie kazali, no to proszę bardzo. To wtedy rzeczywiście mogę być jakimś tam znakiem sprzeciwu w takim środowisku.
0: Dzięki za ten głos. Z kierunkowym 22 622 2098 622 2097. Chcesz jakoś skomentować?
1: Ja myślę, że tutaj pani rozumowanie zmierza w dobrym kierunku, że tak naprawdę wyznacznikiem jest nasze własne sumienie, bo no, rzeczywiście no, możemy dojść do jakiejś paranoi, absurdu. No, tutaj dobry przykład z tą apteką. No, apteki sprzedają środki antykoncepcyjne, które są niezgodne z nauką Kościoła i to znaczy, że te apteki są do kitu, że nie mogą chrześcijanie pracować. No to jest wszystko...
0: Nie mogą chrześcijanie pracować.
1: Ja znam.
0: Nie wyobrażam sobie chrześcijanina, który będzie sprzedaje.
1: To teraz pozwól mi, że ja dokończę. Znam aptekarzy, którzy nie sprzedają właśnie środków antykoncepcyjnych. Znam lekarzy, którzy nie zapisują środków antykoncepcyjnych. Wyznacznikiem jest nasze sumienie.
0: Jeśli cię zmuszają, to po prostu albo rezygnujesz, albo doprowadzasz do tego, żeby cię nie zmuszali po prostu. Czy podobała się panu transmisja na żywo w TVN24 z eksmisji Betanek? Takie pytanie jeden z słuchaczy, też jedna słuchaczek, ponieważ się nie podpisała.
1: Rozumiem, że do mnie, tak? Czy do ciebie?
0: Nie mam pojęcia.
1: Nie wiem, ja nie oglądałem.
0: Ja też nie oglądałem.
1: Trudno powiedzieć.
0: Trudna bardzo sprawa. To w ogóle Trudne pytania, bo myślę, że jeszcze 50 lat temu, czy 70 lat temu, dużo mniej było takich miejsc, przy których były znaki zapytania. No i tutaj chyba najłatwiej jest w Nowym Testamencie szukać odpowiedzi, a nawet w listach, prawda? No bo to są czasy, kiedy chrześcijanie są w środowisku pogańskim, a w coraz bardziej pogańskim środowisku jesteśmy. Jeszcze pani Danuta, witam serdecznie.
3: Dobry wieczór, szczęść Boże.
0: Szczęść Boże.
3: Pozdrawiam wszystkich prowadzących i słuchaczy. I chciałam go bardzo prosić, że to radio mi się zawsze kojarzy z takim ciepłem, z duchowością i jak najmniej polityki. Czy możemy nie dyskutować w tej chwili o stacjach telewizyjnych, o różnych programach, tylko zmierzyć w takim kierunku naszego ubogacenia wewnętrznego i być bliżej tematu właśnie to, co pan Marek tu mówił i w ogóle.
0: To proszę powiedzieć, czy rozmowa o tym, gdzie chrześcijanin może pracować, a gdzie nie?
3: Ale wydaje mi się, że chrześcijanin może pracować wszędzie, byle miał swoją postawę godną i zawsze był chrześcijaninem. Może pracować naprawdę wszędzie, a nawet powinien pracować wszędzie, bo wszędzie może trzeba nieść światełko i być ewangelizacją.
0: A w czasach przyszłego systemu również mógł pracować wszędzie? Tak.
3: No, przepraszam, ja mam nauczycielką.
0: Nie, ja zadałem pytanie, czy...
3: Mógł, no nie wiem, nie są aż tak bardzo różne...
0: W służbie bezpieczeństwa mógłby pracować chrześcijanin?
3: Trudno mi w tej chwili powiedzieć, ale właśnie dlaczego zadzwoniłam? Dlatego, że jest mnie po prostu tak trochę ciężko na sercu. Nie chciałabym się wydać takie dywagacje bardzo polityczne. Jakieś
0: ale
3: takie
0: to nie są dywagacje polityczne, rozmawiamy o tym, gdzie chrześcijanin może pracować, a gdzie nie. I zadałem pani pytanie.
3: Wydaje mi się, że może wszędzie pracować.
0: Rozumiem. I w służbie bezpieczeństwa w latach 50. również.
1: To dajesz skrajne przykłady.
0: Nie, ale ja staram się być precyzyjny. Skończyłem studia przyrodnicze i mam umysł taki, że ja dążę do definiowania. I jeśli pani mówi, że może wszędzie, to zadaję pytanie, czy w tym miejscu również?
3: Być może chrześcijanin w trudnych miejscu, gdzie są różne takie problemy bardzo moralne, ważne, może są właśnie potrzebne, żeby wniósł coś nowego i żeby odblokował pewne schematy, żeby pomógł ludziom, którzy tam na przykład pracują, żeby wniósł coś nowego, żeby chrześcijanin po prostu czuł się posłany, żeby posłany się tam, żeby coś zmienić na przykład.
0: Rozumiem. No.
3: Żeby jakąś ewangelizację, żebyśmy głosili, bo chyba powinniśmy to czynić wszędzie, prawda? W różnych warunkach. Być zawsze wierni wierze chrześcijańskiej, prawda? A ja rozumiem, że są rozstarki moralne, wykonać czy nie wykonać polecenie. No to trudno wtedy jest kwestia, że wtedy się być może jest konieczność odejścia z takiej pracy, prawda? W takiej sytuacji, które bardzo wchodzą wbrew naszemu sumieniu, prawda?
0: To jest odpowiedź jakby, która jest zgodna z tą opinią, którą prezentuje
3: tak.
0: Pan Marek.
3: Tak. I dlatego serdecznie pozdrawiam również pana, panie Robercie. Bardzo się cieszę, że rozmawiamy też o tym.
0: Bo Bóg zapłać. Wszystkiego dobrego.
1: Dziękujemy bardzo.
0: Dzięki za telefon.
1: Z Panem
0: Bogiem. Wszystkiego dobrego. To może
1: ja ten adres jeszcze raz przypomnę,
0: tak jest,
1: e-mailowy.
0: Tak jest.
1: No nie e-mailowy, tylko internetowy. www.jmtalbot.pl. Zapraszam na stronę. Tam na tej stronie też jest strona, link do Facebooka. Korzystasz, robicie z Facebooka?
0: Mój syn korzysta. Na razie podzieliliśmy się rolami. Ale rozpatrujemy również używania Facebooka do naszej działalności ewangelizacyjnej, chociaż do apologetycznej nie będziemy go używali, ponieważ jest tam zbyt duża możliwość zaburzenia komunikatu przez opinię, którymi nie ma żadnego wpływu na takiej stronie, więc ale być może da się do innych tam działań używać.
1: Kościół się ostatnio wypowiedział na temat tych wszystkich Facebooków, Twitterów. Tak. W marcu był taki list wydany, że jak najbardziej do ewangelizacji są to narzędzia dobre.
0: Tak. Zostawmy brudne służby specjalne wolnej Polski. Niech inni brudzą sumienie, dbając o nasze bezpieczeństwo. I jak rozumiem, to jest znak zapytania. Halo?
4: Halo?
0: Witam serdecznie.
4: Szczęść Boże.
0: Szczęść Boże, ksiądz Piotr z tamtej strony, tak?
4: Tak jest, ksiądz Piotr. Marku, pozdrawiam cię serdecznie. Na drugim stopniu oazy byliśmy razem.
1: Cześć Piotrze.
4: Witaj. Bardzo się cieszę z tego, że cię usłyszałem.
1: Musimy się jakoś spotkać, dawno się nie widzieliśmy.
4: No bardzo dawno, to prawda, ale ze mną teraz troszkę ciężko. Właśnie wróciłem, na chwilę przyjechałem do Krakowa. Posłuchaj, cieszę się z tych słów, które usłyszałem i od ciebie, i od Roberta. Może zmienię w ten sposób trochę temat. Z tych słów o właśnie, tak jak mówiłeś, kombatanckich trochę, ale o księdzu Blachnickim szczególnie. Halo?
1: Tak, słyszymy cię.
4: Bo tak myślę, my w Oazie ciągle gdzieś tam czcimy, modlimy się o beatyfikację tego człowieka, ale cieszę się, że no, to co Robert zauważył, że tyle ludzi przeszło przez Oazę i że rzeczywiście święty przez księdza Blachnickiego dużo zrobił.
0: Bardzo dużo.
4: Warto, żeby Kościół przypomniał sobie o tej postaci, bo Oaza ciągle pamięta, a Kościół nie za bardzo. Niedawno w Gościu Niedzielnym był taki wywiad z którymś z biskupów, który mówił, że to jest ciągle jeszcze nieodkryty ksiądz i jego nauczanie.
0: To bardzo dobrze, ponieważ w tej chwili przygotowujemy film na jego temat i stronę internetową, więc pewnie będziemy kontaktować się z Ruchem Światu Życie. Wiem, że jest w sierpniu jakaś impreza, takie spotkanie moderatorów. Chętnie byśmy tam przyjechali z zespołem.
4: My, to znaczy kto?
0: No, grupa osób, która przygotowuje to, czyli ja, zespół Full Power Spirit, Andrzej Chorubała i Norbert Cesarz z Fundacji Dobra Kultura. I pewnie będziemy starali się, ja chcę zrobić takie muzea, objazdowe muzea interaktywne, internetowe, Muzeum Księdza Blachnickiego, Muzeum Księdza Popiełuszki, no w ogóle różnorodne muzea, które by jeździły sobie po Polsce i przypominały takie rzeczy, które nie do końca są pamiętane, więc myślę, że jeszcze coś w tej kwestii będziemy mogli zrobić i wydobędziemy tego kapłana, który jest absolutnie na tym samym poziomie, co ci trzej wielcy, prawda? Już uznani właściwie.
1: Tym bardziej, że wychodzą jakieś wstrząsające wątki związane z jego śmiercią.
0: No one są wyszły już wiele lat temu, natomiast no, teraz się jeszcze pani, która tego samego dnia, czy też następnego po jego śmierci, która opiekowała się nim, znalazła się w Warszawie następnego dnia, więc nie mogła przejechać.
4: Nie, no to już jest wiadomo, że
0: został zamordowany po prostu przez Służbę Bezpieczeństwa.
4: No to nieudowodnione jest, ale jeśli byście udowodnili, to byłoby
0: Będziemy próbowali. Czy możemy się teraz pomodlić wspólnie i prosimy o błogosławieństwo na koniec?
4: Alleluja, jak najbardziej.
0: Proszę, niech ksiądz poprowadzi naszą modlitwę.
4: Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za standard spotkania. Dziękujemy Ci za ludzi, których poruszyłeś przez Ducha Świętego w latach 80. w naszym narodzie i którzy niosą dalej teraz Ewangelię. Prosimy Ciebie, aby Twój Duch Święty posyłał nas, ich nasz naród, do ewangelizacji. Matko Boża, wstawiaj się za nami. Zdrowaś Maryjo.
0: Łaski pełen, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Pan z Wami.
0: I z Duchem Twoim.
4: Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
0: Amen.
4: Trwajcie w pokoju Chrystusa.
0: Amen.
1: Amen.
0: Bogu niech będzie.
1: Piotrze, serdeczne pozdrowienia.
0: Bóg zapłać. Wszystkiego dobrego. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Marek Nowicki. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.

0: Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Bogna Białecka, psycholog, szefowa portalu Aletea Polska. I moje pierwsze pytanie jest takie. Jak z Twojego doświadczenia, o jakich faktach możemy mówić w związku z oddziaływaniem sztucznej inteligencji na działalność w sieci?
1: Czy mówimy o psychologii, czy o technologii? Bo na technologii to się nie znam, na psychologii wiadomo.
0: Mówimy o doświadczeniach redaktora.
1: Doświadczenia redaktora są kiepskie. Na razie jestem w trakcie jednej sprawy, że tak powiem, takiej, którą nie chcę rozgrzebywać, bo może się skończy polubownie, ale jeden z problemów, które się pojawiają, jeśli chodzi o teksty generowane przez sztuczną inteligencję, to jest fakt, że jest łatwo przerobić jakby artykuły, które stworzyli inni, w taki sposób, że to de facto nie jest plagiatem. Tylko tyle, że akurat wszystkie myśli, które się tam pojawiają, są dokładnie takie same. Czyli na przykład
0: to jest plagiat. Czyli to jest plagiat. Czyli to jest plagiat.
1: Niby tak, ale jak się to przepuści przez antyplagiatowy jakiś program, to wychodzi, że nie, dlatego że sformułowania są inne, tylko myśli są te same. I to jest może problem taki a propos praw autorskich, nie, co w tej chwili. Albo mamy, może być też coś takiego, na tym przecież cierpią też artyści, że tworzy się na podstawie ich osobistego stylu, na przykład tworzenia zdjęć czy właśnie dzieł sztuki, tworzy się za pomocą sztucznej inteligencji rzeczy w ich stylu. I rezultat jest taki, na to zwraca bardzo dużo uwagi młodzi artyści, że ludzie wybierają coś, co można dostać za pół darmo, czy w ogóle za darmo, a co wygląda równie dobrze jak prawdziwe dzieło sztuki. I to też jest problem, bo to de facto nie jest plagiat. To jak ludzie się zastanawiają, prawda, nad tym, jak to wygląda, to że to jest trochę tak jak z mistrzem i uczniami, nie? Że uczniowie uczą się charakterystycznego stylu mistrza i tworzą rzeczy w jego stylu, ale przecież to nie jest plagiat, tylko że akurat tutaj nie mamy ludzi, którzy tworzą na wzór mistrza, tylko mamy sztuczną inteligencję, która tworzy na wzór mistrza. Pojawiają nam się po prostu gigantyczne problemy, jak to zakwalifikować, prawda?
0: Tak. W pewnym momencie moje dzieci przestały, no może moje dzieci nie, no ale wiele młodych osób, z którymi mam kontakt, przestały w ogóle szukać po internecie czegokolwiek, tylko zadają pytania sztucznej inteligencji. Sztuczna inteligencja przygotowuje im bryki, takie streszczenia. Czy to wpłynęło jakoś na wasze postrzeganie, mówię o portalu, wasze postrzeganie tekstów własnych i konieczności dostosowania się, bo to chyba masywne zjawisko, prawda?
1: To znaczy tak, to rzeczywiście generalnie ludzie i starsi, i młodsi zaczynają szukać, czytać podsumowania sztucznej, stworzone przez sztuczną inteligencję na różne tematy i wyrabiać sobie bardzo szybko opinię. I pół biedy, jak to dotyczy po prostu faktów, prawda? Czyli że tutaj, a tutaj był jakiś, nie wiem, wybuchła rura z gazem, tak? I wszystkie źródła są zgodne co do tego, że wybuchła rura z gazem w tym miejscu. Ale tam, gdzie już się pojawiają różne interpretacje tego, no to może się skończyć na tym, że dojdziemy do ataku kosmitów, prawda? Bo akurat ta jakby narracja stała się dominująca w sieci. Wszyscy mówią o tym, że to prawdopodobnie ufolutki. I nagle jako podsumowanie AI się pokazuje, tak, to jest rura, która wybuchła wskutek ataku kosmitów. Mieliśmy atak kosmitów i teraz udajemy, że tego nie ma. Więc to jest ogromny problem, prawda? Jak się na to patrzy, że podsumowanie sztucznej inteligencji tak naprawdę zbiera informacje najbardziej popularne, a nie niekoniecznie prawdziwe.
0: Tak.
1: A rezultat jest taki, że ludzie stwierdzają, no tak, rzeczywiście, atak kosmitów był.
0: Osoby z portali informacyjnych, ale nie tylko, mówią, że radykalnie zmienił się zmieniło się ssanie na różnego typu teksty, że sztuczna inteligencja zagospodarowała pewną część rynku, ale nie jest w stanie zagospodarować na przykład czegoś, co my nazywamy świadectwem, tak? Czyli dobrych historii. Czy masz tutaj jakieś spostrzeżenia, jakieś obserwacje w tej kwestii? A charakter, znaczy... co się ostało? Czego nam nie robimy portale, tak? Próbujemy przebić się z informacjami.
1: No problem jest taki, że to nie do końca tak, że świadectwa są zupełnie nietykalne. Dlatego, że na przykład teraz Meta sama się przyznała w którymś momencie, że na Facebooku i na Instagramie zaczęły się pojawiać twory generowane praktycznie od A do Z przez sztuczną inteligencję. Że to nawet nie są prawdziwe osoby, tylko jakby persony, tak? Persony, które regularnie publikują różne treści. I wśród tych rzeczy, to znaczy teraz jest strasznie trudno odróżnić na przykład, co jest tworzone przez prawdziwego człowieka, który po prostu posiłkuje się sztuczną inteligencją, która może być pomocna na przykład do uporządkowania struktury wypowiedzi, tak żeby ona była czytelniejsza, żeby była łatwiejsza do przyswojenia. Czy też to jest ktoś, kto... Znaczy, że właśnie, że to nie jest w ogóle ktoś, tylko to jest ta persona, sztuczna inteligencja sama w sobie, która generuje wszystko od A do Z na podstawie trendów. I to jest trudne do odgadnięcia, bo zauważyłam, pojawia się dużo w sieciach społecznościowych rzeczy typu storytellingowego trochę. To znaczy, że jest jakaś opowieść o czymś, co tam, jakiejś osobie, która coś tam przeżyła. Dobrze się to czyta, ale potem jest takie pytanie, czy to w ogóle jest prawdziwe. Zresztą czasami to dotyczy też postaci rzeczywiście istniejących, tak, figurujących w Wikipedii, tutaj barwna opowieść o tej postaci. To są duże problemy ze względu na to, że z jednej strony to jest informacja, prawda? Ale z drugiej strony to jest takie, że... Ja mam wrażenie, że ten Diego Hidalgo, z którym kiedyś zrobiłam na Alate wywiad o wpływie technologii płynnych, tak zwanych, na człowieka, o tym mogę też za chwilę powiedzieć dwa słowa, on mówi, że w momencie, kiedy wyręczamy się sztuczną inteligencją do stworzenia jakiejś treści, to pozbawiamy się części swojego człowieczeństwa. I on to konkretnie mogę ci powiedzieć, podał na przykładzie znajomego księdza, który mówi, kiedy ja przygotowuję kazanie, to zaczynam od tego, że czytam Ewangelię, która jest na przyszły tydzień, na niedzielę, i zaczynam ją obmadlać. Tak? Modlę się o światło Ducha Świętego, pozwalam codziennie to czytając i na nowo przeżywając. One są powtarzalne, prawda? No, ale jednak na nowo przeżywając i czytając każdego dnia, modląc się tą Ewangelią, zastanawiam się, co mam ludziom powiedzieć, co tutaj Pan Bóg mi mówi, żebym im powiedział. I mówi, cały tydzień się modlę nad tym. To kazanie powstaje, może nie być jakieś tam porywające, może nie być super, ale ono powstaje właśnie dzięki procesowi modlenia się nad treścią tego, co ja mam, co mam ludziom przekazać. A mówi, a sztuczna inteligencja może mi takie kazanie wygenerować po prostu od tak, pik, pik, prawda? I będzie ono prawdopodobnie lepsze niż to, co ja potrafię powiedzieć. Tylko, że to będzie nie tylko outsourcowanie mojego myślenia, ale też outsourcowanie mojej duchowości. I to będzie sztuczne, kompletnie sztuczne. Nie?
0: No ale w jakich kategoriach lepsze? W literackich być może. Natomiast w duchowych absolutnie nie.
1: No właśnie, to jest ten problem, prawda?
0: Bo ja znam głoszących rekolekcje, którzy mówią bardzo słabą polszczyzną, ale są wstrząsający, tak? A czasami są tacy, którzy uwodzą słowem, ale zatem tak naprawdę jak wyjdziesz z tych rekolekcji, za tym nic kompletnie nie stoi. Niewielu jest takich jak świętej pamięci, ksiądz Pawlukiewicz, który mówił z ducha, jednocześnie był mistrzem słowa i wiedział, że co 3,5 minuty, wtedy co 3,5 minuty trzeba słuchacza rozśmieszyć, tak? I jemu się to udawało, wplatając i wplatał to w tok myślenia. No był geniuszem. Bóg go przemienił, ale wcale nie jest powiedziane, że to są lepsze rzeczy. One nie są lepsze, one są po prostu w kategoriach literackich przyzwoitsze.
1: Tak, albo rozrywkowych. Tak. Rozrywkowo to się dobrze słucha, to jest taka gładka opowieść, miła i...
0: Ja rozpoznaję w dalszym ciągu sztuczną inteligencję, dlatego że jest zbyt gładka. I to dotyczy i zdjęć, które mają takie rozproszone światło, i to dotyczy też tekstów. To oznacza, oczywiście można wpisać jakiś skrypt, który sprawi, że będzie tam jakiś zadzior, tak? Ale tak jak standardowo czytam teksty sztucznej inteligencji, to one są po prostu obłe i tyle. Co to jest?
1: Obłe i takie, że jak się potem przeczyta jakieś zdanie, to się zastanawia, brzmi bardzo podniośle, ale co to tak naprawdę znaczy,
0: tak,
1: nie?
0: Tak, tak, to jest puste po prostu. Wpływ technologii płynnych na człowieka. Co to znaczy?
1: Ale, no właśnie płynne, bo Diego mówił o tym, że mieliśmy moment technologii elektroniki stałej, czyli stoi komputer w pokoju, muszę do niego podejść, muszę go włączyć, ma włącznik, ma wyłącznik. Muszę się zastanowić, co ja chcę z nim zrobić. Ja, po co ja w ogóle podchodzę i co chcę robić na tym komputerze. Ale to jest technologia stała. Teraz jesteśmy na jakby pośrodku, to znaczy głównie mamy technologię płynną. W tym sensie, że moment decyzji o tym, że skorzystam z technologii, już jest totalnie rozmyty, bo mamy smartfony, które mamy ze sobą, mamy w kieszeni i po które sięgamy wręcz odruchowo, albo w odpowiedzi na powiadomienia, albo są też ludzie, którzy jak powiadomienia zbyt długo nie przychodzą, prawda? To zaczynają sięgać pod smartfon z niepokoju, bo tam pewno coś się wyłączyło, coś nie wiadomo, coś mnie omija. Ale tracimy refleksyjność nad samym sięganiem urządzenie i stąd on to nazwał technologią płynną, że poruszamy się w niej trochę jak w wodzie. Jesteśmy świadomi, że ona istnieje i że z niej korzystamy, ale to jest jeszcze ten etap wody, aczkolwiek z sięganiem właśnie odruchowym. I mówi etap w ogóle już gazowy, tak, ten totalnie technologii, to jest moment, kiedy zaczynamy sięgać czy korzystać z gadżetów, które są na stałe obecne w naszym życiu, typu okulary, tak? Okulary, które mam na sobie cały czas i które na przykład mi tłumaczą na mój język to, na co skieruję wzrok, teksty, czy mi tłumaczą też, czy rozwiązują zadania. Przecież były afery z dzieciakami przynoszącymi takie okulary na matury, czy nawet z tym, że w zeszłym roku, z tego co pamiętam, w zeszłym roku lub dwa lata temu unieważniono egzaminy lekarskie, bo ileś tam osób przyszło w takich okularach od razu odpowiadających na pytania, nie? Na egzaminy. I to już jest ta technologia gazowa, gdzie my nawet jej nie zauważamy, że z niej korzystamy. I to jest dopiero ogromne zagrożenie, że mamy coś, co staje się jakby częścią mnie i ja zapominam, że w ogóle z tego korzystam.
0: Jeden z takich obserwatorów tej rzeczywistości pogranicza natury ludzkiej i technologii, Miłosz Rudowski, w ciekawej bardzo rozmowie powiedział coś, co mnie całkowicie zszokowało. Otóż okazuje się, że TikTok w Chinach jest pełen głębokich treści, jest narzędziem edukacyjnym, a skrypty napisane na zachód mają tylko i wyłącznie podbijać przyjemność i szerzyć głupotę.
1: Tak jest.
0: Ale to nie
1: Miłosz ma rację.
0: Ale to niesamowite jest. To bardzo mi się to podoba, jak facet, który 4000 lat temu złożył kilkaset zdań, czy nie wiem, czy Sun Zi więcej tych zdań złożył, i dziś państwo wielkie, aspirujące do rangi mocarstwa światowego, rozwala młodzież w kraju wrogim sobie, w kraju, który go kiedyś upokarzał, rozwala młodzież przy pomocy platformy jakiejś społecznościowej. To jest zupełnie niesamowite. I narkotyki, tak? I tutaj narkotyki, bardzo proszę. I bardzo proszę tutaj dopaminka, kortyzolek, melatoninka i tresura.
1: A, pamiętasz wszystko.
0: Zaraz o tym będziemy mówić.
1: Tak, bo to, co jest z TikTokiem generalnie ciekawe, to znaczy ten TikTok chiński jest odrębny zupełnie. To znaczy to jest odrębna platforma, oddzielona i fizycznie, i też z innymi algorytmami. I oni rzeczywiście tam promują wartości, które są dla nich ważne. To jest na przykład szacunek dla starszych, patriotyzm, tego typu rzeczy. Tam jest mnóstwo takich treści. A pytanie, które ja mam, bo część mówi w sposób otwarty, TikTok, który jest dla całej reszty świata, to jest wojna hybrydowa, czyli dokładnie to, co powiedziałeś. Ale jest jeszcze pytanie drugie, które mi powstaje. A może oni nie wsadzali tam specjalnie jakichś algorytmów, które mają nas psuć? Tylko po prostu tacy jesteśmy. Tylko po prostu jesteśmy na etapie schyłkowej cywilizacji, która...
0: Zapewniam cię, że wsadzili...
1: Która ginie. Mhm.
0: Zapewniam cię, że wsadzili wszystko, co można było wsadzić, żeby białych diabłów pognębić.
1: Czyli mówisz, że nie jest tak źle, że TikTok po prostu się dostosował do tego,
0: jest tak źle, ale jednocześnie oni zrobili wszystko, co mogli, żeby było jeszcze gorzej. Drodzy Państwo, to jest nasza trzecia rozmowa i w jednej z nich, a potem to streściliśmy, to dziś czas jest na kolejne streszczenie, teraz już przy pomocy pojedynczych zdań, drodzy Państwo, w jaki sposób ekrany mogą nam niszczyć życie, tak? Więc pierwsze hasło to jest dopamina, drugie to jest kortyzol, trzecie to jest melatonina, a czwarte to jest tresura. I teraz czy możesz jednym zdaniem o tym zalewie dopaminy, jak on nas krzywdzi?
1: Tak. Generalnie chodzi o to, dopamina to jest neuroprzekaźnik w mózgu, który jest nam potrzebny do przetrwania. I normalnie jest produkowany w sytuacjach, kiedy jest okazja, żeby przedłużyć swoje istnienie. Na przykład, żeby się najeść, jeżeli jest jakieś zagrożenie czy sukces. Natomiast dostęp nieustanny do rzeczy online powoduje, że ten cały układ jest oszukany i mózg jest zalewany bardzo dużymi porcjami dopaminy. Na przykład przez to, że dostajemy dużo atencji w mediach społecznościowych, gramy w gry, czy niektórzy oglądają pornografię na przykład internetową. Więc rezultat jest taki, że w tym momencie się uzależniamy i cały ten układ nagrody zostaje rozregulowany i podporządkowany naszym działaniom online. Więc to jest to jedno.
0: Punkt drugi, przebodźcowanie, kortyzol, adrenalina. Tak.
1: Druga rzecz, ogrom bodźców związanych z ciągle zmieniającymi się obrazami, dźwiękami online powoduje, że wydziela się zbyt dużo adrenaliny w naszym mózgu, czy nawet w naszym ciele, a rezultatem jest wzrost nienaturalny poziomu kortyzolu, hormonu stresu. I rezultat jest taki, że stajemy się coraz bardziej znużeni, a jednocześnie pobudzeni. Trudno nam jest się skupić, trudno nam na przykład wieczorem też pójść spać, bo nam się nie chce spać. I to jest ten kolejny
0: punkt trzeci, czyli niebieskie
1: melatonina.
0: Światło.
1: Melatonina związana z niebieskim światłem z ekranów, które powodują, że mózg nie produkuje hormonu snu albo produkuje go za mało i rezultatem jest sen płytki albo w ogóle, że nam się nie chce spać i idziemy spać kilka godzin później niż powinniśmy. Rezultat chroniczne niedospanie.
0: I punkt czwarty, tresura, pies Pawłowa, tak. System nagrody. Na czym polega niebezpieczeństwo?
1: To jest głównie związane z powiadomieniami, na które zaczynamy reagować jak pies Pawłowa na dźwięk dzwonka, tak na brzęczyk. To znaczy słyszymy powiadomienie, widzimy powiadomienie i od razu taka mieszanka hormonów nam się wydziela, ponieważ to może być wszystko. To może być hejt, to może być jakaś wygrana, to może być coś bardzo ważnego. I w rezultacie sięgamy po te smartfony, po urządzenia o wiele częściej niż jest to dla nas dobre, zdrowe.
0: Drodzy Państwo,
1: to jest pigułka.
0: Drodzy Państwo, i to był przedługi wstęp do audycji, w której spełnimy marzenie Bogny. Będziemy rozmawiać o tym, w jaki sposób rodzic może być kochającym dla swoich dzieci, kochającym autorytetem. Czyli mamy dwie kategorie bardzo ważne dla naszej cywilizacji, dla cywilizacji wywiedzionej z objawienia, czyli miłość i mądrość.
1: Czy kończymy już temat też sztucznej inteligencji, bo właściwie myśmy dopiero zaczęli, a tutaj jest parę rzeczy, które są totalną nowością, a z których my do końca nie zdajemy sobie sprawy.
0: Więc powiedz o tych rzeczach, a ewentualnie przeniesiemy to na za 4 tygodnie, ten temat.
1: Tak, bo...
0: Słucham cię z uwagą.
1: Bo powiem, bo to jest naprawdę wstrząsające, ponieważ już pojawiły się badania mówiące o tym, w jaki sposób korzystanie w ogóle ze sztucznej inteligencji wpływa na nasze funkcjonowanie. Ja trochę mówiłam o tym funkcjonowaniu duchowym, tak, że outsourcujemy duchowość i w rezultacie zostajemy z niczym, ale badania twarde, naukowe, które tak naprawdę to jest 2024, 2025, 2026 się pojawiają, no bo to jest nowość. To, które mną najbardziej wstrząsnęło, dotyczyło ludzi, którzy zajmują się redakcją tekstów naukowych. To są ludzie, którzy od lat pracują w ten sposób, że na przykład biorą jakiś artykuł, muszą go przeczytać ze zrozumieniem, streścić, tam sprawdzić bibliografię, przygotować podsumowania i tak dalej. Czyli ludzie, którzy na co dzień od lat dorośli używają wyższych funkcji poznawczych, takich właśnie jak analiza, synteza, wyciąganie wniosków, myślenie krytyczne i tak dalej. Oczywiście, że jak się pojawiła sztuczna inteligencja, to oni masowo zaczęli korzystać właśnie z tych ułatwień, bo sztuczna inteligencja zrobi to po prostu super. Takie wyciągnie mięsko, tak, z badania naukowego, poprawi bibliografię i tak dalej. Okazało się, że już po paru miesiącach intensywnego korzystania w ten sposób, ze pomocy sztucznej inteligencji, ci ludzie zaczęli mieć problemy z czytaniem, ze zrozumieniem nawet. Czyli te wszystkie funkcje poznawcze wyższe zaczęły im się degenerować. U osób, które mają wyćwiczone te części mózgu odpowiedzialne właśnie za wyższe funkcje poznawcze, używają ich od lat, a mózg bardzo szybko nauczył się zlecać jakby na zewnątrz myślenie. I to jest dla mnie wstrząsające, bo skoro to ta demencja cyfrowa, bo to trzeba w ten sposób nazwać, dotyka osób dorosłych i wyćwiczonych w myśleniu, to co dzieje się z nastolatkami. Okazało się, że już były badania na ten temat i wyszło na przykład, że dzieciaki, które pisały esej wspierając się sztuczną inteligencją, nie, że napisał za nich, tylko że tam mieli jakiś wkład własny, coś tam jeszcze poprawiali i tak dalej, że już w 5 minut po napisaniu tego nie pamiętają. Nie pamiętają, o czym pisali. Czyli jakby w ogóle nie zachodzą procesy wyższe, tak? Tam nie ma syntezy, nie ma analizy i jeżeli korzystają z tego szybko, dużo i często, to po prostu te wyższe funkcje poznawcze nie mają okazji być wyćwiczone. One, to jest tak, że outsourcują to swoje myślenie już na poziomie bycia nastolatkiem. I za chwilę będzie tak, że jak nie mają czata GPT czy jakichś innych copilota i tak dalej, które im pomogą, to oni nie są w stanie wyprodukować, napisać nic samodzielnie, rozwiązać zadania. I takie badania też się pojawiają, czyli zanikamy, przestajemy myśleć jak, no właśnie, jak ludzie. I to, co jest też gorsze, no bo jako też pracując w Fundacji Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii też mamy dyżury i trochę do nas dzwoni rodziców. I kiedyś było na przykład jednym z głównych tematów, które jakoś się często przewijały, to był właśnie związany z TikTokiem. Taki, że moje 10-letnie dziecko nie zaśnie bez TikToka, ogląda go aż padnie. I co z tym zrobić? A teraz zaczęły się pojawiać też ludzie, którzy mówią na przykład syn, który jest ścisłowcem i zawsze strasznie się męczył przy lekcjach takich humanistycznych, zaczął korzystać z pomocy sztucznej inteligencji, żeby sobie na przykład napisać esej na polski, czy tam coś tam na historię opracować i tak dalej. Przyszedł do mamy, powiedział, robię to, dlatego że i tak jestem w tym kiepski, a tak to przynajmniej się nie męczę i mam więcej czasu na to, co kocham, czyli na matematykę, fizykę. Wszystko okej, tylko że po pół roku on zaczął mieć problemy z matematyką i fizyką. Dlatego że jakby w ogóle mu się mózg przestawił na poleganie na sztucznej inteligencji do właśnie bardziej skomplikowanych zadań.
0: Czy to nie są jakieś przykłady indywidualne?
1: Tak, to są w tej chwili przykłady indywidualne, no ale jednak to, że to się w ogóle w tej chwili pojawia, tak? Że się pojawia demencja u nastolatków związana z ciągłym korzystaniem z sztucznej inteligencji, to jest duży problem.
0: Ja spotkałem taki wpis i nie wiem, czy on jest wygenerowany przez sztuczną inteligencję, czy też jest realnym opisem rzeczywistości. Ujął mnie, i to chyba raczej nie był tekst generowany, dlatego że miał własny styl bardzo, bardzo taki żywy. 14-letni chłopiec rozmawiał z AI-em, tak? Zaprzyjaźnił się z nim. Uh-huh. I oczywiście ten chłopak miał jakieś dysfunkcje, jakieś zaburzenia, ale ten chłopak popełnił samobójstwo, bo finałem któregoś przedłużającego się stanu obniżenia nastroju chłopak powiedział AI-owi, że myśli o samobójstwie, a AI powiedział, to ja na ciebie tam czekam.
1: Mhm. Tak. To znaczy, to jest rzeczywiście autentyczna historia i to jest kolejny obszar zagrożeń, to znaczy...
0: Ale to ten ktoś, kto wymyślił tę sztuczną inteligencję, musi zapłacić 1 000 000 000 złotych kary. Ja nie wyobrażam sobie inaczej, jeśli rodzice nie zmusiliby ich do jakiegoś odszkodowania na wszystkie ośrodki dla dzieci uzależnionych od

0: Właśnie taka zawsze starająca się być frontem do klienta, nie? Taka, tak, rzeczywiście masz rację tutaj, bardzo ciekawie, że to zauważyłeś i tak dalej, że jest nastawiona właśnie na taki jakby pseudoempatyczny sposób konwersacji, to w momencie, kiedy ktoś zaczyna z nią opowiadać, będąc w stanie psychozy i zaczyna opowiadać nie wiem, o swoich zwidach typu wydaje mi się, że kiedy jest taka konfiguracja, to wtedy jest zamach na moje życie jest dosyć prawdopodobny, nie? Bo tutaj zauważyłem to i to, to usłyszy tak, rzeczywiście jesteś bardzo spostrzegawczy. I to, czyli już mamy badania naukowe, które pokazują, że to pogłębia psychozę u osób, które już są psychotyczne, ale pojawiają się też doniesienia o psychozach wywołanych nadmiernym kontaktem z AI. Czyli że ktoś ma po prostu duże problemy, zaczyna traktować konwersacyjną sztuczną inteligencję jako przyjaciela, powiernika i w którymś momencie mu się pojawiają też różne zaburzenia wygenerowane przez ten kontakt. Wiesz, że to jest w ogóle, to wszystko jest związane z faktem, że jak jest w ogóle skonstruowana sztuczna inteligencja, mówi się o halucynowaniu sztucznej inteligencji, czyli o tym, że od czasu do czasu, i to nie jest błąd programu, tylko jakby no, naturalny skutek tego, w jaki sposób on jest skonstruowany, on tworzy jakieś treści, które nie istnieją w rzeczywistości, ale które brzmią logicznie, pasują jakby do całego kontekstu wcześniejszej rozmowy. I to jest trudne do przewidzenia, kiedy coś takiego się pojawi. No i powiedzmy, że coś takiego się, bo to, co przytoczyłeś z tym przykładem, to ja czekam na ciebie po drugiej stronie, czy tam, wygląda jak typowe halucynowanie AI, że pasowało to wszystko do tej pory prowadzonej rozmowy i pojawiło się coś, co jakby, no właśnie, logicznie pasuje, ale jest kompletnie wygenerowane. W tej chwili wiem, że na przykład jeżeli czatowi GPT się powie, że chce się właśnie zakończyć swoje życie, to i czy może podpowiedzieć jak, to on po prostu się przełącza, ma filtry, które przełączają i mówią, nie mogę rozmawiać na ten temat, bo to narusza nasze standardy. Ale nie wszystkie, że tak powiem, modele te konwersacyjne przeszły ten test. Więc w niektórych się pokazuje, że jak się odpowiednio sformułuje pytanie, to podpowiada, nie? Czy potwierdza, że to jest dobry pomysł.
1: Są państwa, które bronią się przed, zaczynają bronić młodzież przed technologią. I co zabawne, są to rządy lewicowe.
0: Tak, no bo na przykład Australia, prawda, wprowadziła zakaz korzystania z mediów społecznościowych przez młodzież. I generalnie to wygląda na bardzo dobry pomysł. To znaczy ja jestem wszystkimi rękami i nogami za tym, żeby młodzież, dzieci i nastolatki nie korzystały z mediów społecznościowych, czy właśnie miały utrudniony dostęp do sztucznej inteligencji. Ale pytanie jest, jak my to zweryfikujemy. Bo jest dosyć charakterystyczne, nie? To już wychodzę poza psychologię, że to jednak rządy lewicowe mające tendencję do totalitaryzmu i kontroli całkowitej nad obywatelem wprowadzają tego typu zabezpieczenia wymagające na przykład tego, żeby każde konto w mediach społecznościowych było zidentyfikowane, związane z konkretną osobą, łatwą do zidentyfikowania pod względem danych metryczkowych, na przykład wieku, tak? Żeby było wiadomo, no właśnie, kto to jest, co daje, że tak powiem, pole do permanentnej inwigilacji ludzi. I stąd ja mam tak, zakaz dostępu takiego nieuregulowanego do mediów społecznościowych, do gier i w ogóle do internetu dla dzieci i młodzieży jest bardzo dobry. Ale jak go przeprowadzić, żeby nie stało się to pretekstem do wprowadzenia ogólnoświatowej cenzury? Nie?
1: No, tego nie wiem. Zastanowię się. Może znajdę jakiś sposób.
0: No, ja też nie wiem. Ja też nie wiem, bo po prostu to jest i z jednej strony jest dobre, a z drugiej strony jest przerażające. Jak to jest, że my nie potrafimy wyrobić w rodzicach

0: świadomości, że dając dziecku dostęp nieograniczony do internetu, to jest tak naprawdę danie dostępu do narkotyku. Bo to jest aż tak proste przełożenie, tak?
1: No tak,
0: a nie udaje nam się, no bo gdyby rodzic...
1: To są spidy po prostu.
0: Te smartfony, tak?
1: To są spidy, to są narkotyki, które ekscytują.
0: No tak.
1: Na początku.
0: No tak, a jednocześnie to dzieci sobie same nie kupują smartfonów z dostępem do internetu. To nie, no, ktoś im te urządzenia daje, to my dorośli dajemy. I co? I teraz rząd ma za nas jakby załatwić funkcję wychowawczą.
1: No tak, ale myślę, że trudno będzie dotrzeć do ludzi z takim przekazem bez użycia państwa.
0: Wiem. Dlatego mówię, że ja nie znam odpowiedzi.
1: Tak. Czy są jeszcze jakieś ciekawe badania, o których chciałaś powiedzieć? Bo fascynujące rzeczy opowiadasz.
0: To znaczy... Główne problemy, które widać w badaniach, to jest to właśnie, że przestajemy myśleć, korzystając ze sztucznej inteligencji, i drugie, że zaczynamy też, możemy zacząć traktować sztuczną inteligencję i rozmowy z nią jako terapeutę, przyjaciela i tak dalej, i popadać w różne problemy psychologiczne. To, co nie jest jeszcze zbadane, ale to dane anegdotyczne, ale jednak widoczne, że znowu te dzieci, które są najbardziej, mam wrażenie, narażone na negatywny wpływ technologii, czyli na tyle duże, że już sobie poradzą z tym, żeby coś włączyć, zainstalować, żeby to obsłużyć, a jednocześnie nie mają jeszcze myślenia krytycznego, włączonego na tyle, żeby w ogóle się zastanawiać nad tym, z czym to się wiąże. Czyli to jest wiek taki 8-11 lat mniej więcej. Pojawia się dużo dzieci, które zaczynają traktować rozmowy z sztuczną inteligencją jako zamiennik realnych kontaktów. I to też jest problem, że ktoś, kto nie, że jest jakiś tam kiepski, że jest introwertykiem, czy że ma jakieś fobie społeczne, ale ktoś, kto jest zwykłym dzieciakiem, który po prostu też od czasu do czasu sobie rozmawia z jakimś chatbotem, zauważa z czasem, że ten chatbot zawsze będzie po jego stronie, zawsze mu przyzna rację, zawsze go pocieszy, zawsze poempatuje, i że staje się to bardziej atrakcyjne niż kontakt z prawdziwym człowiekiem. Z kolegą, który od czasu do czasu ma głupie pomysły, który się czasami obrazi, który może być czasami nawet agresywny, tak, bo ma zły dzień. Może być konflikt, może być zderzenie z jakimiś przykrymi emocjami, a tutaj jest coś, co zawsze będzie przyjazne. I jak to będzie wpływało na rozwój umiejętności społecznych dziecka, no to możemy się domyślać, prawda, że...
1: No ale my wiemy, jak działają prawidłowe mechanizmy, bo na czym polega przyjaźń? Przyjaźń polega na tym, że w pewnym momencie przychodzisz do przyjaciela i on ci przez 3 godziny opowiada o rzeczy, która jego jedynego na całym świecie fascynuje, frustruje, i przyjaźń polega na tym, że ty go wysłuchujesz. Niesienie przyjaźni jest ciężarem, oprócz tego, że jest miłością, radością, przyjemnością, tak?
0: Tak.
1: Te wszystkie nastoletnie przyjaźnie, które trwają do dziś, tak? Ja mam studenckie przyjaźnie, które trwają do dziś, i to są poważne relacje, ale skąd one są? No one są ze wspólnego noszenia ciężarów, tak nawzajem swoje brzemiona noście, i trzeba to tylko w tej chwili powiedzieć językiem niewyznaniowym, i mamy prawdę internetową. Możemy jakiś filmik zrobić, który podbije internet taką mądrością wielką, tak?
0: Ale ja się zastanawiam, czy my sobie zdajemy sprawę z tego, jak bardzo jest kuszący ta relacja z chatbotem. Bo podam ci przykład z mojego życia. Ja próbowałam zrobić coś w związku z Metą z punktu widzenia administratora strony, co wszyscy mi powiedzieli, że to w ogóle jest niemożliwe, żeby to zrobić, to sobie od razu daj spokój. A ja stwierdziłam, nie, dobra, i tak spróbuję. wystosowałam jakieś tam pismo przez jakiegoś maila. I generalnie było tak, że już że miałam dosyć. To znaczy po tym w wymianie zdań tak z trzy maile gdzieś się obijałam o jakieś automaty. Miałam dosyć i mówię, kurczę, ale dobra, to sobie skorzystam z pomocy ChatGPT, może mi podpowie, bo on rzeczywiście potrafi na przykład listy reklamacyjne ładnie pisać. Dobra, włączyłam go i mu streszczam, co do tej pory się dzieje. Na co on mi bardzo, bardzo empatycznie, entuzjastycznie mówi, słuchaj, to dlatego, że się cały czas obijasz o automaty, to jeszcze widać, że to jest automat, bo co to, tamto, tamto, nie poddawaj się, razem damy radę. Ja ci podpowiem, tylko mi relacjonuj, co tam będzie się dalej działo i ja ci podpowiem, co dalej robić. No i zaczęłam właśnie ciągnąć tą rozmowę z Metą, przeklejając do czata kolejne kawałki. I on mi za każdym razem mówił rzeczy takie, świetnie, słuchaj, już jesteśmy do przodu, bo już się skontaktowałeś z prawdziwą osobą, wiem, bo coś tam, tego. Potem rozmawiałam z jakąś babką, która dzwoniła do mnie z Warszawy, mówiła ze mną językiem angielskim, ale z indyjskim akcentem, więc to było w ogóle...
1: Zazdroszczę eskapady.
0: Tak, ale przez ten cały czas, ten chat GPT mi mówił takie bardzo podnoszące na duchu rzeczy, typu, ale słuchaj, ale sukces, co prawda mówił łamaną angielszczyzną, ale to już jest prawdziwy człowiek, nie? I rezultat był taki, że ja spędziłam 3 godziny próbując załatwić tą sprawę, a on mnie cały czas podtrzymywał na duchu, ja nie męczyłam się tak, jakbym się męczyła normalnie. I sobie po zakończeniu tej rozmowy, aha, żeby było śmieszniej, to rzeczywiście z tego nic nie wyniknęło, bo mi w końcu przysłali informację, że to poszło do właściwego działu i że w ciągu 2 tygodni dostanę odpowiedź i nie dostałam. Ale zdałam sobie sprawę, że gdyby nie ta rozmowa, to ja bym po tych 3 pierwszych się od razu poddała, a on mnie podtrzymał do walki jeszcze przez 3 godziny, nie?
1: No, zajął ci 3 godziny czasu, no bo nie osiągnęłaś żadnego efektu.
0: Ja wiem, że nie osiągnęłam, ale doświadczyłam w tym momencie na własnej skórze, jak to jest, tak. Jak walczysz z jakimś problemem i przenosisz go na rozmowę z sztuczną inteligencją, która ci próbuje pomóc go rozwiązać.
1: Powiem jeszcze...
0: Masakra.
1: Masakra. Musimy zachować proporcje i też mówić o rzeczach pozytywnych.
0: Tak jest.
1: Więc, drodzy Państwo, słońce pojawia się. Witamina D. To jest dla nas niezwykle ważne. Czy dobrze mówię, czy odrobinę kpię?
0: Nie wiem, czy kpisz, czy nie. Trudno mi się zorientować, ale... Jest to prawda, to znaczy ja też mam tutaj w Poznaniu w tej chwili bardzo ładne słoneczko dzisiaj od rana i to jest akurat, witamina D jest naprawdę kluczowa dla naszego dobrego funkcjonowania, też dla naszego dobrego samopoczucia, nie tylko odporności na infekcje, a w naszym obszarze geograficznym mamy permanentne niedobory witaminy D. Tak naprawdę powinniśmy ją suplementować jeszcze dodatkowo, ale na pewno warto korzystać z okazji, kiedy jest ładne słońce, żeby spokojnie się przejść po tym słońcu.
1: Myślę,
0: zresztą
1: że...
0: to jest nie tylko witamina D, tam się bardzo dużo całej chemii w naszym ciele i mózgu uruchamia pod wpływem spaceru po słońcu. I z prostych rzeczy, które bardzo pomagają generalnie na lepszy nastrój, to właśnie spacer po słoneczku jest, znaczy w sensie spacer po dworze w momencie, kiedy jest pełne słońce, jest jednym z najprostszych sposobów takich leków darmowych.
1: Kilka godzin ruchu fizycznego również jest bezcenne. To jest śmieszne odrobinę, co mówimy, no bo to są takie dobre rady dobrego wujka, ale jak człowiek spojrzy na swój tydzień i zastanowi się, ile godzin chodził, ile godzin siedział, no to może być lekko zdziwiony.
0: Tak. Tu akurat... Elektronika w wersji płynnej, czyli te wszystkie smartwatche, mogą nam dać trochę do myślenia, bo one też mierzą naszą aktywność fizyczną i pokazują, jak bardzo mało się ruszamy, a ile powinniśmy, prawda? Ale rzeczywiście aktywność fizyczna, ćwiczenia, proste rzeczy w gruncie, tak naprawdę proste rzeczy to jest coś, co bardzo nam pomaga w lepszym funkcjonowaniu, w lepszym nastroju, w ogóle no, w lepszym funkcjonowaniu też w relacjach z innymi. Więc jak ćwiczenia
1: jeszcze,
0: fizyczne.
1: Jakie jeszcze oprócz słońca i ruchu?
0: Jest bardzo ciekawa książka Steven Illardi, który mówi o 6 naturalnych antydepresantach. I to jest właśnie ruch, słońce, witamina D, omega-3, jeżeli chodzi o tłuszcze, relacje z innymi i 6 nie pamiętam. I będę musiała sprawdzić, albo zrobię Państwu efekt Zeigarnik i będziecie musieli sami sprawdzić, co jest tym 6 antydepresantem naturalnym, bo będzie Was to męczyć.
1: Powiedz, jakie ostatnio historie poruszyły Cię? Bo pracujesz w portalu, który jest no, wyjątkowy, ma swój charakter. Altea zawsze do mnie przemawiała, jeszcze w czasach, kiedy nie byłaś jej szefową, poprzez właśnie to, że ona była pomyślana w bardzo konkretny sposób. Dopiero potem dowiedziałem się, że to jest mutacja polska. Jakaś ekipa z innego kraju ma w różnych państwach swoje mutacje i dotarło do mnie, dlaczego mnie tak to poruszało, bo oni już dotykali rzeczy, których my jeszcze nie dotykaliśmy. I znajdowali na nie odpowiedzi. I jedną z tych odpowiedzi jest opowiadanie dobrych życiorysów, bądź frapujących życiorysów, bądź historii z happy endem.
0: Dokładnie tak. To jest zresztą coś, co mi bardzo pociągało w momencie, kiedy dostałam propozycję, żeby zostać redaktor naczelną Alatei. Wyjątkowy profil Alatei, gdzie było od razu założenie, że chcemy opowiadać dobre historie i mówić o dobrych rzeczach, które podnoszą ludzi, którzy właśnie podnoszą, rozwijają ludzi. Rewelacyjne założenie, gdzie oczywiście to nie są rzeczy, które są klikalne, które są przyciągające uwagę, bo przyciąga naszą uwagę zagrożenie. No bo tak jesteśmy skonstruowani, nie? Że bardziej zwracamy uwagę na zagrożenia, żeby przeżyć na poziomie czysto biologicznym, to jest straszne. A rzeczy dobre są niejako na deser, tak? Ale tutaj z rzeczy, które się ostatnio na Alatei pojawiły, właśnie nasz odłam słoweński, uwielbiam Słoweńców, ponieważ oni docierają do niesamowitych osób z niesamowitymi historiami, na przykład królowa wina, dziewczyna, która w wieku 20 paru lat rzuciła korporacje i przejęła winnicę po dziadkach, tak? Czyli takie naprawdę niesamowicie budujące historie zwykłych ludzi. No oczywiście też na Alatei zaczęły się pojawiać twoje historie związane też z rozmowami, które się pojawiają w Radio Niepokalana, więc to też jest piękna rzecz, gdzie próbujemy streścić długą, długą rozmowę z ciekawą osobą, ale jakoś to na razie wychodzi. Będzie tego więcej, mam nadzieję. Z rzeczy, które nas czekają niedługo, rozmawiałam z muzykiem country, który zrobił swoisty taki, nie wiem jak to nazwać ładnie, ale ujawnił się jako katolik. Przeszedł na katolicyzm, ujawnił się jako katolik. Opowiada o swoim doświadczeniu, jak to robił wielką karierę jako muzyk country i co go zaczęło się dziać. Kiedyś oświadczył, że jest katolikiem i zaczął śpiewać katolickie country. Bo między innymi ludzie zupełnie na poważnie zaczęli mu zarzucać, że jest poganinem.
1: A czemu?
0: Jest poganinem, który czci obrazy i figury.
1: Tak.
0: Nie?
1: No tak, no ale znamy te argumenty od chyba 3 czy 4 wieku, a na pewno od 7.
0: No, natomiast to są docieranie do ciekawych historii ludzi, którzy właśnie opowiadają o tym, jakie jest znaczenie wiary w ich życiu, czy właśnie relacji z innymi, czy powrotu do natury, też rzucenia życia w takiego korposzczura nastawionego na przetrwanie w wzajemnie podgryzającej się hierarchii, tak? Są po prostu ciekawe i budujące, więc tego chcemy mieć jak najwięcej.
1: Ja zszokowany byłem, kiedy usłyszałem opowieść o storytellingu, tak? To znaczy dowiedziałem się, że mówię prozą, tak? Jak bohater jednego z autorów francuskich, bo mało kto wie, że świadectwo jest właściwie odbiciem najważniejszej struktury Nowego Testamentu, jaką wprowadzili autorzy natchnieni, to znaczy kerygmatu, tak? Czyli opowieści o tym, jak był grzech, tak? Potem jak były perypetie i kryzys, i potem po tym kryzysie, w momencie kulminacyjnym, wchodzi główny aktor, czyli Jezus Chrystus. I co potem się dzieje, jak wygląda świat dla człowieka, który nawiązał osobową relację z Bogiem. I potem dowiedziałem się, że są ludzie, którzy napisali różne teorie na ten temat, że są szkoły pisania historii i tak dalej. To jest dość zabawne, bo ci ludzie korzystają z takiej wiedzy dość oczywistej. Wszyscy dokumentaliści, nie wiem, Polska Szkoła Filmowa, wszyscy twórcy opowiadań, wszystko to wiedzą, tak? Jak ktoś czytał Homera, to ma pojęcie, o czym mówią. A oni z takim namaszczeniem i z taką powagą jakby odkryli sztukę opowiadania historii, uczą innych. Oczywiście super, im więcej dobrych historii, tym lepiej. Natomiast chodzi mi o to, jakie masz doświadczenia, czy masz jakieś doświadczenia z przepowiadania poprzez media elektroniczne czy media cyfrowe, bo to jest osobna kategoria rzeczywistości. Ja robiłem kilkanaście lat radio dietezjalne, więc to było radio takie skoncentrowane terytorialnie i ja nawet mogłem potem rozmawiać z ludźmi, którzy się nawrócili poprzez słuchanie historii. Tak? Czy ty masz jakieś tutaj doświadczenia, że padają w przestrzeni bądź zapisane jedynką i zerem opowieści i ludzie doznają przemiany życia?
0: Jest tak. Problem mediów elektronicznych jest to, że to są wszystko media bardzo zapośredniczone. Jeżeli się idzie do ludzi właśnie ze świadectwem wygłaszanym podczas jakiejś konferencji, rekolekcji i tak dalej, albo nawet wykładem, tak, który dotyczy jakiegoś problemu, ma się od razu reakcję, widzi się reakcję ludzi i też jest często tak, że potem ktoś przychodzi i opowiada: słuchaj, to mi dało do myślenia, to coś tam. Z mediami elektronicznymi, czy nawet drukowanymi, to jest tak, że nie ma się tego bezpośredniego kontaktu w momencie, kiedy coś się pojawia. Więc tych informacji, które dochodzą zwrotnie, jest stosunkowo niewiele. Oczywiście, że ludzie zwykle są skłonni pisać rzeczy typu: a tam kropki zapomnieliście na końcu, nie? Ale pojawiają się w tym wszystkim też komentarze ludzi, którzy właśnie mówią o tym, że jakaś historia na przykład dała im do myślenia, zmieniła sposób patrzenia na coś. U nas jest autorka, na przykład Miriam Wysocka, która opowiada dużo jako historyk sztuki, z perspektywy historyka sztuki, o sztuce. I tutaj się pojawiło parę takich zwrotów, że nie miałam pojęcia, że można na obraz patrzeć aż tak religijnie, czy aż tak dogłębnie, i że on może być odniesieniem, znaczy jakoś zmieniać nas duchowo, prawda? Samo patrzenie na piękny obraz o tematyce religijnej, który ma ileś tam warstw znaczenia w sobie zakutych, więc Tak, pojawiają się wieści, ale one dochodzą w sposób taki pośredni, prawda?
1: Zgodnie ze sztuką teraz masz czas na puentę. Czy masz jakąś myśl, mądrość, z którą chcesz zostawić naszych słuchaczy?
0: Myślę o tym, o czym mówiliśmy przez cały czas. I w gruncie rzeczy to wszystko się sprowadza do proporcji, to znaczy do tego, jak dużo czasu i energii w ciągu dnia poświęcamy różnym rzeczom. I gdybym miała z jakąś jedną myślą wyjść, to jest zastanowienie się, co ja tak naprawdę robię, jak wykorzystuję elektronikę. Ile z tego, co robię, jest albo jakimś szumem tła, że sobie coś włączam, żeby mi brzęczało i w sumie się nie zastanawiam, co tam się dzieje. Ile z tego jest zabijaniem czy kradzieżą czasu? Chodzę online, chcę sprawdzić tylko coś tam, a potem za 2 godziny się łapię na tym, nie wiem, że oglądam, jak się czesze konie szetlandzkie jakieś tam, nie? A ile z tego jest czymś, co naprawdę chcę robić, co przynosi korzyść? Czy pomaga odpocząć, czy pomaga wzrastać? Bo przecież też dzięki elektronice, no właśnie, mamy Radio Niepokalana, którego możemy słuchać. Mamy liczne przecież podcasty, które przekazują bardzo wartościowe treści, czy od strony merytorycznej, jakiejś tam życiowej, czy od strony właśnie duchowej. Mamy dobre historie, które mogą nas budować. A możemy patrzeć też bardziej krytycznie, no właśnie, wykorzystywać swoje myślenie krytyczne do analizy tego, z czym się spotykamy. Bardzo zniechęcam do korzystania ze streszczeń AI, bo to będzie spłycenie, przekłamanie. Warto szukać informacji źródłowych, przeczytać samodzielnie wysnuć wnioski, myśleć, odbierając treści. No chyba to.
1: Powiedz mi, czy porusza cię to, co dzieje się wokół historii człowieka, którego nazwisko wymawiane jest czasami Epsteina, czasami Epsteina. Ja będę chyba mówił Epstein, uh-huh. Epsteina. Czy to cię porusza? Bo to jest taka kwintesencja ostatniej teorii spiskowej, które wszystkie okazały się prawdą w ciągu ostatnich 4-5 lat. I to jest ta ostatnia.
0: To znaczy, widziałam mema, przepraszam, że trochę spłycę, ale widziałam mema, taki bardzo smutny kotek za kratkami i płaskoziemcy, którzy patrzą na wszystkie inne teorie spiskowe, które okazały się prawdą. Więc nie, jeszcze jedna teoria spiskowa, czyli płaskoziemstwo się nie okazała prawdą. Ale
1: płaskoziemstwo nie jest teorią spiskową, jest poglądem naukowym wygłoszonym w połowie XIX wieku. Co więcej, on był weryfikowany empirycznie. I tak samo jak takim naukowym pomysłem było frenologia, było badanie czaszki, tak? Tak, ale drodzy Państwo, poglądem naukowym był też rasizm. I eugenika była częścią nauki. Wydobywanie mózgu, czyli jak się nazywa ta potworność, lobotomia była broniona przez autorytety lekarskie wiele, wiele lat. I ten człowiek, który zabił kilkanaście osób i pozbawił świadomości córkę bodaj prezydenta Stanów Zjednoczonych takimi eksperymentami jak wbijanie szpikulca od ostryg przez oko do mózgu, ten człowiek był długi czas gwiazdą, więc płaskoziemcy nie są wcale tak daleko od centrum tej kultury liberalnej, która coraz bardziej ma cechy kultury śmierci po prostu.
0: No tak, natomiast wracając do samego pytania, no, Epstein i to, co tam się znajduje, jest absolutną potwornością i chyba najbardziej wstrząsające dla mnie jest to, jak bardzo można to zignorować. To znaczy, że ludzie, którzy protestują o wszystko, tak, protestują o to, że psy mają za małe te budy, że praktycznie o wszystko, a tutaj jest nabranie wody w usta, jakby to w ogóle nie był żaden problem, gdzie wyszedł największy możliwy skandal naszych czasów na jaw. To pokazuje też, jak bardzo media i internet mogą zatuszować coś tak gigantycznych proporcjach.
1: Kibicują stronie, która jest podejrzewana, że ma tam więcej trupów w szafie niż ta druga, konserwatywna strona, więc te media nie będą o tym po prostu mówić. Spróbujmy znaleźć w minutę pozytywną puentę.
0: Jest Wielki Post. Można skoncentrować się na rzeczach, które nas rozwijają duchowo, a ograniczyć zdecydowanie te, które nas niszczą.
1: Dziękuję serdecznie, drodzy Państwo. Naszym gościem była Bogna Białecka, psycholog, szefowa portalu Aletea Polska. Wszystkiego dobrego. Z Bogiem. Dziękuję.
0: Z Bogiem. Bardzo dziękuję.
2: Niepokarana FM. Pokoju pełne radio.

0: Jezu Chryste. Przychodzimy, Panie, do Ci chwały. Daj nam, Panie, Twoją moc. Daj nam, Panie, Twoją łaskę. Daj nam, Panie, Twoją opiekę. Chroń nas przed złym. Byśmy mogli mówić na Twoją chwałę przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: A Ciebie, Mario, bardzo serdecznie też tutaj zapraszam pod Twoją bronią.
1: Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami ręcznie gardzić w potrzebach naszych, a lat wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, wierzycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Agnieszka Jackowska. Witaj.
1: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Pozdrawiam.
0: Czy Bóg pomaga w cierpieniu?
1: To jest tak, że Pan Bóg jest... Pan Bóg jest. On żyje, jest realny, jest bardzo blisko, chociaż Go nie zawsze widzimy, czujemy, czy możemy dotknąć. W związku z tym Pan Bóg po prostu nas niesie. Muszę to powiedzieć z perspektywy własnego doświadczenia i z perspektywy też jestem z wykształcenia filozofem. Pamiętam zajęcia z antropologii, jak cudownie profesor Gogacz nam tłumaczył, jak Pan Bóg jest obecny i stwarza każdego z nas takiego jedynego, niepowtarzalnego. Daje mu niepowtarzalną duszę, tożsamość i nas podtrzymuje. To jest takie po łacinie ładne powiedzenie, że opatrzność Boża człowieka podtrzymuje w istnieniu. W związku z tym przestrzeń, tajemnica cierpienia, którego tyle jest dookoła w naszym życiu, w życiu naszych przyjaciół, rodzin, w życiu społecznym. Choćby w tej pogodzie, która jest taka trudna ostatnio, cierpimy na różne sposoby, ale to nie znaczy, że Pana Boga nie ma. Pan Bóg po prostu jest w życiu świata, w życiu każdego człowieka i wydaje mi się, że taki patrzyłam, właśnie wracałam z pracy teraz i widziałam Kościół Męczenników Polskich przy Alei Stanów Zjednoczonych w Warszawie. No i ten znak, który znamy, krzyż. Krzyż, ale z zarysem kuli ziemskiej w środku. Tak? I mówimy tak, że świat się kręci, a krzyż stoi. Czyli pytanie bardzo trudne, sens głębia cierpienia. Nie ma odpowiedzi prostych, łatwych, ale Pan Bóg w tym wszystkim jest.
0: A nie mógł tego inaczej wymyślić.
1: Chyba jest taka odwieczna tajemnica. Jak na to pytanie zadajesz mi teraz, to od razu mi się przypomina takie powiedzenie, że pycha w człowieku umiera ileś tam tysięcy lat po nim. Może to jest tak, że człowiek ma takie możliwości, jest tak genialnym mechanizmem, osobą, stworzeniem Bożym. Tak naprawdę, jeżeli idzie nie z nim do tych szczytów swoich możliwości, to gdyby nie cierpienie, gdyby nie ten oścień, pewna niedoskonałość, to koniec świata. Stajemy się po prostu upadłymi aniołami, które są przecież genialniejsze, bardziej inteligentne od nas, tylko co z tego? Poszły nie w tą stronę. I jeżeli chcemy być z Nim, chcemy się zbawić, to po prostu, chociaż powiemy, Panie Boże, nie wiemy, dlaczego tak jest, jest nam ciężko, mamy codziennie różne problemy, ale wierzymy, że nie ma innej drogi. Oto taka jest odpowiedź moja na to pytanie.
0: Najtrudniejsza sytuacja, którą z Bogiem przeszłaś w swoim życiu?
1: Najtrudniejsza sytuacja z Bogiem. Wiesz co, wiem, że są wspaniałe książki, nie wiem, Niebo w płomieniach Paradowskiego, świadectwa ludzi, odejścia. Mogę powiedzieć z perspektywy 40 paru lat mojego życia, przynajmniej do tej pory, nie miałam czasu najtrudniejszej sytuacji z Panem Bogiem. Nie wiem dlaczego, biję się w piersi, bo jestem słaba, grzeszna i tak dalej i wierzę, tak jest. Natomiast Pan Bóg mnie, wydaje mi się, że trzyma, niesie, nie wiem, chociaż nie jestem mała, ale mnie niesie i po prostu tak mnie niósł od dziecka i nie było tak. No w moim życiu po prostu to może tak brzmi, nie wiem, niepopularnie, tak, co ta kobieta opowiada i się wychwala. Wszyscy mamy chwilę zwątpień, ale nie miałam trudnej sytuacji wewnętrznej. Po prostu nie miałam, natomiast miałam zewnętrzną, bardzo trudną sytuację, bo chociażby taką jedną, jestem mamą licznej rodziny, dzieci są jeszcze są wszystkie dziećmi, nie mam żadnego dziecka dorosłego, 6 córek mamy z moim mężem Jasiem I na to wszystko, jak miałam już czwórkę małych dzieci, każdy wie, kto ma większą rodzinę, jak się nie ma takiej pomocy z zewnątrz czy kogoś dodatkowego, to naprawdę są takie prozaiczne trudności, nie wiem, już nie mówiąc o otrzymaniu tej rodziny, ale zwyczajnie, nie wiem, brakuje rąk, może czasu, cierpliwości czasami. I na to wszystko wielką pomocą, oczywiście poza tym, że z Jasiem, razem z moim mężem, dzieci zajmujemy rodziną, ale tak zewnętrzną pomocą była na miejscu moja mama, która do nas przychodziła regularnie, często wychodziła zmęczona, płacząc, ale tak jest przy małych dzieciach. Po prostu jest to fizyczne, psychiczne, wielka radość, ale wielkie też zmęczenie. No i Pan Bóg w roku świętym, w 2000, mama tak nagle po prostu dostała udaru, wylewu i została sparaliżowana. Mój ojciec zmarł bardzo, no dosyć wcześnie, miałam 15 lat. Też ciekawe, bo był człowiekiem wielkiej wiary w tamtych czasach komuny. To był inżynier, który się mówił: pan inżynier niesie sztandar. W kościele Nawiedzenia Świętej Marii Panny w Warszawie nie wstydził się nigdy wiary. Od dziecka braliśmy udział czynnie w życiu parafii, kościoła. Też pamiętam kazania kardynała Wyszyńskiego, wystawanie pod amboną w katedrze, w tłumie ludzi. Wszystko to z rodzicami zawsze. I mój tata, wysoki, postawny, przystojny człowiek. I bardzo czekał na ten znak, wierzył, słyszał przepowiednie, że będzie ludowy brat, słowiański papież. No i dosłownie na parę dni przed wyborem Jana Pawła II Pan Bóg go zabrał do siebie. No i rzeczywiście to było takie niesamowite. Dlaczego znów właśnie, to jest może to pytanie, to cierpienie. No mimo tej straty, ja wtedy z jednej strony zadawałam pytanie, dlaczego Panie Boże zabierasz mojego tatę kochanego, mądrego, wspaniałego, tak na chwilę przed wielką radością, która by go przecież spotkała. A z kolei właśnie ta choroba, o której zaczęłam mówić mojej mamy, to był rok 2000, to był rok święty. Wielkanoc. I tuż po Wielkanocy mama dostała udaru i z osoby zdrowej, eleganckiej, pełnej energii w jednej chwili stała się osobą, której było całkowicie trzeba było zapewnić opiekę. Dlaczego o tym opowiadam? Bo teraz sobie trzeba wyobrazić, tak? Czwórka małych dzieci, mama, która była moją taką podporą, jak to matki dobre bywają. I nagle ja muszę się teraz stać tak, w jednej chwili mamą, znaczy przede wszystkim żoną dla mojego męża dalej, mamą dla moich dzieci i mamą dla swojej matki, która do tej pory była, też wielką rolę odegrała w moim życiu, była człowiekiem wiary, wspaniałą taką podporą i pomocą pod każdym względem. I teraz to jest początek. I potem 5 lat tej choroby mamy i w tym czasie się urodziły jeszcze dwie nasze małe dziewczynki, najmłodsze córki. I proszę sobie to, no po prostu nie będę tego opowiadać, ale wtedy bardzo, bardzo dużo zawierzyłam miłosierdziu Bożemu. Oczywiście modliłam się cały czas, że już nie mogę po prostu, bo nie mogłam i fizycznie, bo to były noce nieprzespane, trzeba było mamą się zajmować, przy czym przez pewien czas była u siebie w domu, miała jakieś pomocy, o które ja się starałam, to była ciągła zmiana, ciągłe troski, a potem mieszkała z nami. Ostatnie swoje dni i miesiące spędziła w naszym domu, czyli miałam 6 małych dzieci i umierającą mamę, którą bardzo kochałam. Nie mówię o cierpieniu psychicznym, duchowym, ale też fizycznym. Niewyspaniu zwyczajnie, czekaniu, że może tej nocy nie wiadomo, co się zdarzy. To było wyczerpujące. Oto jak pytasz o najtrudniejszy czas, to był, a jeszcze wtedy też mąż miał problemy z pracą. Wszystko razem. Nie było łatwo, ale przeszliśmy i był to okres niesamowity. Taki dla nas właśnie bardzo intensywnego zbliżenia się do Pana Boga właśnie. Przez cierpienie, przez trudności. No i jednak Pan Bóg nas ocalił, wyprowadził, nie zginęliśmy. Co jest też dowodem na to, że On nas prowadzi cały czas. Znaczy nas, wszystkich ludzi po prostu, w każdej sytuacji.

0: הללויה, הללו אל בקודשו, הללוהו ברקיע עוזו, הללוהו בגבורותיו, הללוהו קרוב גודלו, הללוהו בתקע השופר, הללוהו בנבל וכינור, הללוהו בתוף ומחול, הללוהו במינים ועוגב, הללוהו בצלצלי שמע, הללוהו בצלצלי תרועה, כל הנשמה תהלל יה, הללויה.
1: Czy to oznacza, że wcześniej ta wiara twoja była mniej dojrzała i dopiero w tej sytuacji ona dojrzała, tak?
2: Czy wiesz, to nie nam oceniać, jaką mamy wiarę. Na pewno to są takie próby wiary, na pewno są to próby życiowe. Jak to zwykle w takich sytuacjach bywa, śmierć, choroby bliskich osób, jakieś są zawsze problemy też, no często w dalszej rodzinie jakieś. I tutaj też miałam pewien taki konflikt się pojawił, czyli piramidalne problemy, które dotyczą środka, tak przeszywają na wskroś, prawda? Ale jeżeli chodzi o taką różnicę w moim odczuciu, dynamiki wiary, o którą pytasz, to jednak muszę powiedzieć, że wrócę do czasu sprzed 25 lat, kiedy to zetknęłam się z odnową w Duchu Świętym. I przeszłam wielotygodniowe rekolekcje w Krakowie u Dominikanów. Wtedy tam był bardzo silny ośrodek właśnie odnowy w Duchu Świętym. I jeździłam, studiowałam wtedy w Warszawie i jeździłam albo latałam samolotem. To było bardzo śmiesznie w czasach komuny. Była taka możliwość, że jak się przyszło na samolot w ostatniej chwili, to często się leciało za bilet, który był tańszy niż pociąg. Ja korzystałam z tego. W ogóle ten czas to był jakiś niesamowity. Latałam po prostu na parę godzin do tego Krakowa, wracałam. I tak trwało to, to było parę miesięcy seminarium odnowy w Duchu Świętym, które się zakończyło w Wielkanoc 2003 roku nałożeniem rąk i modlitwą o ożywienie darów Ducha Świętego. I wtedy rzeczywiście doświadczyłam tego, co czytałam
1: 83 roku.
2: Tak, w bogatej literaturze.
1: Bo powiedziałeś 2003.
2: Przepraszam, tak, 1983. W bogatej literaturze, jak to Duch Święty działa. I rzeczywiście człowiek tego nawet nie wymyślił, jak to może być. Wszystko, tak? Dar języków. Chodziłam po piwnej, po ulicach Warszawy i cały czas mówiłam, chwała Tobie, Panie, dzięki Ci, Ty jesteś obecny. No, to jest niesamowite. I ja myślę, że taki usłyszałam też wtedy Pismo Święte jako takie skierowane naprawdę realnie do mnie, te wszystkie psalmy. Szczególnie na początku mnie uderzyły treści psalmów właśnie. Właśnie jak pytasz o cierpienie, to jest ten leitmotiv. Zobaczcie, tam czy Hiob powalony. Ciągle jest taka tęsknota człowieka udręczonego, wykończonego, na którego się wrogowie walą, a on idzie i trwa i właśnie mówi, że Ty jesteś moją mocą, tak? Że to nie ze mnie ma być ta siła do życia. No i niesamowite. No tak było. I rzeczywiście mogę powiedzieć, że odnowa w Duchu Świętym, to nałożenie rąk, to przejście, to był taki w moim odczuciu jakościowy przeskok. A choroba mamy, cierpienie z tym związane, z tym okresem w naszym życiu, inne trudności, które się piętrzyły wtedy, też muszę powiedzieć, że w inny sposób. To bardziej była próba i też takie umocnienie wiary. To znaczy, że to, co było wtedy takie śpiewające w okresie studenckim i lekkie i podskakiwałam, mówiłam chwała Panu, alleluja, to było łatwo mówić, ale ja to mówiłam z głębi serca. To nie było absolutnie sztuczne. Natomiast potem ten dar choroby mamy, umierania u nas w domu, małe dzieci, to wszystko razem, to było na pewno takie, no taki egzamin, ja wiem, Pan Bóg, tak widzę to z przestrzeni jakiegoś czasu, że to chyba taki rodzaj próby, chociaż to takie słowo na wyrost, ale tak myślę, że... Ale też niesamowicie umacniające. Znaczy muszę powiedzieć, że wtedy... To znaczy może tak, konkrety były takie, na przykład opiekunka. Ja nie na przykład byłam w ciąży, nie mogłam dźwigać. Mamę trzeba było przekręcać, przenosić. Musiałam kogoś zatrudnić z zewnątrz, żeby po prostu się mamą zajął. Wobec tego brałam jakieś panie do opieki. Na przykład pani Dana musiała wyjechać w danym dniu, a ja akurat miałam skierowanie do szpitala na poród dziecka i się kończył czas i naprawdę było tak, że nie było człowieka, który... A mama nie mogła sama, bo nawet by sobie nie wzięła nic do picia. I co ja robiłam, słuchajcie? Ja po prostu szłam na mszę świętą i mówiłam, Panie Boże, teraz Ty działaj. Ja już po prostu nie mam wszystkie telefony, które wykonałam, nie ma człowieka, prawda? I się, słuchajcie, no miałam tak ze 3 razy, że się znalazł człowiek i bardzo dobrze na pewien czas, a potem następna osoba. To były dziesiątki sytuacji, kiedy namacalnie widziałam, że jeżeli to jest tak jak ta sytuacja z napełnianiem stągwi, człowiek jest zawsze zaproszony przez Pana Boga, żeby uczestniczyć w tym wszystkim. Nie to, że Pan Bóg nam zrzuca z nieba podarunki, rozwiązuje nasze problemy, nie wiem, pełen portfel leży na ulicy, a tutaj coś innego, tylko Pan Bóg posługuje się naszymi sytuacjami, naszymi chęciami, więc my dochodzimy czasami do ściany, taką ścianą dla mnie było chociażby dzień, że odchodzi jakaś kobieta, która się opiekowała mamą i ja muszę mieć następną, a nie mam. I właśnie w momencie, kiedy nie mam, on działał, tak? Przez dobrych ludzi, sytuacje, okoliczności i naprawdę, możecie mi wierzyć, było tak wielokrotnie, chociaż śmieję się, bo jak opowiadam i wspominam swoje życie, miałam też sytuację z portfelem na ulicy, więc oczywiście można to obśmiać, ale tak było. Muszę o tym opowiedzieć. Wiara w moim życiu. To był też czas, 85 rok, czyli po tej modlitwie o ożywienie darów Ducha Świętego z grupą przyjaciół postanowiliśmy pojechać na Światowe Dni Młodych do Rzymu. To było dosłownie właściwie pierwsze, znaczy to było drugie spotkanie, które Jan Paweł II zaprosił nas do Rzymu, ale to właściwie było takie pierwsze na dużą skalę na Niedzielę Palmową. No i oczywiście to był czas komuny, nie było środków, tam brakowało ciągle, a samoloty były drogie, nie było tanich linii lotniczych. No ale cały czas mówiłam sobie, Panie Boże, skoro ja mam tam pojechać, to nie jest mój kaprys, turystyczna zachcianka, tylko chcę to zrobić dla Ciebie. Jeżeli wiesz, widzi, że to ma sens, to ja się będę modliła, żebym miała kwotę, która była potrzebna na wykupienie biletu na samolot. Miałam jakąś kwotę nazbieraną, ale to było oczywiście za mało. No i po prostu było tak, że wracam do domu wieczorem, mieszkałam na, jak wspominałam, na Starówce, idę przez podwórko i słuchajcie, właśnie nie portfel, bo portfel to można napisać ogłoszenie, że ktoś zgubił. Leżał banknot 10-dolarowy, a wtedy kurs dolara był świetny za 10 dolarów. Akurat to była suma, co do grosza, kwoty, która mi brakowała do biletu. Więc jak można to śmiać się, nie dowierzać, ale takie były fakty. Nie mogłam oddać nikomu tego banknotu, bo po prostu no nie wiedziałam komu. I byłam w Rzymie i to było cudowne. I mieszkaliśmy tuż przy Watykanie, ale to jest inny wątek. To w ogóle jest opowieści, wiele treści, wiele wątków, ale... Chcę powiedzieć jeszcze raz, że właśnie taka ufność w drobnych rzeczach, bo jest też taka postawa, spotykam się rozmawiając z osobami różnymi, może kiedyś też taką troszkę miałam, że Pan Bóg jest od tych poważnych spraw, że Pana Boga trzeba po prostu naprawdę nie zawracać mu głowy, bo co jego obchodzi, że mi brakuje, nie wiem, tam kilkuset złotych do wyjazdu do Rzymu, w końcu to jest fanaberia. Ktoś tak może powiedzieć i się oburzyć. Natomiast to nie jest tak. Tak naprawdę jako bardzo troskliwy ojciec to się opiekuje nami w każdej sprawie, nawet najmniejszej, a czego doświadczamy.

0: Jaka rozpiętość wieku pomiędzy nimi, pomiędzy dziewczynkami?
1: No, przez 11 lat, czyli najmłodsza ma 6, a najstarsza 17.
0: I czy jak miałaś 16 lat, myślałaś, że będziesz miała tyle dzieci?
1: Nie, nie, to w ogóle to jest też taka historia. Zawsze marzyłam o rodzinie, tak? Zawsze marzyłam o rodzinie. Ale z taką furtką, że Panie Boże, to już chyba taka była mądra po tym nałożeniu rąk, że Panie Boże, co chcesz, to mi na taką drogą mnie poprowadź. Ale cały czas się gdzieś tam głęboko, jak chyba taka normalna dziewczyna młoda, przekomarzałam i miałam nadzieję, że jednak Pan Bóg mnie skieruje na te tory słodkiego jarzma rodzinno-małżeńskiego. I w tej intencji szłam do Częstochowy 10 razy. Chociaż różne intencje miałam, ale gdzieś to jest taki leitmotyw się powie. O dobrego męża, o rodzinę. Ale pytasz o ilość dzieci. Więc jak spotkałam mojego Jasia i już byliśmy taką parą, bo to przeszliśmy bardzo piękną drogę, taką, do której naprawdę zachęcam. Teraz młodzi ludzie tak się spotykają, mieszkają razem i już im się wydaje, że to jest w ogóle życie. A tam nie jest życie. Nie ma życia na próbę. W związku z tym bardzo polecam drogę tradycyjną. Więc myśmy byli tak. Najpierw żeśmy się spotkali, jakoś do siebie tak żeśmy dochodzili, a potem coraz bardziej i byliśmy i przed moment tak zwanego słowa. Tak? Nie wiem, czy w ogóle wiecie, o czym mówię. To jest tak zwane słowo. To nie jest jeszcze zaręczenie się. Ale powiedzieliśmy sobie, że się bardzo kochamy i chcemy być razem. Potem były zaręczyny. I na tym etapie żeśmy zaczęli marzyć o rodzinie i o dzieciach. No i mówiliśmy sobie, jakie mamy modele. No i jakoś tak uważaliśmy, że będziemy bardzo hojni. Tak super po prostu hojni. No na te czasy powiemy sobie, trójka dzieci. To jest taka duża rodzina i po prostu jacy my jesteśmy wspaniali. No ale życie oczywiście to zweryfikowało i nie jak wszyscy teraz w tym momencie myślą, haha, nie potrafią liczyć, wpadki, bzdura, bzdura, kłamstwo, kłamstwo, żadne wpadki, żadne, nic z tych rzeczy. Dokładnie było inaczej. 3 lata czekaliśmy na pierwsze dziecko. Znam tęsknotę za dzieckiem już po ślubie, będąc małżeństwem. Nie było, po prostu dzidziusia nie było, chociaż nie było niby żadnych przeszkód. Już była myśl, a może nie będziemy mieć dzieci. A potem dziewczynki się zaczęły rodzić mniej więcej co półtora roku, pierwsze 3. No i jak się urodziła ta trzecia, taka niby nasz model rodziny, zaplanowany, wymyślony przez nas, to spojrzeliśmy sobie głęboko w oczy i powiedzieliśmy, jak to już koniec? To znaczy, na tym mamy skończyć i powiedzieć, to jest nasz model rodziny. No przecież kompletna bzdura. Po pierwsze przeszliśmy pustynię tęsknoty takiej za dzieckiem. No i już tutaj cały temat jest. Nie będę teraz rozwijać. Wszyscy, którzy czekają, marzą o dzieciach, nie mogą mieć dzieci, wiedzą jak to jest. No ja też trochę wiem. A potem cud narodzin i jak naprawdę doświadczenie, że to też było po modlitwie z Janem Pawłem II na Błoniach, w Częstochowie, pod Wałami. Właśnie była między innymi wtedy w czasie czuwania. Ja się w 91 roku modlitwa za małżeństwa, które pośród nas są, żeby miały dzieci. I Jasia się poczęła 2 miesiące później. No i potem się dziewczynki pojawiały, a potem była przerwa, właśnie choroba mojej mamy. I po 5 latach się pojawiły jeszcze 2. Mamy same córeczki. A jeszcze 2 dzieci jest w niebie, bo jedno, po tej 4 jeszcze jedno było, ale je straciliśmy w 12 tygodniu i po Helence, czyli naszej ostatniej córeczce, spodziewałam się jeszcze jednego dzieciątka. No i też Pan Bóg taką mnie przeprowadził przez taką pustynię, co to znaczy stracić dziecko w swoim łonie, które ma już 6 miesięcy. Już się czuje ruchy, już się prawie widzi, że ono się urodzi. No a tymczasem właśnie się nie rodzi, tylko umiera i to jeszcze we mnie. I trzeba było takie martwe dzieciątko urodzić. No też wiele mam to przeżywa, wie co to jest za ból, cierpienie. Chyba właśnie jak pytasz o te takie skale, to jest straszne. To jest po prostu coś tak wbrew naturze, że nagle człowiek, który jest powołany do dawania życia, ma dać śmierć, martwe dziecko, urodzić, to po prostu się w ogóle w żadnej logice nie mieści. I każda strata dla rodziców, a też tutaj w tym momencie myślę o wszystkich moich przyjaciołach, kuzynach dalszych, gdzie przecież młodzież też umiera, odchodzi, są różne choroby i tego raka jest tyle ostatnio. I to naprawdę niesienie tego ciężaru jest straszne. Właśnie nawet jak się ufa Panu Bogu, ale po ludzku. Każdy ma uczucia, reaguje jako człowiek. I powiedziałam w takiej skali właśnie, to jest na jednym z wyższych miejsc, takich trudnych bardzo.
0: Dlaczego Bóg dopuszcza takie rzeczy?
1: No widzisz, to jest ten leitmotyw naszej rozmowy. Bóg dopuszcza takie rzeczy, dlatego że... Bóg dopuszcza takie rzeczy dlatego, żeby, widzisz, tak nas chyba wypróbować. Bo ja ciągle myślę sobie tak, że to jest to słowa, że ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, co Pan przygotował tym, którzy Go miłują. I ktoś tak powiedział, że właśnie to wszystko polega na tym, że my, idąc do Pana Boga, my mamy takie te klisze, kalki ludzkie. Myślimy sobie tak, jak idziemy na jakieś ważne spotkanie, jesteśmy ładnie ubrani, tak przygotowani i tu właśnie. I to już jest to. I my tak samo sobie myślimy z Panem Bogiem, tak? Że pewne rzeczy trzeba zmienić. No ale przecież, jak sobie uświadomimy, że czeka nas niebo, które się nigdy nie kończy, jeżeli sobie uświadomimy, że ta rzeczywistość, do której idziemy, nie jest z niczym nieporównywalna. Mówimy sobie o tym, że ten świat jest tak jak za zasłoną. Ja gdzieś czytałam właśnie w kontekście też śmierci mamy, potem jakieś takie rzeczy o czyśćcu, o tych rzeczach ostatecznych. Ktoś tak ładnie napisał, że nawet najbardziej kolorowa tęcza na świecie, coś, co jest jakimś blaskiem, cudownym kolorem, to jest po prostu szarym, wypłowiałym w porównaniu z tym, co jest w niebie. Skoro tak jest, my przecież nie wiemy, do czego Pan Bóg nas podniesie i powołał. A skoro nie wiemy, to tak musimy być oszlifowani po prostu, tak jak się diament, brylant szlifuje właśnie, to tak musi być człowieka dusza. I to jest znów, to się dotyka tej tajemnicy, że my nie wiemy, przecież kiedyś pamiętam, pięknie o tym ojciec Jacek Sali mówił na pytanie, co to jest właśnie te rzeczy ostateczne, że właśnie tak się mówi dzieciom, no bądź grzeczny, bo będziesz miał nagrodę w niebie. No i że niebo to jest nagroda. A ojciec Sali mówi tak, no dobrze, niebo jest nagroda.

0: żebyśmy tak gnili po prostu w tej rzeczywistości materialnej. Koniec, no, umieramy, piesek, kotek i koniec. Rozpadamy się na puch marny i nie ma nas. A Pan Bóg powiedział nie, bo ja z miłości tak każdego z was stworzyłem i po prostu chcę, żebyś był ze mną, na równi ze mną. No ale na równi, cóż my, stworzenie, to nawet znów wymiar filozofii. Bóg stwórca, wszechmoc, który stwarza świat z niczego i my, marne stworzenie. No to jak my mamy się przemienić? To co? Co to ma być? No co, uśmiechniemy się, idziemy do nieba? Musi być ten proces.
1: Na szczęście on nas przemieni.
0: No właśnie.

0: Rodzina to wspólnota, ale Pan Bóg daje ludziom też większe wspólnoty. Jak On tobie dał?
1: No właśnie, to jest bardzo ciekawe, dlatego że właśnie jak opowiadałam historię z doświadczenia spotkania w Krakowie od nowa w Duchu Świętym, to są lata 80. I właśnie było tak, że też równolegle przez rodzinę, przyjaciół trafiłam do cudownej wspólnoty, która się nazywała Wędrówka. Wędrówki z świętej pamięci wujem Tadeuszem Federowiczem. Letnie spotkania, który podobnie tak jak Jan Paweł II ze swoim środowiskiem zabierał nas na wakacje i przy okazji odprawiał mszę świętą i mówił nam o życiu, o tym, o Panu Bogu, o kwiatach, o ptakach, o jak powinniśmy się jakby odnosić, to wszystko rozumieć. To było cudowne. To było takie środowisko. A kolejny etap to jest właśnie po doświadczeniu krakowskim szukanie w Warszawie no po prostu grupy, gdzie będzie tak samo, tak? Bo to wtedy strasznie było dla mnie ważne, że to jest ten śpiew. Ja bardzo lubię śpiewać, że jest radość, że ludzie się modlą spontanicznie, że jest jakieś takie właśnie wyzwolenie z tego jakiegoś takiego zamknięcia, z jakiejś rutyny. Bo tak jak opowiadałam, ja jestem z rodziny tradycyjnie wierzącej. Wiara była zawsze na pierwszym miejscu w moim życiu. Ale właśnie taka wiara tradycyjna, taka wiara, nie znałam takiego przeżywania wiary, jak w Odnowie się pojawiło. Bo to była wiosna po prostu naprawdę Ducha Świętego w Europie. To nie tylko w Polsce. To był rozkwit środowiska. Teraz wchodzę w taką głębszą. Dane mi było poznać środowisko L'Arche, które założył Jean Vanier we Francji. Przecież inne, posługa chorym, niepełnosprawnym, cierpiącym psychicznie, ale też fantastyczna formuła bycia z nimi, tworzenia wspólnoty. Byłam w Teze, mogłam zobaczyć, czym są, poznałam brata Roże, czym są spotkania Teze, doświadczenie ekumenizmu, pielgrzymka nadziei przez Europę, spotkanie różnych ludzi. I na to wszystko mamy Wędrówka w Polsce, środowisko Lasek, ksiądz Federowicz, przede wszystkim wuj. I mam właśnie, i nagle Pan Bóg mnie stawia przed takim, że ja szukam jakiejś grupy, której będę się tak samo modliła jak w Krakowie. No i szukam. I rzeczywiście zaczęłam tak. Mieszkałam na Starówce, okna wychodziły mojego mieszkania rodzinnego na Dominikanów. Pomyślałam sobie, że może tam zapytam, a może z moimi przyjaciółmi, bo już też parę osób uczestniczyło w tych spotkaniach, będziemy się tam spotykać i modlić, tak jak w Krakowie. Zacznijmy od paru osób. No przecież tak sobie czytaliśmy, że kiedyś w Ameryce też tak było, że para osób się zaczęło modlić i doznało tej łaski ożywienia darów Ducha Świętego. Ale jakoś początkowo Dominikanie się nie zgadzali i potem poszłam do świętego Marcina na Piwną, gdzie była wspólnota, która do dziś istnieje, Maranata, ale była wspaniałą wspólnotą, bardzo też taką modlącą się, ale jednak ludzi troszkę w takim bardziej zaawansowanym wieku. Szukaliśmy środowiska młodych ludzi. I właśnie tam, chodząc po tych kościołach, to może tak brzmi śmiesznie, ale tak było naprawdę, kołacząc, pytając to tu, to tam, spotkałam Krzysia Broszkowskiego, który obecnie jest dominikaninem, a wtedy był moim młodszym trochę kolegą, kończył liceum Modrzewskiego, gdzie też, jak wspomina, łaska Ducha Świętego go prowadziła i zaczęli się po prostu modlić na korytarzu o różne sprawy w szkole, w Modrzewskim, w Warszawie, w liceum. I on też szukał wspólnoty. I spotkaliśmy się w tej bocznej kapliczce u świętego Marcina na Piwnej i się zgadzaliśmy.

okazaliśmy, że my szukamy tego samego. I ja mówię, Krzyś, no to trzeba jeszcze iść raz do Dominikanów. I wtedy ojcowie się zgodzili i wypożyczyli nam jedną salkę. Dlaczego o tym opowiadam? Bo tak zaczęła się wspólnota Adonai, która trwa do dziś u Nafreta, u Dominikanów. Ma już 25 lat. Zaczęła się od 3-4 osób regularnie spotykających się w poniedziałki na modlitwie spontanicznej. Dziękczynienia, uwielbienia, prośby. Przychodziłam często sama z gitarą, 2-3 osoby i modliliśmy się. I Pan Bóg przyprowadzał coraz to nowe osoby. I po prostu ta wspólnota przychodziła, po prostu ona jest. Znaczy to tak traktujemy, że charakter tej wspólnoty polega na tym, że to nie jest taka ścisła wspólnota, że nie wiem, właśnie jest lider i po prostu wszystko się kręci wokół jakichś takich mał grupek, litera i jakiegoś programu, tylko bardziej traktujemy, że to jest miejsce, gdzie Pan Bóg nas uzdrawia, gdzie Pan Bóg nas gromadzi i po prostu każdy, kto przyjdzie w piątek czy w środę już teraz, może uczestniczyć w Eucharystii, w modlitwie o uzdrowienie. Jakiś, no ewidentnie, jak to się mówi, to nie my po ludzku, ale Pan Bóg wybrał to miejsce i błogosławi tam. I to było takie doświadczenie wspólnoty, ale idziemy dalej i w kościele są różne drogi. Korzystam obecnie właśnie w czasie życia takiego małżeńskiego, rodzinnego, gdzie miałam po prostu bardzo rozbudowaną wspólnotę osobistą w postaci męża i dzieci. I czasami na tym etapie człowiek szuka już czegoś innego. Nie szuka tak jak w czasie studiów przyjaciół, tylko szuka czasami spokoju, pogłębienia życia duchowego w inny sposób. Ktoś mi właśnie zostałam zaproszona na taki dzień skupienia w Opus Dei w Warszawie. Muszę powiedzieć, że korzystam ze środków formacyjnych jako taka propozycja właśnie nie budowania wspólnoty, ale formacji. Wydaje mi się, że dróg w kościele jest tak dużo i to jest cudowne, że po prostu każdy może znaleźć coś dla siebie i na swój etap życia, ale to jest jeden duch. Znaczy to jest ewidentnie jeden duch. Są tylko formy zewnętrzne inne. Natomiast cudowne doświadczenie kościoła, który jest wspólnotą wspólnot, tak bym powiedziała. I naprawdę wszędzie jest to samo. No bo czym jest nasze chrześcijaństwo? To naprawdę z jednej strony tak niewiele. Pan Bóg zaprasza nas, że możesz być na codziennej mszy świętej, możesz odmówić różaniec, możesz pójść pomodlić się, czy porozmawiać z Panem Bogiem o swoich sprawach codziennie, w jakimś określonym czasie. Możesz przeczytać kawałek dobrej książki i czynić to, co możesz dla innych. I to jest pełnia chrześcijaństwa, nic więcej. I czy to jest na katechomenat, czy to jest odnowa w Duchu Świętym, czy to jest droga właśnie, czy w Opus Dei, czy w każdej przestrzeni, nie wiem, spotkałam się kiedyś też z innymi, czy siostry modlące się w Laskach. Przecież co one robią? One, zwykłe dziewczyny, które przychodzą i chcą służyć ubogim, tym, którzy nie widzą. Ale zaczynają dzień od modlitwy, oddania tego wszystkiego Panu Bogu. Czyli różne są dary, różne są drogi, ale to jest jeden Kościół. No, jak pytasz o wspólnotę, to jest fantastyczne. No ale na to wszystko, ja myślę sobie, że nie byłoby tego wszystkiego. Wiesz, nie byłoby tego wszystkiego, gdyby Pan Bóg tak nie chciał, oczywiście. Gdyby niewierność Polski Maryi i gdyby nie Jan Paweł II, bo też tak się złożyło, że pamiętam, jest teraz rocznica okrągła tego spotkania z młodzieżą w Warszawie w 79 roku. To było 3 czerwca po tej mszy na Placu Zwycięstwa o modlitwę o zesłanie Ducha Świętego. Ja byłam, nawet trzymałam jakiś sztandar w imieniu Warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej. Stałam tuż przy ołtarzu i pamiętam, co mówił do nas Ojciec Święty i do czego zobowiązał. I może to jest tak, że ja sobie w życiu nic nie wymyśliłam i tak jak słyszę na przykład teraz pracując w różnych spółkach, miejscach takich też poza domem, niestety sytuacja ekonomiczna mnie zmusiła do tego. I słyszę, jaką ludzie mają mentalność, jak mówią, robię karierę, idę tam, bo mi się to opłaca, bo zrobię tu ten krok, to będę tam miał coś więcej. Nie wiem, jakiś taki cały czas męczenie się, szamotanie gdzieś. I naprawdę, wierzcie mi, no mówię z perspektywy tych 20-30 lat, naprawdę ja tego
Ja tego po prostu w ogóle nie zaplanowałam i właśnie to do mnie przyszło. I to jest tak, że jeżeli się stara budować z Panem Bogiem, stara, bo to nie znaczy, że taki ja nie jestem żadnym, po prostu staram, upadam, idę dalej i też mam słabości różne, ale po prostu staram się codziennie powierzać to wszystko, co robię i Pan Bóg przychodzi, tak, z sytuacjami, okolicznościami. I tak widzę budowanie wspólnot. Nie wymyślił. Natomiast to pragnienie, to jest łaska Boża. I ja myślę, że teraz w Polsce to pokolenie, mając dojrzewające dziewczynki, właśnie dorastającą młodzież, widzę. Z jednej strony tak czas taki liberalny, wszystko można, koncerty, popkultura, która się nas wlewa z tym wszystkim dobrym, z tym wszystkim złym często. I ta młodzież, ale ona... Myślę sobie, że szuka tak samo, ale łaska Boża myślę, że jest nawet większa, bo po prostu ten czas jest trudniejszy i naprawdę namawiam do takiego szukania, bo Pan Bóg się daje znajdować na każdym etapie i w każdym położeniu.

0: co dostałaś we wspólnocie, czego tylko, co tylko ona może dać? Co wspólnota ci daje?
1: Wspólnota na pewno przede wszystkim, to tak jakby zacznę od tego, co mówił właśnie wójt Tadeusz Federowicz, że jesteśmy, my jesteśmy, każdy z nas jest taki kamień, który jest tak jak kamień, taki z kamieniołomu, kanciasty, sztywny, taki ostry. Po prostu tacy jesteśmy. I dopiero trzeba zobaczyć, jak kamyczki w górskim potoku są gładziutkie, tak leżą, one nam się podobają, są takie obmyte wodą i nie ranią. Można przejść, nie zraniąc stopy po nich. I troszkę jest tak w życiu. I to dają wspólnoty. Po pierwsze, że człowiek, który tak, po pierwsze myślę sobie tak, jak idę do wspólnoty, to tam są tacy ludzie podobni. Idziemy razem do Pana Boga, no już prawie święci, tak cudownie. No a tu się okazuje, że ten ma taką charakter, ten ma inny. Krótko mówiąc, wspólnota uczy takiego po prostu ścierania się. Przede wszystkim, właśnie pytasz o wspólnotę, przecież podstawową wspólnotą akurat mi jest dane żyć w rodzinie. I to naprawdę jest takie codzienne ścieranie się charakterów, przyzwyczajeń, oczekiwań, pragnień. I to samo jest w każdej wspólnocie. Mechanizmy są podobne. To znaczy, że idziemy jacyś tacy przekonani o swoim ja, swoich racjach, a tu inny lepszy, a ten robi coś szybciej, a ten może lepiej się modli. Ja nie zapomnę, jak w tej wspólnocie odnowy w Duchu Świętym Adonai mieliśmy takie, prawda, kto będzie prowadził od strony muzycznej. Ten chciał grać na gitarze, a ten chciał... No i niby to wszystko jest w dobrym celu, ale te same mechanizmy ludzkie wychodzą. Po prostu to, co zaczęliśmy naszą rozmowę od tego, że po prostu w każdym z nas, no już taki jest jakiś oślin, no chcemy być jak osoby, tacy no jednak błyszczeć i być ci dobrzy i tacy gładcy i tacy mądrzy i tacy święci, a tacy przecież nikt nasz taki nie jest. Więc właśnie, o, pytasz, co daje wspólnota, ściera. Jeżeli zaufasz i oddasz tych ludzi i tak powiesz, Panie Boże, ten jest ode mnie lepszy, ten lepiej gra, ten lepiej śpiewa, a ten mnie denerwuje, ten jest jakiś niepozbierany, ale przyjmę to, czyli uczy akceptacji. Ja nie wiem, dlaczego tak ci ludzie, prawda, funkcjonują, ale ja się staram, a jak mam trudność, modlę się za tą sytuację czy osobę. I to też fantastycznie, znaczy naprawdę leczy nasze serce, bo nie ma. Ja mam na przykład akurat, wiem, że mam taki jakiś zmysł krytyczny i zawsze miałam z tym trudność. Tak jakby spotykałam człowieka, ocena, koszmar. To po prostu tak w ogóle nie można. No i właśnie, co mi daje wspólnota? Uczy cierpliwości. Uczy niewyrażania swojego zdania jako pierwszego. Uczy ustępowania miejsca też temu innemu. Bo zawsze sobie pomyśl, zawsze będzie lepszy od ciebie i gorszy od ciebie. Ja myślę, że to jest taki rys, który jest strasznie ważny. A też uczy tego, to co chcę powiedzieć, że w życiu naszym jest tak, jak widzę, dlaczego ta wspólnota przetrwała. Mówię o Adonai teraz. Wydaje mi się, że to jest tak, że jeżeli my damy tą swoją wodę ewangeliczną do tych stągwi, to znaczy po prostu właśnie trwać. Tak samo w innych wspólnotach. Przyjdę na modlitwę, nie chcę mi się modlić, nie mam co Panu Bogu powiedzieć, ale oddaję Mu czas. Wobec tego stoję przed Nim i milczę, ale On wie, że mi zależy. Czyli tak, oddać w życiu czas dla Boga i oddać siebie w tych różnych zaangażowaniach wspólnotowych dla Pana Boga, to jest tak, że On potem daje stokroć więcej. W różnych formach. My nie wiemy, jak to przychodzi, ale przede wszystkim, to, no ja właśnie to tak widzę. To jest taka łaska, która się wylewa. Znaczy, Pan Bóg stokrotnie odpowiada na nasze malutkie kroczki do Niego skierowane.
0: A sakrament małżeństwa?
1: Sakrament małżeństwa. Robercie, zadajesz po prostu dzisiaj mi jakieś milowe pytania. Się uśmiecham, bo rzeczywiście chyba o każdym można by całą książkę napisać. Zresztą taki miałam pomysł. Pytasz o sakrament małżeństwa, to ci powiem, że mam cały czas noszę w sobie pomysł na książkę pod tytułem taki trochę śmieszny, skazani na siebie. Tak, bo ja doświadczyłam takiego, że właśnie się modliłam o mojego męża i rzeczywiście mój mąż do mnie przyszedł. Mogę tylko powiedzieć tyle, że najpierw było tak, że moja mama mówiła do mnie tak: słuchaj, jest takie duszpasterstwo środowisk twórczych, ja byłam na studiach, miałam swoje grono, swoich przyjaciół, dziewczęta, chłopaków, bardzo było mi wszystko dobrze. Moja mama mówi: słuchaj, chodź, tam przychodzi taki bardzo przystojny młody człowiek, no a w tym wieku po prostu, jak mówi tak mama, to że to jest bardzo była rozsądna, nigdy tak jak się tam swata nie robiłam. Ja mówię: mamo, no ja cię bardzo przepraszam, no jesteś kochana, bardzo cię szanuję, ale ja naprawdę właśnie pędzę, bo na spotkanie i nie mów do mnie więcej żadnych takich propozycji. I się tam oczywiście nie pojawiłam, ale słuchajcie, można się uśmiać absolutnie, że jak Pan Bóg, i dlatego użyłam w tytule tej mojej domniemanej książki słowo skazani na siebie, po prostu jak Pan Bóg chce coś przeprowadzić, to przeprowadzi. Wyobraźcie sobie, że zorganizowałam, to było jakieś pół roku od tego znamiennego zaproszenia ze strony mojej mamy, że się gdzieś tam z nią wybrała i zobaczyła jakiegoś przystojnego chłopaka. Zrobiłam ze swoimi przyjaciółmi bal na 200 osób, który nazwaliśmy bal ostatniej szansy. Nie wiem, byłam na drugim roku studiów. I właśnie i na liście gości, bardzo szczegółowo dobranej, między innymi jedna wspólna zadałem pytanie, czy może przyprowadzić takiego chłopca, bo właśnie on tutaj jest, bo tutaj nie był w karnawale w Warszawie, bo coś. I ja się najpierw nie zgodziłam, powiedziałam, że to jest po prostu bal, już jest ścisła lista. A potem stwierdziliśmy, no dobra, jeden chłopak się przyda do tańca. I to był Jaś, to znaczy mój mąż został mi przeprowadzany na bal, który jeszcze nazywaliśmy balem ostatniej szansy. I właściwie żeśmy spojrzeli na siebie od pierwszego wejrzenia. I ja wiedziałam, że to jest ten człowiek. Chociaż wtedy mi się jakoś nie podobał, jak był ubrany. W ogóle mnie denerwowało, a wiedziałam, że on... Ale twarz i jego sylwetka, wiedziałam, że to jest on po prostu. To jest może niewiarygodne, ale prawdziwe. I jak wiele małżeństw, słuchajcie, rozmawiam z ludźmi i mnie to fascynuje, bo wiemy, są różne próby. Tyle pytasz o sakrament. Właśnie, no trwają ludzie, ale też się niestety drogi ludzkie rozchodzą. Niestety coraz częściej. Natomiast ci, co trwają, jak pytam o te początki, to ile ludzi, tyle historii mniej więcej takich pod tytułem Kościół, mama i bal. To znaczy zawsze jakaś jest historia, że już mieli się rozstać, bo już coś tam jechali jakimiś innymi pociągami gdzieś, a jednak się gdzieś spotkali w świecie. No i właśnie są do dzisiaj, mają dzieci, mają różne historie, trudności, ale się kochają i są. I po prostu to jest cudowne, że to jest jeszcze raz, to jest. Pytasz o sakrament. Sakrament jest podstawą. Ja bym powiedziała, że sakrament małżeństwa, doświadczenie nasze, to jest to takie ziarenko. I rzeczywiście myślę sobie, że to jest taka niewidoczna przestrzeń, bo tak, wiesz, niby co się takiego w małżeństwie dzieje? Tak samo ludzie żyją bez ślubu, no i to jaka jest właściwie różnica? Co to jest papierek, jakiś konwenans? No ale widzi się, okazuje się, że ja doświadczamy tego z moim mężem, że sakrament małżeństwa daje jakąś nieprawdopodobną siłę właśnie do tych zwykłych, ale wielkich rzeczy. Na przykład, żeby ustąpić ze swojego snania. Na przykład, żeby mimo zmęczenia przywitać własnego męża, jak wraca z pracy i nie być, i nie opowiadać od razu od progu, ile dzieci jest chorych, a ile jest kłopotów, a że nie ma pieniędzy na koncie i tak dalej, tylko, nie wiem, przyjąć go, dać mu chwilę oddechu. Sakrament małżeństwa daje siły, żeby mimo zranień, które po drodze są, słownych często, nie wiem, tak człowiek ze zmęczenia, jakaś potyczka słowna, jakieś rzeczy, różnice w spojrzeniu, w wychowaniu dzieci, różne różnice, każdy z was wie, jak to jest. Mimo tego, to jakoś, jak się to odda Panu Bogu, to jest tak jakby dobra, taki ten pilot, tak, że, czy gumka do ścierania. Ja uważam, że to jest takie doświadczenie, że to jakoś się tego nie pamięta. A jakbym tak myślała sobie o tej samej sytuacji, zaczęła tak drążyć, tak co on mi wtedy powiedział, czy ja jemu, co te słowa i tak psychologicznie to rozprawia. Boże, ile zranień, to naprawdę można upaść i koniec. A tu jest łaska sakramentu. Idziemy dalej, tak? Zapomina się o tym. Mało tego, potem jest jeszcze lepiej. Jakieś oczyszczenie następuje. Poza tym sakrament małżeństwa i w ogóle miłość w małżeństwie to jest najlepsze, co można dać własnym dzieciom. Dlatego, że ja jestem przekonana, że jak jest dobrze między mężem i żoną, że oni się kochają, pomimo trudności, pomimo różnic, wiadomo jaka jest dynamika życia, ale chcą być razem i się starają o tą miłość, to te dzieci, choćby, nie wiem, tysiąca rzeczy nie miały, one są inne. Znaczy, ktoś mówi, wiesz, twoje dzieci tak uśmiechają w oczach, one są zawsze uśmiechnięte, przecież naprawdę wielu rzeczy nie mają, nie wiem. Ja nie wiem, właśnie po ludzku to nie jest tylko cecha osobowościowa. Moim zdaniem to są owoce sakramentu małżeństwa, że po pierwsze ma człowiek siłę się kochać, my jesteśmy już 20 lat, nie jest tak dużo może, no ale jednak 20 lat, no 20 lat z jednym człowiekiem i muszę powiedzieć, że kocham go chyba coraz bardziej, mi się wydaje. po prostu to jest, no to jest takie, no właśnie, no pytasz o sakrament, no siła, moc, moc.
0: To prawda, że zakochani rodzice mają ładniejsze dzieci niż wszyscy inni w okolicy. W jakiej intencji się pomodlimy?
1: Chciałam prosić o modlitwę, tak, po pierwsze za tych wszystkich, którzy prosili mnie o modlitwę w ostatnim czasie. Jest wiele osób, które mają rodziny, dużo dzieci przyjmują, mają problemy z pracą. Wiesz, straszny problem się zaczął dziać. O to, żeby po pierwsze wytrwali w Panu Bogu, żeby znaleźli ludzi, którzy dadzą im pracę, żeby mogli utrzymać te dzieci i rodziny. Też chcę się pomodlić za młodych, którzy błądzą, którzy myślą, że tak po prostu będą mogli na życie przeżyć na próbę, mieszkają ze sobą, żyją jak mąż i żona, nie mają sakramentu. O to, żebyś Panie Boże ich otworzył, na to dał im takie pragnienie, właśnie głód sakramentu i wiary w Ciebie, że to nie jest tak samo. To jest po prostu pomyłka kompletna.
0: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz,
1: któryś jest w niebie,
0: święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem była Agnieszka Jackowska. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
1: Z Panem Bogiem, szczęść Boże, wszystkich pozdrawiam.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Drogi słuchaczu, staramy się tworzyć program, który zaspokoi Twoje potrzeby, także te najgłębsze. Jeśli więc treści, które przed chwilą usłyszałeś, ubogaciły Cię, poruszyły Twój umysł lub serce, odwzajemnij się. Wspomóż nasze działania darowizną. Szczegóły na naszej stronie internetowej lub w sekretariacie.
2: Niepokarana FM. Pokoju pełne radio.

0: Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Roman Zięba. Witaj.
1: Witam.
0: Znaczysz kontynenty znakiem krzyża. Zastanawiałem się, czy ekspiacja jest najważniejszym twoją motywacją, czy to jest najważniejsze.
1: Tak było na początku chyba. Czułem w sobie potrzebę właśnie zadośćuczynienia za to zło, które czyniłem, świadomie, nieświadomie, za kłamstwa, które też potem miały w życiu innych ludzi, moje kłamstwa w życiu innych ludzi miały konsekwencje. Natomiast myślę, że od początku motywacją była także wdzięczność. Znaczy ja wyruszałem w te dalekie drogi chyba też, żeby dziękować za nowe życie, za tą szansę, którą dostałem za darmo. Ja jakoś tak od razu zdałem sobie sprawę, że uratowała mnie, to teraz tak to nazywam może górnolotnie już, ale no, uratowała mnie miłość, czysta miłość, której zawsze gdzieś tam szukałem, której nigdy nie potrafiłem doświadczyć, dotknąć. Tak naprawdę chyba dalej za nią idę.
0: To jest chyba dobra gwiazda, za którą ludzie za różnymi gwiazdami mogą pójść, ale gwiazda miłości to jest akurat chyba ta dobra gwiazda. Ale jeśli ktoś słucha cię pierwszy raz, to co było najcięższym ciężarem serca, o którym możesz powiedzieć, który spowodował, że na początku szedłeś, żeby zadośćuczynić przez kontynent amerykański przez kilka tysięcy kilometrów?
1: No ja skonfrontowałem się, znaczy runął mi system dosłownie i absolutnie, całkowicie straciłem wszystko, co kiedyś dawało mi jakąś podporę, stabilizację, poczucie sensu, jakiegoś kierunku, a więc życie zawodowe, rodzinne, to wszystko okazało się budowałem na swoich własnych założeniach i fundamentach. Projektowałem rzeczywistość. Byłem specjalistą od sukcesu, czyli certyfikowanym kierownikiem projektów, konsultantem we wdrożeniach. Ja obsługiwałem tą metodykę zarządzania projektami. Ta mechanikę sukcesu, można powiedzieć, jak zapewnić sobie powodzenie według zaprojektowanego scenariusza. I będąc takim właśnie ekspertem...
0: W dużej firmie, powiedz jeszcze... Że było to w dużej firmie, że było to w dużej firmie. Chodzi
1: tak,
0: mi o to,
1: tak,
0: że...
1: Tak, to było w dużej firmie technologicznej, amerykańskiej, więc ja byłem też no, szczęśliwym, młodym człowiekiem w pięknym garniturze, w służbowym samochodzie, który był szkolony za granicą, więc to było w czasach, kiedy Polska bardzo się szybko rozwijała. Lata 90., druga połowa, kiedy gospodarka potrzebowała też takich ludzi, ekspertów z językami, ludzi dynamicznych, kreatywnych. Ja po tej mojej Azji, po tym epizodzie przemytu, który przecież ukryłem w dokumentach, miałem poczucie no, sprawczości, że byłem bardzo, że byłem w stanie sobie poradzić w każdej sytuacji, prawda? I rzucono mnie na trudne odcinki, a wszędzie sobie radziłem. W trudnych projektach realizowałem zadania bardzo złożone, bardzo ambitne, z powodzeniem, z sukcesem. Miałem z tego powodu, z tego tytułu oczywiście profity. Ta kariera się rozwijała bardzo dynamicznie i właśnie wtedy ta katastrofa się zdarza, czyli to ja to mówię tak obrazowo dzisiaj, jakby ktoś mi wyrwał dywan spod nóg i nagle upadek jest wstrząsem, szokiem, jest kompletnie rozbiciem wszystkiego, systemu. Ja spadam głową w dół i nie rozumiem, o co chodzi zupełnie. Jestem kompletnie zagubiony, a potem przychodzi cierpienie jeszcze, gdy jestem zamknięty w odosobnieniu. W zakładzie karnym do tych spraw sprzed wielu lat jestem zamknięty i dochodzi ta wiadomość o tej śmiertelnej chorobie mojej żony, więc to już dopełniło tego obrazu katastrofy, a jednocześnie sprawiło, że jakby straciłem wszystko to, co mnie wtedy oddzielało od tej nowej drogi, bo ona była potrzebna, ten krok w zupełnie nową rzeczywistość, której nie znałem, o której nic nie wiedziałem. To była taka malutka iskierka światła, dosłownie punkcik światła w otchłani ciemności. Ja Nawet nie wiem, czy to był mój wybór, ale tak myślę, że jednak ta łaska spotkała się z moją decyzją. Ja postanowiłem, nie miałem nic innego. Musiałem może skorzystać z tej propozycji tego światełka i nie wiedząc, co to oznacza, poszedłem za nim po prostu, za tym światełkiem. To była moja jedyna nadzieja. I odkrywam cały czas w kolejnych latach to światło w coraz nowych formach. To chyba tak mogę krótko powiedzieć o tym, co się potem wydarzyło.
0: Użyłeś już dwóch janowych metafor. Myślę o ewangeliście, czyli światło i miłość. Chciałem zapytać się, jakim... Bo opisujesz dwa światy. Święty Ignacy z miejscowości Loyola mówi, że jest tylko sztandar świata i sztandar Chrystusa. Tak naprawdę sztandar zła i sztandar Chrystusa, że nic, nie można się zaciągnąć do żadnej innej mafii. Albo do Chrystusowej, albo do mafii tego świata. Ja sobie ten świat nazywam syndykatem śmierci, bo widzę bardzo wyraźną kolaborację sfery widzialnej z niewidzialną i widzę w działaniu wielu osób po prostu, że one są jak na sznurku wiedzione przez złego ducha, który na fortepianie ich porządliwości, zranień i słabości wygrywa melodie potworne, które odbijają się w życiu innych ludzi strasznie. Więc padł ci świat, w którym odnosiłeś, znaczy no, system przestał działać, tak? I miałeś poczucie kontroli nad życiem i nagle okazało się, że nie masz żadnej kontroli. Ale ja zapytam jeszcze ciebie, te sukcesy, tak? Jakim były kosztem okupione? Jak dziś patrzysz na człowieka w garniturze, który przemycał drogie rzeczy w Azji, gdzie grozi za ten przemyt grożą najwyższe kary, gdzie jesteś mistrzem świata w panowaniu nad pulsem, nad drgnieniami powiek, tak, mowa ciała. Tam są też specjaliści, przemytnicy, znaczy zawsze jest tak, policjanci i złodzieje, tak? I potem to, tego wszystkiego używasz już w sposób cywilizowany w tym świecie i dostajesz za to pieniądze. Ale jakie są koszty tego sukcesu, który odniosłeś w świecie, odnosiłeś?
1: No ja miałem wtedy poczucie, ja w ogóle nie patrzyłem na to z jakąś głębszą refleksją, po prostu konsumowałem tą rzeczywistość. Ona mnie zapraszała do nowych otwarć, nowych odsłon. Byłem królem na przemycie, nieuchwytnym, sprawczym. To była przygoda, adrenalina, pieniądze, wyzwania. Cały czas żyć na wielkich energiach i też ryzyko. Potem odreagowywany ten stres tymi używkami. Potem w tym świecie korporacyjnym, nie chcę dosłownie przyrównywać jako jeden do jeden tych dwóch światów, chociaż one mają wiele analogii, ale potem już w garniturze, w tym służbowym samochodzie przeżywam podobną intensywność życia i też te nagrody przychodzą i też mam poczucie, że jestem kimś przywilejowanym, nieuchwytnym. Ja dyktuję warunki, ja kieruję rzeczywistością, ja projektuję innym świat, bo też byłem coachem, mnie się słuchano mnie, ja pisałem artykuły, byłem na konferencjach i tak dalej. Cena. No więc to wszystko było, teraz na to patrzę, to był czas, w którym ja nie przeżywałem jakiejś głębszej refleksji nad sobą, nad tym. Nie było mi to w ogóle potrzebne. Byłem w kwestii wiary. No sumienie tak, sumienie cały czas gdzieś każdy z nas ma. Ono mi mówiło różne rzeczy, nie zawsze sprzyjające temu, co się działo. Ale ja to w sumie nie zawsze sprytnie sobie gdzieś tam umiałem zagłuszyć, schować, ukryć. Natomiast ceną była też pewna, mimo wszystko, pustka, jakaś tęsknota, coś, co mnie gdzieś tam, co mi doskwierało. Ja jakąś częścią siebie czułem, że tak jak na przemycie na przykład, czułem, że to nie można tak w nieskończoność prowadzić takiego życia, że w końcu wpadnę na którymś lotnisku, w końcu ktoś mnie odkryje to moje kłamstwo. Tak samo tutaj, po tej stronie, już będąc w tym tak zwanym legalnym świecie, kiedy byłem przedmiotem zazdrości, moje życie, moja kariera, moja rodzina, dom, kolegów, oni mi zazdrościli tego obrazka, ale cały czas czułem, że czegoś tu brakuje, czegoś istotnego. I gdzieś cały czas była tęsknota za tym czymś. Dlatego kiedyś mnie zapytano, jakie było moje pierwsze uczucie, gdy się zawalił ten system. To pamiętam, jak ten lęk, czy ta zapaść, co to było, jak to bym sobie się przypomniał. I pamiętam, że w tym momencie też poczułem rodzaj ulgi. I to było zaskoczenie tego mojego rozmówcy. Jak to ulgi? Przecież jesteś zamknięty, tracisz wszystkie perspektywy, więzienie, choroba żony. Ulga polegała na tym, że trudno mi się o tym mówi, bo to tak, ten stan już był dawno temu i on został przykryty potem nowymi rzeczami, ale jak tak sięgam pamięcią, próbuję sobie to przypomnieć, to ta ulga spowodowana była tym, że ja poczułem, że wreszcie będę mógł doświadczyć tego czegoś zupełnie nowego. Chociaż to tak teraz nazywam oczywiście, człowiek, który ma depresję, walczy o przetrwanie, ale gdzieś tam była ta iskierka tego, co jest przede mną. Mimo że cały świat runął, ten policzalny, ten empiryczny, ten doświadczany intelektem, emocjami, bo tylko taki miałem. Natomiast otworzyło się coś zupełnie nowego i właśnie. Do dzisiaj jestem ciągle w takim zadziwieniu. Takie pytanie sobie stawiam, czy tak musiało być? Czy ja musiałem stracić to wszystko? Czy ja musiałem doświadczyć tej katastrofy, upadku na samo dno? Kiedyś na poprawczaku, jak dajemy świadectwo w różnych miejscach, jako wspólnota pielgrzymów miłosierdzia, ludzi właśnie z tym doświadczeniem tej ciemności, potem tego powstania do nowego życia, to pamiętam poprawczaku, takim młodzi chłopcy, przestępcy, bandyci, bardzo, bardzo brutalni, ale już w tej korekcie, już w tym stanie, w tym ośrodku wychowawczym, czy to był poprawczak nawet. Pamiętam, jeden z nich mnie zapytał, czy żeby się odbić w górę, trzeba osiągnąć dno. I to było bardzo prostym językiem zadane pytanie, chłopaka, który miał może 16 lat. Czy żeby się odbić, trzeba dotknąć dna? I właśnie to pytanie ciągle jest przede mną, bo być może ktoś powie, to jest jakiś rodzaj takiej ucieczki, jakiegoś ekstremalnego stanu, że ty kiedyś miałeś stan ekstremalny w tą stronę, a teraz sobie ustawiłeś to ekstremum gdzie indziej, a tak naprawdę ciągle masz to samo. Tak? Może brakuje mi jakiejś łagodności w tym wszystkim, może ciągle szukam tego właśnie punktu prawdy, tej uczciwości wobec samego siebie. Tego momentu, w którym już nie muszę zmagać się z sobą. Tylko ja we wstępie do książki Krzyż Ameryki, która opisuje pielgrzymkę przez Amerykę, czyli tą drogę najdłuższą dotychczasową z moich, czyli od Kalifornii do Nowego Jorku 5000 km w pół roku pieszo, bez zabezpieczeń. Pamiętam, zaczynam tą książkę takim zdaniem o krzyżu. Ta Ameryka była właśnie zaznaczona znakiem krzyża. Moja droga była poziomą belką. Z zachodu na wschód kolega, mój przyjaciel Wojtek, szedł północ na południe z Kanady do Guadalupe i to była ta pionowa, razem to był krzyż Ameryki. I pamiętam to pierwsze zdanie, które otwiera tą opowieść, ten dziennik z pierwszej drogi przez kontynent, że krzyż jest przestrzenią konfrontacji dwóch rzeczywistości, które toczą ze sobą walkę w świecie i w każdym człowieku. I że rezultatem tej walki, tak opisałem tego, to użyłem sobie walki, jest albo wieczna tułaczka w świecie odciętym od celu, albo prawdziwe życie. I ktoś mnie pytał, ale dlaczego użyłeś słowa walka tych dwóch światów? Prawda? Horyzont to jest doczesność, czyli ziemia, świat materialny, belka pionowa to jest niebo, czyli ta wertykalny aspekt do nieba, czyli ta transcendencja, czyli to mamy spotkanie materii i ducha, prawda? Krzyż jest najlepszym drogowskazem właśnie paradoksalnie. Chociaż nie pokazuje właśnie tego punktu, tylko kierunku, ale bardziej daje tą przestrzeń wolności wyboru i wtedy spotykam się z Bogiem, czyli z prawdą. Natomiast właśnie, czy tam musi być słowo walka? Czy nie może być słowo spotkanie? Ktoś mnie zapyta. I w moim życiu ciągle jest to zmaganie, tak jakbym ciągle w sobie czegoś nie umiał obłaskawić, załagodzić. No bo Paweł chyba pisze takie słowa, że kochaj i rób co chcesz. Gdy kochasz, wtedy ten system się tak zmienia, że już sprawiedliwość nie ma mocy. To oczywiście teraz jestem w przestrzeni nie mojej, bo ja nie jestem teologiem, ale grzech jest tam, gdzie jest sprawiedliwość, prawda? Gdy kochasz, już wiesz, że jesteś w przestrzeni czystej miłości. Więc pytanie, czy ten stan można osiągnąć tu na ziemi, jeszcze już, czy dopiero po drugiej stronie?
0: Święty Augustyn mówił o tej wolności, którą daje miłość, całkowitej wolności, tak? I w jego życiu też jest, jego życie też jest figurą, tak? Był wolny, dokąd się dało. Na szczęście miał matkę, która nie odpuściła tej pionowej belki, mimo że ta pozioma trzymała go bardzo, bardzo, 17 chyba lat się modliła i pościła święta Monika, ale udało jej się wyrwać syna z objęć świata. Pytasz, czy to zawsze jest walka? No jak się czyta świętego Pawła, to tak, ale jak czytasz świętego Jana, to nie wiadomo. Ale myślę, że to też zależy od natury człowieka. Pielgrzymka jest formą modlitwy ciała. Czyli czymś takim jak post, jak jakieś skrajne wyrzeczenia. Człowiek może osiągnąć to osamotnienie serca, tak? W którym przychodzi Bóg do niego. Ale najpierw musi się wyrzec tego, co mu się słusznie należy i w jakiejś intencji się tego wyrzekać. I jeśli ta intencja się Bogu podoba, jeśli człowiek spełnia swoje powołanie, no to przyczynia dobra na ziemi, jest rękami Chrystusa tutaj, tak? Jaki jest ogólny sens twoich pielgrzymek? Bo kwestii wolności i miłości ja nie rozstrzygnę, bo w sobie jakby, bo ja, moje życie jest walką cały czas, odkąd pamiętam. Ale jaki jest prawdziwy sens takich wakacji, że idziesz sobie 5000 kilometrów i śpisz tam, gdzie chcesz i tak dalej. Wielu ludzi wyobraża to sobie jako właśnie wolność. Ci ludzie, tak, przygoda i wolność, która wyrywa ich, myślenie o niej wyrywa ich z tego kieratu, w którym są, w który weszli dobrowolnie, tak? Sens.
1: Ja ostatnio mam serię spotkań, czwarte w zeszłym tygodniu, odbyłem w ciągu kilku miesięcy spotkania. To są we wspólnotach Wojowników Maryi w różnych miastach w Polsce. Oni mają ostatnio, tak powiem, troszeczkę pozdrawiam w ogóle, jeżeli mnie słyszą, taką troszeczkę słabą prasę z uwagi na te różne tam historie zamieszania, ale ich też się kojarzy, zwłaszcza przez tą prasę, taką nieprzychylną, z jakimś takim formatem wojskowym, takim militarystycznym, siłowym, kinetycznym. To się wielu nie łączy z duchem Ewangelii i tak dalej. Natomiast ja ich poznaję jako mężczyzn, mężów, ojców, którzy naprawdę realizują pewną misję bardzo szczególną naprawy swoich relacji w rodzinach. Przede wszystkim to mnie ujmuje. I właśnie mam z nimi dobry kontakt, chociaż jestem takim trochę kosmitą dla nich, w sensie takim, że ja przecież nie realizuję tego w domu, w rodzinie na co dzień, chociaż mam córkę i pomagam moje wnuki i rodzinnie też się udzielam, odkrywam tą przestrzeń właściwie, jestem wtedy bardzo szczęśliwy i zawsze chcę być do dyspozycji córki. Chcę, żeby miała moją stałość, moją obecność. Pytasz, co jest tym doświadczeniem w drodze? Myślę, że relacje, to znaczy spotkania z ludźmi. Nie wiem, jaki to autor napisał te piękne słowa, że najgłębszym doświadczeniem bóstwa będzie spotkanie z człowieczeństwem, które to bóstwo przyjęło w Chrystusie. I największym skarbem moich dróg, tych, które trwają już przecież 15 lat, te we wspólnocie, a wcześniej jeszcze 5 samotne, czyli sam wędrowałem, czyli 20 lat jestem gdzieś w jakimś wędrowaniu. Wiosna, lato to jest droga zwykle, a zima, jesień to jest pracownia, ikon, więc łączę ikonę i pielgrzymki. Natomiast ta droga to są spotkania przede wszystkim. I konfrontuję się z ludźmi, którzy otwierają drzwi nieznajomemu. No i właśnie, ja mam bardzo bogate doświadczenie tego pierwszego spojrzenia. Otwierają się drzwi, patrzy na mnie człowiek, a na niego. Ja już wiem, że po tych kilku dosłownie sekundach, że w tych kilku sekundach pierwszej konfrontacji, znaczy tego spotkania, spojrzeń, tam już się decyduje, co będzie dalej. Albo sobie ufamy i wchodzimy w relację, albo się odrzucamy lękowo. Jest tu jakiś dawkowy komunikat, jakaś pomoc, ale do widzenia. Więc co decyduje o tym, czy się akceptujemy nawzajem, przyjmujemy się? Ja nawet powiem tak, że opieram to trochę tak dzisiaj, że ta łaska przyjęcia mnie do domu przez nieznajomego, na nocleg, gdy jest ciemno, zimno, gdy jestem głodny. To, co on robi, ten człowiek, który widzi mnie po raz pierwszy, to jest odwaga i takie samo wejście z wiarą w niepewność, jak ten pierwszy krok pielgrzyma, który wyrusza w drogę bez zabezpieczeń daleko. On robi to samo, co ja. On ufa, że w tym spotkaniu realizuje się jakiś misterium. To Levinas pisał o tym misterium spotkania z innym, prawda? Że w pewnych przestrzeniach już nie jesteśmy inni, tylko jesteśmy połączeni. I to właśnie niezależnie od tego, jak odległe systemy reprezentujemy, światopoglądowo, religijnie, etycznie i tak dalej. I to jest też, pytasz o te wartości, ten skarb tego mojego pielgrzymowania, że ja odkrywałem niezwykłe przestrzenie, pokłady, skarby człowieczeństwa, na tej tajemnicy, czym, kim jest człowiek, w rozmowach, w spotkaniach z ludźmi, do których było mi światopoglądowo bardzo daleko. I z jednej strony zdaję sobie sprawę z pewnego zagrożenia, także duchowego, wchodzenie w obcą przestrzeń. Przecież ja tam mogę doświadczyć czegoś, co mnie destabilizuje, prawda? Czegoś, co mnie odciągnie od moich kierzeni, od korzeni, od mojego kierunku, więc ja mogę tam doznać pewnego jakiegoś zawoalowanej formie, pod pozorami jakiejś wymiany, ale tam będzie coś, co będzie mi szkodziło na przykład, prawda? Ale w tej chwili, kiedy dokonuje się to spotkanie na poziomie właśnie serce, ja tak to odczytuję, tą ufność wzajemną, którą mamy do siebie, gdy się przyjmujemy wtedy, to wtedy doświadczamy, że jesteśmy razem członkami, jakby to powiedzieć, pewnej wspólnoty ludzkiej rodziny. Jako ludzie, jako członkowie tej samej wspólnoty, no bo jest tam blisko do siebie, bo na przykład mamy pewne kody wspólne, mimo że języki, kolor skóry, religia, wiele obyczajów jest zupełnie inna, ale na przykład, nie wiem, podanie sobie otwartej dłoni na powitanie, dłoni bez broni, spojrzenie, które kierujemy w oczy drugie, prawda, gest zachęty, żeby usiąść przy stole, podzielenie się pokarmem wobec wędrowcy, który jest głodny. To są kody uniwersalne, chyba najgłębsze kody człowieczeństwa, tak myślę sobie. I wtedy odkrywamy, że każdy człowiek ma w sobie pewien depozyt. No, w Księdze Rodzaju to jest napisane, że Bóg stwarza człowieka na swój obraz i podobieństwo. Czyli każdy z nas ma tą iskrę, ten ślad tego, co jest niezniszczalne, a co ma wieczny wymiar, prawda? Tego boskiego światła, które jest wieczne, prawda? Mamy w sobie już tą transcendencję, każdy z nas, niezależnie od tego, jakbyśmy daleko od tego daru boskiego odeszli, czy jak bardzo go negowali, czy nawet go niszczyli, to on ciągle jest. I teraz właśnie jako pielgrzym bezbronny, ktoś, kto idzie zdany na innych, no bo na tym polega ta misja, że ja nie dlatego się nie zabezpieczam, żeby ryzykować albo żeby uprawiać jakiś rodzaj, nie wiem, przygody ekstremalnej, tylko właśnie po to, żeby dać się objawić temu cudownemu wydarzeniu w tej epifanii spotkania. Ja tak to przeżywam. ale jednocześnie cały czas zdaję sobie sprawę oczywiście z tego, że są te zagrożenia, bo chociażby islam niesie wiele pytań, spotkania w domach ateistów, prawda, którzy byli zaciekawieni mną. Dziwne jest to, że ja praktycznie nie pamiętam chyba, bo te sobie sytuacje gdzieś tam wyparłem, było ich na pewno bardzo niewiele. Nie pamiętam momentów, w których idąc z krzyżem, bo my idziemy z krzyżami, więc widać daleka, że znaczy krzyż to jest taki kostur, taką delikatną poprzeczką, że widać, że to jest raczej, no nie raczej, że to jest pielgrzym, a nie turysta, że ten znak nigdy nie wywoływał pogardy, no może ktoś obchodził mnie, na przykład przedmieścia Londynu, przez które się idzie 3 dni, tam jest dużo meczetów i tam muzułmanie mnie obchodzili z daleka, ale inni zapraszali do środka. Tak, no zostawiam krzyż w przedsionku, z plecakiem, wchodziłem w przestrzeń ich modlitwy, bo to zaproszenie było czymś ważnym dla nich. Oni chcieli doświadczyć kontaktu z człowiekiem, który no w Koranie dla nich pielgrzym, dla muzułmanów, i to w Turcji w Ramadanie, szedłem 2 razy przez Turcję w Ramadanie i przez Palestynę i przez północny Cypr. To są tureckie, muzułmańskie obszary. Tam w islamie, w ogóle w Koranie, jest zasada, która mówi, że pielgrzym objęty jest pewnym immunitetem i ma 3 dni zapewnionej opieki w meczecie. Tak? Więc ja chętnie korzystałem z tych, nie wiem, kościołów często, więc ta pomoc była i oni traktowali to bardzo poważnie, wiedząc, że ja nie jestem hacz, no bo hacz idzie do Mekki, mówili mi to, ty nie jesteś hacz, ten, któremu przysługuje to prawo, ta opieka, ty jesteś biały, ty jesteś zachodni człowiek, ty idziesz na zachód, nie na wschód, ale jednocześnie nie byli w stanie mi odmówić, bo czuli, że człowiek w drodze, gdy się modli, jest jakoś uświęcony. I Abraham, ojciec wiary, ojciec 3 religii monoteistycznych, tak chyba można przyjąć, prawda? On rozpoczął tą szczególną drogę, że ruszył właśnie w nieznane, tak? Ruszył na spotkanie z tym, który mu obiecał. Ta obietnica była tą jego drogą, tym celem. Obietnica, która się nie spełniła aż do 90 kilku lat, gdy zmęczony siedzi przed namiotem w najgorętszej porze roku, dnia, prawda, jest zmęczony. I widzi 3 wędrowców, dla których raz nazywa w liczbie pojedynczej, potem w liczbie drugiej, mówi do nich witaj, potem mówi do nich zapraszam was do stołu, więc jakby tu jeden jest 3, 3 są 1. Potem to posłuży ta scena jako opis już, jako wstęp do dogmatu Trójcy, który będzie też trudny dla ludzi negujących chrześcijaństwo, ale jednak chrześcijaństwo jest jakby ufundowane, bo większość, chyba wszystkie denominacje chrześcijańskie na świecie mają tą Trójcę jako dogmat Boga. Natomiast on, Abraham, wtedy widzi 3 kenosz, czyli 3, to w hebrajskim słowo oznacza śmiertelników, tak zmęczonych, utrudzonych, znużonych życiem jak on. Czyli Bóg przychodzi, nie chcę powiedzieć na miarę nas, bo to nie jest tak, on zawsze nas przekracza, ale on przychodzi na miarę pewnego stanu, w którym możemy go teraz pojmować. W pewien sposób zniża się do nas, nie tracąc nic ze swojego majestatu. To jest jakiś paradoks. Jeśli nieraz zastanawiałem, drodzy, jak to jest, że ja w życiu moim tak często oddalałem się od Boga. Uciekałem od niego, albo negowałem jego prawa, czy nawet przeczyłem im brutalnie, a on ciągle był przy mnie tak samo blisko. Nigdy mnie nie zostawił, nigdy mnie nie odstąpił. Ktoś, kto tą miłość poczuje, że ta miłość była z nim zawsze, nawet wtedy, kiedy ją ranił, niszczył i tak dalej. Że ta miłość nigdy mnie nie zostawiła, no to gdy poczuję już taką miłość, no to wtedy nie może już jej zostawić. To, co zostaje, no to dzielić się z nią, z innymi. Więc my wyruszamy tak naprawdę po to, żeby dziękować i błogosławić, ale żeby też no, pokazywać, znaczy to serce pragnie się udzielać wtedy, bo po tej miłości nie można dla siebie zostawić.
0: Mówisz o kodzie człowieczeństwa. Wtedy pomyślałem sobie o miłości Chrystusa, tak, że Chrystus umarł za wszystkich, więc wszyscy mają szansę na zbawienie. I pewnie ci wyznawcy wielu religii, którzy nigdy nie słyszeli o Chrystusie, a nie łamali naturalnego sumienia, nakazów naturalnego sumienia, pewnie zostaną zbawieni. Ale kiedy mówiłeś o wschodzie, to przyszła mi po raz kolejny podpowiedzi o jeden z obrazów, który ty wywołałeś, opisałeś. Japonki w sklepie, która pakuje twój zakup, i widziałeś tam cywilizację, tak, którą ona jest jej częścią, jest przepełniona całym tym szukaniem równowagi, tak, szukaniem i znajdowaniem jej w powściągliwości. I teraz powiedz mi, bo nas dotyka problem niemiecki, a Chińczycy mają bardzo złe doświadczenie z Japończykami, chyba porównywalne, a może nawet gorsze.
1: I teraz jak,
0: tak, niż może takie jak Żydzi i Cyganie i Polacy. Powiedz mi, jak pogodzić tę wiedzę, tak, o tym, że to jest tak wyrafinowana cywilizacja, niezależnie od tego, na ile dotyka prawdy, tak, ale jej wyrafinowanie nie ulega żadnej kwestii. Jak ci ludzie byli zdolni do tego, żeby mordować setkami tysięcy, i to czasami w sposób potworny, i być tak sfanatyzowanymi, że praktycznie oni się nie poddawali, tak? Dopiero w chwili, w której cesarz się złamał, to zresztą nie wszyscy przyjęli to do wiadomości, tak, samobójstwo rytualne i tak dalej, i tak dalej. Ale powiedz mi, w kontekście tego kodu człowieczeństwa, czy my jesteśmy w stanie zrozumieć taką dwoistość u Japończyków?
1: Chciałbym ci podziękować za to pytanie, ale ono jednocześnie dotyka najtrudniejszego punktu moich rozważań na temat Japonii, bo ja teraz to przerabiam do książki. Ona ma się nazywać Pęknięte naczynie, to będzie opis tej drogi właśnie mojej z Akitaki. To półtora miesiąca trwa ta pierwsza wędrówka. I spotykałem właśnie świat tej japońskiej kinezji, tej wysublimowanej kultury, delikatność tych ludzi, ich eteryczność, ich taka bardzo wręcz czułość dla odmienności. To znaczy oni bardzo wiele trudu, wysiłku zdają sobie po to, żeby nie przeszkadzać komuś w swoim otoczeniu. Prawda? Oni bardzo dbają o tą inność, że na przykład w metrze się nie rozmawia przez telefon, ani przez pomysł nie rozmawia, żeby komuś nie przeskazać. Prawda? Więc mają taką do drugiego człowieka delikatność, uważność, a z drugiej strony to, co powiedziałeś, te obrazy Mandżuria, to słynne laboratorium, w którym oni dokonywali tych okrutnych eksperymentów medycznych, więc to odczłowieczenie pewnych postaw, gestów i działań podczas wojny, brutalność, masakra w Nankin, to są rzeczy niepojmowalne. Jak je połączyć? Właśnie też się zastanawiam, dlatego myślę, że to jest tam trudne. Nie wiem, czy znajdę odpowiedź na to pytanie. Natomiast gdy mnie to zapytałeś, tak, bo tu chodzi o uczciwość tego obrazu. Po prostu idealizujemy sobie na pewne obszary. Ja też poniekąd ulegałem takiemu zachwytowi jednostronnemu nad tym japońskim pięknym, tą kinezją i sztuki. Natomiast miałem ciągle gdzieś na głowy Króla Szczurów, tą książkę o tych obozach jenieckich. Nawet byłem w Joetsu nad Morzem Japońskim, w takim dawnym obozie jenieckim dla Australijczyków, też żołnierzy australijskich. Oni to zorganizowali przy porcie wojskowym Japończycy i

że to jest moja taka myśl, którą próbuję opisać w tej opowieści, że świętość prawdziwa jest zawsze bardzo blisko jej przeciwieństwa. I ktoś, kto szuka prawdy, będzie bardzo mocno narażony na pokusę utraty kontroli. Znaczy, gdzieś tu się te światy stykają i ten świat i to przejście nie jest całe łagodne. To trochę tak jak z czarną dziurą albo z tą przestrzenią w czarnej dziurze za horyzontem zdarzeń, gdzie znika informacja podobno, że tam już nie ma naszych modeli, tam już nie ma nic, żadnych analogii. Nawet słowo nic dla nas jest, już niesie ze sobą jakiś model, którym się chcemy posłużyć. Czyli coś, co już znamy. Tymczasem tam się dzieje coś, czego nie możemy w ogóle odnieść do czegokolwiek, bo tam nie ma żadnego odniesienia. I taką przestrzenią, myślę, jest spotkanie z Bogiem, o którym wiemy z prawdą, z miłością. Wiemy, że jest dobrem, że jest pełnią, że jest dla nas stworzonym tym wiecznym, tą wieczną radością, tak? To wyznajemy takiego Boga, wyznajemy takiego Boga, idziemy. A jednocześnie jest jakaś cena za to stanięcie w prawdzie całkowicie. To jest cena porzucenia wszystkiego chyba. I teraz ta krawędź sama, ja tak to teraz opisuję, jak to czuję, mogę się tutaj trochę gdzieś plątać, czy nie wiem, czy to moje intuicje prowadzą w dobrą stronę, to mnie skoryguj, bo ty jesteś człowiekiem o wiele bardziej doświadczonym w kwestiach tych duchowych, powiedzmy, rozstrzygnięć, czy tych badania duchowej rzeczywistości niż ja to robię intuicyjnie tak trochę, ale wydaje mi się, że o, właśnie, to mi się teraz przypomniało. Ostatnie rozdziały Ewangelii Marka. W kodeksach tych najwcześniejszych z IV wieku mamy inny zapis zakończenia Ewangelii Marka niż dzisiaj. Otóż dzisiaj koniec Ewangelii Marka to są świadkowie zmartwychwstań. To jest Emaus, to jest posłanie uczniów na cały świat, aby głosili, to jest jego wniebowstąpienie, Jezus się objawia w wieczerniku, Tomasz dotyka jego ran i tak dalej. Tymczasem pierwsza wersja Marka, i to już badacze ci są zgodni co do tego, kończy się na fragmencie, kiedy kobiety wchodzą do pustego grobu. Słyszą od chyba anioła, że Chrystusa tu nie ma, jest w drodze do Galilei, tam go spotkacie, i one opuszczają, i to jest ostatnie zdanie, opuszczają grób ogarnięte, i to autor mówi o dwóch, to są dwa greckie słowa, tremoszka i ekstatios, czyli trauma i ekstaza, czyli lęk i uwznieślenie. One takie dwie cechy, takie dwa uczucia mają w sobie, wychodząc z grobu. I na tym się kończy opis Ewangelii Marka. Koniec. Nie ma więcej nic. Nie ma świadków zmartwychwstania, nie ma ogrodnika, nie ma kogoś, kto się przed nimi tam ujawnia w wieczerniku. Nie ma nawet wniebowstąpienia oczywiście. Więc jakby kończy się Marek pierwotny na chwili, w której kobiety są zostawione z tym uczuciem tremążka ekstatios. I tak sobie myślę, że uczciwe stanięcie przed Bogiem, uczciwe, znaczy spotkanie ze zmartwychwstałym wymaga od nas pozbycia się, czy zostawienia podpór, czy wszelkich dydaktycznych wskazówek, które by oczywiście nas naprowadzały na ten dobry moment tego spotkania z dobrym Bogiem, z Bogiem, który ma wszystko dla nas, co dobre i tak dalej. Tymczasem one mają w sobie, te kobiety, traumę i ekstazę. I myślę sobie dzisiaj czasami o tych Japończykach właśnie, o tym poszukiwaniu tej pełni, że tam jesteśmy trochę zostawieni na taką, znaczy nie zostawieni przez Boga, tylko że musimy porzucić wszystkie nasze wcześniejsze modele i wynik tego może być dwojaki. Albo lecimy w przepaść, czyli wygrywa ta trauma, albo to uwznieślenie, czyli to ekstatios. I właśnie do końca ten wynik tego spotkania, tak, nie będzie wiadomy, czy my się uratujemy i

0: korzystamy z łaski, czy przypadkiem no, pójdziemy w drugą stronę, bo nie uwierzymy na przykład w miłosierdzie większe niż suma naszych lęków. I myślę sobie, że w jakiś sposób Marek, zostawiając nas w takim zawieszeniu, prawda, nie dając nam już tego finału szczęśliwego, tego pewnego, bezpiecznego spotkania ze zmartwychwstałym w opisach, w tej pierwotnej wersji Marka mamy taką sytuację, w której jakby sami musimy stawić czoła tej sytuacji, czyli my musimy sami przeżyć nasze tremoszka ekstatios. To mówię wszystko na własną odpowiedzialność, znaczy ja nikomu nie chcę tutaj, nie wiem, zabierać tych ostatnich wersów oficjalnej Ewangelii. Tymczasem ja w pielgrzymowaniu doświadczam tej tajemnicy spotkania ze zmartwychwstałym właśnie bez zabezpieczeń. I to jest i ryzyko, i też szansa na to, że wejdę w przestrzeń pozbawioną podpór albo pozbawioną iluzji.
1: Mysterium Tremendi to jest jedno z pewnie odczytań tego, o czym mówisz, Marka. Natomiast no, nigdy nie było jakiejś cząstkowej Ewangelii, bo ona cały czas była cząstkowa do momentu, kiedy zamknięto redakcję tych pism. Więc ten moment, o którym mówisz, jest jednym z wielu momentów, kiedy to podlegało pod natchnieniem Ducha Świętego, redakcji, wzbogacania, układania, bo Ewangelie są po prostu narzędziami do zbawienia człowieka i chodzi o to, żeby były najpełniejszymi narzędziami. Natomiast no, pojęcie tego przerażenia w obliczu tajemnicy no, jest bez wątpienia doświadczeniem wielu ludzi XX wieku, ludzi niewierzących i wysnuto z tego bardzo, przynajmniej trzy różne sposoby mówienia o rzeczywistości niewidzialnej i każdy z nich jest jakąś herezją. I myślę tutaj o Mircea Eliade i myślę tutaj o Rudolfie Otto i myślę o innych jakby próbach własnego objawienia, tak? Po tym objawieniu, które zostało zamknięte i przez Kościół opatrzone pieczęcią, że to jest już kształt Biblii w takim rozumieniu najlepszym tych kilkudziesięciu czy to wielu pokoleń, które spisywały od czasów Mojżesza czy późniejszych czasów, bo wtedy pojawiło się pismo aż do momentu, kiedy postawiono ostatni znak przy redakcji Biblii. Chciałem się zapytać teraz, zamykając ten etap kodów człowieczeństwa i przerażenia i fascynacji przy spotkaniu kogoś, kto jest kompletnie inny, bo to, co opisujesz, to, co dzieje się poza horyzontem zdarzeń, no to są takie zabezpieczenia. Bóg stworzył świat, stworzył go i go zakreślił, jego granice, tak? I są prawa, które dzięki temu wiemy, że Bóg ma w historię w swoim ręku i możemy czuć się bezpiecznie w tym wszechświecie stworzonym. Nie musimy ulegać temu przerażeniu, jakiemu zaczęli ulegać deiści, a dziś właściwie cała popkultura, cała kultura temu przerażeniu uległa. To znaczy tego pustego kosmosu z nakręconymi kuleczkami, które wokół siebie biegają, tak jakby Bóg świat zostawił. Tak? Takie było myślenie. Ono jakoś tak, myślę, że zwycięża tą kulturową obecność chrześcijaństwa. Ja chciałbym jeszcze w tej ostatniej części naszego spotkania porozmawiać z tobą o doświadczeniu spotkania z ludźmi, którzy urodzili się w 2008, 2009, 2010 roku. Ty spotykasz się z młodzieżą w siódmej klasie i uczysz ich pisania ikon. I opowiedz o tych dwóch rzeczywistościach, to znaczy o tym żywiole młodości, która jest już zupełnie przez inne filtry kulturowe przepuszczona, tak, żyje w świecie cyfrowym od narodzenia swojego i rzeczywistości ikony, która otwiera się na niewidzialne.
0: Dziękuję za to pytanie. Ono jest teraz centrum pewnych moich tutaj prac, mojej pracy, bo przygotowuję się właśnie do kolejnych rekolekcji z ikoną dla 14-latków. Pewna szkoła z Warszawy podsyła mi 40 takich młodych osób, bo to już nie są dzieci, jeszcze nie młodzież, więc nie wiem, jak ich nazywać. No, młodych ludzi, 7 klasa, to są dwie grupy. Ja mam ich w dwóch salach. W jednej sali pomaga mi mój kolega, w drugiej jestem ja, ale nad całością czuwam. I to powstaje 40 ikon Chrystusa Pantokratora. To jest ta pierwsza ikona na drodze ikonografa młodego. Oczywiście robimy to w pewnym skróconej wersji, ale wszystkie elementy oni muszą przejść z tego warsztatu, od szkicu, przeniesienie na deskę, potem kolory podstawowe, rozświetlanie i tak dalej. Oczywiście z modlitwą, bo ikony bez modlitwy nie można poznawać. To jest właściwie modlitwa pędzlem, oddanie dłoni Duchowi Świętemu. Efekt nie jest moich starań, tylko owocem mojej przemiany, bo na to wszystko polega. I oni to rozumieją. Natomiast od 4, w 5 roku, w tym roku będę miał grupę, więc ja te roczniki kolejne obserwuję i obserwuję z niepokojem pewną zmianę w tych rocznikach. Mianowicie i potwierdzają to oczywiście nauczyciele, że mają też głęboki niepokój w związku z tym. I to też badania ogólnie, statystyki to samo mówią, że już prawie 25%, jak mniej więcej, młodzieży, dzieci w tym wieku, czy wcześniej nawet, już mają pewne problemy na takim poziomie, że jest zdiagnozowany jakiś stan autyzmu lub ADHD. I oczywiście bardzo trudno pracować z osobami, które mają ten rodzaj dysfunkcji. Wolimy dzieci, które są bardziej opanowane, stabilne, słuchane, ważne. Czasem te stany przeszkadzają tym dzieciom w pracy nad ikoną. I teraz co zrobić? Nie wiem, czego to jest następstwo, jakich procesów cywilizacyjnych. Być może tutaj mówią lekarze, że to jest trochę wynik tej braku uważności w stosunku do dzieci, że mamy z nimi mało kontaktu jako rodzice, więc one świat też jest coraz bardziej rozedrgany, coraz więcej bodźców, coraz mniej stabilności, coraz więcej agresji, coraz więcej takiego chaosu, który nie sprzyja budowaniu u człowieka młodego pewnych struktur wartości i tak dalej, i tak dalej. Ja nie w to będę teraz, nie tym się będę zajmował, bo to nie do mnie te analizy należą, natomiast ja widzę ten stan, z którym spotykam się na tych zajęciach. Ale ikona tworzy taką, to jest pewna propozycja, w której ci młodzi mogą w jakiś sposób skonfrontować się właśnie z tymi swoimi deficytami. Znaczy, ja nie chcę używać słowa terapia, bo to byłoby nadużycie w stosunku do ikony. Te dwie przestrzenie, modlitwa i terapia, to są jakby rozdzielone, ale ikona pełni jakąś funkcję, myślę, spotkania z tą prawdą osoby, czyli tego dotykania w sobie tych lęków po to, żeby je załagodzić, żeby je jakoś uspokoić. Nie sam je uspokajam, tylko coś mi pozwala doświadczyć, czy ktoś doświadczyć tego ukojenia, tej naprawy mojego wnętrza, mojego centrum. I teraz podam taki przykład. Chyba Marcel miał na imię chłopak, który miał dość wysoki poziom autyzmu. I pamiętam, dwie nauczycielki obok niego siedziały przez całe 3 dni, po jednej i po drugiej stronie, bo pilnowały, żeby nie zrobił żadnej rzeczy, która by była, powiedzmy, drastyczna, tak? No bo on kiedyś w muzeum, jak mi mówiono, jakaś gra była i on w tej grze przegrał i ta klęska, ta porażka spowodowała, że rzucił czymś ciężkim w ścianę chyba i to była jakaś tam drama. W każdym razie, jak nie chciał, żeby on powtórzył to samo na zajęciach z ikonami, rodzice tego dziecka podobno, Marcela, jakby delikatnie chcieli mu wypersadować, żeby tak nie jechał na te zajęcia z ikonami z uwagi na to, że może być dla innych też problemem po prostu, i że się nie nadaje. A on jednak bardzo chciał, nauczyciele nie potrafili do końca mu jakoś tego odmówić, więc zabezpieczyli go po dwóch stronach, pamiętam. No ja byłem też uczulony na tego Marcela. On bardzo się starał, był bardzo nadpobudliwy, cały czas jakieś takie ruchy, kiwanie się, nie panował nad pewnymi swoimi emocjami. Ale jakoś ta ikona powoli szła. No, w tym wszystkim on jednak chciał tą ikonę kontynuować. I pamiętam, były momenty bardzo, bardzo trudne, kryzysowe, w których nie radził sobie zupełnie, z tym, co mu nie wychodziło. Podglądał u innych, widział dobry efekt u kogoś, u siebie zły, więc był bardzo zły na siebie i tak dalej. I pamiętam pod koniec, kiedy ja tam pomagałem mu sporo, on się zgadzał na to, więc nie odrzucał mojej pomocy. Natomiast w pewnym momencie przenosił, to była końcówka tej pracy, chyba trzeci dzień, kiedy już one były bliskie lakierowania, więc zamknięcia i poświęcenia. Potem była msza z poświęceniem, więc on już tą ikonę miał prawie ukończoną i przenosił nad ikoną plastikowy pojemniczek z niebieskim centem, takim pylącym proszkiem piwarującym. I tak bardzo chciał się, tak się skupiał na tym, że upuścił ten słoiczek. On uderzając o stół, wzbił się taką chmurą tego pyłu, która pokryła, niebieski pył pokrył tą ikonę, no niszcząc ją de facto. I pamiętam, że ja byłem po drugiej stronie sali, jest cały czas szum, bo to jednak dzieci nie potrafią być w ciszy tak cały czas. I pamiętam, zorientowałem się, że to się dzieje złego, że ten szum nagle ucichł. Po drugiej stronie sali zrobiło się cicho. Spojrzałem i zobaczyłem po prostu blade twarze tych nauczycieli i tego Marcela, który wpatruje się w tą deskę zrujnowaną, w swoją pracę trzydniową. I teraz wszyscy myśleli, że on rzuci tym, albo wybiegnie z krzykiem, albo jakąś inną drastyczną rzecz zrobi. Tymczasem on tkwił tam w kompletnym takim bezruchu, jakby zszokowany. I pamiętam, podszedłem tam, zobaczyłem tą katastrofę. No i byłem załamany, no bo przecież końcówka pracy, ja mam ileś ikon tutaj wymagających pilnych korekt, a tu nagle muszę wszystko zostawić, żeby ratować sytuację. I któryś z nauczycielek, pamiętam, powiedział do Marcela takie słowa. Marcelku, idź teraz do kaplicy adoracji i pobądź tam sobie pół godziny i przyjdź tu do nas za pół godziny, no to wtedy zobaczymy, może coś tu się uda zrobić. No i tak, pół godziny, na pół godziny wysłać autystyka w bezruch, przed Najświętszym Sakramentem, w sytuacji, kiedy jego kosmos właśnie jest przed anihilacją, prawda? Czy to jest kompletna katastrofa jego mentalna w ogóle. Myślę sobie, on teraz, jak on zareaguje? A on wstał, założył kurtkę i wyszedł. I spędził tam jakiś czas w tej kaplicy adoracji. To było dla nauczycieli szokiem. Ja w tym czasie musiałem skorzystać z jakiegoś specjalnego daru, łaski, bo udało mi się tą ikonę 20-30 minut doprowadzić do stanu już no, dobrego, bo on akurat pracując tak bardzo intensywnie nakładał tyle wcześniej warstw tej żółtkowej farby, że łatwo mi było zczyścić to po prostu, bo taką miał nadprodukcję, nadreaktywność pewną swoją, więc te warstwy, tyle ich było, że mogłem zczyścić te wierzchnie, więc zostały te podniebienie nieuszkodzone. Dlatego to się udało w końcu i on wrócił i tą ikonę skończył, ale to podaję jako przykład działania ikony w taki sposób niestandardowy. To znaczy ona dla dzieci, także tych z problemami, jest takim światem czy reprezentantem ikona. Ikona jest tylko znakiem, symbolem. To jest kawałek deski, okruchy farby, to nie jest nic samo w sobie nadprzyrodzone. Natomiast ona jest jakimś znakiem prowadzącym w głąb. W głąb rzeczywistości i w głąb nas samych. Jest drogowskazem. Na pewno święty Jan Damasceński w VIII wieku, pierwszy, jeden z pierwszych teologów ikony, i to było już w świecie, Bliski Wschód, to był Palestyna w świecie już otaczonym przez islam, ten obrazoburczy islam, który niszczył wszystkie wizerunki. Tam on bronił, Jan Damasceński, właśnie ikon teologicznie, pisząc tą pierwszą definicję, która do dzisiaj nam się jakby jest najciekawszą chyba definicją ikony, że to ikona to jest widzialny znak niewidzialnego. Bardzo podobną definicję ma sakrament w katechizmie katolickim. Ta definicja sakramentu mówi, że to jest widzialny znak niewidzialnej łaski. Oczywiście ikona nie jest sakramentem, tak? Ikona jest tylko pewnym znakiem, pewnym jakby drogowskazem właśnie, ale nieomylnym drogowskazem, bo pokazuje niebo, czyli pokazuje świętych w stanie obcowania z Jezusem, bo ikona symbolicznie przedstawia świat nadprzyrodzony, czyli świat niebieski, świat przyszłego wieku. Dlatego pokazujemy oblicza w takim zmienionym kształcie. Te długie nosy, specjalnie malowane oczy, usta, nos, uszy i tak dalej. To wszystko, ten język ikony, symbole mają nas przenosić jakby na drugą stronę tej wiary. Więc ikona nie jest realistyczna, nie jest, nie ma tutaj tej psychologii, tej światłocienia, tej całej głębi tego malarstwa, powiedzmy, świeckiego. Tu jest pewien prosty znak, który nie każdy przyjmuje. Niektórym się wydaje, że ikona jest no czymś zbyt prostym, zbyt banalnym, żeby nas gdzieś coś miała ważnego, ale jednak ten znak ikony prowadzi. I Marcel poszedł tą drogą, mimo że wszystko w nim na tamten moment mówiło, że jest koniec, tak? Że trzeba teraz już tylko uciec w jakąś agresję, w jakąś właśnie taką silną emocję, która jest zawsze ucieczką od tego bycia ze sobą takim, jaki jestem, prawda? Pogodzenia się z tym, jaki jestem. Ja właśnie w ikonach obserwuję, u młodych ludzi też, ale u dorosłych, bo prowadzę zajęcia na kilku poziomach wiekowych, że najtrudniejsze, z czym się konfrontują osoby piszące ikonę, gdy uda się już wejść w ten świat oddawania dłoni, to jest akceptacja swojej własnej niedoskonałości. Chcemy zawsze być lepsi, chcemy zawsze zasłużyć na jakąś nagrodę, chcemy uchodzić za kogoś, kim nie jesteśmy, nie akceptujemy siebie na tym poziomie, nie akceptujemy tego stanu, to jest brzydkie, to jest nieładnie mi wyszło, tamtemu wyszło, mnie nie wyszło, ja jestem gorszy, ja jestem zły, i to samo oskarżenie jest właśnie tym problemem najważniejszym, który wychodzi przy ikonie. Moim zadaniem najtrudniejszym, ale podstawowym w ikonach jest zawsze to, żeby takiemu adeptowi tłumaczyć, że właśnie ikona będzie, to co się pojawia na desce, będzie owocem twojej przemiany, a nie rezultatem twoich starań, tych najlepszych nawet intencji, czy talentów, czy tej wytrwałości, czy czego tam jeszcze. Natomiast gdy uda mi się ich przestawić ten wektor, zwrot wektora zmienić, że oni nagle uznają, że to, co wyszło im, oczywiście jest nie fajne, nie najładniejsze, ale to jest moje. Na ten moment ja taki jestem i przebaczam sobie ten mój stan na ten moment. To przebaczenie sobie zadziwiająco dokonuje wtedy w nas tej gotowości przejścia na kolejny krok. Czyli doskonalimy się przez to, możemy pójść dalej, dlatego że przebaczyliśmy sobie. I ta droga doskonalenia idzie dalej. Te kolejne kroki są możliwe dzięki temu, że mamy do siebie czułość, czyli godzimy się z tym, że jesteśmy niewystarczalni, słabi, poranieni, trudni i tak dalej, ale mamy prowadzenie, mamy ten wektor, mamy tą nadzieję, mamy ten drogowskaz. I gdy pójdziemy za nim, wtedy idziemy do światła.
1: Roman wtedy Zięba. Poprawiamy się. Roman Zięba, dziękuję tobie bardzo. Z Bogiem, wszystkiego dobrego.
0: Z Panem Bogiem.
1: Z Bogiem.
2: Niepokarana FM. Pokoju pełnego.

0: I pamiętam właśnie takie bardzo głębokie, uzdrawiające doświadczenie tej spowiedzi, która była dla mnie takim bardzo dużym przełomem, bo zarówno zachowanie kapłana, który po prostu w ciszy słuchał moich wyznań, wyznania moich grzechów i był autentycznie bardzo głęboko poruszony w taki pozytywny sposób, a jednocześnie ja, no nie wiem skąd, bo to było takie, myślę, że wlane przez Ducha Świętego właśnie. Doświadczyłam, że za kapłana naprawdę jest Chrystus. I on jakby rozgrzeszał mnie, to oczywiście ja wiedziałam, że robi to ksiądz, ale ja wiedziałam, że on to robi totalnie w imię Jezusa. Jakby, że to Jezus za tym stoi, że moc sakramentu spowiedzi nie pochodzi od kapłana, nie od jakiegoś tam, nie wiem, autorytetu kościoła, tylko to jest konkretnie autorytet Chrystusa. I to było tak głębokie doświadczenie, połączone jeszcze z tym uwolnieniem od właśnie ciężaru grzechu, czyli wyszłam lekka z tej spowiedzi, jakbym po prostu na nowo się narodziła.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Myślę, że ja nie miałam jakichś takich bardzo wyraźnych wyobrażeń. Na pewno opierało się to o jakieś ilustracje w stylu sędziwy mężczyzna z długą brodą na chmurach, albo to oko takie w symbolu Trójcy Świętej, także w tym trójkącie takie znane. To pewnie gdzieś tam opierało się o takie obrazy, ale przy tym wydaje mi się, że już jako dziecko miałam takie bardzo głębokie wewnętrzne przekonanie, że Bóg istnieje. I chociaż nie umiałam go sobie wyobrazić i nie rozmyślałam o tym, to taka świadomość Boga gdzieś we mnie była. I myślę, że to dzięki moim dziadkom, którzy po prostu chodzili do kościoła i trochę mi o tym Bogu jakoś opowiadali, ale nie mogę powiedzieć, że był to jakiś temat, który zaprzątał moją dziecięcą głowę. No, oczywiście, że tak. Pamiętam, myślę, że takim momentem, który był dla mnie ważny, choć jeszcze właśnie wtedy nie do końca świadomy, to było to, że moja babcia zabierała mnie na Boże Ciało, na procesję do sypania kwiatków, jako taką małą dziewczynkę. Ja mogłam mieć, nie wiem, 5-6 lat. I pamiętam, że z tym mi się wiążą takie dobre wspomnienia. Jakoś tak jakby teraz jak na to, jak o tym sobie myślę, to było takie chyba zupełnie właśnie nieświadome wystawianie się na łaskę Pana Jezusa, Jego obecność. I to dobrze mi się kojarzy, dobrze to pamiętam. Chociaż nie mogę właśnie powiedzieć, że miałam wtedy jakieś takie bardzo duże uniesienia, czy taką świadomość, że to jest akurat Jezus Chrystus w postaci chleba, pod postacią chleba. I oczywiście, tak jak pytałeś się o tą ewolucję obrazu, no to myślę, że takim jakimś kolejnym etapem to była taka katechizacja w szkole. Chodziłam na religię do szkoły i gdzieś te nauki tych modlitw powoli kształtowały moją religijność, może nawet w jakiś sposób też wiarę. Natomiast gdzieś na pewno taka katechizacja oparta o nauczanie tych sztywnych regułek, a jeszcze z kolei nie byłam gotowa na to, żeby rozważać Słowo Boże i jakoś się nad tym zastanawiać głębiej, to pewnie zbudowała we mnie takie poczucie, że Bóg jest właśnie wszystko wiedzący, wszystko widzi, ale to oznacza też, że jakoś tam potem widząc nasze błędy, grzechy, to, że nas jakoś tego będzie po prostu bardzo surowo karał, rozliczał. Może nie patrzyłam na niego jako na jakiego okrutnego władcę, ale na pewno miałam taką świadomość, że jeśli coś źle zrobię, to, że będzie kara. To pewnie też było przeniesienie z jakichś takich domowych sytuacji. Tak, no więc tak myślę, że to poszło w taką stronę. No a potem uczyłam się modlitw. Właśnie miałam jakieś swoje pierwsze doświadczenia chodzenia do kościoła już jakby samodzielnie. No i muszę powiedzieć, że wtedy to nie bardzo jakoś w moim osobistym przypadku działało, bo jak weszłam w taki nastoletni czas, to zaczęłam negować obecność Boga w kościele. I też nie modliłam się, nie mam przykładu w domu akurat, bo moi rodzice obydwoje po prostu rozstali się, jak byłam małą dziewczynką i no, po rozwodzie przestali chodzić do kościoła. Jak nie miałam takich wzorców w najbliższej rodzinie, więc nie miałam się od kogo uczyć tak bezpośrednio. I był taki czas, kiedy ja zaczęłam właśnie nie chodziłam do kościoła z przyjemności. Raczej powiedziałabym, że chodziłam trochę z obowiązku, bo tak właśnie ukształtowała mnie religia, katechizacja, że to jest grzech i nie mogę nie iść. Ale nie było tam takiej autentycznej relacji z Panem Bogiem, więc trochę tak... I był taki moment, kiedy miałam świadomość, że Bóg jest, bo nigdy nie negowałam Jego istnienia, tak jak też wcześniej powiedziałam, to gdzieś dostałam taką, myślę, że łaskę, ale nie odczuwałam, nie przeżywałam Jego obecności w kościele. I dlatego, mówiąc szczerze, z takiej całkiem uczciwości wobec siebie i tego Pana Boga, w którego jednak jakoś wierzyłam, przestawałam chodzić do tego kościoła. Tak naprawdę miałam chyba jakieś 16 lat, kiedy przestałam chodzić na religię. Myślę, że ja to szanuję i uważam, że zatrzymywanie kogokolwiek na siłę w czymkolwiek, a zwłaszcza w przestrzeni miłości, bo wiara i relacja z Bogiem jest tą przestrzenią miłości, że to raczej odnosi odwrotny skutek. I myślę, że dzięki temu, że ktoś mi pozwolił odejść i nie miałam takiego przymusu ze strony rodziców, to na pewno, a w ogóle ze strony środowiska też nie, ani tam właśnie kogoś, kto mi tam groził palcem, to że pewnie dlatego mogłam pewnie wrócić z wolności. Tak mi się wydaje. Moją definicją szczęścia wtedy było spełnienie takich oczekiwań narzuconych, po prostu tak jak zostałam wychowana, że mam się dobrze uczyć, tak? Mam się dobrze uczyć, mam się dostać na studia, zdobyć jakiś dobry zawód, potem żeby móc zarabiać, być samodzielna, bo u mnie taki dosyć mocny, przynajmniej ja zostałam tak wychowana, do mnie osobiście to bardzo mocno docierało, że ta wartość człowieka leży właśnie w tym, może nie ile zarabia pieniędzy, to nie, ale ile tej wiedzy, doświadczenia zdobędzie i jak sobie będzie radził w życiu, czy będzie samodzielny, czy nie. I to było dla mnie też z jednej strony właśnie wyzwaniem, jakimś takim celem, który sobie stawiałam, z którym też się utożsamiałam, że to jest mój cel, ale też była dosyć duża presja taka, że pamiętam, że to był dla mnie jakiś taki, no taki właśnie ciężar, bo czułam się z tym, nie mając tej relacji z Panem Bogiem i mając taki też trochę mocno przekrzywiony ten obraz, to czułam się czasem sama, nie radząc sobie w jakichś trudniejszych sytuacjach. Czułam się właśnie, że nie mam jakiejś tam wartości, czy że sobie nie dam rady. I to był taki trudny okres szukania swojej wartości. No chyba każdy człowiek młody przez to przechodzi, że jeszcze nie wie, czy jesteś wart, czy nie i musi sobie pewne rzeczy udowodnić albo odnaleźć to dzięki innym ludziom, albo często właśnie chyba ludzie idą w takie, że muszą sobie sami na coś zapracować. No i ja byłam właśnie w takim gronie. No ja teraz jak się zapytałeś o to nawet po prostu się uśmiechnęłam, bo to jest po prostu niesamowite, jak Pan Bóg potrafi dotknąć człowieka. Ja po prostu się zakochałam. Zakochałam się bardzo w takim troszkę starszym od siebie. Wtedy wydawał mi się strasznie stary. Mają 20, ile miał lat? 26, tak? Czy tam 7. Znaczy, może nie to, że stary, no, ale taki dużo bardziej dojrzały i starszy. I był dla mnie dużym autorytetem, między innymi dlatego, że nie bał się podejmować trudnych decyzji. On miał za sobą taką decyzję zmiany swojej drogi, ścieżki życia. Zdecydował się na podjęcie studiów właśnie w takim już trochę, no nie po, po szkole średniej, tylko mając 26 lat, z tego co pamiętam, czy 25. I no, ponieważ on bardzo zapadł mi w serce i bardzo mi imponował, to kiedy podzielił się ze mną życzeniami na Wielkanoc, życzył mi jakiejś tam, nie wiem, pięknej Paschy, czy już teraz dokładnie nie pamiętam tych słów, ale na pewno było w tych słowach taki obraz rozświetlającej ciemność światłości, czyli niech światłość rozświetli ciemność twojego życia, czy jakby coś w tym stylu. I te słowa na tyle mnie zaintrygowały, że dosłownie tak sobie pomyślałam wtedy, że skoro on takie słowa mi przekazuje i wierzyłam, że to były szczere słowa, że nie były jakieś takie, powiedzmy, kurtuazyjne, tylko to, że to musi coś w tym być. Po prostu, że to jest niemożliwe, żeby taki wspaniały człowiek jak on, bo byłam naprawdę pod dużym jego jakimś tam urokiem. I zaczęłam sobie sama zadawać pytania. To jak to jest? Jeżeli ten człowiek ma w sobie taką wiarę, że w tym kościele odnajduje Boga, no to dosłownie tak sobie pomyślałam, musi coś w tym być i ja chcę to znaleźć. Ja chcę znaleźć odpowiedź, o co chodzi. I wtedy poszłam do spowiedzi pierwszy raz po kilku latach. Trochę tak na zasadzie, no to spróbujmy w takim razie. To nie było jeszcze takie bardzo dojrzałe. Na pewno miałam takie pragnienie, żeby tak się stało, że ten Bóg autentycznie na mnie czeka i jest. Ta spowiedź nie była jakaś bardzo przełomowa, ale decyzja we mnie już taka jakaś tam zaczęła po prostu się kształtować, że ja chcę go odnaleźć, że chcę odnaleźć tą światłość. To się wiąże jakby z kolejnym etapem, z kolejną jakimś rozdziałem związanym z tą relacją, o której wspomniałam, która nie była jakaś też jakaś bardzo długa, ani jakaś też bardzo intensywna, ale no, przeżyłam taką dużą sinusoidę, bo najpierw doświadczyłam właśnie czyjegoś zainteresowania, akceptacji i takiego dużego zafascynowania, a potem doświadczyłam odrzucenia. I to odrzucenie nałożone na moje osobiste też takie trudności z nauką, z jakimiś takimi nawarstwionymi problemami związanymi z właśnie z takim podzielonym domem, rodziną, która nie jest pełna, tylko taka właśnie patchworkowo, nie dająca mi osobiście w okresie takiego wczesnego dzieciństwa takiej dużej stabilizacji. No i po prostu jako 20-paroletnia studentka przechodziłam przez, myślę, że to był jakiś epizod taki depresyjny, dlatego że przestałam móc się uczyć. Miałam na tyle też taki, uczyłam się na dwóch kierunkach, podjęłam drugi kierunek i to wszystko mi się po prostu wysypało. Po prostu straciłam nad tym zupełnie kontrolę. Nie byłam w stanie właśnie efektywnie uczyć się, podchodzić z egzaminów. Do tego doszedł właśnie ten taki zawód miłosny, no, w jakiegoś rodzaju po prostu takie bardzo głębokie doświadczenie odrzucenia, którego po prostu zupełnie nie byłam w stanie zrozumieć. I przestałam się uczyć, przestałam w ogóle chcieć żyć, można tak powiedzieć, że miałam taki bardzo ciemny okres utraty sensu życia, utraty sensu poczucia własnej wartości i gdzieś zapadałam się w tą ciemność taką. Próbowałam sobie właśnie radzić trochę sama, bo mimo tej pierwszej spowiedzi relacja z Bogiem nie była w moim przypadku jeszcze taka bardzo ugruntowana i ona taka była bardzo, bardzo słaba. No więc miałam takie, powiedziałabym, dosyć jakieś przykre pomysły na to, co zrobić dalej. Nawet mogę powiedzieć, że jakoś zanegowałam wartość swojego życia. Myślę, że nie trzeba tutaj więcej dodawać. I to był taki bardzo mocny, okrutny, zarówno dla mnie, jak i dla moich najbliższych moment, epizod. Bo potem już w ogóle straciłam poczucie własnej, nie wiem, godności i miałam bardzo silne doświadczenie grzechu. Takiego, że weszłam naprawdę w ciemność. Właśnie, że dotknęłam takiej przestrzeni ciemności. I wtedy, w tej ciemności doświadczyłam, że jakby, że nie jestem w tym sama. Nie wiem, jak to wytłumaczyć, ale gdzieś ta wiara, myślę, że ta łaska Chrztu Świętego i sakramentów, które dostałam przecież jako zupełnie nieświadome dziecko, a potem też po części nieświadomie uczestniczyłam w tych kolejnych etapach, czyli spowiedź pierwsza i ta komunia i to bierzmowanie, katechizacja, o której wspomniałam, że to wszystko, co zdobyłam nie do końca właśnie w takiej świadomej relacji z Panem Bogiem, tylko otrzymałam to od Kościoła, przez przykład innych, to zaczęło we mnie pracować i gdzieś wzbudziła się bardzo mocna tęsknota za tym, że, żeby on był, żeby on się objawił, żeby mi pomógł. I pamiętam taki moment, kiedy będąc wtedy na zwolnieniu, takim studenckim, takim okresie rocznej przerwy w nauce, bo tak jak wspomniałam, nie byłam w stanie się uczyć. Przez jakiś czas po prostu musiałam zrezygnować z takiego aktywnego studiowania. I pamiętam, że byłam w domu i tak jakby szukałam tego swojego sensu życia. Taka byłam trochę mocno emocjonalnie i duchowo posiniaczona. Więc no, zaczęłam sprzątać tam w tym pokoju i układać książki. I spadła mi na podłogę taka książka, którą dostałam od mojej babci, jak byłam małym dzieckiem. I ta książka miała taki tytuł: Bóg jest miłością. I ja wiedziałam, że to nie jest przypadek. Jakby, nie wiem, może to tak jest, że człowiek, który naprawdę traci prawie wszystko, albo już nie ma tych zabezpieczeń, tych swoich przestrzeni, bezpieczeństwa, na których sam się opiera, to wtedy Bóg chyba łatwiej dociera do... Znaczy na pewno tak było w moim przypadku, że dotarł do mnie w takim momencie. Ja to zrozumiałam, że to nie jest tak, że ja go szukam, tylko że on mi pokazuje, że jest i że jakby no, objawia się właśnie jako miłość, czyli jako ktoś, kto mnie nie odrzuca. Bo ja bardzo, bardzo czułam takie... Byłam sobą bardzo rozczarowana, byłam sobą bardzo właśnie i zawiedziona i wiedziałam też, że zawiodłam jakoś moich najbliższych i było to dla mnie też takim dużym, bardzo dużym ciężarem. I jakby w tym krótkim zdaniu, które święty Augustyn kiedyś powiedział, że gdyby móc streścić w jednym zdaniu całą Biblię, to właśnie byłoby to zdanie, że Bóg jest miłością. I tym zdaniem Bóg do mnie dotarł, że On jest miłością. I kropka, czyli tam nie ma czegoś takiego, że jest miłością wtedy, gdy, albo jest miłością jeśli ty, tylko jest, po prostu tam jest kropka. Tam już nie ma dalszej części. To jest stwierdzenie, które nie podlega tutaj żadnej dyskusji i tak to właśnie do mnie dotarło jako prawda. I gdzieś zaczęło właśnie na nowo kiełkować we mnie pragnienie powrotu, budowania w takiej świadomej relacji z Panem Bogiem, powrotu do Kościoła, takiego już nie tylko na zasadzie jakiegoś porywu serca chwilowego, tylko takiego świadomego szukania Jego obecności w Kościele. Wiesz, że ta sama książka, jako jej treść, ona nie przemawiała do mnie, znaczy to były różne obrazki, bo to była taka książeczka dla dzieci, z katechizacji. W ogóle kiedyś szukałam, próbowałam znaleźć, bo chciałam mieć tą książkę w domu, ale nie udało mi się znaleźć. Może ktoś jeszcze kiedyś mi pomoże odnaleźć ten tytuł, ale w każdym razie ja zapamiętałam właśnie głównie ten tytuł. To ten tytuł do mnie przemówił. Bóg czasami po prostu jednym strzałem rozwala ci system, który w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu. I takim kolejnym etapem było to, że jak ja już zaczęłam tęsknić do tej relacji i szukać jej w kościele, to już zdecydowałam się na taką bardzo głęboką spowiedź. I to była też spowiedź po takim dłuższym czasie, bo to wszystko gdzieś tam trwało w czasie. I pamiętam, że wtedy autentycznie doświadczyłam takiego nawrócenia związanego z tym, że ja już potem nie miałam wątpliwości, że Chrystus działa w kościele, bo ta spowiedź byłaby dla mnie bardzo trudna. Musiałam wyznać dużo trudnych rzeczy. Znaczy musiałam, chciałam. Chciałam wyznać dużo trudnych rzeczy, ale mówiąc szczerze, pamiętam, że szłam do tej spowiedzi trochę tak jakby właśnie na takim, tak warunkowo, że żeby przystąpić do Komunii Świętej, to muszę przystąpić do spowiedzi. Bo tak się nauczyłam na religii i jakby to mi zostało. I szłam trochę na tą spowiedź trochę jak na ścięcie, myśląc też o sobie o tym, że pewnie ksiądz mnie tam, nie wiem, mocno zruga i w ogóle bałam się tego, co on o mnie sobie pomyśli albo co powie, że mnie jakoś może właśnie osądzi. I pamiętam, że idąc do tej spowiedzi, śmieję się teraz, bo teraz się nie boję chodzić do spowiedzi, wręcz przeciwnie. W każdym razie, kiedy szłam, to myślałam sobie, no dobrze, zaciskam zęby, zrobię to, znaczy nie pójdę do tej spowiedzi, uczciwie wszystko wyznam jak należy, ale zrobię to tylko dlatego, bo warto przystąpić do komunii, a ja nie chcę, właśnie chcę przyjąć Pana Jezusa. Byłam wtedy w grzechu ciężkim jakimś tam, więc nie mogłam, to nie były jakieś skrupuły, tylko to były konkrety. I pamiętam właśnie takie bardzo głębokie, uzdrawiające doświadczenie tej spowiedzi, która była dla mnie takim bardzo dużym przełomem, bo zarówno zachowanie kapłana, który po prostu w ciszy słuchał moich wyznań, wyznania moich grzechów i był autentycznie bardzo głęboko poruszony w taki pozytywny sposób, a jednocześnie ja, no nie wiem skąd, bo to było takie, myślę, że wlane przez Ducha Świętego właśnie, doświadczyłam, że za kapłanem naprawdę jest Chrystus. I on jakby rozgrzeszał mnie, to oczywiście ja wiedziałam, że robi to ksiądz, ale ja wiedziałam, że on to robi totalnie w imię Jezusa. Jakby, że to Jezus za tym stoi, że moc sakramentu spowiedzi nie pochodzi od kapłana, nie od jakiegoś tam, nie wiem, autorytetu kościoła, tylko to jest konkretnie autorytet Chrystusa. I to było tak głębokie doświadczenie, połączone jeszcze z tym uwolnieniem od właśnie ciężaru grzechu, czyli wyszłam lekka z tej spowiedzi, jakbym po prostu na nowo się narodziła. I miałam takie odkrycie, pamiętam tą radość nawet, teraz właśnie też się uśmiecham, bo te wspomnienia są takie bardzo, mimo wszystko, po wielu latach nadal żywe. Wyszłam z taką fascynacją, Bóg jest w kościele, Chrystus jest w kościele. I wtedy jak szłam do komunii, to już było dla mnie tak jakby, to nie było tylko taki głównie cel, tylko takie dopełnienie jeszcze tego, co się wydarzyło w konfesjonale. I nawet tak potem się trochę z tego śmiałam w duchu, że tak mnie Pan Bóg zmienił, moje podejście do sakramentu spowiedzi, że ja po prostu, znaczy nie mogę powiedzieć, że lubię się spowiadać, kiedy coś mocno nabroję, no to oczywiście to nie jest łatwe, ale że ja się w ogóle nie boję spowiedzi i wręcz powiedziałabym, że doświadczam nadal, za każdym razem, no może nie dokładnie tak samo intensywnie, ale ja po prostu z ogromną wiarą przystępuję do tego sakramentu. Tak, całkiem. Oczywiście, że no nie, bo nawrócenie to jest proces, a poza tym to nie jest tak, że można już Pana Boga złapać za nogi. Ciągła walka i też droga i upadki i jakieś zawirowania. Więc myślę, że nawracanie jest po prostu zadaniem na całe życie. Z takim trochę też zmaganiem, żeby się nie poddać tym wszystkim. Bo nie jest łatwo być dobrym chrześcijaninem. Jest to wyzwanie. Więc tym bardziej, że odpowiedzialność za relacje z Panem Bogiem też jest po naszej stronie, więc każde lenistwo, jakiś kompromis z tym, co świat proponuje, no wymaga potem, żeby się nawracać znowu i znowu i znowu. Całe szczęście Pan Bóg się nigdy nie nudzi i zawsze ma dla nas otwarte serce.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki.

Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Minęła godzina 15. Witajcie w piątek 21 sierpnia. Zapraszam Was do wspólnej koronki do miłosierdzia Bożego. Na początku posłuchajmy dzisiejszej Ewangelii i krótkiego komentarza. Posłuchajmy z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy faryzeusze posłyszeli, że zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w prawie, wystawiając go na próbę, zapytał: Nauczycielu, które przykazanie w prawie jest największe? On mu odpowiedział: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego. Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach zawisło całe prawo i prorocy. Bywa i tak, że człowiek chce podejść Boga, pytając Go nie ze szczerego serca, ale kierując się przebiegłością węża z ogrodu Eden. Uczony w prawie przecież nie mógł nie znać odpowiedzi na pytanie, które zadał Jezusowi. Pytał o największe przykazanie. Odpowiedź Jezusa okazała się jednocześnie imperatywem. Miłować należy Boga całym, niepodzielonym sercem, całą duszą, a nie jej fragmentem, całym umysłem, a nie jego częścią. Po prostu trzeba miłować Boga całym sobą. W ten sposób człowiek niczego przed Bogiem nie będzie ukrywał. Cały powierzy się Jemu i będzie szczęśliwym, że kocha. Do przykazania miłości Boga podobne jest przykazanie miłości człowieka. Nie można tych dwóch dróg rozdzielić, tym bardziej przeciwstawić. Jedna nie wyklucza drugiej, wręcz przeciwnie. Jedna drugą zakłada. Jest to program na całe życie, na każdą jego chwilę. Uczniowie i uczennice Jezusa, naśladując swojego Pana, mają miłować wszystkich. Kto ma miłość, ten ma wszystko. Jak i czy w ogóle możliwe jest miłowanie Boga całym sobą? Czy możliwe jest miłowanie bliźniego jak samego siebie? Tak, jest możliwe, jeżeli człowiek pozwoli, by Bóg go prowadził, by go po prostu kochał. Módlmy się. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony jest owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie grzechów, odpuszczenie ciała, zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami, nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami, nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Amen.
o krwi i wodę, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodę, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodę, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Święta siostro Faustyno, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Błogosławiony księże Michale Sopoćko, módl się za nami.

Ostatni dzień świętego Turybiusza z Mongrovejo. Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Z Ewangelii według świętego Jana. 23 marca, rok 1606. Peru. Jeszcze jeden krok. I jeszcze jeden. Kamienie osuwają się spod nóg. Powietrze jest rzadkie. Kurz, zmęczenie. Idzie od wielu dni. Nie podróżuje, idzie do ludzi. Każda wioska czeka. Dzieci bez chrztu, chorzy bez sakramentów. Ludzie, którzy od lat nie widzieli kapłana. Idzie, bo czas nie jest jego. Musi z niego zdać ścisłą sprawę. Turybiusz z Mongrovejo, arcybiskup Limy. Diecezja ma rozmiar królestwa, góry, dżungle, wybrzeże. Dróg prawie nie ma. Kiedy przybył do Peru, miał rządzić z pałacu. Tak myślał król, tak myśleli urzędnicy. Ale kościół nie jest pałacem. Kościół jest drogą. Więc idzie. Pamięta rzekę Wandach, woda po pas, silny prąd. Przewodnik zawraca. On idzie dalej. Po drugiej stronie jest wioska, stary człowiek, który czeka na sakramenty, czeka na niego. Turybiusz nigdy nie zapomniał jego twarzy. Mówią, że 3 razy przeszedł całą diecezję. 1000 kilometrów pieszo. Przez żar i zimno, przez głód, przez zmęczenie. Do każdej wioski niesie dobrą nowinę. Chrzci, spowiada, bierzmuje, uczy modlitwę. Potem rusza dalej, bo gdzieś w oddali ktoś jeszcze czeka. Czas nie jest nasz. Teraz jest stary, ma prawie 70 lat. Nogi puchną. Gorączka wraca coraz częściej, ale droga jeszcze się nie skończyła. Dociera do małej wioski, Sania. Ulewa. Idzie powoli. Odprawia mszę świętą, błogosławi dzieci, słucha spowiedzi. Nocą gorączka przychodzi nagle. Jak złodziej kradnie siły. Turybiusz leży, słucha deszczu. Ktoś mówi cicho, za wzgórzem jest jeszcze jedna wioska. Ludzie czekają, słyszeli, że biskup jest blisko. Turybiusz leży nieruchomo. Milczy. Zamyka oczy. Tej drogi już nie pokona.

prosi o sakramenty. Kapłan pochyla się nad nim. Turyb już powtarza powoli słowa, które zna od dziecka, które mówił przy tysiącach łóżek. Teraz mówi je przy swoim. W twoje ręce powierzam ducha mego. Droga kończy się tutaj. W wiosce Sania, daleko od Limy. Wśród ludzi, do których szedł całe życie. Bo droga pasterza kończy się tam, gdzie są jego owce. Trybiusz z Mongrovejo zdaje sprawę z czasu, który został mu powierzony.

0: buntowałam się na Boga. Byłam osobą zazwyczaj zawsze wierzącą. Chodziłam na msze, ale do końca jakby nie rozumiałam, że Bóg działa w moim życiu. I dopiero po tych doświadczeniach moja relacja z Bogiem się polepszyła i jakby odnalazłam Boga po takich trudnych doświadczeniach.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Miałam dość przykre doświadczenie w moim życiu, bo straciłam dwie bardzo bliskie mi osoby. Był to mój brat, który zginął w wypadku 9 lat temu i też 9 lat temu mój tata bardzo ciężko zachorował i po wypadku mojego brata trafił na intensywną terapię i tam przebywał tak parę miesięcy i też zmarł. Na początku jakoś tak było mi ciężko, było mi bardzo to przyjąć. Buntowałam się na Boga. Byłam osobą zazwyczaj zawsze wierzącą. Chodziłam na msze, ale do końca jakby nie rozumiałam, że Bóg działa w moim życiu. I dopiero po tych doświadczeniach moja relacja z Bogiem się polepszyła i jakby odnalazłam Boga po takich trudnych doświadczeniach. Tak, tak jest, często się zdarza, ale ja jakby z biegiem czasu widzę, jak Bóg działał w moim życiu, czego wcześniej nie zauważałam. Było to bardzo ciężkie doświadczenie, ale po tych doświadczeniach dopiero do mnie dotarło, że to życie tutaj na ziemi jest na chwilę, że kiedyś i tak ono się skończy i w zasadzie bardzo mi zależało, żeby tą relację z Bogiem nawiązywać, bo też kiedyś w przyszłości zdaję sobie sprawę, że umrę i chciałabym się z tymi moimi bliskimi spotkać. I to moim zdaniem to po prostu Bóg zadziałał w moim życiu, Duch Święty, który jakby uświadomił mi, że piekło, niebo i czyściec istnieje. Też ciężko mi jest to wytłumaczyć, ale ciężko jest to mi wyjaśnić w taki sposób, jak to się zadziało, aczkolwiek ja to pojęłam. To jakby przyszło nagle, że poczułam pragnienie właśnie modlitwy, pogłębienia relacji z Bogiem. Na początku aczkolwiek było naprawdę ciężko, bo jednak to ogromna strata i nie mogłam się na początku z tym pogodzić, ale z biegiem czasu sama zaczęłam szukać Boga. Zaczęłam szukać sobie różnych rekolekcji wyjazdowych i chciałam Go poznawać. I w tym momencie mam tak, że na przykład nie wyobrażam sobie mszy świętej bez przyjęcia komunii. Obwiniałam na początku i miałam też takie... W zasadzie obwiniałam, ale tak jakby trochę się bałam też go atakować. I miałam takie bardzo ciekawe doświadczenie, bo szukałam wspólnot katolickich w Warszawie i wstąpiłam do jednej wspólnoty. I od razu jak tam przyszłam, była możliwość napisania listu do Boga. Na początku w ogóle nie brałam tak pod uwagę, ale pewnego dnia siadłam i napisałam ten list i właśnie w tym liście pierwszy raz w życiu wszystko jakby wyrzuciłam Bogu. Wszystko, o właśnie obwiniłam Go w tym liście, o wszystkie moje takie trudne doświadczenia. Też wtedy miałam taki okres, że nie miałam pracy, więc wszystko w tym liście wypisałam i dałam tam osobom, które się nad tym listem modliły. One nie znały mojej historii życia. I ja ten list otrzymałam dopiero po 2 tygodniach, dlatego że listu też nikt nie przeczytał. On był zaklejony w kopercie i po tygodniu modlitwy stwierdzili, że będą się modlić jeszcze 1 tydzień, ponieważ nie miałam pracy i chcieli jeszcze objąć, jakby dowiedzieli się w tym momencie, że nie miałam pracy, żeby objąć jeszcze modlitwą moją osobę. I po tych modlitwach dostałam ten list z powrotem, zamknięty w kopercie, ze Słowem Bożym, które było włożone do jeszcze osobnej koperty. A to Słowo Boże było dla mnie niesamowicie ważne. To był drugi list do Tymoteusza. W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem. No ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który w owym dniu odda Pan Sprawiedliwy Sędzia, a nie tylko dla mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali pojawienie się Jego. To były słowa, które ksiądz czytał na pogrzebie mojego brata. I dla mnie one były bardzo takie podbudowujące. Ja jakby zdałam sobie sprawę, że on już jest bezpieczny, że on już jest w niebie. I poza tym był sportowcem. I to jest jak w dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem. A on był sportowcem i przed śmiercią otrzymał Puchar Odkrycia Roku 2005. Także dla mnie to było niesamowite. Po raz pierwszy poczułam, że Bóg do mnie przemówił. I w życiu. I też właśnie, że jakby zakończył to życie, ale że właśnie na ostatek odłożono wieńc sprawiedliwości, że wierzę w to, że Bóg zbawił jego duszę. Myślę, że chcę, tak. Ja słowami tak modląc się jakoś nie obwiniałam go, bo tak jakby wydawało mi się, że do Boga to tak raczej nie mówi w taki sposób. Ale teraz z biegiem czasu widzę, że jednak do Boga mówi się o wszystkim, o każdych sytuacjach. Można z nim rozmawiać jak z przyjacielem, dzielić się swoimi radościami, swoimi smutkami. I co kiedyś jakby nie docierało do mnie, że tak można się modlić w taki sposób. Tak, tak. Ja w sumie tak prawie codziennie widzę działanie Boga w moim życiu. Stawia mi na drodze wspaniałych ludzi. Mam przeróżne ciekawe historie. Zdarza mi się, że gdzieś właśnie spotkam kogoś na ulicy, zaczynam z nim rozmawiać i tak widzę, jak mnie to ubogaca. Miałam takie konkretne zdarzenie kiedyś właśnie wracając, nawet niedawno to było, wracając metrem, zauważyłam panią taką bezdomną, która tam siedziała gdzieś między biletomatami. No i na początku przeszłam obok niej, ale jakoś tak się zatrzymałam i mnie tknęło, żeby do niej podejść. No i zaczęłam z nią rozmawiać. Dam jej bułkę i co ona tu robi, a ona obdarzyła mnie takim niesamowitym uśmiechem, taką radością, która mnie bardzo ubogaciła. Nie spodziewałam się, że będzie chciała w ogóle ze mną rozmawiać, a ona z taką życzliwością ze mną rozmawiała i no dodała mi dużo takiej radości i pogody ducha. Bardzo jakby widzę, że te osoby są wdzięczne, że z nimi się porozmawia, ale też ubogacają mnie. Mam jeszcze sytuację z takiego pana też kiedyś jakby zaczepiłam, aczkolwiek troszkę się obawiałam, ale podeszłam do niego, też to był bezdomny. Okazało się, że akurat w tym dniu miał swoje 50 urodziny i bardzo się ucieszył, że później pobiegłam, przyniosłam mu jakieś ciastka i był bardzo wdzięczny. No i nawet wczoraj go widziałam i bardzo chętnie chcę przyjść na takie rekolekcje, które organizujemy, bo ja należę do Wspólnoty Przymierza Miłosierdzia. I będą rekolekcja Ruła i on bardzo chętnie chce przyjść. Wczoraj mi właśnie to powiedział. I często też zdarzyło mi się, że spotykałam na drodze osoby starsze. Kiedyś pamiętam, że wracałam metrem i jakoś miałam wrócić wcześniej, ale coś mi wypadło i jechałam późniejszym tym metrem. I idąc po drodze spotkałam takiego pana, któremu tam pomogłam przenieść jakieś siatki i on zaczął mi tam opowiadać o swojej historii życia, potem mnie zapraszał do siebie na działkę i tak czułam, że to właśnie Bóg mnie prowadzi, żeby nawet chwilę spędzić czasu z tym panem, bo być może nie miał z kim porozmawiać w domu. Miałam też taką sytuację, że w sklepie właśnie jakiejś pani pomogłam zdjąć coś z półki, no i ona podziękowała mi, no i tak jakoś dalej z nią chodziłam między tymi regałami i pomagałam jej przy zakupach, a ona później mnie zaprosiła do siebie do domu i żeby ze mną spędzić czas i porozmawiać. I w ogóle później byłam taka zszokowana, jego obcą dziewczynę wpuściła, ale też widziałam, że to na mnie tak pozytywnie wpłynęło, a poza tym ona mogła się też wygadać. Tak. Właśnie rozmawiać z nim, modlić się do niego, rozmawiać, opowiadać mu o swoich zmartwieniach, o swoich radościach. Mówić do niego tak jak do przyjaciela i próbować go słuchać. Ja też korzystałam z takich rekolekcji. Na fundamencie byłam, rekolekcje ignacjańskie. To były rekolekcje w ciszy. Ja z reguły jestem gadułą i myślałam, że nie dam rady wytrzymać, ale naprawdę były to tak owocne rekolekcje. Polegały głównie na adoracji i medytacji Pisma Świętego, Słowa Bożego i rzeczywiście czułam, że Bóg do mnie przemawia. I ostatnio nawet też byłam na uzdrawianiu wspomnień, takich rekolekcjach, gdzie podczas adoracji poczułam, jak Bóg do mnie mówi, że jestem Jego, że należę do Niego i że On się mną zaopiekuje. Takie miałam poczucie i taką ogromną radość. I widzę, że im bardziej szukam, tym bardziej Bóg właśnie jakby przemawia. Widzę to, jak przemawia do mnie. Żyć wiarą, czyli żyć zgodnie z nauką Pana Jezusa. Żyć zgodnie z Ewangelią. Nie skupiać się tylko na sobie, ale właśnie też właśnie kochać bliźniego jak siebie samego. Patrzeć na inne osoby i próbować też wychodzić do nich i otwierać się na nich. Że przede wszystkim przyjmuję Komunię Świętą i jakby jednoczę się z Bogiem dzięki Komunii Świętej i znaczy ja po sobie widzę, że to mi daje ogromną radość, przyjmowanie Pana Jezusa do serca i dzięki temu jakby mam większą odwagę też wychodzić do innych osób, że właśnie staram się adorować, tak, Pana Jezusa i w miarę często uczestniczyć we mszy świętej. Widzę, jak to bardzo mi pomaga w życiu, w każdym dniu i jak mnie otwiera na inne osoby, które Bóg stawia na mojej drodze. Maryja jest matką Jezusa i jest dla mnie bardzo ważna, gdyż ja miałam takie doświadczenie w życiu, że to w zasadzie wiem od mamy, bo ja jestem wcześniakiem. Miałam brata bliźniaka, który żył jeden dzień. I właśnie urodziłam się 3 miesiące wcześniej i po jakimś czasie mama mi powiedziała, że bardzo gorąco właśnie modliła się do Matki Bożej, żeby zostawiła mnie przy życiu i te prośby właśnie zostały wysłuchane i Matka Boża jest dla mnie bardzo ważna. I wierzę w to, że właśnie dzięki niej też moje, że wyprosiła łaskę życia dla mnie też u swojego Syna Jezusa. Przede wszystkim modlić się każdego dnia, czytać Pismo Święte i szukać też dla siebie różnych ciekawych rekolekcji, które przybliżają nas do Boga. Dzisiaj w Poprawczaku pierwszy raz było wystawienie Najświętszego Sakramentu. Tak jak wcześniej mówiłam, należę do Wspólnoty Przymierza Miłosierdzia i jedną z grupek, która posługuje, jest właśnie grupa wychodząca do Poprawczaka. Są tam chłopaki w wieku 13 do 18 lat, którzy czekają na wyroki. I my ich tam odwiedzamy raz w tygodniu, w niedzielę. No i zawsze jest msza święta i spędzamy z nimi czas, rozmawiamy, czy gramy w ping-ponga bądź w siatkówkę. I dziś wyjątkowo pierwszy raz było właśnie wystawienie Najświętszego Sakramentu. I chłopaki chętnie przyszli, co na początku nas tak troszkę zdziwiło. My już tam od jakiegoś czasu chodzimy, więc na początku jak przychodziłam, to troszkę tak z dystansem widziałam, że podchodzili do nas, ale im częściej tam się pojawiamy, to widzę, że oni się cieszą, że ktoś przychodzi, że poświęca im czas i otwierają się na nas. I w tej chwili jest tak, że oni przychodzą i do nas, cześć, co u was słychać, jak tam w Przymierzu Miłosierdzia. Co jest dla mnie takie niesamowite. I jest tam taki chłopak, który Na samym początku, jak zaczęłam przychodzić, bardzo często na mszy siadał w ostatniej ławce i właściwie to nie bardzo chciał na tą mszę przychodzić. No ale przychodził, siadał, siedziałam czasami koło niego i tam coś go czasem zapytałam, dlaczego nie chce siąść bliżej, a on, a jestem ateistą, nie wierzę, więc dlatego siedzę sobie tutaj z tyłu. I po jakimś czasie, jak zaczęłam tam przychodzić, była jakaś taka chwilowa przerwa, nie było mnie może ze 3 niedziele pod rząd. I jak przyszłam, zobaczyłam tego chłopaka służącego do mszy świętej. Po prostu byłam zachwycona, jak go tam zobaczyłam i oszołomiona, bo no nie spodziewałam się. Chłopak, który twierdzi, że jest ateistą, nagle służy do mszy. I poszłam do niego później po tej mszy i się pytam, co się stało, że zacząłeś służyć i jak to w ogóle? A on mi powiedział, że właśnie stracił brata w wypadku. I to było dla mnie takie niesamowite, że widzę, że Bóg stawia mi na drodze osoby z podobnymi doświadczeniami, takimi jak ja mam. Utratę kogoś bliskiego. I on właśnie powiedział, że od tamtej pory jakby poczuł, że Bóg jest w jego życiu. I nawet ostatnio, jak tam byłam, to ten chłopak przyjmował Pana Jezusa, Komunię Świętą, więc jak Bóg działa w moim życiu i w każdego z nas, to jest naprawdę niesamowite. Jak też zbliża osoby, które mają podobne doświadczenia, żeby w jakiś sposób też mogły sobie pomagać w podobnych historiach życia.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki. Niepokarana FM. Pokoju pełnego.

0: I zawsze pytam, jeżeli będziesz w Wadowicach, a nie zjesz czego, więc wszyscy krzyczą kremówki, to znaczy, że nigdy nie byłeś w Wadowicach. Zgadza się. A jeżeli przyjedziesz do Lasek i nie poczujesz się chociaż na chwilę w ciemności, to tak jakbyś nie był w Laskach. Ludzie przyjeżdżają tutaj w bardzo różnych sytuacjach, często w depresji, w załamaniu, w poszukiwaniu Boga. A czasami są to ludzie zupełnie przypadkowi, którzy przyjechali sobie do Puszczy Kampinoskiej na rowerach. Laski od samego początku były miejscem, gdzie nie pytamy o wyznanie.
1: Drodzy Państwo, witamy w kolejnej odsłonie naszej audycji Niebo Otwarte w Radiu Niepokalana. Dzisiaj naszym gościem jest siostra Lidia Witkowska, franciszkanka Służebnica Krzyża, mieszkająca bardzo blisko mojego miejsca zamieszkania, czyli w Laskach. Jest to zgromadzenie zajmujące się, no właśnie, kim ono się zajmuje, siostro? To jest, bo Laski są dosyć takim znanym miejscem na mapie Polski, prawda?
0: Tak, tak, oczywiście. Szczęść Boże, witam wszystkich Państwa. Na imię mam siostra Lidia i posługuję tutaj w Laskach od ponad 40 lat. Nasza służba polega głównie na służbie niewidomym, w szerokim tego pojęcia znaczeniu, niewidomym na duszy i na ciele. To jest taki charyzmat założony przez błogosławioną już matkę Elżbietę Różeczacką.
1: Nie spodziewałam się, że kiedyś przyjdzie mi blisko Lasek mieszkać, a losy też mojej rodziny są związane w pewien sposób z Laskami, ponieważ moja mama pisała w Laskach i o Laskach pracę magisterską. Było to ohoho lata temu i też była mocno zdziwiona, kiedy się okazało, że mieszkając z nami mieszka tak blisko tego miejsca. Zapytałam o Laski w kontekście założycielki waszego zgromadzenia, błogosławionej już dzisiaj, matki Elżbiety Różyczackiej, i w związku z tym, że ten rok 2026 został ogłoszony właśnie rokiem matki Elżbiety. Jak sobie z tym radzicie?
0: No, to troszeczkę spadło na nas. To jest z jednej strony na pewno przywilej, ale przywilej, który też daje nam różne obowiązki. Więc w tej chwili piszemy dużo artykułów, udzielamy masę wywiadów, przyjeżdżają tutaj różne grupy, żeby nas odwiedzić. Ale tak się nieraz sama zastanawiam nad fenomenem tego miejsca i nad tym, czy matka Czacka, jako chociaż hrabianka, ale jednak człowiek o ogromnej skromności, chciałaby być tak wystawiana publicznie, to mam często wątpliwość, ale no skoro Pan Bóg dał nam taką Bożą reżyserię, to staramy się odpowiadać na potrzeby dzisiejszego świata, bo oczywiście zawsze będą takie głosy, że dlaczego akurat taki wzór jest postawiony, tak? Ktoś tam napisał w jakimś artykule, kobieta w zamkniętych murach, więc mam nadzieję, że Pani tutaj jako pierwsza to obali, bo akurat murów zamkniętych nie mamy. Jesteśmy zgromadzeniem niesamowicie otwartym od samego początku, bo nawet Matka Czacka wyprzedziła Sobór Watykański II o 40 lat i pokazała, że drogą do świętości dla ludzi świeckich może być wspólna droga z nami. Dlatego od samego początku w Laskach pracują ludzie świeccy i to jest ich kawałeczek świętości jako matka, ojciec. Niekoniecznie trzeba być w habicie. Ludziom w dawnych czasach zakon kojarzył się właśnie z zamkniętym murem, z klauzurą. No powiem szczerze, że jak ja wstępowałam do Lasek te 40 parę lat temu, to też miałam takie wyobrażenie i myślałam, że wstępuję do nieba, czyli do miejsca otoczonego ciszą, gdzie będę mogła tylko się modlić. No bardzo szybko to zostało zburzone. Dzisiaj po latach wręcz marzę o tym, jak kończę swój dzień pracy, żeby zamknąć się w swojej celi, w swoim pokoju i zaznać odrobinę ciszy, bo to jest zupełnie inaczej niż ludzie myślą.
1: No właśnie, obalacie ten mit. Ta siostra powiedziała o tych murach. No rzeczywiście tam murów nie ma, tam są drzewa. dużo drzew i tam też można się w tych drzewach można się zagubić. To jest miejsce niezwykłe. Niezwykły jest też cmentarz, który przylega do waszego domu zakonnego. No takie miejsce, w którym można znaleźć tę ciszę. Siostra ma swoje obowiązki, ale ludzie świeccy, którzy tam przyjeżdżają, a wiem, że jest sporo takich ludzi, poszukuje tam wyciszenia. O to chciałam siostrę zapytać. Z czym przyjeżdżają dzisiaj do Lasek te osoby, które tak bardzo tęsknią za ciszą?
0: Tak jak pani powiedziała, jesteśmy w samym środku Puszczy Kampinoskiej i to jest pierwszy walor, który dodaje temu miejscu uroku, dlatego że natura tego miejsca to już jest przyroda. Ludzie, którzy przyjeżdżają, to właściwie to się nie zmieniło od początku. Każdy szuka czegoś dla siebie i Laski od samego początku były miejscem, gdzie nie pytamy o wyznanie, nie pytamy z czym przyjeżdżasz, tylko zazwyczaj staramy się delikatnie służyć. No teraz kierujemy i mówimy, że tutaj obok kaplicy jest sarkofag, do którego zapraszamy. Jest tam taka księga modlitw. Jeżeli ktoś zapisze tam swoją intencję, to my od tego dnia właśnie modlimy się w intencjach modlitw, próśb zapisanych w tej księdze. Ludzie przyjeżdżają tutaj no, w bardzo różnych sytuacjach, często w depresji, w załamaniu, w poszukiwaniu Boga, w podziękowaniu Matce Czackiej. A czasami są to ludzie zupełnie przypadkowi, którzy przyjechali sobie do Puszczy Kampinoskiej na rowerach, żeby zobaczyć kawałek lasu i patrzą, a tutaj są jakieś siostry, jakieś dzieci i zaczyna się prosta rozmowa. I często są to ludzie, którzy później do nas wracają ze swoimi problemami, pytaniami. Matka Czacka od samego początku chciała, żeby niewidomy był apostołem wśród widzących. I to jest taka piękna idea, dlatego że my nie musimy niczego robić celowo. Wystarczy, że niewidomy trzyma nas za rękę, my jesteśmy przewodnikiem i go prowadzimy. I to jest, powiedziałabym, takie dwa w jednym. I niewidomy, i my w habitach stajemy się znakiem. Wystarczy, że ktoś na nas spojrzy. No to jest właśnie bardzo różnie. Tak akurat świeżo mogę się podzielić, bo tydzień temu byłam na takim panelu w Paryżu. I wiele mówi się złego o Francji, natomiast ja przez te 5 dni doznałam niesamowitego zauważenia Pana Boga poprzez swój strój, bez przerwy chwalenia Go, no może nie w taki sposób jak u nas, bo tam się raczej mówi dzień dobry moja siostro, to jest ten wyraz jakiegoś uznania, szacunku. I tego było tak mnóstwo na ulicy, tak mnóstwo było próśb o modlitwę, pytania, przedziwnego pytania, czy siostra jest z Polski. I to było bardzo piękne, to nas wyróżnia, że mamy jeszcze strój, mamy habit, który jest znakiem do kostek. Natomiast w Warszawie, nie tak dawno, bo przedwczoraj byłam załatwić jakieś sprawy, no i pierwsza rzecz, uśmiechnęłam się, że jestem w Polsce, bo pani plunęła w moim kierunku. To jest ten taki przesyt katolicyzmu, prawda, bo mamy jeszcze dużo księży i dużo sióstr. Natomiast we Francji na ulicy nie można spotkać prawie siostry. I być może, że dlatego reagują inaczej, być może dlatego, że jest odrodzenie, bo jak patrzyłam na ludzi i na formę modlitwy ich w kościele, byłam niesamowicie zbudowana. Natomiast my mamy jeszcze dużo takich masek, które Pan Bóg musi z nas zedrzeć i być może dlatego nasz Kościół przechodzi taki moment ogromnego oczyszczenia, żeby nie szło w liczby, tylko żeby szło w jakość. To takie ostatnie moje doświadczenie. I dlatego myślę, że ci, którzy szukają czegoś więcej, znajdą. Bo oni szukają sobie miejsca, szukają sobie osób, szukają ciszy, bo Pan Bóg przede wszystkim przychodzi do człowieka w ciszy.
1: Tak, w ciszy i w tej prostocie. Ja słuchałam jednego z wywiadów z siostrą i wspominała siostra w tym wywiadzie, że urzekło siostrę w laskach to, co jest proste. Tam jest wszystko proste, tam jest wszystko takie naturalne. Od kaplicy, która jest zbudowana z bali, w środku są drzewa z korą. Proste są wasze habity. Chyba proste nie są tylko historie ludzi, którzy przyjeżdżają do lasek.
0: I też nasze historie, bo my jako siostry, to trzeba zaznaczyć, bo ludzie bardzo często mówią o nas różnie, a ja chciałabym powiedzieć, że my pochodzimy z tych samych polskich rodzin i z tych samych środowisk, więc jeżeli środowisko jest obciążone czymś, to osoba również przychodzi czymś obciążona. I dla siebie wzajemnie wtedy staramy się być jakimś darem, jakimś umocnieniem, ale przede wszystkim to otwarcie na Pana Boga nas leczy. Nikt z nas nie jest bez winy i nikt z nas nie jest czysty, żebyśmy mogły powiedzieć, że tu są lepsze siostry, lepsi ludzie. No właśnie te historie chyba nas łączą i budują i zawsze będę powtarzała, że to nie habit czyni mnicha, tylko wszyscy razem wierzący, złączeni jesteśmy chrztem Jezusa Chrystusa. To nas absolutnie łączy i powinniśmy się tutaj łączyć w wierze, dzielić wiarą, rozmawiać na te tematy i umacniać.
1: Siostro, ciekawi mnie jedna rzecz. Matka Czacka była osobą niewidomą. Wielu mieszkańców zakładu to były osoby, które nie tylko nie widziały, ale też nie słyszały i nie mówiły. I my dzisiaj żyjemy w takich czasach, w których cała nasza percepcja krąży wokół tego, żeby zobaczyć, żeby dotknąć, żeby doświadczyć, czyli nakarmić te wszystkie zmysły, które powodują, że ta dopamina wzrasta i dopiero wtedy czujemy się szczęśliwi. Siostra ma doświadczenie pracy z mieszkańcami lasek, którzy musieli szukać innych sposobów doświadczania tego szczęścia. Byli takimi znakami dla właśnie osób widzących, słyszących i oni próbowali im tłumaczyć i pokazać, że można być szczęśliwym mimo tego, że nie widzisz, nie słyszysz i nie mówisz. Jak wytłumaczyć to dzisiaj ludziom? I jak to się dzieje, że właśnie oni poszukują tego szczęścia właśnie w takim miejscu i w takich osobach, jak Matka Czacka?
0: Tutaj pani dotknęła takiej bardzo ważnej rzeczy, że świat dostrzegalny zmysłami bardzo często daje nam poczucie bezpieczeństwa. Jest źródłem radości, przyjemności, natomiast róża świadomie odcina się od niego i wchodzi na drogę wiary, którą pozwala poznać, lecz nie pozwala zobaczyć nic fizycznie. Ona sama nawet powiedziała takie piękne zdanie: gdy w końcu zaczęłam się bawić, straciłam wzrok. Jaki Pan Jezus dobry, kiedy najbardziej świat mi się podobał, kiedy zaczęłam do Niego lgnąć, zabrał mi wzrok. I to jest właśnie to przyjęcie ciemności, które nazywa się wzięciem na siebie krzyża. Myślę, że Matka Czacka z pewnością doświadczała też nocy ducha, ale to, co w jej przypadku polegało na całkowitym podporządkowaniu swoich władz duchowych, to była wiara, nadzieja i miłość. I właśnie ten paradoks, jest nawet zaznaczony duchowy paradoks w Piśmie Świętym, ponieważ droga człowieka często jest przedstawiana jako przejście z mroków nocy do jasności dnia. A u niej było dokładnie odwrotnie. Z jasności, bo widziała, przeszła do fizycznej ciemności w wieku 22 lat, kiedy straciła bezpowrotnie wzrok. No, można powiedzieć, że to się nie dokonało jednego dnia. Myślę, że toczyły się w niej tak samo walki, że każda historia nasza nie jest czarno-biała i nie jest historią jednej chwili. Wszystko zależy od tego, nieraz tak myślę z doświadczenia, w jakim środowisku żyjemy, jakimi ludźmi się otaczamy. I róża tutaj miała bardzo wielkie szczęście, ponieważ ona była rzeczywiście arystokratką, ale przede wszystkim była arystokratką ducha. I w jej życiu według właściwej hierarchii wartości wszystko było porządkowane, przyporządkowane Bogu. I ta jej historia pokazuje, że jej przodkowie, czyli Feliks Czacki, ojciec Róży, był wielkim człowiekiem. On dokonał przeprowadzenia linii kolejowej Warszawa-Wiedeń, co otworzyło oczywiście przed krajem drzwi na zachód, ale też wpłynęło na rozwój życia gospodarczego, na wymianę dóbr kulturalnych. Ale sięgając jeszcze dalej, to mnie jakoś tak bardzo pasjonuje, że jej wielki dziad Tadeusz Czacki, często się mówi, duch Tadeusza i Włodzimierza kardynała Czackiego spoczął na niej. No właśnie, kim był Tadeusz Czacki? Tadeusz Czacki był organizatorem handlu, przemysłu. Był to wielki reformator szkolnictwa. Walczył o prawa dla mniejszości narodowych, co później matce się również udzieliło. Utworzył ponad 130 szkół w kilkunastu średnich i w 1805 roku założył liceum w Krzemieńcu. Zmarł bardzo młodo, bo miał 48 lat, a dokonał wielkich rzeczy. Natomiast Włodzimierz kardynał Czacki, czyli rodzony brat jej taty, przyjaźnił się z Piusem IX, był jego sekretarzem. Późniejszy papież Leon XIII uczynił go też nuncjuszem. Miał on wielki wpływ w Watykanie, jeśli chodzi o sprawy polskie. Byliśmy wtedy w zaborze pruskim, co oczywiście nie podobało się Rosji. I jeden z dostojników rosyjskich, który miał wizytę w Watykanie, no to jest dosyć znana historia, no niestety otruli kardynała. Ta historia, taki wątek zrobię poboczny, bo on jest bardzo ciekawy. Został pochowany w sarkofagu w kościele świętej Pudencjany w Rzymie, do którego to jeździł kardynał Wojtyła i prymas Wyszyński, żeby się modlić. Po wielu latach odkryto, że ten sarkofag jest pusty. Więc ogromne przerażenie. Jeden z tych przeorów tego klasztoru, o ile dobrze pamiętam, to był zmartwychwstaniec, szukał na rzymskich cmentarzach kardynała Czackiego i kiedy już się zmęczył po wielogodzinnych wędrówkach, zasnął przy jednym grobie. I wtedy ten, który pilnował tego cmentarza, go obudził, powiedział, że już zamykają, ale kardynał zwierzył, ten przeor zwierzył mu się, że szuka kardynała i że to jest dla niego ogromnie ważne, a on mówi, ale proszę zobaczyć, tutaj obok właśnie w tym grobie jest pochowany kardynał Włodzimierz Czacki i w ten sposób został odnaleziony. Dokonano wtedy ekshumacji po 100 latach, czyli nie tylko ekshumowana była błogosławiona Róża Czacka, ale jej pradziad również. I co się okazało, że kardynał Włodzimierz Czacki jest nienaruszony. W opisach jest coś takiego, że jeszcze ma lekko zaróżowione policzki, co dodało smaku. Jeden z kardynałów powiedział, że musiał być otruty dobrą trucizną radziecką, bo inaczej by nie zachował się tak dobrze. Więc proszę zobaczyć, że te historie, które składają się też na wielkość postaci Róży Czackiej, już pokazują, jak jej rodzina była no, przebogata w wartości i w wielkie osoby. Róża otaczała się takimi ludźmi, więc jej mądrość polegała na tym, że kiedy straciła wzrok, zamknęła się na 3 dni i 3 noce w swoim pokoju. Wszyscy w domu byli przerażeni. Kiedy Róża wyszła z niego, powiedziała do służącej: ruszamy w świat. Najpierw ja muszę przygotować się do życia w ciemności, a dopiero później będziemy uczyć innych. No to może nie jest do końca taka cecha polska, bo my chcemy szybko i efektownie i bez większego wysiłku, a róża pokazuje, żeby coś zacząć, trzeba najpierw samemu do tego się przygotować. I ona właśnie wędruje ze swoją służącą przez 10 lat po Europie, zwiedza ośrodki, które już zaczęły pracę z niewidomymi, żeby przywieźć jak najbardziej nowe doświadczenia. I tam we Francji, to był właśnie kraj, z którego najwięcej przywiozła, spotyka Valentego AI. To jest mądry, pełen wrażliwości naukowiec, który zagadnienie inwalidów wzroku dojrzał w takim pełnym wymiarze. On też robił takie wypukłe litery punktu alfabetu i wprowadził też nauczanie kilku zawodów. Matka chyba najbardziej zachwyciła się z kolei drugim francuskim kontynuatorem dzieła, Valentin AI, ale drugim był Maurice de la Cizeranne. Łączyła ich wspólna przeszłość, to znaczy to, że obydwoje byli pochodzili ze środowiska hrabiowskiego. Dla nich ważne były wartości, no, wartości wyższe. I Róża też od niego, zresztą z nim się spotykała, z nim korespondowała, zaczęła z nim korespondować już w 1912 roku, dużo wcześniej niż założyła dzieło Lasek, dlatego mówiła, że jemu zawdzięcza w głównej mierze kierunek fachowy instytucji. Po powrocie właśnie zakłada pierwszą ochronkę i wyprzedza Francję o tyle, że zakłada już nawet przedszkole, którego właśnie we Francji nie było. Ale najważniejsze, co zrozumiała, że chodzi o połączenie religijno-moralnej i społecznej strony pracy dla niewidomych.
1: I to była taka praca bardzo systemowa, systematyczna, prawda? Po kolei realizowała te wszystkie swoje plany, które sobie czy w głowie ułożyła, czy odczytała jako takie zaproszenie od Pana Boga.
0: Tak, właśnie tutaj mamy też w swoim życiu różne spotkania. Ja bardzo często lubię takie porównanie, że Pan Bóg ma boską wypożyczalnię. Wypożycza nas sobie na taki moment i na taką chwilę, którą uznaje za najlepszą, o ile my z tej chwili skorzystamy. Właśnie Matka Czacka, to była jej taka szczególna cecha, że potrafiła korzystać z mądrości mądrych ludzi. I właśnie przywozi tutaj alfabet Braille'a, transponuje go na język polski i to jest taki pierwszy etap, jeśli chodzi o samych niewidomych. Ale bardzo szybko orientuje się, że dać niewidomym jeść, nauczyć ich wyplatać koszyki, to stanowczo za mało. Chciałaby im dać zrozumienie tajemnicy krzyża, tak jak sama zrozumiała, żeby oni byli również osobami szczęśliwymi. I tutaj cała właśnie taka sztuka, to można powiedzieć budowanie wartości, budowanie lasek na duchu wielkich postaci. Nasza duchowość lasek jest taka nietypowa, bo chociaż z nazwy mamy franciszkanki, służebnice krzyża, to ktoś mógłby powiedzieć duchowość franciszkańska. Nie do końca. Od świętego Franciszka bierzemy ubóstwo, prostotę i radość. Mamy w duchowości benedyktyńską duchowość, czyli czystą modlitwę, źródło Kościoła. Raczej tutaj nie mamy dodatkowych nabożeństw, jakichś nowen szczególnych, tylko różaniec, codzienny różaniec, brewiarz kapłański i msza święta. I duchowość dominikańska, czyli realizm świętego Tomasza. I to jest bardzo ważne, ten realizm świętego Tomasza, bo on został na nowo odczytany przez taką postać, wielką postać Kościoła, jaką było słynne małżeństwo Raisa i Jacques Maritain. To były takie osoby, z którymi korespondował ksiądz Korniłowicz, a szczególnie nasza późniejsza siostra Teresa Landy, którą wiązała taka nić intelektualna polską kulturę z francuskim odrodzeniem, wtedy katolickim. Ona sama była konwertytką z judaizmu i była taką czołową popularyzatorką myśli w Polsce. Jeśli chodzi o samego właśnie Maritaina, to on tutaj bardzo mocno kładł nacisk na godność osoby ludzkiej. To ma taką bardzo ważną przełożenie w naszej duchowości, ponieważ Maritain zawsze uważał, że każdy człowiek, jakikolwiek by był, skądkolwiek by pochodził, zasługuje na szacunek innych ludzi. I to właśnie on uważał, że Święty Tomasz na nowo odczytany jest szansą dla polskiego katolicyzmu, dla odrodzenia tego katolicyzmu. I matka właśnie też to do tej duchowości wprowadziła, dlatego, co może być dla niektórych bardzo dziwne, były u nas siostry, które przechodziły z judaizmu i wstępowały po przyjęciu chrztu do naszego zgromadzenia. Zresztą były to wybitne, piękne siostry.
1: Proszę o tym opowiedzieć, bo to jest taka historia związana z okresem II wojny światowej, prawda?
0: No może taką jedną siostrę, o której chciałabym powiedzieć, szczególnie przeze mnie też może ukochaną, poza siostrą Teresą Landy oczywiście, jest historia jednej postaci o czterech imionach, żeby pokazać takie bogactwo historii. Czyli urodziła się jako Bronisława Weingold, Żydówka z pochodzenia, kiedy chodziła na język angielski w Warszawie do metodystów, po drodze wstąpiła przypadkowo, jak to mówią o przypadkach, do kościoła Świętego Zbawiciela na placu i napisała w swoim pamiętniku później, że tam spotkała coś, co powaliło ją na kolana. I zupełnie nie wiedziała, co to jest, więc zwierzyła się z tego doświadczenia swojej sympatii Jerzemu Libertowi. On wrócił z nią na to miejsce, żeby zobaczyć, co to było. Okazało się, że to było błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Wtedy Bronisława się nawraca, przyjmuje chrzest i przyjmuje imię Agnieszka. Mamy tutaj piękną poezję liryczną Jerzego Liberta do Agnieszki, dlatego że ona staje się jego duchową muzą. Agnieszka jednak na tym nie poprzestaje, na nieszczęście Liberta. Poznaje matkę czacką, zachwyca się nią i wstępuje do zgromadzenia sióstr franciszkanek Służebnic Krzyża. Matce Czackiej nie przeszkadza jej pochodzenie, wręcz przeciwnie, z ogromnym szacunkiem nadaje jej imię Miriam. To jest jej trzecie imię w tej jednej postaci. No niestety Libert jest załamany tą historią, bo raczej widział swoje życie u boku tej postaci, więc jego twórczość idzie w innym kierunku, zresztą on potem bardzo młodo umiera, a w czasie, kiedy jest prześladowanie Żydów, matka Czacka wzywa siostrę Miriam i mówi: dla ochrony ciebie zmieniam ci imię i nazwisko, od dzisiaj będziesz nazywała się siostra Maria Gołębiowska. I wysyła siostrę po świecku do Bukowiny Tatrzańskiej na ten czas, aby ją uchronić. Siostra po powrocie już do końca, później przyjmuje habit, ma dalej imię siostra Maria, ale na grobie, w testamencie prosi, żeby na grobnej tablicy napisać Bronisława Weingold. Ona też, to jest przedziwna historia, bo ona nie tylko rozkochała w sobie Jerzego Liberta, ale później była takim pięknym przykładem macierzyństwa duchowego. Ściągała do siebie poetów, polityków, różne znane postacie, które przyjeżdżały po to, aby opowiedzieć jej swoje życie, aby się poradzić. I takim chyba najwierniejszym jej powiernikiem, to wiem osobiście od niego samego, był Tadeusz Mazowiecki, który opowiadał mi różne historie, które przeżył dzięki siostrze Marii. Także też tak pięknie się zakończyło, że i ona, i on, obydwoje są tutaj pochowani na naszym cmentarzu laskowskim. Jest też siostra Katarzyna Sokołowska, rzeźbiarka. To jest też taka para bardzo piękna. Ona była, bardzo się przyjaźniła z Franciszkiem Tencerem, też rzeźbiarzem. I kiedy ona poznała laski, również zakochała się niezmiernie w Panu Bogu, ale też i w Matce Czackiej. Wstąpiła tutaj, a Franciszek wstąpił do redemptorystów. Matka Czacka ogromny potencjał widziała w siostrze Katarzynie i bardzo chciała, żeby ona była jej następczynią. Ale Jezus jest zawsze zazdrosny. On dopomina się u nas o różne nasze chwilowe słabości i bardzo często nam je zabiera albo po prostu to oczyszcza. I Katarzyna umiera w nowicjacie, mając 24 lata, zostawiając po sobie jeden z najpiękniejszych pamiętników duchowych. Więc proszę zobaczyć, ma 24 lata, a pisze głębie jakiejś duchowości. Takie jedno zdanie, które mi zawsze towarzyszy, bardzo tutaj w naszym środowisku znane, w pamiętniku zapisała: weszłam na górę i pytałam Pana, co mam czynić. A Pan powiedział: rozlej się wodą czystą i gładką i odbijaj mnie w sobie. I naprawdę bardzo piękne postacie, które przechodziły tutaj nie tylko przez zgromadzenia, ale przez środowisko lasek.
1: Najbardziej mnie jednak zachwyca w tym, że to dzieło Matki Czackiej trwa i się rozwija. I wręcz używając takiego określenia potocznego, można by powiedzieć, że jest zaraźliwe. To znaczy ludzie, którzy przyjeżdżają do lasek, chcą tam wracać. I mnie najbardziej urzeka ta prostota i to, o czym siostra opowiada.

0: cierpienie dotyka wszystkich, i wielkich, tak jak pani powiedziała, i małych tego świata. No i właśnie ona tutaj była takim wzorem, że można nadać sens swojemu cierpieniu. To jest przedziwna tajemnica, o której w ogóle bardzo trudno mówić, ale ona też mówiła
1: o... W ogóle o tym przecież nie mówi. Cierpienie próbuje się wyrugować. Mamy być zadowoleni, mamy być uśmiechnięci, więc jak przekonać ludzi, że to jest część naszego życia, która może tylko służyć temu, że zobaczymy w sobie więcej dobra, więcej światła.
0: No właśnie, ja bym pewnie chętnie pani zadała w drugą stronę pytanie, dlaczego tak się dzieje, że ludzie mają teraz coraz bardziej, powiedziałabym, wszystko, tak? Są bardziej zabezpieczeni, mają piękne domy. Zresztą sama spotykam czy ludzi, którzy tutaj przychodzą do nas, do Muzeum Matki Czackiej, i kiedy zostają na jakiejś dłuższej rozmowie, to okazuje się, że są to ludzie bardzo majętni, którzy ukończyli kilka kierunków studiów, którzy są właściwie już dobrze urządzeni w życiu, ale niestety często mają drugą żonę, trzecią żonę, czyli ciągle coś gdzieś się nie układa, tak jakby szukali tego szczęścia nie tam, gdzie trzeba. I dlatego Matka Czacka też podkreślała taką istotną prawdę, że aby dojść do mądrości, czyli do prawdziwego widzenia życia i ludzi, trzeba zdać sobie sprawę z tego, co uniemożliwia nam to widzenie, co jest źródłem ślepoty, która skazuje człowieka na takie życie niespójne, pozbawione sensu, zgorzkniałe, pełne zmartwień. I że chyba pierwszym takim powodem duchowej ślepoty jest zapatrzenie w samych siebie. Człowiek, którego oczy są wyniosłe, dumne, nie jest zdolny widzieć rzeczywistości, która go przewyższa. A niestety, no chociażby to, że rano się budzimy i to nie ja sprawiam, że znowu zaczyna się dzień, że znowu świeci słońce. Tak, największym chyba dramatem jest dzisiaj to, że ludzie nie mogą pozostać na poziomie komunikacji, bo to świadczy o tym, że nie zostają na poziomie komunikacji, skoro wybucha wojna. To świadczy o jakimś niesamowitym zaślepieniu. Myślę, że w tym wszystkim jest ciągle dążenie do czegoś więcej, bo to, co nas gubi, to jest wszystko ponad stan, czyli te wojny nuklearne, te bogactwa, które zamiast iść na zbrojenie, powinno pójść na ubogich. Ale jeśli mnie to nie dotyczy, to znaczy, że to nie jest takie ważne. To jest właśnie w życiu duchowym, właśnie bywa coś takiego. Akurat tutaj mam przed sobą takie zdanie Matki Czackiej, taki mały fragment, którym chętnie bym się posłużyła, żeby nie robić parafrazy. Ona pisze tak: biedna ludzkość schylona ku ziemi, zajęta drobniutkimi swoimi sprawami, zaślepiona pychą, ślepa na to jedno, co warte jest widzenia, co warte jest uwagi i co warte jest miłości. Oczy zamknięte nawet u tych, którzy wodą Chrztu Świętego są obmyci. Zamknięte są także oczy tych, którzy siebie szukają w pobożności swojej, których litera zabija, a duch miłości nie ożywia. Którzy zamiast żyć wielkimi tajemnicami, zamykają się w ciasnych formułkach osobistej pobożności. Ze mszy świętej wysłuchanej bezmyślnie, dusze te wychodzą równie twarde, suche i martwe. Potoki łask spływają po tych duszach, ale nie zatrzymują się w nich, nie dostają się do głębi duszy, nie budzą z uśpienia tych biednych dusz, bo wpatrzone są w same w siebie i pełne miłości własnej. Więc proszę zobaczyć, że Matka Czacka nawet dotyka nas ochrzczonych, tak? Że to, że ja chodzę na mszę świętą, to nie znaczy, że jestem lepsza od tych, którzy nie chodzą. Czasami to może być uśpiony, może dawać mi uśpienie, może dawać mi poczucie pewności, że jestem lepsza, ale to jest jedno wielkie

0: złudzenie. Matka Czeska, też jeszcze nie wiem, czy mi się tu uda znaleźć ten taki fajny, bardzo piękny fragmencik o pysze duchowej, że pisze, że pycha, no nie mam tu przed sobą, ale może tylko powiem, że ona mówi, że pycha widzi wszystko odwrotnie, wszystko do góry nogami. Ja naprawdę w życiu codziennym zauważam w takich małych drobiazgach, jak bardzo na pierwszym miejscu stawiamy siebie, jak trudno nam jest ustąpić, jak bardzo wołamy o to, żebyśmy byli zauważeni. Można powiedzieć, jak bardzo jesteśmy zgłodniali duchowo, bo nie karmimy się dobrym pokarmem.
1: Tak, to jest tak jak w takim wierszu: poniedziałek ja, wtorek ja, środa ja. I tak.
0: O, nie znam tego, tak?
1: Tak,
0: a,
1: tak.
0: A co się dzieje w sobotę i niedzielę? Ciekawa jestem. Też ja?
1: Chyba jest bardzo możliwe. Muszę znaleźć. Nie wiem, czy to nie jest fragment jakiejś piosenki. Nie, to chyba jest wiersz. Może został, potem została dodana muzyka. Siostro, ja chciałam zapytać, organizujecie też sporo rekolekcji. Wasz dom jest zabukowany na cały ten najbliższy rok, a może nawet już na przyszły. I znaleźć u was taki tydzień na zorganizowanie jakiejś rekolekcji, to wręcz graniczy z cudem. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, o którą chciałam zapytać, to spotkania, które organizujecie dla szkół, dla dzieci ze szkół podstawowych, nie wiem, czy ze średnich też, które mają okazję doświadczyć tego, jak to jest być niewidomym przez chwilę. Siostra opowiadała tutaj o miesiącu, kiedy założyła sobie opaskę i w dzień i w nocy chciała poczuć, jak to jest, kiedy nie widzisz, kiedy spada jakiś przedmiot, nie wiesz, gdzie on upadł, nie wiesz, gdzie go szukać. No to jest doświadczenie takie graniczne. Jakie jest, siostry, doświadczenie po tych spotkaniach z dziećmi, które mają okazję w takich kilku godzinach ciemności uczestniczyć, kiedy im siostra opowiada też o matce?
0: Jeśli chodzi o tą pierwszą część pytania, o dom rekolekcyjny, to faktycznie jest tutaj bardzo dużo grup, które przyjeżdżają, które się zapisują wcześniej. Są to grupy rekolekcji dla lekarzy. No chyba najwięcej, chociaż nie do końca się orientuję, bo nie pracuję teraz w domu rekolekcyjnym, ale jest bardzo dużo rekolekcji małżeńskich. Są też rekolekcje młodzieży i faktycznie trzeba się w jakiś tam momencik wstrzelić. To chyba tak mają domy rekolekcyjne, bo mam poczucie, że ludzie szukają teraz takiej przestrzeni dla siebie. Natomiast jeżeli chodzi o to doświadczenie ciemności, to ja bardzo się cieszę, że sama sobie, tak jak pani wspomniała, zrobiłam taką lekcję. Ona była moment przed wstąpieniem do zgromadzenia. Byłam tutaj w Laskach i to był dla mnie błogosławiony czas, dlatego że nie tylko sama miałam zawiązane oczy, ale mieszkałam z osobą, która nie słyszy, nie widzi i nie mówi. Czyli ona nie mogła mi pomóc, bo nie widziała. Radziłyśmy sobie we dwie. To znaczy, może nie do końca nie mogła mi pomóc, bo ona mi właśnie pomagała w paradoksie. Ale kiedy rozmawiałyśmy, najtrudniejsza była rozmowa, bo rozmowa była specjalną mową, alfabetem do ręki. I wtedy moja głowa musiała się przestawić na dotyk. Ja dzisiaj o tym dotyku też bardzo dużo mówię, bo często w mediach ten dotyk jest przedstawiany jako coś bardzo chorego, a ja zawsze będę podkreślać, że chory człowiek mówi o chorym dotyku, natomiast czysty człowiek będzie mówił o czystym dotyku. Nie wyobrażam sobie służby w Laskach bez dotyku, gdzie nasze ręce ciągle muszą dotykać niewidomych, kłaść ich ręce, chociażby na przykład na lekcji geografii, kiedy pokazujemy mapę, wypukłą mapę i dziecko paluszkami wodzi nie tam, gdzie trzeba, więc musimy te paluszki wrócić na dobry kierunek. I tak jak pani powiedziała, ja tutaj organizuję takie bardzo mini warsztaty przy okazji zwiedzania. To jest taka część pierwsza. Wprowadzamy grupy parafialne, młodzieżowe. Właśnie dzisiaj były dwie grupy dzieci od lat 10 do 18. I wtedy na tych warsztatach po pierwsze mówię im, jakie są stopnie niewidzenia, zresztą osoby też niedowidzące, co to znaczy. Mówię im o ośrodku, a później mówię im o poszczególnych metodach pracy, ponieważ nasza praca wygląda troszeczkę inaczej, chociaż pobyt tutaj w ośrodku szkolno-wychowawczym kończy się maturą i maturę zdajemy taką samą jak osoby widzące. Czyli można sobie troszkę wyobrazić, że musimy trochę inaczej uczyć geometrii, geografii, historii, wszystko to, co łatwo zdobywamy oczami. Robię takie ćwiczenie, tym jednym się podzielę, bo zawsze ono mnie ogromnie śmieszy. Oczywiście jestem akurat z wykształcenia teologiem duchowości, więc przemycam tą duchowość jak mogę, bo to jest moja ogromna pasja. I na przykład mówię na początku ćwiczeń, że tak jak przyjeżdża grupa parafialna do Wadowic i zawsze pytam, jeżeli będziesz w Wadowicach, a nie zjesz czego? Więc wszyscy krzyczą kremówki, to znaczy, że nigdy nie byłeś w Wadowicach. Zgadza się. A jeżeli przyjedziesz do lasek i nie poczujesz się chociaż na chwilę w ciemności, to tak jakbyś nie był w laskach, bo my mówimy o czymś, co dotykamy tylko przez szybę. No i mówię, że mam tutaj koło siebie i to jest główny punkt programu. Teraz zdradzam swoją tajemnicę, więc boję się, że jak inni przyjadą, to już będą wiedzieli, ale trudno. Mówię, że mam przy sobie 4 magiczne krzesła. Więc wszyscy patrzą na te krzesła. I ja mówię, że ich magia polega na tym, że nie unoszą się w górę, ale każdy, kto wyjdzie ze strefy komfortu i pytam ludzi i młodych, i starszych, czy lubią wychodzić ze strefy komfortu. Każdy mówi, że nie lubi. Dlaczego? Odpowiadają, bo są obserwowani, oceniani, często wyśmiani. No więc ja mówię właśnie, i magia tych krzeseł polega na tym, że jeżeli ktoś tu usiądzie, czyli wyszedł ze swojej strefy komfortu i będzie coś ze mną robił, to ja nie oceniam końca, tylko już wygrał, bo wyszedł. I człowiek w życiu duchowym musi robić podobnie. Nie może patrzeć i zakładać, że wychodzi i musi osiągnąć cel. Bo jeżeli będzie musiał osiągnąć cel, to bardzo często mu się to już nie chce robić. Ważne jest, że wychodzi i próbuje. Co jest ważne w depresji, żeby wyjść z domu. Co nie znaczy, że depresja mija, tak? I teraz pierwsi bohaterowie zgłaszają się, siadają na tych krzesłach, zawiązuje im oczy, albo daje im specjalne monookulary, które są tak przygotowane przeze mnie, że na przykład jedno oko jest zasłonięte, czyli jesteś niewidomy, a drugie oko ma spojrzenie lunetowe, ale jedno oko ma wielki plus tam 12-16 diopcji, a drugie oko ma żółtą plamkę, czyli pokazuje różne schorzenia i daje im różne przedmioty, na przykład książkę, małą buteleczkę z lekarstwem i pytam, jaka jest data ważności. I wtedy widzą, jak ustawiają swoje głowy, swoje oczy, żeby przez szparkę, która daje widzenie, zobaczyć to coś. Ale są ci, którzy mają zawiązane oczy całkowicie, bo są niewidomymi. I wydawałoby się, że stawiam głupie pytanie, bo pytam, a ile ta książka ma stron? Więc często ten pielgrzym maca ją, dotyka palcami i w końcu stwierdza, nie wiem, ile ma stron. I tak robię 3 rundy, żeby im pokazać, że tego nie wiedzą, że ten wzrok ogranicza. A później każę im zdejmować opaski i mówię tak, wydaje wam się, że to ćwiczenie nie ma sensu. A sens jest taki, że i ci po tej drugiej waszej stronie i wy wzajemnie potrzebujemy siebie. Widzący potrzebują niewidomych, a niewidomi potrzebują widzących. I tu mamy taką pierwszą lekcję, która im pokazuje, że nikomu nie wpadło do głowy, żeby zapytać, przepraszam, czy ktoś na tej sali widzi, ile ta książka ma stron? No właśnie, nie przychodzi nam do głowy, bo to jest bardzo trudne pytanie.
1: Takie proste, prawda?
0: No właśnie, takie paradoksalne. I ja im też uświadamiam, pomyśl sobie, idzie niewidomy, jedzie do pracy, staje na przystanku, słyszy rozmowę ludzi ale w próżnię zadaję pytanie: przepraszam, jaki autobus przyjechał teraz? No bo chcę wsiąść do jakiegoś autobusu. I teraz pytam ludzi, czy to on powinien pytać, czy to wy powinniście podejść i powiedzieć: wszystko jedno, dzień dobry, mam na imię Kasia, czy mogę ci w czymś pomóc? Być może, że ten niewidomy powie dziękuję, ale jakie to jest przyjemne, kiedy my uprzedzamy coś, co jest trudne. I te spotkania właśnie mają taką małą metodę edukacji, żeby pokazać ludziom, że bardzo trudno. Matka Czadka powiedziała, że bzdurą tak naprawdę jest być niewidomym, ale trudną rzeczą jest być uzależnionym. To jest właśnie to uzależnienie. Muszę pytać, muszę prosić o łaskę, a niewidomy chce albo nie chce odpowiedzieć. To jest to uwrażliwianie tych, którzy przychodzą do nas, na potrzeby niewidomych, na to, co znaczy nie widzieć i być w ciemności, ale też na to, że są współczesne choroby, takie jak cukrzyca, które finalnie doprowadzają do utraty wzroku. Więc żeby przed nimi również się wystrzegać.
1: Siostra też opowiadała mi kiedyś taką historię, która burzy mit o osobach niewidomych jako osobach niepełnosprawnych innych. Ja chciałam dopytać o taką historię, o zakład z siostry wychowankami.
0: Ja sporą część tutaj w zgromadzeniu uczyłam w szkole dzieci niewidome. I zaczęłam od przedmiotów takich ogólnych, 1-3, i to było dosyć proste, bo uczymy wtedy metodą ośrodków, czyli jak mówimy o kurczakach, to mamy kurczaka
1: na
0: lewo.
1: Ja tak? Wiem, siostra, ale ja pytam nie o zakład dla niewidomych, tylko zakład, siostra się założyła ja z chłopakami.
0: Nie wiem, czy mogę zdradzać wszystkie historie, może powiem jednak inne. I ale na przykład tak może... miałam takie doświadczenie, kiedy uczyłam dzieci Braille'a, właśnie na samym początku, w pierwszej klasie, już wchodzę do klasy, a dzieci pytają mnie niewinnie: proszę siostry, a czy siostra zna Braille'a? Więc ja byłam tak zaskoczona, myślę sobie: Boże, przecież ja zaraz mam ich uczyć. Ja mówię: ale oczywiście, że znam. I teraz mały wstaje i mówi tak, ale nie oczami, tylko palcami, tak jak my. I można to zostawić, można powiedzieć: tak, znam oczami, ale można usłyszeć coś więcej i do tego zawsze zachęcam. I pomyślałam sobie, że jeżeli będę czytać tylko oczami, będę zawsze z pozycji nauczyciela. Natomiast jeśli się nauczę palcami, właśnie im powiedziałam, że palcami nie umiem, ale od dzisiaj wy się uczycie i ja też będę się uczyć, w związku z tym w klasie pozwólcie, że ja was będę oceniać, a na przerwie wy będziecie mnie odpytywać, czego ja się nauczyłam w nocy. I tak rzeczywiście było, że na przerwie ileś rączek było na mojej twarzy, bo wszyscy chcieli mi zasłonić dokładnie oczy, ale ileś rączek było na moich rękach, żeby sprawdzić, czy na pewno palcami czytam. I wtedy oscylowałam w ich ocenie między 3 minus i 3 plus. Więc to mnie zawsze bawiło,
1: bo surowo.
0: Ja chciałam, tak, bardzo surowo. I jak ja chciałam też postawić trójkę, to było: siostro, ale wie siostra, że to nie jest takie łatwe. Także te odniesienia, trzeba być bardzo czujnym w sytuacji niewidomych, żeby nie mówić o wielkich rzeczach, tylko stać się jednym z nich. Bo ja właśnie jako młoda siostra, kiedy już przestałam uczyć tych przedmiotów, a zaczęłam uczyć katechezy, i to uważam za najtrudniejszy przedmiot, ponieważ niczego nie damy do ręki, niczego nie pokażemy, miłosierdzia Bożego nie dotkniemy, ani Pana Boga. I ja pamiętam, zaczęłam tak chyba wyniośle, jeszcze byłam młoda i głupia, mówić o cierpieniu, to jeden licealista wstał i mówi: dobra, może by już tak skończyć, jakby siostra była niewidoma, to by tak nie klepała. I to niesamowicie było piękną lekcją dla mnie. Zawsze mówię już z wielką delikatnością. I to nie tylko tyczy niewidomych, ale też tych, którzy przychodzą ze swoim cierpieniem. Bo każdego cierpienie jest jego największym cierpieniem. I nie wolno nam oceniać. Zresztą Matka Czadka też to mówiła, że choćbyśmy byli prawie pewni na 100%, to i tak nie wolno nam oceniać.
1: Siostro, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie i za tę opowieść o laskach, o Matce Czackiej, o pięknej, błogosławionej, takiej prostocie, która płynie i zawsze mi się będzie kojarzyła z laskami. Na koniec pożegnamy się takim pożegnaniem i przywitaniem, które towarzyszy wam.
0: Ojej, czy ja panią jeszcze mogę wyprzedzić? Jeszcze proszę po pół minuty mi dawać.
1: Proszę
0: ja bym
1: bardzo.
0: Chciała bardzo, żeby ci, którzy będą słuchali tej audycji, po pierwsze, żeby podziękowali Bogu za to, że widzą. Bo my często przyjmujemy coś jako rzecz oczywistą. A druga rzecz, na której mi ogromnie zależy, bo jesteśmy takim społeczeństwem narzekającym, żebyśmy nie oceniali, bo my staramy się w laskach, staramy się, bo niestety nam to też nie wychodzi, pamiętać, że najważniejsze jest niewidzialne dla oczu. Więc nie oceniajmy ludzi, nie oceniajmy sąsiadów, nie oceniajmy, proszę Państwa, księży. Ja nie chciałabym tu nikogo bronić, bo czasami coś może być prawdą, ale pamiętajmy jako katolicy przede wszystkim o jednej rzeczy, że masz prawo mówić o księdzu i o siostrze i o drugiej osobie tyle złego, ile się za niego najpierw modliłeś. Więc jeżeli się nie modliłeś, to nie mów. Więc bardzo zachęcam do tego. Każdy z nas nosi w sobie jakąś piękną cząstkę tajemnicy. Sam Jan Paweł II powiedział, że sam siebie nie rozumie. My siebie nie rozumiemy. Dlatego zachęcam, żebyśmy szukali w sobie tego, co jest niewidzialne dla oczu, co jest naszym wewnętrznym pięknem. I teraz już mogę się z panią pożegnać, bo zostawiłam dwie prace domowe.
1: Pożegnanie jest też takim powitaniem, tak jak wspomniałam, i brzmi w sposób następujący. Przez krzyż
0: do nieba. Właśnie piękne, tak prawda? Mówimy, ponieważ przypominamy sobie, że krzyża mamy dużo, ale że on nie jest daremny. I to wezwanie powielekroć w ciągu dnia naprawdę jest takim przebudzeniem. Przez krzyż do nieba.
1: Kochani, ilekroć będziecie w okolicach lasek albo może w Warszawie spotkacie siostry w brązowych habitach prościutkich, możecie pozdrowić się właśnie tym pozdrowieniem. Na pewno wam odpowiedzą i na pewno wam przypomną, że jesteśmy w podróży, jesteśmy w drodze do nieba. I ta droga wcale nie musi być i pewnie nigdy nie będzie usłana różami, ale te wszystkie cierpienia, warto w nie wejść po to, żeby trafić tam, gdzie już teraz czeka na nas Matka Czacka.
0: No właśnie, ponieważ nie będzie to droga usłana różami, dlatego zapraszam do Róży Czackiej.
1: Która
0: będzie takim światłem na naszej drodze i tego wszystkim życzę i Państwu. I zapraszam serdecznie do lasek, do zakątka Matki Czackiej. Na nasze strony internetowe jest taka część tutaj, którą można znaleźć, Fundacja Matki Czackiej na Facebooku albo na stronie. Tam można przeczytać o jej duchowej sylwetce, tam można zajrzeć do zakładki dla pielgrzyma, co tutaj można zobaczyć czy nabyć. Także całym sercem zapraszamy, tym bardziej, że budzi się teraz przyroda i że w laskach lada moment będzie się robiło bajecznie pięknie. Na razie śpiewają ptaki, zwiastując nam tą chwilę. Będzie nam ogromnie miło, jeżeli ktoś przyjdzie tutaj i razem z nami będzie chciał się albo pomodlić, bo kaplica jest otwarta cały dzień. Można być na wspólnych modlitwach, ale można też zanurzyć się w ciszy i tutaj usłyszeć głos Boga.
1: Siostro, jeszcze raz dziękuję. Naszym gościem była dzisiaj siostra Lidia Witkowska, franciszkanka, służebnica Krzyża z Lasek.
0: Bóg zapłać, dziękuję. Wszystkiego dobrego.
1: Z Panem Bogiem.
2: Niepokarana FM. Pokoju pełne radio.

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Dobry Panie Boże, Ty, który jesteś, Panie, który opiekujesz się, który czuwasz, który nie odsuwasz się od nas, nawet kiedy jesteśmy gotowi robić złe rzeczy i robimy. Panie, Ty, który czekasz na każdego, daj nam, Panie, siły, by Cię chwalić, byśmy potrafili mówić to, co Tobie się będzie podobać. Panie, otwieraj nasze serce, Panie, na Twoją łaskę. Niech ona w nas pracuje, niech nas przemienia, niech daje wszystkim wokół nas poznać, że Ty jesteś. Daj nam, Panie, ten czas, opiekuj się naszymi rodzinami. Jezu, niech Twoja krew o nas ochrania, niech żaden zły duch nie ma do nas dostępu. Panie, niech wychodzą te rzeczy, które Ty chcesz, żeby ujrzały światło dzienne, bo dzięki Twojej miłości my możemy przyjąć każdą prawdę przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Duchu Święty, przychodź, Maryjo, pod Twoją obronę. Uciekamy się. Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Justyna. Witaj.
2: Witam.
1: Jakiego pytania się spodziewałaś?
2: Oj. Myślę, że usłyszę pytanie, kim jest dla mnie Bóg. I tak naprawdę chyba tylko tego jedynego pytania jestem pewna. Chciałam po prostu przyjść i powiedzieć tak jak, tak prosto z serca to co czuję.
1: Dlaczego chciałaś?
2: Mam nadzieję, że to, co powiem, pomoże chociaż jednej osobie. To był taka wiara, powiedziałabym, wyuczona troszeczkę. To dość duże miasto, bo około 250 tysięcy mieszkańców, więc myślę, że nie jest to najmniejsza miejscowość. Rodzina wierząca, praktykująca, zarówno ta bliska, jak i ta dalsza.
1: Czy miałaś jakichś świadków, osoby, przez które widziałaś coś, co cię dziwiło? Ludzi, przez których było widać Pana Boga w swoim dzieciństwie, w młodości?
2: Myślę, że takimi osobami byli moi dziadkowie. Oni byli bardzo wierzący i bardzo tacy pogodzeni i nadal są bardzo tacy pogodzeni i ufający, że wszystko, co idzie, idzie od Pana i to musi być dobre i po prostu powinniśmy to zaakceptować.
1: I nie są w tym sztuczni, w tej akceptacji?
2: Nie, nie. Dla mnie to było właśnie...
1: Czyli prawdziwi świadkowie.
2: Tacy byli naturalni bardzo. I takim świadkiem nie z otoczenia mojego bliskiego, natomiast myślę, że jest to świadek bliski wielu, wielu ludziom, nie tylko Polakom, chociaż myślę, że Polakom szczególnie, to Jan Paweł II. Jak byłam młodsza i jeszcze nie bardzo rozumiałam, co się tak naprawdę wokół mnie dzieje, to zawsze jak patrzyłam na papieża, to wydawało mi się, że kurczę, on jest tak blisko, on musi coś wiedzieć. Coś jest, coś w tym wszystkim jest. Nie bardzo rozumiałam co, ale jak patrzyłam i jak widziałam, jaki on jest taki spokojny, taki właśnie pogodzony, ale jednocześnie też wesoły, taki dobry, ciepły. I miałam pewność, że on jest blisko gdzieś tej wielkiej tajemnicy, która nas otacza. I patrzyłam na niego i wiedziałam, że na pewno tam coś jest, jakaś tajemnica, tylko troszeczkę brakowało mi osób, które tą tajemnicę mogłyby mi wyjaśnić. Chowałam się po kątach, tak, wynajdywałam wszystkie najczarniejsze, że tak powiem, najmniej uczęszczane kąty i tam sobie cichutko siedziałam ze swoimi książkami i pożerałam jedną książkę za drugą. Myślę, że to troszeczkę wynikało z tego, że moi rodzice byli, bardziej moja mama była taką osobą, która bała się troszeczkę wypuścić mnie na ten świat, który jest taki straszny i brutalny, więc trzymała mnie, może nie pod kloszem, natomiast nie wydłużała tej smyczy na aż tak daleko, jakbym chciała. Tak bym powiedziała, może brzydko troszeczkę. Natomiast...
1: Kiedy ci zaczęła ta smycz uwierać?
2: Myślę, że ona mnie nie uwierała tak do końca. Mnie było trochę wygodnie z tym wszystkim, dlatego że ja nie byłam też i nie jestem taką osobą, która lubi świecić gdzieś w reflektorach, więc te moje książki, muzyka, później grupa takich znajomych, przyjaciół, sprawdzonych, to był taki świat, w którym mnie było bardzo dobrze i ja de facto nie szukałam jakiegoś innego świata. Mnie było tam dobrze.
1: Było ostro czy nie w liceum?
2: W liceum było bardzo grzecznie. Bardzo. Chodziłam do liceum, w którym było na kilkaset dziewczyn tylko dwóch chłopaków, chociaż nie było to żeńskie liceum, natomiast było to liceum o profilu ekonomicznym, w związku z tym...
1: Księgowe.
2: Tak, tak. Ekonomistki, księgowe, panie związane właśnie z buchalterią. Wiele rzeczy tam widziałam w tym liceum. Było nas dużo, i byłyśmy same, więc czasami puszczały hamulce. Mówi się, że dziewczyny same w swoim towarzystwie potrafią być dużo bardziej niegrzeczne niż chłopcy.
1: Co widziałaś?
2: Oj, co widziałam? Wiele rzeczy, które do tej pory nie mieszczą mi się absolutnie w głowie, więc to, co się działo na naszych wspólnych imprezach z męskim liceum elektrycznym, bądź to, co się działo na wycieczkach i wieczorami i nocami, kiedy panie znikały w swoim pokoju, a dziewczyny przyprowadzały kolegów. A wiele rozmów, które utkwiły mi w pamięci, to są rzeczy, które zapamiętam i których się w pewnym sensie boję teraz jako matka dziewczyny. Natomiast no, też patrzę z tego punktu, znaczy, patrzę na to też w ten sposób, że ja jakoś i wiele też dziewczyn w tym liceum było zupełnie innych, więc mam nadzieję, że uda mi się poprowadzić swoją córkę trochę inną drogą niż ta, która mi się nadal bardzo, bardzo nie podoba.
1: Ale jak na to reagowałaś? Oburzało cię to? Pociągało?
2: Może to dziwne, ale śmieszyło mnie to. Na początku mnie, teraz mnie przeraża, już jako taką osobę, która patrzy z perspektywy na to. Natomiast będąc wtedy tam, w środku tego wszystkiego, co się dzieje, to patrzyłam na to, na te zachowania dziwne. Oczywiście czułam się zniesmaczona tak w momencie, kiedy stawałam się świadkiem. Natomiast później, zastanawiając się chwilę nad tym, po prostu mnie to śmieszyło. I taka przychodziła taka trochę, może nie litość, nie wiem dokładnie, jak to określić. Natomiast no, taki żal, że tak naprawdę to one, te dziewczyny czasami w głębi serca, no, one nie są złe, natomiast gdzieś tam po drodze się pogubiły i poszły może w niewłaściwą stronę.
1: Jak Bóg wtedy jest obecny, czy w ogóle jest obecny jeszcze w twoim życiu?
2: Nadal jest obok. Jest gdzieś tam. Wybieramy się do kościoła w niedzielę, oczywiście w święta chodzimy do kościoła.
1: Ale na twoje życie nie ma większego wpływu?
2: Nie przeszkadza mi w moim codziennym życiu. Dorosłość tak naprawdę zaczęła się dla mnie na studiach, kiedy musiałam się wyprowadzić z domu i musiałam zarobić na swoje własne utrzymanie. I to zaczęło się dokładnie wtedy.
1: Inne miasto?
2: Nie, zostałam w tym samym mieście, natomiast musiałam się wyprowadzić z domu. Tak, miałam powiedzieć z mieszkania, ale nie, z domu.
1: Tak było? To było trudne dla ciebie?
2: Było trudne, ponieważ wyprowadzałam się po wielkich kłótniach i po wielkich... Po wielkich kłótniach z moją mamą.
1: Ona chciała tego, czy nie chciała, żebyś się wyprowadziła?
2: Myślę, że nie chciała. Tak patrzę na to wszystko teraz z perspektywy czasu. Natomiast i moja złość, i jej złość, która gdzieś tam się nakumulowała, złość na różne rzeczy, niekoniecznie na nas nawzajem, na nas siebie nawzajem. Myślę, że ta złość gdzieś tam wykrzyczana w niewłaściwym momencie spowodowała właśnie takie, a nie inne efekty.
1: Czyli innymi słowy, idąc na studia, czułaś już się na tyle dorosła, żeby wziąć swoje życie w swoje ręce, matce się to nie podobało, tak?
2: Troszeczkę inaczej.
1: Jak?
2: Ja bardzo chciałam zostać w domu. Natomiast... Moja mama miała problemy z alkoholem. I taty nie było w domu praktycznie w ogóle, ponieważ zarabiał, będąc gdzieś na jednym, drugim, trzecim, czwartym kontrakcie za granicą. I no i nie do końca zaczęło nam się układać z mamą przez to, że ja zaczęłam jawnie mówić, że nie podoba mi się to, że ona pije. I nie akceptuję jej zachowania. I to było przyczyną tego, że musiałam się wyprowadzić z domu.
1: Masz rodzeństwo?
2: Mam.
1: Młodszych, starszych?
2: Mam młodszego brata.
1: I jak on reagował na tę sytuację? Czy też zobaczył to, co z mamą się dzieje?
2: Tak, my wiedzieliśmy o tym już wcześniej, natomiast nie wiedzieliśmy za bardzo, co zrobić z tym. Nie mieliśmy osoby, która była gdzieś obok nas, która mogłaby nam pomóc, takiej dorosłej osoby, która by wiedziała, co trzeba zrobić. Troszeczkę się tak szarpaliśmy, tam próbowaliśmy, może gdzieś, może do jakiegoś psychologa, może coś, jakieś, ale no nie do końca.
1: Z ojcem się nie dało pogadać o tym?
2: Dało się, natomiast on w pewnym sensie uciekał w pracę.
1: Czy on miał świadomość tego?
2: On miał świadomość tego, tak. Natomiast no, tłumaczył sobie, że musi zarabiać pieniądze, żeby utrzymywać rodzinę. I de facto to my zostaliśmy sami z tym problemem. Bo raz na jakiś czas, jak tata przyjeżdżał, było super. Wszystko było fajnie, właśnie kochająca się rodzina, chodziliśmy do kościoła. Natomiast to wszystko było takie no, na pokaz jednak mimo wszystko.
1: I jak wyglądało twoje dorosłe życie?
2: Pierwsza rzecz, jaka mi, jak spytałeś mnie teraz, pierwsze słowo, które mi przyszło do głowy, to ubogo. Wyjeżdżałam na kilka miesięcy do pracy, na całe ferie letnie i na zimowe, studenckie, ponieważ mój rektor do spraw studenckich, pani rektor, wiedziała, jak wyglądała moja sytuacja. Czasami pozwalała mi na dłuższe pozostanie w pracy. I dostałam też indywidualny tok studiów, który umożliwiał mi właśnie czasami zdawanie w późniejszym terminie bądź w innym terminie egzaminów. W związku z tym mogłam wyjechać na troszeczkę dłużej i zarabiać pieniądze po to, żeby później podzielić je dokładnie co do złotówki na każdy dzień tygodnia, kupić sobie książki, kupić sobie ubrania, opłacić wynajęty pokój.
1: Jak się w tym czułaś?
2: Ojejku. Może to dziwnie zabrzmi, ale dobrze. Dobrze o tyle, że byłam zależna sama od siebie i byłam wolna. Jedyne, co mnie gdzieś tam wewnątrz uwierało, to to, że zostawiłam brata z mamą. I to było dla mnie ciężkie.
1: Jak sprawy damsko-męskie? Bo w liceum, znaczy w szkole średniej patrzyłaś na to wszystko, co się wokół ciebie działo, z dystansem.
2: Tak, z dystansem. Miałam wtedy chłopaka, swoją pierwszą wielką miłość. Spotykaliśmy się jakiś czas, kilka lat. Później na studiach to się zmieniło. Rozstaliśmy się wcześniej przed studiami. Na studiach poznałam mężczyznę. Oj, jak powiedziałam, nawet teraz nieświadomie, cofając się do tego, co przed chwilą powiedziałam, w średniej szkole miałam chłopaka, a na studiach poznałam mężczyznę. Na studiach poznałam mężczyznę, który jest teraz moim mężem. I zaczęliśmy się spotykać i byliśmy ze sobą całe studia. On mnie bardzo wspierał, bardzo mi pomagał. Śmieję się, że czasami dokarmiał mnie i jego rodzice wiedzieli, jaka jest moja sytuacja, więc podsyłali mi jakieś owoce, ciasta i takie rzeczy. I jak było bardzo ciężko, to mi pomagali. Natomiast no, Paweł pomógł mi bardzo, przede wszystkim psychicznie. Wspierał mnie w tym ciężkim, jednak mimo wszystko czasie. Ciężkim, ale pięknym. Też wspominam ten czas bardzo pozytywnie, ponieważ osoba, u której mieszkałam na stacji, jestem jej bardzo wdzięczna, bardzo dużo mi pomogła. Jest to bardzo dobra osoba. Mam nadzieję, że nie obrazi się, że powiem, że ma na imię Jola. Jak będzie tego słuchała, a słucha was często, to myślę, że się ucieszy. I bardzo chciałabym jej podziękować. Zresztą robiłam to już wielokrotnie za tą pomoc, której mi wtedy udzieliła i no i nadal udziela.
1: A jak myślisz, jak Pan Bóg patrzył na ten czas twój? Pierwszy etap dorosłości. Co widział? Bo on widzi wszystko.
2: Myślę, że widział osobę taką zagubioną, szukającą, cały czas szukającą swojego miejsca na ziemi.
1: Czy stosunek do przykazań wtedy był dla ciebie istotny, czy nie?
2: Stosunek do przykazań był o tyle istotny, że przykazania w pewnym sensie są też takimi normami moralnymi, które nawet nie będąc osobą wierzącą, praktykującą, no te normy taka osoba nawet niewierząca przestrzega. W związku z tym te przykazania były dla mnie ważne, natomiast nadal niejako przykazania kościoła, w którym jestem. Może w ten sposób. Więc Bóg widział osobę, która szuka, która gdzieś tam się gubi, może nie do końca wszystkich przykazań przestrzega. Natomiast patrząc z perspektywy czasu i też patrząc z boku troszeczkę na siebie wtedy, mogę powiedzieć, że to nie był w pewnym sensie dla Boga stracony czas przeze mnie. Jestem osobą, która lubi pomagać ludziom i czy wierzyłabym w Boga, czy nie wierzyłabym w Boga takiego, czy innego, czy byłabym w tym kościele, czy w innym, zawsze bym tym ludziom pomagała, bo wierzę, że tak naprawdę tylko dobroć i miłość jest rzeczą ważną. W związku z tym zawsze starałam się pomagać ludziom, a przez to, że dużo tego ciepła i pomocy sama też dostałam, to wiem, że jestem przekonana, że tą pomoc chcę i powinnam udzielać też innym osobom. W związku z tym no też na co dzień starałam się pomagać ludziom.

0: Na studiach spotkałam grupę ludzi i wykładowcę, którzy organizowali spotkania dla różnych, dla naukowców z różnych dziedzin nauki. Tam pierwszy raz tak troszeczkę bliżej spotkałam się z wiedzą, z różnymi dziedzinami nauki oczywiście, natomiast też z taką wiedzą, którą był zafascynowany profesor, którego się broniłam. Mój profesor zajmował się gematrią, czyli poszukiwał wartości przypisanych do każdej z liczb, która jest.
1: Czy gematria to jest takie absurdalne przekonanie, że każda litera hebrajska przyporządkowana jest liczbie i że wszystko jest tam matematycznie dokładnie napisane i koniec świata również jest opisane.
0: Dokładnie. W związku z tym w Biblii, w Starym Testamencie jest ukryty kod, wedle którego możemy czytać różne tajemne informacje.
1: Wiedza tajemna.
0: Tak.
1: Jak nazywał się profesor?
0: Profesor Wierciński.
1: Świętej pamięci.
0: Tak, świętej pamięci profesor Wierciński. No chociaż ja jakoś do końca nie mogę uwierzyć, że on nie żyje. W sposób jawny mówił, że pójdzie do piekła za to, co zrobił. I on o tym wie.
1: Jaka była konsekwencja wejścia w środowisko okultystyczne, gnostyckie?
0: Na początku myślę, że konsekwencji nie było żadnych. Przynajmniej ja ich nie zauważałam. Czytałam trochę więcej książek związanych właśnie z jakimiś tajemnymi mocami, wiedzą tajemną. Zaczęłam się zajmować takimi rzeczami. Natomiast nie czułam w takim życiu codziennym
1: konsekwencji. Kiedy je zobaczyłaś?
0: Dużo później, jak zrozumiałam, jak duże zagrożenie to może być dla człowieka, dopiero wtedy zaczęłam zauważać konsekwencje. Ale to przyszło tak naprawdę bardzo późno, kilkanaście lat później.
1: I jak te kilkanaście lat etapami przebiegają? Powiedziałaś, że znajomość z Pawłem była na studiach, czyli skończyła się, tak?
0: Nie, ona trwała cały czas. Przeprowadziliśmy się do Warszawy. Znaleźliśmy tutaj pracę. I żyliśmy przez te kilka lat bardzo tak sobie spokojnie. Z dnia na dzień. Nie można powiedzieć, że źle. Bez fajerwerków. Natomiast z dnia na dzień powoli to życie sobie w jakiś tam sposób układaliśmy. Tak jak wiele tysięcy młodych ludzi w tym mieście.
1: Poza kościołem, poza sakramentem?
0: Poza zupełnie.
1: I co się
0: uważałam, że papier nie jest mi absolutnie do niczego potrzebny. Po co? Po co, jeśli jest nam ze sobą tak dobrze, tyle lat już przecież, to po co nam sakrament? Przecież to tylko papier. Znaleźliśmy pracę i tak naprawdę praca zaczęła nas gdzieś tam ogarniać, szaleństwo pracy. Po dłuższym czasie okazało się, że zaczynamy się powoli gdzieś gubić. Coraz więcej pracy u Pawła, trochę u mnie. I przyszedł taki moment, kiedy stwierdziliśmy, a tak naprawdę bardziej ja, że już żyjemy zupełnie obok siebie. W tym samym mieszkaniu oczywiście wyjeżdżamy w to samo miejsce do naszych rodzin, spędzamy razem czas, natomiast już bardziej obok siebie, a nie razem.
1: Czy tę wiedzę tajemną pogłębiałaś, czy nie?
0: Cały czas czytałam książki, cały czas byłam ciekawa. W jakiś sposób próbowałam sobie ułożyć to wszystko w głowie, jak to jest, że tam jest Bóg, a my jesteśmy tutaj na ziemi. Gdzie te inne światy, które są równoległe może, gdzie ta moc, która drzemie w ludziach, bo przecież jak się nosi pierścień Atlantów na przykład, to ma się taką wspaniałą ochronę. Co to jest pierścień Atlantów? Co to są właśnie te światy w naległym masę po prostu pojść?
1: Nosiłaś jakieś...
0: Tak, nosiłam pierścień Atlantów.
1: I doszłaś do wniosku, że żyjecie obok.
0: Tak. Po rozmowie, którą odbyliśmy, zabrałam rzeczy i wyprowadziłam się z domu. Rozstaliśmy się. Co śmieszne, tutaj jeszcze muszę wrócić troszeczkę, cofnąć się kilka lat wstecz, a dokładnie jakieś 2-3 lata wstecz. Na jednej z imprez integracyjnych, firmowych była wróżka, do której poszłam. I ta wróżka powiedziała mi, że za 2-3 lata my się rozstaniemy. I ja potraktowałam to zupełnie jak zabawę. Byłam pierwszy raz wtedy u wróżki. I tak jak mówię, potraktowałam to jako zabawę, natomiast gdzieś tam w głowie z tyłu zapadło mi to i zostało. Później o tym zupełnie zapomniałam. Przypomniałam sobie dopiero w momencie, kiedy się rozstaliśmy.
1: Po?
0: Po, tak. Po tym, jak się rozstaliśmy, zaczęłam się zastanawiać jeszcze raz, po raz tysięczny, analizować, dlaczego tak się stało i przypomniało mi się właśnie słowa tej wróżki, że się rozstaniemy za tam 2-3 lata, jakoś jesienią. Wszystko się zgadzało idealnie. No to co? Zaczęłam szperać i szukać wizytówki tej wróżki. Gdzieś tam jakaś koleżanka właśnie z firmy, ktoś tam miał, wiedział, gdzie ona przyjmuje. No i się zaczęło. Poszłam do niej. Ha, nie poszłam sama, wyciągnęłam koleżankę. Poszłyśmy do tej wróżki. No bo oczywiście ja byłam w rozterce, byłam zagubiona zupełnie, nie wiedziałam, co robić. Po tylu latach spędzonych z jedną osobą w obcym mieście, tak czułam się zupełnie nieswojo. I wydawało mi się, że no tak, jak ona wiedziała wtedy, co się stanie, to teraz też mi na pewno powie coś ważnego, co potrafi mi w jakiś tam sposób się skierować na właściwy i odpowiedni tor. Powiedziała mi wiele rzeczy z perspektywy czasu. Teraz mogę powiedzieć, że żadna z tych rzeczy nie była dobra. Ona oczywiście powiedziała mi, co powinnam zrobić. Powiedziała mi kilka rzeczy na mój temat, na temat mojej rodziny, na temat mojej przeszłości.
1: Których nie powinna znać.
0: Tak, oczywiście. I... No i kurczę, tak zaczęłam się wtedy zastanawiać, gdzie iść. On nie wskazała mi żadnego jakiegoś konkretnego kierunku. On bardziej mi opowiedziała, co tam się będzie działo. W związku z tym ja zaczęłam do niej chodzić. Byłam u niej kilka razy, za każdym razem z kimś.
1: Wróżyła kartami?
0: Runami. Kartami. Oprócz tego jeszcze z daty urodzin.
1: Numerologia?
0: Numerologia, tak.
1: Karty tarota czy zwykłe?
0: Tarota. Tarot. W międzyczasie oczywiście ja też szukałam, próbowałam sama sobie stawiać tarota. Sprawdzałam, na różnych forach chodziłam, szukałam jakiejś numerologii, jakieś takie rzeczy.
1: Karty do ciebie mówiły, czy nie?
0: Przyznam, że nie do końca potrafiłam je czytać. Nie.
1: Wibrowały? Widziałeś, że powietrze się rusza, czy nie?
0: Nie. Nie. Natomiast częściej zdarzało się, że miałam jakieś sny, które pokazywały mi jakąś drogę, którą powinnam podjąć, czy działanie, które powinnam podjąć, bądź coś, co się wydarzy i rzeczywiście się wydarzało za jakiś czas. To już miałam, przyznam szczerze, że to miałam też wcześniej, już będąc małą dziewczynką. Moja mama kiedyś opowiedziała mi, że jak byłam mała, bardzo często się budziłam i opowiadałam mamie, o czym rozmawiałam ze zmarłymi. Moja mama się bardzo tego bała. I mówiła mi nawet, że była ze mną u księdza i ksiądz ze mną rozmawiał na ten temat. Ja nie pamiętam tych rozmów. Pamiętam tylko kilka snów.

0: W międzyczasie kolega, który jest osobą wierzącą i praktykującą z przekonania, nie z tradycji, ten kolega zauważył, że ja się zaczynam szamotać. I znał mnie wcześniej i wiedział, zauważył, że dzieje się coś złego w moim życiu. I kilka razy wyciągnął mnie na jakąś rozmowę, podczas której ja opowiedziałam mu, co się dzieje. I on powiedział mi, że dobrze byłoby, gdybym poszła i porozmawiała może z księdzem na temat moich problemów, które mam. Ja się broniłam rękami i nogami. Tym bardziej, że powiedział mi, że dobrze byłoby, gdybym poszła do spowiedzi. Gdzie do spowiedzi? Ja po tylu latach, kiedy nie byłam w kościele, bo już później przestałam chodzić do kościoła. Byłam wtedy sama. Później zaczęłam spotykać się z innym mężczyzną. Wyciągnął mnie do kościoła na sposób. Zabrał mnie na mszę, gdzie dominikanie wszyscy wychodzą z klasztoru i podczas jednej mszy wszyscy się spotykają, śpiewają. I to było tak piękne, że przyciągnął mnie do tego kościoła właśnie przez
1: atrakcją.
0: Atrakcją, dokładnie. Później nie wiem jak, nie potrafię teraz wyjaśnić, znalazłam się w konfesjonale. Długa rozmowa z ojcem. Nie dostałam rozgrzeszenia. Natomiast bardzo ta rozmowa utkwiła mi w głowie. Na wiele tematów rozmawialiśmy. Dał mi kilka takich rzeczy, nad którymi powinnam się zastanowić. I za jakiś czas wróciłam. Byłam bardzo zła, że nie dostałam rozgrzeszenia po raz kolejny. Byłam wściekła. Dlaczego? Przecież już jestem taka fajna, taka grzeczna i w ogóle. Nie mam okazji do grzeszenia za bardzo, bo jestem sama, więc o co chodzi? Po jakimś czasie zaczęłam spotykać się z mężczyzną. I zaczęły się problemy. Problemy wynikające tak naprawdę z tego, że ja już byłam coraz bliżej, powoli, malutkimi kroczkami, ale jednak podchodziłam coraz bliżej kościoła. Jeśli teraz mogę powiedzieć, że jeszcze kościoła, nie Boga, ale kościoła. Może nie powinnam tego tak rozgraniczać, ale zaraz wytłumaczę, dlaczego tak. Byłam coraz bliżej kościoła i mężczyzna, z którym się spotykałam, był po rozwodzie. W związku z tym ja dowiedziałam się, że wiedziałam, że życie z nim jednocześnie w kościele nie ma przyszłości.
1: Nie był człowiekiem wierzącym.
0: Nie był człowiekiem wierzącym. Udało mi się kiedyś wejść z nim do kościoła na mszę. Bardzo szybko uciekł. Bardzo.
1: A czy miał jakieś związki z tymi sprawami? Wiedza tajemna, okultyzm?
0: Wiedza tajemna nie, okultyzm też nie. Natomiast był bardzo zaangażowany w NLP.
1: Programowanie neurolingwistyczne.
0: Dokładnie. Programowanie neurolingwistyczne zdobywał kolejne...
1: Ale to jest okultyzm.

0: którzy wierzą w Boga, którzy aktywnie działają, pomagają innym ludziom, pomagają ich wyciągnąć z różnych dziwnych sytuacji życiowych, właśnie takich jak na przykład okultyzm. Zobaczyłam, że istnieje zupełnie inne życie. Patrzyłam, jak oni się śmieją, jacy są spokojni, jacy są tacy otwarci. To mnie tak zafascynowało, mnie, która się tak szarpała między tym wszystkim, co się tam wtedy ze mną działo, że tak naprawdę stwierdziłam, że ta tajemnica, którą znał Jan Paweł II, ta tajemnica, oni też ją muszą znać. To gdzieś tam jest z nimi. Zaczęłam się z nimi coraz częściej spotykać. Poznałam ciebie. Zaczęłam przychodzić na spotkania do radia. I powoli, systematycznie zaczęłam odkrywać Boga dla siebie. Zobaczyłam, że można żyć w zupełnie inny sposób.
1: Musiałeś zerwać z tym mężczyzną w związku z tym.
0: Tak. Kosztowało mnie to wiele, wiele energii.
1: Zrobiłeś to dla siebie czy dla Pana Boga?
0: Chyba troszeczkę egoistycznie dla siebie, mogę powiedzieć. Natomiast po to, żeby Bóg mógł mnie uratować.
1: Widziałaś się w sytuacji osoby zagrożonej?
0: Tak.
1: Bo?
0: Nie do końca potrafiłam wewnątrz siebie pogodzić to, że nie będę mogła żyć, nie będę mogła przyjmować komunii, nie będę mogła żyć aktywnie wewnątrz kościoła.
1: Ale tyle lat ci to nie przeszkadzało.
0: Nie przeszkadzało, ale w tym takim trudnym czasie tego potrzebowałam. Właśnie tej tajemnicy, właśnie tego. Po prostu ta tajemnica to Bóg, który działa w naszym życiu, więc tego właśnie potrzebowałam.
1: Czyli wyraźnie poszłaś w jego kierunku.
0: Tak, po kilku miesiącach rozstaliśmy się.
1: I jak on odpowiedział na to?
0: Oj, to były miesiące, tak naprawdę 2 miesiące, kiedy się rozstawaliśmy i z powrotem się spotykaliśmy, bo ja byłam już tak wtedy dokładnie owinięta jego nitkami.
1: No, NLP do tego służy, żeby owijać nitkami.
0: Tak, natomiast oczywiście każdy z ludzi jest dobry, takie, ja tak wierzę. I on też jest dobrą osobą. I ja też chciałam mu pomóc i tak na początku mi się wydawało, że to jak Pan Bóg mi pomoże, to ja mu pomogę, ja go wyciągnę z tego. Ja będę takim rycerzem, który mu pomoże. Natomiast no, okazywało się, że razem w tym naszym byciu razem szliśmy bardziej na dno, niż wychodziliśmy na wierzch.
1: Toksyczny związek.
0: Bardzo, bardzo toksyczny.
1: Wiesz, o kogo ja pytałem? O Pana Boga. Jak on zareagował na to, że ty zrobiłaś krok w jego stronę, że podjęłaś jakąś decyzję, która nie była dla ciebie łatwa?
0: Oj, na początku nie ułatwiał mi tego, było jeszcze trudniej.
1: Pan Bóg ci nie ułatwiał?
0: Tak, ja myślę, że troszeczkę chciał spróbować, czy to będzie takie przyjście na chwilę, czy to będzie takie na zasadzie, no dobrze, to ja teraz będę chodziła do kościoła, będę już taką świętą, to ty, Panie Boże, daj mi spokój. Tak, i tutaj lista życzeń cała.
1: Jak go trudniło?
0: Bardzo potrzebowałam sakramentu pojednania, potrzebowałam rozgrzeszenia i chciałam wtedy przyjmować komunię. Natomiast bardzo często się tak zdarzało, że po rozmowach nie dostawałam rozgrzeszenia. Albo potrzebowałam rozmowy, jechałam gdzieś do kościoła, o którym mi mówił mój kolega, bo tam są dobrzy spowiednicy, jedź tam, oni porozmawiają z tobą. I wszyscy trafiali do fajnych księży, a ja na przykład trafiłam do księdza, który akurat wtedy chciał porozmawiać ze mną o polityce. I ja siedziałam w konfesjonale i płakałam, bo potrzebowałam takiej rozmowy o zupełnie czymś innym. A on akurat rozmawiał ze mną o polityce. Wiele razy kościół miałam zamknięty przed nosem, kiedy właśnie potrzebowałam.
1: Razie, że to są tego. Symptomy związania duchowego?
0: Nie. Byli ludzie wokół mnie, dobrzy ludzie, którzy mi pomagali, którzy mi przypominali, że to jest ta droga. Ja wiem, że jest ciężko, ale ta łatwiejsza, która jest obok gdzieś tam, ona nie do końca może prowadzić w dobrą stronę.

wytrwaj, wiesz, i pukaj, jeśli nie jedź na drugi koniec miasta do 10, do 11, do 12 kościoła, jeśli potrzebujesz i znajdziesz to. I rzeczywiście po wielu, mogę powiedzieć, tygodniach, miesiącach zaczęło się powoli układać moje życie w taki sposób, w jaki chciałam, a myślę, że też w jaki Pan Bóg chciał.

0: podczas jednej ze spowiedzi jako pokutę dostałam uczestnictwo w drodze krzyżowej. Poszłam na tą drogę krzyżową i spotkałam tam Pawła. Ja wiem, że on się dowiedział gdzieś tam, że ja tam będę, więc to było też tak, że on poszedł tam celowo, żeby się ze mną spotkać. Natomiast dla mnie no w pewnym sensie to był znak od Boga i zaczęliśmy się spotykać od nowa, zaczęliśmy sobie wyjaśniać, rozmawiać.
1: On był wierzący wtedy, kiedy się spotkaliście?
0: Tak. Natomiast też taka wiara wyniesiona z domu. I przez to, że widział, co się ze mną dzieje, też zaczął się nad tym wszystkim zastanawiać i zaczynaliśmy powoli sobie szukać swojej drogi do Boga. Mieliśmy i nadal mamy swój ulubiony kościół, do którego chodzimy. Było tak, że bardzo często się tam po prostu spotykaliśmy i zupełnie przypadkowo, bądź nie, chociaż nie wierzę w przypadki. Więc myślę, że nasi aniołowie nas tam po prostu zaprowadzili za rączkę i spotykaliśmy się na tych samych mszach. No i byliśmy coraz bliżej. I zaczęło się to układać na nowo, chociaż zupełnie inaczej niż wcześniej. Zaczęliśmy rozmawiać, zastanowiliśmy się, co się złego wydarzyło, w jaki sposób zły wcześniej żyliśmy ze sobą. Podjęliśmy decyzję, że jeśli chcemy być teraz ze sobą, to w takim razie weźmiemy ślub, bo to nie jest tylko papierek, tylko to jest sakrament, którego uważamy, że potrzebujemy. Chcieliśmy stanąć przed Bogiem i powiedzieć tak i zaprosić Go do siebie, do swojego domu. I podjęliśmy taką decyzję i w tej decyzji wytrwaliśmy. Wzięliśmy ślub. Zaraz po ślubie okazało się, że jestem w ciąży. Uśmiecham się, bo wielu lekarzy mówiło, że będę miała bardzo duże problemy z zajściem w ciążę.
1: Pan Bóg błogosławi.
0: Głos mi się łamie i mam łzy w oczach. Śmieję się, że dostaliśmy takiego małego aniołka.
1: Myślałeś, że nie będziesz miała dzieci?
0: Bałam się tego bardzo. I było duże prawdopodobieństwo było, że tych dzieci nie będę mogła mieć. Natomiast okazało się, że tu nagle w podróży poślubnej wyproszone, wyczekane przyszła. Jestem bardzo wdzięczna ludziom, których spotkałam po drodze, którzy mi pomogli obrać tą właściwą, chociaż nie najłatwiejszą drogę. Pamiętam cały czas, przechowuję w pamięci rzeczy, które usłyszałam wtedy, bo wiem, że one są ważne, a drogi wybieram codziennie, każdego dnia. I trzymam sobie w pamięci to, co wtedy usłyszałam. Pilnuję się bardzo, żeby wybierać właściwe drogi. Nie zawsze jest prosto. Zawsze gdzieś tam czyha jakaś pokusa. A to, żeby nie pójść do kościoła, a to, żeby coś zrobić, może nie takiego do końca dobrego, poprawnego. No i zdarza mi się odejść. Zdarza mi się odejść tak już nie tak jak kiedyś, ale zdarza mi się gdzieś na chwilkę zagubić. O, może to jest takie lepsze słowo. Na momencik. Natomiast myślę, że Pan Bóg na tyle pobłogosławił mi, że mam już taką swój taki kręgosłup, który swój taki wewnętrzny alarm, który w momencie tylko, kiedy się trochę dalej oddalam, albo kiedy coś złego zaczyna się dziać już na takim etapie, gdzieś tam w głowie, już na etapie planowania czy myślenia o czymś, o jakimś zachowaniu, to już wtedy odzywa się bardzo taki silny wewnętrzny głos, że nie mogę tego zrobić. I to jest taki etap, kiedy myślę, że no już nadal muszę być blisko tych osób, które mi pomogły, nadal chcę i potrzebuję ich, natomiast myślę, że jestem w stanie też już samodzielnie iść przez życie.
1: Jakie to było to pytanie, które miałem zadać? Na pewno?
0: Ojej. Kim dla mnie jest Bóg? Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie.
1: W jakiej intencji się pomodlimy?
0: W intencji tych wszystkich ludzi, którzy pomagają takim osobom zagubionym jak ja. I w intencji wszystkich dzieci, żeby ich rodzice potrafili ich właściwie poprowadzić przez życie.
1: Drodzy Państwo, zapraszam. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem była Justyna. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Dobrze.
2: Myślałam, że zupełnie inaczej to będzie wyglądało. Nie wiem jak.
1: Posłuchaj, powiedz mi taką rzecz. Pamiętasz taką modlitwę tutaj w radiu?
2: Tak, pamiętam ją.
1: Co się wtedy zdarzyło? Tak naprawdę. Pamiętasz, to było zawierzenie się niepokalanym sercu Maryi.
2: Tak. Jak próbowałam sobie to jakoś tak w głowie ułożyć, jak szłam do ciebie właśnie dzisiaj, to zastanawiałam się, w którym momencie tak już, znaczy, tak jak mnie spytałeś, w którym momencie przyszłam do Boga. Nie mogę tego powiedzieć, że był taki jeden moment. Nie mogę nawet powiedzieć, że ten moment, który tutaj był, to było takie, że tak, już teraz jestem twoja. Nie, bardziej myślę, że ten moment, który tu był, to było odcięcie takiej kotwicy, która gdzieś tam mnie jeszcze trzymała.
1: Ale powiedz mi, co pamiętasz?
2: Pamiętam naszą rozmowę i pamiętam to, że ja już miałam wychodzić z radia wtedy. I ty powiedziałeś, że się pomodlisz ze mną. Natomiast później powiedziałeś, że jak spojrzałeś na mnie, że w moich oczach widziałeś coś niedobrego i powiedziałeś, że nie chciałbyś się sam modlić ze mną wtedy. I zadzwonił Michał. Zupełnie przypadkiem. Był w okolicy i on przyszedł wtedy i my siedliśmy i pamiętam mały pokój, was dwóch pamiętam, pamiętam krzyż, pamiętam tą modlitwę, którą mi dałeś i pamiętam początek modlitwy, który wypowiadam. I pamiętam, że doszłam do momentu, kiedy znaczy tam było w tej modlitwie wyrzekałam się tego wszystkiego, co było złe, gdzieś tam zostawiałam to. I ja doszłam mniej więcej do tego momentu i ja zaczęłam czuć, że tak mi się dusiła. Nie mogłam złapać powietrza. Jednocześnie już wcześniej zaczynały cieknąć mi łzy. Czułam, że mam bardzo silny katar. I później zaczęłam się po prostu dusić. Nie mogłam złapać powietrza. Jednocześnie zaczęła mi się rękę, którą trzymałam na krzyżu. Ja miałam wrażenie, że ten krzyż tak jakby podskakiwał. Ja nie wiedziałam, czy ja sama powoduję, czy ja się tak trzęsę. Nie kontrolowałam zupełnie swojego organizmu. Nie mogłam zupełnie przejść tego tam momentu. I zatrzymałam się na tym i słyszałam... Wtedy już was nie widziałam. Zupełnie was nie widziałam. Nie wiedziałam, co się dzieje wokół mnie. Po pewnym momencie ja usłyszałam taki szum, taki jednostajny szum i później usłyszałam, jak zaczęliście się coraz głośniej modlić. I takie głośniejsze te modlitwy zaczęły do mnie właśnie z tego szumu, zaczęłam wyłapywać pojedyncze słowa. I wtedy coś, nie wiem, no coś się odblokowało, coś poczułam taki... No, nie wiem co... Po pierwsze, tak fizycznie poczułam to, że mogłam złapać powietrze, zaczerpnąć powietrza. I nagle zaczęłam widzieć rzeczy naokoło mnie zaczęłam widzieć was, już was widziałam i tak jakbym odzyskała tą świadomość, że ja jestem w tym miejscu, tu, że jest stół, jest krzyż. Nie potrafię określić gdzie, ile czasu, jak długo, czy to było krótko, czy długo. Ja byłam tam z wami w tym momencie. Ile to trwało? Jedyne, co pamiętam, to to, że nie mogłam złapać powietrza, że tak bardzo się dusiłam. Ten krzyż, który się obijał, ten dźwięk krzyża obijanego o stół. I później zaczęłam... I następna rzecz, którą pamiętam, to ten szum, który zaczął powoli, zaczęłam wyłapywać pojedyncze wasze słowa. I później już przeszłam ten moment i już było tak... Jakbym, nie wiem, no jakbym ktoś mnie pod wodą trzymał i jakbym wyskoczyła na wierzch i złapała powietrza.
1: Żadnych innych ekscesów w twojej historii nie było? Takich jak ta modlitwa, takich jakichś rzeczy nadzwyczajnych w historii twojego życia?
2: Wiele rzeczy było takich, że ja na przykład wiedziałam, co się stanie za chwilę, albo wiedziałam, że nie wiem, dzisiaj nie będzie kogoś tam, albo...
1: Sprawa jest prosta. Te sny w dzieciństwie, rozumiesz? Mhm. To jakby zamyka sprawę. Czy ja zadałem ci jakieś pytanie potem?
2: Nie pamiętam.
1: Zadałem ci pytanie, kim była twoja babka?
2: Rzeczywiście, pytałeś mnie o to.
1: Wiesz, co ty odpowiedziałaś?
2: Nie pamiętam.
1: Ja zadałem ci pytanie, kim była twoja babka? A ty powiedziałaś czarownicą.
2: Naprawdę? Nie pamiętam tego.
1: Przez te 2,5 godziny, jak rozmawialiśmy...
2: Tak. Ile rozmawialiśmy?
1: Rozmawialiśmy 2,5 godziny. I poddałem się, bo doszedłem do wniosku, że nie ma tej istotnej informacji. I ona dopiero padła po modlitwie, kiedy powiedziałaś i konsekruję siebie twemu niepokalanemu sercu. Bo tego nie mogłaś wymówić. I konsekruję siebie.
3: Drogi słuchaczu, staramy się tworzyć program, który zaspokoi twoje potrzeby, także te najgłębsze. Jeśli więc treści, które przed chwilą usłyszałeś, ubogaciły cię, poruszyły twój umysł lub serce, odwzajemnij się. Wspomóż nasze działania darowizną. Szczegóły na naszej stronie internetowej lub w sekretariacie.
4: Niepokarana FM. Pokoju pełne radio.

0: Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Marek Jurek, polityk czy obserwator życia społecznego. Jak mam przedstawić?
1: Publicysta, historyk.
0: Wspaniale. Odpowiedź godna polityka.
1: Dziękuję bardzo.
0: Panie Marku.
1: Nie, za mną jest 40 lat działalności politycznej, tej czynnej.
0: Tak.
1: Ja to tak liczę, bo to mówię, bo to tak...
0: Ja pytałem o to, czy przed panem jeszcze taka działalność.
1: Tak. Każdy zawodowy historyk zawsze ma problemy z wyznaczeniem cezur, tak jak w życiu, czyli tych progów granicznych, ale generalnie o deklaracji Ruchu Młodej Polski w 1979 roku do zakończenia mojej pracy w Parlamencie Europejskim w 2019 to jest równe 40 lat. Natomiast ja wyznaję tą zasadę, którą Jan Paweł II w Christi Fideles Laici prezentował, że właściwie polityka jest czymś zobowiązującym dla każdego człowieka. No nawet, nie wiem, mniszki w klasztorach zamkniętych powinny się modlić za swoją ojczyznę, za pokój, za rodziny, za ich warunki życia. Te nie tylko te mikro poszczególnych rodzin, ale społeczne. Więc mówię, odpowiedzialność za dobro wspólne narodu jest odpowiedzialnością powszechną, więc każdy powinien o tym myśleć i w tym znaczeniu nigdy nie powinniśmy być poza polityką.
0: Ale pan dobrze wie, że ja nie pytam o to, to znaczenie.
1: Więc mówię, ta czynna moja działalność polityczna to jest 40 lat, te 1979-2019.
0: I nie wiadomo, czy jeszcze w przyszłości. Tak zrozumiałem pana odpowiedź.
1: Nie ma warunków w tej chwili.
0: Jasne.
1: I pan, wpływam na rzeczywistość tak, jak potrafię, swoimi opiniami, staram się formułować też rekomendacje, nie tylko na pewno nie jakieś jałowe krytyki.
0: Jasne. 45 lat, 40 parę, bo to 7 chyba lat, takiej refleksji na temat rzeczywistości, to jest bez wątpienia wielki zasób. Świat dziś jest skoncentrowany wokół prezydenta performera. Prezydenta, który odgrywa rolę błazna, a jest bardzo konsekwentnie prowadzącym swoją politykę w interesie Stanów Zjednoczonych mężem stanu. Tak? Śmieszne jest, że polityk, którego można podejrzewać o promiskuityzm, opowiada się za rewolucją moralną, tak? Czy też prowadzi ruch, jest na czele ruchu moralnej odnowy. Tak? Można się z tego śmiać, można widzieć w tym sprzeczność i wręcz niemożność takiego istnienia takiego bytu, no ale ten byt istnieje. Moje pytanie jest takie. Konserwatyzm, a MAGA to chyba konserwatyzm, to kontrrewolucja, tak? Rolą chrześcijan jest budowa Królestwa Bożego na ziemi. Mamy do czynienia z cywilizacją, która w erze nowożytnej tak zwanej, jej główną cechą, tak gdyby tak wyabstrahować całkowicie, to jest instytucjonalizacja grzechu, tak? Czyli robienie z grzechu indywidualnego grzech zbiorowy, wmuszanie go, nie wiem, wpisywanie aborcji do konstytucji. Czy MAGA, czy ten ruch, który dla wielu ludzi opowiadających się za wartościami tradycyjnymi, za Polakami opowiadającymi się za wartościami tradycyjnymi, był przywitany z wielką radością, wręcz nadzieją niesamowitą. Czy ruch MAGA działa na rzecz dobra naszej cywilizacji? Czy ta ocena powinna być bardziej zniuansowana?
1: Panie Robercie, pan poruszył tyle ważnych kwestii, że właściwie wracając, bo nie sposób odpowiedzieć od razu na wszystko, ale wracając do poszczególnych elementów, możemy o tym, co pan powiedział, rozmawiać przez następną godzinę, bo to są super ważne kwestie, tylko jest ich wiele. Ja tylko najpierw chcę powiedzieć, że bardzo dziękuję za tę pana obserwację, bo jestem od zawsze właściwie przekonany, że polityka nowoczesna, polityka liberalna, to jest w gruncie rzeczy, opiera się na 7 grzechach głównych. Tylko że jedni, nawet często ten pluralizm demokratyczny polega na tym, że jedni bardziej się odwołują do chciwości, a inni bardziej do gniewu. No, jeżeli chodzi o te grzechy, jak to Bruce Marshall napisał, najbardziej popularne, no to jedni tolerują, inni promują i tak dalej, ale mówię, ale generalnie ten pluralizm polega na tym, że jedni się odwołują bardziej do chciwości, do tego konsumpcyjnego raju, ciepłej wody w kranie i tak dalej, a inni do mobilizacji mas poprzez gniew, który, no, pamiętajmy, nie czyni sprawiedliwości i tak dalej. To bardzo cenna obserwacja. Teraz wracając do Donalda Trumpa. Wie pan, jedno powiedzmy, że jeżeli opinia chrześcijańska, a jest taki nurt w opinii chrześcijańskiej, uważa, wybierzmy idealnego moralnie kandydata, znaczy szukajmy idealnego moralnie kandydata. Za tym kryje się takie założenie, że jeżeli człowiek będzie miał dobre intencje, jeżeli jest moralnie wiarygodny, to wszystko zrobi za nas. I to jest założenie błędne. Oczywiście wiarygodność ludzi jest rzeczą ogromnie ważną, dlatego że wiemy też, że jednym z elementów demokratycznej polityki to jest oszustwo, no, zwodzenie ludzi, stawianie fasad, robienie miraży, że coś zrobią i tak dalej, tworzenie tych klimatów, nastrojów, budowanie wizerunku, a potem realizacja jakichś często bardzo przyziemnych, wyborczych, partyjnych interesów, w najlepszym razie jakiegoś osobistego, obsesyjnego poczucia misji, w którym zawierają się jakieś elementy dobra wspólnego, ale które na boku pozostawia wszystkie inne, które są tylko przeszkodą. Więc problem z Donaldem Trumpem to nie jest kwestia nawet jego osobistego usposobienia, tylko jego lojalności. On, to jest też ilustracja bezradności opinii chrześcijańskiej we współczesnym świecie, która ciągle musi, w którym skazani jesteśmy na to, żeby szukać jakiegoś punktu oparcia i kogoś, przy kim możemy zrealizować sprawy ważne dla, no, no właśnie te zasadnicze sprawy dobra wspólnego narodu czy dobra wspólnego powszechnego. Jeżeli chodzi o Trumpa, ja muszę powiedzieć, że ja generalnie szczególnie jego pierwszą kadencję oceniam bardzo dodatnio i uważam, że jej takim podsumowaniem, tym co najważniejsze w niej, to są te zmiany konserwatywne przeprowadzone w Sądzie Najwyższym. Dlatego, że amerykański Sąd Najwyższy to jest taka instytucja, która gwarantuje względną trwałość jakichś zasad w porządku demokratycznym, w którym się wszystko zmienia. Do tej pory to były zasady liberalne. Trump to odwrócił. Obalenie orzeczenia Roe versus Wade, czyli tego ustrojowego wręcz uczynienia z Republiki Amerykańskiej państwa czy Federacji Aborcyjnej, bo pamiętajmy, Roe versus Wade uprawniało...
0: 73 rok.
1: Tak, ale ona uprawniała rząd federalny do ingerencji w politykę stanową. Nawet Stany, no, Ameryka jest oficjalnie, state to jest państwo, to są Zjednoczone Państwa Europy. Tam bardzo często, jeżeli chodzi o swobody stanowe, one szły i nawet do tej pory idą dalej, są w większym spokoju pozostawione niż w Unii Europejskiej status poszczególnych państw. Z tym, że nie dotyczyło to rzeczywiście po tym orzeczeniu z 1973 roku, nie dotyczyło to prawa do życia nienarodzonych. Trump to naruszył w sposób istotny, ale przede wszystkim Trump pokazał, że w przeciwieństwie do innych prezydentów republikańskich, którzy tak robili krok w lewo, krok w prawo, dawali ku satysfakcji opinii chrześcijańskiej, amerykańskiej, tej łączącej, biegnącej od ewangelikalnych protestantów po katolików i wszystkie inne środowiska przyległe, dali kandydata, który tej opinii odpowiadał, i za chwilę kandydata liberalnego. Tutaj Trump był o wiele bardziej konsekwentny i to jest rzecz bardzo korzystna. Pan powiedział, że on w bardzo konsekwentny sposób realizuje swoją agendę. No, ja co do tej konsekwencji mam wątpliwości, dlatego że jego polityka jest w ogromnym stopniu taką polityką intuicyjną, tak jak to jest z władzą osobistą, z przywódcami, którzy mają bardzo szeroki zakres osobistej władzy, to często jest to oparte na jakimś przekonaniu również ich zwolenników o tym geniuszu przywódcy, który wystarczy, że wejdzie na przysłowiowy balkon i przemówi i spojrzy na masę i już ma natchnienie. I może iść w lewo, w prawo, zwolennicy pójdą za nim, dopóki daje władzę. No to, co Germanie często to, co Germanie nazywali Heil, stąd potem był ten Heil, prawda? To jest to szczęście przywódcy, prawda? Dopóki ma szczęście, to się za nim idzie. Jak tego szczęścia bojowego czy wyborczego nie ma, no to nagle się od niego zwolennicy odwracają. I takim intuicyjnym przywódcą dla mnie, poza jego takimi generalnymi liniami polityki, jest Donald Trump. To na przykład no, Rosjan straszył. Zapowiedź, że wyszle Ukraińcom tomahawki czy tomahawki, bo bardziej wolę mówić tak, jak w dzieciństwie mówiliśmy, jak czytaliśmy Winnetou, że da te tomahawki, a potem nagle wycofanie się, prawda? No, efekt miał być taki, że może Putin się przestraszy, jak się nie przestraszył, to Trump się, nie wiem, czy się przestraszył, w każdym razie się wycofał. Także ta polityka jest często taką polityką prób i błędów, szczególnie w geopolityce, w polityce międzynarodowej, sądowania możliwości i wycofywania się, jeżeli się okazuje, że to nie idzie. Zresztą z tą wojną handlową z Europą to jest podobnie. On idzie do przodu, wycofuje się, bada teren i tak dalej. Natomiast trzeba powiedzieć, że generalnie to jego podejście, które u nas zaczęło budzić wiele zastrzeżeń ze względów geopolitycznych, no, w moim przekonaniu najlepiej jest streszcza nastawienie wiceprezydenta J.D. Vance'a. I każdy, kto czytał tą jego elegię dla Bidoków, tą opowieść o góralach bezrobotnych, często w Appalachach, no, którzy w tym pasie rdzy potracili pracę, popadli w narkomanię, kompletna anomia społeczna w miastach. To jest takie podejście, że co my będziemy walczyć o demokrację światową, która narodom szczęścia nie niesie. Globalizacja często skazuje je na często korzystną dla Ameryki, ale jednak na kolonizację. Liberalizm w ogóle niszczy wspólnoty społeczne na wszystkich poziomach. Co my będziemy szerzyć tą uniwersalną demokrację na świecie, kiedy prawda w moich stronach rodzinnych, również w moim okręgu wyborczym, za który odpowiadam, masa ludzi umiera zaćpanych i tak dalej, rodziny się rozpadają, kraj jest w kompletnym kryzysie, a my będziemy twierdzić, że uszczęśliwiamy cały świat. I to jest podejście niewątpliwie bardzo odpowiedzialne. Ja uważam, że przez całe lata u nas i niestety opinia społeczna za tym szła, panowało podobne. No, fascynowaliśmy się grami wyborczymi, wielkimi grami geopolitycznymi, a Polska się na przykład demograficznie czy też rodzinnie rozpadała. I to podejście, które prezentuje Vance i podpowiada Trumpowi, on w jakiś sposób je przyjmuje. Znaczy w moim przekonaniu ta pozycja J.D. Vance'a, ja nie wiem, czy on będzie w przyszłości w ogóle kandydatem na prezydenta, czy się nie pokłóci z prezydentem Trumpem, tak jak wiceprezydent Pence w poprzedniej kadencji, tego nie wiem. Ale w moim przekonaniu on jest taką dobrą ilustracją właśnie ruchu MAGA. Na czym ten ruch polega? To jest generalnie przekonanie, że odpowiadamy w pierwszym rzędzie za wspólnoty, do których należymy i że nie pomoże nikomu ten, kto nie potrafi pomóc sobie, że polityka musi być w pierwszym rzędzie odpowiedzialnością za bardzo konkretnych ludzi. Oczywiście w takim podejściu grozi w ogromnym stopniu brak na przykład wyobraźni geopolitycznej. Dlatego, że żadne państwo, ani najsilniejsze jak Stany Zjednoczone, ani względnie borykające się z problemami, budujące swoją siłę, niosące swoje słabości jak Polska, żadne państwo nie żyje w izolacji. I Amerykanie o tym powinni wiedzieć. Natomiast nasze pretensje, że oni nie podzielają geopolityki polskiej, do końca, czy znaczy są o tyle urojone, że każdy, kto pokręci globusem, wie, że jeżeli spojrzymy na każdy kraj świata jako na centrum, a geopolityka każdego kraju polega na tym, że on patrzy przez, że on siebie stawia w centrum, myśli o swoich interesach i względem tego określa stosunek do innych państw, to każdy kraj ma inną geopolitykę, Każda jest uprawniona dla danego kraju, ale każdy ma inną. Krótko mówiąc, my na przykład musimy rozumieć to, że dla Greków, którzy widzieli dehelenizację północnego Cypru, kiedy tam no, ustanowiono pół wieku temu okupację turecką. Potencjalne zagrożenie ze strony Turcji jest równie realne, jak na przykład dla nas ze strony Rosji. To po prostu trzeba rozumieć, a nie oburzać się na to, że wszyscy nie patrzą na świat przez nasze okulary.
0: Przyjrzyjmy się teraz drugiemu podmiotowi po Stanach Zjednoczonych i po cywilizacji naszej, ja to na sam koniec chciałbym jeszcze do tego wrócić, czyli Europa. Tak? Europa jako projekt w opinii wielu myślicieli się kończy. Ten europejski mainstream no, dużo silniej jest widać zakorzeniony niż ten liberalny, socjalistyczny, partia demokratyczna. Myślę o tych środowiskach w Stanach Zjednoczonych, które no, przegrały jednak z zbiorowym, z pospolitym poruszeniem ludzi z pasardzy bidoków i baronów cyfrowych, którzy się z Trumpem sprzymierzyli, a tutaj w Europie oni trzymają się dobrze. Europejczycy, elity europejskie, liberalne trzymają się dobrze. Proszę mi powiedzieć...
1: Trzymają nas.
0: Tak, tak, to za chwilę.
1: Skutecznie.
0: Tak, tak, tak. I pytanie...
1: I to mówię o nas nie tylko o Polsce, ale w ogóle o ludziach takich jak my w każdym kraju Europy.
0: Tak. I teraz Mario Draghi, były premier włoski, były szef banku centralnego, facet wydawałoby się z jakiegoś centrum tego mainstreamu, no bo każdy mainstream również ma swoje centrum, tak? Czyli polityk wydawałoby się umiarkowany. On mówi wprost, że trzeba pragmatyczne państwo europejskie stworzyć. Czemu chadecja i liberałowie przejęli agendę marksistowską? Czemu tak dała się ta elita liberalna, chadecka, no wszelkiego typu elita związana z pieniądzem, z jakąś tradycją, z jakąś kulturą, z jakąś ciągłością? Dlaczego oni dali się przejąć? Dlaczego przejęli hasła marksistowskie i dlaczego dziś mamy do czynienia z rewolucją kulturalną, którą Chińczycy porzucili już w latach 70., a tutaj maoiści dalej prą do tego, żeby stworzyć państwo według projektu z 1943 roku, czy też jednego z projektów, bo przecież jeszcze pan Europę mamy wiele tych intelektualnych konstrukcji. Ale jak to się stało, że Europa, pan był w Parlamencie Europejskim, widział tych ludzi, widział, w jaki sposób oni chodzą, jak się zachowują, kim są, jakie mają wartości, bo to też po zachowaniach bardziej widać niż po słowach. Dlaczego ten projekt europejski ulega wewnętrznemu barbarzyńcy? Tak? Dlaczego cywilizacja europejska staje się cywilizacją śmierci?
1: W Parlamencie Europejskim ja dwa razy widziałem koniec świata. Pierwszy raz, drugi raz jak Trump wygrał, ale pierwszy raz... Jak był Brexit, no to przyjechałem rano, przyleciałem do parlamentu, patrzę, chodzę po korytarzu, naprawdę i w oczach tej większości posłów, tych należących do tego głównego nurtu, to po prostu widzę w ich oczach koniec świata. Patrzę w te oczy i po prostu stało się coś, co się nie mogło stać, ten bunt ludowy, który przeżywamy. Tylko pamiętajmy, no, że buntów ludowych było w historii wiele, jeszcze nie wiadomo, czy się skończą, ale to, że on nastąpił, to w ich oczach naprawdę było widać koniec świata. Teraz, czy można przeciwstawiać te marksistowskie plany, Manifest Ventotene i politykę chadecji w latach 40., 50., to jest u nas bardzo modne. Bo dobrze mieć jakiś punkt oparcia, z którym się będziemy identyfikować i tak dalej, ale jak my naprawdę spojrzymy na projekty Roberta Schumana, Europejskiej Wspólnoty Politycznej, Europejskiej Wspólnoty Obronnej, to były, oczywiście możemy dyskutować o ich racjach i tak dalej, to były czasy, to był szczyt zimnej wojny, przecież to było tuż po śmierci, to było 3 lata po śmierci Stalina, traktaty rzymskie i tak dalej, ale a projekt Europejskiej Wspólnoty Politycznej, Europejskiej Wspólnoty Obronnej, 54 rok, to jest zaraz po śmierci Stalina, no to w strasznym świecie zupełnie, kiedy naprawdę nad Europą wisiało cały czas zagrożenie no, straszliwej wojny, najazdu sowieckiego i że zrobią na przykład z Holandii to, co zrobili z Łotwy, no to tak. Tak w tamtych czasach wyglądał świat. No, ale ta propozycja jaką wtedy miał Schuman, to było stworzenie Unii Europejskiej, o tej europejskiej wspólnoty politycznej, o silniejszej władzy niż dzisiaj ma Unia Europejska. I twierdzenie, że były jakieś dwa projekty, z jednej strony Europa ojczyzn, dlatego że właśnie subiektywnie, w przeciwieństwie do Trumpa, Robert Schuman był niewątpliwie bardzo pobożnym katolikiem i szczerze wierzył, że jest dziedzicem świętego Benedykta, ale projekt polityczny, który oni realizowali, to był projekt stworzenia no właśnie tego no superpaństwa wtedy. Pytanie, na ile, czy ono byłoby tak centralistyczne jak to jest gdybanie, co by było. Ale jeżeli chodzi o władzę realną, na przykład Europejska Wspólnota Obronna, stworzenie Armii Europejskiej i tak dalej, to było dalej niż to, co w tej chwili widzimy. Druga rzecz, jak to się mogło wtedy stać? No pamiętajmy, że w latach 40. po wojnie chrześcijańska demokracja była w ścisłym sojuszu z marksistami, najpierw z komunistami bezpośrednio po 1945 roku, a potem dosyć trwale z socjalistami. Kiedy Pius XII przekonywał de Gasperiego, że powinien otworzyć się na prawo i tak dalej, to de Gasperi tutaj był bardzo twardy i powiedział, że chrześcijańska demokracja to jest ruch centrum idący na lewo. No to między innymi dlatego przed początkami tego ruchu, przed właśnie jego założeniami zrywającymi z zasadami kontrrewolucji, z polityką kontrrewolucji, no przestrzegał święty Pius X, że no naprawdę ci przed ideologią Marka Saunier to był taki, to jest do tej pory taki święty chadecki, ich prekursor i tak dalej, z dużym takim zmysłem humoru święty Pius X pisał, że liderzy tego ruchu mówią o godności człowieka i zachowują się tak, jakby całe wieki cywilizacji chrześcijańskiej najbardziej święci i sprawiedliwi, książęta najbardziej pobożni, kochający ludzi, mnisi i święci nie rozumieli, czym jest godność człowieka, dopóki nie pojawili się liderzy chrześcijańskiej demokracji, tak mówiąc w skrócie. No on tam mówił o ruchu, Bruzda, o ruchu Sion, ale chodziło o tą rodzącą się chrześcijańską demokrację. I to jest ruch, który od początku właściwie pchał opinię chrześcijańską na lewo i w tym sensie oni są konsekwentni. Oczywiście to jest jedną rzecz trzeba wyjaśnić, że czym innym jest ideologia jakiegoś ruchu politycznego, czym innym jest socjologia. To tak jak z PSL-em w 45 roku, 45-46 roku w Polsce. Stanisław Mikołajczyk wrócił z Londynu, akceptując Jałtę no, w 44 roku. Był u Stalina 4 lata po Katyniu i tak dalej, no ale dla narodu. No, sytuacja była taka, jaka była. No on po prostu był tym politykiem, który przyjeżdża z Londynu bronić Polski przed komunistami. PSL stał się funkcjonalnie taką reprezentacją wolnej Polski wtedy, w czasie wyborów 1946 roku, płacąc za to ogromną cenę. Bo pamiętajmy, że te tak zwane sfałszowane wybory, często podkreślałem to, że one były sfałszowane, ale trzeba dodać, że to były krwawe sfałszowane wybory, w czasie których zamordowano dziesiątki działaczy PSL-u i tak dalej. I tak samo na przykład jest z chadecją niemiecką, która wchłonęła bardzo wiele elementów konserwatywnych i tak dalej. No to trochę tak jak u nas dzisiaj z Prawem i Sprawiedliwością, który też stopniowo wchłaniał całą prawicę i tak dalej. Więc mówię, jedno to jest ideologia danego ruchu, a drugie to jest socjologia, która rodzi się z tego, kto się do niego przyłącza. Ale jeżeli chodzi o samą zasadę chadecji, chociaż dzisiaj to już jest pewnie nawet post-chadecja, bo mówię, bo subiektywnie tacy ludzie, no przecież jak de Gasperi, Adenauer, Schuman, oni osobiście byli naprawdę no bardzo, bardzo, bardzo szczerymi, ortodoksyjnymi chrześcijanami. No, już wtedy właśnie to założenie, że przyszłość chrześcijaństwa musi polegać na akceptacji. Halo?
0: Tak, tak.
1: Samo to założenie, że przyszłość chrześcijaństwa no, musi polegać na akceptacji tego postępu społecznego, że w ramach tego trzeba ją budować, no, wskazywało ich na sojusze z łagodniejszymi czy bardziej skrajnymi marksistami. No, potem do tego dochodzi kryzys Kościoła, potem 10-15 lat potem, bo to, że te chadecje zaczęły w latach 70. tak stopniowo, najpierw ostrożnie, delikatnie akceptować aborcjonizm, uznawać wszystkie rewindykacje antyrodzinne za jednak uprawnione w pluralistycznym społeczeństwie, ani na przykład walczyć, żeby potępienie nastawienia antyrodzinnego było takim samym elementem demokratycznego konsensusu, jak potępienie rasizmu. No z tego zrezygnowano. To drugie, no to miał być element tego twardej wizji społeczeństwa opartego na godności człowieka. No to, co właśnie tam, z czego się to rodziło. To należało do godności człowieka, ale niszczenie na przykład rodziny, wychowania i tak dalej, to już nie. No i z tego względu w moim przekonaniu, mówię, powtórzę jeszcze raz, no ja wiem, że to nie jest popularne, szczególnie co mówię, no bo to dobrze jest, jak to mówią ludzie, dobrze w coś wierzyć. Tymczasem ja uważam, że Panu Bogu trzeba wierzyć i w Niego trzeba wierzyć, natomiast na świat trzeba patrzeć realistycznie.
0: Ja się zgadzam, przyjmuję pana wizję, tylko mam pytanie takie. Dlaczego w takim razie nie ma politycznych sił w Europie, które stałyby na gruncie przykazań prostym, jasnym, oczywistym? Ha. Bo mówi pan o tym, że chadecja zdradziła, że to był od początku pomysł lewicowy, że my dziś tylko mamy do czynienia z konsekwencjami czegoś, co się zaczęło 40, 50, 60 lat temu, że Unia Europejska od początku była zamysłem superpaństwa. No bo wiadomo, że jak społeczeństwo w referendach wypowiadają się na nie, no to przenosimy główne założenia drobnym drukiem do kolejnych traktatów, a potem i tak dalej robimy swoje. No dobrze,
1: albo zmieniamy nazwę, tak jak w wypadku Konstytucji dla Europy, że Traktat Lizboński jest Konstytucja Europy bez nazwy.
0: Tak, tak. I mamy, nie mamy prezydenta.
1: Słowa się skreśla, a wszystko pozostaje tak samo.
0: Dokładnie, ale dobrze, no ale to w takim razie, gdzie jest ten podmiot europejski, który miałby być no, jeśli nie ma reprezentacji politycznej, to znaczy, że nie ma tych, którzy chcą, żeby aborcja nie była wpisana do konstytucji.
1: Zacznę od tyłu, jak pan pozwoli. Rewolucja w Europie dokonała się wtedy, kiedy chadecja, która chciała politycznej współpracy z socjalistami w latach 60., 70., zaczęła od tych lat 70. już w ramach tej współpracy po prostu stopniowo, krok po kroku przyjmować kulturę skrajnej lewicy. I tak się dokonała już w XXI wieku rewolucja w Europie, której skutki widzimy. Kiedy nastąpi odwrócenie, to będzie moment optymizmu. No, kiedy nastąpi odwrócenie tej sytuacji, kiedy ta sama chadecja zacznie stopniowo, krok po kroku przyjmować kulturę prawicy ludowej, która się w Europie rodzi. To po pierwsze, teraz co może być tym podmiotem zmian? Zacznijmy od zmian, a potem dojdziemy do tego, czy te zmiany będą dobre, czy będą dobre w swojej istocie, czy dotkną tego, co najbardziej podstawowe, czy najważniejsze. No w tej chwili się rodzi w Europie i na Zachodzie, bo to właśnie po obu stronach Atlantyku, no, a nawet szerzej, bo widzimy to samo w Ameryce Łacińskiej. Całe lata nam opowiadano, że Ameryka Łacińska, Kościół był skazany na teologię wyzwolenia i takie tam historie. W Ameryce Łacińskiej zawsze był opór wobec komunizmu, a teraz widzimy, jak kraj po kraju wygrywają rządy prawicowe. Więc w całym świecie chrześcijańskim, a w dużym stopniu niestety postchrześcijańskim, ale w całym świecie naszej cywilizacji, naszej najszerzej rozumianej, no jest taka reakcja ludowa, że społeczeństwa zorientowały się, że liberalizm po prostu anulując krok po kroku pojęcie dobra wspólnego, nawet na końcu znosząc rodzinę jako coś, co powinno być w centrum konsensusu społecznego, w centrum polityki, na którą zgadzają się wszystkie racjonalne czy odpowiedzialne siły, anulując to, po prostu działa przeciwko ludziom. No druga rzecz to jest globalizacja. Być może ta przyczyna najbardziej powszechna. No, interesy ekspansji wielkich firm, koncernów coraz bardziej międzynarodowych, anonimowych, doprowadziły do tego, że w centrum polityki te wyniki makroekonomiczne zatarły doświadczenia konkretnych ludzi, bo mówiliśmy o tych Appalachach, a w Polsce to mamy, PGR-y na Warmii. Wielka, wielka przegrana, o tym nikt nie mówi, ale trzeba powiedzieć głośno. Ja byłem przez 40 lat aktywny politycznie, to jest coś, co strasznie przegraliśmy, bo w latach 90. Polska powinna prowadzić politykę, wzmożoną politykę kolonizacji wewnętrznej, to znaczy udostępniania, szukania sposobów, jak młodym rolnikom ambitnym udostępnić na przejmowanie ziemi po PGR-owskiej, poszerzali gospodarstw, żeby w ramach tej budowy klasy średniej wzmocniono tą klasę średnią, która jest najbardziej była realnie istniejąca i przetrwała komunizm, to znaczy tych największą grupę właścicieli, czyli rolników. Zamiast tego widzimy naprawdę te wyludnienie, tą tragedię PGR-owską, drugie imigracja z małych miast i tak dalej. To wszystko w Polsce doskonale wiem, jak to działa, z tym, że u nas się to nałożyło na upadek komunizmu i załamanie się gospodarki związane z upadkiem komunizmu. Natomiast w całym świecie zachodnim, nawet tam, gdzie panował względny czy bardzo realny dobrobyt, wyraźnie było widać coraz więcej grup społecznych porzucanych, zdradzanych. Bardzo ciekawe to jest we Francji, która zawsze była mi bliska i w regionie, który jest nam bliski, to znaczy w Nordzie, na pograniczu francusko-belgijskim, te kopalnie i tak dalej, tam czy górnicy, często już dzieci górników pracują, bo kopalnie pozamykano i tak dalej, przeszły masowo ze strony komunistów i socjalistów na stronę Frontu Narodowego, dzisiaj Zjednoczenia Narodowego, kiedy się okazało, że tak naprawdę partie lewicy są właśnie zainteresowane rewolucją kulturalną, władzą, że niezadowolenie słabszych grup społecznych czy biednych traktują jako taran, jako paliwo wyborcze i taran do rozbijania porządku społecznego, z którym walczą, ale tak naprawdę nie identyfikują się z interesami tych ludzi. I stąd powstało w całym świecie też ten efekt antyglobalizacyjny, przekonanie, że potrzebna jest polityka identyfikująca się z konkretnymi społecznościami. Najpierw z regionem, z którym się żyje, przede wszystkim z narodem, dlatego że był czas złudzeń, kiedy krytykowano naukę Kościoła, że istnieją dwie społeczności doskonałe, że takim pierwszym societas perfectum jest Kościół, w którym w całym Kościele człowiek może znaleźć wszystkie środki potrzebne mu do osiągnięcia celu wiecznego, prawdę, sakramenty, reguły moralne, oparcie społeczne i tak dalej, a drugą taką wspólnotą jest państwo narodowe, jest wspólnota polityczna narodu, jest państwo, które buduje solidarność społeczeństwa, w którym żyje. I państwo jako podmiot trwały zawsze będzie potrzebne i będzie jedyną ludzką formą życia ludzi, wpływania na ich rzeczywistość społeczną. Zgodnie z zasadą, że tyle naszej kontroli nad naszym życiem, ile państwa, do którego należymy. I te zasady zaczęły powracać. Ludzie zaczęli na nowo wierzyć w te zasady i powstał ten ruch ludowy. Ale ten ruch ludowy, on konstatuje na przykład to, czym jest gender i jak fatalne są skutki rewolucji antywychowawczej w szkołach. On jest świadom tego, jakie są skutki rozpadu rodziny. Natomiast czy jest świadom do końca, że potrzeby uznania zasad podstawowych za taką zasadę orientacyjną, kierującą życiem społecznym państwem, to jest wielka zagadka, jak daleko to zajdzie. W tej chwili widzimy, że na przykład, wracając do tego przykładu Trumpa, od którego pan zaczął, że Amerykanie znoszą te najgorsze szaleństwa, że kobiety męsko-genitalne, że tak powiem, mogą się wdzierać, czy wchodzić do ubikacji czy do toalet dla kobiet, że facet, który się zadeklaruje jako kobieta, w więzieniu może się wdzierać czy domagać się miejsca w celi kobiecej. Z tymi wariactwami w tej chwili Ameryka się rozstaje. Natomiast, i myślę, że oni są generalnie dość blisko dokonania właściwych wyborów, ale dokonanie właściwych wyborów, a zmienienie stanu rzeczy to są dwie różne sprawy, bo na przykład ktoś właśnie w więzieniu może zrozumieć, że życie zmarnował i już wie, jakimi zasadami powinien się kierować, a już tego, co się stało, to nie zmieni. Tak jest z imigracją na przykład w zachodniej Europie.
0: Właśnie chciałem za to, o to zapytać. Tak.
1: Ale tylko mówię, to już jedno zdanie na koniec, że no jedna prosta zasada, na przykład odważne uznanie, to dla nas, dla Polski ważne, odważne uznanie, że trwałość rodziny jest wartością społeczną. No owszem, żyjemy w społeczeństwie, w którym rozwody są częścią kultury masowej, są faktem społecznym, ale pozytywnie odwracając to uznanie, że trwałość rodziny jest wartością społeczną i że państwo nie może być neutralne wobec tego, państwo nie może być obojętne wobec faktu, czy rodziny są, czy ich nie ma. Pierwsza zasada. No druga zasada, demografia. No ja ciągle czekam, że naprawdę ktoś powie, że i właśnie będziemy przychodzić do imigracji, jak rozumiem, że jeżeli nie Polacy nie będą się rodzić, jeżeli nie będzie zastępowalności pokoleń, to znaczy no nie będziemy po sobie pozostawiać tylu dzieci, wnuków, ilu mieliśmy rodziców, dziadków, ale w skali społecznej, bo jak wiadomo, to musi być zawsze trochę więcej, bo są różne przypadki, a nawet tych przypadków, bezpłodność na przykład, jest dzisiaj coraz więcej. Jeżeli tego nie będzie, to wszystkie terory antymigracyjne będą służyć jedynie popularności polityków, bo na fatalnym stanie społecznym można zbudować bardzo skuteczną politykę. Ludzie lubią przenosić się do rzeczywistości wirtualnej i marzyć, jednocześnie no, marzyć o tym, że będzie inaczej, jednocześnie no, pozostając bezradni wobec tego, co jest. Więc mówię, jeżeli nie będzie odtwarzalności pokoleń, jeżeli nie nastąpi renesans demograficzny, to każda polityka antymigracyjna będzie nieskuteczna, bo prędzej czy później przyjdzie rząd, który powie, jak chcemy utrzymać poziom życia, musimy przyjąć i to masowo imigrantów. Musimy dokonać wymiany ludności, nie wiem dlaczego, że tak ostatnio słucham mediów, nazywanej podmianą ludności.
0: I teraz ta cywilizacja zachodnia, ona jest cywilizacją śmierci, bo wystarczy popatrzeć na Koreę Południową czy Japonię, które stały się tak samo bezpłodne, mimo że nie wywodzą się z chrześcijańskich korzeni, nie są częścią tej tradycji Europy, tak? Stały się częścią Zachodu dopiero
1: konsumpcyjnego.
0: Kilkadziesiąt lat temu. Ale moje pytanie jest bardzo proste i zadaję je praktycznie każdemu, kogo mogę podejrzewać o to, że może coś mi wyjaśnić w tej kwestii. Dlaczego elity europejskie zdecydowały się na wpuszczenie do Europy młodych mężczyzn, którzy się nie asymilują ten odpowiedź, że chodzi o wyborców dla lewicy, jakoś mnie nie satysfakcjonuje. I ja rozumiem, że niektóre środowiska polityczne i kulturowe mogły mieć nadzieję, tak jak w różnych filmach są opowieści o tym, że młoda dziewczynka, muzułmanka jednak zrzuci te zasłony i będzie w zespole, którym dziewczynki kręcą pupami, tak? I tak. Takie filmy są, że jednak wygra ta zachodnia kultura, której dzisiaj synonimem są właśnie te ciemne strony. Ale jak można było, jak można podjąć samobójczą decyzję? Dlaczego te elity podjęły decyzję samobójczą? Czy one myślą, że to dla nich nie jest samobójcze?
1: Z elitami, jak z każdą społecznością, jest tak, że decyzją, które odbieramy jako społeczne, jako wspólne, no, towarzyszy bardzo wiele różnych motywacji. Warto je, prawda, jakoś tam rozdzielić i zbadać. Oczywiście, że twierdzenie, że chodzi tylko o wyborców lewicy, to jest rejestrowanie objawu, bo

centroprawica tak zwane, ale przede wszystkim destrukcja cywilizacji chrześcijańskiej, no tego wielkiego dzieła jedności duchowo-społecznej, jakim było powstanie narodów europejskich od momentu nawrócenia Rzymu, ale nie tylko Rzymu, bo równolegle Armenii, Etiopii i tak dalej. Wtedy zaczęło się to wielkie dzieło tworzenia tych wielkich jedności społeczno-duchowych, których w sensie moralno-biologicznym, nie duchowym, bo duchowe to przychodzi przez łaskę, ale jest jeszcze ten wymiar moralno-kulturowy i biologiczny. Wszyscy jesteśmy dziedzicami, niezależnie od tego, czy to podejmujemy, czy nie, tego życia w świecie chrześcijańskim, który czyni chrześcijaństwo wyzwaniem duchowym, propozycją, możliwością dla każdego człowieka, który wśród nas się rodzi. Pewną oczywistością, którą niektórzy ludzie uważają, że w sposób oczywisty odrzucają, niestety. Ale ono jest. Jest ta zasada, tak jak dziesiątki nawróceń w czasach Solidarności, bardziej czy mniej trwałych, to był sposób naturalny nawrócenia katolickie czy przebudzenia duchowe katolickie i tak dalej. I islamizacja Europy to jest stopniowe podważenie, rozmycie i zlikwidowanie tych wielkich jedności duchowo-społecznych, jakimi były narody chrześcijańskie. Oczywiście te narody chrześcijańskie dzisiaj się mogą godzić na postchrześcijańską politykę czy postchrześcijańską kulturę, ale z największego upadku człowiek może się podnieść, jeżeli zachowuje pamięć o tym, kim jest, kim był. Co więcej, jak spojrzymy na imigrację, ale spójrzmy też przez imigrację na siebie, to nie jest. Badacze imigracji pokazują, że w pokoleniu rodziców, którzy przyjeżdżali do Europy, którzy przyjeżdżali na Zachód, była większa akceptacja świata, do którego przyjeżdżają, niż w pokoleniu ich dzieci. I oczywiście niektórzy mówią, że to jest efekt tak zwanego wykluczenia społecznego, ale co to jest to wykluczenie społeczne? No to, że widzą, że nie są muzułmanami, że są w mniejszości i tak dalej. No, bardzo często w rodzinach zamożnych to nowe pokolenie ludzi urodzonych w Europie czy na Zachodzie to było pokolenie samoislamizujące się, bo oni stawali przed wyborem. No, jeżeli nie, kultura, w której żyją, proponuje im tylko to, o czym pan mówił, konsumpcjonizm, pustkę duchową i tak dalej. Dla rodziców to były środki do życia, ale oni w tym nie widzą, środki do życia już mają, więcej nic w tym wszystkim nie widzą. No bo chrześcijanami nie mają powodu być, czy nikt ich nie nawrócił, nikt im tego nie proponował, wracają do islamu. I to jest proces masowy. Ale ci wszyscy, którzy pragną tego społeczeństwa multikulturalnego, no oni się podobnego efektu obawiali również po naszej stronie, po stronie narodów, które tego efektu imigracyjnego doświadczają, że po pokoleniu pustki duchowej, pokolenia lat 60. i tak dalej, młodzi ludzie, szczególnie którzy doświadczyli, no to mówię tutaj, ten przypadek J.D. Vance'a jest bardzo ciekawy, bo on tych wszystkich, całej tej niedoli współczesnego świata doświadczył na własnej skórze. No. Matki uzależnionej, rodziny podzielonej, tego wszystkiego, co już nawet w pokoleniu dziadków zaczynało i tak dalej. I teraz młodzi ludzie stoją przed wyborem i mogą zacząć wracać, ale jeżeli ten powrót niebezpieczny z punktu widzenia tych, którzy są przeciwko cywilizacji chrześcijańskiej, ma nie przynieść, nie ma pociągnąć efektów społecznych, no chodzi o to, żeby to było jak najbardziej niemożliwe w społeczeństwie już duchowo, religijnie i tak dalej podzielonym. No i dlatego i stąd ten projekt. Oczywiście doraźnie, jeżeli chodzi o polityków, którzy myślą o swoich wyborach, to jest ta atrakcja wyborcza, o której mówiliśmy. To jest motyw, którego nie można nie doceniać, no bo oni doskonale wiedzą, we Francji to się obserwuje, że czynnik muzułmański już przy wyborze Hollande'a był rozstrzygający. Tam nie można robić statystyk wyznaniowych, ale można to obserwować, badając poszczególne gminy, punkty wyborcze i tak dalej. Wiadomo, że to był czynnik rozstrzygający i to będzie

0: I to będzie postępować dalej. No, wreszcie jest taki motyw, no, bardzo prosty, że ci, którzy chcą przeprowadzać rewolucję społeczną przy pomocy środków inżynierii społecznej, no, doskonale wiedzą, że tym skuteczniej można to robić, im słabsza jest opinia publiczna, a opinia publiczna jest tym słabsza, im mniej ludzi wiąże. Wrócę do przykładu Solidarności, no, pokoleniowo dla nas ważnego bardzo. Przecież no, jak się spojrzy naprawdę, czy na osobiste obserwacje, doświadczenia, czy nawet na badania, no wtedy też była masa ludzi obojętnych i tak dalej. I to, że Solidarność reprezentowała naród, to nie dlatego, że reprezentowała określony procent poparcia i tak dalej, tylko dlatego, że reprezentowała miliony ludzi. Po drugiej stronie nie było tych milionów ludzi, był tylko PZPR pozbawiony aktywnego poparcia. To aktywne poparcie było po naszej stronie, była ta więź społeczna i tak dalej. I teraz, jeżeli chce się panować nad narodami, to trzeba tą więź społeczną zdestruować, zapędzić ludzi do konsumpcji. To jest bardzo dobry środek manipulacji, żeby ludzie zajmowali się tylko sobą, żeby wyznawali światopogląd reklamowy, że życie jest piękne, jeżeli masz dobry ekspres do kawy rano, potem fajny rower, jak zaczyna coś zawodzić, to odpowiednie środki apteczne, żeby tam, prawda, takie czy inne dolegliwości usunąć. A wieczorem jeszcze filmy, nie wiadomo co i tak dalej, całe życie jest piękne. Zapędzić ludzi do konsumpcji i tak dalej to jest jedno, no ale ludzie są tylko ludźmi. Nawet jeżeli przez jakiś czas nie myślimy o swojej odpowiedzialności społecznej, w pierwszym momencie, kiedy zauważamy zależność między naszym życiem a stanem życia narodu, w którym żyjemy, ta odpowiedzialność się może rodzić. No to druga rzecz to zdestruować, podzielić, zatomizować społeczeństwo. Zatomizować społeczeństwo i teraz no, społeczeństwo ludzi niezwiązanych. No to jest taka różnica jak w Polsce, jak patrzymy na naszą sociologię, między najbardziej zdezintegrowanymi regionami na ziemiach odzyskanych, no, gdzie też istnieje opinia chrześcijańska, patriotyzm i tak dalej, a gdzie nie ma tej silnej więzi, jaka na przykład istnieje na Podlasiu czy na Podkarpaciu.
1: Tak, i teraz o Polskę chciałem zapytać. Dwa pytania, które się łączą, chociaż tak naprawdę na pierwszy rzut oka zupełnie się nie łączą. Pierwsze to jest takie pytanie trochę polityczne, geopolityczne. Czy suwerenność jest dziś dla Polski możliwa? I drugie pytanie, czy my jesteśmy w stanie obronić rodzinę, naród, Kościół? Czy obronimy rodzinę, naród, Kościół? Czy suwerenność jest dziś dla Polski możliwa?
0: Okej, zacznę od tego drugiego i tylko pokażę jeden element konieczny w moim przekonaniu do tego, żebyśmy pozostali narodem chrześcijańskim i żebyśmy przetrwali jako naród. No pierwsze to jest w moim przekonaniu no, powiedzenie w sposób przekonujący, powiedzenie narodowi prawdy, jeszcze raz powtórzę, że jeżeli nie przełamiemy kryzysu demograficznego, jeżeli nie będziemy mieli dzieci, wnuków, no to po prostu Polska się rozpada i też żeby ludzie sobie wyobrażali, co będzie, mówię, największe zaklęcie antyimigracyjne nie powstrzymają imigracji. Żadne. Jedyne, co może sprawić, że będziemy narodem u siebie, otwartym, gościnnym, gdzie są ludzie, którzy do nas przyjechali, prowadzą restaurację czy pracują w sklepie i niech im się jak najlepiej powodzi, niech się dobrze czują, ale po prostu żyją w Polsce, w narodzie, wśród którego żyją, którego wartości mogą przyjąć albo w którym się mogą dobrze czuć i tak dalej, ale Polska jest Polską. Istnieje ta masa krytyczna, która sprawia, że możemy wybierać i wykonywać suwerenną władzę, do której za chwilę przejdę. Wszystko to jest możliwe, jeżeli po prostu no, przetrwamy jako naród. No. Jeżeli będzie jak najwięcej rodzin, które mają przynajmniej troje dzieci, które mają dziadków, którzy mają przynajmniej pięcioro wnuków i tak dalej. No, i to nie jest kwestia zobowiązywania czy tego, tylko to jest kwestia prostego wyboru w skali społecznej. I ktoś to powinien powiedzieć. Politycy się tego boją mówić, dlatego że w demokracji nie mówi się o obowiązkach, no bo to nie daje władzy. Oczywiście jest też problem autorytetów Kościoła. tutaj taka płaska apolityczność i udawanie, że to nie są nasze sprawy, no też sprawia, że dobro wspólne jest takim sierotą, no, do którego się nie przyznają, ani którego nie, za które się nie czują odpowiedzialni ani ludzie mówiący w imię, ani politycy, ani dziennikarze, bo oni mają informować, krytykować, nie wiadomo co, a nie rekomendować, mówi ani nawet ludzie Kościoła. Ale jeżeli nie nastąpi, w moim przekonaniu, tutaj szczególna rola przypada w sposób naturalny prezydentowi Rzeczypospolitej, który ma i wiarygodność, i tytuł do tego, żeby w różnego rodzaju wystąpienia, nie zamieniając swoje orędzie w moralizatorstwo, ale właśnie w różnego rodzaju wystąpienia, implicite, wplatać te wątki, mówić ludziom prawdę, uświadamiać Polakom wybór, przed jakim, ten podstawowy wybór, przed jakim no po prostu stoimy. I to jest jedno. I druga kwestia, suwerenna władza. Czy wybór suwerennej władzy może sprawić, że będziemy ją mieć? No oczywiście, no, zawsze człowiek, społeczeństwo to jest zawsze system współzależności. Nikt z nas nie istnieje osobno, tak samo narody nie istnieją osobno, ale suwerenność polega na tym, że po pierwsze mamy władzę, która reprezentuje nas na zewnątrz i skutecznie wykonuje nasze wspólne decyzje w życiu wewnętrznym. No i to jest przede wszystkim kwestia, woli posiadania takiej władzy. Nie wszystko jest możliwe. No, jak rozumiem, pan pyta też o niepodległość, no bo są wielkie zagrożenia.
1: Tak.
0: Wielkie zagrożenia geopolityczne przed naszą niepodległością. No to jest osobna kwestia i uważam, że jednym z głównych zadań polityków, tych, którzy będą odpowiadać za Polskę teraz, jest w sytuacji, w której przeprowadzić Polskę jak najbezpieczniej przez to załamanie się porządku międzynarodowego, który przeżywamy. Marszałek Piłsudski uważał, że jeżeli dojdzie do wojny światowej, to Polska powinna do niej wchodzić jak najpóźniej. A ja mam wrażenie w ostatnich latach, że no niektórzy politycy uważali, że musimy się spieszyć, żeby się nie spóźnić na tą wojnę. Ja wybuch wojny na Ukrainie odebrałem jako wielki dramat Ukrainy i zagrożenie dla Polski. Dlatego, że w sytuacji, w której doszłoby do tego, zresztą mówię o tym, to akurat mówiłem od wyboru Donalda Trumpa, że my musimy być przygotowani na, nie to tam się nazywa, reset taka była nazwa. My musimy być przygotowani na odprężenie w relacjach amerykańsko-rosyjskich i musimy wiedzieć, jakie miejsce dla Polski znaleźć w tym świecie, jaką politykę prowadzić. Bo teraz, jeżeli dojdzie do globalizacji konfliktów społecznych, a mam wrażenie, że w tej chwili bloki te startowe i bloki polityczne są ustawione dokładnie tak samo jak przed I wojną światową. No mamy państwa, które chcą. Mamy Stany Zjednoczone, które no, mają ograniczone możliwości działania, ale próbują bronić porządku międzynarodowego, taki jaki powstał w 1945 roku. I mamy różnego rodzaju państwa, które chcą go wywrócić. Rosję, Iran, Chiny, Koreę Północną. No, mieliśmy ten narkokomunizm w Wenezueli, to zobaczymy. Zobaczymy, co z tym będzie, ale mówię, ale na Dalekim Wschodzie to jest bardzo silne i musimy być jednego świadomi, że jeżeli dojdzie do takiego konfliktu, w którym Amerykanie będą zaangażowani na bardzo różnych frontach, my możemy znaleźć się w próżni geopolitycznej. Musimy być na to przygotowani, musimy być przygotowani do obrony. Ale przede wszystkim powinniśmy się starać, żeby do takiej sytuacji nie doszło. Bo przygotowanie się na najgorsze to jedno, ale przeciwdziałanie najgorszemu To jest drugie. I ja takiego nastawienia, takiej świadomości tych zagrożeń za bardzo nie widzę. A musimy być świadomi tego, że przez 250 lat Polska miała tylko 20 lat niepodległości, 15 lat no, takich względnych struktur narodowych, to znaczy Księstwo Warszawskie, potem Królestwo Kongresowe, no bardzo, bardzo bardzo zależnych, bardzo okrojonych, mniej czy bardziej obiecujących, ale bardzo częściowych. 20 lat niepodległości to nie jest dużo na 250 lat. I musimy być świadomi, że jeżeli chcemy Polskę niepodległą uczynić trwałym faktem, no to musimy prowadzić bardzo odpowiedzialną, systematyczną politykę i ten. No. Wracam do tego pańskiego pytania pierwszego, bo im dłużej człowiek nad tym myśli, no tym bardziej rzecz jest trudna, dlatego że położenie, w jakim jesteśmy, wymagałoby bardzo konsekwentnej polityki rozwoju, budowania autorytetu instytucji państwa, przygotowań do obrony, polityki, która no, zgodnie z takimi kissingerowskimi zasadami realizmu potrafi być, kiedy trzeba śmiała, kiedy trzeba ostrożna i tak dalej, to wymagałoby jakiejś jedności kierownictwa państwa, wykroczenia poza ten paradygmat wyborczy, gdzie właściwie ta wirtualna rzeczywistość kreowana przez propagandy i tak dalej zaciera no, świat realny, za który odpowiadamy i w którym realnie żyjemy. Suwerenność, o którą pan pytał, to jest przede wszystkim władza suwerenna. Nie ma, kraj może być niepodległy, ale nie ma suwerenności, jeżeli nie ma władzy zdolnej skutecznie reprezentować kraj na zewnątrz i do wewnątrz. No, dzisiaj przeżywamy z tym ogromny problem, bo widzimy, jak bardzo nie potrafimy poradzić sobie z tymi podziałami społecznymi, w których żyjemy, a z których można by wyjść w moim przekonaniu stosunkowo prosto. Bo różnice społeczne będą istniały zawsze. Nawet wtedy, kiedy byłaby najbardziej autorytatywna władza i tak dalej. Różnice opinii w świecie władzy czy w społeczeństwie, one istnieją zawsze. Ale co sprawia, że państwo ma jakąś jedność kierownictwa? Jeżeli istnieje jakiś konsensus, zgoda co do podstawowych zasad, obejmująca, raz może obejmować 45% społeczeństwa, raz 60, raz 70, nigdy nie jest jednomyślna. Badania socjologiczne pokazały, że z wartościami konstytucji amerykańskiej identyfikuje 70% Amerykanów, a te wartości przynajmniej do tej pory są niekwestionowane. Tak samo na przykład z karą śmierci, osobny problem w Europie Zachodniej. No, masa ludzi nie zgadza się z abolicją, ale to jest element konsensusu. I taki konsensus w Polsce należałoby odbudować, przyciągając do wartości chrześcijańskich, patriotycznych, tych, których można, i sprowadzając do rzędu wywrotowych grup antypaństwowych, tych, którzy chcieliby je zwalczać, a do no, jakiejś opozycji, z którą musimy żyć, ale która nie wpływa skutecznie nad politykę państwa, tych, którzy z nimi się identyfikują luźno, i stworzenie takiej masy krytycznej, że nawet zmiany polityczne nie zmieniają generalnych linii polityki państwa, to powinno być wielkie zadanie dla polityków dzisiaj. Myślenie o tym, jak to zrobić, co zrobić, żeby Polsce zagwarantować jakieś trwałe podstawy, mówię, suwerenną władzę, która może być władzą, która się zmienia, jak to jest w demokracji, ale nie zmieniają się generalne linie polityki, tak jak na przykład mówiono o tym w wypadku Stanów Zjednoczonych, że pewne generalne linie polityki przez długi czas pozostawały stałe. No to powinniśmy chcieć osiągnąć w Polsce.
1: Pierwszym krokiem jest sformułowanie tego, i to właśnie nastąpiło, a potem ciąg dalszy, któremu będziemy się przyglądać. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Marek Jurek, publicysta i obserwator życia społecznego i politycznego. Bardzo serdecznie Panu dziękuję. Z Panem Bogiem.
0: Dzięki, wszystkiego dobrego, życzę. Z Bogiem. Z Bogiem.
2: Niepokarana FM. Pokoju pełne radio.

imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Boże, niech ten czas będzie na Twoją chwałę, Panie. Daj nam Twoją łaskę, Twój pokój i Twoje światło. Przez Chrystusa Pana naszego. A Ciebie, Mario, najserdeczniej tutaj też zapraszamy. Pod Twoją obronę. Uciekamy się. Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód. Racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, porędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem jest Paweł Wdówik. Witaj.
1: Dobry wieczór.
0: Przyzwyczajeni jesteście Państwo do tego, że jest we wtorki i czwartki, a tym razem w dzień nieparzysty. Rozmawialiśmy 8 albo 9 lat temu, może nawet 10, w tej audycji. I zapamiętałem jedną rzecz, że byłeś w jakiejś grupie, w której... w grupie, która była w kościele katolickim, w której tak się porobiło, że musiałeś do Francji jechać, że był jakiegoś autorytetu wielkiego, jakim jest...
1: Jacques Verlinde.
0: Tak. Czy nawet Verlinde, bo ostatnio dowiedziałem się, że to jest Flamand.
1: Tak, Verlinde.
0: Szukać ratunku właściwie dla siebie. Dobrze
1: tak,
0: pamiętam?
1: Tak, było rzeczywiście. Tak, miałem takie doświadczenie.
0: Powiedz, co to było za doświadczenie? Przychodzisz do kościoła, jesteś w kościele i co?
1: Wiesz co... Nie wiem, jak się do tego odnieść, dlatego że kiedy patrzę na to doświadczenie z perspektywy iluś tam lat, to ono wydaje mi się niedecydujące o kształcie mojej wiary. I stąd start z tego punktu jest dla mnie zaskakująco trudny.
0: Drodzy Państwo, w tej chwili odbywa się gra, której efektem będzie, kto zadecyduje, co w tej audycji się ukaże.
1: Ale mogę powiedzieć tak, ja, moja wiara żywa, taka, gdzie ja zacząłem wierzyć w to, że można budować relacje z Panem Jezusem, zaczęła się od udziału w mszach o uzdrowieniu u Stanisława Kostki z udziałem niejakiego ojca Ricardo w początku lat 90., 93. rok. I to spowodowało, że ja wylądowałem na wiele lat, do 2005 roku w odnowie w Duchu Świętym. Ten epizod, o którym mówisz, to był udział w takiej grupie młodzieżowej z Poznania, też charyzmatycznej, gdzie się po prostu trochę ludziom poplątało, no. I gdzie ewidentnie osoby odpowiedzialne za grupę uległy jakiemuś zwodzeniu duchowemu, bardziej kładąc nacisk na elementy pod tytułem trzeba tropić diabła niż to, żeby się zanurzać w miłości Bożej. To jest, jak oglądałem taki materiał w TVN-ie o tych siostrach Betankach, to miałem wrażenie, że to jest dokładnie ten sam sposób, któremu tam te osoby odpowiedzialne za grupę uległy, co potem tutaj się działo u tych sióstr. Jakby jest wróg, który na nas czyha i najważniejszym naszym zadaniem jest wytropić, gdzie on jest. No ale wiadomo, że to nie jest ta droga i na szczęście ta grupa, że tak powiem, w porę się zreflektowała, a ja też w porę poszedłem inną drogą.

0: Co zdecydowało o kształcie twojej wiary?
1: Ja, Robert, jestem w tej chwili w takim momencie, że sam siebie pytam, jaki jest kształt mojej wiary, w ogóle jaka moja wiara jest, czy ona w ogóle jest, więc...
0: Bardzo dobry moment na audycję.
1: Ja nie jestem w stanie powiedzieć, jaki jest kształt tej wiary, wobec tego trudno powiedzieć, co zdecydowało o jej kształcie. Mogę powiedzieć o ważnych rzeczach, które na pewno jakoś konstytuują moje przekonanie o tym, że Pan Bóg jest i że Pan Bóg jest Bogiem kochającym.
0: To mów.
1: Jedna rzecz to jest adoracja Najświętszego Sakramentu. I o ile pewnie 10 lat temu bym powiedział, że modlitwa wielbiąca, modlitwa w językach albo modlitwa o uzdrowienie, to dzisiaj mówię z pełnym przekonaniem, że adoracja Najświętszego Sakramentu, odkąd mam dzieci, to jest to wydarzenie zupełnie sporadyczne. Nie umiem sobie zorganizować życia tak, żeby mieć czas na regularną adorację. I tym bardziej za nią tęsknię. I ciągle żyję w takim przekonaniu, że gdybym do niej wrócił, to moja wiara by ożyła w doświadczeniach, przez które przechodzę i tak dalej. Natomiast widzę, że mimo tego, że przez ostatnie 4 lata sporadycznie chodzę na adorację, to ciągle jadę na jakimś magazynie, który mi się zbudował przez te adoracje z poprzednich lat, kiedy jako kawaler mogłem sobie pozwolić na codzienną, godzinną adorację, co trwało ze 4 czy 5 lat. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest mój kontakt ze wspólnotą błogosławieństw i moje pobyty we wspólnocie błogosławieństw, moje indywidualne i moje z moją narzeczoną, a teraz żoną, kiedy jeździliśmy tam przed ślubem i po ślubie. I to jest po prostu kapitalny znowu akumulator, który ciągle mi dodaje siły.
0: Co to jest wspólnota błogosławieństw?
1: Wspólnota błogosławieństw to jest taka wspólnota, która powstała w Kościele katolickim gdzieś tam w latach 70. Może ona istnieje we Francji, w wielu krajach, także naszych ościennych, Słowacja, Czechy, Niemcy, w Polsce jeszcze jej nie ma, gdzie żyje ze sobą ileś stanów razem w jednym domu, tworząc wspólnotę. Oczywiście w odpowiednim porządku i według określonej reguły, ale są tam i siostry zakonne, i bracia zakonni, i
0: czyli wspólnota życia po prostu. Jedna ze wspólnot życia.
1: Jedna ze wspólnot życia, tak. Jedna ze wspólnot życia, która też właśnie bazuje na doświadczeniu spotykania Jezusa w adoracji, ale jest też bardzo otwarta na te elementy charyzmatyczne, które znam z odnowy w Duchu Świętym, które nie są tam dominujące. To, co jest na co dzień dominujące, to jest Eucharystia, adoracja, modlitwa Kościoła, czyli brewiarz, a tamte elementy są jakby dostępne w określonych momentach. No i ewangelizacja, tak jak to jest możliwe. To, co dla mnie było ogromnym szokiem, to, że oni funkcjonują według takiej zasady, jeżeli jesteśmy tu potrzebni, to Pan Bóg pozwoli nam przeżyć.

0: A jeśli ludzie, którzy do nas przyjeżdżają albo którzy są wokół, nas nie utrzymują, to znaczy, że nie świadczymy i wobec tego ten dom nie ma racji bytu w określonym miejscu. Ta wspólnota nie ma racji bytu w tym konkretnym miejscu. I rzeczywiście, jak byliśmy na przykład w Ziemi Świętej, to u nich się na obiad jadało rzepę i marchew i nic więcej, bo nic więcej nie było. I to dla mnie było doświadczenie, którego ja nie znałem z polskiego kościoła. Zgoda na ubóstwo do tego stopnia. I na takie zawierzenie. I dlatego to jest też dla mnie ważne doświadczenie. Ono też uczyło nas modlitwy wspólnej, mnie i moją żonę. I mimo, że my potem w którymś momencie wylądowaliśmy we wspólnocie neokatechumenalnej, to muszę powiedzieć, że właśnie jeżeli coś kształtowało nasze bycie wobec razem przed Panem Bogiem, to doświadczenie tych iluś tam pobytów we wspólnocie błogosławieństw znacznie bardziej niż te kilka lat we wspólnocie neokatechumenalnej.
1: W jaki sposób twoja narzeczona stała się twoją żoną, a najpierw narzeczoną?
0: Na drodze ślubu kościelnego stała się moją żoną.
1: Wcześniej narzeczoną.
0: Stała się moją narzeczoną w ten sposób, że najpierw była moją studentką, potem studentką, która, że tak powiem, osłabiała mnie kompletnie swoim takim światowym stylem i tym, co... No na przykład ja prowadziłem zajęcia z pisma Braille'a i studenci musieli mi przygotowywać teksty. No i tam się szybko grupa zorientowała, co mnie interesuje, więc mi przepisywali jakichś ojców kościoła albo coś tam, a ona mi przepisywała jakieś takie miesięczniki dla mężczyzn, dla równowagi, żebym nie zwariował od tych świętych tekstów. Też była osobą na tamten czas jakoś niespecjalnie zaangażowaną w kościele, nawet powiedziałbym dosyć zdystansowaną. Potem zaczęła pracować u mnie w biurze na uniwersytecie i ja zacząłem mieć takie... Też zaczęła mi się podobać jako dziewczyna.
1: A jaki był w ogóle twój stosunek do kobiet w tamtym czasie i przedtem?
0: Wiesz, to zależy w którym momencie. Znaczy ja generalnie miałem takie poczucie, że próbując za wszelką cenę znaleźć miłość w swoim życiu, bardziej ranię dziewczyny niż rzeczywiście próbuję zbudować związek. I ja z moją żoną miałem też takie doświadczenie, że albo teraz wpadnę w jakiś taki klimat jakichś takich dwuznaczności i nie wiadomo czego, a nie chciałem tego. Już jako człowiek doświadczający miłości Pana Boga, jakoś jednoznacznie określony jako katolik, jako człowiek wierzący, który chce żyć wiarą, a też nie chciałem jej robić jakiejś krzywdy, jakichś takich, nie wiem, złudnych nadziei, coś tam. I wiedziałem, że drugą opcją jest pójście w taki... w rozmawianie o wierze, o Panu Bogu. I to rzeczywiście przyniosło zadziwiający efekt, bo ja wybrałem tą drugą drogę, nawet jeżeli miałem wyjść w jej oczach na świra. To zacząłem mi opowiadać o Panu Bogu, o swoim nawróceniu, gdzieś tam w pracy, w wolnych chwilach, albo ewentualnie po pracy. Zresztą taki był klimat wtedy w moim biurze, że jakby czuwanie na Jasnej Górze, czuwanie odnowy w Duchu Świętym, to 2/3 mojego biura na to wydarzenie jechało i dziewczyny jakoś takiej w głowie zamąciły, że ona pojechała też z nami, zupełnie nie będąc zaangażowana.
1: Co na to władze uniwersytetu?
0: Wiesz, no to nie było tak, żebyśmy tam robili spotkania modlitewne. Bo...
1: Nie, ale na takie wyjazdy.
0: Ale to była sobota, wiesz, wolny dzień, więc po prostu umówiliśmy się i pojechaliśmy. I to był taki moment, gdzie... którymś momencie była szansa o taką modlitwę wstawienniczą. Ta osoba prowadząca, już nie pamiętam, kto był wtedy gościem, proponowała taką modlitwę wstawienniczą jeden za drugiego. I wtedy Agnieszka podeszła do mnie, żebym ja się nad nią modlił. I to był jakiś radykalny zwrot w jej życiu. Ona wtedy poszła do spowiedzi na tej Jasnej Górze. No i potem to już jakby szło cały czas tym torem, że ona dokonała takiego radykalnego wyboru w swoim życiu. No i to, potem to już była kwestia czasu, kiedy się zaręczyliśmy i pobraliśmy.
1: No i czym jest małżeństwo?
0: Czym jest małżeństwo? To jest dla mnie to jest najlepsza droga leczenia się z egoizmu i przekładania wiary teoretycznej na praktykę, wiesz, na służbę. Ja jestem człowiekiem ogromnie skoncentrowanym na sobie. I małżeństwo, i rodzina mnie po prostu z tego leczy. To, że nie mam wyboru, po prostu jeżeli chcę budować, to muszę wyciągać rękę, prosić o przebaczenie, przyznawać się do błędów, przebaczać to, co mnie zabolało, nie dochodzić swoich racji, ustępować, spać krótko, robić różne rzeczy. Wczoraj w nocy, wiesz, nie kładłem dzieci spać, ja się kładę z dwójką starszych, Agnieszka z najmłodszym, i zasnąłem z nimi, co jest standardowym rozwiązaniem. I obudziłem się po godzinie i po prostu jedyne, o czym marzyłem, to przenieść się do naszego łóżka i spać dalej. Ale wiedziałem, że na dole czeka mnóstwo pracy, że trzeba uporządkować kuchnię, rozpakować jedną zmywarkę, zapakować drugą. I po prostu no, to na teraz jest coś takiego.

0: Parę miesięcy wcześniej było wstawanie do dziecka, nie wiem, przewijanie, robienie czegoś tam, podawanie do karmienia albo inne rzeczy. Ale to jest coś takiego, że po prostu wiesz, że jeżeli tego nie zrobisz, to rano pójdziesz do pracy i zostawisz żonę z całym tym bałaganem na dole w kuchni. I dla mnie to jest po prostu konkretna, bardzo droga w naprawdę takiej służby. To, co mi się podoba w katechezach neokatechumenalnych, to taki fragment, gdzie mówią o pustyni i o tym wychodzeniu z Egiptu. Dla mnie to jest rzeczywiście wyjście z Egiptu na pustynię i takie oczyszczenie. I ja tego w małżeństwie doświadczam bardzo, że wreszcie zaczynam być człowiekiem, który może komuś się na coś przydać.
1: A Bóg w tej sytuacji?
0: No Bóg z całą pewnością gdzieś jest. No, wiesz...
1: Nie pytam o twoje życie. Bo to sakrament, tak? Sakramentalne małżeństwo.
0: Sakramentalne małżeństwo, jak najbardziej. Wierzę, że Pan Bóg jest tą siłą, która powoduje, że ja jestem w stanie przyjąć to wszystko, co wiąże się z byciem ojcem i mężem. I że jakoś jestem w stanie odpowiedzialnie, bo myślę, że jednak odpowiedzialnie trwać, odpowiedzialnie za budowanie relacji z moją żoną, za wychowanie dzieci i za wychowanie ich tak, żeby było jasne, że najważniejszą sprawą jest to, żeby one znały Pana Boga i żeby On był dla nich najważniejszy, a cała reszta na drugim miejscu.
1: Jak to robisz, żeby Bóg był dla dzieci najważniejszy? Ile lat mają dzieci?
0: 4,5, 2,5 oraz pół. Czyli są tak w odstępach dwuletnich mniej więcej. Wiesz, przede wszystkim... Ja właśnie nie wiem, od czego zacząć. To znaczy, Pan Bóg jest obecny w naszym życiu przez cały czas. My staramy się jednak pokazywać Pana Boga jako przyczynę wszystkiego, jako pierwszą przyczynę. Oczywiście nie upraszczamy tego na maksa, ale jednak pokazujemy, że różne rzeczy dzieją się dlatego, że Pan Bóg pozwala, żeby tak było, albo chce, żeby tak było. Dlaczego stworzenia wyglądają tak, jak wyglądają? Dlaczego jest tak, jak jest? Dlaczego pada deszcz? My gdzieś jednak staramy się widzieć tego Pana Boga także w zjawiskach codziennych, nie tylko w modlitwie. Też modlimy się dużo z dziećmi. I ponieważ ja sobie dawno temu zdefiniowałem taki cel wychowawczy, to znaczy, że przed celem wychowawczym w naszej rodzinie i moja żona go w pełni podziela, jest to, żeby nasze dzieci były blisko Pana Boga.

0: i żeby potrafiłeś świadomie wybierać go jako największe dobro. I dwa dni temu miałem taką sytuację, że staliśmy przy bramie na podwórku i sąsiedzi wyjeżdżali samochodem i sobie pojechali. Jaś im pomachał i zaczął mówić pod twoją obronę. Odmówił całe pod twoją obronę. Ty, Jaś, to jest ten najstarszy nasz synek. My zawsze jak wyruszamy, to zaczynamy się, to zaczynamy od modlitwy pod twoją obronę w samochodzie. Jaś odmówił pod twoją obronę, po czym powiedział: oni się pewnie nie pomodlili, więc ja się pomodliłem za nich. Mnie to po prostu z jednej strony, no, uśmiechnąłem się, a z drugiej sobie pomyślałem, że to jest wiara, której ja nie mam. I bardzo mnie to zbudowało. Oczywiście nie wyrokuję o tym, jakie będzie jego życie dalej. Modlę się za dzieci. Ja też widzę całą swoją niedoskonałość jako ojciec. Po prostu taką bezradność, jak często puszczają mi nerwy na przykład. Jak jestem bezradny wobec odrębności tych istot. Wobec tego, że one nie są materiałem, który ja mogę dowolnie kształtować. Przed odkrywam to, że podstawą do prawidłowych relacji moich z dziećmi jest zgoda na to, że one są indywidualnościami i że one mogą być inne niż ja założyłem, że mają być.
1: No przy trójce już mają przewagę liczebną, więc już zaczyna się dynamika, której nie da się ogarnąć. Dzieci tworzą społeczność, ale jednocześnie jest to takie zadanie, no, czysto logistyczne i pielęgnacyjne. Czy Agnieszka pracuje?
0: Nie, Agnieszka nie pracuje. Ja pracuję sam.
1: Jak to przyjęła?
0: Wiesz co, my zdecydowaliśmy w styczniu, na przełomie grudnia i stycznia, kiedy Agnieszce się kończyła jakaś praca, że nie przedłużamy żadnych umów. Ona jest na urlopie wychowawczym, czyli ma pracę, może do niej wrócić, jeżeli zdecyduje, że będzie chciała. Ale nie chce. Odkrywa, że jej powołaniem jest służenie rodzinie w domu. I ja nie będę o tym, nie będę się wdawał w to, jak moja żona to przeżywa. Odkrywa, że to jest jej powołanie. A to byś musiał ją zaprosić, żeby szczegółowo opowiedziała.
1: Tak zrobię.

0: czym jest słabość w rękach Boga? Nasza słabość.
1: Czym jest nasza słabość w rękach Boga? Wiesz co, ja nie wiem, ja chyba nie rozumiem tego pytania, nie potrafię...
0: Jak myślisz, dlaczego Pan Bóg nas upokarza naszą bezsilnością? Że takich nas stworzył. Że po okresach, kiedy wydaje nam się, że jesteśmy panami świata, a przynajmniej własnego życia, są momenty, kiedy czołgamy się.
1: Wiesz, ja przez ostatnie miesiące odkrywam po prostu taką swoją niezdolność do zaufania Panu Bogu. I dla mnie na przykład moja porywczość, moja chęć wpływania na kształt rzeczywistości, moje przekonanie, że jestem w stanie wpływać na kształt rzeczywistości, które zobaczyłem teraz w ostatnich tygodniach czy miesiącach jako śmieszne po prostu, bo rzeczywistość mi pokazuje, że nie jestem w stanie. I ja rozumiem, że to jest też jakiś taki sposób, w który Pan Bóg mi pokazuje, że dobrze, no możesz się dalej zmagać, możesz próbować postawić na swoim, a możesz jednak spróbować przyjąć taką idiotyczną optykę zaufania mi. Idiotyczną z punktu widzenia świata. Że człowiek, wiesz, opuszcza ręce, to znaczy po prostu w pewnym momencie mówi, w pierwszym rzędzie się modlę. W drugim robię to, co mogę zrobić, ale jednak w pierwszym rzędzie się modlę i oddaję wszystko Panu Bogu. I dla mnie to jest szansa na takie wychłodzenie. To znaczy, że żeby różne rzeczy wypuścić z rąk i powiedzieć po prostu nie jestem w stanie sam poukładać życia swojego, życia swojej rodziny i że muszę budować zaufanie. To znaczy ja w ogóle nie jestem w stanie zbudować, ja muszę dostać łaskę. To jest największa rzecz, której mi brakuje. Zaufanie Panu Bogu. Ostatnio rozmawialiśmy, jak te trąby powietrzne były w domu, o tym, że mamy zupełnie inne problemy z zaufaniem Panu Bogu, z moją żoną, bo ja nie mam żadnych obaw co do trąby powietrznej, natomiast mam obawy, z czego my będziemy żyć. A moja żona nie ma żadnych obaw, z czego my będziemy żyć, natomiast się zastanawia, czy ta trąba powietrzna nie przyjdzie tutaj i nie rozwali naszego domu. Ale chciałbym bardzo mieć tą łaskę, żeby nie koncentrować się na tym, czy zmieni się kurs franka, czy się nie zmieni kurs franka i czy wobec tego ja będę w stanie dalej płacić kredyt, czy nie będę w stanie dalej spłacać kredytu. I to jest coś po prostu, o czym bardzo marzę i się modlę, żeby mi Pan Bóg uratował z tego zniewolenia takim lękiem.

0: No ale to wielu mężczyzn ma taki lęk.
1: No to niektórzy mówią, że on jest bardzo normalny i zdrowy.
0: Nie, nie jest zdrowy, bo odcina od Boga.
1: No więc właśnie. Ja pamiętam, jakbyśmy mieli zaraz po ślubie taką myśl, żeby wyjechać stąd i wstąpić do wspólnoty błogosławieństw. I proponowano nam to we wspólnocie w Stanach Zjednoczonych. Wtedy jeszcze nie mieliśmy dzieci, to znaczy Jaś był już poczęty, ale jeszcze się nie urodził. Ja wtedy przy całej fascynacji tą wspólnotą i przy tym dobru, które widziałem, zdecydowałem, że nie, dlatego, że nie wyobrażałem sobie, jakby to było, kiedy... A nie byłbym głową, nie byłbym panem wszystkiego. Na przykład pracy, rodzaju pracy, pieniędzy, które zarabiamy. I potrzebowałem kilku lat, żeby się przekonać, że i tak nie zawsze jestem panem pracy i panem pieniędzy i że różne rzeczy toczą się naprawdę poza mną. No to uczy pokory.
0: Ale nie wszyscy muszą wstąpić do wspólnoty błogosławień.
1: Nie, nie wszyscy.
0: Czy wasz związek jest równoprawny?
1: To znaczy, czy jest ktoś, kto dominuje?
0: Tak.
1: My wiemy jedno, że jest dla nas lepiej, kiedy ostateczne decyzje są podejmowane przeze mnie, ale też w taki sposób, że one są jakoś przerozmawiane, przedyskutowane, że się wspólnie jakby zanurzamy w tym, czego dana sprawa dotyczy, ale po wysłuchaniu tego, co Agnieszka mówi, po wysłuchaniu jej reakcji na moje różne poglądy, że to ja jestem osobą, która rozstrzyga. Ale w wielu momentach jest jednak tak, że ona mnie podprowadza pod różne rozstrzygnięcia. Ale też mamy bardzo dobrze przećwiczone to, że taki element zupełnie demokratyczny, no to przegłosujemy albo kto będzie silniejszy, albo że ja się wycofuję. Są takie momenty, kiedy nie mamy jedności, a ponieważ ja mam w sobie bardzo dużą nietolerancję napięcia, takiego napięcia wynikające z dynamiki, że się spieramy i że mamy różne poglądy, to ja mam od razu odruch wsteczny, to znaczy wycofuję się, zamykam, dziękuję, zrób jak uważasz. I wiemy, że to jest bardzo złe, to znaczy, że to nie służy ani mi, ani jej, ani rodzinie.

0: No, czyli mamy jakiś model demokratyczno...
1: patriarchalny.
0: Patriarchalny.
1: No i to chyba chodzi o to dokładnie.
0: Jest to naprawdę... życie nas uczy, że w tym wymiarze Kościół ma jednak...
1: prawdziwą antropologię.
0: Tak, dobrą intuicję, czy jak to nazwać.
1: Co oprócz tego doświadczenia bezradności jest istotne w tym momencie twojego życia, dla twojej relacji z Chrystusem? Co to jest w ogóle? Co to znaczy w ogóle mieć relację? Bo mówisz o pewnym procesie budowania.
0: No ja akurat, tak jak powiedziałem, na razie to mam doświadczenie pewnej posuchy, mówiąc delikatnie, albo jakiś taki pokus wątpienia. Ale też to na szczęście powoduje to, że my coraz mocniej wchodzimy w modlitwę, że jak nie byliśmy w stanie się całymi, wiesz, miesiącami mobilizować do tego, żeby jak już nam dzieci pozasypiają, a my z nimi, żeby jeszcze wstać i zacząć się modlić razem, to jakoś wróciliśmy do tego teraz, bo po prostu widzimy, że jest tyle różnych rzeczy, które nam się nawarstwiają, wymagających podjęcia decyzji, że musimy się po prostu modlić. I ja ostatnio powiedziałem, no to w sprawie X idę i dzwonię, robimy coś tam. I moja żona powiedziała, nie zgadzam się, dopóki przynajmniej jednego wieczoru się nie będziemy modlić w tej intencji. No i tak zrobiliśmy. Więc ta relacja, o którą pytasz, to jest na dzisiaj dla mnie rzecz, zbliżanie się do Pana Jezusa, którego gdzieś oddaliłem strasznie. No naprawdę mam takie poczucie, że wobec całej tej logistyki i spraw, które się namnażają w zupełnie nieprzewidziany wcześniej przeze mnie sposób, że przedszkole i tam inne rzeczy, które wynikają z tego, że dzieci rosną, to będzie generowało tysiąc ruchów, które trzeba zaplanować. Skutkiem tego było takie oddalenie Pana Boga. To znaczy, że my się modlimy, jak chodzimy na spotkania wspólnoty, to chodzimy, jak nie chodzimy, to nie chodzimy. Minimum jest takie, że chodzimy na mszę, wiadomo, na Eucharystię niedzielną. No i że się modlimy dwa razy dziennie z dziećmi. Ale też to pokazywało nam bardzo wyraźnie, że to minimum jest zupełnie niewystarczające i ta relacja to jest, tak jak powiedziałem na początku, że jedziemy na... Ja jadę na akumulatorach wcześniej naładowanych. I teraz cieszę się, że te trudności różne, różne spotkania z różnymi ludźmi, które ostatecznie przyczyniły się do wejścia czy interakcji z różnymi osobami, które przyczyniły się do powstania tych różnych moich takich zawirowań ostatnich tygodni, owocują w taki sposób, że my się modlimy, że my szukamy jedności między sobą bardziej niż w czasach spokojnej rutyny i że dla nas Pan Bóg jest ostatecznie jedyną jakąś kotwicą, nadzieją czy ratunkiem, czy taką myślą o tym, że jeżeli ktoś w ogóle nas potrafi poprowadzić, przeprowadzić i wskazać drogę, to właśnie On.

0: Czy on w takim razie nie jest bezwzględnym manipulantem, skoro to, co opisujesz, przy założeniu jego wszechmocy, to jest taka klatka dla szczura z bodźcami, prawda? Nie zaufasz mi, to się pokaleczysz.
1: Wiesz co, ja właśnie wcale nie jestem przekonany, że to tak jest, dlatego że Pan Bóg byłby sadystą, gdyby tak działał.
0: Czyli, że można się nie rozwijać, tak?
1: Ja uważam, że znaczy Pan Bóg wierzy w to, co ja powiedziałem, że a mianowicie, że dokonuje takiego pierwotnego wyboru, że on jest dla mnie najważniejszy. I próbuje, myślę, mnie wierząc w to moje słowo i w ten mój wybór, w różnych momentach jakoś do siebie przyciągnąć, powiedzieć jestem. Mówi w takim językiem, jaki dla mnie jest zrozumiały. Myślę, że nie posuwa się tak daleko, żeby mnie nie wiem, załamać, zniechęcić. Chociaż jak rozmawialiśmy przed audycją, to ja raczej byłem bardziej sceptyczny, a ty mnie podtrzymywałeś, ty mówiąc, że to są pokusy, takie myślenie. Ale też potwierdzają się twoje słowa, że ta audycja jest wyjątkowo potrzebna po to, żebym ja sam różne rzeczy zobaczył, ponazywał. Ale wiem równocześnie, że ja mógłbym powiedzieć Panu Bogu nie. Tak jak powiedziałem to pierwotne tak, tak mógłbym mu powiedzieć nie. I on by mnie zostawił w spokoju. I jestem też święcie przekonany, że mógłbym sobie ułożyć światowe życie. Życie bez Pana Boga. I że ono by się toczyło całkiem przyzwoicie i spokojnie. I żebyśmy funkcjonowali w zupełnie innych standardach być może.

0: wierzy, dopóki ja tego nie zmienię, a nie zamierzam tego zmienić. I wobec tego zgadzam się na to, żeby mnie przeprowadzał przez jakieś różne oczyszczające doświadczenia, bo naprawdę zyskuję na tym.
1: No ale co, rzepa i marchewka na obiad to jest coś, na co byś się zgodził teraz, kiedy są dzieci?
0: Zgodziłbym się.
1: Nie wiesz.
0: No i Robert, no wiesz, naprawdę no nie schabowy decyduje o jakości życia.

0: mnie napawa strachem i cały mój strach materialny nie wynika z tego, że nie będziemy mieć na schabowego, tylko że przyjdzie bank i odbierze mi mój dom, na który mam kredyt. I to jest coś, co mnie niepokoi.
1: Czyli dom jest najważniejszy. No bo czym się różni dom od rzepy? Niczym.
0: Wiesz, ja po prostu... No na rzepie da się spokojnie przeżyć. Nie wyobrażam sobie, co by było, gdybyśmy mieli wylądować na ulicy.
1: No nie, ale możesz wynajmować za te pieniądze, które masz za kredyt.
0: No nie. No dobrze, to już są...
1: Ja rozumiesz moją myśl i moją intencję mojego pytania. Bo różni ludzie różne rzeczy uznają, tak jak mówiłeś o żonie i o huraganie, prawda, że ciebie nie niepokoi huragan, a ją tak. I teraz różni ludzie różne rzeczy uznają za te, które są niezbędne do życia.
0: Ja pojmuję swoją odpowiedzialność jako ojciec i mąż, między innymi w taki sposób, że moje dzieci mają zagwarantowane poczucie bezpieczeństwa. I to poczucie bezpieczeństwa w moim rozumieniu to jest bezpieczny dom. Czy to będzie dom taki czy siaki?
1: A jeśli Pan Bóg będzie myślał inaczej, to co?
0: A to się będziemy ścierać wtedy, kiedy Pan Bóg do czegoś takiego dojdzie. Na razie Pan Bóg jeszcze nie doprowadził do takiej sytuacji. A ja wierzę, że nie doprowadzi. Jeszcze może byśmy porozmawiali o miejscu w kościele.
1: Bardzo proszę.
0: Bo to jest coś, co jest dla mnie rzeczą szalenie ważną.
1: Przez moment, drodzy Państwo, będzie to bądź zimny, bądź gorący. Paweł poprowadzi.
0: Nie, no po prostu...
1: Żartuję.
0: Bo mam takie poczucie, że...
1: Chciałem zapytać się, czy uważasz, że coś jest jeszcze do powiedzenia istotnego?
0: To właśnie to, bo ja mam takie, być może to jest ambiwalentne odczucie, ale ja żyłem kiedyś w przekonaniu po spotkaniu Pana Boga, po tych doświadczeniach od Stanisława Kostki sprzed 15 lat, że wspólnota jest czymś niezbędnym, że Kościół powszechny nie wystarcza, że trzeba mieć wspólnotę, w której człowiek dojrzewa także poprzez relacje z ludźmi. I to jest dla mnie wielkim skarbem, że ja przez ileś lat byłem w Odnowie w Duchu Świętym, w grupie modlitewnej, gdzie te relacje jednak były, gdzie doświadczałem takiego kościoła, który ma twarz drugiego człowieka. A teraz odkrywam coraz bardziej taką prawdę, że moją podstawową wspólnotą w Kościele jest moja rodzina. I my, będąc we wspólnocie neokatechumenalnej, mamy bardzo specyficzne podejście do wspólnoty w ogóle. To znaczy, bardzo bronimy integralności rodziny. Na przykład nie pozwalamy sobie na coś takiego, żeby bycie we wspólnocie zaburzyło bezpieczeństwo, na przykład kładzenia naszych dzieci do snu. Co w neokatechumenacie jest nieomal strukturalne.
1: No, ale raz do roku można na to pozwolić.
0: Raz do roku w Paschę, tak.

0: Myśmy przez jakiś czas testowali rozwiązanie pod tytułem, że my chodzimy na liturgię słowa razem, a opiekunka kładzie nasze dzieci spać. I doszliśmy do wniosku, że nie, że nasze dzieci są za małe na takie coś.
1: Oczywiście, ale rodzina jest pierwotną wspólnotą. Wspólnota w kościele jest drugim dopiero.
0: Tak, ale ja potrzebowałem jakiegoś czasu, żeby to sobie tak ponazywać, wiesz? Bo na poziomie tam katechizmu to bym się z tym pewnie zgodził od razu.
1: Tak, tak, tak.
0: Ale tego nie doświadczałem, znaczy uważałem, że bez wspólnoty w kościele moja rodzina nie będzie prawidłowo funkcjonować.
1: Ale teraz... neokatechumenat to jest dość specyficzna rzeczywistość kościelna. Wiem, że się narażę, że tutaj bardzo wielu osobom, ale moje zdanie jest znane od lat 10 na ten temat.
0: Tak, no jakoś raz słyszałem pewien sąd czy opinię kontrowersyjną dosyć z twoich ust w którejś z twoich audycji.
1: Nie narzucam się tym.
0: Ale ja zachowuję pełen dystans. To znaczy my przyjmujemy, że ponieważ to jest jedyna wspólnota w naszej parafii, a jak się sprowadzaliśmy tam, to akurat zaczynały się katechezy i odczytaliśmy, że to być może jest na teraz zaproszenie dla nas i jesteśmy w tym, ale nie mamy w sobie tej takiej gorliwości neofitów neokatechumenalnych, że poza neokatechumenatem nie ma zbawienia.
1: No właśnie, tak, tak.
0: Ostatnio wiesz, z dużym zapałem wróciliśmy do tego, co było moim skarbem przez wiele lat, dopóki się nie wyprowadziliśmy z Warszawy, mianowicie Eucharystię u Dominikanów. Zaczęliśmy z dziećmi tam jeździć i sobie znowu zaczęliśmy mówić, taki skarb i przez 5 lat w ogóle nie korzystaliśmy. Tak.
1: Eucharystia u Dominikanów to jest coś...
0: No. Więc z dużą radością z powrotem się w nie zanurzyliśmy. Co prawda to pozostaje w ewidentnym konflikcie z tym, co mamy robić ze wspólnotą i z eucharystiami wspólnotowymi. Nie wiemy, skończą się wakacje, będziemy się zastanawiać.
1: Powiedziałeś o Bogu, że nie jest sadystą, że traktuje cię poważnie. Co jeszcze o nim możesz powiedzieć?
0: Że jest dobry, że jest lepszy niż możemy go często poznać przez ludzi Kościoła. To jest taka myśl. Ja głęboko w to wierzę, że Bóg jest tak dobry, że niewiele osób może nam naprawdę pozwolić to poznać i tylko On sam może dać się poznać jako ten najlepszy Ojciec.
1: W jakiej intencji się pomodlimy?
0: To jest śmieszne, bo ja wiedziałem, że to pytanie padnie i dzisiaj przez pół dnia myślałem o tym, co mam na to pytanie odpowiedzieć. Pierwszy mój odruch to jest taki, żebym chciał powiedzieć, pomódlmy się za moją żonę i moje dzieci, ale też chciałbym to rozszerzyć na wszystkie rodziny, które decydują się żyć z Panem Bogiem, i też na te, które się nie decydują żyć z Panem Bogiem, za rodziny.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Paweł Wdowik. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem.

0: serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest pan Arkadiusz Robaczewski, filozof, publicysta. Witam.
1: Pozdrawiam serdecznie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
0: Na wieki wieków. Ryby w oceanie można łowić na wędkę. Wielu łowi je siecią, ale mało komu przyszło do głowy, że można wymienić wodę w oceanie, bo jak myśleliśmy sobie, że w stawie, to wodę wymienić można. Ale okazało się, że w oceanie kultury europejskiej, zachodniej, można było wymienić całą wodę, czyli kulturę. Dziś oddychamy zupełnie innym kulturowym powietrzem niż przez te kilkaset lat, a jeśli patrzymy na to szerzej, to przez kilka tysięcy lat, myśląc o Jerozolimie, o Atenach i o Rzymie. Tak? I teraz to odwrócenie języka, to odejście od mądrości objawienia. Pan, jak rozmawialiśmy kilka tygodni temu, pokazał proces odchodzenia kultury zachodniej, odchodzenia w ogóle myśli zachodniej od realności.
1: I od realizmu, tak. I ja cały czas podtrzymuję i uważam, że to jest fundamentalna sprawa.
0: Tak, i o tym chciałbym rozmawiać. Tylko Bronek Wildstein mówi o tym, że to, na co choruje nasza kultura, to jest ten proces emancypacyjny, tak? Że wszyscy chcą być wolni od wszystkiego, tak? Od języka, od zobowiązań, od relacji, od więzi i tak dalej. Ja nieskromnie mówię o tym, że istotą nowożytności jest odrzucenie, instytucjonalizacja grzechu, czyli odrzucenie prawa, tak to powiedzmy najkrócej. Pan mówi o metafizycznym kłamstwie, o odrzuceniu obiektywnej rzeczywistości. Czy w skrócie mógłby pan przedstawić ten proces, ale naprawdę w skrócie i
1: pewnie,
0: potem
1: tak.
0: rozwinąć
1: pewnie,
0: to, tak. czego nie udało się nam czas jakiś temu powiedzieć.
1: Tak, znaczy myślę, że te trzy jakby punkty, które pan w tej chwili wymienił, one są ze sobą bardzo ściśle powiązane. Że ta emancypacja, o której mówi pan Bronisław Wildstein, one ma swoje źródło, że ta instytucjonalizacja grzechu, o którym pan mówi, też jest powiązane właśnie z tym kłamstwem metafizycznym. A kłamstwo metafizyczne polega na tym, że oderwano nas od rzeczywistości. To jest ten moment, o którym się mówi jako o przewrocie kopernikańskim właśnie w kulturze, o Kartezjuszu, który przedmiotem naszego poznania czyni myśl ludzką, a nie rzeczywistość. To jest fundamentalna rzecz. Kiedy Kartezjusz, też żyjąc w takim kulturowym zamęcie, kiedy szaleje sceptycyzm i on poszukuje pewności i mówi tak, pewne to jest to, że ja myślę. Moja myśl jest pewna. I od tej pory bardzo szybko na kontynencie, potem w Wielkiej Brytanii pojawiają się idealizmy, czyli to czczenie ludzkiej myśli. To ja jestem punktem odniesienia. Nie rzeczywistość mnie wiąże, tylko moje myśli. I tak się rodzą ideologie, które kształtują rzeczywistość polityczną, kształtują rzeczywistość prawną, kształtują rzeczywistość pedagogiczną. I to jest ta właśnie to metafizyczne oszustwo, o którym mówię. Oderwanie naszego poznania, naszego życia, naszego zobowiązania od prawa naturalnego, od rzeczywistości. Ukształtowanie naszego języka też w oderwaniu od rzeczywistości, kiedy język ma fundamentalne znaczenie, to jak nazywam rzeczy, nie? Bo jest różnica, czy ja powiem embrion, czy powiem człowiek, nie? Czy powiem płód, czy powiem człowiek. No to są takie rzeczy bardzo kształtujące nasze również życie moralne, nasze wybory, nasze decyzje, które podejmujemy. I kultura została zatruta. Kultura została zatruta. I dzisiaj mówi się o końcu historii. Bardzo często, prawda, że już się pewne rzeczy wyczerpały, że możemy żyć w taki sposób, w jaki chcemy. To jest mit, to jest ogromne szaleństwo, które

0: doprowadzić tylko do katastrofy. I ja stawiam taką tezę, że jesteśmy w takim momencie, że albo odpowiemy sobie na pytanie, znaczy, że musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, co kształtuje nasze życie, albo nasze wyobrażenia i nasze myśli, albo rzeczywistość. I od tego zależy przyszłość, od tego zależy los nazw poszczególnych osób i los całej ludzkości.
1: Ale przecież ci ludzie, którzy byli autorami idealizmów, z których urodziły się ideologie, które nas dręczą dziś, ci filozofowie byli, to były wybitne umysły. Jak to się stało, że nagle przestaliśmy myśleć o tym, że język, czy filozofia, czy w ogóle myślenie, tak, ma opisywać rzeczywistość, odrzuciliśmy to i nagle zapragnęliśmy mieć wiele kryteriów prawdy, no bo okazało się, że żadne z tych nowych kryteriów prawdy nie zadowala wszystkich, tak? No, nie wiem, mnie najbardziej rozśmiesza kryterium spójności, tak? Że jeśli coś jest spójne, to jest prawdziwe, tak? No, paranoik jest wtedy największym odkrywcą prawdy o rzeczywistości. W paranoję nie da się wbić szpilki, tak? Potem ktoś mówi, że najmniejszy, że opis zawierający najmniej orzeczeń, tak? To jest opis prawdziwy rzeczywistości, że
0: tak, no to jest...
1: obcinamy byty i wybieramy.
0: To są takie próby ratowania się. Owszem, i one występują, no, ale to one prowadzą donikąd, nie?
1: Tak, ale ja pytam o to, jak to się stało, że ludzie naprawdę o wybitnych umysłowościach, bo ja do niektórych tych filozofów nie jestem w stanie doskoczyć, do Spinozy czy do...
0: Ależ oczywiście, że tak, to są wielkie, genialne umysły, nie? Z których to tak jak pan mówi, to są wielkie, genialne umysły. Mało tego, nie? No, ja wspominam Kartezjusza jako ojca nowożytności, któremu trudno odmówić dobrej woli, bo to, co on robił, on właśnie chciał ocalić kulturę, filozofię, naukę przed sceptycyzmem, przed takim powszechnym wątpieniem, które było powszechne w jego czasach. Nie? To wspominamy tutaj Lezysej, próby Michela de Montaigne, gdzie jest zakwestionowane no właśnie możliwość poznania rzeczywistości i wpędzenie w taki instytucjonalny, radykalny sceptycyzm. Kartezjusz przeciwko temu protestuje, ale wprowadza nas w zupełnie ślepą uliczkę. Jak to się stało? Dlaczego tak się stało? Nie znam odpowiedzi na to pytanie. Istnieje takie sformułowanie, takie pojęcie mysterium iniquitatis, tajemnica nieprawości, że to się w ten sposób odbyło. Bardzo ciekawie te rzeczy ustawia Benedykt XVI w swojej encyklice Spe Salvi, kiedy on w takim skrócie opisuje ten proces właśnie tak emancypacji człowieka od rzeczywistości, od norm, które są w rzeczywistości, a nie są jakimś arbitralnym wyrazem woli czy to filozofów, czy władcy. I on tam pokazuje, Benedykt XVI, i to myślę, że jest jakiś trop, którym można podążać, że postęp techniczny pozwolił człowiekowi poczuć się pewnie. Bo wcześniej człowiek wiedział, że jest poddany prawom natury, że są pory roku, które się zmieniają, że zimą musi zgromadzić opał, że żeby mieć w spichrzu jedzenie, to musi wyjść w pole, zaorać, wysiać, potem zebrać. A kiedy nastąpił postęp techniczny, kiedy rozwinęły się miasta, człowiek utracił tę naturalną więź z naturą. To jest jedno z wyjaśnień, które podpowiada Benedykt XVI, której myślę, że jest jakoś trafne, nie? Że ta urbanizacja i technicyzacja życia doprowadziła do zerwania więzi z naturą i przez to pokazała człowiekowi, że może żyć jakby niezależnie, samemu tworząc prawa, samemu organizując niezależnie od rzeczywistości życie społeczne i swoje własne życie. I na tym tle powstały właśnie ideologie, nie? Oderwania od rzeczywistości, a to oderwanie od rzeczywistości zostało umożliwione przez postęp techniczny, krótko mówiąc, przez rewolucje naukowe, przez rozwój narzędzi.
1: Czyli przez rzeczy dobre.
0: Tak, tak, tylko że właśnie myślę, że to tutaj znowu, nie, no można się jakby odwołać do tej ewangelicznej pychy tego żywota, nie, że to jest to, co nas gubi, nie, kiedy tracimy to odniesienie do rzeczywistości, tak, przez takie uwielbienie siebie, nie? To jest bardzo łatwe w każdym człowieku, nie? To stracenie pewnego napięcia, czujności.
1: Uwielbienie siebie i decyzja o tym, że ja sam się zbawię. Jeśli my patrzymy, i to nawet w mitologii inteligencji polskiej, jest ten mit Bacy, tak? Jeśli ktoś ma oczy do patrzenia, to widzi, że ludzie, którzy łowią na morzu, tak? Którzy wypływają i mogą nie wrócić, oni są inni i są ludźmi średniowiecza. Dla mnie to jest wielki komplement. Tak? Górale są takimi ludźmi, bo popatrzą na coś, o czym wiedzą, że ich całkowicie przerasta. Rolnicy są kimś takim, bo jeden moment, jeden szkodnik, jakaś potężna burza może sprawić, że cały praca kilku miesięcy idzie na marne. Więc to są ludzie, którzy są zależni od natury, od przyrody, a tym samym mają intuicję Boga, no bo wiedzą, że...
0: Dokładnie tak. No to natura jest to dobrze wiedzieli starożytni filozofowie, którzy poszukiwali tej prazasady rzeczywistości. Nie? Jak się przyglądali rzeczywistości, tej, którą starali się wyjaśnić, to widzieli, że ona sama się nie wyjaśnia, nie? Że trzeba sięgnąć poza rzeczywistość. My w filozofii mówimy o transcendencji, nie? Że to transcendencja wyjaśnia to, co nas otacza. Czyli musimy wyjść poza, musimy dostrzec coś, co przekracza rzeczywistość. Ale wtedy, kiedy tę rzeczywistość bierzemy, jak gdyby tak powiem, heavy metalowo, nie, z takim heavy metalowym realizmem, nie, kiedy bierzemy ją pełną garścią, nie, i wtedy widzimy, że ona się sama nie wyjaśnia i dochodzimy do istnienia Boga. To jest cała myśl starożytna, nie? Arystoteles, który patrzy, że rzeczy się zmieniają, dlaczego? I pyta, dlaczego się zmieniają? No, ruch sam siebie nie wyjaśnia. I Arystoteles mówi, musi istnieć pierwszy nieruchomy poruszyciel, który wprawia wszystko w ruch. I potem to, co mówiliśmy już w czasie naszego poprzedniego spotkania, ten pierwszy nieruchomy poruszyciel w myśli chrześcijańskiej dostaje cechy osobowe, że jest miłością, że stwarza świat z miłości. Ale to są te wielkie intuicje, które my porzuciliśmy wskutek tego, o czym mówimy. I myślę, że warto jest postawić pytanie, co zrobić, czy w ogóle jest szansa. Czy w ogóle jest szansa,
1: ale to jeszcze,
0: żeby się z tego wyzwolić.
1: To jeszcze chwilę. Teraz proszę powiedzieć mi, taką rzecz. Jaki udział w tym nieszczęściu, jakim mówimy, czyli że nasza cywilizacja została zaatakowana przez barbarzyńcę wewnętrznego, także nie tyle grozi nam barbarzyńca z zewnątrz, chociaż grozi nam, tak? Ale gdybyśmy byli silni, to byśmy mogli sobie na niego...
0: To by nie groził, tak.
1: Nawet może by nie podszedł pod mury. Jaki udział w tym ma no, radykalna chyba przemiana, która filozoficzna, myśli filozoficznej, która zmieniła metafizykę na ontologię. To znaczy, że nagle Bóg stał się jednym z bytów, że jest porównywalny do stworzenia. My wiemy, że Bóg, gdyby przestał na sekundkę myśleć o rzeczywistości czy o mnie, ja bym zniknął, dlatego że Bóg mnie stworzył i podtrzymuje moje istnienie, dlatego że mnie kocha i że o mnie myśli. Oczywiście myśli jest w cudzysłowie, ale jakby przeżywa mnie. Tak, jestem w nim zakorzeniony. I nagle przychodzi moment, i to też jest nowożytność, kiedy filozofowie mówią, Bóg jest jednym z bytów. No jak jest jednym z bytów, to go można po pewnym czasie odsunąć i zapomnieć.
0: Tak, to jest to, że właśnie metafizyka była jedna, a jak się pojawiają inne próby wyjaśnienia rzeczywistości, ontologie, one się rzeczywiście mnożą. Nie jest metafizyka i są ontologie. Czyli tak mówiąc w dużym uproszczeniu, te próby jakiegoś immanentnego wyjaśniania rzeczywistości. Kiedy Kartezjusz przeprowadza swój słynny dowód na istnienie Boga, on się nie odwołuje do rzeczywistości, tylko odwołuje się do swojej własnej myśli. To jest właśnie tak zwany dowód ontologiczny, nie? Kiedy Kartezjusz mówi, no mam pojęcie istoty doskonałej, ale ona nie jest powiązana ze światem tymi więzami, o których Pan wspomniał, więzami stwórczymi, czyli więzami miłości. To jest po prostu jedno z pojęć, które ja sobie wytwarzam, które posiadam w myśli. I potem jest wielka ontologia i Teodycea Leibnica czy Christiana Wolfa. I rzeczywiście my w tym żyjemy. Bóg staje się pojęciem, a nie zasadą, do której, już tak mówiąc też filozoficznie, uciekając od objawienia, a nie zasadą, przyczyną, racją tłumaczącą rzeczywistość. Nie? To jest zupełnie radykalne przesunięcie rozumienia tego, kim jest Bóg. Nie wchodząc tutaj w to, co objawienie mówi o Bogu, tylko filozoficznie. I to niestety potem bardzo mocno rzutuje też na teologię katolicką. Nie? To Sobór Watykański I musi jakby ogłaszać, potwierdzać, że Bóg jest transcendentny wobec świata, że przekracza ten świat. Czyli Sobór Watykański I potwierdza to, co było intuicją starożytnych i co bardzo mocno rozwinęła średniowieczna scholastyka. Bo musi to potwierdzać, dlatego że gubimy tę myśl. A jeżeli gubimy tę myśl, jeżeli gubimy tę prawdę, jeżeli gubimy to odniesienie, świat zaczyna się walić, nie? I właśnie człowiek staje się Bogiem, tak jak Pan powiedział, tak jak Pan wspomniał. I to człowiek staje się autorem prawodawstwa i też decyduje o tym, co jest dobre, a co złe. Nie rzeczywistość, nie natura, która jest stworzona przez Boga i Bóg jest ostateczną jej racją, tylko rzeczywistość. I dzisiaj dochodzimy do tego, nie, że to parlamenty poprzez głosowanie rozstrzygają, czy coś jest dobre, czy coś jest złe. Czy jeżeli prawo ma stać na straży dobra człowieka, tutaj jeszcze jakaś tam zgoda występuje, ale to parlamenty rozstrzygają wolitywnie. Przegłosujmy, nie? Czy chronić życie dzieci, które jeszcze się nie narodziły, czy nie chronić. Nie ma odniesienia do rzeczywistości. Jest odniesienie do woli człowieka, która może kształtować prawo, nie? W oderwaniu od rzeczywistości.
1: Czyli mamy tak, jest metafizyka i są ontologie. I twórcy tych ontologii, już wchodząc w pewnym momencie w myślenie, rodzą się, dojrzewają intelektualnie i wchodzą w jakiś bardzo konkretny świat odniesień. I oni tworzą już ontologie, w których, tak jak Pan powiedział, odrzucenie obiektywnej rzeczywistości i podążanie tylko i wyłącznie za wnętrzem człowieka.
0: Tak, i konsekwencją tego jest życie tak, jakby Bóg nie istniał. Sideus non daretur. Jakby Bóg, bo jeżeli on jest konstruktem ludzkiej myśli, jeżeli nie jest koniecznym punktem dojścia w wyjaśnianiu rzeczywistości, jest produktem ludzkiego umysłu. I od tego jest krok właśnie do życia takiego. Najpierw Nietzsche mówi poza dobrem i złem, a później powtarzamy to, jakby Bóg nie istniał. Bo
1: teraz
0: Bóg jest wielkim, staje się wielkim nieobecnym, bo jakby ten system, który człowiek skonstruował, nie wymaga Boga.
1: I teraz schodzimy kolejny krok w dół, czyli od tych ontologii przez wielkie umysły tworzonych i ludzi jakoś obdarzonych intelektualnie, schodzimy do ideologii. I tutaj wraca moja intuicja, instytucjonalizacja grzechu, bo jak widzę wszystkich twórców ideologii, od Jana Jakuba Rousseau po Marksa, czy już nie mówiąc o postmodernistach, którzy dotykają już granic wyobraźni, tak? Mamy aferę Epsteina czy Epsteina, tak?
0: Tak, się to wymawia.
1: I nagle okazało się, że nawet noworodek nie jest tabu, tak? No ale to już w postmodernizmie jest w postawach pewnych konkretnych filozofów już mieliśmy takie lekceważenie tych norm, tak? Ale o co mi chodzi, że te ideologie jest taki, ja to nazywam nowożytny intelektualizm, tak? Czyli to są ludzie, którzy uważają, że oni nie muszą poświadczyć życiem idei, które głoszą. To znaczy, ja mogę być jako Jan Jakub Rousseau geniuszem pedagogiki, napisać najważniejszą książkę o wychowaniu, ale swoje dzieci oddałem do przytułka, bo mi przeszkadzały w pisaniu książek, tak? I tak dalej. Młody Marks satanizował i to wprost. Tam nie było żadnych omówień, tylko pisał wiersze do Lucyfera. Przynajmniej dwa znamy. I teraz schodzimy na poziom ideologii i ta tajemnica grzechu chyba tutaj najsilniej widać jej oddziaływanie, że te ideologie mają potwierdzić...
0: To jest ciekawe sformułowanie. Instytucjonalizacja grzechu. Albo nie wiem, czy ja trafnie podążam za tą pańską intuicją, że takie usprawiedliwienie grzechu w sposób bardzo radykalny.
1: Tak.
0: Że no właśnie, nie ma rzeczywistości, nie ma płynącego z rzeczywistości prawa naturalnego. Bo jeżeli my mówimy o prawie naturalnym, to nie mówimy o niczym innym, o jakimś abstrakcyjnym bycie, tylko o prawach, które są zawarte w naszej naturze. Natura wyznacza i sposób działania, i cel. Oderwanie od prawa naturalnego likwiduje te normy, które rodzi natura. Likwiduje jakby to zobowiązanie wobec natury, wobec prawdy o sobie samym. I wtedy rzeczywiście, no, znowu się odwołuję do tego ewangelicznego, z jednej strony pycha tego żywota, a z drugiej strony pożądliwość, znaczy, a obok tego, nie, z drugiej strony pożądliwość ciała. Nie? I wtedy te rzeczywistości wkraczają na miejsce rzeczywistości i one organizują rzeczywistość. One organizują rzeczywistość naszego życia indywidualnego, a przez to też rzeczywistość życia społecznego. Tak, nie? Jeżeli odejdziemy, znowu uparcie to powtarzam, bo uważam, że to jest ważne, jeżeli odejdziemy od rzeczywistości i norm, które ona wytwarza, prawa naturalnego, wówczas wolno już wszystko i tak, i dochodzi do instytucjonalizacji, bo człowiek musi jakoś usprawiedliwić.
1: O.
0: Musi z tego powodu usprawiedliwić, że tak jest skonstruowany, że to, co znowu odwołuje się do Arystotelesa, że człowiek z natury pragnie dobra. A ponieważ dobro jest trudne, bonum arduum est, więc żeby usprawiedliwić przed sobą swoje złe dążenia, złe skłonności, złe działania, to, co jest złe, nazywa dobrem. To jest ta, tak mi się wydaje, instytucjonalizacja grzechu.
1: Dokładnie tak. Ja buduję teorię, buduję system pojęciowy, buduję wszechogarniającą, samowyjaśniającą się rzeczywistość pojęć po to, żebym mógł robić to, co robię i nie czuć wyrzutów sumienia.
0: Tak, to jest to, co Max Scheler skądinąd, też można by o nim parę słów powiedzieć, ale on to nazywał resentymentem moralnym, nie? Że i tam przytacza tę opowieść chyba La Fontaine'a, bajkę o kwaśnych winogronach. Nie? Jeżeli widzę słodkie winogrona, do których, żeby sięgnąć, muszę się wysilić, widzę dorodne, piękne winogrona. Żeby do nich sięgnąć, muszę się wysilić, muszę podjąć jakiś trud, ale niżej rosną także winogrona. Przepraszam, pomarszczone, kwaśne, ale ja mówię, nie, te, które rosną wysoko, to one są pomarszczone i kwaśne, a te, które mam na wyciągnięcie ręki, one, to jest prawdziwa słodycz i soczystość. To jest ten resentyment moralny, który my praktykujemy stale i który jest, obecny.
1: Napisał pan w pewnym miejscu, że zaszczepiono w nas wstręt lub przynajmniej pogardę do starożytności, do średniowiecza, wskazując na konieczność zastąpienia tych epok tym, co przyniosła nowożytność. Tak?
0: Nowożytność.
1: I teraz to jest całkowicie PR-owski zabieg. Tak? To znaczy filozofowie oświecenia zrozumieli, że muszą napisać encyklopedię, w której całkowicie zmienią wizerunek świata, no bo świata zmienić nie mogą, ale zmienią jego wizerunek. I my żyjemy w jakiejś takiej właśnie encyklopedycznej paranoi, gdzie czujemy pogardę do wieków, w których nasza cywilizacja sięgała szczytów. Myślę o szczytach intelektualnych, moralnych, czyli o tym, o idei, że wartości duchowe są ważniejsze. Tak? No przecież do dziś wszyscy cenią nauczycielkę, która weszła w ogień po to, żeby wyciągnąć swoje dzieci. Tak? Więc są dobra ważniejsze od tych, które zwykle uważamy za ostatecznie ważne. Tak? Jeśli ktoś umiera, bo chroni swoją kobietę, swoje dzieci i ojczyznę, no to umiera dla dóbr wyższych, tak? No i mieliśmy taki przypadek i też mamy takie przypadki w naszych czasach, jak święty Maksymilian, gdzie ktoś oddaje życie za drugą osobę i my to cenimy. Tego się nie udało zabić w ludziach. Ludzie mają pewność, że to są heroiczne postawy. My do nich nie dorastamy, ale je bardzo cenimy. Jak ten wstręt, jak ten zabieg PR-owski, tak, wzbudzenie pogardy dla starożytności do średniowiecza rzutuje na dzisiejsze czasy w pana perspektywie?
0: No właśnie, no bo znowu cały czas wracamy, ja uparcie się tego trzymam, odwrót od rzeczywistości, bo jeżeli mówimy o dobrach, nie? To starożytność właśnie, to Platon, zanim jeszcze mocniej Arystoteles, wprowadził tę hierarchię dóbr, które możemy wybierać w życiu, nie? I podzielił jakby na takie trzy kategorie, trzy grupy. Jest dobro użytecznościowe, takie, które prowadzi nas do jakiegoś celu, czyni nasze życie przyjemniejszym, wygodniejszym i to jest jakieś dobro. Jest dobro przyjemnościowe, bonum delectabile, które zaspokaja to pragnienie przyjemności, które jest w każdym człowieku i które też jest dobre. To święty Tomasz z Akwinu mówi, że żaden człowiek nie może żyć przepraszam, bez zmysłowej przyjemności. Tak, to jest prawda. Ale nad tym wszystkim jest dobro godziwe, które przekracza te dwie pierwsze kategorie dóbr i przekracza też takie naturalne determinizmy biologiczne w człowieku. I to jest to dobro najwyższe, dla którego człowiek żyje i musi transcendować, przekraczać siebie, żeby je osiągać. I to są właśnie te dobra duchowe. Ostatecznie tym dobrem jest Bóg. Bonum honestum. Dobro, które jest chciane ze względu na nie samo, nawet wtedy, kiedy trzeba jakby przekreślić te dwie pierwsze kategorie, dobro przyjemnościowe i dobro użytecznościowe, dobro godziwe. Nie? I tutaj, ale ta hierarchia dóbr nie jest narzucona a priori, to nie jest jakiś wymysł. My to odczytujemy w rzeczywistości, odczytujemy w naturze ludzkiej, że człowiek, żeby żyć po ludzku, musi przekraczać siebie, nie? Musi transcendować siebie. Nie? Karol Wojtyła takie zdanie sformułował. Być sobą, żyć w zgodzie ze sobą, to przekraczać siebie. Przekraczać ku czemuś, co jest większe od nas. Nie? Nawet wtedy, kiedy jakbym aż po te przypadki, o których pan wspominał.
1: I jak patrzymy na... Jak patrzymy na popkulturę, która w tej chwili formuje, tak? Nie Kościół jest miejscem formacji, nie szkoła. Popkultura formuje młode pokolenie. To ta wyjściowa moja metafora, to ten zużyty już wielokrotnie przykład stawu, tak? Gdzie na wędkę kiedyś się łowiło.
0: To jest świetna metafora. Tak.
1: Łowiło kłamstwami. Potem łowiło się siecią, czyli ideologiami, a dzisiaj po prostu wymienia się wodę w stawie, czyli całą kulturę odwraca się ten język, odwrócenie języka, wymieniono wodę, tylko że nie w stawie, tylko w oceanie. To jest coś, co wydawało się niewyobrażalne, a jednak stało się realne. Jak patrzę na akta Epsteina, jak patrzę na popkulturę, jak widzę artystów, którzy bez żadnych ogródek opatrują swoją twórczość symbolami satanistycznymi, gdzie patrzę na jakieś wielkie imprezy typu olimpiady, typu otwarcie jakichś wielkich tuneli, gdzie
0: wszędzie jest obecne właśnie tak ta duchowa korupcja.
1: Ale zaprzeczenie, tak, bo ja rozumiem korupcję, że my się obsuwamy jako ludzkość, no bo dobro jest trudne, tak? Zło jest łatwiejsze. Ale czym innym jest się osuwać, a czym innym jest wybrać zło i to zło promować.
0: Instytucjonalizować, tak.
1: Tak, to jest szokujące, że jakbyśmy tego nie zauważyli, jakby te środowiska rewolucji kulturowej lat 60., 68. roku, jakby dążąc do tych swoich celów, nie widziało, jakby ci ludzie nie widzieli, że są powodowani przez złego ducha wręcz, że ten grzech indywidualny, no to, że ktoś nie wierzy w pojęcie grzechu, nie używa go, no to nie znaczy, że nie zbiera na siebie konsekwencji przekroczenia prawa naturalnego, tak? No zbiera i jest coraz człowiekiem gorszym, tak? Antropologia chrześcijańska o tym mówi jasno i to jest, potwierdza ją to te nurty psychologii, które są terapeutyczne, czyli oparte na prawdzie, a nie na jakichś wymysłach czy paradygmatach pogańskich, bo mamy kilka różnych form takich psychologicznych, które są oparte na zupełnie obcych nam paradygmatach i też są ucieczką od prawdy. Ale chodzi mi o to, że nagle ta afera, która się toczy i ona jeszcze nawet nie wybuchła, bo w tych 3 milionach rekordów, w tych 3 milionach stron, czy tam nie wiem jak to nazwać, ale tam nie wiem, czy cywilizacji liberalnej, czy tej rewolucji 68 roku, która przejęła władzę nad cywilizacją zachodnią, czy uda się ponownie to zakopać pod dywan. Wydaje mi się, że tego się nie da.
0: Miejmy nadzieję, że już nie.
1: A ludzie widzą, że za tym stoi szatan po prostu. To, i teraz coś, co jeszcze rok temu byłoby przejawem jakiegoś obskurantyzmu, tak byśmy byli przedstawiani. Tak? No, ale ja mówię jasno, jest syndykat śmierci i to jest korporacja, w której współpracują ze sobą ludzie, którzy wybrali zło i pierwiastki zła na wyżynach niebieskich, tak? Że to tak, jest tylko... coś, co jest efektem współdziałania zła.
0: Tak, tylko że właśnie, bo mówimy o rewolucji 68 roku, która oczywiście jest jakąś bardzo znaczącą cezurą i tak trzeba ją traktować. Natomiast rewolucja 68 roku nie wzięła się znikąd. O tym musimy pamiętać, nie? Że to ma swoje źródła w jakimś, w tej próbie jakby właśnie zawłaszczenia prawdy, która nie płynie z rzeczywistości, tylko płynie z ludzkiego umysłu. To były te ideologie, ideologia komunistyczna, ideologia narodowego socjalizmu. A rewolucja 68 roku jest próbą zrzucenia tego tego jarzma i traumy, którą wywołało to, ta próba narzucania, narzucania ideologii, tylko że jest to próba nie w kierunku powrotu do rzeczywistości, tylko odrzucenia już wszelkich norm z tego powodu, że były one narzucane jakby a priorycznie, arbitralnie. I tak trzeba na to patrzeć. I znowu, no tutaj daje o sobie znać to, co jest ewangelicznie opisane, nie, pycha tego żywota i pożądliwość ciała. Jeżeli nie jesteśmy wiązani przez rzeczywistość, jeżeli nie przychodzimy, metafizyka ze swoimi wielkimi pytaniami i odpowiedziami o prawdę i fałsz, o dobro i zło, o piękno i szpetotę, jeżeli ona nie stanie się punktem odniesienia, no to właśnie będziemy mieli do czynienia z takim jakby, no tak, to co było opisywane, chyba Cezary Michalski pisał, człowiek bez właściwości. I to dzisiaj się dzieje.
1: Ale ci ludzie mają właściwości, bo Daniel Cohn-Bendit, jeden z proroków tej rewolucji, maoista, a dziś Europa bardzo by chciała, ta rządzona przez właśnie potomków rewolucji 68 roku, bardzo by chciała sojuszu z Chinami przeciwko Stanom, gdzie rządzą jacyś ciemniacy. Ten Daniel Cohn-Bendit nie jest człowiekiem bez właściwości. To jest człowiek, który w 73 roku czy drugim roku w telewizji francuskiej opowiadał o tym, jak on seksualizuje noworodki. On mówił o tym, jak wspaniałą rzeczą jest, kiedy pięciolatka rozpina ci rozporek. On to mówił w telewizji, wywoływał rechot. Rechot to jest dźwięk, który jest bardzo charakterystyczny dla pewnej degeneracji moralnej i intelektualnej. Tak?
0: Dla pewnej kondycji duchowej. Tak.
1: Dla pewnej kondycji duchowej. Rechot to jest narzędzie, można go użyć jako do diagnozy tych ludzi. I on opowiadał o tym, że on jest w prywatnym przedszkolu, że no to są doznania niezwykłe. I ten człowiek nie poszedł do więzienia. Ten człowiek nie poszedł do więzienia. Ten człowiek wspomina, rządzi do dzisiaj, jest europarlamentarzystą.
0: Tak, pan wspomina o tym rechocie. Ja się podzielę takim osobistym doświadczeniem. To był początek lat 90. Jest wydawnictwo Jacka Santorskiego. Santorski, tak? To się tak nazywało chyba. I wydają książkę Hubertusa von Schönbecka. To jest taki holenderski pedagog pod tytułem Antypedagogika. I tam w tej książce są rozdziały poświęcone właśnie seksualizacji dzieci. I Schönbeck pisze, to jest książka wydana w języku polskim, w legalnym wydawnictwie. Książki, która rozeszła się w dziesiątkach, chyba jeśli nie w setkach tysięcy egzemplarzy. Wydana, mówię, w pierwszej połowie lat 90. I on tam pisze o tym, jak powinniśmy traktować seksualne odniesienia dzieci. Jeżeli dziecko jest gotowe wejść z dorosłym w relację seksualną, nie ma w tym nic zdrożnego i tak trzeba traktować, nawet wspomagać dzieci w ich dążeniu do jakby rozwoju swojego instynktu, swoich skłonności seksualnych. Ja o tym opowiadałem w jakiejś szkole, ostrzegając przed tym, pokazując, co się odbywa w tej chwili. I właśnie wtedy spotkał mnie taki rechot, kiedy o tym mówiłem. To co, to pan by chciał narzucać normy? To pan by chciał dzieci zniewalać? Jeżeli one mają takie pragnienia, trzeba to wzmacniać. I to mówiły, bo to w dużej mierze były nauczycielki w jakiejś szkole. Tak, wyjechałem, pamiętam, jak wsiadałem do samochodu stamtąd z takim poczuciem jakiegoś wielkiego przygnębienia, że nawet nie ma do kogo o tym mówić, bo umysły są tak jakby zdeprawowane przez ideologię, przez odejście od rzeczywistości. Nie, że to jakby oddanie hołdu temu, co jest w człowieku wolne od norm, wolne od jakiegoś uporządkowania, że to się odbywa w sposób instytucjonalny.
1: No, te nauczycielki były przecież ukształtowane na uniwersytetach, które odeszły od poszukiwania prawdy uniwersalnej, a stały się rozsadnikami ideologii. Ja mogę się z panem...
0: Bo to było na początku lat 90. Od tamtego czasu, jak to się mówi, nastąpił postęp.
1: Tak.
0: No dzisiaj mamy te afery pedofilskie i jakiś tam sprzeciw wobec jednak wykorzystywania seksualnego, czy nie wiem jak to nazwać, seksualizacji dzieci, ale ta seksualizacja się odbywa przecież, nie?
1: Tak.
0: Ona się odbywa. Nie?
1: Ja podzielę się z panem moim doświadczeniem, bo jeździłem przez prawie 25 lat po szkołach również, po liceach, szkołach artystycznych i tak dalej. I w dobrych szkołach, we Wrocławiu, w Poznaniu, w Gdańsku. Kto był najbardziej agresywny, kiedy mówiłem o czystości przedmałżeńskiej, o tym, że nauka pokazuje, na czym polegają te mechanizmy, dlaczego nie można osiągnąć satysfakcji, jak ten partner nie jest tym pierwszym, który jest tam takim mechanizm imprintu i tak dalej. No i są to rzeczy opisane dość już precyzyjnie. I kto był najgorliwszym obrońcą wolności seksualnej? 16-letnie, 17-letnie dziewczyny. Nie chłopcy. Chłopcy siedzieli i patrzyli na mnie pewnie z pogardą, czy tam, a niektórzy w ogóle bez zainteresowania. Ale ja się spotykałem z agresją właśnie tych osób. I to znowu mamy ten resentyment moralny. Tak? Czyli ludzie, którzy nagle są w środowisku, gdzie jest przyzwolenie na grzech i nagle słyszą, że nie ma przyzwolenia na grzech. No to co oni muszą? No, mogą tylko zaatakować. Ale nie chciałbym już ciągnąć tego wątku, bo jesteśmy w miejscu, kiedy będę prosił o propozycję pozytywną. Tak? Bo najbardziej uderzyło mnie w czasie ostatniej, pierwszej naszej rozmowy sformułowanie kultywowanie natury ludzkiej. To jest coś dla człowieka ukształtowanego przez rewolucję niesamowitego. Że do mnie dotarło, że istnieją cnoty, że istnieje jakiś porządek wewnętrzny, że człowiek może zacząć pracę nad sobą. I ta praca, ponieważ cnota to jest zdolność utrwalona, zdolność do czynienia dobra.
0: Dobra, tak.
1: To jest po prostu, no tak jak ćwiczenie.
0: Ja jeszcze bym, jak już mówimy o cnocie, to jest jeszcze, i mówiliśmy tutaj o naturze, mówimy o naturze, o prawie naturalnym. Jest to kapitalne sformułowanie Tomasza Zakwinu. On ma kilka określeń, czy definicji, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, cnoty, ale jednym, które jest takie bardzo deskryptywne i istotne, to jest, co to jest cnota? Cnota to jest taka sprawność, która pozwala człowiekowi działać w zgodzie z jego naturą. Kapitalna rzecz. Kapitalna rzecz. Więc znowu jesteśmy przy konieczności powrotu do natury.
1: Tak,
0: do natury nie w takim znaczeniu właśnie Rousseau, że tam strumyczek nam szumi i drzewa nad tym strumyczkiem, a my się nago opalamy. Tylko do tej natury jako wewnętrznej zasady działania. Jako wewnętrznej struktury rzeczywistości, struktury każdego bytu.
1: I na czym polegałoby kultywowanie natury ludzkiej? Co nasi słuchacze mogliby zacząć robić?
0: Ja nie wiem, czy w czasie naszej poprzedniej rozmowy przytaczałem taką bardzo bliską mi historię analogiczną w odniesieniu do rzeczywistości, w której jesteśmy, a odwołuje się tutaj do VI wieku po narodzeniu Chrystusa i do Rzymu, który upada. Też mamy tam ówczesnych Epsteinów na różnych dworach, w różnych willach patrycjuszy. To się odbywa i jest dwóch mężów, którzy na to patrzą. Rzym jest zalewany przez barbarzyńców, najpierw przez Gotów, Wizygotów, longobardów i jest dwóch mężów, którzy na to patrzą. Jeden to jest Boecjusz, wspaniały myśliciel, ten, który jakby był mostem między starożytnością a średniowieczem, i jest Benedykt.
1: Mówił pan o tym.
0: Ja do tego wracam, bo myślę, że dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji, musimy się stać Benedyktami. Jak mówimy o upadku uniwersytetu, ja stawiam tezę, że trzeba budować uniwersytet poza uniwersytetem. Czyli budować małe wspólnoty ludzi, którzy będą, tak jak to się zaczęło dziać tam w jakimś procesie w klasztorach, stawiać te wielkie metafizyczne pytania o prawdę, fałsz, dobro, zło, piękno, szpetotę i szukać na nie na nowo odpowiedzi i w ten sposób siebie kształtować. I tak jak klasztory, które zrazu pozostawały w ciszy i gdzieś w ukryciu, w pewnym momencie, oczywiście była też no, wielka reforma karolińska, kiedy Karol Wielki docenił jakby rolę edukacji i wspierał ją instytucjonalnie, ale to się narodziło w klasztorach. Myślę, że dzisiaj analogicznie musimy budować coś na kształt klasztorów. Ja nie mówię o życiu monastycznym, ale o takich środowiskach, takich miejscach, gdzie będzie się stawiać te wielkie metafizyczne pytania. Wtedy w średniowieczu jeszcze przekupki dyskutowały na targu i spierały się o homoousios. Dzisiaj nie ma już przekupek, nie ma targów, są handlowe galerie, ale może właśnie ta zmiana epoki, w której jesteśmy, to jest ten moment, w którym żyjemy, będzie momentem powrotu do tych pytań najważniejszych o prawdę, o sens, o dobro, o fundament dla spraw, dla których warto żyć. Właśnie to rozchwianie wszystkiego, to jakby królowanie absurdu skłoni nas do tego, żeby ten świat absurdów porzucić i powrócić do używania rozumu zgodnie z jego przeznaczeniem, czyli odczytywaniem sensu, prawdy, dobra, piękna w świecie. Do tego jest potrzebne środowisko, tak jak były klasztory, które się potem przekształciły w szkoły katedralne, a potem w uniwersytety. Myślę, że dzisiaj coś analogicznego trzeba robić. Musimy być takimi Benedyktami. Nie chodzi tutaj o ucieczkę od rzeczywistości, bo jesteśmy w tym świecie i mamy być w tym świecie. Nie chodzi o jakiś eskapizm, tylko chodzi o świadomą obecność w tym świecie, o świadome

0: tam była cisza i tam człowiek miał kontakt ze sobą. Jeśli mielibyśmy nie wychodzić z tego świata, to mielibyśmy smartfony. Mając smartfony, jesteśmy poddani ekspozycja na przyjemność i na manipulację naszym behawiorem, naszą wnętrzem, nad którym nie panujemy, jest taka, że ludzie dla zarabiania pieniędzy no, człowieka traktują jak bydle. Tak? Ja pierwsza metafora, jaką sobie ukułem, to jest taka, bo myśmy robili program Alterna TV w 93, 4 czy 5 roku. I kiedy zrobiliśmy pierwszy program w Polsce o polepszaczach, o tym, co kryje się w pieczywie, to zostaliśmy zaatakowani przez zwykłych ludzi, nie przez cukierników.
1: Korporacje.
0: Nie, bo wtedy w ogóle korporacje to takie pojęcie nie istniało. To myśmy po prostu zacytowali pismo cukierników, które na którejś tam stronie, taka broszurka czarno-biała A4, i tam na której stronie było wymienione, wtedy to było ich 80 czy tam 120 tych polepszaczy, między innymi Szczecina Świńska, Gips i tak dalej. I kiedy myśmy to ludziom pokazali, to ludzie nas zaatakowali. Więc pytanie jest takie, co musiałoby być poza Bogiem, tym ośrodkiem ciężkości? Ja nie widzę świeckich klasztorów możliwości, jeśli to rzeczywiście klasztory, w których jedyną przeciwwagą dla tego świata, dla przyjemności może być obcowanie intymne z Chrystusem. Nie widzę żadnego innego dobra, które mogłoby człowieka przeciągnąć z tego świata przyjemności, hedonizmu, wierzeń, ideologii i przekroczeń w rzeczywistość ciszy.
1: To jest na pewno bardzo trudna rzecz i w średniowieczu było takie powiedzenie, jak się ludzie spotykali ze sobą, mówili Bóg styka, Bóg nas spotyka. I może to jest jakiś trop, za którym powinniśmy podążać, bo jednak są ludzie, którzy myślą podobnie, którzy bardzo dogłębnie i bardzo w taki ostry sposób odczytują tę rzeczywistość i źródła tego zepsucia, które się dzisiaj odbywa. I myślę, że to jest jakaś droga wyjścia, żeby w oparciu o te spotkania budować, wspólnoty, nie? Tak jak klasztory były wspólnotami, tak jak uniwersytety potem były wspólnotami, tak dzisiaj trzeba to robić. No, uniwersytety zrodziły się też z pewnego kryzysu, nie? Z pewnego załamania się kultury. Z tego się to zrodziło. Nie? Kiedy właśnie ludzie byli tacy, którzy powiedzieli nie, dość, nie? Alcuin, właśnie Karol Wielki, nie może tak być, że barbarzyństwo organizuje życie społeczne, a jeżeli nie barbarzyństwo, no to trzeba realizować ludzką naturę, a ludzka natura jest taka, że to, co jest naszą naturą, to jest intelekt, przedmiotem intelektu jest prawda i wola, przedmiotem woli jest dobro. A dobro to jest prawda przyporządkowana do woli, do działania. I to jest, myślę, coś sine qua non, jeżeli chcemy mówić o ratowaniu następnych pokoleń.
0: Ale takim środowiskiem, taką wspólnotą jest rodzina.
1: Tak, owszem, ale to za mało. Rodzina, która pozostaje jakoś w osamotnieniu i myślę dlatego, że trzeba jakby tak odczytywać to, co mówię w tym, co było w tym średniowieczu, Bóg styka i rozszerzać to, co jest w rodzinie. Żeby to się jakoś tam odbywa, tylko że to odbywa się często po omacku z jakimś, na przykład w kościele katolickim dzisiaj mamy antyintelektualizm, nie? To jest, o tym pewnie też moglibyśmy porozmawiać, bo jest to jakaś plaga, nie? Jakieś zagrożenie, że się próbuje odnajdować sens, odnajdować prawdę poza intelektem. Nie? No to tak się nie da, bo nigdy tego w kulturze nie było. Zawsze to, co święty Augustyn mówi, przez co jesteśmy podobni Panu Bogu, przez co jesteśmy obrazem.

0: Boga, przez intelekt. I dlatego to intelekt musi być uprawiany i to uprawa intelektu musi rodzić żyzną glebę dla wzrostu innych cnót i porządku społecznego, no bo tak jesteśmy skonstruowani.
1: Więc o tym porozmawiamy za 3-4 tygodnie, drodzy Państwo. Naszym dzisiejszym gościem był Arkadiusz Robaczewski, filozof, publicysta. Dziękuję serdecznie. Wszystkiego dobrego.
0: Bardzo dziękuję panu Bogiem. Redaktorowi i dziękuję słuchaczom. Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem.
2: Niepokarana FM. Pokoju pełne radości.

0: Dobry Panie Boże, dodajesz rzeczy trudne i piękne, jednak przeżywane z Tobą zawsze potrafią nas prowadzić ku dobru, jeśli tylko Tobie zaufamy. Panie, prosimy Cię teraz o Twoje słowa, o Twoje myśli, o to, żebyś Ty był Panem tego czasu, żebyś Ty był Panie dawcą miłości w nasze serca. Proszę Cię o to, Panie.
1: Dziękuję Ci za to, że możemy świadczyć o Tobie, o Twojej miłości. Proszę Cię, abyśmy byli dobrymi narzędziami.
0: Prosimy Cię, Panie. I Ciebie, Maryjo, serdecznie to zapraszamy. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić po potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasz, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszymi dzisiejszymi gośćmi są Magda i Jacek. Witajcie.
1: Witamy serdecznie.
0: Najtrudniejsza sytuacja w Waszym życiu?
1: Najtrudniejsze chwile przeżywałam w różnych relacjach z ludźmi, wtedy, kiedy jeszcze nie byłam tak... Byłam dalej od Boga.
2: Na pewno bardzo stresująca i taka... No, wiele wymagająca ode mnie, kiedy... Magda poroniła i
0: czy to było pierwsze?
2: Tak, to było nasze pierwsze dziecko.
0: W jakim momencie ciąży to się stało?
1: To był dokładnie pierwszy dzień 8 tygodnia. Mówię dokładnie, bo dokładnie wiemy, kiedy ono się poczęło, chociaż lekarze zawsze liczą inaczej, bo nie wierzą, że kobieta może wiedzieć, kiedy dziecko się poczęło. Także my wiemy, że to był pierwszy dzień 8 tygodnia. Także bardzo wczesna jeszcze ciąża.
0: Czy byliście przygotowani na to, co się może zdarzyć?
2: Znaczy, zakładaliśmy, że jest to możliwe, bo też tak słyszeliśmy, że często się to zdarza. Wiele jest takich przypadków. Także no, w jakiś sposób zakładaliśmy, że może tak to się wydarzyć. Natomiast no...
1: Na pewno nie nastawialiśmy się na to, nie chcieliśmy oczywiście tego, bardzo się cieszyliśmy z tego dziecka. Także radość była wielka, a potem też był smutek. To nie obeszło się bez smutku.
0: Mówiła Pani o trudnych relacjach z ludźmi, przeżywanych bez Boga jeszcze. Czy rodziny, z których się wywodzicie, przekazały Wam wiarę?
1: Tak, tak, chociaż w inny sposób przeżywaną niż to, w jaki sposób nauczyła nas przeżywać tę wiarę, myślę, wspólnota. Myślę, że mogę powiedzieć o nas obojgu. Jesteśmy w takiej wspólnocie Szemenef, która uczy nas przeżywania tej wiary w sposób inny niż przekazali nam to rodzice. Bardziej, myślę, ufny i otwarty.
2: I znaczy mi też rodzice przekazali wiarę, ale taką tradycyjną i taki pełny sposób przeżywania wiary właśnie poznałem dopiero we wspólnotach charyzmatycznych. Na początku była to odnowa w Duchu Świętym jeszcze podczas studiów. A teraz właśnie wspólnota Szemonef.
1: Aczkolwiek rodzice na pewno mieli, jakby dużo nam dali w tej materii też. To był taki fundament mocny.

0: Czy w okresie buntu mieliście nieszczęście się tak zbuntować, żeby się pokaleczyć i innych wokół?
1: Może nie w sposób taki jakby bardzo widoczny, znaczy przynajmniej ja mogę powiedzieć tak o sobie, że ja nie przeżywałam tego buntu w taki sposób tak drastyczny.
0: Czy była pani grzeczną dziewczynką tak zwaną?
1: Na zewnątrz tak, w domu różnie bywało. W domu różnie bywało, ale może nie był to tylko moment tego czasu dojrzewania.
0: A co w środku się działo, skoro na zewnątrz to nie było może tak widoczne? Jaki ten bunt był?
1: Na zewnątrz był stłumiony. Ja właśnie musiałam być tą, znaczy musiałam, czy tak sobie nadałam, że muszę być grzeczną dziewczynką. W domu sobie pozwalałam nie być. Dlatego to wychodziło w ten sposób. O czym w związku z tym tracili najwięcej moi rodzice na tym bliscy. Na zewnątrz rzeczywiście bardzo silnie tłumiłam swoje tak zwane negatywne emocje.
0: Ale jakie to były problemy, bo jest ten czas, gdy Bóg jest, jeszcze nie jest człowiek w relacji, prawda? I powodowany jest takimi zewnętrznymi bodźcami, prawda? I to one prowadzą człowieka w różne miejsca. I to, o czym można powiedzieć, prawda, w audycji radiowej. Jak możecie państwo opisać jakby stan właśnie tych ludzi sprzed momentu, kiedy wchodzą na drogę znajdowania relacji już takiej żywszej?
2: Znaczy ja troszkę nie bardzo zrozumiałem.
0: Staram się opisać człowieka, który jakoś wychowany wychodzi z domu, wchodzi w wiek buntu i bardzo wiele osób w tym czasie robi rzeczy, których później żałuje.
2: Aha. To znaczy, jeśli o mnie chodzi, no to ja nie miałem też takiego otwartego buntu. Myślę, że tutaj też trochę jesteśmy z Magdą podobni. I ja wszystkie emocje przeżywam bardzo mocno wewnątrz i też nie, no jestem takim typowym introwertykiem.

0: w rodzinie też nie okazywało się tak uczuć i nie, to było gdzieś tam, no nie mówiło się o uczuciach. Więc jakby ja wszystko też tak wewnętrznie przeżywałem mocno, natomiast z zewnątrz wydawało się, że jestem spokojny, że nic się nie dzieje. Więc jakiegoś takiego buntu otwartego nie miałem. Raczej właśnie też zawsze byłem jakimś tak, starałem się być tak w miarę poprawnym na zewnątrz, żeby to wyglądało wszystko, że jest okej. Że moja wiara jest, że chodziłem do kościoła jakoś, znaczy też nigdy nie nigdy nie straciłem wiary też tak zupełnie, aczkolwiek miałem różne tam wątpliwości, tylko że no ta moja taka skrytość nie pozwala mi wyrażać tych swoich wątpliwości jakichś, czy i
1: czy to był czas cierpienia?
0: No myślę, że tak, bo gdzieś tam wewnętrznie obumierałem i znaczy miałem taki okres po studiach, kiedy skończyłem jakby uczestnictwo w tej wspólnocie odnowy, potem zacząłem pracę i właściwie nie byłem w żadnej wspólnocie. Moja wiara ograniczała się do uczestnictwa we mszy świętej niedzielnej w zasadzie i wtedy tak czułem, że z każdym rokiem gdzieś tracę poczucie sensu jakiegoś, tak to wszystko, to życie staje się takie monotonne, nie mam jakiejś wewnętrznej radości w ogóle, no gdzieś to moje życie tak sobie płynie, ale jakby no nie czuję tego, że żyję i że nie ma to jakiegoś większego sensu. No i dopiero kiedy poznałem wspólnotę, a poznałem ją przez chór, który istnieje na łonie wspólnoty, a jestem z zawodu muzykiem i tak się zdarzyło, że akurat ten chór miał próby w mojej parafii i po prostu przyszedłem pewnego razu właśnie, żeby zobaczyć, co to jest, no i od tego się zaczęło. Potem wyjechałem do Francji właśnie z tym chórem taką sesję churalną z koncertami ewangelizacyjnymi. To wszystko jakby zaczęło na mnie tak oddziaływać, że zobaczyłem nagle zobaczyłem, że jest faktycznie Bóg, że On mówi do mnie w Słowie.
1: Czyli historia zaczęła toczyć się w drugą stronę.
0: Tak.

0: Więc mnie chyba też podobnie jakby nie umiałabym
1: znaleźć... Czas smutku?
0: Nie umiałabym znaleźć chyba takiego momentu przełomowego, że do tego momentu było tak, a po tym momencie inaczej. Ja myślę, że to też się z czasem jakby rozwijało, ta przyjaźń z Bogiem. Bo...
1: Ale jeszcze mówmy o tym okresie,
0: tak,
1: kiedy się nie rozwijała. Mhm.
0: Więc ja pamiętam, że od dziecka gdzieś tam się plątałam przy kościele, a to byłam w jakiejś scholi, potem w jakiejś takiej grupie dla młodzieży, później dla już osób uczących się i pracujących, więc gdzieś cały czas byłam przy tym kościele, potem różne rekolekcje, więc myślę, że Pan Bóg działał tak stopniowo na moją duszę i serce. Potem rzeczywiście była wspólnota. To, co może, jak tak patrzę wstecz, to, co było wcześniej, to było mniej zaufania. Chyba tak to bym przede wszystkim nazwała.
1: Ale jak... Mhm. Ten świat, który jest wokół i który jest pełen pułapek i takich łatwych przyjemności i takich propozycji, które no właściwie normalnie się przyjmuje. Czy to nie było zagrożenie?
0: Wcześniej, tak?
1: Tak.
0: Znaczy rozumiem, że chodzi o takie pułapki, w które wpadają młodzi ludzie, tak? Ja myślę, że tutaj rzeczywiście dużą rolę odegrał ten mój fundament, który rodzice położyli. Że ja rzeczywiście jakoś mnie Pan Bóg chronił. I myślę, że dzięki temu, co dostałam właśnie od rodziny, od świata, tego dobrego świata, jakoś mnie chroniło przed tym, żeby nie wpaść w jakieś takie no, głębokie dołki, które zostawia świat ten, który niekoniecznie dąży do dobrego. Więc ja chyba nie doświadczyłam jakiegoś takiego bardzo poważnego, jakiejś takiej klęski w swoim wieku dorastania i wcześniej.
1: Ale czy to oznacza, że to takie szczęśliwe środowisko, czy też raczej była Pani na marginesie grupy, klasy? Nie wiem, czy ja nie myślę o świecie przez media, ale on pokazuje, media pokazują raczej, no, że to, o czym Pani mówi, jest jakąś w ogóle aberracją. No jak to? Że co? Że nie pije, nie pali chłopak, dziewczyna?
0: Znaczy myślę, że tak, że ponieważ ja gdzieś zwykle byłam właśnie blisko kościoła i w tym wieku najbardziej chyba podatnym na takie wpadki różne,

0: byłam zafascynowana ludźmi, którzy byli ze mną w grupie przy kościele. I tam naprawdę to było tak zwane bractwo radości. W dodatku było to w małym miasteczku pod Warszawą i to też myślę, że miało, jakoś mnie chroniło. Bo tam nie wszystko dochodziło ze świata. I ja tak bardzo mocno wrosłam w to środowisko przykościelne, że ono mnie bardzo chroniło. Tam były inne wartości i tam się lansowało te wartości i było się z nich dumnym. Także ja rzeczywiście chadzałam na prywatki w liceum, ale zwykle nie byłam osobą, którą się pierwszą zapraszało. Albo czasem się wręcz nie zapraszało, bo nie dotrzymywało kroku, na przykład w piciu, prawda? Więc myślę, że ten czas rzeczywiście był taki chroniony. Chłopcy byli, owszem, ale też gdzieś miałam w głowie taką granicę, której chyba nigdy nie przekroczyłam. Dzięki właśnie temu wzrastaniu w to środowisko.
1: I teraz, jak rozumiem, poznaliście się we wspólnocie.
0: Tak.
1: I teraz jak trafiła pani do tej wspólnoty?
0: W pewnym momencie zaczęłam szukać jakiejś wspólnoty, bo wspólnota, w której byłam, troszkę zaczęła się rozsypywać. I pojechałam na Światowe Dni Młodzieży w 2000 roku do Rzymu, razem właśnie ze wspólnotą Szemenew. Również osoby spoza wspólnoty oczywiście mogą tam razem ze wspólnotą jeździć. I w pewnym momencie poczułam, że taki impuls, że naprawdę muszę porozmawiać z jakąś osobą ze wspólnoty. Nie wiem zupełnie dlaczego. Poszukałam jakąś osobę i powiedziałam, że właśnie pracuję, że gdzieś też jakaś jest pustka, którą chcę wypełnić, że szukam Pana Boga w taki sposób przez jakąś wspólnotę. Tej wspólnoty na razie nie ma. I chciałam to powiedzieć i nie wiem co więcej. I ta osoba zaproponowała mi 3-miesięczny wyjazd na formację taką teologiczno-biblijną do Francji. Mogłam w niej uczestniczyć. Później zamieszkałam ze wspólnotą przez 1,5 roku. Mieszkałam w Wesołej, w domu takim rekolekcyjnym, który prowadzi wspólnota. I tak potoczyło się dalej.
1: Jak w którym momencie zaczęliście myśleć o sobie inaczej niż brat i siostra we wspólnocie i kto pierwszy zaczął myśleć? O, tutaj Jacek uśmiecha się.
2: Znaczy my tak na początku to tak żeśmy po prostu się widywali we wspólnocie. Po prostu wiedzieliśmy tylko tyle, że znaczy jak mamy na imię.
0: Ja wiedziałam, że Jacek śpiewa w chórze.
2: No. I potem jakoś tak było, że wyjechaliśmy razem z młodzieżą na taki obóz letni w góry.

0: To był też wyjazd organizowany przez naszą wspólnotę. No na tym wyjeździe właśnie była Magda. No i tak żeśmy po prostu podczas tych wędrówek dość często rozmawiali ze sobą. Mi się Magda podobała, więc tak jakoś dobrze mi się z nią rozmawiało. Potem no i potem od tego czasu razem jakby nam zaproponowano, znaczy mi zaproponowano, bo Magda już wcześniej była, właśnie taką misję dla nastolatków we wspólnocie, czyli to jest przygotowywanie spotkań, weekendów i prowadzenie ich. Zaczęliśmy się przy okazji tego dość częściej spotykać. Myśmy razem pracowali w sekretariacie. No i tak wtedy sobie pomyślałem, że chyba się zakochałem.
1: Kiedy pani zauważyła, że jeden z braci jakoś wyraża zainteresowanie większe niż inny?
2: Myślę, że właśnie rzeczywiście w tej pracy w sekretariacie wspólnej. Aczkolwiek też widziałam, że Jackowi, że Jacek lubi też ze mną rozmawiać w górach. Także to były chyba takie może początki, których jeszcze sobie nie do końca uświadamialiśmy.
1: A kiedy sobie pani uświadomiła, to co pani pomyślała?
2: No mnie Jacek też się podobał. Już po tym wyjeździe w górach. Wprawdzie nie żadnych kroków nie robiliśmy ku sobie wtedy jeszcze. Ale później jak zaczęliśmy razem pracować w sekretariacie, się ucieszyłam, że Jacek będzie mi pomagał. No i było mi to na rękę, że mu się podobał.
1: No i jak się myśli o poważnych sprawach, będąc we wspólnocie, mając charaktery takie jak macie? To nie było łatwe chyba.
2: Nadal nie jest. I nadal nie jest.
1: Kiedy było wiadomo, znaczy kiedy jedno wiedziało, że drugie wie i odwrotnie? Jaka to była sytuacja? Bo na pewno przez dłuższy czas to było wszystko ukrywane.
2: No ja myślę, że jak byliśmy razem, z młodzieżą razem byliśmy w czerwcu. W październiku Jacek zaczął mnie zapraszać na wyjazdy do lasu. No więc ja już poczułam, że jakieś miejsce w sercu Jacka już zajęłam. A myślę, że jak ja odpowiadałam na te wyjazdy, to i Jacek pewnie wiedział, że mnie też się podoba. Chociaż nie wiem, może Jacek powinien sam powiedzieć.
0: Tak, tak.

0: kiedy to przyszło na następny etap, że już jakieś konkretne kroki się robi?
1: Grudzień.
2: Tak, to był też taki wyjazd ze wspólnotą. Właśnie w Wesołej byliśmy na takim weekendzie. No w każdym razie był to...
0: Nie, to znaczy
2: była, była sesja przez wspólnotę organizowana i na tej sesji...
1: Poszliśmy na wieczorny spacer, do lasu.
2: Spacer. Poszliśmy romantyczny do lasu, no i tam... No już... Znaczy postanowiliśmy jakoś, że będziemy kontynuować tą relację dalej.
0: Ale co było oświadczone, czy tylko pewność, że obustronnie jest to...
2: Nie, nie, to jeszcze nie były oświadczone na razie.
1: Nie, myślę, że taka deklaracja z obu stron, że chcemy się bardziej poznawać. No i tam też był pierwszy pocałunek.
0: Widzieliście, że jesteście dla siebie?
1: Myślę, że to nie było jak grom z jasnego nieba. Myślę, że to przychodziło też stopniowo. Myślę, że ta wspólna praca we wspólnocie, wspólne bycie w różnych sytuacjach, modlitwy, pracy, jakoś tak pomału budowało w nas takie poczucie, że ta osoba, która stanęła mi tutaj na drodze, czy Pan Bóg postawił mi na drodze, to może jest osoba, z którą właśnie mam iść do końca.
0: A kiedy Pani w sercu to poczuła?
1: Nie wiem, czy umiem znaleźć taki konkretny moment, bo...
0: Ale kiedy Pani miała pewność już?
1: No myślę, że na pewno przed ślubem. Myślę, że też dużo wcześniej, przy czym moja rogata dusza czasem się jeszcze zastanawiała, czy to na pewno jest taka moja droga w ogóle i czy to jest ta relacja.
0: Czy ten zakon wchodził w rachubę? Czy samotność?
1: Raczej od bardzo dawna myślałam o małżeństwie, o rodzinie. Czasem pojawiała się ta myśl, ale raczej wtedy, kiedy się w relacjach z chłopcami czy mężczyznami nie działo dobrze, przynajmniej po ludzku dobrze. Ale właściwie to od bardzo dawna myślałam o małżeństwie i o rodzinie, tak.
0: Kiedy Pan już był zakochany i widział, że zaczyna się wymykać momentami, to co, była pewność, czy też...
2: Znaczy myślę, że pewność była w momencie, kiedy już postanowiłem się oświadczyć. To było... Kiedy to było? W maju? Już dokładnie nie pamiętam, ale jakoś na wiosnę.

0: I wtedy już jakoś tak, no, poczułem, że to na pewno jest to i tego. I już nie zamierzałem jakby szukać czegoś innego, rezygnować z tej relacji. I to mnie skłoniło do tego, żeby się oświadczyć.
1: Czekała pani na to?
2: Myślę, że tak. Tak. Może to nie było tak, że ja już byłam gotowa, a Jacek jeszcze nie i ja tak oczekiwałam tego. Nie, myślę, że dojrzewaliśmy do tego wspólnie, prawda?
0: Znaczy myślę, że takim trudnym momentem był właśnie po oświadczynach, bo wtedy, kiedy ja już byłem pewien i tego, okazało się, że Magda tak nie do końca jeszcze. I dopiero wtedy zaczęły się jakieś takie wątpliwości u Magdy i znaczy myślę, że tak mocno dotarło wtedy do niej, że to jest na poważnie i że to już trzeba się zdeklarować.
2: Czy myślę, że przestraszyły mnie też... Jacek bardzo poważnie podszedł do sprawy i powiedział, z czym to się będzie dla mnie wiązać. Na przykład z tym, że on będzie jako muzyk na długo wyjeżdżał. I myślę, że to mnie bardzo przestraszyło, bo myślę, że we mnie są jakieś takie lęki związane właśnie z samotnością. Ja chyba jakoś tak bardzo potrzebuję bliskości. I myślę, że to mnie bardzo przestraszyło. Może najbardziej właśnie to.
1: Ale to uczciwe z drugiej strony było.
2: Tak, bardzo, bardzo. Bardzo się cieszę, że tak się właśnie to stało.
1: No, mówicie o czymś, co jest takie zupełnie kosmiczne, ale jeszcze mam takie pytanie. Czy już rozmawialiście o tym w taki sposób jak teraz?
2: Tak.
1: Nawzajem.
2: Tak. Mówiliśmy też chyba świadectwo, prawda, dla młodym. Trochę o naszej znajomości. Może bardziej pod kątem naszej czystości przedmałżeńskiej.
1: A były z tym kłopoty, czy jakoś...
2: My jesteśmy ludźmi. Ale nigdy chyba nie przekroczyliśmy też granicy, którą sobie postawiliśmy.
0: Myślę, że tak, ale kłopoty oczywiście były i nawet to nas skłoniło w pewnym momencie do takiego... twardego postanowienia, że w ogóle nie będziemy jakoś nawet takich gestów wykonywać wobec siebie
1: zwykłej czułości,
0: żeby właśnie nie rozbudzać tej sfery seksualnej. I przez pewien czas faktycznie trwaliśmy w tym, chyba to się nawet jakoś tak złożyło z Wielkim Postem.

0: Ile trwa narzeczeństwo?
1: 10 miesięcy? W lipcu, tak?
0: No to sobie wysoko poprzeczkę ustawiliście.
2: Nie, ale znaczy ten okres...
0: Ja wiem, ale w ogóle proszę. Ale w ogóle i tak 10 miesięcy narzeczeństwa to...
1: Rzadkość dzisiaj, tak?
0: Znaczy nie wiem, czy rzadkość. Pewnie ci, którzy mają takie okresy narzeczeństwa, o tym w mediach nie mówią. A w moim środowisku akurat ja już... Moje dzieci są jeszcze za małe, a moi znajomi już dawno są po oświadczynach, więc nie wiem, natomiast no, na pewno jest to trudne. Pani jest piękną kobietą, a jak się wykonuje różne gesty, które są normalne, naturalne, to jednak natura ludzka jest taka, że dąży do konkretu. Czy ślub był przeżyciem?
1: Tak, wielkim. Też duchowym, znaczy przede wszystkim duchowym. Przede wszystkim duchowym. Myślę, że pomogło też temu to, że odbył się na łonie wspólnoty. Błogosławił nam ksiądz ze wspólnoty. Duża część wspólnoty była z nami, jakby towarzyszyła naszemu tak. Też poprosiliśmy chór, żeby ubarwił naszą uroczystość. I też to wszystko było nawet później takie spotkanie na trawie, było w takim duchu właśnie wspólnotowym i dla Pana Boga. Mieliśmy też wspaniałe wesele, też dzięki naprawdę wspaniałemu wodzirejowi, który też tak po Bożemu poprowadził, a jednocześnie tą zabawę, a jednocześnie po prostu ludzie, którzy byli na naszym weselu, mówili, że nigdy się tak dobrze nie bawili.

0: efektem tego jest gnić dziecko. Co myślicie wtedy o Panu Bogu?
1: No ja przeżyłam taką dla mnie bardzo ważną noc wtedy, kiedy już zaraz po poronieniu. To było w ogóle niezwykłe. No, nie wiem, czy będę umiała nawet to opisać słowami, bo to było takie, mam wrażenie, dotknięcie misterium Pana Boga i misterium śmierci. A jednocześnie cały czas w takim zaufaniu do Boga, że On wie, co robi. I że to ma jakiś sens, chociaż być może my teraz tego nie widzimy. I po ludzku jest to wielka tragedia. Ja prawie całą noc nie spałam wtedy. Byłam w szpitalu. I to było naprawdę niezwykłe przeżycie, bo takie zanurzanie się w Panu Bogu z wielkim smutkiem, z wielkim bólem, a jednocześnie z wielką nadzieją. Było tak, to przeżycie było tak głębokie, że właśnie nie wiem nawet jakich słów używać, żeby to opisać, bo tym bardziej, że ja wcześniej bardzo się bałam śmierci, bardziej bliskich niż swoich chyba. I to było takie stawanie na progu.
0: Ale czego?
1: Między życiem a śmiercią. Nie, nie, między życiem a śmiercią. Między doświadczeniem Boga tutaj, a doświadczeniem Boga tam.
0: Nie rozumiem.
1: Myślę, że to było takie, nie wiem, bardziej takie głębsze dotykanie Boga. Że to było jakby przekroczenie jedną nogą tego progu śmierci. Jakby jedną nogą, mimo wielkiego smutku, który przeżywam tu, po tej stronie, jakbym jedną nogą doświadczała już raju, co było przedziwnym doświadczeniem w tym momencie, prawda?
0: Co było nagrodą? Czy też wsparciem?
1: Wielkim wsparciem. Wielkim i taką... takim momentem, kiedy naprawdę, mimo że nie rozumiałam tego właśnie po ludzku, to wiedziałam, że to ma sens. Że to się dzieje dlatego, że Bóg tak chce i On wie, że tak jest najlepiej.
0: Jak to możliwe?
1: Nie wiem. Nie wiem.
0: Ale dlaczego On nam nie oszczędza cierpień? Dlaczego robi coś takiego? No, jak to zrozumieć?
1: Ja nigdy nie doznałam jakichś bardzo wielkich cierpień wcześniej, bo ani nie przeżyłam śmierci takich bardzo bliskich mi osób, ani jakichś wielkich tragedii też nie. Ale nawet w tych małych rzeczach, które ja lubię się przywiązywać do swoich planów i jak one się burzą, to mnie jest trudno. To czasem w takich małych rzeczach czułam, jakby mi się świat walił. I wtedy doświadczałam, że niedługo po, czasem dłużej, że to moje zawalenie się świata dało początek czemuś nowemu, czemuś lepszemu. I myślę, że te małe rzeczy, w których tak powstawałam z popiołów, górnolotnie rzecz ujmując, myślę, że to mi właśnie, to budowało tak pomału taką moją pewność. Że w tych wielkich rzeczach również ten sens jest i że ta miłość Boga nie odstępuje mnie wtedy.

0: Dla pana?
1: Czym to było?
2: Znaczy ja nie przeżyłem tego aż tak głęboko jak Magda pewnie. No też myślę z tego względu, no, że to była dość wczesna ciąża. No jeszcze jakby nawet no, to dziecko wiedziałem, że jest, ale no tak namacalnie nie było to nie mogłem tego stwierdzić. I jakby no, siłą rzeczy nie byłem tak aż tak związany z i też jakby myślę, że Magda ma bardzo duże pragnienie posiadania dzieci, natomiast ja jeszcze nie aż tak. Znaczy nie jest to we mnie takie silne i dla mnie to było znaczy na pewno przeżyłem szok w momencie, kiedy się dowiedziałem, że nasze dziecko już jest w niebie. Magda mi to powiedziała w momencie, kiedy była w szpitalu, na izbie przyjęć. Ja czekałem w poczekalni. Nie wiedziałem, co się dzieje, bo jakoś nie miałem świadomości, że to już właśnie jest poronienie. I kiedy mnie poproszono, to już kiedy ta siostra wyszła, już wiedziałem, że coś jest niedobrze, bo kazała mi przynieść rzeczy Magdy, że Magda musi zostać w szpitalu. No ale kiedy tam wszedłem, właśnie Magda mi powiedziała i wtedy doświadczyłem naprawdę jakiegoś takiego wstrząsu. Ale jakby cała ta bardziej na mnie jakby wrażenie wywarła ta cała otoczka właśnie, że to ten szpital, personel, jakieś pielęgniarki, które się kręcą, nie bardzo wiadomo, o co chodzi. Ja tu wchodzę, Magda leży na kozetce, wije się z bólu. I to było wszystko dla mnie takie no, mocne przeżycie, ale też jakby no właśnie ze względu na ten aspekt tego wszystkiego, co towarzyszyło temu.
0: Ale pretensje do Boga były?
2: Nie. Ja to jakoś przyjąłem właśnie ze spokojem, no bo też mam takie przekonanie, że to też stało się po coś, że Pan Bóg nam zabrał to dziecko.
0: Po co? Jak można...
3: Dowiemy się kiedyś.
0: Ale czy staracie sobie dawać ludzkie odpowiedzi teraz? Czy też to jest tylko zaufanie, że po coś?
3: Znaczy ja pozwalam sobie odczuć ból, taki ludzki ból tego rozstania.

0: później przez kilka dni po tym poronieniu, jak już wyszłam ze szpitala, bo w szpitalu jeszcze to był taki jakimś amoku byłam, natomiast jak tylko wyszłam, to dużo płakałam. Musiałam się jakoś tak po ludzku oczyścić, emocje jednak były silne. I teraz czasem też daję sobie takie przyzwolenie, żeby po prostu popłakać i bardzo mi w tym pomaga Jacek, jest cudowny, bo wtedy mnie przytula wszystko jakoś wtedy jest łatwiej przyjąć.
1: Jak dawno to było?
0: 28 sierpnia.
1: Czyli bardzo niedawno. I kogo spotkacie w niebie?
0: Nasze dziecko, które już się za nas modli.
1: A jakie będzie? Dorosłe?
0: No właśnie, też się zastanawialiśmy nad tym. Będzie piękne. Tak jak my kiedyś. Jakoś tak nie mogę sobie też wyobrazić trochę tego spotkania. Znaczy na pewno jakoś tak widzę tą radość naszą z tego spotkania.
1: Czy Pan Bóg nie mógłby nas mniej kochać? To powtarzam pytanie Wielkiej Teresy, która kiedyś tam jakoś trafiona kolejną strzałą już nie miała tak do końca może siły, żeby to zrozumieć, prawda? No, że kolejne doświadczenie, które Pan Bóg daje. Nie mieliście takich myśli?
0: Czy ja nie jestem trafiona którąś z kolei strzałą? Może kiedyś też tak powiem.
1: Ale ta strzała była duża.
0: Duża, to prawda. Ale i lekarz dobrze opatruje. Także nawet tak bardzo nie boli, jak się odda w jego ręce.

Kim jest Bóg, który daje takie doświadczenia? Jak go sobie przez to całe wasze życie, jakiego poznaliście? Kim on jest? Jaki jest?

0: trudne pytanie.
1: Jest dobry, chociaż wydaje mi się, że to słowo jest takie jeszcze za suche. Miłujący i miłosierny. Nie wiem, może słowo miłujący w dzisiejszym świecie też nie brzmi tak, jakby się chciało to właśnie przekazać, prawda? To jest coś więcej niż to słowo miłujący, które my po ludzku odczytujemy, myślę. To jest coś dużo więcej, głębiej, dalej i szerzej.
2: Jest wspaniały?
1: Jest wspaniały. Jest wspaniały.
2: W jakiej intencji się pomodlimy? Może za wszystkie rodziny, które przechodzą przez tak ciężkie doświadczenie.
1: Tak. I myślę też, że ja bardzo bym chciała też się pomodlić za personel medyczny, który jeszcze nie do końca wierzy w to, że to dziecko jest już dzieckiem od samego początku.
2: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz,
0: któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego.
2: Amen. Miłego Ojca i Syna i Ducha Świętego, drodzy Państwo, naszymi gośćmi byli Magda i Jacek. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia z Panem Bogiem.

krótki podręcznik demonologii. Po pierwsze, istnieją złośliwe istoty duchowe. One są nieprzyjazne wobec człowieka. O tym mówią wszystkie kultury od samego początku świata istniejące. Po drugie, te istoty są inteligentne i nas nienawidzą. To jest punkt drugi w krótkim podręczniku demonologii. Po trzecie, zły duch nie może zrobić nam krzywdy, o ile nie zaprosimy go do swojego wnętrza. Czym innym jest to, że ulegamy pokusom, ale to wszystko dzieje się na zewnątrz naszej istoty. Natomiast problemy

że współdziałają ze złym duchem albo mają poczucie, że chcą innym służyć, ale nie mają pojęcia, że to, w co weszli, jest po prostu demoniczną rzeczywistością demoniczną. Krótka prośba, aby robić te programy. Otworzyłem zrzutkę, tam można wpłacić pieniądze. Link do zrzutki jest w opisie kanału, jest w pierwszym poście przypiętym na moim profilu na Facebooku. Można też wspierać fundację. Najbardziej pierwszą rzeczą, którą można zrobić, to subskrybować ten kanał, komentować i stawiać lajki. I teraz, czym nasze czasy różnią się od tych 2, 3, 4 tysięcy lat, o których mamy wiedzę, którą przybliżają nam jakieś teksty zapisane, tak? Czyli kiedy mamy przekaz, który jest utrwalony. Więc nasze dzisiejsze czasy wcale nie są jakoś bardzo wyróżnione. Tych różnorodnych problemów duchowych nie jest dziś najwięcej. Przynajmniej 2 razy w historii naszej cywilizacji były równie lub bardziej trudne czasy, jeśli o to chodzi. Ale jest bez wątpienia tak, że przynajmniej od 500 lat ta fala powoli wzrasta i teraz mamy drugą jakby na tej fali, taką drugą kulminację. Skąd to się bierze? No, bierze się to stąd, że dziś właściwie kultura, która kiedyś była przestrzenią bezpieczną, dziś straciła oddziaływanie na całą populację, a w to miejsce weszła popkultura. Popkultura nie potrafi radzić sobie z trudniejszymi tematami. Więc cała ta powaga, jaka istniała w przekazie niesionym przez kulturę, że takich rzeczywistości nie należy, w ogóle nie należy się mieszać w takie relacje, że to jest coś, przed czym ta sfera nadprzyrodzona, przed czym należy się chronić. Kościół zawsze mówił o tym w pierwszym przekazaniu, że te sprawy są po prostu niebezpieczne. Powstała instytucja egzorcysty. To wszystko w czasie się krystalizowało. Dziś mogę powiedzieć najkrócej, realna i ostateczna pomoc przed, jeśli ktoś jest dręczony lub opętany, jest tylko w Kościele katolickim, dlatego że biskupi mają tę władzę, którą ich przodkowie, którzy nakładali ręce na kolejnych biskupów, pierwsi apostołowie, na nich język Jezus nałożył ręce i ten przekaz jest aż do dnia dzisiejszego i biskup ma tę samą władzę, którą Jezus przekazał apostołom. I biskupi delegują tę władzę na specjalnie wybranych, mądrych i duchowo osadzonych kapłanów i oni pełnią funkcję egzorcysty. Jezus, 1/3 sytuacji związanych z Jezusem opisanych w prawie 1/3 w Nowym Testamencie jest związana z demonami, z wrzucaniem ich czy z tym, jak Jezus o nich mówił. Więc pierwsza zasada jest taka, żeby nie zwracać się do innych istot duchowych poza Bogiem. Tak, Maryja, aniołowie, ale to już jest jakby ten kontekst, który za sobą ma Kościół katolicki. I dlaczego te dzisiejsze czasy na jakiś sposób są wyróżnione? No, pierwszy przykład z brzegu. W czwartek o 13:20 Silver TV, program Wróżka Prawdę Ci Powie. Tydzień wcześniej TVN
rozmowę tam

śniadaniowe, inna wróżka mówi o tym, jak łapać energię gwiazd do butelek z wodą, w której jest sól i srebro. I teraz w tej telewizji Silver, gdzie był ten program Wróżka prawdę ci powie, narrator mówił o tych kaleczących praktykach duchowych, jak wróżbiarstwo czy spirytyzm, mówił językiem neutralnych sformułowań. Tak mówił o darze, o szóstym zmyśle, o intuicyjnym czytaniu innych ludzi. Tak, czyli mówił o, w cudzysłowie, władzach, które mają, o nadprzyrodzonych władzach, które mają osoby otwarte na demony, którym to wydaje się, że to są ich własne zasługi, a tak naprawdę za nimi, za tymi wszystkimi darami w cudzysłowie, stoi demon, który chce jak największą ilość osób przeciągnąć na swoją stronę. I teraz w telewizjach wszelakich, nie tylko Discovery czy tego typu, telewizjach opartych na ciekawości świata, pokazuje się szamańskie rytuały, wróżenie, w tym programie Wróżka, prawda ci powie, wróżenie z genitaliów. Tam jest królewski astrolog w jednym z państw Azji Wschodniej, budzenie zainteresowania tymi sprawami. Tak. Ale widzowie nie mają pojęcia, że przybliżane im poszukiwania dotyczące przyszłości są po pierwsze obrazą rozumu, a po drugie duchowym samobójstwem. I teraz chodzi o to, że groźne jest nie tylko praktykowanie prezentowanej im magii, okultyzmu czy spirytyzmu. Kaleczące jest również korzystanie z usług osób inicjowanych w te toksyczne duchowości. I teraz w jaki sposób jesteśmy tak znieczulani na te tematy, które zawsze... O których zawsze kultura mówiła, że to jest niebezpieczne, tak? No bo w jednej telewizji mamy wróżenie z genitaliów, a obok na innym kanale jest msza z Jasnej Góry, tak? Albo wojny magazynowe, albo hardkorowy Lombard, tak? A obok jest film spirytystyczny, serial Zaklinaczka Duchów. I teraz nie chodzi o to, że ktoś będzie oglądał Zaklinaczkę Duchów i już jest opętany. To w ogóle nie o to chodzi. Ten serial nie przekracza granicy przesądu, nie wchodzi w zabobon. Granica przesądu to jest intelektualny. Przesąd to jest błędne myślenie na temat rzeczywistości. Tutaj w tym przypadku rzeczywistości duchowej. Tak? A dopiero kiedy mamy akt woli otwierający nas na złe duchy, bądź praktyki, w których zawierają się takie akty, no to dopiero wtedy mamy do czynienia z otwarciem się. Natomiast Zaklinaczka Duchów, ten film, jest dokładnie 1:1 odzwierciedleniem pewnej ideologii czy pewnego typu toksycznej duchowości, która w połowie wieku XIX wraz z tymi wirującymi stolikami i tak dalej, spirytyzm wszedł wtedy bardzo mocno w rzeczywistość Zachodu i powstał pewien zestaw przekonań, które są absolutnie fałszywe, no bo nie ma dusz wędrujących. Kiedy jest śmierć, to jest koniec. Nie ma możliwości, żeby człowiek, który zmarł, pojawiał się tutaj na ziemi, poza bardzo wyjątkowymi sytuacjami, ale one są jakby bardzo jasno opisane i zawsze taka sytuacja, którą można odebrać jako pojawienie się, nie wiem, zmarłej babci czy dziadka, zawsze jest związana z tym, że chodzi o zbawienie tej duszy. Tak? Więc Pan Bóg czasami dopuszcza takie sytuacje, ale tu nie mówimy o tym, że ktoś chce wywoływać takie stany, że ktoś przyzywa duchy i tak dalej. To nie ma nic z tym wspólnego. Chodzi o to po prostu, że są filmy, programy i różne inne przekazy medialne, w których przekazuje się sposób myślenia. Jeśli go przyjmiemy, to już jest następny krok tylko i wyłącznie do praktyki, do otwarcia się na tę rzeczywistość. Tak?
Są takie programy, gdzie taka trzęsąca się kamera gdzieś chodzi, gdzieś szukają duchów, tam coś się dzieje i tak dalej, i tak dalej. To wszystko są rzeczy bzdurne, ale wywołują pewne zainteresowanie, tak? I ta ciekawość może też kogoś doprowadzić do tego, że sobie zrobi krzywdę. Więc chodzi o to, że popkultura, mieszając to wszystko, sprawia, że zło jest nierozpoznawalne. Ktoś, kto posługuje się narzędziami popkultury, jeśli został uformowany przez popkulturę, nie jest w stanie rozpoznać duchowego zła. A jak wiemy, ono istnieje. Złe inteligencje bezcielesne istnieją. Są bardzo inteligentne, mądrzejsze, inteligentniejsze od nas. Chcą nam zrobić krzywdę i musimy wyrazić zgodę na to, żeby one przedarły się do naszego wnętrza. A jak tę zgodę możemy się zgodzić na coś takiego? No właśnie w taki sposób, że jesteśmy... Nasza wiedza na temat duchowego zła jest brana ze źródeł niepewnych i mamy tutaj pomieszanie. Więc skoro istnieje tak wiele sposobów, żeby się na to duchowe zło otworzyć, no to jest potrzebna wiedza. I stąd ten kanał, i stąd te kilkadziesiąt świadectw i jeszcze więcej konferencji. Więc ktoś, kto chce poznać przyszłość, ktoś, kto chce mieć władzę nad tymi istotami, czyli to jest magia czy wróżbiarstwo, zawsze wchodzi na drogę, na której przebywanie skończy się klęską i krzywdą. I teraz można powiedzieć, że okultyzm wsiąkł w popkulturę, a można nawet powiedzieć, że jest istotą, osoczem tej popkultury. Platformy streamingowe, programy telewizyjne, gry komputerowe, wszędzie tam jest duchowe pomieszanie. W kioskach dziesiątki już widziałem książek, czasopism z dołączonymi kartami tarota. Do kolorowych miesięczników były one dołączane. W sieci są profesjonalne reklamówki różnych amuletów, na przykład bransoletek feng shui, tak, które optymalizują powodzenie życiowe. W supermarketach, na tych ostatnich półkach przed kasą, to miejsce ostatniej decyzji, zabawki wudu dołączone do gazetek dla dzieci. Widziałem to na własne oczy. Następca, król Wielkiej Brytanii, a kiedyś następca tronu i w tamtych czasach książę, promował homeopatię. Jego żona leczyła swoje dzieci przy pomocy metod Reiki. Tak. Co to jest metoda Reiki? To jest okultyzm, energetyczny okultyzm z Dalekiego Wschodu. Tu chodzi o to, że przez dotyk mamy energetycznie uzdrawiać człowieka. Do tego dotyku jeszcze wrócimy, bo to jest bardzo, bardzo ważne. I to przez bulwarowe portale, przez bulwarowe gazety dociera jako normalność, tak? No skoro wielcy tego świata mają coś do czynienia z homeopatią czy z Reiki, no to nie może to być absolutnie coś złego. Wszystko to jest możliwe dzięki temu, że ludzie Zachodu oderwani zostali od swoich duchowych korzeni. I ten ruch, który rozpoczął się w latach 60., ruch nowej ery, ruch antychrześcijański, ruch New Age, ma absolutnie bardzo prosty cel. Tak? Ten zamysł ideologów, którzy przygotowywali tę erupcję antychrześcijańskiej duchowości, bo nie myślmy, że to jest jakaś prawidłowość, tak? Że po prostu świat idzie w tę stronę i się nic nie da na to poradzić. Nie, nie, nie. Jest kilkanaście takich środowisk, które działają usilnie i mają na celu pozbawienie zachodniej kultury jakichkolwiek konotacji chrześcijańskich. My dziś wiemy o tych, które działały pod koniec XIX wieku, w połowie
XX wieku mamy już źródła, mamy informacje, mamy nazwiska, mamy różne ośrodki. Dziś jest dokładnie tak samo. Ten proces rozbijania ochronnej tarczy, jaką dawała kultura, która wiedziała, czym jest zło, wiedziała, czym jest dobro, która rozumiała, czym jest pierwsze przykazanie, rozumiała, czym jest grzech, ta tarcza została rozbita. I teraz, co jest istotą tego duchowego zamysłu od 50 lat, co jest pompowane w naszą kulturę? Wszystko, byle nie chrześcijaństwo. I każda moda na duchowość, ona tych ludzi, którzy nie mają formacji duchowej, bardzo często ludzi niewierzących, oni wsiąkają w różnorodne tradycje duchowe, które u nas są po prostu bałwochwalstwem. To może być okultyzm, magia, szamanizm, kult Matki Ziemi, Gai, tak? Wszystkie paczamamy tego świata, różnego rodzaju politeizmy, czy synkretyczne religie demoniczne, takie jak afrobrazylijska candomblé. Ta religia jest promowana poprzez capoeirę, tak? Coś, co jest odbierane jako absolutnie bezpieczna forma spędzania czasu, tak? Rodzaj tańca, rodzaj walki. Młodzi ludzie wiedzą, o czym mówię. A candomblé jest religią, która, w której istotą której jest kult 50 duchów. Oryxas, Wodus i Inkices. Nie wiem, czy dobrze wymawiam, ale staram się przekazać choćby najbardziej zniekształcone jednak brzmienie tych słów, dlatego że możemy je spotkać i wtedy będziemy już mieli sygnał, że tutaj jest jakaś ścieżka do nieznanego i do złego. I to nasączenie popkultury okultyzmem, czy też innymi destrukcyjnymi duchowościami, to umknęło powszechnej uwadze. Nawet Kościół katolicki uległ temu duchowi czasu i też zdarza się, że niektóre miejsca w tym kościele nie są miejscami bezpiecznymi. Tak, mamy jezuitów, którzy promują jogę. Benedyktyni z niektórych opactw rozpowszechniają praktyki transowe zen. W wielu polskich parafiach i nie tylko parafiach spotykają się dziś grupy praktykujące medytację chrześcijańską, która ma niechrześcijańskie korzenie. Jeśli ktoś o coś takiego się otarł albo chciałby do takiej grupy wstąpić, to niech się zapyta, czy żeby dobrze się modlić, musi mieć wyprostowany kręgosłup. Tak? A jeśli oni powiedzą, że tak, no to na pewno nie macie do czynienia z modlitwą, lecz z techniką duchową. Tak? I teraz w tej formie medytacji wywoływanie umysłowej próżni, bo to jest jedno z takich zaleceń tych medytacji naturalistycznych pochodzących ze wschodu, no pokazuje również, że nie ma to nic wspólnego z katolicyzmem, bo my nie mamy się modlić do próżni, tylko do Boga w Trójcy Jedynego. Tak więc wyrzucanie Boga z wyobraźni w czasie modlitwy jest absolutnie sprzeczne z chrześcijańską formą medytacji. I teraz mamy już tak zarysowaną formę, w którą jeszcze będę wkładał różne informacje. Czyli po pierwsze, nadprzyrodzony świat duchowy nieprzychylny nam istnieje. Po drugie, te istoty, bezcielesne inteligencje są nam wrogie. Zawsze w kulturach wszystkich całego świata ostrzegano przed demonami, daimonionami i różnymi innymi tego typu dybułki i tak dalej w tradycji żydowskiej. Zawsze przed tym ostrzegano. Dziś panuje zamęt
poprzez który nie jesteśmy w stanie, ludzie Zachodu nie są w stanie oddzielić czarnego od białego, bo w ogóle nie mają takich narzędzi. Tak. Istnieją sposoby i o tym jest ten kanał, żeby człowiek otwierał się na to duchowe zło. I teraz najogólniej rzecz biorąc, poza satanizmem, w którym jest pakt, to znaczy ja zwracam się do złego ducha, oddaję mu siebie, otwieram się na niego, ponieważ oczekuję od niego jakichś darów. Zawsze otwieramy się na darczyńcę. Więc poza satanizmem wszystkie inne formy prowadzące do zniewoleń duchowych bądź opętań, one są manipulacją. Czyli cel głoszony jest inny niż cel realny. Celem realnym bioenergoterapii jest otworzyć się na złego ducha, który stoi za bioenergoterapeutą, a celem głoszonym jest, to jest dziedzina, w której możesz szukać zdrowia. Tak? Wróżbiarstwo mówi nam o tym, że możesz poznać przyszłość, a tak naprawdę chodzi o to, że demon, który daje wróżbicie, podpowiada mu pewne informacje mu daje, które mogą zafascynować człowieka, tak? Które są związane najczęściej, a prawie zawsze z ciemną stroną życia. Na przykład jakieś niewyspowiadane grzechy czy sytuacje, w których czyniliśmy zło i nikt o tym nie mógł wiedzieć. I nagle to mówi wróż, u którego zostawimy za chwilę niezłe pieniądze. Więc to zawsze jest manipulacja, bo my tutaj idziemy po co? Idziemy po to, żeby się dowiedzieć czegoś o przyszłości. Następna forma, amulety, tak? Nosimy na sobie jakieś kawałki drewna, metalu i oczekujemy bezpieczeństwa, szczęścia, zdrowia. Tak? Te kawałki metalu czy drewna nie są w stanie nam nic zapewnić, ale tutaj chodzi o to, że jeśli wierzymy, że one mogą to zrobić, to już otwieramy się na duchowe zło, ponieważ te amulety są symbolicznymi przedstawieniami, które były używane w rytuałach satanistycznych, okultystycznych, magicznych przez dłuższy czas i do dziś są praktykowane te formy kultyczne. I teraz po prostu, jeśli wierzymy, że coś, co nam dać szczęścia nie może, czy zdrowia nie może, a my wierzymy, że to może dać nam szczęście, zwracamy się ku nieznanemu, okultus to jest nieznane, zwracamy się ku nieznanemu i od tego nieznanego oczekujemy czegoś bardzo ważnego, no to się po prostu na to nieznane otwieramy. W spirytyzmie mamy troszkę inną sytuację, bo my tam zwracamy się bezpośrednio ku złu. Bezpośrednio się zwracamy ku złu. Mówi się nam, że to jest duch Napoleona, jakieś UFO z planety XXX, albo że to jest członek naszej rodziny, tak? W tej najprostszej wersji spirytyzmu tak właśnie robimy. Zawsze tą istotą, do której zwracamy się, jest demon. Dalej, są różnego typu przyrządy, tak? Jest tablica Ouija, Ouija, nie wiem jak to wymawiać, O-I-A. I to jest tablica, na której możemy w różny sposób to się dzieje, ale w taki, jeśli dwie osoby naciskają z dwóch stron, to robi się pewna bezwładność, tak? Bo te siły się równoważą i wtedy dużo łatwiej jest powodować tymi przyciskanym tym wskaźnikiem przez na tej tablicy i tam możemy literę składać i tak dalej. Inną formą tego typu spirytyzmu związanego z przedmiotami to jest forma Charlie Charlie Challenge. Jakieś parę lat temu bardzo, bardzo popularne. Tam są dwa patyki, dwie kredki, które są na sobie. Tam jest małe tarcie i w związku z tym czasami ten przedmiot się porusza. Dlaczego? Dlatego, że zły duch chce zniszczyć czyjeś życie. I albo straszy tych ludzi, albo frapuje tych ludzi. W każdym razie te dzieci, ci młodzi ludzie, bo to są najczęściej młode osoby, one się po prostu
zadają pytania w ważnych dla nich rzeczach, bo to te kredki są na kartce, na tej kartce kartka jest podzielona na pola i tam możemy napisać tak, nie i wtedy zadawać pytanie, ale my nieistotne są te odpowiedzi, istotne jest to, że zwracasz się ku istocie duchowej i możesz zawsze wiedzieć, że to nie jest osoba nam życzliwa, bo aniołów się nie przyzywa. Można się modlić do nich, tak, kierować do nich prośby, żeby one przekazywały je Bogu, ale nie przyzywa się ich, tak? Bo jeśli się przyzywa, to przychodzi zawsze demon. Nie zwracać się nigdy do nieznanych nam istot duchowych. I teraz tych form jest jeszcze o wiele więcej, tak? Jest magia. Magia, która w swej istocie jest próbą zdobycia władzy nad tymi inteligencjami bezcielesnymi. I oczywiście to jest niemożliwe, tak? I ci ludzie, którzy to robią, przekonani o tym, że mają jakąś władzę, oni, ich ego jest pompowane, oni mają coraz więcej osób, które o nich wiedzą i dzieje się to, czego oni chcą. Tak? A to zły demon, zły duch, demon robi te rzeczy albo iluzję tych rzeczy po to, żeby jak najwięcej osób przyciągnąć do tego człowieka. Nie ma żadnej władzy człowiek nad istotami demonicznymi. Nie może mieć tej władzy. Jeśli tworzone jest takie złudzenie, to tylko po to, żeby ten człowiek głębiej w tę praktykę wszedł. Z mojego doświadczenia wynika, że ponieważ ja miałem doświadczenie tego, że uzdrawiam, że nakładam ręce i uzdrawiam, miałem doświadczenie tego, że znam myśli innych ludzi, tak, to było oczywiście nieprawdą, ale jeden do jeden się sprawdzało, że mogę diagnozować choroby osób, które są gdzieś zupełnie indziej i tak dalej, i tak dalej. Te dary sprawiały, że ja chciałem coraz bardziej w tym być, no bo chciałem pomagać, chciałem więcej wiedzieć, chciałem być skuteczny i tak dalej, i tak dalej. Więc zawsze kolaboracja z tą drugą stroną, niezależnie od tego, jaki ma, jak o tym się mówi, jakie to ma być, mieć znaczenie, jak bardzo masz być człowiekiem wielkim i mający wielkie władze, zawsze my jesteśmy marionetką w rękach złego ducha. Zawsze jesteśmy marionetką. Ale on oczywiście, ponieważ jest ojcem kłamstwa, czasami sprawia wrażenie, że my mamy nad tym jakąś kontrolę. Tylko, że jak się od niego odwracamy, jeśli się zwracamy na przykład ku Kościołowi, zaczynają się manifestacje demoniczne. Najprostsze od głębokich depresji, których się nie da leczyć farmakologicznie, poprzez jakieś dręczenia, obsesyjne myśli, którym się nie jesteśmy w stanie przeciwstawić i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest inna historia. Pamiętajmy, kultura zawsze ostrzegała przed grzechem, fałszem i rzeczywistością nadprzyrodzoną, która nie jest Bogiem, ani nie jest tymi istotami, które Bogu służą. Zawsze kultura przed tym przestrzegała. My dzisiaj widzimy setki celebrytów, którzy mówią o sobie, że są satanistami, magami. Młodzi ludzie myślą, że to jest normalne, tak? Że taka postawa jest absolutnie bezpieczna, tak? Ale to jest nieprawda. Ze złośliwymi duchami ludzkość zmaga się od zawsze, od zarania swoich dziejów. Byli oni, te duchy były obecne i też w pewien sposób zwodziły ludzi już w ludach, w których były kulty szamańskie. Ale nie będę się rozwodził nad tym. Ważne jest, żebyśmy zapamiętali, że realną władzę nad tymi istotami ma tylko i wyłącznie Bóg. Bóg, który udzielił, Jezus, który udzielił namaszczenia swoim uczniom, apostołom i ci w linii sukcesji nakładali ręce na kolejnych
na kolejnych kapłanów, czyniąc ich biskupami. I ta władza po prostu... Biskupi dysponują władzą Jezusa, przed którym zgina się każde kolano, której to władzy Jezus im udzielił. I to jest coś niesamowitego, bo przecież mamy ile tych pokoleń od 37 czy tam 34 roku naszej ery, czyli po narodzeniu Jezusa. Każde stulecie to może 5 pokoleń, więc policzmy sobie, ile tych kolejnych pokoleń biskupów, którzy mieli władzę nad demonami, już było. A jednocześnie ta tradycja niezerwana ma taką samą moc, jak ten pierwszy gest Jezusa, nałożenia rąk. Jeśli masz jakieś kłopoty duchowe, pamiętaj, Jezus cię kocha. W Kościele jest pełnia władzy do tego, żeby cię wyzwolić. Dobrze, czyli złe duchy istnieją. Po drugie, są inteligentne i nas nienawidzą. Po trzecie, muszą nas oszukać, żeby objąć władzę nad naszym ciałem, nad naszymi myślami. I po czwarte, tych zwodniczych ideologii, opowieści, różnych doktryn magicznych czy jakichkolwiek innych są dziesiątki. Ja napisałem o 100 kilkudziesięciu. Warto te rzeczy po prostu znać. I teraz chciałbym przeczytać dwa akapity z Archiwum Egzorcysty Prawdziwej Historii Demonicznych Opętań Adama Blaya. Pierwszy cytat. Obietnica, że przez owe moce, te, o których mówiliśmy, władza nad kundalini, nad czarna magia, no te wszystkie praktyki reiki, yoga, o których mówiłem. Obietnica, że przez owe moce możesz narzucać swoją wolę światu i drugiemu człowiekowi, to podstęp. Złe duchy nie służą i nigdy nie będą ci służyć. Szukając u nich sił, tylko dajesz im pozwolenie, żeby przejęły nad tobą kontrolę. I to jest istota rzeczy. To otwarcie sprawia, że człowiek oddaje kontrolę nad sobą złu. I dlatego ludzie opętani niosą wokół siebie zniszczenie. Najpierw, o czym nie wiedzą, niszczą siebie, ale też wszystkie osoby, z którymi przebywają i które otwierają się na ich autorytet. I dalej. Najlepszą obroną przed demonami jest modlitwa, przestrzeganie pierwszego przykazania oraz zdrowe i aktywne życie sakramentalne. Czyli zdrowe życie, żeby ciało było ok, i życie sakramentalne, żeby duch był ok. I tak jak na początku powiedziałem, w naszym społeczeństwie nie uczy się już zasad tych, które chronią nas przed złem duchowym i to ma swoje bardzo, bardzo potężne konsekwencje. I na koniec jeszcze chciałbym rozważyć kwestię odmawiania egzorcyzmów przez osoby świeckie. To po pierwsze jest, nie ma świeckich egzorcystów, tak? To po pierwsze jest złamanie akt nieposłuszeństwa, tak? Ponieważ nie są one kapłanami mającymi pozwolenia biskupa, tak? Te osoby, które odprawiają egzorcyzmy same z siebie, nie mają takiej władzy i to jest już błąd, który może mieć tragiczne skutki. Tam same już zwrócenie się, idź precz, szatanie, tak? Doprowadza do tego, jeśli mamy tę sytuację egzorcyzmu w cudzysłowie prowadzonych przez osobę świecką, no to ta formuła powoduje rozpoczęcie walki, na której wygrani nie mają żadnych szans. Tak, i czasami nawet nie są świadomi, że poprzez takie działania otwierają się na duchowe zło. I teraz, jeśli tę formułę, idź precz, szatanie, wypowiada osoba świecka, nie będzie miała za sobą odpowiedniego wsparcia, tak, czyli modlitwy całego kościoła, które to wsparcie ma kapłan.
Może to zainicjować walkę, której nie jest w stanie sprostać osoba pozbawiona władzy, doświadczenia i siły sprawczej. Tą siłą sprawczą jest moc Kościoła. I teraz bardzo ważna rzecz, już nie dotycząca tylko i wyłącznie egzorcyzmów, w cudzysłowie, prowadzonych przez osobę świecką. I teraz druga kwestia dotyka, związana jest z dotykiem drugiej osoby podczas modlitwy. Tak szczególnie wypowiadania rozkazu, tak? I to jest na to możemy pozwalać tylko i wyłącznie kapłanowi, ponieważ jego dłonie są konsekrowane. Tak? Kiedy robi to kapłan, nie robi tego w swoim imieniu, nie robi tego kapłan, tylko jak Kościół mówi, działa on in persona Christi, czyli Jezus dotyka tego człowieka. I ten kapłan nie działa jako człowiek. On jest tylko rękoma Jezusa. Natomiast kiedy to robi zwykły człowiek, no to poprzez ten dotyk otwieramy się na jego świat duchowy. Kiedy pozwalasz osobie świeckiej na dotyk w trakcie modlitwy, poddajesz jej władzy duchowej i przyjmujesz jej duchowy bagaż. Szczególnie wtedy, kiedy ta osoba świecka zwraca się do demona, ale nie tylko. I istnieje oczywiście wyjątek, to jest matka, ojciec modlący się nad własnym ciałem czy nad swoim dzieckiem, ale to jest już osobna zupełnie sprawa. Jak powiedziałem, jeśli możecie Państwo, to zapraszam do tego, żeby wspierać kanał. Link jest tutaj w opisie i na moim Facebooku. Dotykamy tutaj rzeczy bardzo skomplikowanych, jednocześnie nieskończenie prostych. Ich skomplikowanie wynika z faktu, że te same od wieków pułapki duchowe ubierane są w nowe słowa, w nowe obrazy. Obietnice są te same. Władzy, zdrowia, szczęścia, wiedzy nadprzyrodzonej. Ale różnorodność tych form jest duża. Na kanale macie Państwo kilkadziesiąt świadectw, kilkadziesiąt konferencji. Te świadectwa to są świadectwa osób, które doświadczyły związania duchowego i doświadczyły uwolnienia dzięki Kościołowi katolickiemu. I te świadectwa, ze świadectwem nie da się dyskutować. Albo je przyjmujesz, albo je odrzucasz. Oprócz tego są moje konferencje, w których przedstawiam swoje doświadczenie. To jest ponad 30 lat. Momentami pomagałem egzorcystom, czasami robiłem dla nich wykłady. W Niepokalanowie są i na Jasnej Górze takie ich dwa razy w roku odbywające się spotkania. I tam mówiłem o pewnych nowych formach okultystycznych, no, ponieważ oni są zajęci pracą bardzo mocno, no to nie mają czasu na to, żeby zgłębiać tę tematykę tych nowinek. Bóg jest dobry. Świat jest pełen miłości i piękna. Przygoda z Jezusem Chrystusem jest czymś niesamowitym. Nikt nikogo nie oskarża za błędy, które czynił z dobrej woli. Tak? Ale ten człowiek będzie ponosił ich konsekwencje i wszystkie osoby, których te błędy dotknęły. Więc dobrze jest pamiętać o tym i posiąść wiedzę, która jest z tymi działaniami związana.
w walce osobistej, kiedy czujemy, że jest atak złego ducha, możemy w imię Jezusa Chrystusa nazwać to złe działanie i nakazać demonowi oczy. Tak jak powiedziałem, człowiek ma władzę nad swoim ciałem i nad ojciec, matka, nad ciałem swoich dzieci. Więc to, o czym mówię, nie jest formą straszenia. Ja chciałbym po prostu, żeby każdy Polak mógł świadomie, czyli wiedząc, czym jest yoga, czym jest capoeira, czym jest aikido, czym są praktyki reiki, czym są amulety, czym jest radiestezja, czym jest bioenergoterapia i tak dalej, żeby wiedział, z czym ma do czynienia. Jeśli chce ćwiczyć jogę, niech ćwiczy, ale niech wie, że to jest technika okaleczona w stosunku do tej, która jest na wschodzie i to okaleczenie sprawia, że ona jest po prostu niebezpieczna. I tylko i wyłącznie o to mi chodzi, żeby każdy mógł sobie wybrać. A jak wybiera, no to już jego życie będzie od tego zależało. Dziękuję serdecznie, wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem.

0: I Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Dobry Panie Boże, Ty, który jesteś, Panie, który opiekujesz się, który czuwasz, który nie odsuwasz się od nas, nawet kiedy jesteśmy gotowi robić złe rzeczy i robimy. Panie, Ty, który czekasz na każdego, daj nam, Panie, siły, by Cię chwalić, byśmy potrafili mówić to, co Tobie się będzie podobać. Panie, otwieraj nasze serca, Panie, na Twoją łaskę. Niech ona w nas pracuje, niech nas przemienia, niech daje wszystkim wokół nas poznać, że Ty jesteś. Daj nam, Panie, ten czas, opiekuj się naszymi rodzinami. Jezu, niech Twoja krew nas ochrania, niech żaden zły duch nie ma do nas dostępu. Panie, niech wychodzą te rzeczy, które Ty chcesz, żeby ujrzały światło dzienne, bo dzięki Twojej miłości my możemy przyjąć każdą prawdę przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Duch Święty, przychodź, Maryjo, pod Twoją obronę. Uciekamy się. Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Justyna. Witaj.
2: Witam.
1: Jakiego pytania się spodziewałaś?
2: Oj. Myślę, że usłyszę pytanie, kim jest dla mnie Bóg. I tak naprawdę chyba tylko tego jedynego pytania jestem pewna. Chciałam po prostu przyjść i powiedzieć tak jak, tak prosto z serca to co czuję.
1: Dlaczego chciałaś?
2: Mam nadzieję, że to, co powiem, pomoże chociaż jednej osobie. To był taka wiara, powiedziałabym, wyuczona troszeczkę. To było dość duże miasto, bo około 250 tysięcy mieszkańców, więc myślę, że nie jest to najmniejsza miejscowość. Rodzina wierząca, praktykująca, zarówno ta bliska, jak i ta dalsza.
1: Czy miałaś jakichś świadków, osoby, przez które widziałaś coś, co cię dziwiło? Ludzi, przez których było widać Pana Boga w swoim dzieciństwie, w młodości?
2: Myślę, że takimi osobami byli moi dziadkowie. Oni byli bardzo wierzący i bardzo tacy pogodzeni i nadal są bardzo tacy pogodzeni i ufający, że wszystko, co idzie, idzie od Pana i to musi być dobre i po prostu powinniśmy to zaakceptować.
1: I nie są w tym sztuczni, w tej akceptacji?
2: Nie, nie. Dla mnie to było właśnie...
1: Czyli prawdziwi świadkowie.
2: Tacy byli naturalni bardzo. I takim świadkiem nie z otoczenia mojego bliskiego, natomiast myślę, że jest to świadek bliski wielu, wielu ludziom, nie tylko Polakom, chociaż myślę, że Polakom szczególnie, to Jan Paweł II. Jak byłam młodsza i jeszcze nie bardzo rozumiałam, co się tak naprawdę wokół mnie dzieje, to zawsze jak patrzyłam na papieża, to wydawało mi się, że kurczę, on jest tak blisko, on musi coś wiedzieć. Coś jest, coś w tym wszystkim jest. Nie bardzo rozumiałam co, ale jak patrzyłam i jak widziałam, jaki on jest taki spokojny, taki właśnie pogodzony, ale jednocześnie też wesoły, taki dobry, ciepły. I miałam pewność, że on jest blisko gdzieś tej wielkiej tajemnicy, która nas otacza. I patrzyłam na niego i wiedziałam, że na pewno tam coś jest, jakaś tajemnica, tylko troszeczkę brakowało mi osób, które tą tajemnicę mogłyby mi wyjaśnić. Chowałam się po kątach, tak, wynajdywałam wszystkie najczarniejsze, że tak powiem, najmniej uczęszczane kąty i tam sobie cichutko siedziałam ze swoimi książkami i pożerałam jedną książkę za drugą. Myślę, że to troszeczkę wynikało z tego, że moi rodzice byli, bardziej moja mama była taką osobą, która bała się troszeczkę wypuścić mnie na ten świat, który jest taki straszny i brutalny, więc trzymała mnie, może nie pod kloszem, natomiast nie wydłużała tej smyczy na aż tak daleko, jakbym chciała. Tak bym powiedziała, może brzydko troszeczkę. Natomiast...
1: Kiedy ci zaczęła ta smycz uwierać?
2: Myślę, że ona mnie nie uwierała tak do końca. Mnie było trochę wygodnie z tym wszystkim, dlatego że ja nie byłam też i nie jestem taką osobą, która lubi świecić gdzieś w reflektorach, więc te moje książki, muzyka, później grupa takich znajomych, przyjaciół, sprawdzonych, to był taki świat, w którym mnie było bardzo dobrze. I ja de facto nie szukałam jakiegoś innego świata. Mnie było tam dobrze.
1: Było ostro czy nie w liceum?
2: W liceum było bardzo grzecznie. Bardzo. Chodziłam do liceum, w którym było na kilkaset dziewczyn tylko dwóch chłopaków, chociaż nie było to żeńskie liceum, natomiast było to liceum o profilu ekonomicznym, w związku z tym...
1: Księgowe.
2: Tak, tak. Ekonomistki, księgowe, panie związane właśnie z buchalterią. Wiele rzeczy tam widziałam w tym liceum. Było nas dużo, i byłyśmy same, więc czasami puszczały hamulce. Mówi się, że dziewczyny same w swoim towarzystwie potrafią być dużo bardziej niegrzeczne niż chłopcy.
1: Co widziałaś?
2: Oj, co widziałam? Wiele rzeczy, które do tej pory nie mieszczą mi się absolutnie w głowie, więc... to, co się działo na naszych wspólnych imprezach z męskim liceum elektrycznym, bądź to, co się działo na wycieczkach i wieczorami i nocami, kiedy panie znikały w swoim pokoju, a dziewczyny przyprowadzały kolegów. A wiele rozmów, które utkwiły mi w pamięci, to są rzeczy, które zapamiętam i których się w pewnym sensie boję teraz jako matka dziewczyny. Natomiast no, też patrzę z tego punktu, znaczy, patrzę na to też w ten sposób, że ja jakoś i wiele też dziewczyn w tym liceum było zupełnie innych, więc mam nadzieję, że uda mi się poprowadzić swoją córkę trochę inną drogą niż ta, która mi się nadal bardzo, bardzo nie podoba.
1: Ale jak na to reagowałaś? Oburzało cię to? Pociągało?
2: Może to dziwne, ale śmieszyło mnie to. Na początku mnie, teraz mnie przeraża, już jako taką osobę, która patrzy z perspektywy na to. Natomiast będąc wtedy tam, w środku tego wszystkiego, co się dzieje, to patrzyłam na to, na te zachowania dziwne. Oczywiście czułam się zniesmaczona tak w momencie, kiedy stawałam się świadkiem. Natomiast później, zastanawiając się chwilę nad tym, po prostu mnie to śmieszyło. I taka przychodziła taka trochę, może nie litość, nie wiem dokładnie, jak to określić. Natomiast no, taki żal, że tak naprawdę to one, te dziewczyny czasami w głębi serca, no, one nie są złe, natomiast gdzieś tam po drodze się pogubiły i poszły może w niewłaściwą stronę.
1: Jak Bóg wtedy jest obecny, czy w ogóle jest obecny jeszcze w twoim życiu?
2: Nadal jest obok. Jest gdzieś tam, wybieramy się do kościoła w niedzielę, oczywiście w święta chodzimy do kościoła.
1: Ale na twoje życie nie ma większego wpływu?
2: Nie przeszkadza mi w moim codziennym życiu. Dorosłość tak naprawdę zaczęła się dla mnie na studiach, kiedy musiałam się wyprowadzić z domu i musiałam zarobić na swoje własne utrzymanie. I to zaczęło się dokładnie wtedy.
1: Inne miasto?
2: Nie, zostałam w tym samym mieście, natomiast musiałam się wyprowadzić z domu. Tak, miałam powiedzieć z mieszkania, ale nie, z domu.
1: Tak było, to było trudne dla ciebie?
2: Było trudne, ponieważ wyprowadzałam się po wielkich kłótniach i po wielkich... Po wielkich kłótniach z moją mamą.
1: Ona chciała tego, czy nie chciała, żebyś się wyprowadziła?
2: Myślę, że nie chciała. Tak patrzę na to wszystko teraz z perspektywy czasu. Natomiast i moja złość, i jej złość, która gdzieś tam się nakumulowała, złość na różne rzeczy, niekoniecznie na nas nawzajem, na nas siebie nawzajem. Myślę, że ta złość gdzieś tam wykrzyczana w niewłaściwym momencie spowodowała właśnie takie, a nie inne efekty.
1: Czyli innymi słowy, idąc na studia, czułaś już się na tyle dorosła, żeby wziąć swoje życie w swoje ręce, matce się to nie podobało, tak?
2: Troszeczkę inaczej.
1: Jak?
2: Ja bardzo chciałam zostać w domu. Natomiast... Moja mama miała problemy z alkoholem. I taty nie było w domu praktycznie w ogóle, ponieważ zarabiał, będąc gdzieś na jednym, drugim, trzecim, czwartym kontrakcie za granicą. I no i nie do końca zaczęło nam się układać z mamą przez to, że ja zaczęłam jawnie mówić, że nie podoba mi się to, że ona pije. I nie akceptuję jej zachowania. I to było przyczyną tego, że musiałam się wyprowadzić z domu.
1: Masz rodzeństwo?
2: Mam.
1: Młodszych, starszych?
2: Mam młodszego brata.
1: I jak on reagował na tę sytuację? Czy też zobaczył to, co z mamą się dzieje?
2: Tak, my wiedzieliśmy o tym już wcześniej, natomiast nie wiedzieliśmy za bardzo, co zrobić z tym. Nie mieliśmy osoby, która była gdzieś obok nas, która mogłaby nam pomóc, takiej dorosłej osoby, która by wiedziała, co trzeba zrobić. Troszeczkę się tak szarpaliśmy, tam próbowaliśmy, może gdzieś, może do jakiegoś psychologa, może coś, jakieś, ale no nie do końca.
1: Z ojcem się nie dało pogadać o tym?
2: Dało się, natomiast on w pewnym sensie uciekał w pracę.
1: Czyli on miał świadomość tego i uciekł?
2: On miał świadomość tego, tak. Natomiast no, tłumaczył sobie, że musi zarabiać pieniądze, żeby utrzymywać rodzinę. I de facto to my zostaliśmy sami z tym problemem. Bo raz na jakiś czas, jak tata przyjeżdżał, było super. Wszystko było fajnie, właśnie kochająca się rodzina, chodziliśmy do kościoła. Natomiast to wszystko było takie no, na pokaz jednak mimo wszystko.
1: I jak wyglądało twoje dorosłe życie?
2: Pierwsza rzecz, jaka mi, jak spytałeś mnie teraz, pierwsze słowo, które mi przyszło do głowy, to ubogo. Wyjeżdżałam na kilka miesięcy do pracy, na całe ferie letnie i na zimowe, studenckie, ponieważ mój rektor do spraw studenckich, pani rektor, wiedziała, jak wyglądała moja sytuacja. Czasami pozwalała mi na dłuższe pozostanie w pracy. I dostałam też indywidualny tok studiów, który umożliwiał mi właśnie czasami zdawanie w późniejszym terminie bądź w innym terminie egzaminów. W związku z tym mogłam wyjechać na troszeczkę dłużej i zarabiać pieniądze po to, żeby później podzielić je dokładnie co do złotówki na każdy dzień tygodnia, kupić sobie książki, kupić sobie ubrania, opłacić wynajęty pokój.
1: Jak się w tym czułaś?
2: Ojejku. Może to dziwnie zabrzmi, ale dobrze. Dobrze o tyle, że byłam zależna sama od siebie i byłam wolna. Jedyne, co mnie gdzieś tam wewnątrz uwierało, to to, że zostawiłam brata z mamą. I to było dla mnie ciężkie.
1: Jak sprawy damsko-męskie? Bo w liceum, znaczy w szkole średniej, patrzyłaś na to wszystko, co się wokół ciebie działo, z dystansem.
2: Tak, z dystansem. Miałam wtedy chłopaka, swoją pierwszą wielką miłość. Spotykaliśmy się jakiś czas, kilka lat. Później na studiach to się zmieniło. Rozstaliśmy się wcześniej przed studiami. Na studiach poznałam mężczyznę. Oj, jak powiedziałam, nawet teraz nieświadomie, cofając się do tego, co przed chwilą powiedziałam, w średniej szkole miałam chłopaka, a na studiach poznałam mężczyznę. Na studiach poznałam mężczyznę, który jest teraz moim mężem. I zaczęliśmy się spotykać i byliśmy ze sobą całe studia. On mnie bardzo wspierał, bardzo mi pomagał. Śmieję się, że czasami dokarmiał mnie i jego rodzice wiedzieli, jaka jest moja sytuacja, więc podsyłali mi jakieś owoce, ciasta i takie rzeczy. I jak było bardzo ciężko, to mi pomagali. Natomiast no, Paweł pomógł mi bardzo, przede wszystkim psychicznie. Wspierał mnie w tym ciężkim, jednak mimo wszystko, czasie. Ciężkim, ale pięknym. Też wspominam ten czas bardzo pozytywnie, ponieważ osoba, u której mieszkałam na stacji, jestem jej bardzo wdzięczna, bardzo dużo mi pomogła. Jest to bardzo dobra osoba. Mam nadzieję, że nie obrazi się, że powiem, że ma na imię Jola. Jak będzie tego słuchała, a słucha was często, to myślę, że się ucieszy. I bardzo chciałabym jej podziękować. Zresztą robiłam to już wielokrotnie za tą pomoc, której mi wtedy udzieliła i no i nadal udziela.
1: A jak myślisz, jak Pan Bóg patrzył na ten czas twój? Pierwszy etap dorosłości.

kościoła, w którym jestem. Może w ten sposób. Więc Bóg widział osobę, która szuka, która gdzieś tam się gubi, może nie do końca wszystkich przykazań przestrzega. Natomiast patrząc z perspektywy czasu i też patrząc z boku troszeczkę na siebie wtedy, mogę powiedzieć, że to nie był w pewnym sensie dla Boga stracony czas przeze mnie. Jestem osobą, która lubi pomagać ludziom i czy wierzyłabym w Boga, czy nie wierzyłabym w Boga takiego, czy innego, czy byłabym w tym kościele, czy w innym, zawsze bym tym ludziom pomagała, bo wierzę, że tak naprawdę tylko dobroć i miłość jest rzeczą ważną. W związku z tym zawsze starałam się pomagać ludziom, a przez to, że dużo tego ciepła i pomocy sama też dostałam, to wiem, że jestem przekonana, że tą pomoc chcę i powinnam udzielać też innym osobom. W związku z tym, no też na co dzień starałam się pomagać ludziom.

0: studiach spotkałam grupę ludzi i wykładowcę, którzy organizowali spotkania dla różnych, dla naukowców z różnych dziedzin nauki. Tam pierwszy raz tak troszeczkę bliżej spotkałam się z wiedzą, z różnymi dziedzinami nauki oczywiście, natomiast też z taką wiedzą, którą był zafascynowany profesor, którego się broniłam. Mój profesor zajmował się gematrią, czyli poszukiwał wartości przypisanych do każdej z liczb, która jest.
1: Czy gematria to jest takie absurdalne przekonanie, że każda litera hebrajska przyporządkowana jest liczbie i że wszystko jest tam matematycznie dokładnie napisane i koniec świata również jest opisane?
0: Dokładnie. W związku z tym w Biblii, w Starym Testamencie jest ukryty kod, wedle którego możemy czytać różne tajemne informacje.
1: Wiedza tajemna.
0: Tak.
1: Jak nazywał się profesor?
0: Profesor Wierciński.
1: Świętej pamięci.
0: Tak, świętej pamięci profesor Wierciński. No chociaż ja jakoś do końca nie mogę uwierzyć, że on nie żyje. W sposób jawny mówił, że pójdzie do piekła za to, co zrobił. I on o tym wie.
1: Jaka była konsekwencja wejścia w środowisko okultystyczne, gnostyckie?
0: Na początku myślę, że konsekwencji nie było żadnych. Przynajmniej ja ich nie zauważałam. Czytałam trochę więcej książek związanych właśnie z jakimiś tajemnymi mocami, wiedzą tajemną. Zaczęłam się zajmować takimi rzeczami. Natomiast nie czułam w takim życiu codziennym
1: konsekwencji. Kiedy je zobaczyłaś?
0: Dużo później. Dużo później, jak zrozumiałam, jak duże zagrożenie to może być dla człowieka, dopiero wtedy zaczęłam zauważać konsekwencje. Ale to przyszło tak naprawdę bardzo późno. Kilkanaście lat później.
1: I jak te kilkanaście lat etapami przebiegają? Powiedziałaś, że znajomość z Pawłem była na studiach, czyli skończyła się, tak?
0: Nie, ona trwała cały czas. Przeprowadziliśmy się do Warszawy. Znaleźliśmy tutaj pracę. I żyliśmy przez te kilka lat bardzo tak sobie spokojnie. Z dnia na dzień. Nie można powiedzieć, że źle. Bez fajerwerków.

0: Natomiast z dnia na dzień powoli to życie sobie w jakiś tam sposób układaliśmy. Tak jak wiele tysięcy młodych ludzi w tym mieście.
1: Poza kościołem, poza sakramentem.
0: Poza zupełnie.
1: I co się
0: uważałam, że papier nie jest mi absolutnie do niczego potrzebny. Po co? Po co, jeśli jestem ze sobą tak dobrze, tyle lat już przecież, to po co nam sakrament? Przecież to tylko papier. Znaleźliśmy pracę i tak naprawdę praca zaczęła nas gdzieś tam ogarniać szaleństwo pracy. Po dłuższym czasie okazało się, że zaczynamy się powoli gdzieś gubić. Coraz więcej pracy u Pawła, trochę u mnie. I przyszedł taki moment, kiedy stwierdziliśmy, a tak naprawdę bardziej ja, że już żyjemy zupełnie obok siebie. W tym samym mieszkaniu oczywiście wyjeżdżamy w to samo miejsce do naszych rodzin, spędzamy razem czas, natomiast już bardziej obok siebie, a nie razem.
1: Czy tę wiedzę tajemną pogłębiałaś, czy nie?
0: Cały czas czytałam książki, cały czas byłam ciekawa. W jakiś sposób próbowałam sobie ułożyć to wszystko w głowie, jak to jest, że tam jest Bóg, a my jesteśmy tutaj na ziemi. Gdzie te inne światy, które są równoległe może? Gdzie ta moc, która drzemie w ludziach? Bo przecież jak się nosi pierścień Atlantów na przykład, to ma się taką wspaniałą ochronę. Co to jest pierścień Atlantów? Co to są właśnie te światy równoległe? Masę po prostu pojęć.
1: Nosiłaś jakieś...
0: Tak, nosiłam pierścień Atlantów.
1: I doszłaś do wniosku, że żyjecie obok.
0: Tak. Po rozmowie, którą odbyliśmy, zabrałam rzeczy i wyprowadziłam się z domu. Rozstaliśmy się. Co śmieszne, tutaj jeszcze muszę wrócić troszeczkę, cofnąć się kilka lat wstecz, a dokładnie jakieś 2-3 lata wstecz. Na jednej z imprez integracyjnych, firmowych była wróżka, do której poszłam. I ta wróżka powiedziała mi, że za 2-3 lata my się rozstaniemy. I ja potraktowałam to zupełnie jak zabawę. Byłam pierwszy raz wtedy u wróżki. I tak jak mówię, potraktowałam to jako zabawę, natomiast gdzieś tam w głowie z tyłu zapadło mi to i zostało. Później o tym zupełnie zapomniałam. I przypomniałam sobie dopiero w momencie, kiedy się rozstaliśmy.
1: Po.
0: Po tym, jak się rozstaliśmy, zaczęłam się zastanawiać jeszcze raz, po raz tysięczny, analizować, dlaczego tak się stało i przypomniało mi się właśnie słowa tej wróżki, że się rozstaniemy za tam 2-3 lata, jakoś jesienią. Wszystko się zgadzało idealnie. No to co? Zaczęłam szperać i szukać wizytówki tej wróżki. Gdzieś tam jakaś koleżanka z, właśnie z firmy, ktoś tam miał, wiedział, gdzie ona przyjmuje. No i się zaczęło. Poszłam do niej. Nie poszłam sama, wyciągnęłam koleżankę. Poszłyśmy do tej wróżki. No bo oczywiście ja byłam w rozterce, byłam zagubiona zupełnie, nie wiedziałam co robić. Po tylu latach spędzonych z jedną osobą w obcym mieście, tak czułam się zupełnie nieswojo i wydawało mi się, że no tak jak ona wiedziała wtedy, co się stanie, to teraz też mi na pewno powie coś ważnego, co potrafi mi w jakiś tam sposób się skierować na właściwy i odpowiedni tor. Powiedziała mi wiele rzeczy z perspektywy czasu. Teraz mogę powiedzieć, że żadna z tych rzeczy nie była dobra. Ona oczywiście powiedziała mi, co powinnam zrobić. Powiedziała mi kilka rzeczy na mój temat, na temat mojej rodziny, na temat mojej przeszłości.
1: Których nie powinna znać.
0: Tak, oczywiście. I kurczę, tak zaczęłam się wtedy zastanawiać, gdzie iść. On nie wskazała mi żadnego jakiegoś konkretnego kierunku. On bardziej mi opowiedziała, co tam się będzie działo. W związku z tym ja zaczęłam do niej chodzić. Byłam u niej kilka razy, za każdym razem z kimś.
1: Wróżyła kartami?
0: kartami. Oprócz tego jeszcze z daty urodzin.
1: Numerologia?
0: Numerologia, tak, tak.
1: Karty tarota czy zwykłe?
0: Tarota. Tarot. W międzyczasie oczywiście ja też szukałam, próbowałam sama sobie stawiać tarota. Sprawdzałam, na różnych forach chodziłam, szukałam jakiejś numerologii, jakieś takie
1: karty,
0: rzeczy.
1: Karty do ciebie mówiły, czy nie?
0: Przyznam, że nie do końca potrafiłam je czytać. Nie.
1: Wibrowały? Widziałeś, że powietrze się rusza, czy nie?
0: Nie. Nie. Natomiast częściej zdarzało się, że miałam jakieś sny, które pokazywały mi jakąś drogę, którą powinnam podjąć, czy działanie, które powinnam podjąć, bądź coś, co się wydarzy i rzeczywiście się wydarzało za jakiś czas. To już miałam, przyznam szczerze, że to miałam też wcześniej, już będąc małą dziewczynką. Moja mama kiedyś opowiedziała mi, że jak byłam mała, bardzo często się budziłam i opowiadałam mamie, o czym rozmawiałam ze zmarłymi. Moja mama się bardzo tego bała. I mówiła mi nawet, że była ze mną u księdza i ksiądz ze mną rozmawiał na ten temat. Ja nie pamiętam tych rozmów. Pamiętam tylko kilka snów.

0: W międzyczasie kolega, który jest osobą wierzącą i praktykującą z przekonania, nie z tradycji, ten kolega zauważył, że ja się zaczynam szamotać. I znał mnie wcześniej i wiedział, zauważył, że dzieje się coś złego w moim życiu. I kilka razy wyciągnął mnie na jakąś rozmowę, podczas której ja opowiedziałam mu, co się dzieje. I on powiedział mi, że dobrze byłoby, gdybym poszła i porozmawiała może z księdzem na temat moich problemów, które mam. Ja się broniłam rękami i nogami. Tym bardziej, że powiedział mi, że dobrze byłoby, gdybym poszła do spowiedzi. Gdzie do spowiedzi? Ja po tylu latach, kiedy nie byłam w kościele, bo już później przestałam chodzić do kościoła. Byłam wtedy sama. Później zaczęłam spotykać się z innym mężczyzną. Wyciągnął mnie do kościoła na sposób. Zabrał mnie na mszę, gdzie dominikanie wszyscy wychodzą z klasztoru i podczas jednej mszy wszyscy się spotykają, śpiewają. I to było tak piękne, że przyciągnął mnie do tego kościoła właśnie przez
1: atrakcją.
0: Atrakcją, dokładnie. Później nie wiem jak, nie potrafię teraz wyjaśnić, znalazłam się w konfesjonale. Długa rozmowa z ojcem. Nie dostałam rozgrzeszenia. Natomiast bardzo ta rozmowa utkwiła mi w głowie. Na wiele tematów rozmawialiśmy. Dał mi kilka takich rzeczy, nad którymi powinnam się zastanowić. I za jakiś czas wróciłam. Byłam bardzo zła, że nie dostałam rozgrzeszenia po raz kolejny. Byłam wściekła. Dlaczego? Przecież już jestem taka fajna, taka grzeczna i w ogóle. Nie mam okazji do grzeszenia za bardzo, bo jestem sama, więc o co chodzi? Po jakimś czasie zaczęłam spotykać się z mężczyzną i zaczęły się problemy. Problemy wynikające tak naprawdę z tego, że ja już byłam coraz bliżej, powoli, malutkimi kroczkami, ale jednak podchodziłam coraz bliżej kościoła, jeśli teraz mogę powiedzieć, że jeszcze kościoła, nie Boga, ale kościoła. Może nie powinnam tego tak rozgraniczać, ale zaraz wytłumaczę, dlaczego tak. Byłam coraz bliżej kościoła i mężczyzna, z którym się spotykałam, był po rozwodzie. W związku z tym ja dowiedziałam się, że wiedziałam, że życie z nim jednocześnie w kościele nie ma przyszłości.
1: Nie był człowiekiem wierzącym.
0: Nie był człowiekiem wierzącym. Udało mi się kiedyś wejść z nim do kościoła na mszę. Bardzo szybko uciekł. Bardzo.
1: A czy miał jakieś związki z tymi sprawami? Wiedza tajemna, okultyzm?
0: Wiedza tajemna nie, okultyzm też nie. Natomiast był bardzo zaangażowany w NLP.
1: Programowanie neurolingwistyczne.
0: Dokładnie. Programowanie neurolingwistyczne zdobywał kolejne...
1: Ale to jest okultyzm. Na wyższym etapie to już jest okultyzm, niestety.
0: Myślę, że tak. Na tym niższym to jest dawanie ludziom takich narzędzi do manipulowania innymi ludźmi. Natomiast tylko na poziomie zachowań, absolutnie nie na poziomie emocji. Bo jak się później okazało, on miał wielkie problemy ze sobą emocjonalne. Natomiast nie potrafił sobie z nimi nawet przez to jego wspaniałe NLP poradzić.
1: No ono tylko powoduje, że ludzie uznają, że nie mają problemów, a mają je bardzo,
0: tak,
1: bardzo głęboko.
0: Tylko właśnie mówię, że na poziomie zachowań jest super, natomiast na poziomie emocji nie dociera to.
1: Czysta manipulacja.
0: Dokładnie.
1: I jak Pan Bóg do Ciebie przyszedł?
0: Małymi kroczkami. Zaczęłam spędzać coraz więcej czasu z ludźmi, którzy wierzą w Boga, którzy aktywnie działają, pomagają innym ludziom, pomagają ich wyciągnąć z różnych dziwnych sytuacji życiowych, właśnie takich jak na przykład okultyzm. Zobaczyłam, że istnieje zupełnie inne życie. Patrzyłam, jak oni się śmieją, jacy są spokojni, jacy są tacy otwarci. To mnie tak zafascynowało, mnie, która się tak szarpała między tym wszystkim, co się tam wtedy ze mną działo, że tak naprawdę stwierdziłam, że ta ta tajemnica, którą znał Jan Paweł II, ta tajemnica, oni też ją muszą znać. To gdzieś tam jest z nimi. Zaczęłam się z nimi coraz częściej spotykać. Poznałam ciebie. Zaczęłam przychodzić na spotkania do radia. I powoli, systematycznie zaczęłam odkrywać Boga dla siebie. Zobaczyłam, że można żyć w zupełnie inny sposób.
1: Musiałeś zerwać z tym mężczyzną w związku z tym.
0: Tak. Kosztowało mnie to wiele, wiele energii.
1: Zrobiłeś to dla siebie czy dla Pana Boga?
0: Chyba troszeczkę egoistycznie dla siebie, mogę powiedzieć. Natomiast po to, żeby Bóg mógł mnie uratować.
1: Widziałaś się w sytuacji osoby zagrożonej?
0: Tak.
1: Bo?
0: Nie do końca potrafiłam wewnątrz siebie pogodzić to, że nie będę mogła żyć... Nie będę mogła przyjmować komunii, nie będę mogła żyć aktywnie wewnątrz kościoła.
1: Ale tyle lat ci to nie przeszkadzało.
0: Nie przeszkadzało, ale w tym takim trudnym czasie tego potrzebowałam. Właśnie tej tajemnicy, właśnie tego... Po prostu ta tajemnica to Bóg, który działa w naszym życiu, więc tego właśnie potrzebowałam.
1: Czyli wyraźnie poszłaś w jego kierunku.
0: Tak, po kilku miesiącach rozstaliśmy się.
1: I jak on odpowiedział na to?
0: Oj, to były miesiące, tak naprawdę 2 miesiące, kiedy się rozstawaliśmy i z powrotem się spotykaliśmy, bo ja byłam już tak wtedy dokładnie owinięta jego nitkami.
1: No, NLP do tego służy, żeby owijać ludzi nitkami.
0: Tak, natomiast oczywiście każdy z ludzi jest dobry, tak ja tak wierzę. I on też jest dobrą osobą. I ja też chciałam mu pomóc. I tak na początku mi się wydawało, że to jak Pan Bóg mi pomoże, to ja mu pomogę, ja go wyciągnę z tego. Ja będę takim rycerzem, który mu pomoże. Natomiast no, okazywało się, że razem w tym naszym byciu razem szliśmy bardziej na dno, niż wychodziliśmy na wierzch.
1: Toksyczny związek.
0: Bardzo, bardzo toksyczny.
1: Wiesz, o kogo ja pytałem? O Pana Boga. Jak on zareagował na to, że ty zrobiłaś krok w jego stronę, że podjęłaś jakąś decyzję, która nie była dla ciebie łatwa?
0: Oj, na początku nie ułatwiał mi tego, było jeszcze trudniej.
1: Pan Bóg ci nie ułatwiał?
0: Tak, ja myślę, że troszeczkę chciał spróbować, czy to będzie takie przyjście na chwilę, czy to będzie takie na zasadzie, no dobrze, to ja teraz będę chodziła do kościoła, będę już taką świętą, to ty, Panie Boże, daj mi spokój.
1: I to.
0: Tak, i tutaj lista życzeń cała.
1: Jak utrudniał?
0: Bardzo potrzebowałam sakramentu pojednania, potrzebowałam rozgrzeszenia i chciałam wtedy przyjmować komunię. Natomiast bardzo często się tak zdarzało, że po rozmowach nie dostawałam rozgrzeszenia. Albo potrzebowałam rozmowy, jechałam gdzieś do kościoła, o którym mi mówił mój kolega, bo tam są dobrzy spowiednicy, jedź tam, oni porozmawiają z tobą. I wszyscy trafiali do fajnych księży, a ja na przykład trafiłam do księdza, który akurat wtedy chciał porozmawiać ze mną o polityce. I ja siedziałam w konfesjonale i płakałam, bo potrzebowałam takiej rozmowy o zupełnie czymś innym. A on akurat rozmawiał ze mną o polityce. Wiele razy kościół miałam zamknięty przed nosem, kiedy właśnie potrzebowałam...
1: Razie, że to są tego. Symptomy związania duchowego?
0: Nie. Byli ludzie wokół mnie, dobrzy ludzie, którzy mi pomagali. Którzy mi przypominali, że to jest ta droga. Ja wiem, że jest ciężko, ale ta łatwiejsza, która jest obok gdzieś tam, ona nie do końca może prowadzić w dobrą stronę. Wytrwaj, wierz i pukaj, jeśli nie jedź na drugi koniec miasta do 10, do 11, do 12 kościoła, jeśli potrzebujesz i znajdziesz to. I rzeczywiście po wielu, mogę powiedzieć, tygodniach, miesiącach, zaczęło się powoli układać moje życie w taki sposób, w jaki chciałam, a myślę, że też w jaki Pan Bóg chciał.

0: podczas jednej ze spowiedzi jako pokutę dostałam uczestnictwo w drodze krzyżowej. Poszłam na tą drogę krzyżową i spotkałam tam Pawła. Ja wiem, że on się dowiedział gdzieś tam, że ja tam będę, więc to było też tak, że on poszedł tam celowo, żeby się ze mną spotkać. Natomiast dla mnie no w pewnym sensie to był znak od Boga i zaczęliśmy się spotykać od nowa, zaczęliśmy sobie wyjaśniać, rozmawiać.
1: On był wierzący wtedy, kiedy się spotkaliście?
0: Tak. Natomiast też taka wiara wyniesiona z domu. I przez to, że widział, co się ze mną dzieje, też zaczął się nad tym wszystkim zastanawiać i zaczynaliśmy powoli sobie szukać swojej drogi do Boga. Mieliśmy i nadal mamy swój ulubiony kościół, do którego chodzimy. Było tak, że bardzo często się tam po prostu spotykaliśmy i zupełnie przypadkowo, bądź nie, chociaż nie wierzę w przypadki, więc myślę, że nasi aniołowie nas tam po prostu zaprowadzili za rączkę i spotykaliśmy się na tych samych mszach. No i byliśmy coraz bliżej. I zaczęło się to układać na nowo, chociaż zupełnie inaczej niż wcześniej. Zaczęliśmy rozmawiać, zastanowiliśmy się, co się złego wydarzyło, w jaki sposób zły wcześniej żyliśmy ze sobą. Podjęliśmy decyzję, że jeśli chcemy być teraz ze sobą, to w takim razie weźmiemy ślub, bo to nie jest tylko papierek, tylko to jest sakrament, którego uważamy, że potrzebujemy. Chcieliśmy stanąć przed Bogiem i powiedzieć tak i zaprosić Go do siebie, do swojego domu. I podjęliśmy taką decyzję i w tej decyzji wytrwaliśmy. Wzięliśmy ślub. A zaraz po ślubie okazało się, że jestem w ciąży. Uśmiecham się, bo wielu lekarzy mówiło, że będę miała bardzo duże problemy z zajściem w ciążę.
1: Pan Bóg błogosławi.
0: Głos mi się łamie i mam łzy w oczach. Śmieję się, że dostaliśmy takiego małego aniołka.
1: Myślałeś, że nie będziesz miała dzieci?
0: Bałam się tego bardzo. I była duże prawdopodobieństwo było, że tych dzieci nie będę mogła mieć. Natomiast okazało się, że tu nagle w podróży poślubnej, wyproszone, wyczekane, przyszła. Jestem bardzo wdzięczna ludziom, których spotkałam po drodze, którzy mi pomogli obrać tą właściwą, chociaż nie najłatwiejszą drogę. Pamiętam cały czas, przechowuję w pamięci rzeczy, które usłyszałam wtedy, bo wiem, że one są ważne, a drogi wybieram codziennie, każdego dnia. I trzymam sobie w pamięci to, co wtedy usłyszałam. Pilnuję się bardzo, żeby wybierać właściwe drogi. Nie zawsze jest prosto. Zawsze gdzieś tam czyha jakaś pokusa. A to, żeby nie pójść do kościoła, a to, żeby coś zrobić może nie takiego do końca dobrego, poprawnego. No i zdarza mi się odejść. Zdarza mi się odejść tak już nie tak jak kiedyś. Natomiast zdarza mi się gdzieś na chwilkę zagubić. O, może to jest takie lepsze słowo. Na momencik. Natomiast myślę, że Pan Bóg na tyle pobłogosławił mi, że mam już taką swój taki kręgosłup, który swój taki wewnętrzny alarm, który w momencie tylko, kiedy się trochę dalej oddalam, albo kiedy coś złego zaczyna się dziać już na takim etapie, gdzieś tam w głowie, już na etapie planowania czy myślenia o czymś, o jakimś zachowaniu, to już wtedy odzywa się bardzo taki silny wewnętrzny głos, że nie, nie mogę tego zrobić. I to jest taki etap, kiedy myślę, że no już nadal muszę być blisko tych osób, które mi pomogły, nadal chcę i potrzebuję ich, natomiast myślę, że jestem w stanie też już sama, samodzielnie iść przez życie.
1: Jakie to było to pytanie, które miałem zadać? Na pewno?
0: Ojej. Kim dla mnie jest Bóg? Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie.
1: W jakiej intencji się pomodlimy?
0: W intencji tych wszystkich ludzi, którzy pomagają takim osobom zagubionym jak ja. I w intencji wszystkich dzieci, żeby ich rodzice potrafili ich właściwie poprowadzić przez życie.
1: Drodzy Państwo, zapraszam. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem była Justyna. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Dobrze.
2: Myślałam, że zupełnie inaczej to będzie wyglądało. Nie wiem jak.
1: Posłuchaj, powiedz mi taką rzecz. Pamiętasz taką modlitwę tutaj w radiu?
2: Tak, pamiętam ją.
1: Co się wtedy zdarzyło? Tak naprawdę. Pamiętasz, to było zawierzenie się niepokalanym sercu Maryi.
2: Tak. Ja próbowałam sobie to jakoś tak w głowie ułożyć, jak szłam do ciebie właśnie dzisiaj, to zastanawiałam się, w którym momencie tak już, znaczy, tak jak mnie spytałeś, w którym momencie przyszłam do Boga. Nie mogę tego powiedzieć, że był taki jeden moment. Nie mogę nawet powiedzieć, że ten moment, który tutaj był, to było takie, że tak, już teraz jestem twoja. Nie, bardziej myślę, że ten moment, który tu był, to było odcięcie takiej kotwicy, która gdzieś tam mnie jeszcze trzymała.
1: Ale powiedz mi, co pamiętasz?
2: Pamiętam naszą rozmowę i pamiętam to, że ja już miałam wychodzić z radia wtedy. I ty powiedziałeś, że się pomodlisz ze mną. Natomiast później powiedziałeś, że jak spojrzałeś na mnie, że w moich oczach widziałeś coś niedobrego i powiedziałeś, że nie chciałbyś się sam modlić ze mną wtedy. I zadzwonił Michał. Zupełnie przypadkiem. Był w okolicy i on przyszedł wtedy i my siedliśmy i pamiętam mały pokój, was dwóch pamiętam, pamiętam krzyż, pamiętam tą modlitwę, którą mi dałeś i pamiętam początek modlitwy, który wypowiadam. I pamiętam, że doszłam do momentu, kiedy znaczy tam było w tej modlitwie wyrzekałam się tego wszystkiego, co było złe, gdzieś tam zostawiałam to. I ja doszłam mniej więcej do tego momentu i ja zaczęłam czuć, że tak mi się dusiła. Nie mogłam złapać powietrza. Jednocześnie już wcześniej zaczynały cieknąć mi łzy. Czułam, że mam bardzo silny katar. I później zaczęłam się po prostu dusić. Nie mogłam złapać powietrza. Jednocześnie zaczęła mi się rękę, którą trzymałam na krzyżu. Ja miałam wrażenie, że ten krzyż tak jakby podskakiwał. Ja nie wiedziałam, czy ja sama powoduję, czy ja się tak trzęsę. Nie kontrolowałam zupełnie swojego organizmu. Nie mogłam zupełnie przejść tego tam momentu. I zatrzymałam się na tym i słyszałam... Wtedy już was nie widziałam. Zupełnie was nie widziałam. Nie wiedziałam, co się dzieje wokół mnie. Po pewnym momencie ja usłyszałam taki szum, taki jednostajny szum i później usłyszałam, jak zaczęliście się coraz głośniej modlić. I takie głośniejsze te modlitwy zaczęły do mnie właśnie z tego szumu, zaczęłam wyłapywać pojedyncze słowa. I wtedy coś, nie wiem, no coś się odblokowało, coś poczułam taki... Nie wiem co... Po pierwsze, tak fizycznie poczułam to, że mogłam złapać powietrze, zaczerpnąć powietrza. I nagle zaczęłam widzieć rzeczy naokoło mnie zaczęłam widzieć was, już was widziałam i tak jakbym odzyskała tą świadomość, że ja jestem w tym miejscu tu, że jest stół, jest krzyż. Nie potrafię określić gdzie, ile czasu, jak długo, czy to było krótko, czy długo. Ja byłam tam z wami w tym momencie. Ile to trwało? Jedyne, co pamiętam, to to, że nie mogłam złapać powietrza, że tak bardzo się dusiłam. Ten krzyż, który się obijał, ten dźwięk krzyża obijanego o stół. I później zaczęłam... I następna rzecz, którą pamiętam, to ten szum, który zaczął powoli, zaczęłam wyłapywać pojedyncze wasze słowa. I później już przeszłam ten moment i już było tak... Jakbym, nie wiem, no jakbym ktoś mnie pod wodą trzymał i jakbym wyskoczyła na wierzch i złapała powietrza.
1: Żadnych innych ekscesów w twojej historii nie było? Takich jak ta modlitwa, takich jakichś rzeczy nadzwyczajnych w historii twojego życia?
2: Wiele rzeczy było takich, że ja na przykład wiedziałam, co się stanie za chwilę, albo wiedziałam, że nie wiem, dzisiaj nie będzie kogoś tam, albo...
1: Ale sprawa jest prosta. Te sny w dzieciństwie, rozumiesz? Mm-hmm. To jakby zamyka sprawę. Czy ja zadałem ci jakieś pytanie potem?
2: Nie pamiętam.
1: Zadałem ci pytanie, kim była twoja babka?
2: Rzeczywiście, pytałeś mnie o to.
1: Wiesz, co ty odpowiedziałaś?
2: Nie pamiętam.
1: Ja zadałem ci pytanie, kim była twoja babka, a ty powiedziałaś czarownicą.
2: Naprawdę? Nie pamiętam tego.
1: Przez te 2,5 godziny, jak rozmawialiśmy...
2: Tak. Ile rozmawialiśmy?
1: Rozmawialiśmy 2,5 godziny. I poddałem się, bo doszedłem do wniosku, że nie ma tej istotnej informacji. I ona dopiero padła po modlitwie, kiedy powiedziałaś i konsekruję siebie twemu niepokalanemu sercu. Bo tego nie mogłaś wymówić. I konsekruję siebie.

0: i Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Boże Ojcze, kochany Tato, dzięki Ci za to, że Ty nigdy nie patrzysz na zło, że w każdym geście naszym, w każdym naszym wychyleniu ku dobru odczytujesz nadzieję, Panie, za to, że jesteś gotów przyjąć każdego w każdym momencie. Bądź uwielbiony, niech będzie Tobie chwała i cześć, uwielbienie, Boże Ojcze. Jezu Chryste, kochany bracie, Ty wiesz, jak słabe jest serce ludzkie. Dzięki Ci za to, że zdecydowałeś się wziąć moje grzechy na siebie, Panie. Duchu Święty, Tobie chwała i cześć, uwielbienie. Tobie chwała i cześć, uwielbienie. Oblubieńcu serca Ty, który jesteś radością, Ty, który jesteś miłością, dzięki Ci za to, że nie odwracasz się. Boże, w Trójcy przedziwny Tobie chwała i cześć, uwielbienie. Maryjo, pod Twoją obronę
1: uciekają się, święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Ania Staszewska. Witaj.
1: Witam wszystkich serdecznie.
0: Najpierw była bioenergoterapia czy techno?
1: Techno, potem była bioenergoterapia.
0: Później był Jan Paweł II. Coś się ruszyło w Twoim sercu? A potem zaczął się dopiero horror.
1: Tak, tak.
0: Jak to jest przypuszczać, że w swoim wnętrzu człowiek nie jest sam?
1: Jak to jest? W momencie, kiedy człowiek zaczyna nabierać takie świadomości, na początku myśli, że to jest niemożliwe, bo wydaje mu się, że jest tylko sam i zawsze był tylko sam. Natomiast kiedy zaczyna odkrywać, że nie panuje nad tym, nad czym chciałby panować, no to jest po prostu dramat.
0: Co to znaczy nie panuje?
1: Nie panuje, to znaczy... że nie może wykonywać czynności, które chciałby wykonać, załóżmy.
0: Na przykład czego nie mogłaś wykonać?
1: Na przykład nie mogłam się modlić kompletnie. Nie mogłam wypowiedzieć słów konkretnych. To było coś strasznego.
0: I to było efektem miękkiego wejścia w kulturę techno i zapracania się w muzyce transowej, a potem wizyty u ludzi, którzy mieli dać ci zdrowie, a otworzyli cię na rzeczywistość duchową, demoniczną, o ile nie byłaś wcześniej już na nią otwarta?
1: Na pewno tak, ale patrząc jeszcze dużo dalej, były też takie sytuacje, gdzie ja też się skłaniałam ku temu. Czyli jakieś, były takie pierwsze ocierania, nie wiem, z publikacją pod tytułem Wróżki. Gdzieś to się zaczynało, to było jeszcze wcześniej niż...
0: Wszyscy czytają Wróżki.
1: Nie wszyscy.
0: Powiedz, w tym największym natężeniu poczucia mocy, które było przed zorientowaniem się, że nie jesteś sama.
1: Tej mocy, która jest ponad, tak?
0: Tak. Tej mocy,
1: tej którą, wielkości niby mojej, tak?
0: Tej, którą ci wmawiano, że możesz posiąść dzięki kartom, dzięki jakimś technikom mentalnym. Myślałaś sobie, że co takiego widziałaś, co było nadzwyczajne? Jak widziałaś siebie?
1: Przez pryzmat tego, że to potrafię? Było w tym fascynujące to, że wiem coś, czego inni nie wiedzą. To było chyba takim największym zaskoczeniem, które w zasadzie cały czas nakręcało się dalej.
0: Co takiego widziałeś? Czy to było złudzenie, czy to była prawda?
1: Okazywało się, że to jest prawda. To było straszne, bo w pewnym momencie, po prostu na początku, kiedy zaczynałam interpretować te karty i uczyć się znaczenia ich...
0: A wchodziłaś w ich czytanie bardzo łatwo i mówiły do ciebie.
1: Tak. No to na początku myślałam, że to jest kwestia tylko dobrej interpretacji obrazków, ale za tym przychodziła taka wiedza, która mnie po prostu przerastała, bo to były całe filmy, całe obrazy, zdarzenia dotyczące konkretnych ludzi. Po prostu no, taka wiedza kompletna na temat danego człowieka, że no, to nie było ludzkie. Na pewno to nie było ludzkie i na pewno nie było to oparte na faktach, z którymi on przychodził do mnie.
0: I miałaś możliwość potwierdzenia, że to jest prawda?
1: Tak.
0: Jak?
1: Często mówiłam coś, co jest z przeszłości i na przykład można było powiązać fakty. Załóżmy, dziewczyna przychodzi, że rozstała się z facetem. W zasadzie dlaczego mogłoby się tak stać? Po czym przychodzi do mnie, że tak powiem, cały obraz, że tak naprawdę to on jest z kimś innym i jestem w stanie opisać tą osobę, jak wygląda sytuacja, w której oni są we dwoje, jak wygląda ta dziewczyna. Opisując, jak wygląda ta dziewczyna, ona wie kompletnie, dokładnie, że to jest ktoś z jego otoczenia i po prostu wszystko się układa.
0: Najgorsze doświadczenie z tamtego etapu przed...
1: Z tamtego etapu?
0: Uświadomieniem sobie?
1: Przed uświadomieniem. Rozbicie, totalne rozbicie. Coś, co mnie przerasta i niemoc taka w zasadzie, pozbieranie się do kupy, że coś w zasadzie bardziej mną kontroluje niż ja czymś.
0: A, dla ciebie to jest bardzo dyskomfortowe odczucie. Bo lubisz kontrolować.
1: Lubię mieć panowanie, tak. Tak, można to nazwać, że lubię wiedzieć, co się dzieje i w jakiejś danej rzeczywistości móc albo powiedzieć tak, albo nie.
0: I zaczynasz z tego wychodzić. Jakie są kroki wychodzenia?
1: Kroki wychodzenia, w zasadzie to się zaczęło wszystko dziać w dosyć szybkim tempie od momentu, kiedy trafiłam do kościoła. A do kościoła też trafiłam jakąś taką, przez taką dziwną sytuację, gdzie jechałyśmy tutaj koło trasy Łazienkowskiej i po prostu źle skręciłyśmy. I będąc na etapie, że tak powiem, wróżkowania, wiedziałam, że jeżeli dzieją się rzeczy nie tak, nie po naszej myśli, to trzeba się rozglądać dookoła, bo to na pewno są znaki. W związku z czym bardzo długo nie mogłyśmy w ogóle zawrócić z tej drogi i dopiero jakby nawrócenie na tą prawidłową drogę musiało nas przeprowadzić przez jakąś, więc dalej jakby w to brnęłam i oglądałam dookoła, co ja zobaczę po drodze i co będzie dla mnie. No i stał kościół. W związku z czym doszłam do wniosku, że już ten dramat, który ja przechodzę wewnętrznie i to, co się dzieje w moim życiu, no to tam je kieruję do kościoła. W związku z czym poprosiłam moją przyjaciółkę wtedy, żebyśmy do tego kościoła pojechali. No i kompletnie nie wiedziałam, do jakiego kościoła pojechać, bo to było około godziny 20, więc jakby ze starych, dawnych lat wiedziałam, że jakieś tam msze bywają o 18 i to wszystko. No ale dostałyśmy się na starówkę, bo jakby było najbliżej to raz, a dwa, że tam było masa tych kościołów. I nie wiem jakim cudem, ale dostałam się na freta do Dominikanów i tam pamiętam pierwszą rozmowę taką prosto w oczy z Panem Bogiem, gdzie też jak wchodziłyśmy do kościoła, to po prostu coś takiego w nas buchnęło obydwie, a byłyśmy na etapie obydwie, że czułyśmy jakieś tam energię. No i uznałam to, że to jest akurat ta pozytywna energia. W związku z czym ja mówię, o, to może to jest tutaj coś dla mnie. I weszłam do tego kościoła i byłam pierwszy raz urzeczona tym, że może wyglądać tak msza, że mogę znaleźć coś dla siebie, że są ludzie, że ludzie śpiewają, że jest tak dużo tych ludzi i w zasadzie jednoczą się w jednym kierunku. I pamiętam, że uklękłam wtedy na tej mszy i powiedziałam do Pana Boga w zasadzie w takiej już rozpaczy i tak jakbym stała pod ścianą, Panie Boże, ja zawsze wierzyłam, że Ty jesteś. Dlaczego Ty pozwalasz, żeby ktoś coś takiego mi robił? Bo ja nawet nie wiedziałam, co się ze mną dzieje i byłam przekonana, że to ktoś po prostu we mnie czymś tam wali. I długa była taka pauza z mojej strony, były łzy i takie jakieś maleńkie światełko pojawiło się, że być może ja powinnam zrezygnować z tego wszystkiego, co ja robię w tym obecnym momencie związanymi z wahadełkami, kartami i w ogóle całą tą okultystyczną stroną. I wtedy chyba zadecydowałam, że jeżeli Pan Bóg chce, to ja to zostawię. I wychodząc z tego kościoła, jeszcze mówiłam, pamiętam do Anity, że Anita, ja porozmawiałam sobie z Panem Bogiem i ja powiedziałam, że jeśli uważa, że to jest to, to ja to zostawię tylko, żeby mi pomógł. I wtedy pamiętam jeszcze jej słowa, jak powiedziała, że co to powiadasz, ty jesteś w tym świetna, ty pewnie się źle ochraniasz albo coś w tym stylu. Natomiast ja powiedziałam, nie Anita, koniec tematu. Albo będzie tak, albo będzie tak. I wtedy naprawdę zaczęło się wszystko bardzo szybko dziać. Jakieś szybkie, w zasadzie z zewnątrz przychodziły telefony. Moja siostra znalazła telefon do egzorcysty. Szybki kontakt z osobami, które posługują modlitwą stawieniczą i wtedy właśnie trafiłam na grupę Michała, który posługuje. No i
0: już nie posługuje.
1: Już nie posługuje. No i jakby to się dopiero zaczęło. To się dopiero zaczęło. Dopiero zaczęło się wychodzenie, dopiero tak naprawdę zaczęło się uświadamianie z czym, gdzie i jak.
0: Co sobie uświadamiałaś?
1: Pierwsze uświadomienie, że tak powiem, było mocne na pierwszym spotkaniu z Michałem, gdzie trzeba było powiedzieć, z czym się miało kontakt, o co chodzi, czy to faktycznie jest jakieś zniewolenie, czy jest potrzebna ta modlitwa. I ja jeszcze byłam taka zielona, że ja myślałam sobie, dobra, jeśli to jest ta droga, że to przez modlitwę, przez Pana Jezusa ma być to uwolnienie, to ja idę w ogóle ze wszystkim. Cała, co trzeba zrobić, to ja zrobię, natomiast jeszcze nie miałam potrzeby poznania w ogóle w tym wszystkim Pana Jezusa, że to jest osoba i tak dalej. I wtedy pamiętam, jak uklękliśmy tam do tej modlitwy, pierwsze, co mnie strasznie strzeliło, to, że właśnie nie mogę wypowiedzieć zdrowaś Mario, tylko ja zaczynam coś bełkotać, a znam to od dawien dawna, bo zostało mi to przekazane pewnie jak miałam ze 3 lata w sposób zdrowaś Mario, jak się mówi. I to był dramat. Ja wtedy sobie uświadomiłam, że ja nie panuję nad sobą i że panuje coś nade mną.
0: Twoim ciałem.
1: Nad ciałem, tak, jakby nie mogę uzewnętrznić tego, co bym chciała uzewnętrznić.
0: No, dla ciebie to musiało być straszne.
1: No, przede wszystkim ja nie miałam w ogóle świadomości, że tak jest. Wydawało mi się, że jestem kompletnie osobą wolną i podejmuję decyzje i wykonuję to, co chcę wykonywać, a tutaj nagle raptem się okazuje zupełnie coś innego. No i cała ta strona zaczęła wychodzić, bo to zaczęło mnie po prostu tak maltretować i psychicznie, duchowo, fizycznie wręcz. Zjazdy ciepła, zimna i coś, co było dla mnie dramatyczne już potem w przejściu przez dosyć długi okres, to były ciemności wewnętrzne, które były po prostu straszne.
0: Walczył.
1: Bardzo. Bardzo.
0: Cierpiałaś.
1: Nie da się opisać. To najgorsze rzeczy chyba w moim życiu, których doświadczyłam.

0: Powiedz o tym, niech ludzie słyszą. Zabawa kartami, rozumiesz? Piękne obrazki. Każda kobieca gazeta co 7-9 numerów musi mieć artykuł o tarocie.
1: No niestety jest to dramat. Jest to po pierwsze straszna iluzja, bo zdałam sobie sprawę z tego, że nie można cudzego życia sprowadzić do talii 78 kart i na podstawie tej talii szacować, określać albo wytyczać ludziom życie. Straszne oszustwo, straszna manipulacja, otwieranie się na coś, co potem gdzieś tam panuje w życiu i podsuwa różne myśli, które prowadzą, no niestety, do tragedii ludzkich. Rezygnacja z własnej odpowiedzialności i wzięcia odpowiedzialności za własne życie. Zarówno z mojej strony osoby, która stawia te karty, jak i osoby, która niestety przychodzi na te karty.
0: Ale co czułaś wtedy na tym etapie zwracania się ku Bogu o pomoc, no i kontrataku złego ducha, który nie chciał cię wypuścić z rąk, a już miał jakąś część twojej duszy, no bo władał nad twoim ciałem.
1: Tak. Nie potrafię tego nawet wyrazić słowami, natomiast to była jedna wielka pustka w głowie. Kierowanie się w zasadzie do kogoś na wiarę, że Pan Bóg jest, że jakby miałam tą świadomość, że On jest, ale tak naprawdę jakbym w pustkę waliła te wszystkie słowa z taką ufnością, że to jest jedyna moja deska ratunku i nie ma już nic poza tym. Ludzie mi nie pomogli. Ludzie wymyślali tylko teorie, co mi mogło być i dla jednych to była karma, a dla innych to było zupełnie coś innego. Natomiast no jakby stałam już pod taką ścianą, że nie dało rady. Przy tym rozbiciu wewnętrznym, przy braku wolności, myślenia o tym, o czym się chce, jakiejś takiej swobody poczucia bycia w ogóle wewnątrz siebie, to było coś strasznego, bo po prostu ja zdałam sobie sprawę, że nie ma, jakby jestem tak malutka sama w sobie i ten ciężar, który przychodzi, to było coś nie do określenia. To było tak ciężkie i...
0: Miałeś pokusy, żeby wrócić do czegoś przynajmniej znanego? Przecież tego Boga być może nie ma w końcu.
1: Nie, akurat jakichś takich wątpliwości to nie miałam, że tego Boga nie ma. Ja nie doświadczyłam go, że to jest osoba, ale wątpliwości, że Bóg istnieje, to zawsze było. Chwała Bogu za to.
0: Że nie miałaś żadnych wątpliwości, tak?
1: Tak, że tu jest Pan Bóg i jakby z tym przychodziły też różne informacje z boku, że bardzo szybko dostawałam taką pomoc, gdzie to się zaczynało też mi układać, że Pan Bóg tak naprawdę inaczej wygląda, że cała ta strona, która jest związana z Panem Bogiem, to jest jedno wielkie dobro i tak naprawdę to jest to niewyobrażalnie większe niż to zło, które mnie trzyma, a zło było ogromne.
0: Jakie są etapy dnia dzisiejszego?
1: Wychodzenia.
0: Tak, a później porozmawiamy o Panu Bogu.
1: Jakie są etapy? Na początku najgorsze było to, że cały czas było mi wmawiane, że to choroba psychiczna. I to było coś tak strasznego, bo jakby autowało mnie z całego życia. No bo jak człowiek chory psychicznie może się poruszać w ogóle w rzeczywistości, w której jest? A przecież pracowałam, żyłam... Byłam córką. Ja nie potrafiłam się w ogóle w tym wszystkim odnaleźć. Natomiast jakby ta modlitwa to była jedna taka deska, przy której momentami trzymałam jakieś takie, dostawałam w zasadzie powietrze. Jakbym wychodziła na zewnątrz, łapała powietrze i z powrotem mi coś ciągnęło do dołu. I szybko jakoś tak się też zaczęło układać, że po modlitwach stawienniczych było ciut lepiej, więc ja miałam jakby te namacalne doświadczenie, że to jest ta droga, że faktycznie to pomaga i że to jest to, o czym ci ludzie mówią, że to jest zło osobowe, które ewidentnie manipuluje i ściąga. I ponieważ przychodziły też te dobre rzeczy właściwie z tej dobrej strony od Pana Boga, to mnie to trzymało. Główną taką rzeczą było to, że jakby pokazany został mi cel, że być może to wszystko dzieje się właśnie po to, żebym była w stanie pomagać innym. I chyba pewnie chłopacy do tej pory nie wiedzą, natomiast jakby ten pokład wiary, że być może jestem taką osobą, doprowadził do tego, że ja sukcesywnie wychodziłam z tego wszystkiego pomału, ale wychodziłam.
0: Chłopacy to są przyjaciele Michała i Michał, który
1: tak.
0: doszedł do wniosku, że być może to twoje doświadczenie macie doprowadzić do pomagania innym ludziom, którzy mieli nieszczęście też się o okultyzm
1: Tak, ale to takie w zasadzie Boże jest, bo w zasadzie Pan Bóg jest mistrzem w tym, żeby ze zła wyciągać dobro, w związku z czym nic się nie zmarnuje. Żadne cierpienie, żadne trudne doświadczenie.
0: I jakie, jakie są takie kroki w stronę światła? Jakie są twoje doświadczenia, że rejestrujesz coś, aha, coś się zdarzyło.
1: Ja jakby zaczęłam się wewnętrznie poszerzać. To była walka na tej przestrzeni duchowej. Natomiast kiedy tylko trochę więcej łapałam siebie, momentalnie coś przychodziło i to rozbijało. I tutaj była długa walka, zanim nie pozbierałam się, że tak powiem, żeby bronić się. To dosyć długo trwało, to trzeba przyznać. Natomiast jakby w momencie, kiedy już doszło do egzorcyzmów, bo jakby sama modlitwa wstawiennicza nie, definitywnie nie kończyła niczego, wtedy myślałam, że to już jest po wszystkim, że egzorcyzm jest jakby takim, taką formą modlitwy, która już kompletnie uwalnia i naprawdę będzie super. I w zasadzie jadąc na taki egzorcyzm, wracając z niego, byłam potwornie wymęczona, potworna utrata jakby sił, natomiast miałam takie wrażenie, że coś jest jakby poza mną i to się jakby ślizga na mnie z zewnątrz.
0: Mówisz o fizycznym doświadczeniu.
1: Tak, o fizycznym. Na duchowym to bardzo ciężko jest określić, natomiast ta walka była na linii myśli najbardziej.
0: Sprecyzujmy tutaj, żeby nie było żadnej wątpliwości, egzorcyzm zamyka, jeśli jest pełna dyspozycja wewnętrzna człowieka, zamyka sprawę duchową, ale pozostają jeszcze konsekwencje. Czyli to, co się zrobiło w emocjach i to, co się zrobiło w psychice złego.
1: No i to były bardzo ważne słowa, jakby kiedy zaczynałam doświadczać Pana Boga jako osoby, że to jest osoba.
0: Kiedy?
1: To się też działo na przestrzeni czasu, natomiast bardzo trudno było mi to rozeznać, bo na początku myślałam, że to, co słyszę w sercu, nie pochodzi od dobrego, tylko że to pochodzi od złego i cały czas jest to jakieś oszustwo. Natomiast w pewnym momencie doświadczyłam czegoś takiego, czego chyba w życiu nie doświadczyłam. Było to coś pięknego, coś, co przyszło w pokoju, w spokoju. I w momencie, kiedy miałam najgorsze takie myśli, że to jest choroba i w zasadzie leciałam w to i po prostu wytracałam wszystko, co mogłam nazbierać dobrego, usłyszałam, że nie bój się, ja będę twoimi myślami. I jakby to pociągało, te słowa pociągały taką ufność temu, że wtedy wiedziałam, że jeżeli to do mnie mówi, ten głos i w określony sposób, kiedy to przychodzi, no to mogę temu zaufać.
0: No i co dalej?
1: No i rozeznawanie zaczęło się bardzo mocno i bardzo szybko. Jakby fakty i te sytuacje, które się ze mną działy, narzucały jakby tempo całego tego wychodzenia. Po egzorcyzmach bardzo szybko też przeszło na to, że muszę jednak znaleźć wspólnotę, ponieważ zaczynam pewne rzeczy widzieć inaczej, czuć inaczej. Zaczynam po prostu mieć świadomość tego, że Pan Bóg jest i to nie tylko w takiej teorii, ale jest to osoba. Że jest to osoba i jest to osoba, która mnie bardzo kocha i

0: otwierania się na niego coraz bardziej i doświadczania tego wszystkiego, co jest dobre, co po tej linii przychodzi, było po prostu tak strasznie duże, że modlitwa nie wystarczała, niedzielna msza nie wystarczała, w związku z czym trzeba było częściej tam pukać do niego.
1: No i skąd pomysł na tę konkretną?
0: No internet. Internet. Pierwsze co, to właśnie przez Radio Józef przychodziły do mnie informacje i wtedy jakby zostałam postawiona przed wyborem albo neokatechumenat, albo odnowa w Duchu Świętym. Kompletnie nie wiedziałam, z czym się jej jedno i drugie. Natomiast jakby też przez internet, szukając czegoś więcej, czytając o neokatechumenacie, doszłam do wniosku, że to kompletnie nie dla mnie, bo bym się czuła, jakbym była zamknięta w słoiku i zakręcona, a ja potrzebowałam jakiejś takiej dużej swobody. W związku z czym odnajdywałam się w tym, co niesie odnowa w Duchu Świętym. No i jakby jedną ze wspólnot na liście było Adonaj. Jak zobaczyłam po prostu ulicę Freta, tam gdzie doszło do pierwszej rozmowy z Panem Bogiem, to już uznałam, że to jest na pewno dla mnie i że to po prostu Pan Bóg kompleksowo załatwił całą historię.

0: Także pierwsze spotkanie w Adonai było środowe, było bardzo kameralnie, bo chyba były ze 4 osoby. I pierwszy raz doświadczyłam Pana Jezusa na adoracji. Kompletnie nie wiedziałam w ogóle nawet, co to jest adoracja. Ja miałam jakieś takie pojęcie zielone totalnie o wszystkim. I na tej adoracji bardzo silnie odczułam to, że kiedy klęczę przy Najświętszym Sakramencie, po prostu to wszystko odrywa mi się od głowy. Ja czułam jakby takie dosłownie, nie wiem, liny pajęczyny złaziły mi, po prostu urywały się.
1: To, co mówiłeś, że się ślizgało wcześniej, tak?
0: Tak, tak. Myślę, że to jest to samo odczucie. To było coś niesamowitego. To była taka moc i znowu jakby to pogłębiało tą ufność, że tutaj to jest coś tak wielkiego, że ja się nie mam czego bać, że to jest tylko kwestia tego, żebym wytrzymała, żebym szła dalej i żeby się tylko nie poddawać.
1: No i co dalej?
0: No i na drodze wspólnoty. Tam to też pewnie czyszczenie odchodziło zdrowe ze mną, bo przecież ja... Masa zranień. Nagle widzę, że jestem osobą, która no gdzieś tam po drodze pozbierała do koszyka masę niedobrych rzeczy. I to zaczyna wychodzić w kontakcie z ludźmi. Bardzo przeszkadza. W obecności Pana Boga gdzieś tam zaczyna się to układać, że to nie jest fajne. No i poznawanie na tej drodze Pana Boga, że okazuje się, że Pan Bóg akceptuje mnie taką, jaka ja jestem całkowicie i z tym, że robiłam różne złe rzeczy i z tym, że dobre rzeczy. Po prostu nie patrzy na mnie kompletnie przez zły pryzmat. I idę. Idę, ale cały czas w sercu niosę to, że być może będziemy pomagać komuś innemu. I wtedy, kiedy zaczęłam się otwierać na Pana Boga i wiedziałam, że On jest, to rodziło się we mnie coś takiego, że ja bym wszystkich po prostu wokoło zewangelizowała, wszystkim wcisnęła tego Pana Boga. To było pewnie dla ludzi wokoło, to była masakra. Moi rodzice to pewnie już w którymś momencie nawet nie mogli mnie słuchać, ale byłam tym tak strasznie przepełniona. Tą wiedzą, tą radością, tą wolnością, którą daje Pan Bóg, bo ja byłam też na przestrzeni tej drogi uwalniana jakby etapami.
1: Z czego?
0: Niekompletnie. No jakby w zasadzie można to tak nazwać, że Pan Bóg pomalutku oddawał mi samą siebie.
1: Jak to czułaś? Że coś takiego się dzieje?
0: Nie wiem, to się po prostu wiedziało. Ja nie potrafię tego nawet nazwać słowami, ale... jakby obrazowo można to tak przekazać, że tak jak nie czułam siebie w ogóle, albo czułam się w takiej, nie wiem, suchocie i ciemności, tak po prostu miałam coraz więcej takiego światła wewnętrznego, w którym ja mam możliwość poruszania się i jakby odkrywania siebie samej, że jestem

0: taką Anią, a nie inną, że no nie wiem, po prostu cała feria barw wyszła osoby, którą stworzył Pan Bóg. Oczywiście też i tej ciemnej strony również, ale to jest na drodze tego, że się wychodzi z grzechu i że się też nad tym pracuje i że no Pan Bóg wszystko wybacza.
1: Jak dzisiaj pielęgnujesz relację z tą osobą, którą poznałaś, której głos usłyszałaś i zaufałaś, że ten głos mówi prawdę, i którą osobę później spotkałaś w adoracji Najświętszego Sakramentu? Jak wygląda twoje takie codzienne pielęgnowanie relacji z Chrystusem?
0: Staram się być co najmniej raz w tygodniu właśnie we wspólnocie, wtedy, kiedy mamy spotkania w piątki, ale czasami to jest też mało. Wtedy, jak mam taką większą potrzebę, to po prostu idę do kościoła i jestem na mszy. Na niedzielę, no to wiadomo, że w ogóle wszyscy bezwarunkowo w niedzielę idziemy do kościoła. Ale to jest coś takiego, że ja mam po prostu potrzebę przyjścia, porozmawiania, otwarcia się. Adoracja jest czymś tak fantastycznym, gdzie Pan Bóg czasami układa różne rzeczy w głowie, pokazuje drogę, pokazuje w taki sposób z miłością, żeby nikogo nie dotknąć, nie zranić, co można, czego nie można, ale też nie na wskazania, tylko zawsze pozostawia taką strefę, że można samemu zadecydować. Modlę się, staram się modlić codziennie. Jest ciężko, bo walczę z wadami własnymi i czasami człowiek nie ma siły po prostu rano wstać, więc gdzieś to się gubi, ale są takie owoce w ciągu dnia, kiedy faktycznie zawierza się dzień Panu Jezusowi i oddaje mu się i jest się otwartym na to, co przynosi ten dzień. I potem jakby nawet na koniec dnia patrzy się z perspektywy tego, co ja zrobiłam dobrego, co mogłam zrobić lepszego. Że tak naprawdę to życie już z Panem Bogiem wygląda jak jedna wielka przygoda, bo tak naprawdę nie wiadomo, co będzie jutro.
1: Ale doświadczyłaś innego życia. I teraz ktoś z boku patrząc mógłby powiedzieć, że zostałaś pozbawiona wielu rzeczy, które ci dawały przyjemność.
0: Na przykład?
1: No nie wiem, no żyłaś w mieście i są rzeczy, które robiłaś wcześniej, znaczy, a teraz nie robisz.
0: Ale to nie było dobre, to mnie prowadziło do czegoś złego. No, no dobrze, ja byłam zniewolona totalnie.
1: Dobrze, no, ale to są decyzje, też rezygnowanie z różnych rzeczy. W oczach większości swoich rówieśników zachowujesz się dzisiaj nienormalnie.
0: No tak.
1: No więc o tym chciałem porozmawiać. Jaki do tego masz stosunek? Jak w intelekcie cię
0: podczepię? Czasami nie jest łatwo. Czasami nie jest łatwo, natomiast jakby ta ufność i to, że Pan Bóg przeprowadził mnie przez taką drogę trudną, zbudowało takie zaufanie do Niego, że ja tak na dobrą sprawę nawet nie chcę postąpić inaczej. Po prostu wiem, że jeżeli prosi mnie o coś, to jest to dla mnie najlepsze. I być może ja nie widzę na tą chwilę rozwiązania danej sytuacji, być może ona mnie boli, bo muszę z czegoś zrezygnować, ale mam tą ufność do osoby, która wyprowadziła mnie z takiego bajzlu, że nie mogę powiedzieć inaczej. Po prostu za tym idę.
1: Taki moment największego przytulenia przez Pana Boga, przez Chrystusa, z twojego życia.
0: Nie mogę powiedzieć, że chyba największy moment przytulenia, dlatego że na adoracji ja mam wrażenie, że On mnie cały czas tuli. Ja mam taką straszną potrzebę bycia z Nim blisko, że wtedy, kiedy faktycznie zaczynam Go odczuwać, no to jest coś takiego, że to jest jakby przy każdym spotkaniu z Nim.
1: I co to jest?
0: To jest coś niesamowitego, bo to po prostu płynie. To jest jakaś taka dobroć i miłość. To po prostu, jak się tego doświadcza, to człowiek w zasadzie rozkłada ręce i mówi: Panie Boże, bierz mnie całą.
1: Czyli co, będziesz zakonnicą?
0: Nie, chyba. Nie wiem, rozznaję. Nie wiem, ciągnie się ten temat, ale szczerze przyznam, że też mam pragnienie w sercu bycia żoną i matką.
1: Ile masz lat?
0: 29.
1: I co z tobą będzie?
0: Zobaczymy. No myślę, że Pan Bóg coś przygotował i na tej, że tak powiem, na tej drodze też mam wybór, tak? Albo zostanę żoną, albo zostanę zakonnicą. I cały czas po prostu Pan Bóg mnie w cudowny sposób stawia przed dwoma wyborami i wiem, że każdy wybór będzie dobry, że każdy wybór zaakceptuje i nawet jeśli by to nie było największe dobro w moim życiu, to on będzie ze mną zawsze. I
1: nigdy jak się wybierzesz, mnie... jak się pomylisz.
0: Tak, tak. Nigdy mnie nie opuści i zawsze będzie ze mną w tym wyborze. A ponieważ jest wszechmocny i wszechwiedzący, to będzie tak układał, żeby też było dobrze.
1: Ile czasu jest od twojego nawrócenia już?
0: No jakieś dobre 2 lata. 2 lata po tamtej stronie i 2 lata już po tej dobrej stronie. To było tak, że w momencie, kiedy już gdzieś tam w tej wspólnocie sobie osiadłam, Pan Bóg zaczął pokazywać, że ma jakiś pomysł dla mnie. W związku z czym pojawiały się różne takie historie pod tytułem rekolekcje. No i między innymi trafiłam na takie rekolekcje prowadzone przez Damiana Steina, charyzmatyczne. No i tam też się dużo rzeczy posypało. Potem było Reo.
1: Rekolekcje ewangelizacyjne odnowy. I co było na nim?
0: No i potem Reo było wylanie darów Ducha Świętego, w związku z czym jakby Pan Bóg zaopatrzył w coś, czym można posługiwać i pomagać innym ludziom.
1: I co dostałaś takiego?
0: Dar proroctwa. I powiem szczerze, że się trochę obawiałam, bo nie wiem, czy Pan Bóg te same łącza, że tak powiem, wykorzystuje, ale no przychodzi to w zupełnie inny sposób, z dużym pokojem. Natomiast bardzo mocno się zastanawiam nad tym, co przychodzi i czy to w ogóle powiedzieć, czy to przede wszystkim nie jest, załóżmy, moje, albo już nie daj Boże, czyjeś inne.
1: I co, bałaś się, kiedy pierwszy raz komuś miałeś mówić?
0: Czy się bałam? Nie, bo to było w zasadzie w okolicznościach takich przy Jezusie, we wspólnocie, w związku z czym nie miałam takich obaw. No myślę, że taka obawa rodzi się poza wspólnotą.
1: I co, i ten dar jest przyjmowany? Czy ludzie przyjmują twoje proroctwa?
0: A skąd? Czasami nie. Znaczy we wspólnocie wiadomo, że to słowo jest rozważane. I tak jak ostatnio było... jakby w obrazie Pan Jezus przyszedł, żebyśmy wyszli z łodzi. To było słowo skierowane do wspólnoty. I szczerze przyznam, że tak podeszłam do tego, no wspólnota dostała słowo, no tam przekazałam to słowo, ale to nie do mnie. No z jakiej ja mam łodzi? Bo w zasadzie to już jest tak super, że ciepłe kapcie, Pan Jezus przy boku i w ogóle jest ekstra. No i w zasadzie teraz zaczyna się tak układać, że no niestety Pan Bóg pokazuje, że no ja też mam te kapciochy ściągnąć i też jestem do czegoś powoływana. I dla mnie też jest to słowo, żeby wyjść z łodzi.
1: Kim jest ten ktoś? Kim jest Bóg?
0: Kim?
1: Tak, co możesz z tego swojego doświadczenia? Jak go możesz opisać?
0: Pewno jest ojcem. Na pewno jest kimś, kto daje miłość i... nie wiem, jest wszystkim po prostu. Jest przyjacielem przede wszystkim, bo ze wszystkim się można zwrócić. Nigdy tego nie ocenia, nigdy źle nie traktuje. Jest po prostu wszystkim. Wszystkim we wszystkim.
1: W jakiej intencji się pomodlimy teraz?
0: Dobrze, to co, może idąc ze sercem za najlepszego męża, bo tak jak mówi mój przyjaciel, nie ma co ograniczać Pana Boga, więc niech będzie najlepszy, a nie tylko dobry.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz,
0: któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem była Ania Staszewska. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem. Thank you.

0: Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dobry Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że Ty się z nami nie nudzisz, że nie odpychasz nas, niezależnie od tego, czy jesteśmy śmieszni, czy groźni, czy robimy krzywdę innym, czy sobie. Panie, dałeś nam ten czas, żeby Ciebie chwalić. Spraw, byśmy potrafili to robić. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Amen. Ciebie, Maryjo, serdecznie zapraszamy tutaj, pod Twoją obronę.
1: Uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panu chwalebne i błogosławione, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszcielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swoim nas polec, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Bartek Pulcyn. Witaj.
1: Witam.
0: Czy masz doświadczenie życia bez Boga?
1: Nie, nie mam. Nie mam, bo od samego początku mojego życia on był obecny. W różnej formie. To się trochę zmieniało oczywiście. Ale nie było takiego momentu. Być może to jest właśnie jakiś znak, że jeszcze nie jestem tak jak ci najwięksi. Znaczy, daleko mi bardzo do tych, którzy właśnie to przeżywają kiedyś. Mają takie momenty, nawet lata. Ja całe szczęście z tego się cieszę, że nie. Że zawsze jest.
0: To znaczy, że wyszedłeś z rodziny, która wiarę przekazywała.
1: Tak, tak. To jest tak. To dziedzictwo.
0: Warszawska rodzina inna?
1: Warszawska.
0: I gdzie się tacy ludzie uchowali jeszcze w Warszawie?
1: Na Pradze. Ale to chyba nie jest kwestia.
0: A środowisko wokół było wierzące, czy raczej odstawaliście?
1: Tak, tata jest dziennikarzem katolickim już od dawna, od lat. Skończył teologię, apologetykę dokładnie. A mama jest z Bielan, też z rodziny bardzo takiej wierzącej, katolickiej.
0: A otoczenie, sąsiedzi?
1: Sąsiedzi bardzo. My mieszkamy na Gocławiu, gdzie tak naprawdę była bardzo, bardzo dużo rodzin. Nasi sąsiedzi wszyscy praktycznie są gdzieś tam spoza Warszawy. I jakoś wspólnie, tak jak teraz patrzę na te lata, bo to już w sumie mieszkamy tam 20 kilka lat, to bardzo ciekawe jest też środowisko właśnie. A pod względem takim religijnym to wierne bardzo. Cały nasz blok chyba.
0: To fajnie, czyli jakaś wioska się zrobiła, tak?
1: Wioska, tak. I praktycznie wszyscy mieszkają tam od początku.
0: Ale to nabożeństwa majowe są na klatkach, czy nie?
1: Nie, nie, ale była kiedyś peregrynacja obrazu, to pamiętam, to jak byłem bardzo mały. A teraz jeszcze szykuje się peregrynacja figurki Ojca Pio, bo nam się zmieniła parafia i teraz jesteśmy już w parafii Ojca Pio.
0: Aha, i co, i wszyscy przyjmowali wtedy?
1: O ile pamiętam, tak. Chociaż miałem wtedy chyba 6 lat.
0: Super. I powiedz, ale do szkoły chodziłeś już jako tam kilkunastolatek i w szkole już nie wszyscy tacy byli. Co się wtedy? Zdziwiłeś się, że są niewierzący ludzie?
1: Tak, myślę, że to było jakieś takie było zdziwienie. Znaczy, pamiętam z podstawówki, to są już zamieszłe lata, kiedy były rzeczywiście, to większość uczęszczała na prawie wszyscy, na religię, kiedy ona dopiero potem, ona była dopiero do szkoły wprowadzona, wróciła. Bo jeszcze jak przygotowałem się do komunii, to jeszcze było w salkach przy parafii. Właśnie, ale były już pierwsze takie zdziwienia właśnie kolegi, który jakoś to jawnie odrzucał i to było zdziwienie. A potem już nie, potem już liceum i studia to już

0: Ty możesz o takim 10-letnim, czy 8-letnim, czy 11-letnim doświadczeniu Boga powiedzieć swoim? Czym to było?
1: Znaczy mi się, tak jak teraz sobie myślę, to tak przypomina mi się moja katechetka z właśnie z tej drugiej klasy szkoły podstawowej. To było, ile miałem, na 8 lat. No i to była taka chodząca miłość. Zresztą myśmy ją bardzo też kochali, bo pamiętam i do tej pory, jak to wspominam, to się uśmiecham, bo myśmy, no to jeszcze było przed wielkimi tam zmianami na Gocławiu, taki bardzo skromny kościółek drewniany stał wtedy, obok takiej zupełnie baraki, w którym mieliśmy religię, a pani nadchodziła z przyczółka, to jakieś było 500 metrów takiej polnej drogi. Teraz to już jest asfaltówka. I kiedy ona się tylko na horyzoncie pojawiła, to myśmy taką chmarą biegli do niej rzeczywiście i tak z nią. Z nią przychodzili na to samo miejsce. No to myśmy ją bardzo kochali, myślę, że ona też nas, chociaż była surowa, bardzo wymagająca. I też taki, pamiętam, ciekawy moment, że jak był Wielki Post, to ona miała taki zwyczaj, że jak grupa się zachowała dobrze, to przyklejała kwiatek na koronę cierniową przykładała, że Panu Jezusowi jest lżej wtedy. I niestety moja grupa bardzo mało tych kwiatków miała. Ale to pamiętam do tej pory. To jakieś takie, no właśnie, wspomnienia.
0: A twoje wewnętrzne, czy były, czy jesteś świadom tego z tamtego czasu?
1: Nie wiem, czy jestem w stanie w tej chwili sobie przypomnieć. Jakoś tak powrócić do tamtego czasu takiego spotkania osobistego. Myślę, że było, nie było zbyt to takie dojmujące, żebym to zapamiętał. Zresztą to chyba, tak jak teraz patrzę, też wybiegając już trochę do przodu i widząc to moje życie całe, to jednak lata późniejsze to było takie poznawanie się dopiero tak naprawdę, takie kształtowanie tej takiej relacji osobowej po prostu.
0: Liceum. Co to za doświadczenie?
1: Liceum było doświadczeniem fantastycznym, jeżeli chodzi o wspólnotę. No, wspólnotą może dużo powiedziane, ale przyjaźnie wśród moich rówieśników i jakieś takie poczucie, że się przyjaźni, no, bardzo mocne. Przyjaźni, która zresztą trwa do dzisiaj. No i liceum to również, jeżeli chodzi o kwestie duchowe, to już początek, już nawet byłem jakoś mocniej w ruchu Światło-Życie. Z którym się zetknąłem jeszcze w podstawówce. Jeszcze właśnie w tamtej parafii drewnianej, małej. I wtedy po raz pierwszy wyjechałem na rekolekcje bazowe, no i tak to już trwa od tam kilkunastu lat.

0: No i to był właśnie moment takiego poznawania się z Panem Bogiem, bo to rekolekcje pierwszego stopnia, oazy nowego życia i następnych. No i taka droga. Nie jestem w stanie chyba teraz powiedzieć dokładnie, kiedy, co się wydarzyło, bo to już było jakiś czas temu.
1: Ale powiedz mi, jak myślisz, dlaczego ci ludzie, których spotkałeś w liceum, którzy mieli kompletnie różne już pomysły na życie, dlaczego oni cię nie zachęcili do przyjęcia swojego sposobu myślenia, w którym nie było miejsca dla Boga?
0: Pierwsza sprawa to jest to, że nie było rzeczywiście takiej alternatywy, nie było takiej sytuacji, że jakby to były tak kompletnie różne światy, w którym ja stałem przed jakimś wyborem, wybieram A albo B, nie. Zresztą, ja nie byłem też osobą, na której można byłoby chyba duży wpływ wywrzeć, raczej myślę, że postrzegany byłem jako osoba taka bardziej... miałem jakieś tam cechy przywódcze, jakieś odnajdywałem w sobie i koledzy też to widzieli, byłem przez wiele lat jakimś tam liderem w klasie. Natomiast myślę, że z jednej strony to właśnie to, a z drugiej strony kwestia tego, że już to wtedy byłem w ruchu Światożycie, który bardzo wyraźnie stawiał pewne wymagania, pewne ramy i ja po prostu miałem taki fundament, do którego się mogłem odnieść. Dużym, dla mnie też bardzo, i to jeżeli chodzi o liceum, to najbardziej dużą wartością była Krucjata Wyzwolenia Człowieka, czyli takie dzieło oazowe, ale nie tylko. Czyli taka decyzja trzeźwości, abstynencji całkowitej od alkoholu. I kiedy się ten alkohol już w liceum pojawiał, ja już byłem w krucjacie i to był taki wyraźny znak. Zresztą nie miałem z tym nigdy specjalnie problemów, bo całkowicie wszyscy moi przyjaciele z liceum korzystają z alkoholu, zresztą alkohol nie jest niczym złym, jak wiadomo. Natomiast ja zawsze byłem abstynentem już wtedy.
1: Jak to było przyjmowane?
0: Zawsze się dobrze, chociaż to jest wielkie szczęście, że było dobrze. Oczywiście nie zabrakło jakichś tam dowcipów, które do tej pory zresztą są, ale już to jest kompletnie w formie takiego wspomnienia wesołych chwili, a ja nigdy tak naprawdę nigdy nie odczułem jakichś szykanów czy wyśmiewania się. Jeżeli to były żarty naprawdę tylko dla zabawy. Nie miałem żadnych z tym problemów kompletnie. To też jest wielka radość dla mnie.

0: jak następuje to dojrzewanie twoje w wierze, w relacji? Jakie są, tu nie chodzi o chronologię, tylko jakie są takie ważne momenty, chwile? Bo to była decyzja istotna, prawda? Że jakoś musiałeś charakter swój i swoją osobowość no, utwierdzać w tym, co wybrałeś, no, wybierając zachowanie kompletnie przeciwne wszystkim.
1: No jako, że to nie była rewolucja. Bo wiem, że takie doświadczenie moje i moich bliskich z właśnie Oazowiczów. Różnie to bywa. U mnie to była właśnie ewolucja bardziej. Dlatego trudno jest wskazać właśnie konkretne momenty, takie wydarzenia przełomowe, ale doświadczenie bliskości, jakiejś miłości Pana Boga, czy jakiejś takiej konkretnej interwencji, to były takie, no to były ważne chwile na pewno.
0: No, ale powiedz o nich.
1: No, na przykład na jednej z innych moich rekolekcjach, też druga moja jedynka, czyli to było Mórz Zasichle, Zakopane.
0: Czy to jest jedynka?
1: Jedynka to jest pierwszy stopień. Oazowe rekolekcje są podzielone na stopnie. No, nie jest to w żaden sposób stopień kariery, szczeble, nie wiem, doskonałości, tylko po prostu uporządkowanie treści. Bo każde rekolekcje to inny temat. Temat pierwszego stopnia to jest kerygmat, czyli no, fundament wiary. Takie cztery podstawowe prawa życia duchowego i jego konsekwencje później. A drugi stopień to już jest tajemnica wyjścia, połączenie Starego Testamentu, wyjścia z Egiptu z odkupieniem nowotestamentalnym. Trzeci stopień to jest Kościół. No są jeszcze dla młodzieży, ale to już nie będę tutaj o tym mówił, jednakże dla młodszych, dla gimnazjalistów teraz. No i jedynka, czyli poznanie z Chrystusem. I był taki moment, taka zabawa, która jest czasami no bardzo przeżywana przez ludzi. Mianowicie takiego, zostaliśmy gdzieś tam pozostawieni sami sobie. Tak? Był taki moment, że dosłownie to trwało 15 minut, ale tak było atmosfera i tak byliśmy przygotowani przez prowadzących, przez animatorów, że mieliśmy jakby taką świadomość jakiegoś tam osamotnienia właśnie, że może poczucia przez chwilę, że nikogo nie wokół nas, że jesteśmy sami i że jest nam źle. I rzeczywiście to było. Po czym, już nie wnikając w scenariusz tej zabawy, po czym każdy z nas był wyciągany na naszą prośbę, na nasze wezwanie, zabierany, przegarniany i zaprowadzany w takie miejsce, gdzie było wesoło, gdzie była radość, gdzie był śpiew, który słyszeliśmy gdzieś tam z oddali. Mieliśmy też wtedy właśnie zawiązane oczy, nie mieliśmy takich kontaktu ze światem. Dopiero tam, kiedy się dostawaliśmy, mogliśmy wszystko zobaczyć, wszystko poczuć. No i to był dla mnie bardzo ważny moment, bo właśnie to było takie doświadczenie fizyczne tego, że z takiej samotności, z takiego smutku jest właśnie Chrystus, bo to było powiedziane, że to Chrystus wyprowadza do radości, do takiej pełni życia. To był taki bardzo ważny też emocjonalnie dla mnie moment, ale właśnie emocjonalnie to myślę, że to był ważny, tak, ważna chwila.

0: A potem były takie, myślę, że etapy już takiej pracy może wewnętrznej nad sobą, kiedy kiedy ja po prostu na tej mojej drodze, myślę, że to wolno trwało, ale jakoś trwało. Stawiałem sobie jakoś, myślę, że na pewno pod natchnienie Pana Boga, kolejne zadania.
1: Jakie?
0: Takie, które się wiązały z zgodnością życia, że takie doświadczenia.
1: Po kolei powiedz.
0: Po kolei, tak. Żebym to wiedział, jak po kolei to było.
1: Może być nie po kolei.
0: No na pewno jednym z takich pierwszych moich decyzji to było to, że chcę rzeczywiście korzystać z sakramentu Eucharystii codziennie. To nie było, nie trwało jakoś to. Znaczy nie było jakieś super dawno temu, ale to była taka decyzja. I wtedy... No właśnie, otwierały się oczy, mogłem doświadczyć, że to jest wielka łaska, że to jest wielka siła dla mnie, tak naprawdę żyć w wolności. Później była też kolejna decyzja, takiej kompletnej, chyba jakoś podwójce myślę, kiedy o tej wolności jest dużo, że taka decyzja, że chcę żyć właśnie jak najbardziej właśnie w takiej wolności wewnętrznej, czyli właśnie w pokoju, w czystości. To jest taki ważny moment. I Pan Bóg to błogosławił. I Pan Bóg to do tego mnie uzdalnia cały czas.
1: Ale powiedz, jaki efekt w twoim realnym życiu miała tak konkretna decyzja? Chodzę codziennie, przyjmuję ciało Chrystusa. Bo jeśli o tym mówisz, to domniemuję, że udaje ci się przynajmniej w dużej mierze być codziennie
0: tak,
1: w kościele.
0: To dzięki temu, że mam taką pracę, jak ja nie inną. No jest mi po prostu łatwiej trwać. Łatwiej.
1: Kiedy zauważyłeś, że to coś zmienia w twoim życiu?
0: Kiedy dokładnie data?
1: Nie. Stan ducha. Bo to się widzi. W pewnym momencie nagle patrzysz i mówisz, a.
0: No wtedy, kiedy stwierdziłem, że mogę żyć tak, jakbym tego chciał. Kiedy mogę żyć tak, jak sobie to wymarzyłem. W kwestii duchowej, w kwestii mojej też grzeszności. Kiedy byłem wolny od tego. Było mi łatwiej być wolnym od różnych.
1: A co przeżywałeś wcześniej, kiedy tej wolności nie miałeś? Kiedy ją dopiero sobie zamierzałeś wyprosić?
0: Myślę, że było dużo, dużo takiego lęku. Dużo lęku, dużo... myślę, że brak jakiejś takiej pewności. Może niepewności siebie takiej, jakbyśmy powiedzieli, nie wiem, tak właśnie, że jakbym jakiś skryty, czy nieśmiały, ale taki... on takiej siły wewnętrznej. Myślę, że byłem bardziej podatny też na jakieś zewnętrzne

0: czym to się przejawiało. Bo mówisz na razie o stanach umysłu, prawda? Mm-hmm. Że, czy też woli. Czego się lękałeś?
1: Myślę, że miałem czasami jakieś takie taki lęk przed tym, że ludzie, którzy, na przykład ludzie, których ja jakoś bardzo umiłowałem, którzy są mi bliscy, nie odejdą, pozostanę sam. To może tak. I to się też przejawiało w jakiejś takiej być może nadmiernym, przesadzonym skupieniu się na jakichś tam relacjach, które czy takim właśnie trochę jakaś karykatura jakiejś takiej relacji, która byłaby.
0: Jak to wyglądało? Dlaczego myślisz, że to była karykatura?
1: Bo myślę, że nie jest, no nie ma, nie, nie ma dużo, znaczy właśnie trzeba, wydaje mi się, teraz już wiem, że trzeba zostawić relacje no, takimi, jakie one są, jakie one mogą tak w sposób naturalny się rozwijać. Nie trzeba nadmiernie
0: zabijać.
1: Tak, ingerować i jakoś i ciągle rozgrzybywać tego tak naprawdę każdej, nie wiem, każdej myśli, każdego słowa, które gdzieś tam w tej relacji gdzieś tam się pojawia, a potem jeszcze nad tym się tyle razy zastanawiać, co to mogło znaczyć tak naprawdę. No właśnie, potrzeba takiej wolności i takiego zaufania.
0: Może... Czy lękałeś się odrzucenia?
1: Tak, myślę, że tak.
0: I dlaczego się nie lękasz teraz?
1: No nie, to znowu taki banał trochę, no ale to jest ten fundament i wiara w Bożą opiekę, w Jego działanie. No.
0: Ale w tobie się coś zmieniło. Rozumiesz, bo to to są słowa, to co przed chwilą powiedziałeś, ale mówisz o jakimś stanie sprzed i o stanie po. I co to była ingerencja łaski w ciebie?
1: No tak, tylko że no, na pewno tak, tylko że nie ma takiego no takiej granicy. Nie jestem w stanie powiedzieć, że to było w tym momencie, nagle ja tutaj dostałem olśnienia i już
0: po jakimś czasie zorientowałeś się, że już nie ma w tobie tyle lęku
1: tak,
0: i zabiegania o relacje.
1: Dokładnie tak. Dokładnie tak. I tak naprawdę Pan Bóg, ja to wiem, uporządkował taką hierarchię wartości we mnie. Co jest dla mnie najważniejsze i co powinno być najważniejsze. I kiedy to się wydarzyło i też nie wiem dokładnie kiedy. No to opadły ze mnie właśnie takie, no nie wiem, jakieś no nieuporządkowane jakieś potrzeby, pragnienia i takie brak tej wolności. Po prostu to było... No wolność jest tutaj, myślę, że kluczowym słowem, chociaż często sobie myślę, może nie uświadamiam tego.
0: Czyli jaka ta hierarchia w tej chwili jest? Ta, która pozwoli uporządkować się? Mm.
1: No pierwsze dla mnie teraz już od pewnego czasu to jest życie zgodne z wolą Pana Boga. No właśnie, to też może brzmieć jak banał. Ale takim, no, takim głębokim sensie i to dla mnie ma no, kluczowe znaczenie. Nie tylko jeżeli chodzi o sferę moralną czy takich codziennych zwykłych wyborów, ale też całościową
0: to znaczy.
1: Powołania, wypełniania Jego woli w całym moim życiu.

0: No a tak sobie też myślę, jak już tak myślę o tym, to jest to powołanie na pewno do miłości, tylko jeszcze te miłości w jakiejś konkretnej formie, którą ciągle odkrywam.
1: Ile masz lat?
0: 27.
1: I... Bo dzisiaj 27 to znaczy zupełnie co innego niż 20 lat temu, 27. I jak myślisz, jakie to powołanie może być? Myślisz coś na ten temat?
0: Myślę.
1: I jakie może być?
0: Myślę, że to jest sprawa do tyle osobista, intymna, że nie... Że jeszcze nie będę o tym rozmawiał.
1: Ale masz już jakieś
0: Znaczy,
1: podejrzenia.
0: To jest taki długi okres, że już są, no to już muszą być jakieś tam... Znaczy nie muszą, ale są konkretne myśli, ale myślę, że mogę to zostawić jeszcze.
1: Co to znaczy żyć zgodnie z wolą Bożą w codzienności?
0: No to właśnie znaczy kochać to na pewno. Kochać...
1: Co to znaczy kochać? W codzienności.
0: Znaczy podchodzić do drugiego człowieka właśnie z miłością. I to jest no, chyba najtrudniejszym zadaniem, bo...
1: Do kogo ci jest najtrudniej podejść z miłością?
0: Bardzo często w takich najbliższych relacjach rodzinnych. No bo to są zazwyczaj jakieś takie drobne sprawy, ale burzące pokój. No trudno czasami do kompletnie obcych osób, które gdzieś tam w danym momencie zachodzą za skórę, kompletnie nieznane gdzieś na ulicy. No i trudno też do tych gdzieś tam na szczytach, którzy popełniają błędy i one są strasznie widoczne i no denerwujące bardzo.
1: Jak sobie radzisz, kiedy to się dzieje wobec osób ci najbliższych?
0: Znaczy staram się milczeć, chyba najbardziej, bo kiedyś miałem większy z tym problem. Z zachowaniem jakiegoś takiego zewnętrznego spokoju.
1: Mieszkasz z rodziną?
0: Tak. A teraz jest mi łatwiej i to też się przenosi na mój pokój wewnętrzny. To też pomaga.
1: Wobec zupełnie nieznanych osób? Co jest trudne?
0: Nie wiem, jakaś najbardziej trudne dla mnie jest jakaś bezinteresowna, no nie wiem, nienawiść to mocne słowo, ale jakaś taka kompletnie... niespodziewane wybuchy, nie wiem, złości, nieprzyjaźni, nie wiem, jakieś słowo, które jest kompletnie niepotrzebne wobec ludzi. Zazwyczaj to są ludzie kompletnie też im obcy.
1: Czyli jest sytuacja, że idziesz ulicą i nagle ktoś mówi do ciebie coś albo stoisz w kolejce.
0: Tak. Chociaż właśnie mnie to, znaczy, akurat też nie spotykałem ja takie rzeczy często, ale bardziej mnie to szczerze też boli, jak widzę, że ktoś wobec kogoś innego się tak zachowuje. To jest, no, komunikacja miejska, to jest po prostu źródło takich różnych zachowań. No to jest smutne bardzo.

0: Natomiast bardzo mnie cieszy zawsze i wielką radością jest dla mnie, kiedy taki bezinteresowne okazanie komuś przyjaźni, uśmiechnięcie się do kogoś. To mnie bardzo buduje zawsze.
1: I jak reagujesz w takiej sytuacji, gdy ktoś bluzga niewinnego człowieka i słabszego wyraźnie?
0: Wewnętrznie to modlę się za niego. Dlatego, zwłaszcza tego gdzieś tam poniżanego. A jeżeli jest możliwość reakcji, to myślę, żebym reagował, chociaż nie miałem takiej okazji. Nie miałem, nie powiem, że była taka. Zresztą to są takie chwilowe, konkretne, kompletnie rzeczy, że to jest jedno słowo i kompletnie już ci ludzie nie mają z sobą kontaktu. To są takie wypadki bardziej. No.
1: A jak próbujesz się powściągać wobec osób publicznych, co do których masz emocje?
0: No to nie jest trudne, bo oni tak nie usłyszą mnie przez ekran telewizora. Więc tak naprawdę chyba tutaj mi hamuje po prostu moja głowa, że to jest bezcelowe po prostu. I no i nie ma co się denerwować.
1: Co jest taką rzeczą w tobie do przemiany najtrudniejszą? Z czym się mierzysz w swoim życiu duchowym?
0: Myślę, że z taką też jakąś taką odwagą często. Odwagą podejmowania takich trudnych wyzwań.
1: Czy nie masz takiej odwagi, tak?
0: Myślę, że mógłbym mieć jej więcej.
1: Na jakimś konkretnym przykładzie mógłbyś to powiedzieć? Bo nie wiem, co znaczą te słowa. U każdego człowieka tak. Mogłoby znaczyć co innego.
0: No to się wiąże z jakimś też takim właśnie rozeznawaniem tej drogi życiowej, która przede mną, a która bardzo często wymaga jakichś takich trudnych decyzji, trudnych rzeczy.
1: Ale co to znaczy konkretnie, bo nic więcej ogólnie. Nie wiem. Mhm. Nic nie dowiedziałem się.
0: Nie wiem, czy podam jakiś przykład. Czy jestem w stanie podać. To jakieś takie, nie wiem, może bardziej irracjonalne. Może takie bardziej, nie wiem, poczucie...
1: Nie, no jak czytałem dzienniczek siostry Faustyny, to ona w jakimś miesiącu tam się z pychą mierzyła, w jakimś miesiącu z tym, nie wiem, małą Tereskę strasznie wkurzało, jak siostra na chórze obok niej tak palcami robiła. I ją to doprowadzało do szału. I to było dla niej największe umartwienie, właśnie niereagowanie w takiej sytuacji.
0: No to z pychą ja też się na pewno muszę mierzyć. To zresztą i lenistwo jeszcze. Lenistwo bardzo, bo do tego predysponuje mnie niestety w sumie wolny zawód.
1: Ty czym się zajmujesz?
0: Pracuję na warszawskim festiwalu filmowym. Tu pracuję w radio też. Piszę też do gazety o filmie generalnie w tym środowisku. Znaczy środowisko to może szumnie powiedziane, ale no, w tej branży. To tak, to bardzo, bardzo dużo jakoś przecieka mi czas przez palce i to jest tak, to jest na pewno do zmienienia i pycha również w bardzo wielu odcieniach i wymiarach. No, to też jest takie odkrycie ostatnich, myślę, lat, że ta pycha jest tak bardzo różnorodna i jest tak bardzo, dotyczy mnie po prostu.
2: תהילים קופמון, הללויה, הללו אל בקודשו, הללוהו ברקיע עוזו, הללוהו בגבורותיו, הללוהו קרוב מודלו, הללוהו בתקע שופר, הללוהו בנבל וכינור, הללוהו בתוף ומחול, הללוהו במינים ועוגב, הללוהו בצלצלי שמע, הללוהו בצלצלי תרועה, כל הנשמה תהלל יה, הללויה.
1: W jakich sytuacjach to lenistwo konstatujesz?
0: Przede wszystkim w takich momentach, kiedy nie chcę mi się podjąć jakiegoś trudu, chociaż wiem, że to jest dobre. Na przykład jak czytanie książki, taka bardzo prosta sprawa, jak jakiś rozwój intelektualny. No, bardzo łatwo mi jest znaleźć wymówkę, żeby tego nie robić, a zająć się niby no, czymś, być może tak sobie mogę powiedzieć, wartościowym, ale tak naprawdę nic nie wnoszącym.
1: I jakie jeszcze rzeczy są takie, które w sobie chcesz zmienić? Mówiłeś o tych odcieniach pychy, prawda?
0: Tak, właśnie.
1: Co to znaczy?
0: No różne, no przede wszystkim jakieś takie, to też wynika, tak sobie myślę, czasem z zawodu. Ocenianie, no oceniam filmy, tak? To się jakoś czasami przekłada na ocenianie ludzi. Niestety. Chociaż staram się tego rzeczywiście unikać, to jest... Natomiast takie skoncentrowanie się, takie krążenie myśli wokół własnej osoby, to jest coś, co... czego nie akceptuję po prostu. A co się zdarza, co dostrzegam, co zauważam.
1: Wśród twoich rówieśników wielu jest takich jak ty, samotnych, mieszkających z rodziną?
0: Wielu. Myślę, że tak. Może nie jakoś super wielu, ale no myślę, że jakieś 50%, tak mi się wydaje.
1: I jakie oni modele życia preferują? Singli? Wielkomiejskich... nie wiem, jak to nazwać, ale wiesz, o co chodzi. Ludzie w garniturach, dobre samochody. W ogóle jest git.
0: Znaczy i tutaj te światy się troszkę rozchodzą właśnie w tym momencie, kiedy już, bo mówiłem wcześniej, że to było, nie było takie oddzielne, takie osobne, zupełnie inne. To teraz tutaj jest, myślę, że dużo no, rozłam, ponieważ świat moich przyjaciół z liceum, ze studiów, to jest właśnie bardziej świat tak, świat ludzi żyjących samotnie albo w parach, ale na kocią łapę na przykład, jak to się mówi. Czyli życia bez Pana Boga, bez wartości, w których bardzo często wyrośli, bo wiem o tym, że tak było. Czyli jakiegoś porzucania. Natomiast moi przyjaciele z środowiska oazowego i no to jest, no to są ludzie bardzo, no bardzo gorliwi, wydaje mi się, wierni i tutaj większość, zdecydowanie większość myśli o rodzinie, o małżeństwach, o ewentualnie niektórzy o kapłaństwie czy o zakonie. Tak, to są takie modele.

0: czy ten model nieoazowy, czy on cię pociągał?
1: Nie. Właśnie nigdy mnie nie pociągał. Nie był jakąś taką alternatywną, taką atrakcją, którą mógłbym wybrać.
0: Jak myślisz, dlaczego? Bo on jest dla 20-parolatka bardzo atrakcyjny.
1: No tak, ale kompletnie jest... znaczy, to nie jest kwestia jakiegoś takiego, nie wiem, wymyślenia tego, że ja mówię, że nie. Po prostu wydaje mi, ja wiem z doświadczenia, że kiedy ja żyję, odrzucam Pana Boga, to ja nie jestem po prostu szczęśliwy. To ja jestem... jestem nie na właściwym miejscu. To się przynosi również na to, jeżeli ja wiem, że życie bez Pana Boga, bo to w bardzo wielu momentach jest życie bez Pana Boga, to wiem, że byłbym człowiekiem nieszczęśliwym, byłbym człowiekiem pogubionym, zagubionym, gdzieś tam nie tylko samotnym, ale też po prostu wewnętrznie, bez takiego pokoju wewnętrznego, który jest dla mnie jakąś wartością taką bardzo dużą.
0: Czy masz doświadczenie takiego życia bez Pana Boga?
1: To pytanie, na które odpowiadałem już na początku. Myślę, że nie uświadomiłem sobie tego.
0: Nie, bo teraz powiedziałeś, że jakby odnosisz się do stanu braku pokoju, prawda?
1: No tak, braku pokoju, tylko że tak teraz, jak rozumiem życie bez Pana Boga, to jako taki trwały stan, taki stan jakiegoś takiego kompletnego odrzucenia czy osamotnienia, bo to z jednej strony albo z drugiej. To takiego dłuższego stanu nie doświadczyłem.
0: A co znaczy odrzucenie? Nie rozumiem tego. Zarysowałeś jakieś dwie...
1: No, wydaje mi się, że może być stan, bo to już jest bardziej teoretyzowanie. Stan, w którym ja odrzucam Pana Boga i żyję bez Pana Boga, a drugi stan taki, kiedy ja chcę żyć z Panem Bogiem, ale tego Pana Boga nie doświadczam. To tak mi się wydaje. Są takie alternatywy. To ja żadnego z tych na dłuższą metę, tak na dłuższy czas nie doświadczyłem.

0: na krótsze, jak doświadczyłeś to, co było.
1: No to się wiąże oczywiście z, to ja to utożsamiam ze stanem, momentem jakiegoś grzechu i no i to był stan wysoce niekomfortowy, mówiąc najoględniej.
0: To, co czułeś?
1: No właśnie brak tego pokoju, czyli taki nieustający jakieś pobudzenie wewnętrzne wynikające właśnie z tego, że i ta świadomość, bo ta świadomość jednak nie opuszcza mnie, kiedy tak się dzieje. To nie jest tak, że ja mogę o czymś zapomnieć. To jest dla mnie doświadczenie bardzo dojmujące, takie, że ono przenika rzeczywiście w, no, każdą minutę mojego życia. Nie jestem w stanie o czymś takim zapomnieć.
0: Jak młodzieniec przyszedł do Chrystusa i powiedział o tym, że właściwie wszystko już robi Pan Jezus z tego, co nakazuje prawo i tak dalej, to Pan Jezus powiedział: rzuć wszystko i chodź za mną. I to jest takie kontinuum, prawda? Z tą wyraźną cezurą jakby decyzji bardzo radykalnej, ale ten młodzieniec już bardzo daleko był. Gdzie byś się znalazł na tym w tym modelu? Czy masz poczucie, że twoje życie służy innym ludziom? W jakiś taki sposób, który się Panu Bogu podoba?
1: Ja nie chcę być tutaj właśnie ani fałszywie skromny, ani tutaj jakoś...

0: moment?
1: Najgorszy czy moment takiego poczucia, że jest, że masz się bardzo dużo na swoich barkach. I to dotyczące, i to jest taki splot rzeczy duchowych i rzeczy materialno takich organizacyjnych.
0: Na przykład?
1: Na przykład niedługo wyjeżdżam na rekolekcje. Co się wiąże z bardzo wieloma sprawami, które trzeba ogarnąć, pomyśleć o tym. Po pierwsze, żeby było co jeść, a poza tym, żeby były faktury na to i takie zwykłe sprawy, drobne, i żeby było co, gdzie spać i odpowiednią liczbę łóżek i żeby można było dojechać szczęśliwie. A do tego drugi wielki, myślę, że ważniejszy dział, czyli jak to zrobić, żeby Pan Bóg mógł najlepiej działać w sercach tych ludzi, którzy jadą na te rekolekcje, czyli tych młodych, młodszych od nas ludzi. Żebyśmy my jakąś swoją słabością czy grzesznością nie blokowali tej łaski, która może się wylać, może działać. No i to są takie właśnie rzeczy, w których czasami się czuję się no, osamotniony, bo jestem jedyną osobą, która akurat takie zadania podejmuje na tych rekolekcjach.

0: kiedy miałeś poczucie, że Pan Bóg ci jakby te twoje zainwestowane czas, serce i tak dalej najbardziej zwrócił?
1: Kiedy czuję miłość, znowu miłość, ale...
0: Pytam o konkretny moment. Może być jeden z tysiąca, prawda? Ale jeden konkretny.
1: Kiedy spotykam się z moimi uczestnikami, chłopakami, którzy są młodsi ode mnie o 10 lat i doświadczam takiej przyjaźni, takiej głębokiej przyjaźni, takiego zrozumienia. To jest konkretny moment. Takie zwykłe spotkanie, bardzo zwykłe, tam się nic nie dzieje. Tam się nic szczególnego nie dzieje, a ja czuję, że jestem na właściwym miejscu. Albo kiedy słyszę też od jakiegoś mojego uczestnika, również młodszego, o wiele lat. Albo doświadczam na przykład rozmowy, na której po ludzku nie byłbym zdolny kompletnie. I że słowa jakoś się pojawiają same i dokonują się takie rzeczy, których bym się nie spodziewał. Nie we mnie, tylko właśnie w tym moim rozmówcy. I coś się dokonuje. Są łzy, jakieś takie też zewnętrzne znaki. I to doświadczenie Bożej miłości, Bożego działania gdzieś tam przeze mnie. Przez te moje mało zdolne i być może na pewno nie wykwalifikowane ręce. Ale to... I to mnie cieszy, bo to daje mi takie poczucie, że to jest... że jestem właśnie na właściwym miejscu.
0: Poznajesz Boga, kogo poznajesz?
1: Nie za bardzo rozumiem, kogo poznaję. Kim jest Pan Bóg?
0: Tak, jaki On jest? Kim jest ta osoba? Jakie ma cechy? Co zobaczyłeś w tej całej swojej historii dotychczasowej? Na jego temat.
1: Przede wszystkim to była przyjaźń taka, na początku zwłaszcza, taka przyjaźń, która była zawsze, tak jak mówiłem, dla mnie wartością taką bardzo ważną. I taka możliwość powierzania całego życia, tak po prostu mówienia

0: o tym, co się we mnie dzieje i co się ze mną dzieje gdzieś tam też na zewnątrz. I powierzenia całkowicie się jemu. Czyli taka, taka zażyłość, taka relacja z takim człowiekiem bliskim, przyjacielem właśnie.
1: Mówisz o Jezusie?
0: Tak.
1: Człowiekiem?
0: Mhm.

0: tak było kiedyś, tak? Mówisz, że to było...
1: Tak było na początku, tak. Teraz to ciągle jest, to nie minęło, ale... ale też... myślę, że ja sobie stawiam coraz bardziej chyba większe wymagania w takim sensie, że Chrystus i Bóg nie jest kumplem tylko. Może na tamtym momencie, ten Bóg, taki przyjaciel bliski był mi niezbędny. Teraz myślę bardziej, poza tym, że Bóg jest przyjacielem, to też jest wymagającym. Kimś wymagającym, kimś to wymaga i gdzieś tam posyła też do konkretnych rzeczy, do konkretnych zadań. I no właśnie, taka bojaźń, myślę, że Boża się bardziej uaktywniła we mnie. Ostatnio.
0: Za co jesteś Bogu najbardziej wdzięczny?
1: Za to, jak to życie moje się poukładało. To znaczy za to, że wyrosłem w takiej rodzinie, jak wyrosłem. Za to, że obdarzył mnie takimi zdolnościami, które mi pomogły jakoś rozwijać też moje talenty, ale wszystkie moje zainteresowania, to co jakoś gdzieś tam pokochałem na mojej drodze, bo to nie od samego początku pokochałem akurat film, ale to się jakoś rodziło we mnie. No i za to, że trafiłem do ruchu Światło Życie, bo to zmieniło kompletnie moje życie. Dlaczego? Może to zabrzmi, jakbym sobie zaprzeczał, że zawsze nie było takiego momentu, ale to był taki moment na pewno, który pomógł mi, umożliwił tak naprawdę nawiązanie tej bezpośredniej relacji z Panem Bogiem jako osobą. Myślę, że ruch Światło Życie jest takim miejscem, w którym można zacząć taką przygodę z Panem Bogiem. Bo ja tak myślę, że to właśnie była taka przygoda. Może trudno mi mówić o konkretnych wydarzeniach czy jakichś zwrotach, bo to jednak już jakiś jest czas długi, ale tak wewnętrznie czuję, że to była taka przygoda z różnymi za takimi mniejszymi lub większymi zakrętami, ale na pewno ciekawa i jestem za nią wdzięczny na pewno.
0: W jakiej intencji się pomodlimy teraz z naszymi słuchaczami?
1: W mojej intencji? Jakąś mogę sobie wymyślić?
0: Tak.
1: Dobrze, to chciałbym się pomodlić w intencji tych rekolekcji, na które wyjeżdżam, o to, żeby właśnie Pan Bóg mógł działać mimo naszych słabości, którzy tam będą posługiwać. No i za wszystkich naszych uczestników, animatorów, księdza moderatora, którzy będą tam.
0: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Mi Ojca i Syna i Ducha Świętego, drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Bartek Pulcyn. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.

0: W imię Ojca i Syna, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dobry Panie Boże, prosimy Cię, Panie, byśmy potrafili Cię chwalić, Panie, byśmy potrafili oddawać Ci cześć, Panie, naucz nas tego. Daj nam teraz spokojny i bezpieczny czas, abyśmy mogli wypowiadać słowa, które będą oddawać Twoją potęgę i moc i miłość w naszym życiu. Przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: Ciebie, Mario, serdecznie zapraszamy pod Twoją obronę.
1: Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednej, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Darek. Witaj.
1: Witam, szczęść Boże.
0: Jaka jest najważniejsza cecha życia z Panem Bogiem?
1: Myślę, że wierność jest dosyć ważnym elementem. Miłość względem Niego i ludzi.
0: Kiedy możesz powiedzieć, że świadomie prowadzisz życie z Bogiem? Od kiedy?
1: Od kiedy? Myślę, że Bóg, który dał mi życie, od początku dał mi te łaski, bym mógł żyć w miłości, bo przecież stworzył nas dobrych. Tak jest zapisane w Księdze Rodzaju. Ale ta nasza natura słaba może powodować, że często zdradzamy Go, zsuwamy się od Niego. No i wtedy z tą wiernością jest gorzej. A jak brak wierności, to i miłość szwankuje wtedy, prawda? Jest wtedy gorzej.
0: Pytam konkretnie o Twoje życie.
1: No, w moim życiu, kiedy szukałem własnych dróg, kiedy szuka się jakiegoś tutaj pola decydowania samemu i jeszcze się tego Boga dokładnie nie poznało, to, no to wtedy w moim życiu było tak, że gdzieś te wartości, które rodzina mi przekazała, czasami były pomijane. Ale Bóg pozwalał się odnaleźć i wtedy wracałem do Niego. Były jednak też okresy, kiedy no nie zawsze pewne ostrzeżenia, które Kościół przekazywał, były do końca respektowane. To dotyczyło również no, ten brak miłości, to znaczy przykazania Boże mogłem łamać i jak zresztą każdy grzeszny człowiek. Z tym, że były może sytuacje bardziej jakieś trudne, drastyczne. No, na pewno grzech ciężki zdarzał się i tu sprawa tego, czy to posłuszeństwo wobec przykazań Bożych było zachowane.
0: Jaka to była rodzina, w której się wychowywałeś? Jakie to czasy, jakie miejsce?
1: No, moja rodzina, w której wyszedłem, składała się z 5 osób, ale znaczy dodatkowo ja i 5 osób, ale była jeszcze siostra, która wcześniej zmarła. Ojciec mój pochodził z Warszawy, mama z Lwowa i szczególnie mama miała taką siłę przekazywania nam wiary, ale rzetelność, postępowa, uczciwość i taka solidność, która była w ojcowskim postępowaniu, była zawsze dla mnie też wzorem.
0: I gdzie mieszkaliście? Czy wokół byli, żyli ludzie wierzący? Jakie to środowisko było?
1: No, tam to krąg rodzinny był osób wierzących. Tu zawsze było...
0: Duże miasto, wieś?
1: Warszawa. Cały czas urodziłem się i mieszkałem w Warszawie.
0: Ale wokół chodzenie do kościoła była normą, czy chodzenie do kościoła była normą, czy raczej nie?
1: No, do powiedzmy 16-17 lat to było norma. Tak, no, niedziela, czy mieszkaliśmy w Międzylesiu, ale również i były późniejsze lata, kiedy ten uczestnictwo we mszy świętej, praktyki religijne były osłabione.
0: Ale czy to, że to były czasy komunistyczne, miało jakieś znaczenie?
1: Miało znaczenie o tyle, że człowiek korzystał z pewnego rodzaju no, doświadczeń środowiska, kontakt ze środowiskiem, także i ideologie, które były w szkole przekazywane, to na pewno deformowało strukturę młodzieńca, czy tak w tym wypadku jak ja, ale myślę, że przekaz rodzinny był bardzo istotny, bardzo mocny i tu to fundament był i dlatego myślę, że tam w ostatecznym rozrachunku nie było źle.
0: Czy miałeś świadków wiary, takich prawdziwych, którzy dziś już wiesz, że mieli relację z Bogiem? w młodości swojej?
1: No, było kilka takich osób. Miałem zaprzyjaźnionego księdza tam w ośrodku takim prewentoryjnym, który prowadziły siostry franciszkanki rodziny Maryi. Tam z tym księdzem byłem w takiej dobrej komitywie, pożyczał mi książki, pomimo że mój ojciec sam był kolekcjonerem książek, ale i tam zawsze poruszaliśmy ciekawe tematy. Jakaś taka więź była bogatsza. A ponadto myślę, że kilka osób w rodzinie było takiej silnej wiary, z której mogłem czerpać wzorzec. Dziadek mój, no i cały szereg osób, które odegrały ważną rolę.
0: Czy w podstawówce byłeś takim do przodu chłopakiem, czy raczej chowającym się po kątach?
1: Nie, nie było tak źle. Myślę, że w podstawowej... Zmieniałem często szkołę, bo to tak tutaj z rejonu Czerniakowa. Przeniosłem się do Międzylesia, no i tu i były szkoły w budowie, to jeszcze były bardzo trudne warunki, bo to lata 50. No to jeszcze te szkoły dopiero powstawały, budowały się, także czasami warunki szkolne nie były najlepsze, ale jeśli chodzi o aktywność ruchową, to ojciec zawsze dbał o sprawy sportu, rodzice nigdy nie poświęcali się i nigdy nie żałowali nam czasu na wakacje, także wyjeżdżaliśmy. Dobrze, to były dobre lata i myślę, że stan zdrowia i odpowiedniego wychowania rzutował na późniejsze moje sytuacje. Chociażby to, że zajmowałem się potem turystyką, zajmowałem się również przewodnictwem turystycznym. To w jaki sposób, tak samo i udział w sporcie, dosyć intensywny, bo w szkole średniej aktywny byłem w sportach również obronnych, powiedzmy, tak jak judo, to tak, no i to miało swoje znaczenie. No i turystyka, aktywna turystyka.
0: I co wpłynęło na to osłabienie praktyki i na ile one było osłabione właśnie już w takim nastoletnim wieku? Czy to był efekt buntu?
1: Może powiedziałbym, że nie, tylko jednak cały szereg obowiązków, jeżeli jest liczna rodzina, to ten czas do pilnowania tych dzieciaków nie był najlepszy. A z religią najpierw były w szkole może... religijne zajęcia, czasami się zdarzało, że opuszczałem. No i wtedy no, ten kontakt delikatnie się urywał. Także i może jakieś koleżeńskie ciekawostki, zajęcia odsuwały od praktyk religijnych, takich stałych, jak i dodatkowych. Ale ogólnie można powiedzieć, że nie było tak źle.
0: I przed decyzją o dorosłym życiu, gdyby ktoś tak patrzył na ciebie z boku, to by kogo widział? Bo są łobuzy sympatyczne, są też niesympatyczne, są tak zwani porządni chłopcy, są klauni klasowi, no różne są sposoby radzenia sobie młodego człowieka ze zbliżającą się odpowiedzialnością.
1: Powiedziałbym, że względnie spokojny chłopak, który raczej zdarzało się, że czasami cicha woda.
0: Rozumiem. I jak myślałeś o życiu dorosłym? Czy Pan Bóg był w tym myśleniu?
1: Często tematy rodzinne dotykały tych zagadnień i tu wtedy temat Boga gdzieś tam wewnętrznie był rozpatrywany. Myślę, że intensywniej to miało miejsce dopiero tak gdzieś bliżej 20 lat.
0: No. I co myślałeś o życiu swoim, że jak będzie przebiegało, że jakie miałeś marzenia?
1: Myślę, że byłem aktywnie zaangażowany właśnie w sport i wtedy w te wszystkie działania, które no jeszcze ten Pan Bóg nie był taki skonkretyzowany. Na pewno były gdzieś wartości przekazywane przez rodzinę, które gdzieś miały swoje odzwierciedlenie w Bożych nakazach, przykazaniach, no ale to potem stopniowo mogło być No tak jak ten wiek, 17-18 lat, człowiek szuka innych dróg, innych, poznaje życie tak na własną rękę i wtedy o Panu Bogu się nieco zapomina.
2: Na ile ty zapomniałeś o Panu Bogu?
1: No, był okres już późniejszy, kiedy...
2: A jaką drogę wybrałeś? Poszedłeś na studia, do pracy?
1: Tak, zacząłem studia, nie dokończyłem ich.
2: Jaki kierunek?
1: To było inżynieria sanitarna, ale poszedłem do pracy, bo trzeba było wspomóc rodzinę. I jak kiedy zaczęły się moje działania już w zakresie prowadzenia wycieczek jako turysta. Jako turysta to byłem bierny, ale jako przewodnik już musiałem gdzieś aktywnie działać. No i wtedy pojawiły się różnego rodzaju, jak to się mówi, życiowe przyjemności, różne kontakty, które starałem się nigdy nie nadużywać alkoholu, ale zdarzały się kontakty. Lata 60., lata 70. To kontakt już był taki turystyczny z alkoholem dosyć powszechny, ale wzorzec ojca właśnie pozwolił mi zachować tę stabilność. Ale to młodzieńcze zainteresowania spowodowały, że gdzieś było zainteresowanie i płcią przeciwną i życiem. No i tutaj mogły nastąpić pewnego rodzaju zagubienia, no, które spowodowały, że tak gdzieś zainteresowanie elektroniką, zainteresowanie turystyką, to wszystko odsunęło mnie od Pana Boga tak w znacznym stopniu.

0: I jak daleko doszedłeś w tej drodze? Bo...
1: No, nie było tak źle. Bo, powiedzmy sobie, jedynie pomijane były msze święte, niedzielne. To tu było, z tym nie było najlepiej. A jedyne co, no to ta ciekawość życia spowodowała, że pojawiło się zainteresowanie innymi filozofiami, innymi kulturami. Szukanie Pana Boga było tak troszkę na własną rękę. No, na pewnym etapie, również w latach 70., to było Towarzystwo Psychotroniczne. To również... No to również na nowo powrót do Pana Boga.
0: Ale zanim do tego powrotu dojdziemy i do tych różnych zainteresowań światopoglądowych różnych, to jak myślałeś o swojej realizacji w takiej warstwie rodzinnej, prawda? Czy myślałeś zakładać rodziny? Nie.
1: Na razie zainteresowanie własną rodziną nie było takie mocne. Dopiero moją małżonkę poznałem na kursie przewodnickim i wtedy już się zaczęło, to wiek powiedzmy 24 lat, a wcześniej nie było tego zainteresowania. Jedynie no był czas jeszcze wojska, był tak.
0: Jakie to lata w wojsku?
1: No to tak 68.
0: To ciężkie czasy jeszcze.
1: Tak, to wtedy pamiętam wydarzenia marcowe, wydarzenia na uniwersytecie. No właśnie, to trudne i na pewno byłem zdecydowanie po stronie ludzi pracy czy ludzi studentów. Wiary. No ale jednak samemu błędy się popełniało. Nie było, tak jak mówię, ogólnie nie było chyba tak źle. Jednak pomału można tego Boga zagubić, oddalając się od tych praktyk religijnych typu modlitwa, czy uczestnictwo we mszy świętej, przyjmowanie Najświętszego Ciała Pana Jezusa.
0: Żona była wierząca?
1: Moja małżonka, tak, była wierząca.
0: I czy to jakoś wpłynęło na twoje... No bo rysujesz taki proces powolnego, niezauważalnego odchodzenia
1: tak.
0: od Boga.
1: Bardzo silnym wydarzeniem dla mnie była sytuacja, kiedy nie byłem taki właśnie zaangażowany w praktyki religijne i wtedy czekaliśmy z małżonką przez 9 lat na dziecko i nie było. Tak żeśmy się przyzwyczaili. Stało się to praktycznie już normą, że nie stosowaliśmy żadnych ograniczeń w jakiejś sytuacji zwlekania, żeby to dziecko było później. I też dziwnie Pan Bóg mnie wezwał do czytania Słowa Bożego. Odjeżdżałem dosyć daleko z Żoliborza do Międzylesia. To odległa droga i wtedy miałem tą ochotę czytania Pisma Świętego.
0: Ale skąd? Czy można było młodego technika czytać? Albo tak, żołnierza polskiego?
1: I to też było czytane, ale jednak jakieś poruszenie nastąpiło. Tak jak wspomniałem, może na pewno znaczenie miał też i ksiądz, którym tam miałem kontakt i pewne tematy wiary, pewne zagadnienia, które gdzieś tam w sercu się rozbijały i one dochodziły do, myślę, że natchnienie Ducha Świętego do tego czytania Słowa Bożego, ono mnie tak na nowo ożywiało. No i te oczekiwanie. I pewnego dnia dostałem wezwanie takie w modlitwie, bym pomodlił się o dziecko. Wewnętrzne wezwanie, które przyjąłem, pomodliłem się i ku wielkiemu zaskoczeniu żona została brzemienną. No i to...
0: Czyli innymi słowy, Pan Bóg wam wcześniej po prostu nie błogosławił.
1: Z tego widać, nie błogosławił. Chociaż dopuszczam, że w jakiś sposób miał swój plan. Bo potem, kiedy...
0: No ale go już zarysowałeś przecież. Przed chwilą powiedziałeś, że kiedy zacząłeś się do niego z powrotem zbliżać...
1: Tak, ale ja bym powiedział, że to on się postarał o to, żebym ja wrócił do niego, a nie ja robiłem jakieś specjalne zabiegi.
0: No, ale to tak zawsze jest.
1: No tak, ja wiem.
0: Tylko, że on dochodzi do człowieka.
1: Do końca mi wtedy jeszcze to nie było jasne. Dopiero w latach kilka lat później, kiedy byłem w towarzystwie psychotronicznym, jednocześnie przylgnąłem do neokatechumenatu. I wtedy te...
0: To ciekawe zestawienie.
1: Tak. I wtedy te uderzenie Słowa Bożego stawało się bardzo silne. I było to równoległe. Było towarzystwo psychotroniczne. Robiłem nawet wykłady z powiedzmy astrologicznych, bo skończyłem kurs astrologii kilkuletni. No, ale i jednocześnie obecność papieża już wtedy. To było przecież... koniec lat 70. I ten papież też spowodował pewne ożywienie takiego młodzieńca, jakim byłem.
0: Ale wróćmy jeszcze do tego towarzystwa, bo to były czasy, kiedy takie zaangażowanie kompletnie nie kłóciło się w umysłach ludzi z wiarą, prawda?
1: No, właściwie nie. Chociaż byłem już pewnego rodzaju obserwatorem wydarzeń, które tam miały miejsce, bo kiedyś, chociaż ze znajomą robiłem również jakieś wykłady na temat tarota, ale jednocześnie, kiedy jedna z wykładowczyń mówiła jakoś w sposób taki obojętny, poniżający, nawet omawiając drogę krzyżową czy samocierpienie Chrystusa, to ja wtedy miałem pobudzenie serca, by za nią się modlić, by właściwie zaprotestować wewnętrznie na jej takie treści. A z drugiej strony była ta ciekawość, bo gdzieś ta wiedza tajemna uwzględnia gdzieś Pana Boga, tylko nie do końca. Jeszcze byłem tego świadomy, że to jest manipulacja, no, znaczna manipulacja.
0: I zniekształcenie obrazu Boga całkowite.
1: No właśnie, to zniekształcenie było podawane wielu osobom. Potem te osoby, które tam były i nawet na jakichś znaczniejszych stanowiskach, potem je spotkałem w wspólnotach. Także to
0: katolickich.
1: Było... Tak, katolickich, wspólnota katolickich.
0: A co cię pociągnęło w ogóle do tej do wiedzy tajemnej?
1: No, to zawsze temat był to takie młodzieńcze poszukiwania, ale gdzieś zdarzyło się, że pewne właśnie tych wydarzeń było sporo, ale powiedzmy sobie, znajoma w pracy zaprosiła mnie do tego towarzystwa psychotronicznego. Niemniej wcześniej była literatura, były też pewnego rodzaju ciekawostki z zakresu tych zagadnień tajemnych.
0: Mhm. I czy w trakcie praktyki astrologicznej, czy jakiejkolwiek innej, czy działy się rzeczy nadzwyczajne? Czy wszedłeś w to duchowo, nie tylko intelektualnie?
1: Tak, tu wszedłem w ogóle w praktyki, byłem bioenergoterapeutą. Wszedłem na bardzo poważnie, także miałem swój udział. No już nie będę wymieniał, jakich w szpitalach, ale prawda, ale czy u ludzi chodziłem. I mogę powiedzieć, że było to ciągle z takim poszukiwaniem, żeby pomóc tym ludziom. Nie było tam jakieś zaangażowanie, by robić z tego materialne jakieś ukierunkowanie. I dopiero właśnie, tak jak wspomniałem, w tym neokatechumenacie pomału stawałem się świadomy tego, że co Pan Bóg naprawdę od człowieka wymaga.
0: Ale czy były osoby uzdrowione przez Ciebie jako bioenergoterapeuta?
1: Myślę, że było dużo takich znaków, tak. Ale to było właściwie bardzo dziwne, bo kiedy jedna z ordynatorek poprosiła mnie, bym przyszedł do dziecka, wiedzieli już, że się tym zajmuję, kiedy poproszono mnie, żebym przyszedł do dziecka, które miało z kleszczowego porodowego tego zabiegu uszkodzony rdzeń kręgowy, i wtedy modliłem się do Matki Bożej. To dziecko było w inkubatorze. Modliłem się do Matki Bożej, przystawiłem ręce do tych przewodów, które dostarczały temu dziecku krew. I to dziecko było zasiniaczone, i dla mnie samego było niesamowite to, że to dziecko potem wróciło zupełnie do normy. To było dla tego zespołu dziwne. Były wydarzenia też i późniejsze, bo potem, kiedy kiedy byłem w kolejnej wspólnocie odnowy w Duchu Świętym, było nam powiedziane, że mamy zaprzestać tych praktyk, co zresztą właściwie już wcześniej wiedziałem, że to już nie jest ta droga. Niemniej gdzieś to się jeszcze po kątach serca plątało i biblioteka tej z wiedzą tajemną też była, bo bardzo bogata. Więc nastąpiło oczyszczanie tej biblioteki. Pomału to oczyszczanie też umysłu, powiedzmy, i tych praktyk również miało miejsce. I wtedy było zadziwiające, bo Pan Bóg te predyspozycje, które były z praktyk bioenergoterapeutycznych, zmienił na dary w grupie odnowy w Duchu Świętym, we wspólnocie odnowy w Duchu Świętym.

0: czy poza tym dzieckiem zasieniaczonym, które to zniknęło, czy były jakieś inne momenty, kiedy nie modliłeś się do Matki Bożej, tylko kiedy po prostu robiłeś to, czego się nauczyłeś na kursach? Czy były jakieś nadzwyczajne wydarzenia?
1: I może to było tak, że ja byłem indywidualistą. Nie wchodziłem w praktyki pana Emfazego Stefańskiego, który stosował tam różnego rodzaju praktyki doskonalenia umysłu, czy jeszcze inne. Były tam ćwiczenia innych osób. Ja zasadniczo nie wchodziłem. Tak jak mówię, byłem indywidualistą, sam ćwiczyłem, sam praktykowałem, sam byłem jak gdyby ożywiony tymi tajemnymi zdarzeniami. Gdzieś tam ksiądz Klimuszko był dla mnie jakimś też, byłem zainteresowany jego postacią. I mogę powiedzieć, że w sytuacjach, kiedy byłem proszony do osób chorych na raka, czy osób cierpiących, gdzieś występowały wydarzenia, które mógłbym powiedzieć, że dawały jakiś obraz zmiany sytuacji na dobre, albo powiedzmy sobie, jedna z koleżanek redaktorek prosiła mnie kiedyś, bym jej koleżanki córkę otoczył modlitwą, bo miała guza mózgu, i pomimo, że wtedy modliłem się za tę osobę, dziwne, prawda? Praktyki te miały zupełnie troszkę inny charakter. Kiedy się modliłem za tę dziewczynę, nakładałem ręce, efekt był taki, że ta dziewczyna dobrze się miała. Niemniej w jakiejś tam podróży lotniczej nastąpił wylew, zatrzymanie, i potem ta matka tej dziewczyny opowiadała mi potem, że ta dziewczyna nie odzyskała przytomności, jednak miała ciekawe sny. Ciekawe sny.
0: Matka miała sny.
1: Tak, matka.
0: Czyli dziewczynka zmarła, tak?
1: Dziewczynka po pewnym czasie zmarła, jednak te sny i wspólne nasze rozmowy spowodowały, że ta matka wróciła do Boga, modliła się za tym. Takie miałem nastawienie, by ją ku temu skłaniać do modlitwy.
0: Czyli innymi słowy, nie wchodziłeś w te
1: praktyki
0: magiczne, transowe, działania, których symbolem jest działalność Lecha Emfazego Stefańskiego?
1: Tak, nie, właśnie nie wchodziłem. Przeraziło mnie nawet na pewnym etapie, kiedy dowiedziałem się, że praktykuję mszę, czarne msze. To dla mnie było szokujące. Poza tym miał jakiś taki groźny, powiedzmy sobie, diaboliczny wzrok. Także to też mnie nie
0: skąd w tych mszach, wiesz?
1: No, potem były ogłaszane, to było nawet ogłaszane.
0: Ogłaszane?
1: Tak.
0: W towarzystwie,
1: I w towarzystwie, i nawet na plakatach można było powiedzieć, że tam...
0: Potem, jakimi słowami?
1: No, że były to msze, jak dokładnie już w tej chwili nie pamiętam, jak to było ogłoszone, bo to było przecież to było latach 70., połowie lat 70., czy tam pod koniec lat 70. Niemniej osoby, które przekazywały czy ogłoszenia, że zapraszane są do starej prochowni, że tam są tego typu...
0: Ale padało słowo czarne msze?
1: Nie, czarne msze nie, ale z przekazów osób, które tam o tym wiedziały, tak.
0: Że realnie to było takie zdarzenie.
1: Tak.
0: I jak Pan Bóg dobrał się do Ciebie?
1: On się dobierał cały czas, tylko ten proces był może czasami taki bardziej radykalny. No niemniej powiedziałbym, że właśnie, że tu neokatechumenat odegrał rolę. No potem moje zajęcie się dzieckiem. Było tak, że praktycznie tego roku, kiedy się mój syn urodził, to zajmowałem się dzieckiem. Mieliśmy wtedy bardzo słabe mieszkanie. Zostaliśmy takie mieszkanie zastępcze, które nie było zbyt dobrym do utrzymywania dziecka. Trzeba było, załóżmy, kąpać dziecko po powrocie ze spaceru, kiedy temperatura była ledwo 3 stopnie, prawda? Trzeba było to... No ale jakoś dawaliśmy sobie radę, dziecko się hartowało i zabezpieczaliśmy to w jakiś sposób razem z małżonką. Potem sytuacja się poprawiła. ale mogę powiedzieć, że od następnego roku, jak się mówi, od następnego roku zacząłem chodzić na pielgrzymki i praktycznie 27 lat tych pielgrzymek do tej pory częstochowskich praktykuję.
0: No i jaki był powód bezpośredni, żeby pójść na pierwszą?
1: Było to zaproszenie mojej siostry ciotecznej, ale tam miałem okazji dojść, żeby rozmyślać nad łaskami Bożymi, nad darami Bożymi, nad miłością Bożą. Poza tym jeszcze było, w tym czasie był jeszcze taki zachwyt, zacząłem sporo czytać na temat objawień fatimskich, wszedłem wtedy, coraz głębiej wchodziłem w modlitwę i te praktyki modlitewne, no to już takie całe życie duchowe ubogacało się na tyle, że coraz bardziej rozumiałem Pana Boga, coraz bardziej byłem zainteresowany tym, no i to mnie ożywiło do mocniejszej wiary, no. Powiedzmy tak w skrócie.
0: I kiedy możesz powiedzieć, że odzyskałeś relacje? Że Pan, że zacząłeś również czuć jakby w sercu, że no bo do Boga można się zbliżać, ale jest taki moment,
1: tak,
0: kiedy człowiek jakby czuje, że jest w nim jakby, że jego życie zależy od kogoś, kto nie jest z nim, tym człowiekiem, prawda?
1: Myślę, że to, że nie było takiegoś momentu radykalnego, jednak stopniowo było tak, że byłem w kręgu przyjaciół zaangażowany, także chodziłem na msze święte z modlitwą o uzdrowienie. Tam też to oczyszczanie serca na pewno Pan Bóg czynił, to jestem o tym przekonany. I również wysyłałem osoby na modlitwę wstawienniczą do tej grupy wesołej, w której potem przez wiele lat, przez 20 lat uczestniczyłem. Brałem udział we wspólnych spotkaniach i osobiste życie duchowe bardzo się ożywiło, poprawiło. I takie widziałem potrzeby ludzi, które były dla mnie tak ważne, że albo się modliłem za nie, albo właśnie obmadaliśmy we wspólnocie. To było mocne ożywienie i to jest tak, jak jeżeli człowiek się modli, to wewnętrznie czuje obecność Boga i te pragnienie Jego obecności jest stałe. Wtedy mogę powiedzieć, że to poruszenie Ducha Świętego było tak wielkie, że momentami budziłem się w nocy i radośnie się modliłem, prawda? Czy też nie żałowałem czasu na modlitwę, że inne sprawy stały się mniej ważne, że nie jakoś te sprawy tego świata nie były dla mnie jakieś porywające. Odsunąłem jakieś swoje zainteresowania takie przyziemne. No, ale mogę powiedzieć, że to ten proces nawracania trwa nadal, bo to wiadomo, że to jest taki charakter natury ludzkiej, że do końca będzie się musiał zmieniać. Jednak ta potrzeba służenia Panu Bogu była coraz większa. Miałem swój tam udział w parafii świętych apostołów Jana i Pawła. Tam redagowałem pisemko dla tej parafii. I tak, kiedy to pisemko miało swój tytuł apostoł, i kiedy w swoim czasie była modlitwa o wylanie Ducha Świętego, to zapragnąłem daru apostolstwa. No i dostałem ten dar, powiedzmy. Nie dlatego, żebym się chwalił, bo to dopiero potem się rozkręcało. No i praktycznie moje...
0: Ale co to znaczy, że dostałeś dar apostolstwa?
1: To znaczy, prosiłem o dar apostołowania. Myślę, że to miało wiele takich, powiedzmy, gałęzi. Swoje doświadczenia turystyczne skierowałem na prowadzenie pielgrzymek, obozów o charakterze religijnym, do spółki ze znajomymi kapłanami, czy też z ludźmi, którzy byli zaangażowani we wspólnocie. I organizowanie rekolekcji ze znajomymi kapłanami. Także to było takie zaangażowanie. Poza tym w jakimś tym kręgu znajomych obmandaliśmy poza wspólnotą jeszcze te osoby, które wymagały tej potrzeby modlitwy, odwiedzanie osób potrzebujących. Także były ciekawe znaki tego. Także ci ludzie, którzy gdzieś tam byli w trudnych sytuacjach, potem wracali do Pana Boga, czy przez wspólną modlitwę byli zapraszani do powrotu do Pana Boga. No i powiedzmy sobie, też było takie bardzo ciekawe wydarzenie, kiedy mój przyjaciel prosił, żebym się pomodlił nad ludźmi, którzy nie mają dziecka dłuższy czas. No, efekt był taki, że miałem takie duchowe poznanie, że oni powinni się na nowo wrócić do Pana Boga. No i rzeczywiście uwierzyli, przyjęli, w krótkim czasie to dziecko się narodziło. Ale już wtedy praktykowałem modlitwę za dzieci narodzone. Praktykuję już ponad 20 lat. I to też chyba była taka łaska, że tym ludziom, którzy albo mieli problemy, albo się chwiali, albo postanowili popełnić aborcję, to tym osobom już było łatwiej zrozumieć niektóre zagadnienia i myślę, że to była jeszcze kolejna gałązka, prawda, w tych działaniach. No, było ich sporo, z takich właśnie wspólnych, przyjacielskich, rodzinnych, czy kontaktów z nieznajomymi ludźmi.

0: Jak dzisiaj służysz Bogu?
1: Jestem...
0: Pracujesz?
1: Tak, tak, nadal pracuję, pomimo, że już mógłbym emeryturę przejąć, ale jestem we wspólnocie odnowy w Duchu Świętym, a dodatkowo, ponieważ w swoim czasie, w latach 80., w drugiej połowie lat 80. w Medjugorju dostałem też takie wewnętrzne wezwanie, bym prowadził pielgrzymki tam, także i tam pielgrzymuję. No, na ile czas pozwala, to jest to czas modlitwy też własnej. Spotykam się w kręgu ludzi znajomych na takich wspólnych jakichś temat, wspólnych spotkaniach, gdzie tematem jest często Bóg. Ale to też tak nie jest tak łatwo, dlatego że jeżeli są obowiązki i służbowe, i w pewnym sensie rodzinne, chociaż mój syn już jest dorosły, żona jest bardzo pomocna i tolerancyjna względem moich takich ciągłych gdzieś rozjazdów, no to jest jeszcze sporo przyjaciół i no i jest jeszcze 12 chrześniaków, z którymi częścią jestem w takim sporym kontakcie, częstym kontakcie. No szczególnie taka jedna moja chrześnica to jest też taki dar od Pana Boga, gdzie miałem możliwość poznania, że to dziecko jest tym dzieckiem, które duchowo adoptowałem. Takie zadziwiające, bo kiedy po jej matka miała problemy z ciążą bardzo poważne i obmadlaliśmy, miała być to dziecko usunięte razem z przydatkami tej matki, a jednak modlitwa całego szeregu osób, zmiana lekarza, sytuacja z bardzo ciężkiej ulegała poprawie. No i potem, kiedy dziecko już urodziło się szczęśliwe i zdrowe, to ta matka, ci rodzice poprosili mnie, żebym został ojcem chrzestnym. No i w efekcie, kiedy już było po chrzcie, modliłem się właśnie na Ostrobramskiej. Tam ten kościół też odegrał dosyć ważną rolę w moim życiu i do tej pory ten proboszcz jest tam zawsze dla mnie takim wzorem proboszcza. Tam właśnie przed obrazem Matki Bożej Ostrobramskiej dostałem znowu taki dar poznania takim z wielką pewnością, że to dziecko jest tym dzieckiem, które duchowo adoptowałem. No i jesteśmy w dobrej więzi, w dobrym kontakcie. Jest taki jakiś rodzaj ukrytej wdzięczności tej dziewczyny, która już teraz jest 18-latką.
0: Taki moment, kiedy przez Twoją posługę zobaczyłeś najsilniejsze działanie Boże. Coś, co Ciebie budowało też w tej drodze do Boga.
1: Myślę, że to Boże miłosierdzie zarówno w moim życiu, wtedy, kiedy nawet byłem mu niewierny, kiedy jak to się mówi, były czasami takie zachowania wsteczne, bo to taki proces jest, że były bardzo silne wzloty, ale też i osłabienia okresowe. To ciągle ten Pan Bóg tą swoją troskliwość okazywał, ciągle tą dobroć, tą łaskawość, tym miłosierdzie. Do tej pory, kiedy się modlę, to On nie daje mi poznać, że jest na mnie zły, tylko zaprasza do zmiany na ku dobremu. I to mnie zachwyca, to mnie ta Jego dobroć, to Jego ciepło, ta czułość Chrystusa jest wielka. No, także myślę, że to się utrzymuje. I to ta Jego miłość mnie ciągle przywraca do tego, bym odchodził od sytuacji, które mogły mnie na nowo ku grzesznym sytuacjom ściągnąć. I tych sytuacji jest dużo. Począwszy od pracy, kiedy modlę się powiedzmy za moich przełożonych, jak również i ludzi, którzy mnie czasami narobią nieźle kłopotów, czy ich postawa jest dla mnie trudna, a skończywszy na sytuacjach codziennych, kiedy nie zwierzam się, ale czasami obmadlam osoby, które potrzebują tej pomocy i wiem, że Bóg przyjdzie z pomocą i ufam, że nie musi to być od razu, ale że modlitwa ma swoje wielkie znaczenie. I tu mogę powiedzieć, że Pan Jezus ciągle wskazuje mi na swoją matkę i Maryja też odgrywa olbrzymią rolę w moim życiu. Jej pomoc, jej stawiennictwo, jej starania o moje zbawienie jest dla mnie w pełni świadomości.
0: Mm-hmm. A taki konkretny dwa znaki, jedno, dwie sytuacje, w których po prostu widać było, że Pan Bóg działa mocno, z mocą.
1: No, były takie sytuacje, kiedy, tak jak wspomniałem, kiedy modliliśmy się za osoby, modliliśmy się za narkomanów, których mieliśmy we wspólnocie pod opieką. Byli tacy, którzy wracali do Pana Boga. Są teraz, powiedzmy, jeden z tych jest organistą. Były modlitwy również za dziewczynę, która była w takiej depresji, w takim osłabieniu, gdzie weszła w narkotyki. Potem pojechała do Medjugorje. Myślę, że ta modlitwa matki, modlitwy nasze też były pomocne i tu działania Boże były bardzo silne. No, począwszy od tego momentu, który był dla mnie tak silny, że zaraz po tej modlitwie ten syn mój, prawda, począł się, a skończywszy na wydarzeniach, powiedzmy sobie, bieżących, kiedy nie zawsze przykre sytuacje, no powiedzmy sobie, kiedy jestem nawet wzywany, kiedy czasami jakieś cierpienie, trud się pojawia i dostaję wezwanie, że to jest dane mi, bym wspomógł te inne osoby swoim trudem, modlitwą, cierpieniem, to przyjmuję to jako Boża ingerencję w moje życie, abym się zaangażował w to kroczenie Kościoła ku zbawieniu. No.
0: A najtrudniejsza sytuacja już w tym takim okresie, w którym nawróciłeś się i starałeś się iść ku Bogu?
1: Były takie momenty zachwiania, kiedy pojawiła się osoba, która podobała mi się, mówię o kobiecie, prawda? Ale przyszło opamiętanie, Boży silny znak i to od razu się wyciszyło. Poza tym, no, czasami ćwiczył mi Pan Bóg w cierpliwości, z posłuszeństwem wobec Boga, które się przejawia czasami w sytuacjach przełożonych, też mnie Pan Bóg ćwiczył. I tutaj starałem się to posłuszeństwo zachować. Chociaż nie zawsze tak było słodko.
0: A sytuacja takiego największego przytulenia przez Pana Boga?
1: Ich było tak dużo, że mogły powiedzieć, że kiedyś wezwał mnie, bym pisał jego wskazania. Dziwne, bo przecież mówił mi to do serca w modlitwie, ale jakieś miałem taką potrzebę, by zapisywać tak na luźno czasami jego myśli. A powiedział, że nie na karteczkach, w konkretnych zeszytach, prawda? I potem i ciągle te jego słowa: błogosławię ci, otaczam cię opieką, daję ci wsparcie, wzmocnienie. Myślę, że to jest taki cały ciąg. To działanie Ducha Świętego miało miejsce na różnych polach, w różnych sytuacjach. I kiedy modliłem się ze

0: do Francji, no i akurat trafiło się, że do Paray-le-Monial i akurat trafiliśmy na święto Pana Jezusa. No i też to taki dawać mi się drobny epizod, ale jakoś tak Pan Bóg mnie właśnie zaprosił. Często też jeżdżę do Łagiewnik z grupami, przynajmniej 2-3 razy w roku i jest mi dane tam być i te Boże Miłosierdzie, czy to dotyczy mojego kraju, mojej ojczyzny, czy dotyczy to mojej najbliższej rodziny, czy mnie osobiście, to te Boże Miłosierdzie widzę, czuję przez dary tych świętych, papieża, przełożonych, nawet trudów, które czasami nie daje mi Pan Bóg łatwej drogi, czy zbyt wygodnego życia, ale mam swoje słabości również, na które Pan Bóg mi wskazuje. I tą pomocą jest na co dzień moja żona, która czasami coś tam przypomni o to i owo, w sposób bardziej zdecydowany, czy nawet z wydarzenia, które w życiu się zdarzają. Ale ilekroć zwrócę się do Boga, to czuję Jego wielką pomoc.
1: W jakiej intencji się pomodlimy teraz?
0: Myślę, że intencji naszej ojczyzny, także i potrzeb Kościoła. Myślę, że papież potrzebuje tego wsparcia i nasz Kościół, aby trwał w wierności Bogu.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Darek. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem. Pocieszenie i strapienie. Świadectwa serca i duszy. Umysłu i mocy.

imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Boże Ojcze, przychodzimy tutaj, żeby Ciebie chwalić, Panie. Daj nam, Panie, Twój pokój w nasze serca. Jezu Chryste, dziękujemy Ci za to, że stałeś się człowiekiem. Prosimy Cię o światło, oświeć nasze umysły. Duchu Święty Boże, namaść nasze serca, byśmy potrafili być Twoimi świadkami. Boże w Trójcy Jedynym. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. I Ciebie, Maryjo, serdecznie zapraszamy tutaj do nas, pod Twoją obronę. Uciekamy się, Święta Boże Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasz, pocieszycielko nasz, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Ewa. Witaj.
1: Dzień dobry.
0: Po 30 latach poza krajem, jak widzisz Polskę dzisiaj?
1: Zawsze przeżywam moją wizytę w ojczyźnie i zawsze serce ekstra pika. Zawsze są łzy, które zaciskają gardło, bo Polska jest moją ojczyzną, ale Szwecja jest krajem, w którym mieszkam i tam jest mój dom, ale dusza polska i serce polskie.
0: Czemu wyjechałaś?
1: Nie planowałam mojego wyjazdu. Nagle stały się takie okoliczności przez stan wojenny i trudny był powrót z powrotem. Nie było tak łatwo.
0: Kiedy miałaś byłam, lat, jak wyjechałaś?
1: 16,5. I nie było w tych czasach tak łatwo. Po prostu nie było łatwo. Że byłam niepełnoletnia, władze szwedzkie wystąpiły z konkretną propozycją w trosce o mnie i z obawą, że skoro jest stan wojenny w Polsce, nie mam kontaktu z rodzicami, też nie jest gwarancja, że moi rodzice są przy życiu. I zadali mi pytanie, co zrobię, jak wrócę, jeśli nie mam rodziców, gdzie będę? Czy to będzie w ten czas dom dziecka, co się mną zaopiekuje? Więc nawet nie liczyłam się na taką reakcję i wystraszyłam się tej prawdy. Oczywiście powiedzieli, że zagwarantowali troskę, opiekę, pobyt stały dostałam bardzo szybko, nawet nie prosząc o to, ale oczywiście nie byłam pełnoletnia w tym czasie, więc pozwoliłam opatrzności Bożej się kierować i przyjęłam to, że w ten sposób, w jakiś sposób Bóg czuwa nade mną. Oczywiście nie miałam żadnej gwarancji, że rodzice byli przy życiu, oczywiście, że byli, ale kontakt był zerwany i nie było naprawdę w ten czas, w tych czasach to było dużo trudniej niż na dzień obecny. Łatwo mówić po fakcie, co można by było zrobić, ale tak nie było.
0: Miałaś 16 lat.
1: Tak, 16,5 i okoliczności były trudniejsze.
0: Doszłaś do wniosku, że na razie tak jest lepiej.
1: Tak.
0: Byłaś blondynką wtedy?
1: Tak. Jestem blondynką, byłam blondynką, jestem blondynką.
0: Czy ta wiara, o której mówisz, wtedy również była ważna w twoim życiu?
1: Tak, kontrasty między moją ojczyzną, gdzie Polska jest krajem katolickim, a Szwecja jest krajem protestanckim, były ogromne. Na początku nie rozumiałam tego. Byłam młodziutką dziewczyną dorastającą i wszystko odbierałam przez pryzmat oczu młodej dziewczyny. Kontrasty były ogromne. Wydawało mi się, że w Szwecji wszystko jest oczywiście inne, inna kultura, inna mentalność i nagle wszystko było dozwolone. Problemy były i napiętrzały się z roku na rok. Wpadałam w pułapki społeczeństwa, które było ateistyczne i to życie nie było dla mnie takie łatwe. Miałam luźne związki z chłopcami i kiedyś po paru latach, kiedy w końcu spotkałam moich rodziców, zaczęliśmy rozmawiać i mama do mnie mówi, to nie jest korekta, żyć, mieć luźny związek z chłopcem, bo tak nie należy. Natomiast ja nie rozumiałam tego i nie rozumiałam tego przykazania, co to znaczy nie cudzołóż. Więc dla mnie autorytetem w tym czasie był ksiądz. A ksiądz nawet w Szwecji powiedział, że katolicki to był ksiądz, że lepiej spróbować związek przed małżeństwem niż sobie komplikować sprawy. Więc kiedy po kilku długich latach nagle spotkałam się z moją mamą i zaczęłam prowadzić te dyskusje, nie był to łatwy temat. I dla mnie autorytetem był ksiądz. Ja mówię, mamo, ksiądz wie lepiej. Wiesz, tu jest inna kultura, w Polsce może jest taki rygor i to Bóg jest miłością, to nie jest nic w tym złego, bo sakrament małżeństwa jest poważny, a taki wybór też jest dla mnie poważny, więc
0: zgrabnie stało wszystko na głowie.
1: Tak, i to nie było łatwe, więc
0: ale wcześniej, jak wyjeżdżałaś z Polski, byłaś osobą wierzącą.
1: Tak, byłam osobą wierzącą.
0: Z jakiego środowiska wyjechałaś? Miasto, wieś,
1: duże? Świnoujścia. Wyjechałam ze Świnoujścia i byłam praktykującą katoliczką, ale oczywiście przyznaję, że...
0: W rodzinie miałaś rodzeństwo?
1: Tak, brata, siostrę, mama, tata.
0: Chodzili do kościoła co niedziela?
1: Mama tak, tatuś nie był praktykujący ze względu na sytuację polityczną, jaka była, ale dbał o to, żebyśmy my byli wychowani po katolicku. W każdym bądź razie czas pierwszych 10 lat był wielkim problemem dla mnie w Szwecji, dojrzewania do wiary, poznawania wiary od początku. Jako młoda dziewczynka na przykład przykazania Boże inaczej rozumiałam, inaczej byłem przedstawiony na katechezie, może tak skromnie wytłumaczone, kiedy w okresie dojrzewania jako młoda dziewczyna chciałam poznać prawdę o Bogu. Miałam wielkie pragnienie i pragnienie rodziło się z roku na rok przez konflikty, z którymi się spotykałam. Widziałam, że w moim życiu, mimo to, że dawałam sobie radę, żeby żyć i żeby przeżyć, ale była jakaś pustka i czegoś mi brakowało.
2: W czasie przed wyjazdem, czy
1: już w Szwecji? Już w Szwecji. Mhm. Przez pierwsze 10 lat w Szwecji był to po prostu wielka była turbulencja w moim życiu. Były wielkie problemy, problemy z akceptowaniem się w nowym kraju, osiągnięcia, zrealizowania swoich planów zawodowych, szkoła, nauka języka, mieszkanie, stworzenie swojego gniazda domowego. W każdym razie tak samo równolegle przez niepowodzenia prywatne miałam wielkie pragnienie Boga i pragnęłam Boga, pragnęłam prosić Pana Boga, aby udzielił mi tej łaski, abym poznała prawdę o sobie i aby mi Bóg dał takie światło, żebym poznała prawdę taką, jaką jestem naprawdę. Nie tak, jak ja siebie odczuwam i widzę, tylko jak Bóg mnie widzi. I co to znaczy być katoliczką i jak żyć naprawdę tutaj na tym świecie, żeby po śmierci uzyskać życie wieczne, żeby umieć przejść stąd do wieczności. Spotykałam różne panie, które były starsze, które modliły się na różańcu i pytałam się tych pań w Sztokholmie, dlaczego pani się modli właśnie na różańcu? Co to oznacza ta modlitwa? A, no wie pani Ewo, tak mnie mamusia i tatuś nauczyli, tak się modlę i tak wypoczywam sobie na tej modlitwie. No dobrze, stawiam pytanie, ale co dalej? Czy ma ta modlitwa jakieś głębsze znaczenie? Dlaczego jest właśnie ona taka ważna? Wiele nawet starszych kobiet, które miały 60-70 lat, nie umiały mi dać odpowiedzi. No więc powiedziałam sobie, każdy ma jakieś przyzwyczajenia i różne modlitwy. Od poniedziałku do niedzieli, to jest właściwie 7 dni w tygodniu. Kogo nie spotkam, każdy ma absolutnie inne modlitwy na każdy dzień. I ja mówię, Panie Boże, ja też pragnę się modlić, ale nie wiem, jak się modlić, jaki mam mieć program modlitw. Pragnę być Ciebie blisko, pragnę naprawdę poznać, co to jest grzech, które przykazania łamię i na czym one w ogóle polegają i jak żyć, żeby iść drogą świętości. Spytam ludzie nie potrafią mi konkretnie odpowiedzieć, stawiam krótkie pytania, nie mogę nawet otrzymać krótkiej, konkretnej odpowiedzi. Więc to był dla mnie wielki dramat w moim życiu. I powiedziałam do Boga Ojca, Ojcze, ja tak zazdroszczę ludziom, którzy żyli w 1917 roku, kiedy Matka Boża odwiedziła Fatimę. Oni musieli przeżyć niebiańską radość. Ja w tym roku jeszcze nie żyłam. Urodziłam się w 64, więc dużo lat minęło, ale dam Ci jedną obietnicę, że sprzedam najcenniejszą rzecz, jaką mam w domu, za cenę jednego biletu. Okrążę całą kulę ziemską, aby wyjechać na spotkanie tam, gdzie Matka Boża się objawia. Jeśli jest gdzieś takie miejsce na świecie w tym czasie, kiedy ja żyję, bo ja tak bardzo pragnę Ciebie i pragnę się modlić i pragnę być prawdziwym dzieckiem Bożym, ale nie wiem, jak to uczynić i pytam się ludzi i Ty mnie widzisz i Ty wiesz, że ja robię starania, ale nic mi nie wychodzi. Ich odpowiedzi mnie nie zadowalają. Ja mówię, Boże, Ty chyba widzisz, jak ten świat się przewraca do góry nogami. Każdy ma swoje teorie, każdy zna, pięknie deklamuje teksty z Pisma Świętego, mówią, a robią co inaczej. Ja pragnę, aby moja wiara była zdrowa.
2: Skąd to pragnienie takie?
1: Po prostu było...
2: Miałaś już dość tego życia, jakie...
1: Nie wiem, to pragnienie było. Ja od dziecka, jak pamiętam, byłam małą dziewczynką, jak przychodziłam do kościoła, to miałam bardzo spontaniczny kontakt z Bogiem Ojcem i zawsze mówiłam, Ojcze Przedwieczny, tak Ciebie kocham, dziękuję Ci nawet za paczkę cukierków, których mój tatuś dzisiaj mi dał, bo to dzięki Tobie, to ta łaska od Ciebie. A czy możesz jeszcze tak pobłogosławić, bo jeszcze chciałabym mieć sukieneczkę i buciki. I tak zawsze ten mój dialog był, jak pamiętam, od dziecka bardzo spontaniczny w relacji do Boga Ojca. Dla mnie Bóg Ojciec był ojcem który był potężny, troskliwy i pełen miłości i współczucia. I taki miałam obraz Boga Ojca od dziecka. Czciłam i kochałam Matkę Bożą, Pana Jezusa, Ducha Świętego, ale bezpośrednio, można powiedzieć, omijałam w kolejce całą Trójcę oprócz Boga Ojca, a Bóg Ojciec był, sama nazwa skierowała na to, że był dla mnie Ojcem i On musi mnie wysłuchać. I ja się czułam bardzo bezpiecznie w Jego objęciach.

0: Pewnego dnia w 1997 roku, 3 maja, wyszłam na plac tak zwany Kungsträdgården w Sztokholmie. Było to święto, świętowaliśmy, mieliśmy Polski Dzień w Sztokholmie, przedstawienie polskiej kultury, polskich naszych tradycji. I tam spotkałam dwóch Polaków. Jeden z nich bardzo mi zwrócił na siebie uwagę swoim zachowaniem w tym tłumie. Podeszłam do tego człowieka i widziałam, że był inaczej ubrany. Po jego twarzy było widać jakieś cierpienie, głębokie przeżycie. Podeszłam do tego człowieka i się zapytałam, skąd jesteś? On mówi, że jestem Polakiem z Polski, ale przyjechałem właśnie z Meczugorje. Ja mówię, a co to jest to Meczugorje? Nie słyszałam nigdy o takim mieście. Mówi, Meczugorje jest to miejsce, gdzie prawdziwie Matka Boża się objawia pod tytułem Królowej Pokoju. Ja mówię, naprawdę? On mówi, proszę Panią, ja naprawdę wierzę, że Matka Boża prawdziwie się tam objawia, bo byłem złym człowiekiem. Na oczach ludzi paliłem pieniądze, bo miałem tak ich dużo, że chciałem pokazać, że pieniądz dla mnie nie ma zawartości. I paliłem te pieniądze na oczach biednych ludzi, a oni czuli głód, a ja nie umiałem im dać tych pieniędzy, tylko paliłem. I kiedy usłyszałem o Meczugorje, też się buntowałem, nie chciałem, ale wiedziałem, że rozpada mi się małżeństwo, żona mi groziła rozwodem, że zabierze mi dziecko, że musiałem się zmienić. Ludzie siłą mnie zabrali do samochodu i pojechaliśmy do Meczugorje. Poczułem w sercu wielką radość i nagle światło Ducha Świętego przyszło do mojej duszy i zrozumiałem moje błędy i naprawdę pragnę, aby Pani tam też pojechała. Więc...
1: I tak mówi facet na placu spotkany, pierwszy raz tak, zobaczony.
0: Tak, i bardzo dziękowałam. Zrozumiałam, przez kontakt z tym mężczyzną zrozumiałam, że Bóg Ojciec prawdziwie wysłuchał mojego pragnienia spotkania się z Matką Bożą. Byłam bardzo szczęśliwa. Już w tym momencie poznałam radość w sercu, że prawdziwie Matka Boża tam musi odwiedzać to miejsce. Bo jakby było możliwe, żeby człowiek, który jest tak zły, który o sobie tak sam mu opowiedział, mógłby nagle się zmienić. To musiała być łaska z nieba. Więc zaprosiłam tego Pana, aby przyszedł do mnie odwiedzić mnie do domu i na pół godziny nie chciałam nadwyrężać go czasem i powiedziałam, że będę skromna i konkretna w pytaniach, czy mógłby złożyć wizytę w domu i chciałam dowiedzieć się więcej na temat tego miejsca, szanując jego czas, że spotkaliśmy się publicznie. Na drugi dzień przyszedł ten pan do mnie do domu i powiedział mi króciutko o swoich własnych przeżyciach, jak bardzo się zmienił. Ja mówię, chciałam tylko wiedzieć, gdzie jest ten adres. On mówi, proszę panią, ja nie wiem, gdzie leży Meczugorje. Gdzieś na południu Jugosławii mnie tam po prostu zawieziono. Więc ja miałam wielki dylemat, jak znaleźć Meczugorje. Więc wzbudziła się we mnie wielka ufność i powiedziałam sobie, Matko Boża, jeśli ty prawdziwie tam się objawiasz, to ja pragnę od ciebie pomoc, abyś stawiała na drodze ludzi, którzy mi wskażą ten kierunek, bo ja nie wiem, gdzie to na mapie leży, ale ślepo idę za tobą. I proszę o jeden znak, bo zrozumiałam, że Pan Bóg dał mi serce, w którym mogę rozważać i dał mi rozum, abym była rozsądna. I powiedziałam, jeśli Matka Boża tam prawdziwie jest, to prosiłam ją, aby w sercu dała mi poznać niebiańską radość jako na znak, że ona prawdziwie tam się objawia.

Dużo osób mnie odradzała, bym nie jechała, powiedzieli, że Kościół jeszcze nic się nie wypowiada na ten temat. Ja mówię, nie szkodzi. Ja mówię, zobaczcie, jak długo żeśmy czekali, jeśli chodzi o Fatimę. Wiele ludzi już zdąży umrzeć, ja mogę umrzeć jutro, a ja potrzebuję tej Bożej radości i pomocy, bo ja chcę poznać prawdę o sobie. Ja chcę wiedzieć, jak mnie Bóg widzi i poznać prawdę, bo nie ma nic piękniejszego, jak być szczerym wobec samego siebie. I powiedziałam, muszę zaryzykować. I przypomniała mi się ta obietnica, że złożyłam Bogu Ojcu obietnicę, więc miałam bardzo drogocenny zegarek. Ten zegarek dostałam od kogoś w prezencie. Kosztował w ten czas $4000. Ja powiedziałam, Boże Ojcze, ja nie chcę tych $4000. Ja obliczyłam, ile mi kosztuje bilet i podróż do Medjugorje. I za tą cenę tylko chciałam sprzedać. Więc oczywiście kupiec się znalazł bardzo szybko. Dotrzymałam obietnicy i pragnęłam przyjechać do Medjugorje. Jechałam 24 godziny. Całą dobę jechałam. Oczywiście były tablice, gdzie były pola naminowane, żołnierze z karabinami, kontrola w autobusie non-stop, wyprowadzanie ludzi z autokaru. Nie było łatwo. Moja podróż była trudna, ale nie bałam się. I pierwszy raz zaczęłam modlić się tak gorąco na różańcu. Bo sobie pomyślałam, jeśli ja jadę do Medjugorje, ja muszę się wyspowiadać. Ja chcę przeżyć generalną spowiedź całego mojego życia. Przecież na pewno to jest koszmar i dramat. Jeśli Pan Bóg odkryje prawdę i pokaże, jak On mnie widzi, no to będzie coś strasznego. I pierwszy raz z wielką miłością zacisnęłam różaniec w ręku, prosząc Matkę Bożą o tą łaskę, aby w tej Chorwacji znaleźć się jakiś kapłan, który mówi po polsku, żeby mógł mnie wyspowiadać. I pierwszy raz w życiu odmówiłam wszystkie trzy części różańca w intencji z kapłana o szczerą, generalną spowiedź. I kiedy już przybyłam już do Medjugorje, znalazłam gospodynię, wioskę, poprosiłam tą panią gospodynię, żeby mnie zaprowadziła, gdzie jest kościół i zaprowadziła mnie prosto do konfesjonału. Ja mówię, no ja chciałam jeszcze tutaj obejrzeć dookoła, jak to miasteczko wygląda. No mówię, nie, zacznij od tego konfesjonału. Spojrzałam, w tym konfesjonale siedział, jeszcze go nie znałam, ojciec Arkadiusz Smoliński, który później był przez wiele lat moim kierownikiem duchownym. Widziałam człowieka bardzo poważnego, o siwym włosie z wielką, długą brodą. Spowiednik, zakonnik, który był eremit, pustelnikiem. I każdy... Niektórzy się tak bali, ale niektórzy mówili, że to jest bardzo głęboko uduchowiony kapłan, więc już mnie tak gospodyni postawiła w tej kolejce. Ja mówię, no chciałam zwiedzić tutaj tą wioskę dookoła, gospodyni konkretnie postawiła mnie przed konfesjonałem. No niech tak będzie. Wchodzę do konfesjonału i zaczynam rozmawiać z tym kapłanem po polsku, modlić się. I nagle przeżywam cud. Że podczas spowiedzi głos kapłana nagle zniknął. Kapłan miał głos, można powiedzieć, barwy basu, gruby, ciężki. Był to spowiednik, który miał około 80 lat. Mówił bardzo powoli, wyraźnie, z amerykańskim akcentem. Nagle w pewnym momencie głos znika. Nagle ciało i postawa kapłana się zmienia i przychodzi głos o barwie tenoru, można powiedzieć. I nagle zrozumiałam, że sam Jezus Chrystus do mnie przemówił. I w tym momencie miałam prywatne objawienie.

I moja spowiedź była piękna, najpiękniejsza spowiedź w całym moim życiu. Pan Jezus, jak na ekranie w kinie, pokazał mi wszystkie moje grzechy, grzechy z przeszłości. I pierwszy grzech, jeśli można tak powiedzieć, popełniłam, jak miałam 5 lat. Bo choć nie mówię o grzechach oficjalnie, ale tak naprawdę dzieci poznają świat przez rodziców. Kiedy rodzice na przykład przeklinają, dziecko nie zdaje sobie sprawy, coś powtarza. Pan Jezus pokazał mi wszystkie moje grzechy i w tym momencie zrozumiałam wszystkie 10 przykazań Bożych, na czym one polegają, jak się spowiadać. Najpiękniejsze było to podczas tej spowiedzi, kiedy Pan Jezus powiedział do mnie: witam Cię, Ewuniu, i dziękuję, że przybyłaś do Medjugorje tak prędko. Moja matka czekała na Ciebie i ona Ciebie tutaj zaprosiła. Bądź dobra i miła i pozwól się jej prowadzić. To ona przyprowadzi Cię do mnie. Rozmowa ze Zbawicielem podczas tej spowiedzi, podczas tego prywatnego objawienia, prawie trwała 60 minut. W tym momencie w ekstazie straciłam czas, nie słyszałam żadnych dźwięków z zewnątrz, pomimo to, że był hałas, bo to było na zewnątrz. Nie miałam poczucia ani miejsca, ani obecności ludzi, dźwięków, koloru, ani czasu. Takie było moje przeżycie. Od tamtej pory spowiedź święta stała się dla mnie bardzo ważnym momentem w moim życiu. Dzisiaj spowiadam się regularnie. Wybrałam jeden dzień w tygodniu, piątek, jako dzień spowiedzi. I dzisiaj moja spowiedź polega na tym, że najpierw modlę się za kapłana. Modlę się bardzo dużo, światło Ducha Świętego dla kapłana, który będzie mnie spowiadał. A później modlę się za siebie, o tą łaskę, prosząc Pana Boga, Pana Jezusa, o łaskę przypomnienia mi grzechów i słabości, z których On pragnie, abym się wyspowiadała. Przeżywam spowiedź, bo zrozumiałam podczas tego prywatnego objawienia, jak ważna jest spowiedź, na czym ona polega. Nie polega spowiedź święta na tym tylko, żeby wyznać grzechy, bo zrozumiałam w ten czas, że Pan Jezus zna wszystkie moje grzechy, ale On pragnie wiedzieć, dlaczego je popełniłam. Pan Jezus pragnie, aby człowiek był szczery. Kiedy brak szczerości w sercu człowieka, w ten czas są wielkie konflikty, nieporozumienia między ludźmi, ale szczerość jest bardzo ważna. Przyznać się przed samym sobą, bo człowiek człowieka może oszukać, ale człowiek Pana Boga nigdy nie oszuka. Pan Bóg nas widzi zupełnie inaczej, niż my oceniamy sami siebie. Zrozumiałam, że spowiedź święta jest też bodźcem, aby zrobić krok do przodu na drodze duchowej. Spowiedź święta jest momentem łaski uzdrowienia mojej duszy, łaski uzdrowienia mojego serca, nawet i w chorobie. I też przeżyłam kilka uzdrowień, kiedy miałam bardzo silne bóle kręgosłupa. Tak silnie wierzyłam, że w konfesjonale jest działanie Ducha Świętego i prosiłam o tą łaskę, bo wybierałam się też na pielgrzymkę do Medjugorje. Bóle kręgosłupa były tak silne, że już nawet morfina mi nie pomogła, ale powiedziałam, idę do konfesjonału z tą silną wiarą. Więc dzisiaj spowiedź święta po tym spotkaniu wywarła na mnie tak ogromne znaczenie i jest to przeżycie, które będę pamiętała do końca życia.

0: ciekawe, co kapłan robił przez tą godzinę.
1: Ja później miałam rozmowę z ojcem Arkadiuszem Smolińskim i się pytałam, przypominałam mu te fragmenty z dialogu, a on mówi, no co ty mi mówisz, o co ty mnie oskarżasz? On miał do mnie duże znaki zapytania, mówi, ja ci coś takiego mówiłem, ty ze mną rozmawiałeś, ale co ty mówisz? Ja mówię, no tak, no ksiądz mi mówił o tym grzechu, o tamtym, ja z tobą rozmawiałem? No wiesz co, to był kapłan, który ma wiele darów Ducha Świętego i dialog był bardzo śmieszny, dlatego że podważał moją prawdomówność i w ogóle był zaskoczony, nie chciał w to wierzyć, mówi, absolutnie nie. Mówi, jak możesz podważać to i wmawiać mi coś, czego ja nie mówiłem. Był bardzo zaskoczony, ale później się uśmiechnął i ja powiedziałam, ojcze, ja jedno tylko pamiętam, że i zrozumiałam, że ja miałam prywatne objawienie, że pod habitem kapłana w konfesjonale siedzi prawdziwie Jezus Chrystus. I on mówi, tak, to prawda, to jest jedyne wytłumaczenie, dlatego że kapłan w tym momencie nie miał zupełnie rozeznania, nic nie pamiętał, nie miał poczucia tak samo czasu i zupełnie tak, jakby to wszystko trwało w ciągu minuty. Później, jeśli chodzi o Medjugorje w ogóle, ja uważam, że to jest bardzo dobrze, że Kościół na dzień obecny jest bardzo ostrożny w wypowiedziach, bo należy. Kiedy trwają objawienia, to Kościół czeka, kiedy one się zakończą. Ale dzisiaj ludzie w tej wiosce w Medjugorje tak się przyzwyczaili do Królowej Pokoju, że Matka Boża objawia się spontanicznie wielu osobom. Są wspaniałe łaski uzdrowienia. Są chorzy, którzy przyjeżdżają na wózkach inwalidzkich z pękniętymi kręgosłupami, gdzie już naprawdę medycyna nic nie może poradzić. Nagle ci ludzie wstają, podczas mszy świętej są uzdrowienia, wstają na wózkach i idą na własnych nogach do domu. Niewidomi odzyskują wzrok, chorzy na raka zostają uzdrowieni. Same działanie Ducha Świętego jest tak piękne, ktokolwiek tam przyjedzie do Medjugorje odczuwa wspaniałą radość, ciszę w sercu, nagle problemy znikają z jego barek, ciężar robi się mniejszy i nawet jeśli one są i pozostają, kiedy się powróci do domu, widzi się ten optymizm i nadzieję. Ta piękna łaska nadziei daje naprawdę siłę duchową, powrót do modlitwy. Modlitwa jest naprawdę dla mnie dzisiaj ważna.
0: Właśnie, jak się zmieniło twoje życie po przyjeździe z Medjugorje?
1: Po przyjeździe z Medjugorje było dla mnie też, nie było tak od razu bardzo prosta ta modlitwa, dlatego że jeszcze miałam wiele pytań do Matki Bożej. Miałam bałagan, w ogóle moje modlitwy były niepoukładane, więc postawiłam konkretne pytanie. Matko Boża, tydzień trwa 7 dni i proszę, pomóż mi zrobić porządek w moich modlitwach. Więc Matka Boża wskazała mi na przeczytanie wszystkich orędzi i modliłam się bardzo dużo do Ducha Świętego, aby Duch Święty mi w tym pomógł. Kiedy przeczytałam wszystkie orędzia, nagle zrobił się też porządek w moich modlitwach.

0: Na modlitwy poranne u mnie składa się modlitwa akt oddania się niepokalanemu sercu Maryi. Matce Bożej zawierzam wszystkie moje problemy i zapraszam ją, aby była królową mojego serca na każdy dzień w moim życiu. Modlę się za cały świat i cały świat polecam Matce Bożej, szczególnie tych, którzy w sposób szczególny działają i pomagają, Kościół Świętych Kapłanów, Ojca Świętego i wszystkich ludzi. Nikogo nie pomijam w modlitwie. Później modlę się do Najświętszego Serca Pana Jezusa, ale modlę się też w sposób, jaki mnie sam Zbawiciel nauczył. Modlę się podczas tego prywatnego objawienia. To znaczy, że zaczynam, że pragnę z Panem Jezusem być jedno. Oddaję Mu moje myśli i proszę, aby moje myśli stały się Jego myślami. Uczucia serca Mu oddaję. Pragnę, aby On napełnił moje serce swoimi uczuciami, aby oczyścił moje serce ze wszelkiego niepokoju, aby mój duch był połączony z Jego duchem. Zapraszam Pana Jezusa, aby był moim świętym towarzyszem na dzień obecny, wskazał mi drogę i pomógł mi pełnić wolę Boga Ojca na dzień obecny i żyję dniem obecnym, z dzisiaj na jutro. To jest, później następna modlitwa jest: dużo modlę się do Ducha Świętego. Królowa Pokoju w Medjugorje mówi, że jest bardzo ważne, aby modlić się dużo do Ducha Świętego. Kto ma Ducha Świętego, ten ma wszystko. Więc trzecią modlitwą jest modlę się do Ducha Świętego, później do Michała Archanioła, następnie do mojego anioła stróża i później odmawiam, później modlę się, wierzę w Boga i odmawiam różaniec święty. Staram się odmawiać wszystkie cztery części różańca codziennie. Różaniec towarzyszy mi w pracy, w drodze do pracy, w chwilach wolnych, ale absolutnie rezerwuję czas. Codziennie uczęszczam we mszy świętej, codziennie rozważam przez 15 minut fragmenty Pisma Świętego i też nie otwieram Pisma Świętego bezmyślnie. Przed modlitwą należy być przygotowanym do modlitwy. Staram się prosić za wstawiennictwem Matki Bożej, Ducha Świętego, światło, o wyciszenie, abym w ciszy i w skupieniu zrozumiała tekst święty, przez który Pan Bóg pragnie mi coś powiedzieć. Rozważam króciutki tekst, abym to ziarno zasiała w moim sercu i cały mam dzień na to i dojrzewam i rozważam ten tekst przez cały dzień. W ten sposób wzrastam duchowo. Uczęszczam codziennie we mszy świętej. W każdy piątek chodzę na adorację Najświętszego Sakramentu. Spowiedź regularna w każdy piątek. Oczywiście Droga Krzyżowa w pierwsze piątki miesiąca. No i wieczorem nie kładę się spać, zanim Panu Bogu nie podziękuję za cały dzień. Każdy trud i cierpienie za wszystko. Zrobił się porządek w modlitwie, zrobił się porządek w moim życiu i nawet
1: co to
0: jeśli...
1: znaczy, zrobił się porządek w moim życiu?
0: Dlatego, że jakiekolwiek mam dzisiaj trudności, jakiekolwiek problemy mam, bo one będą nam zawsze towarzyszyły w naszym życiu codziennym, one są lżejsze, bo dzisiaj umiem współpracować z łaską Bożą. Dzisiaj umiem powierzyć moje troski, problemy Matce Bożej. Czasami problemy są nie do rozwiązania na dzień obecny i nie znam odpowiedzi, ani nie wiem, jak sobie poradzić. Więc uzbrałem się w cierpliwość i koncentruję się na tym, co na dzień dzisiejszy mogę zrobić.

0: A gdyby ktoś patrzył z boku na twoje życie, to co się zmieniło?
1: Zmieniło się bardzo dużo pod tym kątem, że staram się mało mówić, a dużo robić. Staram się przez czyn i moje życie i zmianę mojego życia wskazać na to, co to oznacza nawrócenie. Że nawrócenie to nie jest tylko zerwać z grzechem. Nawrócenie nie polega tylko zerwać z tym, co jest złe, co my ludzie tu na ziemi stawiamy, konkretnie definicję, to jest złe i to jest grzech. Nawrócenie dla mnie to oznacza dojrzewanie w łasce Bożej. To jest dojrzewanie do pełni. Nawrócenie jest to procesem, który trwa całe życie, przez całe moje życie ziemskie. Muszę dojrzeć aż do pełni w obecności Boga. To dla mnie jest definicja nawrócenia.
0: Ale tak na ziemię zejdźmy.
1: Tak.
0: Ktoś patrzył na ciebie przed Medjugorje i rok po Medjugorje.
1: Tak.
0: Widzi dwie różne osoby, dwa różne życia.
1: Oczywiście.
0: Co się zmieniło?
1: Zmieniło się to, że mam więcej radości na twarzy, pomimo cierpień, pomimo choroby i umiem przeżyć cierpienie i choroby z radością. Kiedyś może większe miałam rozterki, większe kłopoty, bardziej może było widać irytację, zdenerwowanie. Nie miałam pokoju w sercu. Byłam roztargniona, rozproszona i zakłopotana. Dzisiaj, jeśli mam cierpienie, cokolwiek, umiem ofiarować je z radością, przyjąć z radością i w ciszy, w cierpieniu potrafię znosić to cierpienie w ciągu dnia, podzielić obowiązki, spotkać się ze znajomymi i tak samo pomimo mojego życia katolickiego uprawiam sport, wyjdę do restauracji, napiję się wino, bardzo lubię pić koniak do kawy po obiedzie. Trzeba umieć znaleźć balans we wszystkim. Modlitwa dla mnie to jest tak jak preludium, to jest wstęp na dzień dobry w ciągu dnia, aby uwielbić Boga i prosić Go o tą łaskę, aby mi pobłogosławił, sprostował ścieżki mojego życia, abym z tą radością wypełniła dzień. Być pobożnym, czy żyć blisko Boga, nie znaczy, że nie mogę pójść do kina, nie pójdę do teatru, na koncert, wręcz odwrotnie. Jestem osobą, która uwielbia uprawiać sport, lubię pływać, lubię żeglować się. Uwielbiam chodzić do opery, do teatru, czytam książki, podróżuję. Wszystko jest dla nas. Pan Bóg stworzył piękny świat i należy z niego korzystać, ale jest ważne, żeby wiara była zdrowa, znaleźć balans w tym wszystkim. Zdarza się dzisiaj w ciągu dnia też, że koleżanki zajmują mi czas i czasami jestem poirytowana. Jeśli rozmowy są próżne, zapraszam ich do modlitwy, mówię, słuchajcie, nie odmówiłam dzisiaj różańca, to połączmy się razem. Ale jeśli jest ktoś, kto jest w cierpieniu, jest ktoś, kto potrzebuje mojej pomocy, w ten czas odkładam moje modlitwy, jeśli chodzi o różaniec czy inne koronki na przykład, i służę bliźniemu. I to jest ta modlitwa. I bo dzisiaj mnie Pan Bóg potrzebował, aby nieść pomoc temu, kto jest chory, który cierpi, i robię wszystko, aby uwielbić Jezusa w tym cierpiącym człowieku. Obojętnie, jakie troski on ma, ale nawet czasami życzliwe słowo, nawet to słowo nadziei może komuś przysporzyć radość w ciągu dnia.

0: czego nie ma z ludzkich pragnień, nie ma męża w moim życiu. Pragnę spotkać mężczyznę, z którym mogłabym na tych samych wartościach religijnych zbudować moje życie. W Szwecji jest bardzo trudno, aby te marzenia moje się spełniły, dlatego że temat dla ludzi, gdzie jest mieszanka w tym kraju ludzi z różnych części świata, o różnych religii, jest bardzo niezrozumiana. Więc jestem z tym ostrożna i naprawdę połączyć się, zbudować życie rodzinne tak, jak ja bym pragnęła, żyjąc orędziami Królowej Pokoju z Medjugorje i Pismem Świętym, nie jest takie proste. Więc z moich osobistych życzeń pragnęłabym poślubić mężczyznę, który by uszanował moją wiarę i praktykował ze mną i wspólnie modlił się na różańcu, aby była ta pełnia razem, bo człowiek jest stworzony, żeby żyć dla drugiego człowieka. To są moje pragnienia osobiste. Oprócz tego pracy. Jestem wykształconym kryminologiem. Przerwałam moją pracę ze względu na to, że miałam raka. Rak też był dla mnie wspaniałym doświadczeniem po odwiedzeniu Medjugorje, gdzie Matka Boża mówiła do widzki, wizjonerki o cierpieniu i powiedziała takie piękne słowa, że cierpienie jest wielką łaską dla człowieka. Kiedy Bóg zsyła cierpienie na człowieka, Królowa Pokoju mówiła: wy ludzie od razu się denerwujecie i narzekacie i mówicie do Boga: Boże, Boże, dlaczego mnie to nieszczęście spotkało? Ja jestem taki dobry człowiek, a ten sąsiad jest właśnie takim złym człowiekiem, że to jemu to nieszczęście powinno się przydarzyć. I Królowa Pokoju w ten czas do chorej Wicki powiedziała, że nie, tak nie należy mówić. Wasze serca są w ten czas zamknięte na działanie łaski Bożej. Otwórzcie swoje serca i powiedzcie: Ojcze, niech się stanie wola Twoja. Cierpienie jest wielką łaską, gdzie kiedy otwieramy nasze serca, przyjmujemy wolę Bożą, nawet w tym cierpieniu, Królowa Pokoju mówi, że nawet kiedy powiecie to słowo, to w jednej chwili Bóg może nawet udzielić łaski uzdrowienia. To może przyjść łaska uzdrowienia, łaska radości, łaska światła, łaska nawrócenia, różne łaski. I kiedy ja studiowałam kryminologię, przygotowałam się do pracy magisterskiej, dostałam kancer, czy po polsku mówi się raka. Lekarz do mnie powiedział, że jest to sytuacja beznadziejna i nie wiadomo, ile mi zostało czasu.
1: Ile miałeś lat wtedy?
0: W ten czas miałam 37 lat. Więc ja miałam malutki różaniec, zawsze mam taką jedną dziesiątkę różańca, którą sobie obracam i przyjęłam tą wiadomość i powiedziałam, że jestem katoliczką i proszę mi tylko tego różańca z mojego łóżka nie odbierać, niech on leży, nawet jak będę spała, czy będą mi podawali morfinę. Cierpienie było nie do zniesienia. Rak jest bardzo trudną chorobą, żeby zrozumieć cierpienie danej chorej osoby. Kiedy otrzymałam diagnozę, że mam raka i sytuacja jest beznadziejna,
1: od razu tak wprost powiedzieli.
0: Tak, tak. Już byłam po operacji, otworzyli mi brzuch i byłam po operacji i taka była decyzja. Powiedzieli, że nie wiadomo, czy jeszcze jedną operację będą musieli robić i że jest to złośliwy rak. Ja w tym momencie się uśmiechnęłam i po cichu w sercu powiedziałam tymi słowami: Panie Boże, dziękuję Ci za tą łaskę cierpienia. Niech się stanie wola Twoja. Daj mi tylko siłę i radość w sercu i pokój, abym miała wytrwać w tym cierpieniu i abym miała uśmiech i pogodę ducha, aby nikt, kto mi przyjdzie, odwiedził, nie odczuwał, że jestem dla niego udręczeniem albo problemem, ale aby Twoja radość spłynęła i umiała się w tym cierpieniu dzielić radością, bo Ty jesteś Bogiem nadziei, Bogiem miłości. Ty mnie nigdy nie zostawisz. Niech się naprawdę stanie wola Twoja.

I w tym momencie ofiarowałam te cierpienia Królowej Pokoju dla ratowania dusz i poprosiłam Matkę Bożą, że pragnę być tą ofiarą złożoną dla niej, aby przez moje cierpienie mogła wyprosić tyle łask, ile jest to tylko możliwe dla innych i ratowała świat. Odmawiałam, do tego dołączałam różaniec i naprawdę nie,